0: się dostosować do oczekiwań klienta. No, takimi lokalizacjami u nas pożądanymi od zawsze i myślę, że to się długo nie zmieni, jeżeli chodzi o rynek wtórny, jest zdecydowanie osiedle Zazamcze ze względu na chyba najniższe czynsze nadal we Włocławku oraz osiedle Południe. To są takie lokalizacje, gdzie poszukujemy dla klientów nieruchomości, no to przeważnie padają te dwa osiedla. Oczywiście cena na cenę ma wpływ wszystko, totalnie
1: stan,
0: wszystko.
1: W jakim
0: stan jak najbardziej, piętro zdecydowanie, tak? No te wyższe piętra bez windy, no to już możemy sobie założyć, że to jest 25%, ta cena będzie niższa niż mieszkanie położone na parterze, czy piętrze pierwszym, czy drugim. Także tu absolutnie wszystko, wyposażenie, otoczenie, klatka schodowa, sąsiedzi, wiele składowych wpływa na tą końcową cenę.
1: Czyli te cennik z metra cennikiem, a...
0: Tak, możemy założyć, możemy szacować oczywiście, założyć sobie tą cenę z metra, która w danej lokalizacji funkcjonuje, aczkolwiek no to jest tylko taki kierunek, w którym gdzieś tam możemy się
1: punkt zaczepienia
0: sugerować, tak, a finalnie bywa naprawdę różnie. Są mniej ciekawe lokalizacje z świetnie wyposażonymi mieszkaniami, gdzie ta cena wydawałoby się jest przesadzona i będzie z tym problem, a okazuje się, że jest moment to rozchwytywane i także na to nie ma reguły. No, każdy klient jest inny, każda nieruchomość jest inna i każda nieruchomość musi trafić na swojego właściciela.
1: I dlatego nie wystarczy zwykłe ogłoszenie, a potrzebny jest agent, który się tym wszystkim...
0: To zależy. Ja nie mówię, że nie wystarczy. Aczkolwiek nasza praca no, nie polega na dodaniu ogłoszenia. To jest, umówmy się, no, początek. To jest dopiero początek.
1: No
0: bo cały proces trwa zwykle... No, oczywiście chcielibyśmy, żeby trwał jak najkrócej. Ale bywają nieruchomości. Na przykładzie powiem Państwu i Pani. Przyjechałem tutaj do Państwa do studia prosto z podpisania umowy przedwstępnej dość skomplikowanej nieruchomości. Może nie będę wchodził w szczegóły, żeby tutaj jakby nie ujawnić klienta. Dość specyficznej nieruchomości, z którą no, klientka już borykała się od jakiegoś czasu. Miała mocne wątpliwości, czy tutaj wejść z nami w tą współpracę, ale gdzieś już przy pierwszych rozmowach było widać, że zaiskrzyło, że to z klientem też trzeba złapać ten kontakt. Nie z każdym się da oczywiście. Nie każdy agent jest w stanie współpracować z każdym klientem, przynajmniej ja tak uważam. Ale widać było, że zaiskrzyło, gdzieś tam trwało to, bo nie ukrywam, trwało to chyba z 3, może nawet 4 miesiące. Klientka też już miała troszkę wątpliwości, bo sytuacja taka była, że presja czasu gdzieś tam też zaczęła grać rolę. No ale wczoraj zadzwoniłem, zaprosiłem na rozmowę do biura dzisiaj na godzinę 10. Pani pyta mnie, a po co? Ja mówię, bo sprzedaliśmy. No i to cieszy. Oprócz pieniędzy, bo wszyscy wiadomo, pracujemy po to, żeby zarabiać, to w takich przypadkach satysfakcja jest niesamowita i myślę, że to będzie jedna z tych transakcji, którą będę pamiętał długo.
1: Proszę powiedzieć na koniec, bo tak jak wybór w nieruchomościach jest bardzo duży, to coraz więcej też na rynku jest agencji nieruchomości. Północ Nieruchomości to nie jedyna agencja, która działa we Włocławku. Jak poznać dobrego agenta? Bo opinie są przeróżne i bardzo różne.
0: Zgadza się. Tak jak powiedziałem, to jest specyficzna dosyć praca i branża. Nie każdy klient z każdym biurem zarezonuje, bym to nazwał, więc tutaj te opinie mogą być różne. Po czym poznać dobrego agenta? No,
1: oprócz tego, że siedzi tutaj obok.
0: Oprócz, że siedzi tutaj, dzień dobry. Po czym poznać? Tak naprawdę no, dopiero po czynach. No, to klient jest zadowolony kiedy? No wtedy, kiedy ma pieniądze na koncie, czyli jeżeli ta sprzedaż już się dokonała. Oczywiście pierwsze wrażenie, przejrzystość umów, legalność funkcjonowania danego biura, historia, no najlepiej by było opinie klientów, no to musielibyśmy, drodzy Państwo, ich tu zaprosić, naszych już, którzy są zadowoleni. Oni by nam wystawili tą laurkę, prawda, finalną. Ale no weryfikacja. Weryfikacja, jak długo działa biuro, z jakim jest kapitałem, sprawdzać to. Sprawdzać, pytać może również znajomych, czy mają jakieś doświadczenie z tym, z tamtym biurem. Przejrzystość umów, czytać umowy małym druczkiem, czy nie ma dodatkowych kosztów. U nas sprawa jest przejrzysta. My bierzemy prowizję ustaloną z góry, dopiero po finalizacji transakcji. Nie pobieramy żadnych ukrytych opłat. Weryfikujcie to Państwo, jeszcze raz apeluję. No bo różnie jest, tak? No, słyszy się różnie, my działamy klarownie, przejrzyście.

0: Nie mówię, że inne biura nie, ale sprawdzajmy, weryfikujmy umowy, weryfikujmy NIP firmy, jak długo działa, skąd jest, skąd się wzięła. Także myślę, że
1: jeden
0: jest to...
1: agent później rzutuje na
0: zgadza
1: pracę
0: się,
1: innych,
0: dlatego
1: prawda?
0: No, gdzieś ta chodzi ta opinia o pośrednikach, że tak naprawdę no, biorą pieniądze za co? No właśnie za tą włożoną pracę, która tak naprawdę te koszty są no, niemałe. Same ogłoszenia, tak jak wspomnieliśmy o darmowych, no tu nie ma darmowych ogłoszeń. Jeżeli mamy dotrzeć, to są to i social media, i promowanie wszelkiego typu, wszystkie portale płatne. Z samych ogłoszeń są to setki złotych miesięcznie za same ogłoszenia, nie mówiąc o prezentacjach, na które trzeba dojechać. Także jest to praca.
1: I tym wszystkim właśnie zajmuje się
0: Dobra. Oczywiście,
1: Dobra.
0: Że tak.
1: Wojciech Sampolski, doradca do spraw nieruchomości Północ, oddział we Włocławku, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo
0: Dziękuję
1: Panu za to
0: Państwu,
1: spotkanie.
0: dziękuję Pani redaktor. Do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Radio Kujawy 99,4 FM. Czas na wiadomości.
1: Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju jest w rękach policji. Dziś zakończenie roku szkolnego nauczyciele domagają się podwyżek. Fala upałów. Powiemy, w jakich miejscach w Polsce będzie nieco chłodniej.

W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło odbyła się uroczysta gala podsumowująca rok szkolny i przedszkolny 2025-2026. Na scenie pojawili się uczniowie gminy, dla których miniony rok był czasem intensywnej nauki, rozwijania pasji i konsekwentnego dążenia do celu. Podczas uroczystości nagrodzono dzieci i młodzież, którzy osiągali sukcesy w różnych dziedzinach.

0: wyników w nauce przez sport, po działalność artystyczną i społeczną. Każde wyróżnienie było symbolem systematyczności i wytrwałości.
1: Można powiedzieć, że dziś rozpoczynamy długi czas zakończenia roku szkolnego. Będzie trwał aż do piątku. Dzisiaj wyjątkowa gala. Wcześniej odbyła się gala dla przedszkolaków. Dzisiaj teraz gala dla najzdolniejszych uczniów z wszystkich szkół z terenu gminy Brześć Kujawski. Tak jak co roku spotykamy się, wyróżniamy najlepsze osoby zarówno w zakresie zajęć sportowych, jak i tych edukacyjnych. Podziękujemy też dyrektorom, nauczycielom, opiekunom za konkursy, te powiatowe, te ogólnokrajowe, a tych wyróżnień jest w tym roku długo, więc pewnie trochę czasu spędzimy w wahadle. Dzisiaj nauka jest tak powszechna, że zarówno sport, jak i ta edukacja w zakresie przedmiotów ścisłych, mówię tutaj o matematyce, czy fizyce, czy chemii, ale też przecież mamy bardzo dużo zdolnych uczniów, którzy uczestniczą w innych zajęciach pozaszkolnych, a wyróżniają się chociażby w zajęciach artystycznych, plastycznych, więc jakby chcemy docenić wszystkich dzisiaj. Powiem szczerze, że nagrody są różne, od voucherów, tak żeby sprawić dzieciom i młodzieży przyjemność, żeby one sobie swoje hobby tak jakby dalej rozwijało, i myślę, że to jest już od wielu lat praktykowane w szkołach, będą rozdawane pewnie książki czy nagrody w postaci albumów, natomiast my się skupiamy na tej takiej wartości typowo rozwijaniu pasji intelektualnej, sportowej, tak żeby można właśnie to hobby dalej spełniać, dostając od nas taki voucher.
0: Nie zabrakło także emocji i osobistych refleksji. Uczniowie dzielili się swoimi wspomnieniami z mijającego roku.
2: Powiedz proszę, jaki dla ciebie był ten rok szkolny?
3: Bardzo łatwy. Ostatni w tej szkole, ponieważ jestem ósmoklasistą, ale no bardzo łatwy. Mam wysoką średnią i no łatwy bardzo.
2: Jakie plany po wakacjach? Gdzie idziesz dalej?
3: Idę do Zespołu Szkół Elektrycznych we Wrocławku na kierunek elektronik.
2: Czy dzisiejsze nagrody są motywacją właśnie do dalszej pracy w przyszłym roku szkolnym?
3: Moim zdaniem tak.
2: Jaki był dla Was ten rok szkolny?
4: Bardzo dobry. Dużo szóstek i piątek.
5: Dla mnie był też bardzo dobry, bo fajnie się bawiłam, zmienili nam panią i przynajmniej były normalne lekcje.
2: Zbliżają się wakacje. Jakie macie plany na ten letni czas?
4: Chyba jedziemy na basen popływać.
5: Myślę, że nad Bałtyk też pojedziemy z kuzynami, kuzynką i nie wiem co dalej.
2: Czy dzisiejsze wydarzenie, dyplomy i nagrody są motywacją do dalszej nauki, pracy w przyszłym roku szkolnym?
4: Tak, no na pewno.
2: Powiedz proszę, jaki był dla ciebie ten rok szkolny?
6: No bardzo dobry, myślę. No.
2: Czy był to czas intensywnej pracy?
6: Chyba nie, było dobrze.
2: Zbliżają się wakacje, jakie są twoje plany?
6: Na pewno będę dużo wychodziła z przyjaciółmi oraz planuję też jechać nad morze i po prostu pozwiedzać coś w Polsce.
7: W tym roku szkolnym było strasznie dużo ciężkiej pracy, ale poradziliśmy sobie wszyscy razem jakoś i mam teraz plany na wakacje odpocząć po tym roku szkolnym. I ta nagroda mnie zmotywowała do tego, żeby to osiągnąć.
2: Powiedz proszę jeszcze, za jakie osiągnięcia dzisiaj otrzymujesz nagrodę?
7: Za najlepszego absolwenta szkoły podstawowej numer 2.
0: To wydarzenie nie stało się tylko podsumowaniem 10 miesięcy, ale także symbolicznym startem z nową energią i ambicjami na nowy rok szkolny. Blisko 3000 przedszkolaków z województwa kujawsko-pomorskiego weźmie udział w drugiej edycji projektu Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza. Projekt zakłada codzienny kontakt dzieci z językiem angielskim nie tylko podczas zajęć, ale również w trakcie zabawy, spacerów czy wyjazdów edukacyjnych. Przedszkola zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, a nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenia. Wśród samorządów, które będą realizować program, znalazły się również samorządy z regionu włocławskiego. Do projektu przystąpiły miasto Włocławek, gmina Boniewo oraz gmina Baruchowo.
8: Tej edycji jest przedszkole publiczne numer 7 w zespole szkół numer 8 na Zawiślu. Oczywiście liczba tych beneficjentów jest ograniczona, bo to z całego województwa są te przedszkola, natomiast na pewno duża korzyść jest taka, że o ile, że myślę, że z każdą edycją coraz więcej będzie tych przedszkoli. One też będą niosły takie światełko takiego wzrastającego poziomu. Czyli tak, szkolenia edukacyjny dla najmłodszych, żeby rzeczywiście ten angielski, który jest ważnym językiem, obcym, ale to też istotne z punktu widzenia takiego rozwoju emocjonalnego i poznawczego dzieci. Nauka drugiego języka też rozwija.

0: kompetencje językowe, nawet tą, ten narzędzie mowy ten też jest ważne. Szkolenia dla nauczycieli w tym zakresie i też, co ważne, doposażenie pracowni, sal w przedszkolach. Więc sięgamy po te możliwości.
1: Jak podkreślają przedstawiciele samorządów, wczesna nauka języków obcych zwiększa szanse edukacyjne najmłodszych i pozwala rozwijać kompetencje potrzebne w przyszłości. Program to również wsparcie dla nauczycieli. Ponad 300 pedagogów z całego regionu zostanie objętych szkoleniami z zakresu edukacji dwujęzycznej.
2: Projekt ten będzie realizowany w przedszkolu samorządowym w Baruchowie. Natomiast na czym ten projekt będzie polegał? On zakłada naukę języka angielskiego poprzez codzienny kontakt z językiem podczas zarówno zajęć w sali przedszkolnej, na placu zabaw, a także podczas wyjazdów edukacyjnych. I w ramach tego projektu przedszkole otrzyma wyposażenie. Będzie to nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, pacynki, instrumenty muzyczne, materiały plastyczne, właśnie które będą służyć jako pomoc przy nauce języka angielskiego. Natomiast nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenie, które to szkolenie pomoże nauczycielom prowadzić tego rodzaju zajęcia. I realizacja tego projektu planowana jest od 1 września 2027 roku.
3: Jest to program, który obejmuje przedszkola, czyli 3, 4, 5-latki i on jest do nich skierowany. To jest wtedy nauczyciele przez 5 dni w tygodniu codziennie prowadzą takie zajęcia w ramach swoich obowiązków szkolnych, więc to są też nieprzygotowani nauczyciele, ale oni będą przygotowani. Ci sami nauczyciele, którzy pracują z uczniami, będą również prowadzili te zajęcia dwujęzyczne przedszkolaki, czyli będą też, no to jest wiadomo, że to są jakieś tam kolory, jakieś piosenki, liczenie w języku angielskim. Będzie też udostępniona platforma dla nauczycieli i rodziców, którzy będą mogli dodatkowo ćwiczyć swoimi pociechami właśnie ten angielski. Ten program jest w takiej samej wersji, tak samo prowadzony, również na całym świecie, w wielu państwach, nie we wszystkich, ale w wielu państwach na świecie jest prowadzony. On się przyjął, bardzo się cieszę, że nasza szkoła otrzymała takie, no, taki grant, żeby móc prowadzić z dziećmi najmłodszymi właśnie zajęcia z języka angielskiego. Bardzo będzie to przydatne, dlatego że po prostu no, tu nie trzeba wielkiej reorganizacji, bo gmina na tym do tego przedsięwzięcia nic nie dokłada, udostępnia tylko salę. No i oczywiście w trzecim punkcie, czyli oprócz tego uczenia, bo jako drugi jest, a trzeci to jest właśnie wsparcie takie w pomoce naukowe.
1: Wartość drugiej edycji projektu wynosi blisko 12 milionów złotych, z czego ponad 10 milionów 800 tysięcy złotych pochodzi z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza. Zespół Classic powstał w 1996 roku. Jak łatwo policzyć, formacja ma już 30 lat. Łączy taniec współczesny z elementami tańca klasycznego. Znakiem firmowym zespołu są oryginalne i dopracowane choreografie dobrane do odpowiedniej muzyki oraz kostiumów. Powoduje to, że każdy występ zespołu Classic charakteryzuje niezwykły artyzm oraz doznania estetyczne. Wydarzenia z okazji okrągłego jubileuszu zostały podzielone na 2 dni i odbywają się w Centrum Kultury Browar B. Założycielką i instruktorką zespołu jest Ina Griszczuk.
4: Ciężko podsumować te wszystkie lata. To lata dużo wielkiej pracy, wielkich wzruszeń, wielkich wspomnień, układów, konkursów. Także tyle się działo przez te 30 lat, że ciężko to powiedzieć tak jednym słowem, podsumowaniem. To dużo, dużo, dużo pięknej pracy.
5: Od czego to się zaczęło?
4: W sumie przypadkiem się zaczęło. Zaprosili mnie na zajęcie grupy tańca towarzyskiego, ale dziewczynki podglądali te sali, były bardzo ciekawskie i chcieli też, żeby z nimi pracowała, zrobiła coś innego. I tak powolutku z inicjatywy samych dzieci powstał zespół powoli. Najpierw było 6 osób, później się zwiększyło, później zrobiliśmy nabór. No i tak, i tak, i tak przez kilka lat już powstał zespół.
5: Rutyny, rozumiem, nie ma, bo każde dziecko jest inne. Ta młodzież na przestrzeni lat też się zmienia.
4: Młodzież się zmienia, ale uważam, kiedy dzieci czymś zainteresowane, łączy ich pasja, to zawsze jest piękne.
1: Pod kierunkiem Inny Griszczuk, absolwentki Państwowej Szkoły Baletowej w Mińsku młode artystki z powodzeniem reprezentują nasze miasto na scenach krajowych i międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Szczególnym dowodem uznania dla ich pracy jest nagroda za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznana przez Sekcję Tańca i Baletu Związku Artystów Scen Polskich.
4: Dzieci bardzo się cieszą, kiedy

0: gdzieś wyjeżdżają, przede wszystkim to i integracja ich między sobą, bo czasami te podróże w autokarach trwają kilka godzin, ale to wzruszenie, kiedy wygrywają, to trochę rozczarowanie, kiedy nie wygrywają, tak też czasami bywa, ale to wszystko zdobywamy w ten sposób doświadczenie. Uważam, trzeba dzieci zachęcać, zajmować się tańcem, śpiewem, czymkolwiek, żeby dzieciaki mieli możliwość otwierać i mieli możliwość rozwijać swoje talenty. Na pewno każde dziecko utalentowane, tylko trzeba to otworzyć w nich.
1: Na koniec zapytam o dzisiejszą uroczystość, właśnie o clou dzisiejszego naszego spotkania. Co zostało przygotowane? Jak ona będzie wyglądała?
0: No to jest występ wszystkich naszych układów i każdy układ jest podkreślany wierszem na początku, który wprowadzi w temat tego układu, bo każdy układ opowiada o czymś. Także to jest takie poetycko-taneczne przedstawienie.
2: Sala, na której odbywał się jubileusz, była pełna gości. Wśród nich były i obecne tancerki, ich rodzice, osoby związane z kulturą i sztuką. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych.
3: Cudowny jubileusz, cudowna osoba, która poświęciła swoje życie dla innych, bo przecież to, co robi, jest fantastyczne, jest wspaniałe. Dzieciaki, młodzież, którzy uczestniczą w zajęciach prowadzonych, są przecież tak dobrze zaopiekowane, tak dobrze myślą o tym wszystkim, co robią, nabierają odwagi, nabierają pewności siebie, no i robią cudowne rzeczy, bo realizują swoje pasje pod okiem osoby, która poświęciła życie właśnie temu, oddając pełnię serducha po to, żeby oni też czuli się dobrze.
1: Dzieci na różny sposób spędzają czas wolny, niektóre angażują się w piłkę nożną, w koszykówkę, niektóre czytają książki, natomiast chyba najbardziej wyrazić siebie, wyrazić swoje emocje można poprzez taniec.
3: Myślę, że tak, chociaż ja akurat tańcerzem jestem wyjątkowo kiepskim, dlatego realizuję się poprzez bieganie, natomiast oczywiście sporo osób ma talent, sporo osób uwielbia tańczyć, więc jeśli trafiają tylko w objęcia kogoś, kto potrafi ich umiejętnie poprowadzić, pokierować, wskazać, podnieść na duchu, też zaszczepić coś takiego głębszego, żeby się nie poddawać tak od razu, bo przecież nie wszystko od razu nam wychodzi, bo wymaga często bardzo dużo nakładów pracy. Ciężkiej pracy, bo to jest czas, to jest trening, to jest wymagający trening. To są gdzieś takie pewnie chwile zwątpienia, czy rzeczywiście to, co robię, robię dobrze, czy robię doskonale, tak jakbym chciał to robić przecież. Więc niezwykle istotne jest to, na kogo się trafia, kto nas prowadzi, na jaką osobę. I tutaj mamy cudowną prowadzącą, która poprzez to, że kocha to, co robi, te dzieciaki, młodzież też kochają to, co robią. Bez względu na to, czy to wszystko udaje się tak, jakby chcieli, ale czują na pewno satysfakcję z tego, co udaje się osiągnąć.
2: Szersza relacja z jubileuszu zespołu Tańca Klasik w magazynie Pulsometr.

0: grudniu ubiegłego roku do Włocławka trafiły dwie krypy. To tradycyjne drewniane łodzie płaskodenne, które zostały stworzone, aby ożywić miejską turystykę nad Wisłą. Jednostki te sumują na przystani przy ulicy Piwnej. Wczesną wiosną tego roku ratusz ogłosił konkurs na nazwy dla jednostek. Włocławianie zgłosili swoje pomysły i zaczęli głosować. Największą sympatię zyskały Wicek i Bratisławia.
1: Podczas szczególnie festiwalu Wisły, które wiemy, że te rejsy po Wiśle są oblegane i wielokrotnie każdego z nas, mieszkańcy Włocławka, namawiali panią prezydent również do tego, żebyśmy takie łodzie mieli swoje i oto mamy, a właściwie Ośrodek Sportu i Rekreacji. No a jak są łodzie, to każda łódź musi mieć swoją nazwę i tutaj znowu przyszli nam na pomoc mieszkańcy, którzy zaproponowali nazwy, później na nie zagłosowali i oto mamy Wicka i Władysławię na wodach naszych śródlądowych, na rzece Wiśle, na Królowej Polskich Rzek. No i miało być krótko, ale muszę powiedzieć o tej historii flisackiej naszego miasta, bo nasze miasto przez wieki rozwijało się dzięki Wiśle. To była królewska komora celna od 1520 roku i to nabrzeże, to wszystko, co zostało z nami, mówię też o zabudowaniach, to jest jak gdyby pozostałość, może nie wprost, ale konsekwencja właśnie tego, że my jako miasto żyliśmy z rzeką pod rękę, jeśli tak można powiedzieć. I wracamy. Ten program Ku Wiśle, który był pierwszym programem rewitalizacji, udanym, bo do dzisiaj mieszkańcy Włocławka bardzo chętnie korzystają z wyremontowanych wówczas bulwarów. Dzisiaj jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji nad lekką renowacją, zazielenieniem jeszcze tego nabrzeża, ale zawsze była taka potrzeba, żebyśmy od strony Wisły też mogli podziwiać piękną panoramę naszego miasta i oto stało się od tego sezonu. Mamy krypy Wicek i Władysławia, więc zapraszamy mieszkańców do korzystania, do przyprowadzania tych swoich gości, którzy do Włocławka przyjeżdżają. Tu Bosman jest zawsze w gotowości i zawsze jest chętny do pomocy, a rejsy zgodnie z rozkładem rejsu.
0: Zgodnie z uchwałą Rady Miasta bilet za 405-minutowy rejs kosztuje 15 zł, a ulgowy połowę tej kwoty. W przypadku biletu rodzinnego osoby dorosłe zapłacą 12 zł i 50 groszy. Koszt wynajęcia całej łodzi to 200 zł. Mieszkańców Włocławka czeka wyjątkowo gorący weekend. Synoptycy prognozują, że po kilku dniach z temperaturami oscylującymi wokół 30 stopni Celsjusza nadejdzie kulminacja fali gorąca. Najtrudniejsza ma być niedziela, kiedy termometry w cieniu mogą wskazać nawet od 38 do 40 stopni. Meteorolodzy ostrzegają, że tak wysokim temperaturom towarzyszyć będą również bardzo ciepłe noce. Temperatura może nie spadać poniżej 24-25 stopni, co utrudni odpoczynek i regenerację organizmu. Szczególnie narażone na skutki upałów są dzieci, seniorzy oraz osoby cierpiące na choroby układu krążenia. Mieszkańcy już teraz odczuwają skutki wysokich temperatur. Wielu z nich stara się ograniczać przebywanie na słońcu, szukać cienia i pamiętać o regularnym piciu wody.
2: Tak jak wszyscy.

0: Stajemy albo w domach, albo gdzieś się ukrywamy w cieniu.
1: A czy pani lubi takie wysokie temperatury?
0: Raczej tak.
2: No jakiś kapelusz, czapka w tej chwili nie chciał, ale to i dużo wody.
1: A czy państwo lubią właśnie takie wysokie temperatury?
2: Czasami lubimy, ale jest dobrze, nie można narzekać.
1: Dziękuję.
2: Jak coś, to można do basenu iść. I też jest super, prawda? Też się wybieramy.
3: No ja sobie jakoś radzę. Jestem szczupły, ruszam się zimą, latem, wiosną, jesienią, w upały, jak tylko mogę, także mi to nie przeszkadza.
1: A czy pan lubi właśnie takie wysokie temperatury?
3: Znaczy myślę, że każdy lubi, o ile znosi to jakoś. No pani zobaczy, nie jestem spocony, nie jestem zmęczony, uśmiechnięty. Życzę wszystkim takiego uśmiechu. Pani również, chociaż pani to ma go przyczepionego do twarzy już, nie? Także, no nie, jest już takim, młodość ma coś w sobie, nie? Także, no nie ma co narzekać, no.
1: Dziękuję.
3: Mamy tyle, niezależnie od tego, jaka pogoda jest, zawsze narzekamy. Przestańmy narzekać. Uśmiechnijmy się, tak jak ten pan, pani. I wszystko będzie okej. Okay.
4: Dobrze ogólnie. Mówiąc szczerze, muszę przyznać, że no jest trochę gorąco, ale myślę, że dobre nawodnienie i trochę posiedzenia w cieniu, myślę, że jakoś można sobie z tymi upałami poradzić. Chociaż jak się pracuje w upale, to ja też mówię szczerze, że jestem dość mocno przyzwyczajony do tych temperatur, no ale jakoś trzeba sobie radzić, wiadomo. No niestety myślę, że teraz te temperatury trochę podtrzymają, także trzeba sobie radzić. Ale myślę, że nawodnienie i trochę siedzenia w cieniu jakoś da radę, żeby to wytrzymać.
5: Ja już jestem na emeryturze, także częściej w domu jestem, a jak już wychodzę, to staram się być w cieniu, czy wodę ze sobą noszę. I chyba to najlepszy sposób.
1: A czy pani lubi właśnie takie wysokie temperatury?
5: Nie. Jak najbardziej nie.
6: Kwestia odpowiedniego przygotowania stroju. Tak jak widać, materiały len jest najlepsze. Czapka, okulary, filtry przeciwsłoneczne. I to powinno, i woda. I to powinno w zupełności dać jakiś efekt pozytywny.
1: A czy pan lubi takie temperatury?
6: Nie. Słabo znoszę, powyżej 30 stopni średnio.
1: Jak sobie radzą państwo z takimi wysokimi temperaturami?
7: Dobrze, wypychamy je i koniec.
8: Siedzimy w piwnicy albo w cieniu. Jak musieliśmy wyjść, no to wyszliśmy, ale to tylko tyle.
1: A czy państwo lubią właśnie takie gorące dni?
8: Ja nie.
7: Ja trochę tak.
9: Ratownicy medyczni przypominają, że podczas takiej pogody bardzo łatwo o odwodnienie, przegrzanie organizmu czy udar cieplny. Apelują o rozwagę, szczególnie podczas aktywności na świeżym powietrzu.
10: Skutkami długiego przebywania na słońcu oczywiście będziemy mieli różnego rodzaju zasłabnięcia. Może dochodzić do przegrzania, do udarów cieplnych. Są to sytuacje, które rzeczywiście bardzo często zdarzają się, gdy temperatura jest wysoka, rzędu tych 30 stopni. Dodatkowo pamiętajmy o tym, że słońce, na które jesteśmy narażeni, również mocno może na nas wpływać. Zdarzają się różnego rodzaju również poparzenia słoneczne w postaci poparzeń skóry czy głowy.
1: Kiedy jest taki sygnał, kiedy powinniśmy się udać do szpitala, do lekarza?
10: Pamiętajmy o tym, że najważniejsza to jest prewencja, czyli powinniśmy dbać o to, ażeby do takich sytuacji nie dochodziło. Zatem jeżeli jest bardzo gorąco, no to nie wychodźmy z domu, szczególnie dotyczy to się osób starszych i dzieci. Przebywajmy w domu, chłodźmy się i pijmy dużo wody. W sytuacji, kiedy będziemy mieli jakieś dolegliwości, które rzeczywiście nas niepokoją, typu zawroty głowy, zasłabnięcie, bóle w klatce piersiowej, duszności, no to jest sygnał do tego, aby udać się do lekarza.
9: Coraz częściej podczas fal gorąca miasta decydują się na uruchomienie kurtyn wodnych czy dodatkowych punktów z wodą pitną. Sprawdziliśmy, czy podobne rozwiązania planowane są również we Wrocławku.
11: Miasto dysponuje 3 kurtynami wodnymi i z racji tego, że te największe upały mają odbywać się w kulminacyjnym momencie Dni Wrocławka, to będą one rozstawione właśnie w tym miejscu, gdzie te Dni Wrocławka będą się odbywały, czyli w parku na Słodowie. W przyszłym na to w przyszłym tygodniu natomiast po tych najważniejszych wydarzeniach związanych z dniami Wocławka, te kurtyny wrócą na te miejsca, gdzie znajdowały się w zeszłym roku, czyli to są właśnie bulwary, Plac Wolności oraz Park Łokietka. Dodatkowo również w tym sezonie miejskie wodociągi

0: uruchomiły poidełka, które znajdują się w większości wrocławskich szkół, w instytucjach samorządowych, w urzędach, ale również w instytucjach kultury. W związku z tym mieszkańcy mają również możliwość pozyskania właśnie wody zdatnej do picia w sposób po prostu bezpłatny.
1: Służby apelują o unikanie przebywania na słońcu w godzinach od 11 do 17, regularne nawadnianie organizmu oraz zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, seniorów i osoby samotne. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe zostało utworzone w 1979 roku. Skupia w swoich szeregach osoby aktywnie działające na rzecz rozwoju społecznego ruchu naukowego na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej. W ostatnich latach prezesem zarządu towarzystwa był profesor Stanisław Kunikowski. Kilka dni temu doszło do zmiany w strukturach WTN.
2: Ja złożyłem rezygnację, nie ubiegałem się już o powtórną, kolejną funkcję prezesa ani członka zarządu. I w tajnych głosowaniach prezesem został pan dr Miłosz Kłobukowski, który był za mojej kadencji przez ostatnie 4 lata sekretarzem naszego zarządu, towarzystwa. Pan dr Miłosz Kłobukowski, polonista z wykształcenia, jest wicedyrektorem Liceum Marii Konopnickiej, jest osobą powszechnie znaną i bardzo zaangażowaną w ciągu ostatnich 4 lat w działalność towarzystwa. Także ja osobiście się cieszę, bo jest to zmiana pokoleniowa, gdyż trzeba mieć nowe wizje, które tak uskrzydlą tą działalność stowarzyszenia, jakim jest Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
1: Działalność towarzystwa ma na celu krzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz gromadzenie materiałów naukowych. Ma ono aktualnie ponad 200 członków. Nowy prezes jest otwarty na nowych młodych członków WTN.
3: Przede wszystkim pragnę zaznaczyć, że towarzystwo jest zarządzane przez 7-osobowy zarząd, więc podejmujemy decyzje kolektywnie. Nie są to jedynie decyzje jednostkowe. Jesteśmy po kolejnym, a właściwie takim pierwszym typowo merytorycznym już posiedzeniu zarządu i z wielką przyjemnością pragnę poinformować, że wszyscy członkowie zarządu przekazali bardzo dużo niezwykle intrygujących, ciekawych pomysłów na rozwój naszej działalności związanej z popularyzacją nauki, z poszerzaniem zakresu członków WTN-u, bo potrzebujemy młodych ludzi, chcemy otworzyć się na młode pokolenia. Chcemy jednocześnie też pokazać, jak wiele do zaoferowania ma nasza mała ojczyzna, nasze ukochane miasto Włocławek, a także nasz region Kujawy. Mamy bardzo ciekawą historię, historię, w której nie brakuje naprawdę wyjątkowych, nietuzinkowych postaci. Chcemy przypomnieć o tych życiorysach. Chcemy jednocześnie wyjść do społeczeństwa naszego miasta. Chcemy zaciekawić nauką w takiej popularnej formie. Chcemy wyjść też do młodzieży szkolnej i pokazać, że uprawianie nauki, poznawanie prawdy na temat świata, a zwłaszcza tego świata, który otacza nas tu i teraz, naszej małej ojczyzny, lokalnej społeczności, może być intrygujące, ciekawe i wartościowe.
4: Kto może zostać członkiem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego?
3: Członkiem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego może zostać każda osoba, która posiada studia wyższe, która ukończyła studia. I na naszej stronie internetowej dostępna jest deklaracja członkowska. Dostępny jest też oczywiście statut WTN-u, który można bez problemu przeczytać, poznać. Oczywiście wiąże się to też z opłaceniem składek członkowskich w takich dosyć symbolicznych wielkościach. Zachęcamy wszystkich pasjonatów, którzy chcieliby działać na rzecz wspólnego dobra. Działalność w WTN-ie jest działalnością prospołeczną, tak? Zarówno mówię o działalności zarządu, jak o działalności członkowskiej. Nikt z nas nie pobiera z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia, więc wszyscy ludzie dobrej woli, wszyscy pasjonaci, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, chcieliby się tym podzielić, chcieliby jednocześnie w ten sposób ożywić naszą społeczność, nasze miasto, są mile widziani w naszym kręgu.
1: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe wydaje publikacje, organizuje konferencje i sympozja oraz prowadzi prace badawcze. Posiada także swoją bibliotekę.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Zespół tańca klasycznego Classic we Włocławku świętuje swoje 30-lecie. O początkach, sukcesach i jubileuszu porozmawiamy z założycielką i choreografką panią Inną Griszczuk. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: 30 lat działalności to kawał czasu, ale czy pani wraca do początków? Jaka pierwsza myśl pani przychodzi jako pierwsza?
1: Jako pierwsza myśl, oj, tak aż daleko chyba nie zaglądam wstecz, staram się patrzeć do przodu, ale bardzo ciepło wspominam te pierwsze kroki, powiedzmy, założenie zespołu. Tak to powstało bardzo, bardzo spontanicznie, to nie z mojej nawet inicjatywy, a z inicjatywą dzieci, które przychodzili do mnie i prosili stworzyć jakiś może układzik, jakieś coś z nimi poświczyć, bo pracowałam w Centrum Kultury jako instruktor tańca klasycznego w tańcu towarzyskim. I dzieci zaczęli, dziewczynki, zaglądać na te zajęcia i pytali, czy mogą dołączyć. Ja mówię, ale że oczywiście, zapraszam, proszę bardzo. No i tak to powolutku powstało, że ja może pani nam coś zrobi, jakoś układ. No i

0: tak powoli się zaczęło. Zrobiła jeden układzik, drugi i później, a to może już własny zespolik taki mały założymy. No i tak powolutku to powstał zespół, który po prostu z czasem się rozwinął, tak coś takiego większego.
1: No właśnie, czy pani przypuszczała, że ten zespół stanie się tak rozpoznawalny? Że tak zmieni się na przestrzeni lat?
0: Nie przypuszczałam i nawet to tak nie dążyłam do tego, to jakoś tak

0: to wszystko tak szło do przodu. Wszystko było spontaniczne, nieplanowane. No i bardzo się cieszę z tego powodu, że to wszystko tak się nakręciło samo z siebie.
1: No właśnie przez zespół na pewno przewinęło się bardzo dużo tancerek. Czy widziała Pani ich rozwój w tym zespole?
0: Tak, jak najbardziej, bo dziewczynki przychodzili jako malutkie, 6-7 lat i kiedy już kończyli swoją, tak powiedzmy, karierę taneczną, to mając 18-19 lat, po maturze, to był rozwój niesamowicie. Naprawdę są takie osoby, które mogliby tańczyć spokojnie w zespołach profesjonalnych.
1: Pani jest nie tylko założycielką, ale również choreografką. Jak wygląda przygotowanie całego widowiska?
0: No to znaczy my robimy układy, ja robię układy taneczne, które gdzieś tam rodzą się w głowie, jakiś pomysł powstaje, taki może być duży, czasami bardzo, bardzo dużo pielęgnuję, a chcę coś takiego, czasami tak pstryk o coś takiego i chcę. Znajduję muzykę i później powolutku zaczynam już układać ruch. No i tak to powoli, to naprawdę, proszę uwierzyć, to jest naprawdę ciężka praca, żeby dopracować, żeby rozłożyć na muzykę, żeby to wszystko podkreślić, pewne akcenty muzyczne, także to jest długa moja praca, siedzę, rozliczam, kombinuję, eksperymentuję, sama skaczę w domu. No i tak powolutku powstaje tak układ, który później przynoszę na zajęcie i z dziewczynkami my to wszystko dopracowujemy.
1: A co jest dla Pani najważniejsze w pracy z młodzieżą?
0: Najważniejsze, chyba tak chodzi o taniec i o wychowanie, tak żeby dziewczynki rozumieli, co to jest muzyka, co to jest ruch, żeby wchodzili w nią, wchodzili w taniec, nie wykonywali tak po prostu ruch, że dwa kroki w prawo, dwa kroki lewa, skok, a żeby zrozumienie tego, co oni robią, żeby oni wyrazili siebie i w tańcu, i w muzyce, żeby pokazywali swoje emocje i właśnie rozwijali się nie tylko taneczne, mam na myśli ruchowo i fizycznie, ale jak najbardziej emocjonalnie. Żeby było po prostu porozumienie ciała, emocji, wewnętrza.
1: No właśnie 30 lat to jest też czas podsumowań. Z czego jest Pani dumna najbardziej?
0: Najbardziej chyba dumna z tego, co dziewczyny rozumieją to, co robią, że to jest tak, że oni się łączą z muzyką, ze swoim ciałem, niesamowicie się rozwijają. To właśnie powstaje w nich taka kultura i taneczna, i wewnętrzna, które naprawdę im niesamowicie się przyda w życiu. To są takie potencjalne ludzie kultury, które pójdą do teatru, będą rozumieli sztukę. Także z tego jestem najbardziej dumna, że oni się takie wychowane kulturalnie osoby.
1: A co daje Pani taniec?
0: No taniec to przede wszystkim była taka moja pasja z dzieciństwa. Także ja, na ile się pamiętam, to ja przez cały czas tańczę. No tu już pracuję jako choreograf. To też taka taniec, w ogóle taka odskocznia, takie pogrążenie, można powiedzieć, w coś innego, w siebie, gdzieś tam bardzo, bardzo głęboko i można sobie oderwać się od rzeczywistości i trochę, tak powiedzmy, pofruwać w tym tańcu, w tym ruchu, w tym takim wielkim emocjonalnym, takim napędzie.
1: A z perspektywy Pani doświadczenia, czy każdy może nauczyć się tańca?
0: To znaczy na pewno tak. Uważam, że tak, niezależnie od naszych, bo swoją tak,

0: takim doświadczeniu widziałam osoby, które niezbytnio, tak powiedzmy, pasowali do tańca, bo różnie to bywa z naszymi możliwościami, tak powiedzmy, fizycznymi, ale się starali, ale chcieli. I naprawdę, jak ktoś się bardzo chce, to uważam, że zawsze można coś osiągnąć.
1: Zespół Classic ma na swoim koncie wiele występów i nagród. Czy któryś występ albo nagrodę Pani wspomina z tak największym wzruszeniem?
0: Tak, tak, taka jedna nagroda była za układ Bolero i to była takie bardzo, bardzo wyróżnienie takie duże, to Związków Artystów Scen Polski dostaliśmy taką nagrodę, która jest naprawdę bardzo wyjątkowa.
1: Jubileusz, również w Owocowku odbędą się obchody. Jak one będą wyglądały?
0: Te obchody będą trwały aż 2 dni. Pierwszy dzień to będzie taki uroczystość 30-lecia, gdzie będą zaproszone gości, gdzie my dajemy przedstawienie, co roku w sumie dajemy takie przedstawienie wszystkich naszych okładów, dorobku artystycznego stworzone przez lat. To jest tak, że każdy układ jest podkreślany wierszem, który wprowadzi nas w temat tego układu, o czym to jest. I później tam wiersz, dziewczynki tańczą i tak to po kolei leci. Wiersz, układ, wiersz wprowadzający. No tworzy taką atmosferę takiego spektaklu, takiego przedstawieniem poetyczno-tanecznego. No i na końcu już po prostu te wszystkie pozdrowienia w związku z jubileuszem i na następny dzień, jak co roku, u nas jest zakończenie roku artystycznego zespołu Klasy, gdzie dziewczynki też tańczą, podsumowując rok, i plus żegnamy tych, które już odchodzą, które już dziewczynki zdali matury, dostają się na studia, także niestety wyjeżdżają z Wrocławka i no żegnamy tych dziewczynek z łzami, wiadomo, zawsze to jest takie przykre troszeczkę, no ale to jest dla nich nowa droga, nowe doświadczenie, nowe emocje. A jeszcze w tym roku do nas przyjeżdżają w związku z jubileuszem, 30-leciem dziewczynki, które skończyli 5, 6, 7 lat temu zajęcie w zespole Classic, ale teraz na weekendy przyjeżdżali, ćwiczyli, także też zatańczą na tych występach. Także bardzo się cieszę z tego powodu, że taniec w nich jest, taniec w nich po prostu ich kręci, ich napędza i chcą jeszcze się pokazać, przyjeżdżają, pamiętają. To jest dla mnie bardzo, bardzo miłe i bardzo takie wzruszające.
1: Czyli kontakt z dawnymi tancerkami cały czas jest?
0: Jest, jest. Oni się przyjaźnią, oni wyjeżdżają, są w różnych miastach w Polsce, ale na ile wiem, to oni tam nawet się spotykają, przysyłają mnie zdjęcia ze spotkań, także bardzo się cieszę, że takie przyjaźnie na lata.
1: Czyli ten jubileusz będzie takim zwieńczeniem tych wszystkich lat.
0: No tak, tak, tak, tak, jak najbardziej. Mhm.
1: A jakie są plany na kolejne miesiące, ponieważ zbliżają się wakacje? Czy będzie to czas intensywnej pracy, czy jednak odpoczynku?
0: Trzeba trochę odpocząć. Po tym takim wielkich emocjach, przygotowaniach do 30-lecia, to trochę odpoczynku oczywiście. No i później z powrotem będę pracować, będę szukać nowych inspiracji, nowych układów, nowej muzyki. A od przyszłym roku to raz u nas trochę nasz zespół się zmniejszy w związku z tym, że już no, powiedzmy 30 lat i tak ja też mam już jakiś pewien wiek, także w przyszłym roku nas będzie 2 grupy, ale to nie zmniejszy naszą aktywność i intensywność ćwiczeń. Będziemy pracowali, będziemy tańczyli dalej.
1: A czy ma Pani jakieś marzenia związane z zespołem?
0: Moje marzenie chyba, chciałabym, żeby to było kontynuowane, żeby to tak nie zniknęło, bo no wiadomo, że z wiekiem to robi się coraz mniej. Chciałabym, żeby ktoś to przyjął. Ja bardzo chętnie będę wspomagać, będę dzielić się doświadczeniem i wszystkim, co potrafię. I chciałabym, żeby to było dalej.

0: kontynuowane. Także będziemy się starać, bo może ktoś z dziewczyn, które już skończyli, przyjmie moją bolaczkę. No zobaczymy, zobaczymy. Będziemy o tym rozmawiać i to jest moje marzenie, żeby to tak się nie skończyło się, żeby to dalej i dalej funkcjonowało.
1: I tym pięknym, wzruszającym akcentem dziękuję za dzisiejszą rozmowę i życzymy kolejnych 30 lat
0: Bardzo,
1: działalności.
0: bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była pani Ina Griszczuk, choreografka i założycielka zespołu tańca klasycznego Classic we Włocławku.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło odbyła się uroczysta gala podsumowująca rok szkolny i przedszkolny 2025-2026. Na scenie pojawili się uczniowie gminy, dla których miniony rok był czasem intensywnej nauki, rozwijania pasji i konsekwentnego dążenia do celu. Podczas uroczystości nagrodzono dzieci i młodzież, którzy osiągali sukcesy w różnych dziedzinach. Od wyników w nauce, przez sport, po działalność artystyczną i społeczną. Każde wyróżnienie było symbolem systematyczności i wytrwałości.
1: Można powiedzieć, że dziś rozpoczynamy długi czas zakończenia roku szkolnego. Będzie trwał aż do piątku. Dzisiaj wyjątkowa gala. Wcześniej odbyła się gala dla przedszkolaków. Dzisiaj teraz gala dla najzdolniejszych uczniów z wszystkich szkół z terenu gminy Brześć Kujawski. Tak jak co roku spotykamy się, wyróżniamy najlepsze osoby zarówno w zakresie zajęć sportowych, jak i tych edukacyjnych. Podziękujemy też dyrektorom, nauczycielom, opiekunom za konkursy, te powiatowe, te ogólnokrajowe, a tych wyróżnień jest w tym roku długo, więc pewnie trochę czasu spędzimy w wahadle. Dzisiaj nauka jest tak powszechna, że zarówno sport, jak i ta edukacja w zakresie przedmiotów ścisłych, mówię tutaj o matematyce, czy fizyce, czy chemii, ale też przecież mamy bardzo dużo zdolnych uczniów, którzy uczestniczą

0: uczestniczą w innych zajęciach pozaszkolnych, a wyróżniają się chociażby w zajęciach artystycznych, plastycznych, więc jakby chcemy docenić wszystkich dzisiaj. Powiem szczerze, że nagrody są różne, od voucherów, tak żeby sprawić dzieciom i młodzieży przyjemność, żeby one sobie swoje hobby tak jakby dalej rozwijało i myślę, że to jest już od wielu lat praktykowane w szkołach, będą rozdawane pewnie książki czy nagrody w postaci albumów, natomiast my się skupiamy na tej takiej wartości typowo rozwijaniu pasji intelektualnej, sportowej, tak żeby można właśnie to hobby dalej spełniać, dostając od nas taki voucher.
1: Nie zabrakło także emocji i osobistych refleksji. Uczniowie dzielili się swoimi wspomnieniami z mijającego roku.
2: Powiedz proszę, jaki dla ciebie był ten rok szkolny?
3: Bardzo łatwy. Ostatni w tej szkole, ponieważ jestem ósmoklasistą, ale no bardzo łatwy. Mam wysoką średnią i no łatwy bardzo.
2: Jakie plany po wakacjach? Gdzie idziesz dalej?
3: Idę do Zespołu Szkół Elektrycznych we Wrocławku na kierunek elektronik.
2: Czy dzisiejsze nagrody są motywacją właśnie do dalszej pracy w przyszłym roku szkolnym?
3: Moim zdaniem tak.
2: Jaki był dla Was ten rok szkolny?
4: Bardzo dobry. Dużo szóstek i piątek.
5: Dla mnie był też bardzo dobry, bo fajnie się bawiłam, zmienili nam panią i przynajmniej były normalne lekcje.
2: Zbliżają się wakacje. Jakie macie plany na ten letni czas?
4: Chyba jedziemy na basen popływać.
5: Myślę, że nad Bałtyk też pojedziemy z kuzynami, kuzynką i nie wiem co dalej.
2: Czy dzisiejsze wydarzenie, dyplomy i nagrody są motywacją do dalszej nauki, pracy w przyszłym roku szkolnym?
4: Tak, no na pewno.
2: Powiedz proszę, jaki był dla ciebie ten rok szkolny?
6: No bardzo dobry myślę. No.
2: Czy był to czas intensywnej pracy?
6: Chyba nie, było dobrze.
2: Zbliżają się wakacje, jakie są twoje plany?
6: Na pewno będę dużo wychodziła z przyjaciółmi oraz planuję też jechać nad morze i po prostu pozwiedzać coś w Polsce.
7: W tym roku szkolnym było strasznie dużo ciężkiej pracy, ale poradziliśmy sobie wszyscy razem jakoś i mam teraz plany na wakacje odpocząć po tym roku szkolnym i ta nagroda mnie zmotywowała do tego, żeby to osiągnąć.
2: Powiedz proszę jeszcze, za jakie osiągnięcia dzisiaj otrzymujesz nagrodę?
7: Za najlepszego absolwenta szkoły podstawowej numer 2.
1: To wydarzenie nie stało się tylko podsumowaniem 10 miesięcy, ale także symbolicznym startem z nową energią i ambicjami na nowy rok szkolny. Blisko 3000 przedszkolaków z województwa kujawsko-pomorskiego weźmie udział w drugiej edycji projektu Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza. Projekt zakłada codzienny kontakt dzieci z językiem angielskim nie tylko podczas zajęć, ale również w trakcie zabawy, spacerów czy wyjazdów edukacyjnych. Przedszkola zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, a nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenia. Wśród samorządów, które będą realizować program, znalazły się również samorządy z regionu włocławskiego. Do projektu przystąpiły miasto Włocławek, gmina Boniewo oraz gmina Baruchowo.
8: W tej edycji jest przedszkole publiczne numer 7 w zespole szkół numer 8 na Zawiślu. Oczywiście liczba tych beneficjentów jest ograniczona, bo to z tego województwa są te przedszkola, natomiast na pewno duża korzyść jest taka, że o ile, że myślę, że z każdą edycją coraz więcej będzie tych przedszkoli, one też będą niosły takie światełko no, takiego wzrastającego poziomu. Czyli tak, szkolenia edukacyjny dla najmłodszych, żeby rzeczywiście ten angielski, który jest ważnym językiem, obcym, ale to też istotne z punktu widzenia takiego rozwoju emocjonalnego i poznawczego dzieci. Nauka drugiego języka też rozwija kompetencje językowe, nawet tą ten narzędzie mowy ten też jest ważne. Szkolenia dla nauczycieli w tym zakresie i też co ważne, doposażenie pracowni, sal w przedszkolach, więc sięgamy po te możliwości.
1: Jak podkreślają przedstawiciele samorządów, wczesna nauka języków obcych zwiększa szanse edukacyjne najmłodszych i pozwala rozwijać kompetencje potrzebne w przyszłości. Program to również wsparcie dla nauczycieli. Ponad 300 pedagogów z całego regionu zostanie objętych szkoleniami z zakresu edukacji dwujęzycznej.
9: Projekt ten będzie realizowany w przedszkolu samorządowym w Baruchowie. Natomiast na czym ten projekt będzie polegał? On zakłada naukę języka angielskiego poprzez codzienny kontakt z językiem podczas zarówno zajęć w sali przedszkolnej, na placu zabaw, a także podczas wyjazdów edukacyjnych. I w ramach tego projektu przedszkole otrzyma wyposażenie. Będzie to nowoczesny sprzęt multimedialny,

0: Moce dydaktyczne, pacynki, instrumenty muzyczne, materiały plastyczne, właśnie które będą służyły jako pomoc przy nauce języka angielskiego. Natomiast nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenie, które to szkolenie pomoże nauczycielom prowadzić tego rodzaju zajęcia. I realizacja tego projektu planowana jest od 1 września 2027 roku.
1: Jest to program, który obejmuje przedszkola, czyli 3-4-5-latki, i on jest do nich skierowany. To jest wtedy nauczyciele przez 5 dni w tygodniu codziennie prowadzą takie zajęcia w ramach swoich obowiązków szkolnych. Więc to są też nieprzygotowani nauczyciele, ale oni będą przygotowani. Ci sami nauczyciele, którzy pracują z uczniami, będą również prowadzili te zajęcia dwujęzyczne przedszkolaki, czyli będą to, no to jest wiadomo, że to są jakieś tam kolory, jakieś piosenki, liczenie. W języku angielskim. Będzie też udostępniona platforma dla nauczycieli i rodziców, którzy będą mogli dodatkowo ćwiczyć swoimi pociechami właśnie ten angielski. Ten program jest w takiej samej wersji, tak samo prowadzony również na całym świecie, w wielu państwach, nie we wszystkich, ale w wielu państwach na świecie jest prowadzony. On się przyjął. Bardzo się cieszę, że nasza szkoła otrzymała takie, no, taki grant, żeby móc prowadzić z dziećmi najmłodszymi właśnie zajęcia z języka angielskiego. Bardzo będzie to przydatne, dlatego że po prostu no, tu nie trzeba wielkiej reorganizacji, bo gmina na tym do tego przedsięwzięcia nic nie dokłada, udostępnia tylko salę. No i oczywiście w trzecim punkcie, czyli oprócz tego uczenia, bo jako drugi jest, a trzeci to jest właśnie wsparcie takie w pomoce naukowe.
2: Wartość drugiej edycji projektu wynosi blisko 12 milionów złotych, z czego ponad 10 milionów 800 tysięcy złotych pochodzi z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza. Zespół Classic powstał w 1996 roku. Jak łatwo policzyć, formacja ma już 30 lat. Łączy taniec współczesny z elementami tańca klasycznego. Znakiem firmowym zespołu są oryginalne i dopracowane choreografie, dobrane do odpowiedniej muzyki oraz kostiumów. Powoduje to, że każdy występ zespołu Classic charakteryzuje niezwykły artyzm oraz doznania estetyczne. Wydarzenia z okazji okrągłego jubileuszu zostały podzielone na 2 dni i odbywają się w Centrum Kultury Browar B. Założycielką i instruktorką zespołu jest Ina Griszczuk.
3: Ciężko podsumować te wszystkie lata. To lata dużo wielkiej pracy, wielkich wzruszeń, wielkich wspomnień, układów, konkursów. Także tyle się działo przez te 30 lat, że ciężko to powiedzieć tak jednym słowem, podsumowaniem. To dużo, dużo, dużo pięknej pracy.
4: Od czego to się zaczęło?
3: W sumie przypadkiem się zaczęło. Zaprosili mnie na zajęcie grupy tańca towarzyskiego, ale dziewczynki podglądali te sali, były bardzo ciekawskie i chcieli też, żeby z nimi pracowała, zrobiła coś innego. I tak powolutku z inicjatywy samych dzieci powstał zespół powoli. Najpierw było 6 osób, później się zwiększyło, później zrobiliśmy nabór. No i tak, i tak, i tak przez kilka lat już powstał zespół.
4: Rutyny, rozumiem, nie ma, bo każde dziecko jest inne. Ta młodzież na przestrzeni lat też się zmienia.
3: Młodzież się zmienia, ale uważam, kiedy dzieci czymś zainteresowane, łączy ich pasja, to zawsze jest piękne.
2: Pod kierunkiem Inny Griszczuk, absolwentki Państwowej Szkoły Baletowej w Mińsku młode artystki z powodzeniem reprezentują nasze miasto na scenach krajowych i międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Szczególnym dowodem uznania dla ich pracy jest nagroda za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznana przez Sekcję Tańca i Baletu Związku Artystów Scen Polskich.
3: Dzieci bardzo się cieszą, kiedy gdzieś wyjeżdżają. Przede wszystkim to i integracja ich między sobą, bo czasami te podróże w autokarach trwają kilka godzin, ale to wzruszenie, kiedy wygrywają, to trochę rozczarowanie, kiedy nie wygrywają, tak też czasami bywa, ale to wszystko zdobywamy w ten sposób doświadczenie. Uważam, trzeba dzieci zachęcać, zajmować się tańcem, śpiewem, czymkolwiek, żeby dzieciaki mieli możliwość otwierać i mieli możliwość rozwijać swoje talenty. Na pewno każde dziecko utalentowane, tylko trzeba to otworzyć w nich.
4: Na koniec zapytam o dzisiejszą uroczystość, właśnie o clou dzisiejszego naszego spotkania. Co zostało przygotowane? Jak ona będzie wyglądała?
3: No to jest występ wszystkich naszych układów. i każdy uplot jest

0: podkreślany wierszem na początku, który wprowadzi w temat tego układu, bo każdy układ opowiada o czymś. Także tu jest takie poetycko-taneczne przedstawienie.
1: Sala, na której odbywał się jubileusz, była pełna gości. Wśród nich były i obecne tancerki, ich rodzice, osoby związane z kulturą i sztuką. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych.
2: Cudowny jubileusz, cudowna osoba, która poświęciła swoje życie dla innych, bo przecież to, co robi, jest fantastyczne. Jest wspaniałe. Dzieciaki, młodzież, którzy uczestniczą w zajęciach prowadzonych, są przecież tak dobrze zaopiekowane, tak dobrze myślą o tym wszystkim, co robią. Nabierają odwagi, nabierają pewności siebie i robią cudowne rzeczy, bo realizują swoje pasje pod okiem osoby, która poświęciła życie właśnie temu, oddając pełnię serducha po to, żeby oni też czuli się dobrze.
3: Dzieci na różny sposób spędzają czas wolny. Niektóre angażują się w piłkę nożną, w koszykówkę, niektóre czytają książki. Natomiast chyba najbardziej wyrazić siebie, wyrazić swoje emocje można poprzez taniec.
2: Myślę, że tak, chociaż ja akurat tancerzem jestem wyjątkowo kiepskim, dlatego realizuję się poprzez bieganie. Natomiast oczywiście sporo osób ma talent, sporo osób uwielbia tańczyć, więc jeśli trafiają tylko w objęcia kogoś, kto potrafi ich umiejętnie poprowadzić, pokierować, wskazać, podnieść na duchu, też zaszczepić coś takiego głębszego, żeby się nie poddawać tak od razu, bo przecież nie wszystko od razu nam wychodzi, bo wymaga często bardzo dużo nakładów pracy. Ciężkiej pracy, bo to jest czas, to jest trening, to jest wymagający trening. To są gdzieś takie pewnie chwile zwątpienia, czy rzeczywiście to, co robię, robię dobrze, czy robię doskonale, tak jakbym chciał to robić przecież. Więc niezwykle istotne jest to, na kogo się trafia, kto nas prowadzi, na jaką osobę. I tutaj mamy cudowną prowadzącą, która poprzez to, że kocha to, co robi, te dzieciaki, młodzież też kochają to, co robią. Bez względu na to, czy to wszystko udaje się tak, jakby chcieli, ale czują na pewno satysfakcję z tego, co udaje się osiągnąć.
1: Szersza relacja z jubileuszu zespołu Tańca Klasik w magazynie Pulsometr.

0: Wisłą. Jednostki te sumują na przystani przy ulicy Piwnej. Wczesną wiosną tego roku ratusz ogłosił konkurs na nazwy dla jednostek. Włocławianie zgłosili swoje pomysły i zaczęli głosować. Największą sympatię zyskały Wicek i Bratisławia.
1: Podczas szczególnie festiwalu Wisły, które wiemy, że te rejsy po Wiśle są oblegane i wielokrotnie każdego z nas, mieszkańcy Włocławka, namawiali panią prezydent również do tego, żebyśmy takie łodzie mieli swoje i oto mamy, a właściwie Ośrodek Sportu i Rekreacji. No a jak są łodzie, to każda łódź musi mieć swoją nazwę i tutaj znowu przyszli nam na pomoc mieszkańcy, którzy zaproponowali nazwy, później na nie zagłosowali i oto mamy Wicka i Władysławię na wodach naszych śródlądowych, na rzece Wiśle, na Królowej Polskich Rzek. No i miało być krótko, ale muszę powiedzieć o tej historii flisackiej naszego miasta, bo nasze miasto przez wieki rozwijało się dzięki Wiśle. To była królewska komora celna od 1520 roku i to nabrzeże, to wszystko, co zostało z nami, mówię też o zabudowaniach, to jest jak gdyby pozostałość, może nie wprost, ale konsekwencja właśnie tego, że my jako miasto żyliśmy z rzeką pod rękę, jeśli tak można powiedzieć. I wracamy. Ten program Ku Wiśle, który był pierwszym programem rewitalizacji, udanym, bo do dzisiaj mieszkańcy Włocławka bardzo chętnie korzystają z wyremontowanych wówczas bulwarów. Dzisiaj jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji nad lekką renowacją, zazielenieniem jeszcze tego nabrzeża, ale zawsze była taka potrzeba, żebyśmy od strony Wisły też mogli podziwiać piękną panoramę naszego miasta i oto stało się od tego sezonu. Mamy krypy Wicek i Władysławia, więc zapraszamy mieszkańców do korzystania, do przyprowadzania tych swoich gości, którzy do Włocławka przyjeżdżają. Tu Bosman jest zawsze w gotowości i zawsze jest chętny do pomocy, a rejsy zgodnie z rozkładem rejsu.
0: Zgodnie z uchwałą Rady Miasta bilet za 405-minutowy rejs kosztuje 15 zł, a ulgowy połowę tej kwoty. W przypadku biletu rodzinnego osoby dorosłe zapłacą 12 zł i 50 groszy. Koszt wynajęcia całej łodzi to 200 zł. Mieszkańców Włocławka czeka wyjątkowo gorący weekend. Synoptycy prognozują, że po kilku dniach z temperaturami oscylującymi wokół 30 stopni Celsjusza nadejdzie kulminacja fali gorąca. Najtrudniejsza ma być niedziela, kiedy termometry w cieniu mogą wskazać nawet od 38 do 40 stopni. Meteorolodzy ostrzegają, że tak wysokim temperaturom towarzyszyć będą również bardzo ciepłe noce. Temperatura może nie spadać poniżej 24-25 stopni, co utrudni odpoczynek i regenerację organizmu. Szczególnie narażone na skutki upałów są dzieci, seniorzy oraz osoby cierpiące na choroby układu krążenia. Mieszkańcy już teraz odczuwają skutki wysokich temperatur. Wielu z nich stara się ograniczać przebywanie na słońcu, szukać cienia i pamiętać o regularnym piciu wody.
2: Tak jak wszyscy. Zostajemy albo w domach, albo gdzieś się ukrywamy w cieniu.
3: A czy pani lubi takie wysokie temperatury?
2: Raczej tak.
4: No jakiś kapelusz, czapka. W tej chwili nie chciał, ale to i dużo wody.
3: A czy państwo lubią właśnie takie wysokie temperatury?
4: Czasami lubimy. Ale jest dobrze, nie można narzekać.
3: Dziękuję.
4: To można do basenu iść i też jest super, prawda?
3: No.
4: Też się wybieramy.
5: No ja sobie jakoś radzę. Jestem szczupły, ruszam się zimą, latem, wiosną, jesienią, w upały, jak tylko mogę, także mi to nie przeszkadza.
3: A czy pan lubi właśnie takie wysokie temperatury?
5: Znaczy myślę, że każdy lubi, o ile znosi to jakoś. No pani zobacz, nie jestem spocony, nie jestem zmęczony, uśmiechnięty. Życzę wszystkim takiego uśmiechu. Pani również, chociaż pani to ma go przyczepionego do twarzy już, nie? Także, no nie, jest już takim. Młodość ma coś w sobie, nie? Także, no nie ma co narzekać. No. Mamy tyle, niezależnie od tego, jaka pogoda jest, zawsze narzekamy. Przestańmy narzekać. Uśmiechnijmy się, tak jak ten pan, pani. I wszystko będzie okej.
6: Dobrze ogólnie. Mówiąc szczerze, muszę przyznać, że no jest trochę gorąco, ale myślę, że dobre nawodnienie i trochę posiedzenia w cieniu. Myślę, że jakoś można sobie z tymi upałami poradzić. Chociaż jak się pracuje w upale, to ja też mówię szczerze, że jestem dość mocno przyzwyczajony do tych temperatur. No ale jakoś trzeba sobie radzić, wiadomo. No niestety myślę, że teraz te temperatury trochę podtrzymają, także trzeba sobie radzić. Ale myślę, że nawodnienie i trochę siedzenia w cieniu jakoś da radę, żeby to wytrzymać.

0: Ja już jestem na emeryturze, także częściej w domu jestem, a jak już wychodzę, to staram się być w cieniu, czy o wodę ze sobą noszę. I chyba to najlepszy sposób.
1: A czy pani lubi właśnie takie wysokie temperatury?
0: Nie, nie, nie, nie. Jak najbardziej nie.
2: Kwestia odpowiedniego przygotowania stroju. Tak jak widać, materiały len jest najlepszy. Czapka, okulary, filtry przeciwsłoneczne. I to powinno, i woda. I to powinno w zupełności dać jakiś efekt pozytywny.
1: A czy pan lubi takie temperatury?
2: Nie. Słabo znoszę, powyżej 30 stopni średnio.
1: Jak sobie radzą państwo z takimi wysokimi temperaturami?
3: Dobrze, wypychamy je i koniec.
4: Siedzimy w piwnicy albo w cieniu. Jak musieliśmy wyjść, no to wyszliśmy, ale to tylko tyle.
1: A czy państwo lubią właśnie takie gorące dni?
4: Ja nie.
3: Ja trochę tak.
5: Ratownicy medyczni przypominają, że podczas takiej pogody bardzo łatwo o odwodnienie, przegrzanie organizmu czy udar cieplny. Apelują o rozwagę, szczególnie podczas aktywności na świeżym powietrzu.
6: Skutkami długiego przebywania na słońcu oczywiście będziemy mieli różnego rodzaju zasłabnięcia. Może dochodzić do przegrzania, do udarów cieplnych. Są to sytuacje, które rzeczywiście bardzo często zdarzają się, gdy temperatura jest wysoka, rzędu tych 30 stopni. Dodatkowo pamiętajmy o tym, że słońce, na które jesteśmy narażeni, również mocno może na nas wpływać. Zdarzają się różnego rodzaju również poparzenia słoneczne w postaci poparzeń skóry czy głowy.
1: Kiedy jest taki sygnał, kiedy powinniśmy się udać do szpitala, do lekarza?
6: Pamiętajmy o tym, że najważniejsza to jest prewencja, czyli powinniśmy dbać o to, ażeby do takiej sytuacji nie dochodziło. Zatem jeżeli jest bardzo gorąco, no to nie wychodźmy z domu, szczególnie dotyczy to się osób starszych i dzieci. Przebywajmy w domu, chłodźmy się i pijmy dużo wody. W sytuacji, kiedy będziemy mieli jakieś dolegliwości, które rzeczywiście nas niepokoją, typu zawroty głowy, zasłabnięcie, bóle w klatce piersiowej, duszności, no to jest sygnał do tego, aby udać się do lekarza.
5: Coraz częściej podczas fal gorąca miasta decydują się na uruchomienie kurtyn wodnych czy dodatkowych punktów z wodą pitną. Sprawdziliśmy, czy podobne rozwiązania planowane są również we Włocławku.
7: Miasto dysponuje 3 kurtynami wodnymi i z racji tego, że te największe upały mają odbywać się w kulminacyjnym momencie Dni Włocławka, to będą one rozstawione właśnie w tym miejscu, gdzie te Dni Włocławka będą się odbywały, czyli w parku na Słodowie. W przyszłym tygodniu natomiast po tych najważniejszych wydarzeniach związanych z dniami Włocławka, te kurtyny wrócą na te miejsca, gdzie znajdowały się w zeszłym roku, czyli to są właśnie bulwary, Plac Wolności oraz Park Łokietka. Dodatkowo również w tym sezonie miejskie wodociągi uruchomiły poidełka, które znajdują się w większości włocławskich szkół, w instytucjach samorządowych, w urzędach, ale również w instytucjach kultury. W związku z tym mieszkańcy mają również możliwość pozyskania właśnie wody zdatnej do picia w sposób po prostu bezpłatny.
5: Służby apelują o unikanie przebywania na słońcu w godzinach od 11 do 17, regularne nawadnianie organizmu oraz zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, seniorów i osoby samotne. Włocławskie Towarzystwo Naukowe zostało utworzone w 1979 roku. Skupia w swoich szeregach osoby aktywnie działające na rzecz rozwoju społecznego ruchu naukowego na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej. W ostatnich latach prezesem zarządu towarzystwa był profesor Stanisław Kunikowski. Kilka dni temu doszło do zmiany w strukturach WTN.
8: Ja złożyłem rezygnację, nie ubiegałem się już o powtórną, kolejną funkcję prezesa ani członka zarządu. I w tajnych głosowaniach prezesem został pan dr Miłosz Kłobukowski, który był za mojej kadencji przez ostatnie 4 lata sekretarzem naszego zarządu towarzystwa. Pan dr Miłosz Kłobukowski, polonista z wykształcenia, jest wicedyrektorem Liceum Marii Konopnickiej, jest osobą powszechnie znaną i bardzo zaangażowaną w ciągu ostatnich 4 lat w działalność towarzystwa. Także ja osobiście się cieszę, bo jest to zmiana pokoleniowa, gdyż trzeba mieć nowe wizje, które tak uskrzydlą tą działalność stowarzyszenia, jakim jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe.
5: Działalność towarzystwa ma na celu krzewienie

0: i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz gromadzenie materiałów naukowych. Ma ono aktualnie ponad 200 członków. Nowy prezes jest otwarty na nowych młodych członków WTN.
1: Przede wszystkim pragnę zaznaczyć, że towarzystwo jest zarządzane przez 7-osobowy zarząd, więc podejmujemy decyzje kolektywnie. Nie są to jedynie decyzje jednostkowe. Jesteśmy po kolejnym, a właściwie takim pierwszym typowo merytorycznym już posiedzeniu zarządu. I no, z wielką przyjemnością pragnę poinformować, że wszyscy członkowie zarządu przekazali bardzo dużo niezwykle intrygujących, ciekawych pomysłów na rozwój naszej działalności związanej z popularyzacją nauki, z poszerzaniem zakresu członków WTN-u, bo potrzebujemy młodych ludzi, chcemy otworzyć się na młode pokolenia, chcemy jednocześnie też pokazać, jak wiele do zaoferowania ma nasza mała ojczyzna, nasze ukochane miasto Włocławek, a także nasz region Kujawy. Mamy bardzo ciekawą historię, historię, w której nie brakuje naprawdę wyjątkowych, nietuzinkowych postaci. Chcemy przypomnieć o tych życiorysach, chcemy jednocześnie wyjść do społeczeństwa naszego miasta, chcemy zaciekawić nauką w takiej popularnej formie. Chcemy wyjść też do młodzieży szkolnej i pokazać, że uprawianie nauki, poznawanie prawdy na temat świata, a zwłaszcza tego świata, który otacza nas tu i teraz, naszej małej ojczyzny, lokalnej społeczności, może być intrygujące, ciekawe i wartościowe.
2: Kto może zostać członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego?
1: Członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego może zostać każda osoba, która posiada studia wyższe, która ukończyła studia. I na naszej stronie internetowej dostępna jest deklaracja członkowska. Dostępny jest też oczywiście statut WTN-u, który można bez problemu przeczytać, poznać. Oczywiście wiąże się to też z opłaceniem składek członkowskich w takich no, dosyć symbolicznych wielkościach. Zachęcamy wszystkich pasjonatów, którzy chcieliby działać na rzecz wspólnego dobra. Działalność w WTN-ie jest działalnością prospołeczną, tak? Zarówno mówię o działalności zarządu, jak o działalności członkowskiej. Nikt z nas nie pobiera z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia, więc wszyscy ludzie dobrej woli, wszyscy pasjonaci, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, chcieliby się tym podzielić, chcieliby jednocześnie w ten sposób ożywić naszą społeczność, nasze miasto, są mile widziani w naszym kręgu.
0: Włocławskie Towarzystwo Naukowe wydaje publikacje, organizuje konferencje i sympozja oraz prowadzi prace badawcze. Posiada także swoją bibliotekę.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj za

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie, a dziś z Państwem i ze mną pan Wojciech Sąpolski, doradca do spraw nieruchomości, nieruchomości Północ, oddział we Włocławku. Witam
1: Dzień
0: serdecznie.
1: dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Proszę powiedzieć, co obecnie dzieje się na rynku nieruchomości po takich dużych zawirowaniach minionego, całkiem niedawnego okresu?
1: Proszę państwa, panie redaktor, no w tym momencie mamy stabilizację rynku. Jest to zdecydowanie dobry czas dla kupujących. Te ceny, które mamy doświadczenia z lat poprzednich, które nam mocno skokowo rosły, ustabilizowały się. Więc na cele mieszkaniowe, jeśli tylko budżet pozwala, jest to bardzo dobry okres na zakup.
0: Co na to wpłynęło? Czy wpłynęło na to obniżka stóp procentowych, która miała
1: Zarówno
0: miejsce?
1: to, jak i ogólnie sytuacja geopolityczna i wzrost podaży. No to też mamy, budowało się dużo, mamy dużo nowych deweloperskich mieszkań. Ten ryneczek trochę nam się nasycił i teraz możemy już sobie powybierać, ponegocjować, więc myślę, że to jest dobry czas.
0: Czy jest to najlepszy czas na zakup mieszkania, ale czy również na jego sprzedaż?
1: Na sprzedaż również, chociaż no, trzeba wziąć pod uwagę, że te ceny, my zostaliśmy troszkę w tych latach wcześniejszych, gdzie te ceny mieliśmy mocno wygórowane, mocno zawyżone. No teraz trzeba mieć z tyłu głowy tą świadomość, że trzeba troszeczkę z tego pułapu zejść.
0: A jak kształtuje się rynek pierwotny w stosunku do rynku wtórnego, jeśli chodzi o ceny? Na mieszkaniach się skupiajmy.
1: Jeżeli chodzi o rozstrzał cenowy, wiecie państwo, no deweloper, stan pierwotny, rynek pierwotny, są to mieszkania w stanie deweloperskim, tak? Do tego musimy sobie doliczyć oczywiście całe koszty wyposażenia, żebyśmy mieszkanie mieli pod klucz. No jest ten rozstrzał cenowy. No myślę, że między stanem deweloperskim a rynkiem wtórnym na ten moment będzie to na pewno 3000 zł
0: na metrze,
1: różnicy na metrze.
0: Na korzyść?
1: Na korzyść rynku wtórnego oczywiście.
0: Rynku wtórnego. Proszę powiedzieć, w sytuacji, kiedy jest tyle dostępnych portali, gdzie można zamieścić bezpłatnie ogłoszenie o sprzedaży, ale teraz i o chęci zakupu mieszkania i wymienić konkretne parametry, jakie ono miałoby spełniać, czy agencje nieruchomości nie przeżywają takiego drobnego
1: załamania?
0: Tak, załamania i
1: No tutaj
0: kryzysu?
1: się uczepię tego słowa, którego pani użyła, darmowe ogłoszenia. Okej, no ogłoszenie darmowe możemy dać, tylko pytanie, jak szeroko dotrzemy do klienta, jak to ogłoszenie skonstruujemy pod względem jakby merytorycznym i wizualnym, więc tak naprawdę ogłoszenie to jest tak naprawdę malutki procencik, to jest dopiero początek. Sprzedaż jest procesem nierzadko trwającym kilka miesięcy nawet. Od momentu dania ogłoszenia poprzez telefony, rozmowy, negocjacje, prezentacje. Często są to umowy kredytowe, więc przygotowanie dokumentów do kredytu, przeprowadzenie tego procesu, akt notarialny, przekazanie mieszkania. Więc tak naprawdę jest to praca trwająca czasami miesiącami, a finalnie bronimy cenę. Więc klient i tak wychodzi na tym na plus.
0: I tym wszystkim, rozumiem, zajmuje się agent nieruchomości.
1: Jeżeli na to się umówimy, od A do Z oczywiście się tym zajmujemy. Nasza praca kończy się w momencie, tak naprawdę po akcie notarialnym, w momencie przekazania lokalu. Wtedy dopiero kończy się nasza praca i za to otrzymujemy stosowne wynagrodzenie.
0: Czy na klientów, którzy na przykład próbują sobie poradzić ze sprzedażą i zakupem jednak samodzielnie, czekają jakieś takie pułapki, o których mogą nie wiedzieć i dać się złapać, no i stracić przy tym duży majątek?
1: Proszę państwa, panie redaktor, przede wszystkim weryfikacja dokumentów. To jest podstawa, tak? Księgi wieczyste, o ile w przypadku mieszkań jest to dość łatwe do zweryfikowania.

0: weryfikowania. Tak w przypadku działek, no można natrafić na tak zwane miny, tak, bo przeważnie to jest przy sprawach spadkowych, gdzie jest kilku spadkobierców, na przykład jeden decyduje się na sprzedaż, daje ogłoszenie, drugi nic o tym nie wie. My już gdzieś tam sobie podjęliśmy jakieś kroki pozysku, kupna tego mieszkania, przychodzi rozczarowanie, no szukamy czegoś innego, bo przeważnie to wystraszy na tyle klienta, że nie zdecyduje się w taką zawiłą sprawę jakby się wplątać. W przypadku działek gorzej, trzeba weryfikować dokumenty, ponieważ są tereny, na których nie dostaniemy warunków zabudowy lub jesteśmy za blisko linii brzegowej lub nie ma drogi. To jest bardzo częste. Przeważnie są to działki, które są w jednych rękach lub są w spadkach. One są od lat. Mamy stare mapki, stare informacje. Na pierwszy rzut oka może nam to się wydawać mega atrakcyjne, aczkolwiek finalnie okaże się, że nic na przykład nie możemy tam wybudować. Więc przede wszystkim weryfikacja dokumentów. Wszystko jest do sprawdzenia, wszystko jest do wyprostowania. Oczywiście finalnie taka działka, no, zmieni się jej wartość, bo sprzedający jest przekonany, że ma super lokalizację, wspaniałe miejsce do wybudowania domu czy też innej nieruchomości, a finalnie okazuje się, że oprócz rekreacji nie możemy tam nic. Więc na to trzeba uważać, ale to jest wszystko do zweryfikowania.
1: Tylko czy... trzeba wiedzieć, gdzie szukać i jak szukać.
0: Dokładnie.
1: Rozumiem.
0: Jeżeli ktoś nie wie, nie zna się, nie ma na to ochoty, no to też w tym momencie pojawiamy się my.
1: A proszę powiedzieć, bo niektórzy spotkają się z taką też opinią, że jeśli chodzi o pod względem prawnym, no przecież podpisujemy akt notarialny w kancelarii notarialnej, więc pod względem prawnym żadnych niespodzianek być nie powinno, a jednak notariusz nie załatwi wszystkich formalności i nie sprawdza wszystkiego,
0: tak,
1: prawda?
0: Notariusz, no,
1: nie ma
0: nie
1: takiego
0: jest
1: obowiązku.
0: Nie ma obowiązku weryfikowania, czy jest na przykład dostęp do drogi publicznej, czy są warunki zabudowy. Weryfikuje własność. Jeżeli własność nie tutaj nie sprawia żadnych wątpliwości, no to przekazanie tej własności następuje, tak?
1: Mhm.
0: Więc przed tym aktem, no, trzeba jednak w przypadku głównie działek mocno zweryfikować dokumenty. Pod kątem tego, co chcemy na tej działce uzyskać.
1: Skupiliśmy się na sprzedaży i kupnie, ale przecież ogromną część pracy Agencji Nieruchomości stanowi również rynek wynajmu mieszkań.
0: Zgadza
1: I tym
0: się.
1: Też się, że tak powiem, zajmują agencje taka jak Północ
0: tak.
1: Nieruchomości. No i jak tutaj wygląda sytuacja na rynku? Możemy się skupić najpierw na naszym mieście, a później powiedzieć w skali kraju,
0: Pani
1: jak to
0: redaktor,
1: wygląda.
0: Drodzy Państwo, no tutaj też jakby najemcy potencjalnie, no, mają pole do popisu, do wyboru, ponieważ tak jak w przypadku sprzedaży, tak samo rynek wynajmu, no, mocno się ustabilizował, widać wzrost podaży. Ceny nawet bym powiedział, że troszeczkę gdzieś tam sobie zaczynają schodzić do takiego, nazwałbym to, realnego poziomu, więc jest czym wybierać. Jak najbardziej.
1: To już nie jest tak, że poszukujemy mieszkania i łapiemy
0: byle
1: pierwsze,
0: co.
1: Byle co.
0: Nie, nie.
1: Bo...
0: No zależy też, czego szukamy. No najbardziej u nas, z naszego doświadczenia, no nazwijmy to, te takie nasze topowe lokalizacje schodzą, tak? Czyli park, przy parku Sienkiewicza, nadal wzorcownia. Te nowe lokalizacje są pożądane. Głównie to są dla, wynajmują to nasze lokalne, ościeżne firmy dla swoich pracowników, dyrektorów, którzy są gdzieś tam spoza miasta, więc no, te typowe lokalizacje najszybciej, że tak powiem, funkcjonują i najszybciej to idzie sfinalizować taką, że tak powiem, transakcję. Nie?
1: Skoro już o cenach na chwilę, to zatrzymajmy się, bo wpływ na cenę nieruchomości, mieszkania powiedzmy, czy domu ma oczywiście to, co kształtuje rynek w takim stopniu ogólnym, ale jest wiele czynników takich, które decydują, że na przykład podobne mieszkanie o podobnym metrażu w jednej dzielnicy, w jednym miejscu kosztuje, i tam różnice są nawet do 50 tysięcy więcej niż na przykład w innej.
0: Zgadza się. No,
1: co tak naprawdę jest składową tej ceny zakupu i sprzedaży?
0: Oj, no tak naprawdę wszystko. Lokalizacja, no tak naprawdę musimy się dostosować do oczekiwań klienta. No, takimi lokalizacjami u nas pożądanymi od zawsze i myślę, że to się długo nie zmieni, jeżeli chodzi o rynek wtórny, jest zdecydowanie osiedle Zazamcze ze względu na chyba najniższe czynsze nadal we Włocławku oraz osiedle Południe.

0: To są takie lokalizacje, gdzie poszukujemy dla klientów nieruchomości, no to przeważnie padają te dwa osiedla. Oczywiście cena na cenę ma wpływ wszystko, totalnie
1: Stan,
0: wszystko.
1: w jakim
0: Stan,
1: jest mieszkanie.
0: jak najbardziej, piętro zdecydowanie, tak? No te wyższe piętra bez windy, no to już możemy sobie założyć, że to jest 25%, ta cena będzie niższa niż mieszkanie położone na parterze, czy piętrze pierwszym, czy drugim. Także tu absolutnie wszystko, wyposażenie, otoczenie, klatka schodowa, sąsiedzi, wiele składowych wpływa na tą końcową cenę.
1: Czyli te cennik z metra cennikiem, a...
0: Tak, możemy założyć, możemy szacować oczywiście, założyć sobie tą cenę z metra, która w danej lokalizacji funkcjonuje, aczkolwiek no, to jest tylko taki kierunek, w którym gdzieś tam możemy się
1: Punkt zaczepienia.
0: Sugerować, tak, a finalnie bywa naprawdę różnie. Są mniej ciekawe lokalizacje z świetnie wyposażonymi mieszkaniami, gdzie ta cena wydawałoby się jest przesadzona i będzie z tym problem, a okazuje się, że jest moment to rozchwytywane i także na to nie ma reguły. No, każdy klient jest inny, każda nieruchomość jest inna i każda nieruchomość musi trafić na swojego
1: I
0: właściciela.
1: dlatego nie wystarczy zwykłe ogłoszenie, a potrzebny jest agent, który się tym wszystkim
0: To zależy.
1: Zajmie.
0: Ja nie mówię, że nie wystarczy, aczkolwiek nasza praca no, nie polega na dodaniu ogłoszenia. To jest, umówmy się, no, początek. To jest dopiero początek,
1: No
0: bo
1: właśnie.
0: cały proces trwa zwykle, no oczywiście chcielibyśmy, żeby trwał jak najkrócej, ale bywają nieruchomości, na przykładzie powiem Państwu i Pani, przyjechałem tutaj do Państwa do studia prosto z podpisania umowy przedwstępnej, dość skomplikowanej nieruchomości. Może nie będę wchodził w szczegóły, żeby tutaj jakby nie ujawnić klienta. Dość specyficznej nieruchomości, z którą no, klientka już borykała się od jakiegoś czasu. Miała mocne wątpliwości, czy tutaj wejść z nami w tą współpracę, ale gdzieś już przy pierwszych rozmowach było widać, że zaiskrzyło, że to z klientem też trzeba złapać ten kontakt. Nie z każdym się da oczywiście. Nie każdy agent jest w stanie współpracować z każdym klientem, przynajmniej ja tak uważam. Ale widać było, że zaiskrzyło, gdzieś tam trwało to, bo nie ukrywam, trwało to chyba z 3, może nawet 4 miesiące. Klientka też już miała troszkę wątpliwości, bo sytuacja taka była, że presja czasu gdzieś tam też zaczęła grać rolę. No ale wczoraj zadzwoniłem, zaprosiłem na rozmowę do biura dzisiaj na godzinę 10. Pani pyta mnie, a po co? Ja mówię, bo sprzedaliśmy. No i to cieszy. Oprócz pieniędzy, bo wszyscy wiadomo, pracujemy po to, żeby zarabiać, to w takich przypadkach satysfakcja jest niesamowita i myślę, że to będzie jedna z tych transakcji, którą będę pamiętał długo.
1: Proszę powiedzieć na koniec, bo tak jak wybór w nieruchomościach jest bardzo duży, to coraz więcej też na rynku jest agencji nieruchomości. Północ Nieruchomości to nie jedyna agencja, która działa we Włocławku. Jak poznać dobrego agenta? Bo opinie są przeróżne i bardzo różne.
0: Zgadza się. Tak jak powiedziałem, to jest specyficzna dosyć praca i branża. Nie każdy klient z każdym biurem zarezonuje, bym to nazwał, więc tutaj te opinie mogą być różne. Po czym poznać dobrego agenta? No,
1: oprócz tego, że siedzi tutaj obok.
0: Oprócz, że siedzi tutaj, dzień dobry, po czym poznać? Tak naprawdę no, dopiero po czynach. No, to klient jest zadowolony kiedy? No wtedy, kiedy ma pieniądze na koncie, czyli jeżeli ta sprzedaż już się dokonała. Oczywiście pierwsze wrażenie, przejrzystość umów, legalność funkcjonowania danego biura, historia, no najlepiej by było opinie klientów, no to musielibyśmy, drodzy Państwo, ich tu zaprosić, naszych już, którzy są zadowoleni, oni by nam wystawili tą laurkę, prawda, finalną. Ale no weryfikacja. Weryfikacja, jak długo działa biuro, z jakim jest kapitałem, sprawdzać to. Sprawdzać, pytać może również znajomych, czy mają jakieś doświadczenie z tym, z tamtym biurem. Przejrzystość umów, czytać umowy małym druczkiem, czy nie ma dodatkowych kosztów. U nas sprawa jest przejrzysta. My bierzemy prowizję ustaloną z góry, dopiero po finalizacji transakcji. Nie pobieramy żadnych ukrytych opłat. Weryfikujcie to Państwo, jeszcze raz apeluję. No bo różnie jest, tak? No, słyszy się różnie, my działamy klarownie, przejrzyście. Nie mówię, że inne biura nie, ale sprawdzajmy, weryfikujmy umowy. Weryfikujmy NIP firmy, jak długo działa, skąd jest, skąd się wzięła. Także myślę, że
1: jeden
0: jest to,
1: nieuczciwy agent później rzutuje na
0: no, zgadza
1: pracę
0: się,
1: innej,
0: dlatego
1: prawda?
0: No, gdzieś ta chodzi ta opinia o

0: o pośrednikach, że tak naprawdę no, biorą pieniądze za co? No właśnie za to, za tą włożoną pracę, która tak naprawdę te koszty są no, niemałe. Same ogłoszenia, tak jak wspomnieliśmy o darmowych, no tu nie ma darmowych ogłoszeń. Jeżeli mamy dotrzeć, to są to i social media, i promowanie wszelkiego typu, wszystkie portale płatne. Z samych ogłoszeń są to setki złotych miesięcznie za same ogłoszenia, nie mówiąc o prezentacjach, na które trzeba dojechać. Także jest to praca.
1: I tym wszystkim właśnie zajmuje się Dobradem.
0: Oczywiście, że tak.
1: Wojciech Sompolski, doradca do spraw nieruchomości Północ, oddział we Włocławku, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo
0: Dziękuję
1: Panu za to
0: Państwu,
1: spotkanie.
0: dziękuję Pani redaktor. Do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadłu odbyła się uroczysta gala podsumowująca rok szkolny i przedszkolny 2025-2026. Na scenie pojawili się uczniowie gminy, dla których miniony rok był czasem intensywnej nauki, rozwijania pasji i konsekwentnego dążenia do celu. Podczas uroczystości nagrodzono dzieci i młodzież, którzy osiągali sukcesy w różnych dziedzinach. Od wyników w nauce, przez sport, po działalność artystyczną i społeczną. Każde wyróżnienie było symbolem systematyczności i wytrwałości.
1: Można powiedzieć, że dziś rozpoczynamy długi czas zakończenia roku szkolnego. Będzie trwała aż do piątku. Dzisiaj wyjątkowa gala. Wcześniej odbyła się gala dla przedszkolaków. Dzisiaj teraz gala dla najzdolniejszych uczniów z wszystkich szkół z terenu gminy Brześć Kujawski. Tak jak co roku spotykamy się, wyróżniamy najlepsze osoby zarówno w zakresie zajęć

0: sportowych, jak i tych edukacyjnych. Podziękujemy też dyrektorom, nauczycielom, opiekunom za konkursy, te powiatowe, te ogólnokrajowe, a tych wyróżnień jest w tym roku długo, więc pewnie trochę czasu spędzimy w wahadle. Dzisiaj nauka jest tak powszechna, że zarówno sport, jak i ta edukacja w zakresie przedmiotów ścisłych, mówię tutaj o matematyce, czy fizyce, czy chemii, ale też przecież mamy bardzo dużo zdolnych uczniów, którzy uczestniczą w innych zajęciach pozaszkolnych, a wyróżniają się chociażby w zajęciach artystycznych, plastycznych, więc jakby chcemy docenić wszystkich dzisiaj. Powiem szczerze, że nagrody są różne, od voucherów, tak żeby sprawić dzieciom i młodzieży przyjemność, żeby one sobie swoje hobby tak jakby dalej rozwijało, i myślę, że to jest już od wielu lat praktykowane w szkołach. Będą rozdawane pewnie książki czy nagrody w postaci albumów, natomiast my się skupiamy na tej takiej wartości typowo rozwijaniu pasji intelektualnej, sportowej, tak żeby można właśnie to hobby dalej spełniać, dostając od nas taki voucher.
1: Nie zabrakło także emocji i osobistych refleksji. Uczniowie dzielili się swoimi wspomnieniami z mijającego roku.
2: Powiedz proszę, jaki dla ciebie był ten rok szkolny?
3: Bardzo łatwy. Ostatni w tej szkole, ponieważ jestem ósmoklasistą, ale no bardzo łatwy. Mam wysoką średnią i no łatwy bardzo.
2: Jakie plany po wakacjach? Gdzie idziesz dalej?
3: Idę do Zespołu Szkół Elektrycznych we Wrocławku na kierunek elektronik.
2: Czy dzisiejsze nagrody są motywacją właśnie do dalszej pracy w przyszłym roku szkolnym?
3: Moim zdaniem tak.
2: Jaki był dla Was ten rok szkolny?
4: Bardzo dobry. Dużo szóstek i piątek.
5: Dla mnie był też bardzo dobry, bo fajnie się bawiłam, zmienili nam panią i przynajmniej były normalne lekcje.
2: Zbliżają się wakacje. Jakie macie plany na ten letni czas?
4: Chyba jedziemy na basen popływać.
5: Myślę, że nad Bałtyk też pojedziemy z kuzynką i nie wiem co dalej.
2: Czy dzisiejsze wydarzenie, dyplomy i nagrody są motywacją do dalszej nauki, pracy w przyszłym roku szkolnym?
4: Tak, no na pewno.
2: Powiedz proszę, jaki był dla ciebie ten rok szkolny?
6: No bardzo dobry, myślę. No.
2: Czy był to czas intensywnej pracy?
6: Chyba nie. Było dobrze.
2: Zbliżają się wakacje. Jakie są twoje plany?
6: Na pewno będę dużo wychodziła z przyjaciółmi oraz planuję też jechać nad morze i po prostu pozwiedzać coś w Polsce.
7: W tym roku szkolnym było strasznie dużo ciężkiej pracy, ale poradziliśmy sobie wszyscy razem jakoś i mam teraz plany na wakacje odpocząć po tym roku szkolnym i ta nagroda mnie zmotywowała do tego, żeby to osiągnąć.
2: Powiedz proszę jeszcze, za jakie osiągnięcia dzisiaj otrzymujesz nagrodę?
7: Za najlepszego absolwenta szkoły podstawowej numer 2.
1: To wydarzenie nie stało się tylko podsumowaniem 10 miesięcy, ale także symbolicznym startem z nową energią i ambicjami na nowy rok szkolny. Blisko 3000 przedszkolaków z województwa kujawsko-pomorskiego weźmie udział w drugiej edycji projektu Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza. Projekt zakłada codzienny kontakt dzieci z językiem angielskim nie tylko podczas zajęć, ale również w trakcie zabawy, spacerów czy wyjazdów edukacyjnych. Przedszkola zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, a nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenia. Wśród samorządów, które będą realizować program, znalazły się również samorządy z regionu włocławskiego. Do projektu przystąpiły miasto Włocławek, gmina Boniewo oraz gmina Baruchowo.
8: Tej edycji jest przedszkole publiczne numer 7 w zespole szkół numer 8 na Zawiślu. Oczywiście liczba tych beneficjentów jest ograniczona, bo to z tego województwa są te przedszkola, natomiast na pewno duża korzyść jest taka, że o ile, że myślę, że z każdą edycją coraz więcej będzie tych przedszkoli, one też będą niosły takie światełko takiego wzrastającego poziomu. Czyli tak, szkolenia edukacyjny dla najmłodszych, żeby rzeczywiście ten angielski, który jest ważnym językiem, obcym, ale to też istotne z punktu widzenia takiego rozwoju emocjonalnego i poznawczego dzieci. Nauka drugiego języka też rozwija kompetencje językowe, nawet tą ten narzędzie mowy ten też jest ważne. Szkolenia dla nauczycieli w tym zakresie i też co ważne, doposażenie pracowni, sal w przedszkolach, więc sięgamy po te możliwości.
1: Jak podkreślają przedstawiciele samorządów, wczesna nauka języków obcych zwiększa szanse edukacyjne najmłodszych i pozwala rozwijać kompetencje potrzebne w przyszłości. Program to również wsparcie dla nauczycieli.

0: nauczycieli. Ponad 300 pedagogów z całego regionu zostanie objętych szkoleniami z zakresu edukacji dwujęzycznej.
1: Projekt ten będzie realizowany w przedszkolu samorządowym w Baruchowie. Natomiast na czym ten projekt będzie polegał? On zakłada naukę języka angielskiego poprzez codzienny kontakt z językiem podczas zarówno zajęć w sali przedszkolnej, na placu zabaw, a także podczas wyjazdów edukacyjnych. I w ramach tego projektu w przedszkole otrzyma wyposażenie. Będzie to nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, pacynki, instrumenty muzyczne, materiały plastyczne, właśnie które będą służyły jako pomoc przy nauce języka angielskiego. Natomiast nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenie, które to szkolenie pomoże nauczycielom prowadzić tego rodzaju zajęcia. I realizacja tego projektu planowana jest od 1 września 2027 roku.
2: Jest to program, który obejmuje przedszkola, czyli 3-4-5-latki i on jest do nich skierowany. To jest wtedy nauczyciele przez 5 dni w tygodniu codziennie prowadzą takie zajęcia w ramach swoich obowiązków szkolnych, więc to są też nieprzygotowani nauczyciele, ale oni będą przygotowani. Ci sami nauczyciele, którzy pracują z uczniami, będą również prowadzili te zajęcia dwujęzyczne przedszkolaki, czyli będą też, no to jest wiadomo, że to są jakieś tam kolory, jakieś piosenki, liczenie w języku angielskim. Będzie też udostępniona platforma dla nauczycieli i rodziców, którzy będą mogli dodatkowo ćwiczyć swoimi pociechami właśnie ten angielski. Ten program jest w takiej samej wersji, tak samo prowadzony również na całym świecie, w wielu państwach, nie we wszystkich, ale w wielu państwach na świecie jest prowadzony. On się przyjął. Bardzo się cieszę, że nasza szkoła otrzymała taki grant, żeby móc prowadzić z dziećmi najmłodszymi właśnie zajęcia z języka angielskiego. Bardzo będzie to przydatne, dlatego że po prostu no, tu nie trzeba wielkiej reorganizacji, bo gmina na tym do tego przedsięwzięcia nic nie dokłada, udostępnia tylko salę. No i oczywiście w trzecim punkcie, czyli oprócz tego uczenia, bo jako drugi jest, a trzeci to jest właśnie wsparcie takie w pomoce naukowe.
0: Wartość drugiej edycji projektu wynosi blisko 12 milionów złotych, z czego ponad 10 milionów 800 tysięcy złotych pochodzi z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza. Zespół Classic powstał w 1996 roku. Jak łatwo policzyć, formacja ma już 30 lat. Łączy taniec współczesny z elementami tańca klasycznego. Znakiem firmowym zespołu są oryginalne i dopracowane choreografie dobrane do odpowiedniej muzyki oraz kostiumów. Powoduje to, że każdy występ zespołu Classic charakteryzuje niezwykły artyzm oraz doznania estetyczne. Wydarzenia z okazji okrągłego jubileuszu zostały podzielone na 2 dni i odbywają się w Centrum Kultury Browar B. Założycielką i instruktorką zespołu jest Ina Griszczuk.
3: Ciężko podsumować te wszystkie lata. To lata dużo wielkiej pracy, wielkich wzruszeń, wielkich wspomnień, układów, konkursów. Także tyle się działo przez te 30 lat, że ciężko to powiedzieć tak jednym słowem, podsumowaniem. To dużo, dużo, dużo pięknej pracy.
4: Od czego to się zaczęło?
3: W sumie przypadkiem się zaczęło. Zaprosili mnie na zajęcie grupy tańca towarzyskiego, ale dziewczynki podglądali te sali, były bardzo ciekawskie i chcieli też, żeby z nimi pracowała, zrobiła coś innego. I tak powolutku z inicjatywy samych dzieci powstał zespół powoli. Najpierw było 6 osób, później się zwiększyło, później zrobiliśmy nabór. No i tak przez kilka lat już powstał zespół.
4: Rutyny, rozumiem, nie ma, bo każde dziecko jest inne. Ta młodzież na przestrzeni lat też się zmienia.
3: Młodzież się zmienia, ale uważam, kiedy dzieci czymś zainteresowane, łączy ich pasja, to zawsze jest piękne.
0: Pod kierunkiem Inny Griszczuk, absolwentki Państwowej Szkoły Baletowej w Mińsku młode artystki z powodzeniem reprezentują nasze miasto na scenach krajowych i międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Szczególnym dowodem uznania dla ich pracy jest nagroda za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznana przez Sekcję Tańca i Baletu Związku Artystów Scen Polskich.
3: Dzieci bardzo się cieszą, kiedy gdzieś wyjeżdżają. Przede wszystkim to i integracja ich między sobą, bo czasami te podróże w autokarach trwają kilka godzin, ale to wzruszenie, kiedy wygrywają, to trochę rozczarowanie, kiedy nie wygrywają, tak też czasami bywa, ale to wszystko zdobywamy w ten sposób doświadczenie. Uważam, trzeba dzieci zachęcać, zajmować się tańcem, śpiewem, czymkolwiek, żeby dzieciaki

0: Jakie mieli możliwość otwierać i mieli możliwość rozwijać swoje talenty. Na pewno każde dziecko utalentowane, tylko trzeba to otworzyć w nich.
1: Na koniec zapytam o dzisiejszą uroczystość, właśnie o clou dzisiejszego naszego spotkania. Co zostało przygotowane? Jak ona będzie wyglądała?
0: No to jest występ wszystkich naszych układów. I każdy układ jest podkreślany wierszem na początku, który wprowadzi w temat tego układu, bo każdy układ opowiada o czymś. Także tu jest takie poetycko-taneczne przedstawienie.
2: Sala, na której odbywał się jubileusz, była pełna gości. Wśród nich były i obecne tancerki, ich rodzice, osoby związane z kulturą i sztuką. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych.
3: Cudowny jubileusz, cudowna osoba, która poświęciła swoje życie dla innych, bo przecież to, co robi, jest fantastyczne, jest wspaniałe. Dzieciaki, młodzież, którzy uczestniczą w zajęciach prowadzonych, są przecież tak dobrze zaopiekowane, tak dobrze myślą o tym wszystkim, co robią, nabierają odwagi, nabierają pewności siebie, no i robią cudowne rzeczy, bo realizują swoje pasje pod okiem osoby, która poświęciła życie właśnie temu, oddając pełnię serducha po to, żeby oni też czuli się dobrze.
1: Dzieci na różny sposób spędzają czas wolny. Niektóre angażują się w piłkę nożną, w koszykówkę, niektóre czytają książki. Natomiast chyba najbardziej wyrazić siebie, wyrazić swoje emocje można poprzez taniec.
3: Myślę, że tak, chociaż ja akurat tańcerzem jestem wyjątkowo kiepskim, dlatego realizuję się poprzez bieganie. Natomiast oczywiście sporo osób ma talent, sporo osób uwielbia tańczyć, więc jeśli trafiają tylko w objęcia kogoś, kto potrafi ich umiejętnie poprowadzić, pokierować, wskazać, podnieść na duchu, też zaszczepić coś takiego głębszego, żeby się nie poddawać tak od razu, bo przecież nie wszystko od razu nam wychodzi, bo wymaga często bardzo dużo nakładów pracy. Ciężkiej pracy, bo to jest czas, to jest trening, to jest wymagający trening. To są gdzieś takie pewnie chwile zwątpienia, czy rzeczywiście to, co robię, robię dobrze, czy robię doskonale, tak jakbym chciał to robić przecież. Więc niezwykle istotne jest to, na kogo się trafia, kto nas prowadzi, na jaką osobę. I tutaj mamy cudowną prowadzącą, która poprzez to, że kocha to, co robi, te dzieciaki, młodzież też kochają to, co robią. Bez względu na to, czy to wszystko udaje się tak, jakby chcieli, ale czują na pewno satysfakcję z tego, co udaje się osiągnąć.
2: Szersza relacja z jubileuszu zespołu tańca Classic w magazynie Pulsometr.

0: grudniu ubiegłego roku do Włocławka trafiły dwie krypy. To tradycyjne, drewniane łodzie płaskodenne, które zostały stworzone, aby ożywić miejską turystykę nad Wisłą. Jednostki te cumują na przystani przy ulicy Piwnej. Wczesną wiosną tego roku ratusz ogłosił konkurs na nazwy dla jednostek. Włocławianie zgłosili swoje pomysły i zaczęli głosować. Największą sympatię zyskały Wicek i Bratisławia.
1: Podczas szczególnie festiwalu Wisły, które wiemy, że te rejsy po Wiśle są oblegane i wielokrotnie każdego z nas, mieszkańcy Włocławka, namawiali panią prezydent również do tego, żebyśmy takie łodzie mieli swoje i oto mamy, a właściwie Ośrodek Sportu i Rekreacji. No a jak są łodzie, to każda łódź musi mieć swoją nazwę i tutaj znowu przyszli nam na pomoc mieszkańcy, którzy zaproponowali nazwy, później na nie zagłosowali i oto mamy Wicka i Władysławię na wodach naszych śródlądowych, na rzece Wiśle, na Królowej Polskich Rzek. No i miało być krótko, ale muszę powiedzieć o tej historii flisackiej naszego miasta, bo nasze miasto przez wieki rozwijało się dzięki Wiśle. To była królewska komora celna od 1520 roku i to nabrzeże, to wszystko, co zostało z nami, mówię też o zabudowaniach, to jest jak gdyby pozostałość, może nie wprost, ale konsekwencja właśnie tego, że my jako miasto żyliśmy z rzeką pod rękę, jeśli tak można powiedzieć. I wracamy. Ten program ku Wiśle, który był pierwszym programem rewitalizacji, udanym, bo do dzisiaj mieszkańcy Włocławka bardzo chętnie korzystają z wyremontowanych wówczas bulwarów. Dzisiaj jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji nad lekką renowacją, zazielenieniem jeszcze tego nabrzeża, ale zawsze była taka potrzeba, żebyśmy od strony Wisły też mogli podziwiać piękną panoramę naszego miasta i oto stało się od tego sezonu. Mamy krypy Wicek i Władysławia, więc zapraszamy mieszkańców do korzystania, do przyprowadzania tych swoich gości, którzy do Włocławka przyjeżdżają. Tu Bosman jest zawsze w gotowości i zawsze jest chętny do pomocy, a rejsy zgodnie z rozkładem rejs.
0: Zgodnie z uchwałą Rady Miasta bilet za 405-minutowy rejs kosztuje 15 zł, a ulgowy połowę tej kwoty. W przypadku biletu rodzinnego osoby dorosłe zapłacą 12 zł i 50 groszy. Koszt wynajęcia całej łodzi to 200 zł. Mieszkańców Włocławka czeka wyjątkowo gorący weekend. Synoptycy prognozują, że po kilku dniach z temperaturami oscylującymi wokół 30 stopni Celsjusza nadejdzie kulminacja fali gorąca. Najtrudniejsza ma być niedziela, kiedy termometry w cieniu mogą wskazać nawet od 38 do 40 stopni. Meteorolodzy ostrzegają, że tak wysokim temperaturom towarzyszyć będą również bardzo ciepłe noce. Temperatura może nie spadać poniżej 24-25 stopni, co utrudni odpoczynek i regenerację organizmu. Szczególnie narażone na skutki upałów są dzieci, seniorzy oraz osoby cierpiące na choroby układu krążenia. Mieszkańcy już teraz odczuwają skutki wysokich temperatur. Wielu z nich stara się ograniczać przebywanie na słońcu, szukać cienia i pamiętać o regularnym piciu wody.
2: Tak jak wszyscy. Zostajemy albo w domach, albo gdzieś się ukrywamy w cieniu.
3: A czy pani lubi takie wysokie temperatury?
2: Raczej tak.
4: No jakiś kapelusz, czapka. W tej chwili nie chciał, ale to i dużo wody.
3: A czy państwo lubią właśnie takie wysokie temperatury?
4: Czasami lubimy. Ale jest dobrze, nie można narzekać.
3: Dziękuję.
4: To można do basenu iść i też jest super, prawda? Też się wybieramy.
5: No ja sobie jakoś radzę. Jestem szczupły, ruszam się.

0: zimą, latem, wiosną, jesienią, w upały, jak tylko mogę, także mi to nie przeszkadza.
1: A czy pan lubi właśnie takie wysokie temperatury?
0: Znaczy, myślę, że każdy lubi, o ile znosi to jakoś. No pani zobacz, nie jestem spocony, nie jestem zmęczony, uśmiechnięty. Życzę wszystkim takiego uśmiechu. Pani również, chociaż pani to ma go przyczepionego do twarzy już, nie? Także, no nie, jest już takim. Młodość ma coś w sobie, nie? Także, no nie ma co narzekać. No. Mamy tyle, niezależnie od tego, jaka pogoda jest, zawsze narzekamy. Przestańmy narzekać. Uśmiechnijmy się, tak jak ten pan, pani. I wszystko będzie ok.
2: Dobrze ogólnie. Mówiąc szczerze, muszę przyznać, że no jest trochę gorąco, ale myślę, że dobre nawodnienie i trochę posiedzenia w cieniu, myślę, że jakoś można sobie z tymi upałami poradzić. Chociaż jak się pracuje w upale, to ja też mówię szczerze, że jestem dość mocno przyzwyczajony do tych temperatur, no ale jakoś trzeba sobie radzić, wiadomo. No niestety myślę, że teraz te temperatury trochę podtrzymają, także trzeba sobie radzić. Ale myślę, że nawodnienie i trochę siedzenia w cieniu jakoś da radę, żeby to wytrzymać.
3: Ja już jestem na emeryturze, także częściej w domu jestem, a jak już wychodzę, to staram się być w cieniu, czy wodę ze sobą noszę. I chyba to najlepszy sposób.
1: A czy pani lubi właśnie takie wysokie temperatury?
3: Nie. Jak najbardziej nie.
4: Kwestia odpowiedniego przygotowania stroju. Tak jak widać, materiały len jest najlepszy. Czapka, okulary, filtry przeciwsłoneczne. I woda. I to powinno w zupełności dać jakiś efekt pozytywny.
1: A czy pan lubi takie temperatury?
4: Nie. Słabo znoszę, powyżej 30 stopni średnio.
1: Jak sobie radzą państwo z takimi wysokimi temperaturami?
5: Dobrze, wypychamy je i koniec.
6: Siedzimy w piwnicy albo w cieniu. Jak musieliśmy wyjść, no to wyszliśmy, ale to tylko tyle.
1: A czy państwo lubią właśnie takie gorące dni?
6: Ja nie.
5: Ja trochę tak.
7: Ratownicy medyczni przypominają, że podczas takiej pogody bardzo łatwo o odwodnienie, przegrzanie organizmu czy udar cieplny. Apelują o rozwagę, szczególnie podczas aktywności na świeżym powietrzu.
8: Skutkami długiego przebywania na słońcu oczywiście będziemy mieli różnego rodzaju zasłabnięcia. Może dochodzić do przegrzania, do udarów cieplnych. Są to sytuacje, które rzeczywiście bardzo często zdarzają się, gdy temperatura jest wysoka, rzędu tych 30 stopni. Dodatkowo pamiętajmy o tym, że słońce, na które jesteśmy narażeni, również mocno może na nas wpływać. Zdarzają się różnego rodzaju również poparzenia słoneczne w postaci poparzeń skóry czy głowy.
1: Kiedy jest taki sygnał, kiedy powinniśmy się udać do szpitala, do lekarza?
8: Pamiętajmy o tym, że najważniejsza to jest prewencja, czyli powinniśmy dbać o to, ażeby do takiej sytuacji nie dochodziło. Zatem jeżeli jest bardzo gorąco, no to nie wychodźmy z domu, szczególnie dotyczy to się osób starszych i dzieci. Przebywajmy w domu, chłodźmy się i pijmy dużo wody. W sytuacji, kiedy będziemy mieli jakieś dolegliwości, które rzeczywiście nas niepokoją, typu zawroty głowy, zasłabnięcie, bóle w klatce piersiowej, duszności, no to jest sygnał do tego, aby udać się do lekarza.
7: Coraz częściej podczas fal gorąca miasta decydują się na uruchomienie kurtyn wodnych czy dodatkowych punktów z wodą pitną. Sprawdziliśmy, czy podobne rozwiązania planowane są również we Wrocławku.
9: Miasto dysponuje 3 kurtynami wodnymi i z racji tego, że te największe upały mają odbywać się w kulminacyjnym momencie Dni Wrocławka, to będą one rozstawione właśnie w tym miejscu, gdzie te Dni Wrocławka będą się odbywały, czyli w parku na Słodowie. W przyszłym tygodniu natomiast po tych najważniejszych wydarzeniach związanych z dniami Wrocławka, te kurtyny wrócą na te miejsca, gdzie znajdowały się w zeszłym roku, czyli to są właśnie bulwary, Plac Wolności oraz Park Łokietka. Dodatkowo również w tym sezonie miejskie wodociągi uruchomiły poidełka, które znajdują się w większości wrocławskich szkół, w instytucjach samorządowych, w urzędach, ale również w instytucjach kultury. W związku z tym mieszkańcy mają również możliwość pozyskania właśnie wody zdatnej do picia w sposób po prostu bezpłatny.
7: Służby apelują o unikanie przebywania na słońcu w godzinach od 11 do 17, regularne nawadnianie organizmu oraz zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, seniorów.

seniorów i osoby samotne. Włocławskie Towarzystwo Naukowe zostało utworzone w 1979 roku. Skupia w swoich szeregach osoby aktywnie działające na rzecz rozwoju społecznego ruchu naukowego na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej. W ostatnich latach prezesem zarządu towarzystwa był profesor Stanisław Kunikowski.

0: za mojej kadencji przez ostatnie 4 lata sekretarzem naszego zarządu towarzystwa, pan dr Miłosz Kłobukowski, polonista z wykształcenia, jest wicedyrektorem Liceum Marii Konopnickiej, jest osobą powszechnie znaną i bardzo zaangażowaną w ciągu ostatnich 4 lat w działalność towarzystwa. Także ja osobiście się cieszę, bo jest to zmiana pokoleniowa, gdyż trzeba mieć nowe wizje, które tak uskrzydlą tą działalność stowarzyszenia, jakim jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe.
1: Działalność towarzystwa ma na celu krzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz gromadzenie materiałów naukowych. Ma ono aktualnie ponad 200 członków. Nowy prezes jest otwarty na nowych młodych członków WTN.
2: Przede wszystkim pragnę zaznaczyć, że towarzystwo jest zarządzane przez 7-osobowy zarząd, więc podejmujemy decyzje kolektywnie. Nie są to jedynie decyzje jednostkowe. Jesteśmy po kolejnym, a właściwie takim pierwszym typowo merytorycznym już posiedzeniu zarządu i no, z wielką przyjemnością pragnę poinformować, że wszyscy członkowie zarządu przekazali bardzo dużo niezwykle intrygujących, ciekawych pomysłów na rozwój naszej działalności związanej z popularyzacją nauki, z poszerzaniem zakresu członków WTN-u, bo potrzebujemy młodych ludzi, chcemy otworzyć się na młode pokolenia. Chcemy jednocześnie też pokazać, jak wiele do zaoferowania ma nasza mała ojczyzna, nasze ukochane miasto Włocławek, a także nasz region Kujawy. Mamy bardzo ciekawą historię, historię, w której nie brakuje naprawdę wyjątkowych, nietuzinkowych postaci. Chcemy przypomnieć o tych życiorysach. Chcemy jednocześnie wyjść do społeczeństwa naszego miasta. Chcemy zaciekawić nauką w takiej popularnej formie. Chcemy wyjść też do młodzieży szkolnej i pokazać, że uprawianie nauki, poznawanie prawdy na temat świata, a zwłaszcza tego świata, który otacza nas tu i teraz, naszej małej ojczyzny, lokalnej społeczności, może być intrygujące, ciekawe i wartościowe.
3: Kto może zostać członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego?
2: Członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego może zostać każda osoba, która posiada studia wyższe, która ukończyła studia. I na naszej stronie internetowej dostępna jest deklaracja członkowska. Dostępny jest też oczywiście statut WTN-u, który można bez problemu przeczytać, poznać. Oczywiście wiąże się to też z opłaceniem składek członkowskich w takich no, dosyć symbolicznych wielkościach. Zachęcamy wszystkich pasjonatów, którzy chcieliby działać na rzecz wspólnego dobra. Działalność w WTN-ie jest działalnością prospołeczną, tak? Zarówno mówię o działalności zarządu, jak o działalności członkowskiej. Nikt z nas nie pobiera z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia, więc wszyscy ludzie dobrej woli, wszyscy pasjonaci, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, chcieliby się tym podzielić, chcieliby jednocześnie w ten sposób ożywić naszą społeczność, nasze miasto, są mile widziani w naszym kręgu.
1: Włocławskie Towarzystwo Naukowe wydaje publikacje, organizuje konferencje i sympozja oraz prowadzi prace badawcze. Posiada także swoją bibliotekę.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku.

0: Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Zespół tańca klasycznego Classic we Włocławku świętuje swoje 30-lecie. O początkach, sukcesach i jubileuszu porozmawiamy z założycielką i choreografką panią Inną Griszczuk. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: 30 lat działalności to kawał czasu, ale czy pani wraca do początków? Jaka pierwsza myśl pani przychodzi jako pierwsza?
1: Jako pierwsza myśl, oj, tak aż daleko chyba nie zaglądam wstecz, staram się patrzeć do przodu, ale bardzo ciepło wspominam te pierwsze kroki, powiedzmy, z założeniem zespołu. Tak to powstało bardzo, bardzo spontanicznie, to nie z mojej nawet inicjatywy, a z inicjatywą dzieci, które przychodzili do mnie i prosili stworzyć jakiś może układzik, jakieś coś z nimi poświczyć, bo pracowałam w Centrum Kultury jako instruktor tańca klasycznego w tańcu towarzyskim. I dzieci zaczęli, dziewczynki, zaglądać na te zajęcia i pytali, czy mogą dołączyć. Ja mówię, ale że oczywiście, zapraszam, proszę bardzo. No i tak to powolutku powstało, że ja może pani nam coś zrobi, jakoś układ. No i tak powoli się zaczęło. Zrobiła jeden układzik, drugi i później, a to może już własny zespolik taki mały założymy. No i tak powolutku to powstał zespół, który po prostu z czasem się rozwinął, tak coś takiego większego.
0: No właśnie, czy pani przypuszczała, że ten zespół stanie się tak rozpoznawalny? Że tak zmieni się na przestrzeni lat?
1: Nie przypuszczałam i nawet to tak nie dążyłam do tego. To jakoś tak też samo z siebie wynikło, bo zaczęliśmy pracować, robić układy. Jeden rok, drugi rok powstawali nowe i nowe, przychodzili nowe dziewczynki, bardzo zaangażowane, bardzo pracujące, chcące coś osiągnąć. Także to wszystko tak szło do przodu. Wszystko było spontaniczne, nieplanowane. No i bardzo się cieszę z tego powodu, że to wszystko tak się nakręciło samo z siebie.
0: No właśnie przez zespół na pewno przewinęło się bardzo dużo tancerek. Czy widziała pani ich rozwój w tym zespole?
1: Tak, jak najbardziej, bo dziewczynki przychodzili jako malutkie,

0: 6-7 lat. I kiedy już kończyli swoją, tak powiedzmy, karierę taneczną, to mając 18-19 lat, po maturze, to był rozwój niesamowicie. Naprawdę są takie osoby, które mogłyby tańczyć spokojnie w zespołach profesjonalnych.
1: Pani jest nie tylko założycielką, ale również choreografką. Jak wygląda przygotowanie całego widowiska?
0: No to znaczy, my robimy układy, ja robię układy taneczne, które gdzieś tam rodzą się w głowie, jakiś pomysł powstaje, taki może być duży, czasami bardzo, bardzo dużo pielęgnuję, a chcę coś takiego, czasami tak pstryk, o, coś takiego i chcę. Znajduję muzykę. I później powolutku zaczynam już układać ruch. No i tak to powoli, powoli, to naprawdę, proszę uwierzyć, to jest naprawdę ciężka praca, żeby dopracować, żeby rozłożyć na muzykę, żeby to wszystko podkreślić, pewne akcenty muzyczne. Także to jest długa moja praca, siedzę, rozliczam, kombinuję, eksperymentuję, sama skaczę w domu. No i tak powolutku powstaje tak układ, który później przynoszę na zajęcie i z dziewczynkami my to wszystko dopracowujemy.
1: A co jest dla pani najważniejsze w pracy z młodzieżą?
0: Najważniejsze, chyba tak chodzi o taniec i o wychowanie, tak żeby dziewczynki rozumieli, co to jest muzyka, co to jest ruch, żeby wchodzili w nią, wchodzili w taniec, nie wykonywali tak po prostu ruch, że dwa kroki w prawo, dwa kroki lewa, skok, a żeby zrozumienie tego, co oni robią, żeby oni wyrazili siebie i w tańcu, i w muzyce, żeby pokazywali swoje emocje i właśnie rozwijali się nie tylko taneczne, mam na myśli ruchowo i fizycznie, ale jak najbardziej emocjonalnie. Żeby było po prostu porozumienie ciała, emocji, wewnętrza.
1: No właśnie 30 lat to jest też czas podsumowań. Z czego jest pani dumna najbardziej?
0: Najbardziej chyba dumna z tego, co dziewczyny rozumieją to, co robią. Że to jest tak, że oni się łączą z muzyką, ze swoim ciałem. Niesamowicie się rozwijają. To właśnie powstaje w nich taka kultura i taneczna, i wewnętrzna, które naprawdę im niesamowicie się przyda w życiu. To są takie potencjalne ludzie kultury, które pójdą do teatru, będą rozumieli sztukę. Także z tego jestem najbardziej dumna, że oni się takie wychowane kulturalnie osoby.
1: A co daje pani taniec?
0: No taniec to przede wszystkim była taka moja pasja z dzieciństwa, także ja, na ile się pamiętam, to ja przez cały czas tańczę, no tu już pracuję jako choreograf, to też taka, taniec w ogóle taka odskocznia, takie pogrążenie, można powiedzieć, w coś innego, w siebie, gdzieś tam bardzo, bardzo głęboko i można sobie oderwać się od rzeczywistości i trochę, tak powiedzmy, pofruwać w tym tańcu, w tym ruchu, w tym takim wielkim emocjonalnym, takim napędzie.
1: A z perspektywy pani doświadczenia, czy każdy może nauczyć się tańca?
0: To znaczy na pewno tak. Uważam, że tak, niezależnie od naszych, bo swoją takim doświadczeniu widziałam osoby, które niezbytnio, tak powiedzmy, pasowali do tańca, bo różnie to bywa z naszymi możliwościami, tak powiedzmy, fizycznymi, ale się starali, ale chcieli. I naprawdę, jak ktoś się bardzo chce, to uważam, że zawsze można coś osiągnąć.
1: Zespół Classic ma na swoim koncie wiele występów i nagród.

0: Czy któryś występ albo nagrodę pani wspomina z tak największym wzruszeniem?
1: Tak, tak. Taka jedna nagroda była za układ Bolero i to było takie bardzo, bardzo wyróżnienie takie duże. To Związków Artystów Scen Polski dostaliśmy taką nagrodę, która jest naprawdę bardzo wyjątkowa.
0: Jubileusz, również w Owocowku odbędą się obchody. Jak one będą wyglądały?
1: Te obchody będą trwały aż 2 dni. Pierwszy dzień to będzie taki uroczystość 30-lecia, gdzie będą zaproszone gości, gdzie my dajemy przedstawienie, co roku w sumie dajemy takie przedstawienie wszystkich naszych okładów, dorobku artystycznego stworzone przez lat. To jest tak, że każdy układ jest podkreślany wierszem, który wprowadzi nas w temat tego układu, o czym to jest. I później tam wiersz, dziewczynki tańczą i tak to po kolei leci wiersz, układ, wiersz, układ, wiersz wprowadzający. No tworzy taką atmosferę takiego spektaklu, takiego przedstawienia poetyczno-tanecznego. No i na końcu już po prostu te wszystkie pozdrowienia w związku z jubileuszem. I na następny dzień, tak jak co roku, u nas jest zakończenie roku artystycznego zespołu klasy, gdzie dziewczynki też tańczą, podsumowując rok, i plus żegnamy tych, które już odchodzą, które już dziewczynki zdali matury, dostają się na studia, także niestety wyjeżdżają z Włocławka i no żegnamy tych dziewczynek z łzami, wiadomo, zawsze to jest takie przykre troszeczkę, no ale to jest dla nich nowa droga, nowe doświadczenie, nowe emocje. A jeszcze w tym roku do nas przyjeżdżają w związku z jubileuszem 30-leciem dziewczynki, które skończyli 5, 6, 7 lat temu zajęcie w zespołu Classic, ale teraz na weekendy przyjeżdżali, ćwiczyli, także też zatańczą na tych występach. Także bardzo się cieszę z tego powodu, że taniec w nich jest, taniec w nich po prostu ich kręci, ich napędza i chcą jeszcze się pokazać, przyjeżdżają, pamiętają. To jest dla mnie bardzo, bardzo miłe i bardzo takie wzruszające.
0: Czyli kontakt z dawnymi tancerkami cały czas jest?
1: Jest, jest. Oni się przyjaźnią, oni wyjeżdżają, są w różnych miastach w Polsce, ale na ile wiem, to oni tam nawet się spotykają, przysyłają mnie zdjęcia ze spotkań, także bardzo się cieszę, że takie przyjaźnie na lata.
0: Czyli ten jubileusz będzie takim zwieńczeniem tych wszystkich lat.
1: No tak, tak, tak, tak, jak najbardziej. Mhm.
0: A jakie są plany na kolejne miesiące, ponieważ zbliżają się wakacje? Czy będzie to czas intensywnej pracy, czy jednak odpoczynku?
1: No, trzeba trochę odpocząć. Po tym takim wielkich emocjach, przygotowaniach do 30-lecia, to trochę odpoczynku oczywiście. No i później z powrotem będę pracować, będę szukać nowych inspiracji, nowych układów, nowej muzyki. W przyszłym roku teraz u nas trochę nasz zespół się zmniejszy w związku z tym, że już powiedzmy 30 lat i tak ja też mam już jakiś pewien wiek, także w przyszłym roku nas będzie dwie grupy, ale to nie zmniejszy naszą aktywność i intensywność ćwiczeń. Będziemy pracowali, będziemy tańczyli dalej.
0: A czy ma pani jakieś marzenia związane z zespołem?
1: Moje marzenie chyba, chciałabym, żeby to było kontynuowane, żeby to tak nie zniknęło, bo no wiadomo, że z wiekiem to robi się coraz mniej. Chciałabym, żeby ktoś to przyjął. Ja bardzo chętnie będę wspomagać, będę dzielić się doświadczeniem i wszystkim, co potrafię. I chciałabym, żeby to było dalej kontynuowane. Także będziemy się starać, żeby może ktoś z dziewczyn, które już skończyli, przyjmie moją maleczkę. No zobaczymy, będziemy o tym rozmawiać i to jest moje marzenie, żeby to tak się nie skończyło się, żeby to dalej funkcjonowało.
0: I tym pięknym, wzruszającym akcentem dziękuję za dzisiejszą rozmowę i życzymy kolejnych 30 lat działalności.
1: Bardzo, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadłu odbyła się uroczysta gala podsumowująca rok szkolny i przedszkolny 2025-2026. Na scenie pojawili się uczniowie gminy, dla których miniony rok był czasem intensywnej nauki, rozwijania pasji i konsekwentnego dążenia do celu. Podczas uroczystości nagrodzono dzieci i młodzież, którzy osiągali sukcesy w różnych dziedzinach. Od wyników w nauce, przez sport, po działalność artystyczną i społeczną. Każde wyróżnienie było symbolem systematyczności i wytrwałości.
1: Można powiedzieć, że dziś rozpoczynamy długi czas zakończenia roku szkolnego. Będzie trwała aż do piątku. Dzisiaj wyjątkowa gala. Wcześniej odbyła się gala dla przedszkolaków. Dzisiaj, teraz gala dla najzdolniejszych uczniów z wszystkich szkół z terenu gminy Brześć Kujawski. Tak jak co roku spotykamy się, wyróżniamy najlepsze osoby zarówno w zakresie zajęć sportowych, jak i tych edukacyjnych. Podziękujemy też dyrektorom, nauczycielom, opiekunom za konkursy, te powiatowe, te ogólnokrajowe, a tych wyróżnień jest w tym roku długo, więc pewnie trochę czasu spędzimy w wahadle. Dzisiaj nauka jest tak powszechna, że zarówno sport, jak i ta edukacja w zakresie przedmiotów ścisłych, mówię tutaj o matematyce, czy fizyce, czy chemii, ale też przecież mamy bardzo dużo zdolnych uczniów, którzy uczestniczą w innych zajęciach pozaszkolnych, a wyróżniają się chociażby w zajęciach artystycznych, plastycznych, więc jakby chcemy docenić wszystkich dzisiaj. Powiem szczerze, że nagrody są różne, od voucherów, tak żeby sprawić dzieciom i młodzieży przyjemność, żeby one sobie swoje hobby tak jakby dalej rozwijało, i myślę, że to jest już od wielu lat praktykowane w szkołach, będą rozdawane pewnie książki czy nagrody w postaci albumów na to.

0: Natomiast my się skupiamy na tej takiej wartości typowo rozwijaniu pasji intelektualnej, sportowej, tak żeby można właśnie to hobby dalej spełniać, dostając od nas taki voucher.
1: Nie zabrakło także emocji i osobistych refleksji. Uczniowie dzielili się swoimi wspomnieniami z mijającego roku.
2: Powiedz proszę, jaki dla ciebie był ten rok szkolny?
3: Bardzo łatwy. Ostatni w tej szkole, ponieważ jestem ósmoklasistą, ale no bardzo łatwy. Mam wysokość średnią i no łatwy bardzo.
2: Jakie plany po wakacjach? Gdzie idziesz dalej?
3: Idę do Zespołu Szkół Elektrycznych we Wrocławku na kierunek elektronik.
2: Czy dzisiejsze nagrody są motywacją właśnie do dalszej pracy w przyszłym roku szkolnym?
3: Moim zdaniem tak.
2: Jaki był dla Was ten rok szkolny?
4: Bardzo dobry. Dużo szóstek i piątek. Dla mnie był też bardzo dobry, bo fajnie się bawiłam, zmienili nam panią i przynajmniej były normalne lekcje.
2: Zbliżają się wakacje. Jakie macie plany na ten letni czas?
4: Chyba jedziemy na basen popływać. Myślę, że nad Bałtyk też pojedziemy z kuzynami, kuzynką i nie wiem co dalej.
2: Czy dzisiejsze wydarzenie, dyplomy i nagrody są motywacją do dalszej nauki, pracy w przyszłym roku szkolnym?
4: Tak, no na pewno.
2: Powiedz proszę, jaki był dla ciebie ten rok szkolny?
5: No bardzo dobry myślę. No.
2: Czy był to czas intensywnej pracy?
5: Chyba nie, było dobrze.
2: Zbliżają się wakacje, jakie są twoje plany?
5: Na pewno będę dużo wychodziła z przyjaciółmi oraz planuję też jechać nad morze i po prostu pozwiedzać coś w Polsce.
6: W tym roku szkolnym było strasznie dużo ciężkiej pracy, ale poradziliśmy sobie wszyscy razem jakoś i mam teraz plany na wakacje odpocząć po tym roku szkolnym i ta nagroda mnie zmotywowała do tego, żeby to osiągnąć.
2: Powiedz proszę jeszcze, za jakie osiągnięcia dzisiaj otrzymujesz nagrodę?
6: Za najlepszego absolwenta szkoły podstawowej numer 2.
1: To wydarzenie nie stało się tylko podsumowaniem 10 miesięcy, ale także symbolicznym startem z nową energią i ambicjami na nowy rok szkolny. Blisko 3000 przedszkolaków z województwa kujawsko-pomorskiego weźmie udział w drugiej edycji projektu Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza. Projekt zakłada codzienny kontakt dzieci z językiem angielskim nie tylko podczas zajęć, ale również w trakcie zabawy, spacerów czy wyjazdów edukacyjnych. Przedszkola zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, a nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenia. Wśród samorządów, które będą realizować program, znalazły się również samorządy z regionu włocławskiego. Do projektu przystąpiły miasto Włocławek, gmina Boniewo oraz gmina Baruchowo.
7: Tej edycji jest przedszkole publiczne numer 7 w zespole szkół numer 8 na Zawiślu. Oczywiście liczba tych beneficjentów jest ograniczona, bo to z całego województwa są te przedszkola, natomiast na pewno duża korzyść jest taka, że o ile, że myślę, że z każdą edycją coraz więcej będzie tych przedszkoli, one też będą niosły takie światełko no, takiego wzrastającego poziomu. Czyli tak, szkolenia edukacyjny dla najmłodszych, żeby rzeczywiście ten angielski, który jest ważnym językiem, obcym, ale to też istotne z punktu widzenia takiego rozwoju emocjonalnego i poznawczego dzieci. Nauka drugiego języka też rozwija kompetencje językowe, nawet tą, ten narzędzie mowy ten też jest ważne. Szkolenia dla nauczycieli w tym zakresie i też co ważne, doposażenie pracowni, sal w przedszkolach, więc sięgamy po te możliwości.
1: Jak podkreślają przedstawiciele samorządów, wczesna nauka języków obcych zwiększa szanse edukacyjne najmłodszych i pozwala rozwijać kompetencje potrzebne w przyszłości. Program to również wsparcie dla nauczycieli. Ponad 300 pedagogów z całego regionu zostanie objętych szkoleniami z zakresu edukacji dwujęzycznej.
8: Projekt ten będzie realizowany w przedszkolu samorządowym w Baruchowie. Natomiast na czym ten projekt będzie polegał? On zakłada naukę języka angielskiego poprzez codzienny kontakt z językiem podczas zarówno zajęć w sali przedszkolnej, na placu zabaw, a także podczas wyjazdów edukacyjnych. I w ramach tego projektu przedszkole otrzyma wyposażenie. Będzie to nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, pacynki, instrumenty muzyczne, materiały plastyczne, właśnie które będą służyć służyły jako pomoc przy nauce języka angielskiego. Natomiast nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenie, które to szkolenie pomoże nauczycielom prowadzić tego rodzaju zajęcia. I realizacja tego projektu planowana jest od 1 września 2027 roku.
9: Jest to program, który obejmuje przedszkola, czyli 3, 4, 5 latki i on jest do nich skierowany.

To jest wtedy nauczyciele przez 5 dni w tygodniu codziennie prowadzą takie zajęcia w ramach swoich obowiązków szkolnych. Więc to są też nieprzygotowani nauczyciele, ale oni będą przygotowani. Ci sami nauczyciele, którzy pracują z uczniami, będą również prowadzili te zajęcia dwujęzyczne przedszkolaki, czyli będą to jest wiadomo, że

0: ćwiczyć swoimi pociechami właśnie ten angielski. Ten program jest w takiej samej wersji, tak samo prowadzony również na całym świecie, w wielu państwach, nie we wszystkich, ale w wielu państwach na świecie jest prowadzony. On się przyjął, bardzo się cieszę, że nasza szkoła otrzymała taki grant, żeby móc prowadzić z dziećmi najmłodszymi właśnie zajęcia z języka angielskiego. Bardzo będzie to przydatne, dlatego że po prostu tu nie trzeba wielkiej reorganizacji, bo gmina na tym do tego przedsięwzięcia nic nie dokłada, udostępnia tylko salę. No i oczywiście w trzecim punkcie, czyli oprócz tego uczenia, bo jako drugi jest, a trzeci to jest właśnie wsparcie takie w pomoce naukowe.
1: Wartość drugiej edycji projektu wynosi blisko 12 milionów złotych, z czego ponad 10 milionów 800 tysięcy złotych pochodzi z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza. Zespół Classic powstał w 1996 roku. Jak łatwo policzyć, formacja ma już 30 lat. Łączy taniec współczesny z elementami tańca klasycznego. Znakiem firmowym zespołu są oryginalne i dopracowane choreografie dobrane do odpowiedniej muzyki oraz kostiumów. Powoduje to, że każdy występ zespołu Classic charakteryzuje niezwykły artyzm oraz doznania estetyczne. Wydarzenia z okazji okrągłego jubileuszu zostały podzielone na 2 dni i odbywają się w Centrum Kultury Browar B. Założycielką i instruktorką zespołu jest Ina Griszczuk.
2: Ciężko podsumować te wszystkie lata. To lata dużo wielkiej pracy, wielkich wzruszeń, wielkich wspomnień, układów, konkursów. Także tyle się działo przez te 30 lat, że ciężko to powiedzieć tak jednym słowem, podsumowaniem. To dużo, dużo, dużo pięknej pracy.
3: Od czego to się zaczęło?
2: W sumie przypadkiem się zaczęło. Zaprosili mnie na zajęcie grupy tańca towarzyskiego, ale dziewczynki podglądali te sali, były bardzo ciekawskie i chcieli też, żeby z nimi pracowała, zrobiła coś innego. I tak powolutku z inicjatywy samych dzieci powstał zespół powoli. Najpierw było 6 osób, później się zwiększyło, później zrobiliśmy nabór. No i tak, i tak, i tak przez kilka lat już powstał zespół.
3: Rutyny, rozumiem, nie ma, bo każde dziecko jest inne. Ta młodzież na przestrzeni lat też się zmienia.
2: Młodzież się zmienia, ale uważam, kiedy dzieci czymś zainteresowane, łączy ich pasja, to zawsze jest piękne.
1: Pod kierunkiem Inny Griszczuk absolwentki Państwowej Szkoły Baletowej w Mińsku Młode Artystki z powodzeniem reprezentują nasze miasto na scenach krajowych i międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Szczególnym dowodem uznania dla ich pracy jest nagroda za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznana przez Sekcję Tańca i Baletu Związku Artystów Scen Polskich.
2: Dzieci bardzo się cieszą, kiedy gdzieś wyjeżdżają. Przede wszystkim to i integracja ich między sobą, bo czasami te podróże w autokarach trwają kilka godzin, ale to wzruszenie, kiedy wygrywają, to trochę rozczarowanie, kiedy nie wygrywają, tak też czasami bywa, ale to wszystko zdobywamy w ten sposób doświadczenie. Uważam, trzeba dzieci zachęcać, zajmować się tańcem, śpiewem, czymkolwiek, żeby dzieciaki mieli możliwość otwierać i mieli możliwość rozwijać swoje talenty. Na pewno każde dziecko utalentowane, tylko trzeba to otworzyć w nich.
3: Na koniec zapytam o dzisiejszą uroczystość, właśnie o clue dzisiejszego naszego spotkania. Co zostało przygotowane? Jak ona będzie wyglądała?
2: No to jest występ wszystkich naszych układów i każdy układ jest podkreślany wierszem na początku, który wprowadzi w temat tego układu, bo każdy układ opowiada o czymś. Także tu jest takie poetycko-taneczne przedstawienie.
1: Sala, na której odbywał się jubileusz, była pełna gości. Wśród nich były i obecne tancerki, ich rodzice, osoby związane z kulturą i sztuką. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych.
4: Cudowny jubileusz, cudowna osoba, która poświęciła swoje życie dla innych, bo przecież to, co robi, jest fantastyczne. Jest wspaniałe. Dzieciaki, młodzież, którzy uczestniczą w zajęciach prowadzonych, są przecież tak dobrze zaopiekowane, tak dobrze myślą o tym wszystkim, co robią. Nabierają odwagi, nabierają pewności siebie i robią cudowne rzeczy, bo realizują swoje pasje pod okiem osoby, która poświęciła życie właśnie temu, oddając pełnię serducha po to, żeby

0: też czuli się dobrze.
1: Dzieci na różny sposób spędzają czas wolny. Niektóre angażują się w piłkę nożną, w koszykówkę, niektóre czytają książki. Natomiast chyba najbardziej wyrazić siebie, wyrazić swoje emocje można poprzez taniec.
0: Myślę, że tak, chociaż ja akurat tańcerzem jestem wyjątkowo kiepskim, dlatego realizuję się poprzez bieganie. Natomiast oczywiście sporo osób ma talent, sporo osób uwielbia tańczyć, więc jeśli trafiają tylko w objęcia kogoś, kto potrafi ich umiejętnie poprowadzić, pokierować, wskazać, podnieść na duchu, też zaszczepić coś takiego głębszego, żeby się nie poddawać tak od razu, bo przecież nie wszystko od razu nam wychodzi, bo wymaga często bardzo dużo nakładów pracy. Ciężkiej pracy, bo to jest czas, to jest trening, to jest wymagający trening. To są gdzieś takie pewnie chwile zwątpienia, czy rzeczywiście to, co robię, robię dobrze, czy robię doskonale, tak jakbym chciał to robić przecież. Więc niezwykle istotne jest to, na kogo się trafia, kto nas prowadzi, na jaką osobę. I tutaj mamy cudowną prowadzącą, która poprzez to, że kocha to, co robi, te dzieciaki, młodzież też kochają to, co robią. Bez względu na to, czy to wszystko udaje się tak, jakby chcieli, ale czują na pewno satysfakcję z tego, co udaje się osiągnąć.
2: Szersza relacja z jubileuszu zespołu Tańca Classic w magazynie Pulsometr.

0: grudniu ubiegłego roku do Włocławka trafiły dwie krypy. To tradycyjne drewniane łodzie płaskodenne, które zostały stworzone, aby ożywić miejską turystykę nad Wisłą. Jednostki te sumują na przystani przy ulicy Piwnej. Wczesną wiosną tego roku ratusz ogłosił konkurs na nazwy dla jednostek. Włocławianie zgłosili swoje pomysły i zaczęli głosować. Największą sympatię zyskały Wicek i Bratisławia.
1: Podczas szczególnie festiwalu Wisły, które wiemy, że te rejsy po Wiśle są oblegane,

0: I wielokrotnie każdego z nas, mieszkańcy Włocławka, namawiali panią prezydent również do tego, żebyśmy takie łodzie mieli swoje i oto mamy, a właściwie Ośrodek Sportu i Rekreacji. No a jak są łodzie, to każda łódź musi mieć swoją nazwę i tutaj znowu przyszli nam na pomoc mieszkańcy, którzy zaproponowali nazwy, później na nie zagłosowali i oto mamy Wicka i Władysławie na wodach naszych śródlądowych, na rzece Wiśle, na Królowej Polskich Rzek. No i miało być krótko, ale muszę powiedzieć o tej historii flisackiej naszego miasta, bo nasze miasto przez wieki rozwijało się dzięki Wiśle. To była królewska komora celna od 1520 roku i to nabrzeże, to wszystko, co zostało z nami, mówię też o zabudowaniach, to jest jak gdyby pozostałość, może nie wprost, ale konsekwencja właśnie tego, że my jako miasto żyliśmy z rzeką pod rękę, jeśli tak można powiedzieć. I wracamy. Ten program Ku Wiśle, który był pierwszym programem rewitalizacji, udanym, bo do dzisiaj mieszkańcy Włocławka bardzo chętnie korzystają z wyremontowanych wówczas bulwarów. Dzisiaj jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji nad lekką renowacją, zazielenieniem jeszcze tego nabrzeża, ale zawsze była taka potrzeba, żebyśmy od strony Wisły też mogli podziwiać piękną panoramę naszego miasta i oto stało się od tego sezonu. Mamy krypy Wicek i Władysławia, więc zapraszamy mieszkańców do korzystania, do przyprowadzania tych swoich gości, którzy do Włocławka przyjeżdżają. Tu Bosman jest zawsze w gotowości i zawsze jest chętny do pomocy, a rejsy zgodnie z rozkładem rejsu.
1: Zgodnie z uchwałą Rady Miasta bilet za 405-minutowy rejs kosztuje 15 zł, a ulgowy połowę tej kwoty. W przypadku biletu rodzinnego osoby dorosłe zapłacą 12 zł i 50 groszy. Koszt wynajęcia całej łodzi to 200 zł. Mieszkańców Włocławka czeka wyjątkowo gorący weekend. Synoptycy prognozują, że po kilku dniach z temperaturami oscylującymi wokół 30 stopni Celsjusza nadejdzie kulminacja fali gorąca. Najtrudniejsza ma być niedziela, kiedy termometry w cieniu mogą wskazać nawet od 38 do 40 stopni. Meteorolodzy ostrzegają, że tak wysokim temperaturom towarzyszyć będą również bardzo ciepłe noce. Temperatura może nie spadać poniżej 24-25 stopni, co utrudni odpoczynek i regenerację organizmu. Szczególnie narażone na skutki upałów są dzieci, seniorzy oraz osoby cierpiące na choroby układu krążenia. Mieszkańcy już teraz odczuwają skutki wysokich temperatur. Wielu z nich stara się ograniczać przebywanie na słońcu, szukać cienia i pamiętać o regularnym piciu wody.
2: Tak jak wszyscy. Zostajemy albo w domach, albo gdzieś się ukrywamy w cieniu.
3: A czy pani lubi takie wysokie temperatury?
2: Raczej tak.
4: No jakiś kapelusz, czapka. W tej chwili nie chciał, ale to i dużo wody.
3: A czy państwo lubią właśnie takie wysokie temperatury?
4: Czasami lubimy. Ale jest dobrze, nie można narzekać.
3: Dziękuję.
4: To można do basenu iść i też jest super, prawda?
3: No.
4: Też się wybieramy.
5: No ja sobie jakoś radzę. Jestem szczupły, ruszam się zimą, latem, wiosną, jesienią, w upały, jak tylko mogę, także mi to nie przeszkadza.
3: A czy pan lubi właśnie takie wysokie temperatury?
5: Znaczy myślę, że każdy lubi, o ile znosi to jakoś. No pani zobaczy, nie jestem spocony, nie jestem zmęczony, uśmiechnięty. Życzę wszystkim takiego uśmiechu. Pani również, chociaż pani to ma go przyczepionego do twarzy już, nie? Także. No nie, jest już takim. Młodość ma coś w sobie, nie? Także, no nie ma co narzekać. No. Mamy tyle, niezależnie od tego, jaka pogoda jest, zawsze narzekamy. Przestańmy narzekać. Uśmiechnijmy się. Tak jak ten pan, pani. I wszystko będzie okej.
6: Dobrze ogólnie. Mówiąc szczerze, muszę przyznać, że no jest trochę gorąco, ale myślę, że dobre nawodnienie i trochę posiedzenia w cieniu. Myślę, że jakoś można sobie z tymi upałami poradzić. Chociaż jak się pracuje w upale, to ja też mówię szczerze, że jestem dość mocno przyzwyczajony do tych temperatur. No ale jakoś trzeba sobie radzić, wiadomo. No niestety myślę, że teraz te temperatury trochę podtrzymają, także trzeba sobie radzić. Ale myślę, że nawodnienie i trochę siedzenia w cieniu jakoś da radę, żeby to wytrzymać.
7: Ja już jestem na emeryturze, także częściej w domu jestem, a jak już wychodzę, to staram się być w cieniu czy o

0: Wodę ze sobą noszę. I chyba to najlepszy sposób.
1: A czy pani lubi właśnie takie wysokie temperatury?
0: Nie, nie, nie, nie. Jak najbardziej nie.
2: Kwestia odpowiedniego przygotowania stroju. Tak jak widać, materiały len jest najlepsze. Czapka, okulary, filtry przeciwsłoneczne. I to powinno, i woda. I to powinno w zupełności dać jakiś efekt pozytywny.
1: A czy pan lubi takie temperatury?
2: Nie. Słabo znoszę, powyżej 30 stopni średnio.
1: Jak sobie radzą państwo z takimi wysokimi temperaturami?
3: Dobrze, wypychamy je i koniec.
4: Siedzimy w piwnicy albo w cieniu. Jak musieliśmy wyjść, no to wyszliśmy, ale to tylko tyle.
1: A czy państwo lubią właśnie takie gorące dni?
4: Ja nie.
3: Ja trochę tak.
5: Ratownicy medyczni przypominają, że podczas takiej pogody bardzo łatwo o odwodnienie, przegrzanie organizmu czy udar cieplny. Apelują o rozwagę, szczególnie podczas aktywności na świeżym powietrzu.
6: Skutkami długiego przebywania na słońcu oczywiście będziemy mieli różnego rodzaju zasłabnięcia. Może dochodzić do przegrzania, do udarów cieplnych. Są to sytuacje, które rzeczywiście bardzo często zdarzają się, gdy temperatura jest wysoka, rzędu tych 30 stopni. Dodatkowo pamiętajmy o tym, że słońce, na które jesteśmy narażeni, również mocno może na nas wpływać. Zdarzają się różnego rodzaju również poparzenia słoneczne w postaci poparzeń skóry czy głowy.
1: Kiedy jest taki sygnał, kiedy powinniśmy się udać do szpitala, do lekarza?
6: Pamiętajmy o tym, że najważniejsza to jest prewencja, czyli powinniśmy dbać o to, ażeby do takiej sytuacji nie dochodziło. Zatem jeżeli jest bardzo gorąco, no to nie wychodźmy z domu, szczególnie dotyczy to się osób starszych i dzieci. Przebywajmy w domu, chłodźmy się i pijmy dużo wody. W sytuacji, kiedy będziemy mieli jakieś dolegliwości, które rzeczywiście nas niepokoją, typu zawroty głowy, zasłabnięcie, bóle w klatce piersiowej, duszności, no to jest sygnał do tego, aby udać się do lekarza.
5: Coraz częściej podczas fal gorąca miasta decydują się na uruchomienie kurtyn wodnych czy dodatkowych punktów z wodą pitną. Sprawdziliśmy, czy podobne rozwiązania planowane są również we Włocławku.
7: Miasto dysponuje 3 kurtynami wodnymi i z racji tego, że te największe upały mają odbywać się w kulminacyjnym momencie Dni Włocławka, to będą one rozstawione właśnie w tym miejscu, gdzie te Dni Włocławka będą się odbywały, czyli w parku na Słodowie. W przyszłym tygodniu natomiast po tych najważniejszych wydarzeniach związanych z dniami Włocławka, te kurtyny wrócą na te miejsca, gdzie znajdowały się w zeszłym roku, czyli to są właśnie bulwary, Plac Wolności oraz Park Łokietka. Dodatkowo również w tym sezonie miejskie wodociągi uruchomiły poidełka, które znajdują się w większości włocławskich szkół, w instytucjach samorządowych, w urzędach, ale również w instytucjach kultury. W związku z tym mieszkańcy mają również możliwość pozyskania właśnie wody zdatnej do picia w sposób po prostu bezpłatny.
5: Służby apelują o unikanie przebywania na słońcu w godzinach od 11 do 17, regularne nawadnianie organizmu oraz zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, seniorów i osoby samotne. Włocławskie Towarzystwo Naukowe zostało utworzone w 1979 roku. Skupia w swoich szeregach osoby aktywnie działające na rzecz rozwoju społecznego ruchu naukowego na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej. W ostatnich latach prezesem zarządu towarzystwa był profesor Stanisław Kunikowski. Kilka dni temu doszło do zmiany w strukturach WTN.
8: Ja złożyłem rezygnację, nie ubiegałem się już o powtórną, kolejną funkcję prezesa ani członka zarządu. I w tajnych głosowaniach prezesem został pan dr Miłosz Kłobukowski, który był za mojej kadencji przez ostatnie 4 lata sekretarzem naszego zarządu, towarzystwa. Pan dr Miłosz Kłobukowski, polonista z wykształcenia, jest wicedyrektorem Liceum Marii Konopnickiej, jest osobą powszechnie znaną i bardzo zaangażowaną w ciągu ostatnich 4 lat w działalność towarzystwa. Także ja osobiście się cieszę, bo jest to zmiana pokoleniowa, gdyż trzeba mieć nowe wizje, które tak uskrzydlą tą działalność stowarzyszenia, jakim jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe.
5: Działalność towarzystwa ma na celu krzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz gromadzenie materiałów naukowych. Ma ono aktualnie ponad 200 członków. Nowy prezes jest otwarty na nowych

0: młodych członków WTN.
1: Przede wszystkim pragnę zaznaczyć, że towarzystwo jest zarządzane przez 7-osobowy zarząd, więc podejmujemy decyzje kolektywnie. Nie są to jedynie decyzje jednostkowe. Jesteśmy po kolejnym, a właściwie takim pierwszym typowo merytorycznym już posiedzeniu zarządu i no, z wielką przyjemnością pragnę poinformować, że wszyscy członkowie zarządu przekazali bardzo dużo niezwykle intrygujących, ciekawych pomysłów na rozwój naszej działalności związanej z popularyzacją nauki, z poszerzaniem zakresu członków WTN-u, bo potrzebujemy młodych ludzi, chcemy otworzyć się na młode pokolenia. Chcemy jednocześnie też pokazać, jak wiele do zaoferowania ma nasza mała ojczyzna, nasze ukochane miasto Włocławek, a także nasz region Kujawy. Mamy bardzo ciekawą historię, w której nie brakuje naprawdę wyjątkowych, nietuzinkowych postaci. Chcemy przypomnieć o tych życiorysach. Chcemy jednocześnie wyjść do społeczeństwa naszego miasta. Chcemy zaciekawić nauką w takiej popularnej formie. Chcemy wyjść też do młodzieży szkolnej i pokazać, że uprawianie nauki, poznawanie prawdy na temat świata, a zwłaszcza tego świata, który otacza nas tu i teraz, naszej małej ojczyzny, lokalnej społeczności, może być intrygujące, ciekawe i wartościowe.
2: Kto może zostać członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego?
1: Członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego może zostać każda osoba, która posiada studia wyższe, która ukończyła studia. I na naszej stronie internetowej dostępna jest deklaracja członkowska. Dostępny jest też oczywiście statut WTN-u, który można bez problemu przeczytać, poznać. Oczywiście wiąże się to też z opłaceniem składek członkowskich w takich no, dosyć symbolicznych wielkościach. Zachęcamy wszystkich pasjonatów, którzy chcieliby działać na rzecz wspólnego dobra. Działalność w WTN-ie jest działalnością prospołeczną, tak? Zarówno mówię o działalności zarządu, jak o działalności członkowskiej. Nikt z nas nie pobiera z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia, więc wszyscy ludzie dobrej woli, wszyscy pasjonaci, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, chcieliby się tym podzielić, chcieliby jednocześnie w ten sposób ożywić naszą społeczność, nasze miasto, są mile widziani w naszym kręgu.
0: Włocławskie Towarzystwo Naukowe wydaje publikacje, organizuje konferencje i sympozja oraz prowadzi prace badawcze. Posiada także swoją bibliotekę.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie, a dziś z Państwem i ze mną pan Wojciech Sąpolski, doradca do spraw nieruchomości, nieruchomości Północ, oddział we Włocławku. Witam
1: Dzień
0: serdecznie.
1: dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Proszę powiedzieć, co obecnie dzieje się na rynku nieruchomości po takich dużych zawirowaniach minionego, całkiem niedawnego okresu?
1: Proszę państwa, panie redaktor, no w tym momencie mamy stabilizację rynku. Jest to zdecydowanie dobry czas dla kupujących. Te ceny, które mamy doświadczenia z lat poprzednich, które nam mocno skokowo rosły, ustabilizowały się. Więc na cele mieszkaniowe, jeśli tylko budżet pozwala, jest to bardzo dobry okres na zakup.
0: Co na to wpłynęło? Czy wpłynęło na to obniżka stóp procentowych, która miała
1: Zarówno
0: miejsce?
1: to, jak i ogólnie sytuacja geopolityczna i wzrost podaży. No to tutaj też mamy, budowało się dużo, mamy dużo nowych deweloperskich mieszkań. Ten ryneczek trochę nam się nasycił i teraz możemy już sobie powybierać, ponegocjować, więc myślę, że to jest dobry czas.
0: Czy jest to najlepszy czas na zakup mieszkania, ale czy również na jego sprzedaż?
1: Na sprzedaż również, chociaż no, trzeba wziąć pod uwagę, że te ceny, my zostaliśmy troszkę w tych latach wcześniejszych, gdzie te ceny mieliśmy mocno wygórowane, mocno zawyżone. No teraz trzeba mieć z tyłu głowy tą świadomość, że trzeba troszeczkę z tego pułapu zejść.
0: A jak kształtuje się rynek pierwotny w stosunku do rynku wtórnego, jeśli chodzi o ceny? Na mieszkaniach się skupiajmy.
1: Jeżeli chodzi o rozstrzał cenowy, wiecie państwo, no, deweloper stan pierwotny, rynek pierwotny, są to mieszkania w stanie deweloperskim, tak? Do tego musimy sobie doliczyć oczywiście całe koszty wyposażenia, żebyśmy mieszkanie mieli pod klucz. No jest ten rozstrzał cenowy. No, myślę, że między stanem deweloperskim a rynkiem wtórnym na ten moment będzie to na pewno 3000 zł
0: na metrze,
1: różnicy na metrze.
0: Na korzyść?
1: Na korzyść rynku wtórnego oczywiście.
0: Rynku wtórnego. Proszę powiedzieć, w sytuacji, kiedy jest tyle dostępnych portali, gdzie można zamieścić bezpłatnie ogłoszenie o sprzedaży, ale teraz i o chęci zakupu mieszkania i wymienić konkretne parametry, jakie ono miałoby spełniać, czy agencje nieruchomości nie przeżywają takiego drobnego załamania i kryzysu?
1: No tutaj się uczepię tego słowa, którego pani użyła, darmowe ogłoszenia. Okej, no ogłoszenie darmowe możemy dać, tylko pytanie, jak szeroko dotrzemy do klienta, jak to ogłoszenie skonstruujemy pod względem jakby merytorycznym i wizualnym. Więc tak naprawdę ogłoszenie to jest tak naprawdę malutki procencik, to jest dopiero początek. Sprzedaż jest procesem nierzadko trwającym kilka miesięcy nawet.
0: Mhm.
1: Od momentu dania ogłoszenia poprzez telefony, rozmowy, negocjacje, prezentacje. Często są to umowy kredytowe, więc przygotowanie dokumentów do kredytu, przeprowadzenie tego procesu, akt notarialny, przekazanie mieszkania. Więc tak naprawdę jest to praca trwająca czasami miesiącami, a finalnie bronimy cenę, więc klient i tak wychodzi na tym na plus.
0: I tym wszystkim, rozumiem, zajmuje się agent nieruchomości.
1: Jeżeli na to się umówimy, od A do Z oczywiście się tym zajmujemy. Nasza praca kończy się w momencie, tak naprawdę po akcie notarialnym, w momencie przekazania lokalu. Wtedy dopiero kończy się nasza praca i za to otrzymujemy stosowne wynagrodzenie.
0: Czy na klientów, którzy na przykład próbują sobie poradzić ze sprzedażą i zakupem jednak samodzielnie, czekają jakieś takie pułapki, o których mogą nie wiedzieć i dać się złapać, no i stracić przy tym duży majątek?
1: Proszę państwa, panie redaktor, przede wszystkim weryfikacja dokumentów. To jest podstawa, tak? Księgi wieczyste, o ile w przypadku mieszkań jest to dość łatwe do zweryfikowania, tak w przypadku działek, no można natrafić na tak zwane miny, tak? Bo przeważnie to jest przy sprawach spadkowych, gdzie jest

0: kilku spadkobierców, na przykład jeden decyduje się na sprzedaż, daje ogłoszenie, drugi nic o tym nie wie. My już gdzieś tam sobie podjęliśmy jakieś kroki pozysku, kupna tego mieszkania, przychodzi rozczarowanie, no szukamy czegoś innego, bo przeważnie to wystraszy na tyle klienta, że nie zdecyduje się w taką zawiłą sprawę jakby się wplątać. W przypadku działek gorzej, trzeba weryfikować dokumenty, ponieważ są tereny, na których nie dostaniemy warunków zabudowy lub jesteśmy za blisko linii brzegowej lub nie ma drogi. To jest bardzo częste. Przeważnie są to działki, które są w jednych rękach lub są w spadkach. One są od lat. Mamy stare mapki, stare informacje. Na pierwszy rzut oka może nam to się wydawać mega atrakcyjne, aczkolwiek finalnie okaże się, że nic na przykład nie możemy tam wybudować. Więc przede wszystkim weryfikacja dokumentów. Wszystko jest do sprawdzenia, wszystko jest do wyprostowania. Oczywiście finalnie taka działka, no, zmieni się jej wartość, bo sprzedający jest przekonany, że ma super lokalizację, wspaniałe miejsce do wybudowania domu czy też innej nieruchomości, a finalnie okazuje się, że oprócz rekreacji nie możemy tam nic. Więc na to trzeba uważać, ale to jest wszystko do zweryfikowania.
1: Tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać i jak szukać.
0: Dokładnie.
1: Rozumiem.
0: Jeżeli ktoś nie wie, nie zna się, nie ma na to ochoty, no to też w tym momencie pojawiamy się my.
1: A proszę powiedzieć, bo niektórzy spotkają się z taką też opinią, że jeśli chodzi o pod względem prawnym, no przecież podpisujemy akt notarialny w kancelarii notarialnej, więc pod względem prawnym żadnych niespodzianek być nie powinno, a jednak notariusz nie załatwi wszystkich formalności i nie sprawdza wszystkiego,
0: tak,
1: prawda?
0: Notariusz no, nie ma obowiązku weryfikowania, czy jest na przykład dostęp do drogi publicznej, czy są warunki zabudowy. Weryfikuje własność. Jeżeli własność nie sprawia żadnych wątpliwości, no to przekazanie tej własności następuje, tak? Mhm. Więc przed tym aktem no, trzeba jednak w przypadku głównie działek mocno zweryfikować dokumenty. Pod kątem tego, co chcemy na tej działce uzyskać.
1: Skupiliśmy się na sprzedaży i kupnie, ale przecież ogromną część pracy Agencji Nieruchomości stanowi również rynek wynajmu mieszkań.
0: Zgadza
1: i tym
0: się.
1: Też się, że tak powiem, zajmują agencje taka jak Północ, tak. Nieruchomości. No i jak tutaj wygląda sytuacja na rynku? Możemy się skupić najpierw na naszym mieście, a później powiedzieć w skali kraju,
0: Panie
1: jak
0: redaktor,
1: to wygląda.
0: Panie redaktor, drodzy Państwo, no tutaj też jakby najemcy potencjalnie no mają pole do popisu, do wyboru, ponieważ tak jak w przypadku sprzedaży, tak samo rynek wynajmu no, mocno się ustabilizował, widać wzrost podaży. Ceny nawet bym powiedział, że troszeczkę gdzieś tam sobie zaczynają schodzić do takiego, nazwałbym to realnego poziomu, więc jest czym wybierać. Jak najbardziej.
1: To już nie jest tak, że poszukujemy mieszkania i łapiemy
0: byle
1: pierwsze,
0: co.
1: Byle co.
0: Nie, nie.
1: Bo...
0: No zależy też, czego szukamy. No najbardziej u nas, z naszego doświadczenia, no nazwijmy to te takie nasze topowe lokalizacje schodzą, tak? Czyli park, przy parku Sienkiewicza, nadal wzorcownia. Te nowe lokalizacje są pożądane. Głównie to są dla, wynajmują to nasze lokalne, ościeżne firmy dla swoich pracowników, dyrektorów, którzy są gdzieś tam spoza miasta. Więc no, te topowe lokalizacje najszybciej, że tak powiem, funkcjonują i najszybciej to idzie sfinalizować taką, że tak powiem, transakcję. Nie?
1: Skoro już o cenach na chwilę, to zatrzymajmy się, bo wpływ na cenę nieruchomości, mieszkania powiedzmy, czy domu ma oczywiście to, co kształtuje rynek w takim stopniu ogólnym, ale jest wiele czynników takich, które decydują, że na przykład podobne mieszkanie o podobnym metrażu w jednej dzielnicy, w jednym miejscu kosztuje, i tam różnice są nawet do 50 tysięcy więcej niż na przykład w innej.
0: Zgadza się. No,
1: co tak naprawdę jest składową tej ceny zakupu i sprzedaży?
0: Oj, no tak naprawdę wszystko. Lokalizacja, no tak naprawdę musimy się dostosować do oczekiwań klienta. No, mhm. Takimi lokalizacjami u nas pożądanymi od zawsze i myślę, że to się długo nie zmieni, jeżeli chodzi o rynek wtórny, jest zdecydowanie osiedle Zazamcze ze względu na chyba najniższe czynsze nadal we Włocławku oraz osiedle Południe. To są takie lokalizacje, gdzie poszukujemy dla klientów nieruchomości, no to przeważnie padają te dwa osiedla.

0: Oczywiście cena na cenę ma wpływ wszystko, totalnie
1: Stan,
0: wszystko.
1: w jakim
0: Stan,
1: mieszkasz.
0: jak najbardziej, piętro zdecydowanie, tak? No te wyższe piętra bez windy, no to już możemy sobie założyć, że to jest 25%. Ta cena będzie niższa niż mieszkanie położone na parterze, czy piętrze pierwszym, czy drugim. Także tu absolutnie wszystko. Wyposażenie, otoczenie, klatka schodowa, sąsiedzi, wiele składowych wpływa na tą końcową cenę.
1: Czyli cennik z metra cennikiem,
0: Tak, możemy założyć, możemy szacować oczywiście, założyć sobie tą cenę z metra, która w danej lokalizacji funkcjonuje, aczkolwiek no, to jest tylko taki kierunek, w którym gdzieś tam możemy się
1: punkt zaczepienia.
0: sugerować, tak, a finalnie bywa naprawdę różnie. Są mniej ciekawe lokalizacje z świetnie wyposażonymi mieszkaniami, gdzie ta cena wydawałoby się jest przesadzona i będzie z tym problem, a okazuje się, że jest moment to rozchwytywane i także na to nie ma reguły. No, każdy klient jest inny, każda nieruchomość jest inna i każda nieruchomość musi trafić na swojego
1: I
0: właściciela.
1: dlatego nie wystarczy zwykłe ogłoszenie, a potrzebny jest agent, który się tym wszystkim
0: To zależy. Ja
1: zajmie.
0: nie mówię, że nie wystarczy. Aczkolwiek nasza praca no, nie polega na dodaniu ogłoszenia. To jest, umówmy się, no, początek. To jest dopiero
1: No
0: początek, bo cały
1: właśnie.
0: proces trwa zwykle. No, oczywiście chcielibyśmy, żeby trwał jak najkrócej, ale bywają nieruchomości. Na przykładzie powiem Państwu i Pani. Przyjechałem tutaj do Państwa do studia prosto z podpisania umowy przedwstępnej. Dość skomplikowanej nieruchomości. Może nie będę wchodził w szczegóły, żeby tutaj jakby nie ujawnić klienta. Dość specyficznej nieruchomości, z którą no, klientka już borykała się od jakiegoś czasu. Miała mocne wątpliwości, czy tutaj wejść z nami w tą współpracę, ale gdzieś już przy pierwszych rozmowach było widać, że zaiskrzyło, że to z klientem też trzeba złapać ten kontakt. Nie z każdym się da oczywiście. Nie każdy agent jest w stanie współpracować z każdym klientem, przynajmniej ja tak uważam. Ale widać było, że zaiskrzyło, gdzieś tam trwało to, bo nie ukrywam, trwało to chyba z 3, może nawet 4 miesiące. Klientka też już miała troszkę wątpliwości, bo sytuacja taka była, że presja czasu gdzieś tam też zaczęła grać rolę. No ale wczoraj zadzwoniłem, zaprosiłem na rozmowę do biura dzisiaj na godzinę 10. Pani pyta mnie, a po co? Ja mówię, bo sprzedaliśmy. No i to cieszy. Oprócz pieniędzy, bo wszyscy wiadomo, pracujemy po to, żeby zarabiać, to w takich przypadkach satysfakcja jest niesamowita i myślę, że to będzie jedna z tych transakcji, którą będę pamiętał długo.
1: Proszę powiedzieć na koniec, bo tak jak wybór w nieruchomościach jest bardzo duży, to coraz więcej też na rynku jest agencji nieruchomości. Północ Nieruchomości to nie jedyna agencja, która
0: Zgadza się.
1: działa we Włocławku. Jak poznać dobrego agenta? Bo opinie są przeróżne i bardzo różne.
0: Zgadza się. Tak jak powiedziałem, to jest specyficzna dosyć praca i branża. Nie każdy klient z każdym biurem zarezonuje, bym to nazwał, więc tutaj te opinie mogą być różne. Po czym poznać dobrego agenta? No,
1: Oprócz
0: w
1: tego, że
0: pierwszych,
1: siedzi tutaj
0: oprócz, że
1: obok,
0: siedzi tutaj, dzień
1: tak.
0: dobry, poranek. Po czym poznać? Tak naprawdę, no, dopiero po czynach. No, to klient jest zadowolony kiedy? No, wtedy, kiedy ma pieniądze na koncie, czyli jeżeli ta sprzedaż już się dokonała. Oczywiście pierwsze wrażenie, przejrzystość umów, legalność funkcjonowania danego biura, historia. No najlepiej by było opinie klientów. No to musielibyśmy, drodzy Państwo, ich tu zaprosić, naszych już, którzy są zadowoleni. Oni by nam wystawili tą laurkę, prawda, finalną. Ale no weryfikacja. Weryfikacja, jak długo działa biuro, z jakim jest kapitałem. Sprawdzać to. Sprawdzać, pytać może również znajomych, czy mają jakieś doświadczenie z tym, z tamtym biurem. Przejrzystość umów, czytać umowy małym druczkiem, czy nie ma dodatkowych kosztów. U nas sprawa jest przejrzysta. My bierzemy prowizję ustaloną z góry, dopiero po finalizacji transakcji. Nie pobieramy żadnych ukrytych opłat. Weryfikujcie to Państwo, jeszcze raz apeluję, no bo różnie jest, tak? No, słyszy się różnie, my działamy klarownie, przejrzyście. Nie mówię, że inne biura nie, ale sprawdzajmy, weryfikujmy umowy. Weryfikujmy NIP firmy, jak długo działa, skąd jest, skąd się wzięła. Także myślę, że
1: Jeden
0: jest
1: nieuczciwy
0: to.
1: agent później rzutuje
0: No,
1: na
0: zgadza
1: pracę
0: się,
1: innych,
0: dlatego
1: prawda?
0: no, gdzieś ta chodzi ta opinia o pośrednikach, że tak naprawdę no, biorą pieniądze za co? No właśnie za to, za tą włożoną pracę. która tak naprawdę te koszty są, no, nie

0: małe. Same ogłoszenia, tak jak wspomnieliśmy o darmowych, no tu nie ma darmowych ogłoszeń. Jeżeli mamy dotrzeć, to są to i social media, i promowanie wszelkiego typu, wszystkie portale płatne. Z samych ogłoszeń są to setki złotych miesięcznie za same ogłoszenia, nie mówiąc o prezentacjach, na które trzeba dojechać. Także jest to praca.
1: I tym wszystkim właśnie zajmuje się Dobradę.
0: Oczywiście, że tak.
1: Wojciech Sampolski, doradca do spraw nieruchomości Północ, oddział we Włocławku, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo
0: Dziękuję
1: Panu
0: Państwu.
1: za to spotkanie.
0: Dziękuję Pani Redaktor. Do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło odbyła się uroczysta gala podsumowująca rok szkolny i przedszkolny 2025-2026. Na scenie pojawili się uczniowie gminy, dla których miniony rok był czasem intensywnej nauki, rozwijania pasji i konsekwentnego dążenia do celu. Podczas uroczystości nagrodzono dzieci i młodzież, którzy osiągali sukcesy w różnych dziedzinach. Od wyników w nauce, przez sport, po działalność artystyczną i społeczną. Każde wyróżnienie było symbolem systematyczności i wytrwałości.
1: Można powiedzieć, że dziś rozpoczynamy długi czas zakończenia roku szkolnego. Będzie trwała aż do piątku. Dzisiaj wyjątkowa gala. Wcześniej odbyła się gala dla przedszkolaków. Dzisiaj teraz gala dla najzdolniejszych uczniów z wszystkich szkół z terenu gminy Brześć Kujawski. Tak jak co roku spotykamy się, wyróżniamy najlepsze osoby zarówno w zakresie zajęć sportowych, jak i tych edukacyjnych. Podziękujemy też dyrektorom, nauczycielom, opiekunom za konkursy, te powiatowe, te

0: ogólnokrajowe, a tych wyróżnień jest w tym roku długo, więc pewnie trochę czasu spędzimy w wahadle. Dzisiaj nauka jest tak powszechna, że zarówno sport, jak i ta edukacja w zakresie przedmiotów ścisłych, mówię tutaj o matematyce, czy fizyce, czy chemii, ale też przecież mamy bardzo dużo zdolnych uczniów, którzy uczestniczą w innych zajęciach pozaszkolnych, a wyróżniają się chociażby w zajęciach artystycznych, plastycznych, więc jakby chcemy docenić wszystkich dzisiaj. Powiem szczerze, że nagrody są różne, od voucherów, tak żeby sprawić dzieciom i młodzieży przyjemność, żeby one sobie swoje hobby tak jakby dalej rozwijało, i myślę, że to jest już od wielu lat praktykowane w szkołach, będą rozdawane pewnie książki czy nagrody w postaci albumów, natomiast my się skupiamy na tej takiej wartości typowo rozwijaniu pasji intelektualnej, sportowej, tak żeby można właśnie to hobby dalej spełniać, dostając od nas taki voucher.
1: Nie zabrakło także emocji i osobistych refleksji. Uczniowie dzielili się swoimi wspomnieniami z mijającego roku.
2: Powiedz proszę, jaki dla ciebie był ten rok szkolny?
3: Bardzo łatwy. Ostatni w tej szkole, ponieważ jestem ósmoklasistą, ale no bardzo łatwy. Mam wysoką średnią i no łatwy bardzo.
2: Jakie plany po wakacjach? Gdzie idziesz dalej?
3: Idę do Zespołu Szkół Elektrycznych we Wrocławku na kierunek elektronik.
2: Czy dzisiejsze nagrody są motywacją właśnie do dalszej pracy w przyszłym roku szkolnym?
3: Moim zdaniem tak.
2: Jaki był dla Was ten rok szkolny?
4: Bardzo dobry. Dużo szóstek i piątek. Dla mnie był też bardzo dobry, bo fajnie się bawiłam, zmienili nam panią i przynajmniej były normalne lekcje.
2: Zbliżają się wakacje. Jakie macie plany na ten letni czas?
4: Chyba jedziemy na basen popływać. Myślę, że nad Bałtyk też pojedziemy z kuzynami, kuzynką i nie wiem co dalej.
2: Czy dzisiejsze wydarzenie, dyplomy i nagrody są motywacją do dalszej nauki, pracy w przyszłym roku szkolnym?
4: Tak. No na pewno.
2: Powiedz proszę, jaki był dla ciebie ten rok szkolny?
5: No bardzo dobry, myślę. No.
2: Czy był to czas intensywnej pracy?
5: Chyba nie. Było dobrze.
2: Zbliżają się wakacje. Jakie są twoje plany?
5: Na pewno będę dużo wychodziła z przyjaciółmi oraz planuję też jechać nad morze i po prostu pozwiedzać coś w Polsce.
6: W tym roku szkolnym było strasznie dużo ciężkiej pracy, ale poradziliśmy sobie wszyscy razem jakoś i mam teraz plany na wakacje odpocząć po tym roku szkolnym i ta nagroda mnie zmotywowała do tego, żeby to osiągnąć.
2: Powiedz proszę jeszcze, za jakie osiągnięcia dzisiaj otrzymujesz nagrodę?
6: Za najlepszego absolwenta szkoły podstawowej numer 2.
1: To wydarzenie nie stało się tylko podsumowaniem 10 miesięcy, ale także symbolicznym startem z nową energią i ambicjami na nowy rok szkolny. Blisko 3000 przedszkolaków z województwa kujawsko-pomorskiego weźmie udział w drugiej edycji projektu Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza. Projekt zakłada codzienny kontakt dzieci z językiem angielskim nie tylko podczas zajęć, ale również w trakcie zabawy, spacerów czy wyjazdów edukacyjnych. Przedszkola zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, a nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenia. Wśród samorządów, które będą realizować program, znalazły się również samorządy z regionu wrocławskiego. Do projektu przystąpiły miasto Wrocławek, gmina Boniewo oraz gmina Baruchowo.
7: Tej edycji jest przedszkole publiczne numer 7 w zespole szkół numer 8 na Zawiślu. Oczywiście liczba tych beneficjentów jest ograniczona, bo to z całego województwa są te przedszkola, natomiast na pewno duża korzyść jest taka, że o ile, że myślę, że z każdą edycją coraz więcej będzie tych przedszkoli, one też będą niosły takie światełko takiego wzrastającego poziomu. Czyli tak, szkolenia edukacyjny dla najmłodszych, żeby rzeczywiście ten angielski, który jest ważnym językiem, obcym, ale to też istotne z punktu widzenia takiego rozwoju emocjonalnego i poznawczego dzieci. Nauka drugiego języka też rozwija kompetencje językowe, nawet tą ten narzędzie mowy ten też jest ważne. Szkolenia dla nauczycieli w tym zakresie i też co ważne, doposażenie pracowni, sal w przedszkolach, więc sięgamy po te możliwości.
1: Jak podkreślają przedstawiciele samorządów, wczesna nauka języków obcych zwiększa szanse edukacyjne najmłodszych i pozwala rozwijać kompetencje potrzebne w przyszłości. Program to również wsparcie dla nauczycieli. Ponad 300 pedagogów z całego regionu zostanie objętych szkoleniami z zakresu edukacji dwujęzycznej.
8: Projekt ten będzie realizowany w przedszkolu samorządowym w Baruchowie.

0: Natomiast na czym ten projekt będzie polegał? On zakłada naukę języka angielskiego poprzez codzienny kontakt z językiem podczas zarówno zajęć w sali przedszkolnej, na placu zabaw, a także podczas wyjazdów edukacyjnych. I w ramach tego projektu przedszkole otrzyma wyposażenie. Będzie to nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, pacynki, instrumenty muzyczne, materiały plastyczne, właśnie które będą służyły jako pomoc przy nauce języka angielskiego. Natomiast nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenie, które to szkolenie pomoże nauczycielom prowadzić tego rodzaju zajęcia. I realizacja tego projektu planowana jest od 1 września 2027 roku.
1: Jest to program, który obejmuje przedszkola, czyli 3, 4, 5-latki i on jest do nich skierowany. To jest wtedy nauczyciele przez 5 dni w tygodniu codziennie prowadzą takie zajęcia w ramach swoich obowiązków szkolnych. Więc to są też nieprzygotowani nauczyciele, ale oni będą przygotowani. Ci sami nauczyciele, którzy pracują z uczniami, będą również prowadzili te zajęcia dwujęzyczne przedszkolaki, czyli będą to, no to jest wiadomo, że to są jakieś tam kolory, jakieś piosenki, liczenie w języku angielskim. Będzie też udostępniona platforma dla nauczycieli i rodziców, którzy będą mogli dodatkowo ćwiczyć swoimi pociechami właśnie ten angielski. Ten program jest w takiej samej wersji, tak samo prowadzony również na całym świecie, w wielu państwach, nie we wszystkich, ale w wielu państwach na świecie jest prowadzony. On się przyjął, bardzo się cieszę, że nasza szkoła otrzymała takie, no, taki grant, żeby móc prowadzić z dziećmi najmłodszymi właśnie zajęcia z języka angielskiego. Bardzo będzie to przydatne, dlatego że po prostu no, tu nie trzeba wielkiej reorganizacji, bo gmina na tym do tego przedsięwzięcia nic nie dokłada, udostępnia tylko salę. No i oczywiście w trzecim punkcie, czyli oprócz tego uczenia, bo jako drugi jest, a trzeci to jest właśnie wsparcie takie w pomoce naukowe.
2: Wartość drugiej edycji projektu wynosi blisko 12 milionów złotych, z czego ponad 10 800 tysięcy złotych pochodzi z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza. Zespół Classic powstał w 1996 roku. Jak łatwo policzyć, formacja ma już 30 lat. Łączy taniec współczesny z elementami tańca klasycznego. Znakiem firmowym zespołu są oryginalne i dopracowane choreografie, dobrane do odpowiedniej muzyki oraz kostiumów. Powoduje to, że każdy występ zespołu Classic charakteryzuje niezwykły artyzm oraz doznania estetyczne. Wydarzenia z okazji okrągłego jubileuszu zostały podzielone na 2 dni i odbywają się w Centrum Kultury Browar B. Założycielką i instruktorką zespołu jest Ina Griszczuk.
3: Ciężko podsumować te wszystkie lata. To lata dużo wielkiej pracy, wielkich wzruszeń, wielkich wspomnień, układów, konkursów. Także tyle się działo przez te 30 lat, że ciężko to powiedzieć tak jednym słowem, podsumowaniem. To dużo, dużo, dużo pięknej pracy.
4: Od czego to się zaczęło?
3: W sumie przypadkiem się zaczęło. Zaprosili mnie na zajęcie grupy tańca towarzyskiego, ale dziewczynki podglądali te sali, były bardzo ciekawskie i chcieli też, żeby z nimi pracowała, zrobiła coś innego i tak powolutku z inicjatywy samych dzieci powstał zespół powoli. Najpierw było 6 osób, później się zwiększyło, później zrobiliśmy nabór, no i tak, i tak, i tak przez kilka lat już powstał zespół.
4: Rutyny, rozumiem, nie ma, bo każde dziecko jest inne. Ta młodzież na przestrzeni lat też się zmienia.
3: Młodzież się zmienia, ale uważam, kiedy dzieci czymś zainteresowane, łączy ich pasja, to zawsze jest piękne.
2: Pod kierunkiem Inny Griszczuk absolwentki Państwowej Szkoły Baletowej w Mińsku Młode Artystki z powodzeniem reprezentują nasze miasto na scenach krajowych i międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Szczególnym dowodem uznania dla ich pracy jest nagroda za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznana przez Sekcję Tańca i Baletu Związku Artystów Scen Polskich.
3: Dzieci bardzo się cieszą, kiedy gdzieś wyjeżdżają. Przede wszystkim to i integracja ich między sobą, bo czasami te podróże w autokarach trwają kilka godzin, ale to wzruszenie, kiedy wygrywają, to trochę rozczarowanie, kiedy nie wygrywają, tak też czasami bywa, ale to wszystko zdobywamy w ten sposób doświadczenie. Uważam, trzeba dzieci zachęcać, zajmować się tańcem, śpiewem, czymkolwiek, żeby dzieciaki mieli możliwość otwierać i mieli możliwość rozwijać swoje talenty. Na pewno każde dziecko

0: To utalentowane, tylko trzeba to otworzyć w nich.
1: Na koniec zapytam o dzisiejszą uroczystość, właśnie o clou dzisiejszego naszego spotkania. Co zostało przygotowane? Jak ona będzie wyglądała?
0: No to jest występ wszystkich naszych układów i każdy układ jest podkreślany wierszem na początku, który wprowadzi w temat tego układu, bo każdy układ opowiada o czymś. Także tu jest takie poetycko-taneczne przedstawienie.
2: Sala, na której odbywał się jubileusz, była pełna gości. Wśród nich były i obecne tancerki, ich rodzice, osoby związane z kulturą i sztuką. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych.
3: Cudowny jubileusz, cudowna osoba, która poświęciła swoje życie dla innych, bo przecież to, co robi, jest fantastyczne, jest wspaniałe. Dzieciaki, młodzież, którzy uczestniczą w zajęciach prowadzonych, są przecież tak dobrze zaopiekowane, tak dobrze myślą o tym wszystkim, co robią, nabierają odwagi, nabierają pewności siebie, no i robią cudowne rzeczy, bo realizują swoje pasje pod okiem osoby, która poświęciła życie właśnie temu, oddając pełnię serducha po to, żeby oni też czuli się dobrze.
1: Dzieci na różny sposób spędzają czas wolny. Niektóre angażują się w piłkę nożną, w koszykówkę, niektóre czytają książki. Natomiast chyba najbardziej wyrazić siebie, wyrazić swoje emocje można poprzez taniec.
3: Myślę, że tak, chociaż ja akurat tańcerzem jestem wyjątkowo kiepskim, dlatego realizuję się poprzez bieganie, natomiast oczywiście sporo osób ma talent, sporo osób uwielbia tańczyć, więc jeśli trafiają tylko w objęcia kogoś, kto potrafi ich umiejętnie poprowadzić, pokierować, wskazać, podnieść na duchu, też zaszczepić coś takiego głębszego, żeby się nie poddawać tak od razu, bo przecież nie wszystko od razu nam wychodzi, bo wymaga często bardzo dużo nakładów pracy. Ciężkiej pracy, bo to jest czas, to jest trening, to jest wymagający trening. To są gdzieś takie pewnie chwile zwątpienia, czy rzeczywiście to, co robię, robię dobrze, czy robię doskonale, tak jakbym chciał to robić przecież. Więc niezwykle istotne jest to, na kogo się trafia, kto nas prowadzi, na jaką osobę. I tutaj mamy cudowną prowadzącą, która poprzez to, że kocha to, co robi, te dzieciaki, młodzież też kochają to, co robią. Bez względu na to, czy to wszystko udaje się tak, jakby chcieli, ale czują na pewno satysfakcję z tego, co udaje się osiągnąć.
2: Szersza relacja z jubileuszu zespołu Tańca Klasik w magazynie Pulsometr.

0: W grudniu ubiegłego roku do Włocławka trafiły dwie krypy. To tradycyjne drewniane łodzie płaskodenne, które zostały stworzone, aby ożywić miejską turystykę nad Wisłą. Jednostki te sumują na przystani przy ulicy Piwnej. Wczesną wiosną tego roku ratusz ogłosił konkurs na nazwy dla jednostek. Włocławianie zgłosili swoje pomysły i zaczęli głosować. Największą sympatię zyskały Wicek i Bratisławia.
1: Podczas szczególnie festiwalu Wisły, które wiemy, że te rejsy po Wiśle są oblegane i wielokrotnie każdego z nas, mieszkańcy Włocławka, namawiali panią prezydent również do tego, żebyśmy takie łodzie mieli swoje i oto mamy, a właściwie ośrodek sportu i rekreacji. No a jak są łodzie, to każda łódź musi mieć swoją nazwę i tutaj znowu przyszli nam na pomoc mieszkańcy, którzy zaproponowali nazwy, później na nie zagłosowali i oto mamy Wicka i Wladisławię na wodach naszych śródlądowych, na rzece Wiśle, na Królowej Polskich Rzek. No i miało być krótko, ale muszę powiedzieć o tej historii flisackiej naszego miasta, bo nasze miasto przez wieki rozwijało się dzięki Wiśle. To była królewska komora celna od 1520 roku i to nabrzeże, to wszystko, co zostało z nami, mówię też o zabudowaniach, to jest jak gdyby pozostałość, może nie wprost, ale konsekwencja właśnie tego, że my jako miasto żyliśmy z rzeką pod rękę, jeśli tak można powiedzieć. I wracamy. Ten program Ku Wiśle, który był pierwszym programem rewitalizacji, udanym, bo do dzisiaj mieszkańcy Włocławka bardzo chętnie korzystają z wyremontowanych wówczas bulwarów. Dzisiaj jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji nad lekką renowacją, zazielenieniem jeszcze tego nabrzeża, ale zawsze była taka potrzeba, żebyśmy od strony Wisły też mogli podziwiać piękną panoramę naszego miasta i oto stało się od tego sezonu. Mamy krypy Wicek i Wladisławia, więc zapraszamy mieszkańców do korzystania, do przyprowadzania tych swoich gości, którzy do Włocławka przyjeżdżają. Tu Bosman jest zawsze w gotowości i zawsze jest chętny do pomocy, a rejsy zgodnie z rozkładem rejsu.
0: Zgodnie z uchwałą Rady Miasta bilet za 405-minutowy rejs kosztuje 15 zł, a ulgowy połowę tej kwoty. W przypadku biletu rodzinnego osoby dorosłe zapłacą 12 zł i 50 groszy. Koszt wynajęcia całej łodzi to 200 zł. Mieszkańców Włocławka czeka wyjątkowo gorący weekend. Synoptycy prognozują, że po kilku dniach z temperaturami oscylującymi wokół 30 stopni Celsjusza nadejdzie kulminacja fali gorąca. Najtrudniejsza ma być niedziela, kiedy termometry w cieniu mogą wskazać nawet od 38 do 40 stopni. Meteorolodzy ostrzegają, że tak wysokim temperaturom towarzyszyć będą również bardzo ciepłe noce. Temperatura może nie spadać poniżej 24-25 stopni, co utrudni odpoczynek i regenerację organizmu. Szczególnie narażone na skutki upałów są dzieci, seniorzy oraz osoby cierpiące na choroby układu krążenia. Mieszkańcy już teraz odczuwają skutki wysokich temperatur. Wielu z nich stara się ograniczać przebywanie na słońcu, szukać cienia i pamiętać o regularnym piciu wody.
2: Tak jak wszyscy, zostajemy albo w domach, albo gdzieś się ukrywamy w cieniu.
3: A czy pani lubi takie wysokie temperatury?
2: Raczej tak.
4: No jakiś kapelusz, czapka, w tej chwili nie chciała, ale to i dużo wody.
3: A czy państwo lubią właśnie takie wysokie temperatury?
4: Czasami lubimy, ale jest dobrze, nie można narzekać.
3: Dziękuję.
4: To można do basenu iść i też jest super, prawda?
3: No.
4: Też się wybieramy.
5: No ja sobie jakoś radzę. Jestem szczupły, ruszam się zimą, latem, wiosną, jesienią, w upały, jak tylko mogę, także mi to nie przeszkadza.
3: A czy pan lubi właśnie takie wysokie temperatury?
5: Znaczy myślę, że każdy lubi, o ile znosi to jakoś. No pani zobacz, nie jestem spocony, nie jestem zmęczony, uśmiechnięty. Życzę wszystkim takiego uśmiechu. Pani również, chociaż pani to ma go przyczepionego do twarzy już, nie? Także, no nie, jest już takim. Młodość ma coś w sobie, nie? Także, no nie ma co narzekać. No. Mamy tyle, niezależnie od tego, jaka pogoda jest, zawsze narzekamy. Przestańmy narzekać. Uśmiechnij.

0: i my się, tak jak ten pan, pani, i wszystko będzie okej. Okay.
1: Dobrze ogólnie, mówiąc szczerze, muszę przyznać, że no jest trochę gorąco, ale myślę, że dobre nawodnienie i trochę posiedzenia w cieniu, myślę, że jakoś można sobie z tymi upałami poradzić. Chociaż jak się pracuje w upale, to ja też mówię szczerze, że jestem dość mocno przyzwyczajony do tych temperatur, no ale jakoś trzeba sobie radzić, wiadomo. No niestety myślę, że teraz te temperatury trochę podtrzymają, także trzeba sobie radzić, ale myślę, że nawodnienie i trochę siedzenia w cieniu jakoś da radę, żeby to wytrzymać.
2: Ja już jestem na emeryturze, także częściej w domu jestem, a jak już wychodzę, to staram się być w cieniu, czy o wodę ze sobą noszę. I chyba to najlepszy sposób.
3: A czy pani lubi właśnie takie wysokie temperatury?
2: Nie. Jak najbardziej nie.
4: Kwestia odpowiedniego przygotowania stroju. Tak jak widać, materiały len jest najlepsze. Czapka, okulary, filtry przeciwsłoneczne. I to powinno, i woda. I to powinno w zupełności dać jakiś efekt pozytywny.
3: A czy pan lubi takie temperatury?
4: Nie. Słabo znoszę, powyżej 30 stopni średnio.
3: Jak sobie radzą państwo z takimi wysokimi temperaturami?
5: Dobrze, wypychamy je i koniec.
6: Siedzimy w piwnicy albo w cieniu. Jak musieliśmy wyjść, no to wyszliśmy, ale to tylko tyle.
3: A czy państwo lubią właśnie takie gorące dni?
6: Ja nie.
5: Ja trochę tak.
7: Ratownicy medyczni przypominają, że podczas takiej pogody bardzo łatwo o odwodnienie, przegrzanie organizmu czy udar cieplny. Apelują o rozwagę, szczególnie podczas aktywności na świeżym powietrzu.
8: Skutkami długiego przebywania na słońcu oczywiście będziemy mieli różnego rodzaju zasłabnięcia. Może dochodzić do przegrzania, do udarów cieplnych. Są to sytuacje, które rzeczywiście bardzo często zdarzają się, gdy temperatura jest wysoka, rzędu tych 30 stopni. Dodatkowo pamiętajmy o tym, że słońce, na które jesteśmy narażeni, również mocno może na nas wpływać. Zdarzają się różnego rodzaju również poparzenia słoneczne w postaci poparzeń skóry czy głowy.
3: Kiedy jest taki sygnał, kiedy powinniśmy się udać do szpitala, do lekarza?
8: Pamiętajmy o tym, że najważniejsza to jest prewencja, czyli powinniśmy dbać o to, ażeby do takiej sytuacji nie dochodziło. Zatem jeżeli jest bardzo gorąco, no to nie wychodźmy z domu, szczególnie dotyczy to się osób starszych i dzieci. Przebywajmy w domu, chłodźmy się i pijmy dużo wody. W sytuacji, kiedy będziemy mieli jakieś dolegliwości, które rzeczywiście nas niepokoją, typu zawroty głowy, zasłabnięcie, bóle w klatce piersiowej, duszności, no to jest sygnał do tego, aby udać się do lekarza.
7: Coraz częściej podczas fal gorąca miasta decydują się na uruchomienie kurtyn wodnych czy dodatkowych punktów z wodą pitną. Sprawdziliśmy, czy podobne rozwiązania planowane są również we Włocławku.
9: Miasto dysponuje 3 kurtynami wodnymi i z racji tego, że te największe upały mają odbywać się w kulminacyjnym momencie Dni Włocławka, to będą one rozstawione właśnie w tym miejscu, gdzie te Dni Włocławka będą się odbywały, czyli w parku na Słodowie. W przyszłym tygodniu natomiast po tych najważniejszych wydarzeniach związanych z dniami Włocławka, te kurtyny wrócą na te miejsca, gdzie znajdowały się w zeszłym roku, czyli to są właśnie bulwary, Plac Wolności oraz Park Łokietka. Dodatkowo również w tym sezonie miejskie wodociągi uruchomiły poidełka, które znajdują się w większości włocławskich szkół, w instytucjach samorządowych, w urzędach, ale również w instytucjach kultury. W związku z tym mieszkańcy mają również możliwość pozyskania właśnie wody zdatnej do picia w sposób po prostu bezpłatny.
7: Służby apelują o unikanie przebywania na słońcu w godzinach od 11 do 17, regularne nawadnianie organizmu oraz zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, seniorów i osoby samotne. Włocławskie Towarzystwo Naukowe zostało utworzone w 1979 roku. Skupia w swoich szeregach osoby aktywnie działające na rzecz rozwoju społecznego ruchu naukowego na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej. W ostatnich latach prezesem zarządu towarzystwa był profesor Stanisław Kunikowski. Kilka dni temu doszło do zmiany w strukturach WTN.
10: Ja złożyłem rezygnację, nie ubiegałem się już o powtórną, kolejną funkcję prezesa ani członka zarządu. I w tajnych głosowaniach prezesem został pan dr Miłosz Kłobukowski, który był za mojej kadencji przez ostatnie 4 lata sekretarzem naszego zarządu, towarzystwa, pan doktor

0: Miłosz Kłobukowski, polonista z wykształcenia, jest wicedyrektorem Liceum Marii Konopnickiej, jest osobą powszechnie znaną i bardzo zaangażowaną w ciągu ostatnich 4 lat w działalność towarzystwa. Także ja osobiście się cieszę, bo jest to zmiana pokoleniowa, gdyż trzeba mieć nowe wizje, które tak uskrzydlą tą działalność stowarzyszenia, jakim jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe.
1: Działalność towarzystwa ma na celu krzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz gromadzenie materiałów naukowych. Ma ono aktualnie ponad 200 członków. Nowy prezes jest otwarty na nowych młodych członków WTN.
2: Przede wszystkim pragnę zaznaczyć, że towarzystwo jest zarządzane przez 7-osobowy zarząd, więc podejmujemy decyzje kolektywnie. Nie są to jedynie decyzje jednostkowe. Jesteśmy po kolejnym, a właściwie takim pierwszym typowo merytorycznym już posiedzeniu zarządu i no, z wielką przyjemnością pragnę poinformować, że wszyscy członkowie zarządu przekazali bardzo dużo niezwykle intrygujących, ciekawych pomysłów na rozwój naszej działalności związanej z popularyzacją nauki, z poszerzaniem zakresu członków WTN-u, bo potrzebujemy młodych ludzi, chcemy otworzyć się na młode pokolenia. Chcemy jednocześnie też pokazać, jak wiele do zaoferowania ma nasza mała ojczyzna, nasze ukochane miasto Włocławek, a także nasz region Kujawy. Mamy bardzo ciekawą historię, historię, w której nie brakuje naprawdę wyjątkowych, nietuzinkowych postaci. Chcemy przypomnieć o tych życiorysach. Chcemy jednocześnie wyjść do społeczeństwa naszego miasta. Chcemy zaciekawić nauką w takiej popularnej formie. Chcemy wyjść też do młodzieży szkolnej i pokazać, że uprawianie nauki, poznawanie prawdy na temat świata, a zwłaszcza tego świata, który otacza nas tu i teraz, naszej małej ojczyzny, lokalnej społeczności, może być intrygujące, ciekawe i wartościowe.
3: Kto może zostać członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego?
2: Członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego może zostać każda osoba, która posiada studia wyższe, która ukończyła studia. I na naszej stronie internetowej dostępna jest deklaracja członkowska. Dostępny jest też oczywiście statut WTN-u, który można bez problemu przeczytać, poznać. Oczywiście wiąże się to też z opłaceniem składek członkowskich w takich no, dosyć symbolicznych wielkościach. Zachęcamy wszystkich pasjonatów, którzy chcieliby działać na rzecz wspólnego dobra. Działalność w WTN-ie jest działalnością prospołeczną, tak? Zarówno mówię o działalności zarządu, jak o działalności członkowskiej. Nikt z nas nie pobiera z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia, więc wszyscy ludzie dobrej woli, wszyscy pasjonaci, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, chcieliby się tym podzielić, chcieliby jednocześnie w ten sposób ożywić naszą społeczność, nasze miasto, są mile widziani w naszym kręgu.
1: Włocławskie Towarzystwo Naukowe wydaje publikacje, organizuje konferencje i sympozja oraz prowadzi prace badawcze. Posiada także swoją bibliotekę.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, promienny.

0: na 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku, godzina 10, w sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Zespół tańca klasycznego Classic we Włocławku świętuje swoje 30-lecie. O początkach, sukcesach i jubileuszu porozmawiamy z założycielką i choreografką panią Inną Griszczuk. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: 30 lat działalności to kawał czasu, ale czy pani wraca do początków? Jaka pierwsza myśl pani przychodzi jako pierwsza?
1: Jako pierwsza myśl, oj, tak aż daleko chyba nie zaglądam wstecz, staram się patrzeć do przodu, ale bardzo ciepło wspominam te pierwsze kroki, powiedzmy, z założeniem zespołu. Tak to powstało bardzo, bardzo spontanicznie, to nie z mojej nawet inicjatywy, a z inicjatywą dzieci, które przychodzili do mnie i prosili stworzyć jakiś może układzik, jakieś coś z nimi poświczyć, bo pracowałam w Centrum Kultury jako instruktor tańca klasycznego w tańcu towarzyskim. I dzieci zaczęli, dziewczynki, zaglądać na te zajęcia i pytali, czy mogą dołączyć. Ja mówię, ale że oczywiście, zapraszam, proszę bardzo. No i tak to powolutku powstało, że ja może pani nam coś zrobi, jakoś układ. No i tak powoli się zaczęło. Zrobiła jeden układzik, drugi i później, a to może już własny zespolik taki mały założymy. No i tak powolutku to powstał zespół, który po prostu z czasem się rozwinął, tak coś takiego większego.
0: No właśnie, czy pani przypuszczała, że ten zespół stanie się tak rozpoznawalny? Że tak zmieni się na przestrzeni lat?
1: Nie przypuszczałam i nawet to tak nie dążyłam do tego. To jakoś tak też samo z siebie wynikło, bo zaczęliśmy pracować, robić układy. Jeden rok, drugi rok powstawali nowe i nowe, przychodzili nowe dziewczynki, bardzo zaangażowane, bardzo pracujące, chcące coś osiągnąć. Także to wszystko tak szło do przodu. Wszystko było spontaniczne, nieplanowane. No i bardzo się cieszę z tego powodu, że to wszystko tak się nakręciło samo z siebie.
0: No właśnie przez zespół na pewno przewinęło się bardzo dużo tancerek. Czy widziała pani ich rozwój w tym zespole?
1: Tak, jak najbardziej, bo dziewczynki przychodzili jako

0: malutkie, 6-7 lat. I kiedy już kończyli swoją, tak powiedzmy, karierę taneczną, to mając 18-19 lat, po maturze, to był rozwój niesamowicie. Naprawdę są takie osoby, które mogliby tańczyć spokojnie w zespołach profesjonalnych.
1: Pani jest nie tylko założycielką, ale również choreografką. Jak wygląda przygotowanie całego widowiska?
0: No to znaczy, my robimy układy, ja robię układy taneczne, które gdzieś tam rodzą się w głowie, jakiś pomysł powstaje, taki może być duży, czasami bardzo, bardzo dużo pielęgnuję, a chcę coś takiego, czasami tak pstryk o coś takiego i chcę. Znajduję muzykę. I później powolutku zaczynam już układać ruch. No i tak to powoli, powoli, to naprawdę, proszę uwierzyć, to jest naprawdę ciężka praca, żeby dopracować, żeby rozłożyć na muzykę, żeby to wszystko podkreślić, pewne akcenty muzyczne. Także to jest długa moja praca, siedzę, rozliczam, kombinuję, eksperymentuję, sama skaczę w domu. No i tak powolutku powstaje tak układ, który później przenoszę na zajęcie i z dziewczynkami my to wszystko dopracowujemy.
1: A co jest dla Pani najważniejsze w pracy z młodzieżą?
0: Najważniejsze chyba tak chodzi o taniec i o wychowanie, tak żeby dziewczynki rozumieli, co to jest muzyka, co to jest ruch, żeby wchodzili w nią, wchodzili w taniec. Nie wykonywali tak po prostu ruch, że dwa kroki w prawo, dwa kroki lewa, skok, a żeby zrozumienie tego, co oni robią, żeby oni wyrazili siebie i w tańcu, i w muzyce, żeby pokazywali swoje emocje i właśnie rozwijali się nie tylko taneczne, mam na myśli ruchowo i fizycznie, ale jak najbardziej emocjonalnie. Żeby było po prostu porozumienie ciała, emocji, wnętrza.
1: Właśnie 30 lat to jest też czas podsumowań. Z czego jest Pani dumna najbardziej?
0: Najbardziej chyba dumna z tego, co dziewczyny rozumieją to, co robią, że to jest tak, że oni się łączą z muzyką, ze swoim ciałem. Niesamowicie się rozwijają. To właśnie powstaje w nich taka kultura i taneczna, i wewnętrzna, które naprawdę im niesamowicie się przyda w życiu. To są takie potencjalne ludzie kultury, które pójdą do teatru, będą rozumieli sztukę. Także z tego jestem najbardziej dumna, że oni się takie wychowane kulturalnie osoby.
1: A co daje pani taniec?
0: No taniec to przede wszystkim była taka moja pasja z dzieciństwa. Także ja, ile się pamiętam, to ja przez cały czas tańczę. No tu już pracuję jako choreograf. To też taka, taniec w ogóle taka odskocznia, takie pogrążenie, można powiedzieć, w coś innego, w siebie, gdzieś tam bardzo, bardzo głęboko i można sobie oderwać się od rzeczywistości i trochę, tak powiedzmy, pofruwać w tym tańcu, w tym ruchu, w tym takim wielkim emocjonalnym, takim napędzie.
1: A z perspektywy Pani doświadczenia, czy każdy może nauczyć się tańca?
0: To znaczy na pewno tak. Uważam, że tak. Niezależnie od naszych, bo swoją takim doświadczeniu widziałam osoby, które niezbytnio, tak powiedzmy, pasowali do tańca, bo różnie to bywa z naszymi możliwościami, tak powiedzmy, fizycznymi, ale się starali, ale chcieli. I naprawdę, jak ktoś się bardzo chce, to uważam, że zawsze można coś osiągnąć.
1: Zespół Klasik ma na swoim koncie wiele

0: występów i nagród, czy któryś występ albo nagrodę Pani wspomina z tak największym wzruszeniem?
1: Tak, tak, taka jedna nagroda była za układ Bolero i to było takie bardzo, bardzo wyróżnienie takie duże, to Związków Artystów Scen Polski dostaliśmy taką nagrodę, która jest naprawdę bardzo wyjątkowa.
0: Jubileusz, również w Owocowku odbędą się obchody. Jak one będą wyglądały?
1: Te obchody będą trwały aż 2 dni. Pierwszy dzień to będzie taki uroczystość 30-lecia, gdzie będą zaproszone gości, gdzie my dajemy przedstawienie, co roku w sumie dajemy takie przedstawienie wszystkich naszych okładów, dorobku artystycznego stworzone przez lat. To jest tak, że każdy układ jest podkreślany wierszem, który wprowadzi nas w temat tego układu, o czym to jest. I później tam wiersz, dziewczynki tańczą i tak to po kolei leci wiersz, układ, wiersz, układ, wiersz wprowadzający. No tworzy taką atmosferę takiego spektaklu, takiego przedstawieniem poetyczno-tanecznego. No i na końcu już po prostu te wszystkie pozdrowienia w związku z jubileuszem i na następny dzień, jak co roku, u nas jest zakończenie roku artystycznego zespołu klasy, gdzie dziewczynki też tańczą podsumowując rok i plus żegnamy tych, które już odchodzą, które już dziewczynki zdali matury, dostają się na studia, także niestety wyjeżdżają z Wrocławka i no żegnamy tych dziewczynek z łzami, wiadomo, zawsze to jest takie przykre troszeczkę, no ale to jest dla nich nowa droga, nowe doświadczenie, nowe emocje. A jeszcze w tym roku do nas przyjeżdżają w związku z jubileuszem, 30-leciem dziewczynki, które skończyli 5, 6, 7 lat temu zajęcie w zespole Classic, ale teraz na weekendy przyjeżdżali, ćwiczyli, także też zatańczą na tych występach. Także bardzo się cieszę z tego powodu, że taniec w nich jest, taniec w nich po prostu ich kręci, ich napędza i chcą jeszcze się pokazać, przyjeżdżają, pamiętają. To jest dla mnie bardzo, bardzo miłe i bardzo takie wzruszające.
0: Czyli kontakt z dawnymi tancerkami cały czas jest?
1: Jest, jest. Oni się przyjaźnią, oni wyjeżdżają, są w różnych miastach w Polsce, ale na ile wiem, to oni tam nawet się spotykają, przysyłają mnie zdjęcia ze spotkań, także bardzo się cieszę, że takie przyjaźnie na lata.
0: Czyli ten jubileusz będzie takim zwieńczeniem tych wszystkich lat.
1: No tak, tak, tak, tak, jak najbardziej.
0: A jakie są plany na kolejne miesiące, ponieważ zbliżają się wakacje? Czy będzie to czas intensywnej pracy, czy jednak odpoczynku?
1: Trzeba trochę odpocząć. Po tym takim wielkich emocjach, przygotowaniach do 30-lecia, to trochę odpoczynku oczywiście. No i później z powrotem będę pracować, będę szukać nowych inspiracji, nowych układów, nowej muzyki. A od przyszłym roku to raz u nas trochę nasz zespół się zmniejszy w związku z tym, że już no, powiedzmy 30 lat i tak ja też mam już jakiś pewien wiek, także w przyszłym roku nas będzie 2 grupy, ale to nie zmniejszy naszą aktywność i intensywność ćwiczeń. Będziemy pracowali, będziemy tańczyli dalej.
0: A czy ma Pani jakieś marzenia związane z zespołem?
1: Moje marzenie chyba, chciałabym, żeby to było kontynuowane, żeby to tak nie zniknęło, bo no wiadomo, że z wiekiem to robi się coraz mniej. Chciałabym, żeby ktoś to przyjął. Ja bardzo chętnie będę wspomagać, będę dzielić się doświadczeniem i wszystkim, co potrafię. I chciałabym, żeby to było dalej kontynuowane. Także będziemy się starać, żeby może ktoś z dziewczyn, które już skończyli, przyjmie moją boleczkę. No zobaczymy. Będziemy o tym rozmawiać i to jest moje marzenie, żeby to tak się nie skończyło się, żeby to dalej funkcjonowało.
0: I tym pięknym, wzruszającym akcentem dziękuję za dzisiejszą rozmowę i życzymy kolejnych 30 lat działalności.
1: Bardzo, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy

0: Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadu odbyła się uroczysta gala podsumowująca rok szkolny i przedszkolny 2025-2026. Na scenie pojawili się uczniowie gminy, dla których miniony rok był czasem intensywnej nauki, rozwijania pasji i konsekwentnego dążenia do celu. Podczas uroczystości nagrodzono dzieci i młodzież, którzy osiągali sukcesy w różnych dziedzinach. Od wyników w nauce, przez sport, po działalność artystyczną i społeczną. Każde wyróżnienie było symbolem systematyczności i wytrwałości.
1: Można powiedzieć, że dziś rozpoczynamy długi czas zakończenia roku szkolnego. Będzie trwał aż do piątku. Dzisiaj wyjątkowa gala. Wcześniej odbyła się gala dla przedszkolaków. Dzisiaj teraz gala dla najzdolniejszych uczniów z wszystkich szkół z terenu gminy Brześć Kujawski. Tak jak co roku spotykamy się, wyróżniamy najlepsze osoby zarówno w zakresie zajęć sportowych, jak i tych edukacyjnych. Podziękujemy też dyrektorom, nauczycielom, opiekunom za konkursy, te powiatowe, te ogólnokrajowe, a tych wyróżnień jest w tym roku długo, więc pewnie trochę czasu spędzimy w wahadle. Dzisiaj nauka jest tak powszechna, że zarówno sport, jak i ta edukacja w zakresie przedmiotów ścisłych, mówię tutaj o matematyce, czy fizyce, czy chemii, ale też przecież mamy bardzo dużo zdolnych uczniów, którzy uczestniczą w innych zajęciach pozaszkolnych, a wyróżniają się chociażby w zajęciach artystycznych, plastycznych, więc jakby chcemy docenić wszystkich dzisiaj. Powiem szczerze, że nagrody są różne, od voucherów, tak żeby sprawić dzieciom i młodzieży przyjemność, żeby one sobie swoje hobby tak jakby dalej rozwijało, i myślę, że to jest już od wielu lat praktykowane w szkołach, będą rozdawane pewnie książki czy nagrody w postaci albumów, natomiast my się skupiamy na tej takiej wartości typowo rozwijaniu pasji intelektualnej, sportowej, tak żeby można właśnie to hobby dalej spełniać, dostając od nas taki voucher.
0: Nie zabrakło także emocji i osobistych refleksji. Uczniowie dzielili się swoimi wspomnieniami z mijającego roku.
2: Powiedz proszę, jaki dla ciebie był ten rok szkolny?
3: Bardzo łatwy. Ostatni w tej szkole, ponieważ jestem ósmoklasistą, ale no bardzo łatwy. Mam wysoką średnią i no łatwy bardzo.
2: Jakie plany po wakacjach? Gdzie idziesz dalej?
3: Idę do Zespołu Szkół Elektrycznych we Wrocławku na kierunek elektronik.
2: Czy dzisiejsze nagrody są motywacją właśnie do dalszej pracy w przyszłym roku szkolnym?
3: Moim zdaniem tak.
2: Jaki był dla was ten rok szkolny?
4: Bardzo dobry, duża suste.

0: I piątek. Dla mnie był też bardzo dobry, bo fajnie się bawiłam, zmienili nam panią i przynajmniej były normalne lekcje.
1: Zbliżają się wakacje. Jakie macie plany na ten letni czas?
0: Chyba jedziemy na basen popływać. Myślę, że nad Bałtyk też pojedziemy z kuzynami, kuzynką i nie wiem co dalej.
1: Czy dzisiejsze wydarzenie, dyplomy i nagrody są motywacją do dalszej nauki, pracy w przyszłym roku szkolnym?
0: Tak, no na pewno.
1: Powiedz proszę, jaki był dla ciebie ten rok szkolny?
2: No, bardzo dobry myślę, no.
1: Czy był to czas intensywnej pracy?
2: Chyba nie, było dobrze.
1: Zbliżają się wakacje, jakie są twoje plany?
2: Na pewno będę dużo wychodziła z przyjaciółmi oraz planuję też jechać nad morze i po prostu pozwiedzać coś w Polsce.
3: W tym roku szkolnym było strasznie dużo ciężkiej pracy, ale poradziliśmy sobie wszyscy razem jakoś. I mam teraz plany na wakacje odpocząć po tym roku szkolnym. I ta nagroda mnie zmotywowała do tego, żeby to osiągnąć.
1: Powiedz proszę jeszcze, za jakie osiągnięcia dzisiaj otrzymujesz nagrodę?
3: Za najlepszego absolwenta szkoły podstawowej numer 2.
4: To wydarzenie nie stało się tylko podsumowaniem 10 miesięcy, ale także symbolicznym startem z nową energią i ambicjami na nowy rok szkolny. Blisko 3000 przedszkolaków z województwa kujawsko-pomorskiego weźmie udział w drugiej edycji projektu Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza. Projekt zakłada codzienny kontakt dzieci z językiem angielskim nie tylko podczas zajęć, ale również w trakcie zabawy, spacerów czy wyjazdów edukacyjnych. Przedszkola zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, a nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenia. Wśród samorządów, które będą realizować program, znalazły się również samorządy z regionu włocławskiego. Do projektu przystąpiły miasto Włocławek, gmina Boniewo oraz gmina Baruchowo.
5: Jest przedszkole publiczne numer 7, w zespole szkół numer 8 na Zawiślu. Oczywiście liczba tych beneficjentów jest ograniczona, bo to z tego województwa są te przedszkola, natomiast na pewno duża korzyść jest taka, że o ile, że myślę, że z każdą edycją coraz więcej będzie tych przedszkoli, one też będą niosły takie światełko takiego wzrastającego poziomu. Czyli tak, szkolenia edukacyjny dla najmłodszych, żeby rzeczywiście ten angielski, który jest ważnym językiem, obcym, ale to też istotne z punktu widzenia takiego rozwoju emocjonalnego i poznawczego dzieci. Nauka drugiego języka też rozwija kompetencje językowe, nawet narzędzie mowy też jest ważne. Szkolenia dla nauczycieli w tym zakresie i też co ważne, doposażenie pracowni, sal w przedszkolach, więc sięgamy po te możliwości.
4: Jak podkreślają przedstawiciele samorządów, wczesna nauka języków obcych zwiększa szanse edukacyjne najmłodszych i pozwala rozwijać kompetencje potrzebne w przyszłości. Program to również wsparcie dla nauczycieli. Ponad 300 pedagogów z całego regionu zostanie objętych szkoleniami z zakresu edukacji dwujęzycznej.
6: Projekt ten będzie realizowany w przedszkolu samorządowym w Baruchowie. Natomiast na czym ten projekt będzie polegał? On zakłada naukę języka angielskiego poprzez codzienny kontakt z językiem podczas zarówno zajęć w sali przedszkolnej, na placu zabaw, a także podczas wyjazdów edukacyjnych. I w ramach tego projektu przedszkole otrzyma wyposażenie. Będzie to nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, pacynki, instrumenty muzyczne, materiały plastyczne, właśnie które będą służyć jako pomoc przy nauce języka angielskiego. Natomiast nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenie, które to szkolenie pomoże nauczycielom prowadzić tego rodzaju zajęcia. I realizacja tego projektu planowana jest od 1 września 2027 roku.
7: Jest to program, który obejmuje przedszkola, czyli 3-4-5-latki i on jest do nich skierowany. To jest wtedy nauczyciele przez 5 dni w tygodniu codziennie prowadzą takie zajęcia w ramach swoich obowiązków szkolnych, więc to są też nieprzygotowani nauczyciele, ale oni będą przygotowani. Ci sami nauczyciele, którzy pracują z uczniami, będą również prowadzili te zajęcia dwujęzyczne przedszkolaki, czyli będą też, no to jest wiadomo, że to są jakieś tam kolory, jakieś piosenki, liczenie w języku angielskim. Będzie też udostępniona platforma dla nauczycieli i rodziców, którzy będą mogli dodatkowo ćwiczyć swoimi pociechami właśnie ten angielski. Ten program jest w takiej samej wersji, tak samo prowadzony, również na całym świecie, w wielu państwach, nie we wszystkich, ale w wielu państwach na świecie jest prowadzony. On się przyjął, bardzo się cieszę, że nasza szkoła otrzymała taki grant.

0: żeby móc prowadzić z dziećmi najmłodszymi właśnie zajęcia z języka angielskiego. Bardzo będzie to przydatne, dlatego że po prostu no, tu nie trzeba wielkiej reorganizacji, bo gmina na tym do tego przedsięwzięcia nic nie dokłada, udostępnia tylko salę. No i oczywiście w trzecim punkcie, czyli oprócz tego uczenia, bo jako drugi jest, a trzeci to jest właśnie wsparcie takie w pomoce naukowe.
1: Wartość drugiej edycji projektu wynosi blisko 12 milionów złotych, z czego ponad 10 milionów 800 tysięcy złotych pochodzi z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza. Zespół Classic powstał w 1996 roku. Jak łatwo policzyć, formacja ma już 30 lat. Łączy taniec współczesny z elementami tańca klasycznego. Znakiem firmowym zespołu są oryginalne i dopracowane choreografie dobrane do odpowiedniej muzyki oraz kostiumów. Powoduje to, że każdy występ zespołu Classic charakteryzuje niezwykły artyzm oraz doznania estetyczne. Wydarzenia z okazji okrągłego jubileuszu zostały podzielone na dwa dni i odbywają się w Centrum Kultury Browar B. Założycielką i instruktorką zespołu jest Ina Griszczuk.
2: Ciężko podsumować te wszystkie lata. To lata dużo wielkiej pracy, wielkich wzruszeń, wielkich wspomnień, układów, konkursów. Także tyle się działo przez te 30 lat, że ciężko to powiedzieć tak jednym słowem, podsumowaniem. To dużo pięknej pracy.
3: Od czego to się zaczęło?
2: W sumie przypadkiem się zaczęło. Zaprosili mnie na zajęcie grupy tańca towarzyskiego, ale dziewczynki podglądali te sali, były bardzo ciekawskie i chcieli też, żeby z nimi pracowała, zrobiła coś innego. I tak powolutku z inicjatywy samych dzieci powstał zespół powoli. Najpierw było 6 osób, później się zwiększyło, później zrobiliśmy nabór. No i tak przez kilka lat już powstał zespół.
3: Rutyny, rozumiem, nie ma, bo każde dziecko jest inne. Ta młodzież na przestrzeni lat też się zmienia.
2: Młodzież się zmienia, ale uważam, kiedy dzieci czymś zainteresowane, łączy ich pasja, to zawsze jest piękne.
1: Pod kierunkiem Inny Griszczuk, absolwentki Państwowej Szkoły Baletowej w Mińsku Młode Artystki z powodzeniem reprezentują nasze miasto na scenach krajowych i międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Szczególnym dowodem uznania dla ich pracy jest nagroda za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznana przez Sekcję Tańca i Baletu Związku Artystów Scen Polskich.
2: Dzieci bardzo się cieszą, kiedy gdzieś wyjeżdżają. Przede wszystkim to i integracja ich między sobą, bo czasami te podróże w autokarach trwają kilka godzin, ale to wzruszenie, kiedy wygrywają, to trochę rozczarowanie, kiedy nie wygrywają, tak też czasami bywa, ale to wszystko zdobywamy w ten sposób doświadczenie. Uważam, trzeba dzieci zachęcać, zajmować się tańcem, śpiewem, czymkolwiek, żeby dzieciaki mieli możliwość otwierać i mieli możliwość rozwijać swoje talenty. Na pewno każde dziecko utalentowane, tylko trzeba to otworzyć w nich.
3: Na koniec zapytam o dzisiejszą uroczystość, właśnie o clue dzisiejszego naszego spotkania. Co zostało przygotowane? Jak ona będzie wyglądała?
2: No to jest występ wszystkich naszych układów. I każdy układ jest podkreślany wierszem na początku, który wprowadzi w temat tego układu, bo każdy układ opowiada o czymś. Także tu jest takie poetycko-taneczne przedstawienie.
1: Sala, na której odbywał się jubileusz, była pełna gości. Wśród nich były i obecne tancerki, ich rodzice, osoby związane z kulturą i sztuką. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych.
4: Cudowny jubileusz, cudowna osoba, która poświęciła swoje życie dla innych, bo przecież to, co robi, jest fantastyczne. Jest wspaniałe. Dzieciaki, młodzież, którzy uczestniczą w zajęciach prowadzonych, są przecież tak dobrze zaopiekowane, tak dobrze myślą o tym wszystkim, co robią. Nabierają odwagi, nabierają pewności siebie i robią cudowne rzeczy, bo realizują swoje pasje pod okiem osoby, która poświęciła życie właśnie temu, oddając pełnię serducha po to, żeby oni też czuli się dobrze.
3: Dzieci na różny sposób spędzają czas wolny, niektóre angażują się w piłkę nożną, w koszykówkę, niektóre czytają książki, natomiast chyba najbardziej wyrazić siebie, wyrazić swoje emocje można poprzez taniec.
4: Myślę, że tak, chociaż ja akurat tańcerzem jestem wyjątkowo,

0: kiepskim, dlatego realizuje się poprzez bieganie. Natomiast oczywiście sporo osób ma talent, sporo osób uwielbia tańczyć, więc jeśli trafiają tylko w objęcia kogoś, kto potrafi ich umiejętnie poprowadzić, pokierować, wskazać, podnieść na duchu, też zaszczepić coś takiego głębszego, żeby się nie poddawać tak od razu, bo przecież nie wszystko od razu nam wychodzi, bo wymaga często bardzo dużo nakładów pracy, ciężkiej pracy, bo to jest czas, to jest trening, to jest wymagający trening. To są gdzieś takie pewnie chwile zwątpienia, czy rzeczywiście to, co robię, robię dobrze, czy robię doskonale, tak jakbym chciał to robić przecież. Więc niezwykle istotne jest to, na kogo się trafia, kto nas prowadzi, na jaką osobę. I tutaj mamy cudowną prowadzącą, która poprzez to, że kocha to, co robi, te dzieciaki, młodzież też kochają to, co robią. Bez względu na to, czy to wszystko udaje się tak, jakby chcieli, ale czują na pewno satysfakcję z tego, co udaje się osiągnąć.
1: Szersza relacja z jubileuszu zespołu Tańca Klasik w magazynie Pulsometr.

0: grudniu ubiegłego roku do Włocławka trafiły dwie krypy. To tradycyjne drewniane łodzie płaskodenne, które zostały stworzone, aby ożywić miejską turystykę nad Wisłą. Jednostki te cumują na przystani przy ulicy Piwnej. Wczesną wiosną tego roku ratusz ogłosił konkurs na nazwy dla jednostek. Włocławianie zgłosili swoje pomysły i zaczęli głosować. Największą sympatię zyskały Wicek i Bratisławia.
1: Podczas szczególnie festiwalu Wisły, które wiemy, że te rejsy po Wiśle są oblegane i wielokrotnie każdego z nas, mieszkańcy Włocławka, namawiali panią prezydent również do tego, żebyśmy takie łodzie mieli swoje i oto mamy, a właściwie Ośrodek Sportu i Rekreacji. No a jak są łodzie, to każda łódź musi mieć swoją nazwę i tutaj znowu przyszło

0: Czyli nam na pomoc mieszkańcy, którzy zaproponowali nazwy, później na nie zagłosowali i oto mamy Wicka i Władysławie na wodach naszych śródlądowych, na rzece Wiśle, na Królowej Polskich Rzek. No i miało być krótko, ale muszę powiedzieć o tej historii flisackiej naszego miasta, bo nasze miasto przez wieki rozwijało się dzięki Wiśle. To była królewska komora celna od 1520 roku. I to nabrzeże, to wszystko, co zostało z nami, mówię też o zabudowaniach, to jest jak gdyby pozostałość, może nie wprost, ale konsekwencja właśnie tego, że my jako miasto żyliśmy z rzeką pod rękę, jeśli tak można powiedzieć. I wracamy. Ten program ku Wiśle, który był pierwszym programem rewitalizacji, udanym, bo do dzisiaj mieszkańcy Włocławka bardzo chętnie korzystają z wyremontowanych wówczas bulwarów. Dzisiaj jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji nad lekką renowacją, zazielenieniem jeszcze tego nabrzeża, ale zawsze była taka potrzeba, żebyśmy od strony Wisły też mogli podziwiać piękną panoramę naszego miasta i oto stało się od tego sezonu. Mamy krypy Wicek i Władysławia, więc zapraszamy mieszkańców do korzystania, do przyprowadzania tych swoich gości, którzy do Włocławka przyjeżdżają. Tu Bosman jest zawsze w gotowości i zawsze jest chętny do pomocy, a rejsy zgodnie z rozkładem rejs.
1: Zgodnie z uchwałą Rady Miasta bilet za 405-minutowy rejs kosztuje 15 zł, a ulgowy połowę tej kwoty. W przypadku biletu rodzinnego osoby dorosłe zapłacą 12 zł i 50 groszy. Koszt wynajęcia całej łodzi to 200 zł. Mieszkańców Włocławka czeka wyjątkowo gorący weekend. Synoptycy prognozują, że po kilku dniach z temperaturami oscylującymi wokół 30 stopni Celsjusza nadejdzie kulminacja fali gorąca. Najtrudniejsza ma być niedziela, kiedy termometry w cieniu mogą wskazać nawet od 38 do 40 stopni. Meteorolodzy ostrzegają, że tak wysokim temperaturom towarzyszyć będą również bardzo ciepłe noce. Temperatura może nie spadać poniżej 24-25 stopni, co utrudni odpoczynek i regenerację organizmu. Szczególnie narażone na skutki upałów są dzieci, seniorzy oraz osoby cierpiące na choroby układu krążenia. Mieszkańcy już teraz odczuwają skutki wysokich temperatur. Wielu z nich stara się ograniczać przebywanie na słońcu, szukać cienia i pamiętać o regularnym piciu wody.
2: Tak jak wszyscy, zostajemy albo w domach, albo gdzieś się ukrywamy w cieniu.
3: A czy pani lubi takie wysokie temperatury?
2: Raczej tak.
4: No jakiś kapelusz, czapka, w tej chwili nie chciała, ale to i dużo wody.
3: A czy państwo lubią właśnie takie wysokie temperatury?
4: Czasami lubimy, ale jest dobrze, nie można narzekać.
3: Dziękujemy.
4: Nie, to można do basenu iść i też jest super, prawda?
3: Prawda.
4: Też się wybieramy.
5: No ja sobie jakoś radzę. Jestem szczupły, ruszam się zimą, latem, wiosną, jesienią, w upały, jak tylko mogę, także mi to nie przeszkadza.
3: A czy pan lubi właśnie takie wysokie temperatury?
5: Znaczy myślę, że każdy lubi, o ile znosi to jakoś. No pani zobaczy, nie jestem spocony, nie jestem zmęczony, uśmiechnięty. Życzę wszystkim takiego uśmiechu. Pani również, chociaż pani to ma go przyczepionego do twarzy już, nie? Także. No nie, jest już takim. Młodość ma coś w sobie, nie? Także, no nie ma co narzekać. No. Mamy tyle, niezależnie od tego, jaka pogoda jest, zawsze narzekamy. Przestańmy narzekać. Uśmiechnijmy się. Tak jak ten pan, pani. I wszystko będzie okej. Okay.
6: Dobrze ogólnie. Mówiąc szczerze, muszę przyznać, że no jest trochę gorąco, ale myślę, że dobre nawodnienie i trochę posiedzenia w cieniu. Myślę, że jakoś można sobie z tymi upałami poradzić. Chociaż jak się pracuje w upale, to ja też mówię szczerze, jestem dość mocno przyzwyczajony do tych temperatur. No ale jakoś trzeba sobie radzić, wiadomo. No niestety myślę, że teraz te temperatury trochę podtrzymają, także trzeba sobie radzić. Ale myślę, że nawodnienie i trochę siedzenia w cieniu jakoś da radę, żeby to wytrzymać.
7: Ja już jestem na emeryturze, także częściej w domu jestem, a jak już wychodzę, to staram się być w cieniu, czy o wodę ze sobą noszę. I chyba to najlepszy sposób.
3: A czy pani lubi właśnie takie wysokie temperatury?
7: Nie. Jak najbardziej nie.
8: Kwestia odpowiedniego przygotowania stroju. Tak jak widać, materiały len jest najlepszy. Czapka, okulary, filtry przeciwsłoneczne. I to

0: powinno, i woda. I to powinno w zupełności dać jakiś efekt pozytywny.
1: A czy pan lubi takie temperatury?
0: Nie. Słabo znoszę, powyżej 30 stopni średnio.
1: Jak sobie radzą państwo z takimi wysokimi temperaturami?
2: Dobrze, wypychamy je i koniec.
3: Siedzimy w piwnicy albo w cieniu. Jak musieliśmy wyjść, no to wyszliśmy, ale to tylko tyle.
1: A czy państwo lubią właśnie takie gorące dni?
3: Ja nie.
2: Ja trochę tak.
4: Ratownicy medyczni przypominają, że podczas takiej pogody bardzo łatwo o odwodnienie, przegrzanie organizmu czy udar cieplny. Apelują o rozwagę, szczególnie podczas aktywności na świeżym powietrzu.
5: Skutkami długiego przebywania na słońcu oczywiście będziemy mieli różnego rodzaju zasłabnięcia. Może dochodzić do przegrzania, do udarów cieplnych. Są to sytuacje, które rzeczywiście bardzo często zdarzają się, gdy temperatura jest wysoka, rzędu tych 30 stopni. Dodatkowo pamiętajmy o tym, że słońce, na które jesteśmy narażeni, również mocno może na nas wpływać. Zdarzają się różnego rodzaju również poparzenia słoneczne w postaci poparzeń skóry czy głowy.
1: Kiedy jest taki sygnał, kiedy powinniśmy się udać do szpitala, do lekarza?
5: Pamiętajmy o tym, że najważniejsza to jest prewencja, czyli powinniśmy dbać o to, ażeby do takich sytuacji nie dochodziło. Zatem jeżeli jest bardzo gorąco, no to nie wychodźmy z domu, szczególnie dotyczy to się osób starszych i dzieci. Przebywajmy w domu, chłodźmy się i pijmy dużo wody. W sytuacji, kiedy będziemy mieli jakieś dolegliwości, które rzeczywiście nas niepokoją, typu zawroty głowy, zasłabnięcie, bóle w klatce piersiowej, duszności, no to jest sygnał do tego, aby udać się do lekarza.
4: Coraz częściej podczas fal gorąca miasta decydują się na uruchomienie kurtyn wodnych czy dodatkowych punktów z wodą pitną. Sprawdziliśmy, czy podobne rozwiązania planowane są również we Włocławku.
6: Miasto dysponuje 3 kurtynami wodnymi i z racji tego, że te największe upały mają odbywać się w kulminacyjnym momencie Dni Włocławka, to będą one rozstawione właśnie w tym miejscu, gdzie te Dni Włocławka będą się odbywały, czyli w parku na Słodowie. W przyszłym tygodniu natomiast po tych najważniejszych wydarzeniach związanych z dniami Włocławka te kurtyny wrócą na te miejsca, gdzie znajdowały się w zeszłym roku, czyli to są właśnie bulwary, Plac Wolności oraz Park Łokietka. Dodatkowo również w tym sezonie miejskie wodociągi uruchomiły poidełka, które znajdują się w większości włocławskich szkół, w instytucjach samorządowych, w urzędach, ale również w instytucjach kultury. W związku z tym mieszkańcy mają również możliwość pozyskania właśnie wody zdatnej do picia w sposób po prostu bezpłatny.
4: Służby apelują o unikanie przebywania na słońcu w godzinach od 11 do 17, regularne nawadnianie organizmu oraz zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, seniorów i osoby samotne. Włocławskie Towarzystwo Naukowe zostało utworzone w 1979 roku. Skupia w swoich szeregach osoby aktywnie działające na rzecz rozwoju społecznego ruchu naukowego na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej. W ostatnich latach prezesem zarządu towarzystwa był profesor Stanisław Kunikowski. Kilka dni temu doszło do zmiany w strukturach WTN.
7: Ja złożyłem rezygnację, nie ubiegałem się już o powtórną, kolejną funkcję prezesa ani członka zarządu. I w tajnych głosowaniach prezesem został pan dr Miłosz Kłobukowski, który był za mojej kadencji przez ostatnie 4 lata sekretarzem naszego zarządu, towarzystwa. Pan dr Miłosz Kłobukowski, polonista z wykształcenia, jest wicedyrektorem Liceum Marii Konopnickiej, jest osobą powszechnie znaną i bardzo zaangażowaną w ciągu ostatnich 4 lat w działalność towarzystwa. Także ja osobiście się cieszę, bo jest to zmiana pokoleniowa, gdyż trzeba mieć nowe wizje, które tak uskrzydlą tą działalność stowarzyszenia, jakim jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe.
4: Działalność towarzystwa ma na celu krzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz gromadzenie materiałów naukowych. Ma ono aktualnie ponad 200 członków. Nowy prezes jest otwarty na nowych, młodych członków WTN.
8: Przede wszystkim pragnę zaznaczyć, że towarzystwo jest zarządzane przez 7-osobowy zarząd, więc podejmujemy decyzje kolektywnie. Nie są to jedynie decyzje jednostkowe. jesteśmy po kolejnym, a właściwie takim pierwszym typowo merytorycznym.

0: już posiedzeniu zarządu i no, z wielką przyjemnością pragnę poinformować, że wszyscy członkowie zarządu przekazali bardzo dużo niezwykle intrygujących, ciekawych pomysłów na rozwój naszej działalności związanej z popularyzacją nauki, z poszerzaniem zakresu członków WTN-u, bo potrzebujemy młodych ludzi, chcemy otworzyć się na młode pokolenie. Chcemy jednocześnie też pokazać, jak wiele do zaoferowania ma nasza mała ojczyzna, nasze ukochane miasto Włocławek, a także nasz region Kujawy. Mamy bardzo ciekawą historię, historię, w której nie brakuje naprawdę wyjątkowych, nietuzinkowych postaci. Chcemy przypomnieć o tych życiorysach, chcemy jednocześnie wyjść do społeczeństwa naszego miasta, chcemy zaciekawić nauką w takiej popularnej formie. Chcemy wyjść też do młodzieży szkolnej i pokazać, że uprawianie nauki, poznawanie prawdy na temat świata, a zwłaszcza tego świata, który otacza nas tu i teraz, naszej małej ojczyzny, lokalnej społeczności, może być intrygujące, ciekawe i wartościowe.
1: Kto może zostać członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego?
0: Członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego może zostać każda osoba, która posiada studia wyższe, która ukończyła studia. I na naszej stronie internetowej dostępna jest deklaracja członkowska. Dostępny jest też oczywiście statut WTN-u, który można bez problemu przeczytać, poznać. Oczywiście wiąże się to też z opłaceniem składek członkowskich w takich no, dosyć symbolicznych wielkościach. Zachęcamy wszystkich pasjonatów, którzy chcieliby działać na rzecz wspólnego dobra. Działalność w WTN-ie jest działalnością prospołeczną, tak? Zarówno mówię o działalności zarządu, jak o działalności członkowskiej. Nikt z nas nie pobiera z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia, więc wszyscy ludzie dobrej woli, wszyscy pasjonaci, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, chcieliby się tym podzielić, chcieliby jednocześnie w ten sposób ożywić naszą społeczność, nasze miasto, są mile widziani w naszym kręgu.
2: Włocławskie Towarzystwo Naukowe wydaje publikacje, organizuje konferencje i sympozja oraz prowadzi prace badawcze. Posiada także swoją bibliotekę.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak $1 000 000, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie, a dziś z Państwem i ze mną pan Wojciech Sąpolski, doradca do spraw nieruchomości, nieruchomości północ oddział we Włocławku. Witam
1: Dzień
0: serdecznie.
1: dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Proszę powiedzieć, co obecnie dzieje się na rynku nieruchomości po takich dużych zawirowaniach minionego, całkiem niedawnego okresu?
1: Proszę państwa, panie redaktor, no w tym momencie mamy stabilizację rynku. Jest to zdecydowanie dobry czas dla kupujących. Te ceny, które mamy doświadczenia z lat poprzednich, które nam mocno skokowo rosły, ustabilizowały się. Więc na cele mieszkaniowe, jeśli tylko budżet pozwala, jest to bardzo dobry okres na zakup.
0: Co na to wpłynęło? Czy wpłynęło na to obniżka stóp procentowych, która miała
1: Zarówno
0: miejsce?
1: to, jak i ogólnie sytuacja geopolityczna i wzrost podaży. No to też mamy, budowało się dużo, mamy dużo nowych deweloperskich mieszkań. Ten ryneczek trochę nam się nasycił i teraz możemy już sobie powybierać, ponegocjować, więc myślę, że to jest dobry czas.
0: Czy jest to najlepszy czas na zakup mieszkania, ale czy również na jego sprzedaż?
1: Na sprzedaż również, chociaż no, trzeba wziąć pod uwagę, że te ceny, my zostaliśmy troszkę w tych latach wcześniejszych, gdzie te ceny mieliśmy mocno wygórowane, mocno zawyżone. No teraz trzeba mieć z tyłu głowy tą świadomość, że trzeba troszeczkę z tego pułapu zejść.
0: A jak kształtuje się rynek pierwotny w stosunku do rynku wtórnego, jeśli chodzi o ceny? Na mieszkaniach się skupiajmy.
1: Jeżeli chodzi o rozstrzał cenowy, wiecie państwo, no deweloper, stan pierwotny, rynek pierwotny, są to mieszkania w stanie deweloperskim, tak? Do tego musimy sobie doliczyć oczywiście całe koszty wyposażenia, żebyśmy mieszkanie mieli pod klucz. No jest ten rozstrzał cenowy. No myślę, że między stanem deweloperskim a rynkiem wtórnym na ten moment będzie to na pewno 3000 zł
0: Na metrze?
1: różnicy na metrze.
0: Na korzyść?
1: Na korzyść rynku wtórnego oczywiście.
0: Rynku wtórnego. Proszę powiedzieć, w sytuacji, kiedy jest tyle dostępnych portali, gdzie można zamieścić bezpłatnie ogłoszenie o sprzedaży, ale teraz i o chęci zakupu mieszkania i wymienić konkretne parametry, jakie ono miałoby spełniać. Czy agencje nieruchomości nie przeżywają takiego drobnego
1: załamania?
0: Tak, załamania i
1: No tutaj
0: kryzysu?
1: się uczepię tego słowa, którego pani użyła, darmowe ogłoszenia. Okej, no ogłoszenie darmowe możemy dać, tylko pytanie, jak szeroko dotrzemy do klienta, jak to ogłoszenie skonstruujemy pod względem jakby merytorycznym i wizualnym. Więc tak naprawdę ogłoszenie to jest tak naprawdę malutki procencik, to jest dopiero początek. Sprzedaż jest procesem nierzadko trwającym kilka miesięcy nawet. Od momentu dania ogłoszenia poprzez telefony, rozmowy, negocjacje, prezentacje. Często są to umowy kredytowe, więc przygotowanie dokumentów do kredytu, przeprowadzenie tego procesu, akt notarialny, przekazanie mieszkania. Więc tak naprawdę jest to praca trwająca czasami miesiącami, a finalnie bronimy cenę. Więc klient i tak wychodzi na tym na plus.
0: I tym wszystkim, rozumiem, zajmuje się agent nieruchomości.
1: Jeżeli na to się umówimy, od A do Z oczywiście się tym zajmujemy. Nasza praca kończy się w momencie, tak naprawdę po akcie notarialnym, w momencie przekazania lokalu. Wtedy dopiero kończy się nasza praca i za to otrzymujemy stosowne wynagrodzenie.
0: Czy na klientów, którzy na przykład próbują sobie poradzić ze sprzedażą i zakupem jednak samodzielnie, czekają jakieś takie pułapki, o których mogą nie wiedzieć i dać się złapać, no i stracić przy tym duży majątek?
1: Proszę państwa, panie redaktor, przede wszystkim weryfikacja dokumentów. To jest podstawa, tak? Księgi wieczyste, o ile w przypadku mieszkań jest to dość łatwe do zweryfikowania, tak w przypadku działek, no można natrafić na tak zwane miny, tak? Bo przeważnie to jest przy sprawach spadkowych, gdzie jest kilku spadkobierców, na przykład jeden decyduje się na sprzedaż, daje ogłoszenie, drugi nic o tym nie wie. My już gdzieś tam sobie podjęliśmy jakieś kroki pozysku, kupna tego mieszkania, przychodzi rozczarowanie. No, szukamy czegoś innego, bo przeważnie to wystraszy na tyle klienta, że nie zdecyduje się w taką zawiłą.

0: sprawę jakby się wplątać. W przypadku działek gorzej, trzeba weryfikować dokumenty, ponieważ są tereny, na których nie dostaniemy warunków zabudowy lub jesteśmy za blisko linii brzegowej lub nie ma drogi. To jest bardzo częste. Przeważnie są to działki, które są w jednych rękach lub są w spadkach. One są od lat. Mamy stare mapki, stare informacje. Na pierwszy rzut oka może nam to się wydawać mega atrakcyjne, aczkolwiek finalnie okaże się, że nic na przykład nie możemy tam wybudować. Więc przede wszystkim weryfikacja dokumentów. Wszystko jest do sprawdzenia, wszystko jest do wyprostowania. Oczywiście finalnie taka działka, no, zmieni się jej wartość, bo sprzedający jest przekonany, że ma super lokalizację, wspaniałe miejsce do wybudowania domu czy też innej nieruchomości, a finalnie okazuje się, że oprócz rekreacji nie możemy tam nic. Więc na to trzeba uważać, ale to jest wszystko do zweryfikowania.
1: Tylko czy... trzeba wiedzieć, gdzie szukać i jak szukać.
0: Dokładnie.
1: Rozumiem.
0: Jeżeli ktoś nie wie, nie zna się, nie ma na to ochoty, no to też w tym momencie pojawiamy się my.
1: A proszę powiedzieć, bo niektórzy spotkają się z taką też opinią, że jeśli chodzi o pod względem prawnym, no przecież podpisujemy akt notarialny w kancelarii notarialnej, więc pod względem prawnym żadnych niespodzianek być nie powinno, a jednak notariusz nie załatwi wszystkich formalności i nie sprawdza wszystkiego,
0: tak,
1: prawda?
0: Notariusz no, nie ma obowiązku weryfikowania, czy jest na przykład dostęp do drogi publicznej, czy są warunki zabudowy, weryfikuje własność. Jeżeli własność nie, tutaj nie sprawia żadnych wątpliwości, no to przekazanie tej własności następuje, tak? Mhm. Więc przed tym aktem no, trzeba jednak w przypadku głównie działek mocno zweryfikować dokumenty. Pod kątem tego, co chcemy na tej działce uzyskać.
1: Skupiliśmy się na sprzedaży i kupnie, ale przecież ogromną część pracy Agencji Nieruchomości stanowi również rynek wynajmu mieszkań.
0: Zgadza
1: i tym
0: się.
1: Też się, że tak powiem, zajmują agencje taka jak Północ tak. Nieruchomości. No i jak tutaj wygląda sytuacja na rynku? Możemy się skupić najpierw na naszym mieście, a później powiedzieć w skali kraju,
0: Panie
1: jak
0: redaktor,
1: to wygląda.
0: Drodzy Państwo, no tutaj też jakby najemcy potencjalnie no mają pole do popisu, do wyboru, ponieważ tak jak w przypadku sprzedaży, tak samo rynek wynajmu no, mocno się ustabilizował. Widać wzrost podaży. Ceny nawet bym powiedział, że troszeczkę gdzieś tam sobie zaczynają schodzić do takiego, nazwałbym to realnego poziomu, więc jest czym wybierać. Jak najbardziej.
1: To już nie jest tak, że poszukujemy mieszkania i łapiemy
0: byle co. Nie, nie.
1: Bo...
0: No zależy też, czego szukamy. No najbardziej u nas, z naszego doświadczenia, no nazwijmy to te takie nasze topowe lokalizacje schodzą, tak? Czyli park przy Parku Sienkiewicza, nadal wzorcownia. Te nowe lokalizacje są pożądane. Głównie to są dla, wynajmują to nasze lokalne, ościeżne firmy dla swoich pracowników, dyrektorów, którzy są gdzieś tam spoza miasta. Więc no, te typowe lokalizacje najszybciej, że tak powiem, funkcjonują i najszybciej to idzie sfinalizować taką, że tak powiem, transakcję. Nie?
1: Skoro już o cenach na chwilę, to zatrzymajmy się, bo wpływ na cenę nieruchomości, mieszkania powiedzmy, czy domu ma oczywiście to, co kształtuje rynek w takim stopniu ogólnym, ale jest wiele czynników takich, które decydują, że na przykład podobne mieszkanie o podobnym metrażu w jednej dzielnicy, w jednym miejscu kosztuje, i tam różnice są nawet do 50 tysięcy więcej niż na przykład w innej.
0: Zgadza się. No,
1: co tak naprawdę jest składową tej ceny zakupu i sprzedaży?
0: Oj, no tak naprawdę wszystko. Lokalizacja, no tak naprawdę musimy się dostosować do oczekiwań klienta. No, takimi lokalizacjami u nas pożądanymi od zawsze i myślę, że to się długo nie zmieni, jeżeli chodzi o rynek wtórny, jest zdecydowanie osiedle Zazamcze ze względu na chyba najniższe czynsze nadal we Włocławku oraz osiedle Południe. To są takie lokalizacje, gdzie poszukujemy dla klientów nieruchomości, no to przeważnie padają te dwa osiedla. Oczywiście cena na cenę ma wpływ wszystko, totalnie
1: stan,
0: wszystko.
1: W jakim
0: stan jak najbardziej, piętro zdecydowanie, tak? No te wyższe piętra bez windy, no to już możemy sobie założyć, że to jest 25%, ta cena będzie niższa niż mieszkanie położone na parterze czy piętrze pierwszym czy drugim.

0: Także tu absolutnie wszystko: wyposażenie, otoczenie, klatka schodowa, sąsiedzi, wiele składowych wpływa na tą końcową cenę.
1: Czyli te cennik z metra cennikiem,
0: Tak, możemy założyć, możemy szacować oczywiście, założyć sobie tą cenę z metra, która w danej lokalizacji funkcjonuje, aczkolwiek no, to jest tylko taki kierunek, w którym gdzieś tam możemy się
1: punkt zaczepienia.
0: sugerować, tak, a finalnie bywa naprawdę różnie. Są mniej ciekawe lokalizacje z świetnie wyposażonymi mieszkaniami, gdzie ta cena wydawałoby się jest przesadzona i będzie z tym problem, a okazuje się, że jest moment to rozchwytywane i także na to nie ma reguły. No, każdy klient jest inny, każda nieruchomość jest inna i każda nieruchomość musi trafić na swojego
1: I
0: właściciela.
1: dlatego nie wystarczy zwykłe ogłoszenie, a potrzebny jest agent, który się tym wszystkim
0: To zależy. Ja
1: zajmie.
0: nie mówię, że nie wystarczy. Aczkolwiek nasza praca no, nie polega na dodaniu ogłoszenia. To jest, umówmy się, no, początek. To jest dopiero
1: No
0: początek, bo cały
1: właśnie.
0: proces trwa zwykle, no, oczywiście chcielibyśmy, żeby trwał jak najkrócej, ale bywają nieruchomości. Na przykładzie powiem Państwu i Pani, przyjechałem tutaj do Państwa do studia prosto z podpisania umowy przedwstępnej. Dość skomplikowanej nieruchomości. Może nie będę wchodził w szczegóły, żeby tutaj jakby nie ujawnić klienta. Dość specyficznej nieruchomości, z którą no, klientka już borykała się od jakiegoś czasu. Miała mocne wątpliwości, czy tutaj wejść z nami w tą współpracę, ale gdzieś już przy pierwszych rozmowach było widać, że zaiskrzyło, że to z klientem też trzeba złapać ten kontakt. Nie z każdym się da oczywiście. Nie każdy agent jest w stanie współpracować z każdym klientem, przynajmniej ja tak uważam. Ale widać było, że zaiskrzyło, gdzieś tam trwało to, bo nie ukrywam, trwało to chyba z 3, może nawet 4 miesiące. Klientka też już miała troszkę wątpliwości, bo sytuacja taka była, że presja czasu gdzieś tam też zaczęła grać rolę. No ale wczoraj zadzwoniłem, zaprosiłem na rozmowę do biura dzisiaj na godzinę 10. Pani pyta mnie, a po co? Ja mówię, bo sprzedaliśmy. No i to cieszy. Oprócz pieniędzy, bo wszyscy wiadomo, pracujemy po to, żeby zarabiać, to w takich przypadkach satysfakcja jest niesamowita i myślę, że to będzie jedna z tych transakcji, którą będę pamiętał długo.
1: Proszę powiedzieć na koniec, bo tak jak wybór w nieruchomościach jest bardzo duży, to coraz więcej też na rynku jest agencji nieruchomości. Północ Nieruchomości to nie jedyna agencja, która
0: Zgadza się.
1: działa we Włocławku. Jak poznać dobrego agenta? Bo opinie są przeróżne i bardzo różne.
0: Zgadza się. Tak jak powiedziałem, to jest specyficzna dosyć praca i branża. Nie każdy klient z każdym biurem zarezonuje, bym to nazwał, więc tutaj te opinie mogą być różne. Po czym poznać dobrego agenta? No,
1: Oprócz
0: w
1: tego, że
0: pierwszych,
1: siedzi tutaj
0: oprócz, że
1: obok,
0: siedzi
1: to,
0: tutaj, dzień
1: tak.
0: dobry, poranek. Po czym poznać? Tak naprawdę no, dopiero po czynach. To klient jest zadowolony kiedy? No, wtedy, kiedy ma pieniądze na koncie, czyli jeżeli ta sprzedaż już się dokonała. Oczywiście pierwsze wrażenie, przejrzystość umów, legalność funkcjonowania danego biura, historia. No, najlepiej by było opinie klientów. No, to musielibyśmy, drodzy Państwo, ich tu zaprosić, naszych już, którzy są zadowoleni. Oni by nam wystawili tą laurkę, prawda, finalną. Ale no, weryfikacja. Weryfikacja, jak długo działa biuro, z jakim jest kapitałem, sprawdzać to. Sprawdzać, pytać może również znajomych, czy mają jakieś doświadczenie z tym, z tamtym biurem. Przejrzystość umów, czytać umowy małym druczkiem, czy nie ma dodatkowych kosztów. U nas sprawa jest przejrzysta. My bierzemy prowizję ustaloną z góry, dopiero po finalizacji transakcji. Nie pobieramy żadnych ukrytych opłat. Weryfikujcie to Państwo, jeszcze raz apeluję. No bo różnie jest, tak? No, słyszy się różnie, my działamy klarownie, przejrzyście. Nie mówię, że inne biura nie, ale sprawdzajmy, weryfikujmy umowy, weryfikujmy NIP firmy, jak długo działa, skąd jest, skąd się wzięła. Także myślę, że
1: Jeden
0: jest to
1: nieuczciwy agent później rzutuje na
0: no, zgadza
1: pracę
0: się,
1: innych,
0: dlatego
1: prawda?
0: no, gdzieś ta chodzi ta opinia o pośrednikach, że tak naprawdę no, biorą pieniądze za co? No właśnie za to, za tą włożoną pracę, która tak naprawdę te koszty są no, niemałe. Same ogłoszenia, tak jak wspomnieliśmy o darmowych. No tu nie ma darmowych ogłoszeń. Jeżeli mamy dotrzeć, to są to i social media, i promowanie wszelkiego typu, wszystkie portale płatne. Z samych ogłoszeń są to setki złotych miesięcznie za same ogłoszenia, nie mówiąc o prezentacjach, na które trzeba dojechać.

0: Także jest to praca.
1: I tym wszystkim właśnie zajmuje się Dobradem.
0: Oczywiście, że tak.
1: Wojciech Sompolski, doradca do spraw nieruchomości Północ, oddział we Włocławku, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo
0: Dziękuję
1: Panu za to
0: Państwu,
1: spotkanie.
0: dziękuję Pani redaktor. Do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadłu odbyła się uroczysta gala podsumowująca rok szkolny i przedszkolny 2025-2026. Na scenie pojawili się uczniowie gminy, dla których miniony rok był czasem intensywnej nauki, rozwijania pasji i konsekwentnego dążenia do celu. Podczas uroczystości nagrodzono dzieci i młodzież, którzy osiągali sukcesy w różnych dziedzinach. Od wyników w nauce, przez sport, po działalność artystyczną i społeczną. Każde wyróżnienie było symbolem systematyczności i wytrwałości.
1: Można powiedzieć, że dziś rozpoczynamy długi czas zakończenia roku szkolnego. Będzie trwał aż do piątku. Dzisiaj wyjątkowa gala. Wcześniej odbyła się gala dla przedszkolaków. Dzisiaj teraz gala dla najzdolniejszych uczniów z wszystkich szkół z terenu gminy Brześć Kujawski. Tak jak co roku spotykamy się, wyróżniamy najlepsze osoby zarówno w zakresie zajęć sportowych, jak i tych edukacyjnych. Podziękujemy też dyrektorom, nauczycielom, opiekunom za konkursy, te powiatowe, te ogólnokrajowe, a tych wyróżnień jest w tym roku długo, więc pewnie trochę czasu spędzimy w wahadle. Dzisiaj nauka jest tak powszechna, że zarówno sport, jak i ta edukacja w zakresie przedmiotów ścisłych, mówię tutaj o matematyce, czy fizyce, czy chemii, ale też przecież

0: Mamy bardzo dużo zdolnych uczniów, którzy uczestniczą w innych zajęciach pozaszkolnych, a wyróżniają się chociażby w zajęciach artystycznych, plastycznych, więc jakby chcemy docenić wszystkich dzisiaj. Powiem szczerze, że nagrody są różne, od voucherów, tak żeby sprawić dzieciom i młodzieży przyjemność, żeby one sobie swoje hobby tak jakby dalej rozwijało, i myślę, że to jest już od wielu lat praktykowane w szkołach, będą rozdawane pewnie książki czy nagrody w postaci albumów, natomiast my się skupiamy na tej takiej wartości typowo rozwijaniu pasji intelektualnej, sportowej, tak żeby można właśnie to hobby dalej spełniać, dostając od nas taki voucher.
1: Nie zabrakło także emocji i osobistych refleksji. Uczniowie dzielili się swoimi wspomnieniami z mijającego roku.
2: Powiedz proszę, jaki dla ciebie był ten rok szkolny?
3: Bardzo łatwy. Ostatni w tej szkole, ponieważ jestem ósmoklasistą, ale no bardzo łatwy. Mam wysoką średnią i no łatwy bardzo.
2: Jakie plany po wakacjach? Gdzie idziesz dalej?
3: Idę do Zespołu Szkół Elektrycznych we Wrocławku na kierunek elektronik.
2: Czy dzisiejsze nagrody są motywacją właśnie do dalszej pracy w przyszłym roku szkolnym?
3: Moim zdaniem tak.
2: Jaki był dla Was ten rok szkolny?
4: Bardzo dobry. Dużo szóstek i piątek.
5: Dla mnie był też bardzo dobry, bo fajnie się bawiłam, zmienili nam panią i przynajmniej były normalne lekcje.
2: Zbliżają się wakacje. Jakie macie plany na ten letni czas?
4: Chyba jedziemy na basen popływać.
5: Myślę, że nad Bałtyk też pojedziemy z kuzynką i nie wiem co dalej.
2: Czy dzisiejsze wydarzenie, dyplomy i nagrody są motywacją do dalszej nauki, pracy w przyszłym roku szkolnym?
4: Tak, no na pewno.
2: Powiedz proszę, jaki był dla ciebie ten rok szkolny?
6: No bardzo dobry, myślę. No.
2: Czy był to czas intensywnej pracy?
6: Chyba nie. Było dobrze.
2: Zbliżają się wakacje. Jakie są twoje plany?
6: Na pewno będę dużo wychodziła z przyjaciółmi oraz planuję też jechać nad morze i po prostu pozwiedzać coś w Polsce.
7: W tym roku szkolnym było strasznie dużo ciężkiej pracy, ale poradziliśmy sobie wszyscy razem jakoś i mam teraz plany na wakacje odpocząć po tym roku szkolnym i ta nagroda mnie zmotywowała do tego, żeby to osiągnąć.
2: Powiedz proszę jeszcze, za jakie osiągnięcia dzisiaj otrzymujesz nagrodę?
7: Za najlepszego absolwenta szkoły podstawowej numer 2.
1: To wydarzenie nie stało się tylko podsumowaniem 10 miesięcy, ale także symbolicznym startem z nową energią i ambicjami na nowy rok szkolny. Blisko 3000 przedszkolaków z województwa kujawsko-pomorskiego weźmie udział w drugiej edycji projektu Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza. Projekt zakłada codzienny kontakt dzieci z językiem angielskim nie tylko podczas zajęć, ale również w trakcie zabawy, spacerów czy wyjazdów edukacyjnych. Przedszkola zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, a nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenia. Wśród samorządów, które będą realizować program, znalazły się również samorządy z regionu włocławskiego. Do projektu przystąpiły miasto Włocławek, gmina Boniewo oraz gmina Baruchowo.
8: Tej edycji jest przedszkole publiczne numer 7 w zespole szkół numer 8 na Zawiślu. Oczywiście liczba tych beneficjentów jest ograniczona, bo to z tego województwa są te przedszkola, natomiast na pewno duża korzyść jest taka, że o ile, że myślę, że z każdą edycją coraz więcej będzie tych przedszkoli, one też będą niosły takie światełko takiego wzrastającego poziomu. Czyli tak, szkolenia edukacyjny dla najmłodszych, żeby rzeczywiście ten angielski, który jest ważnym językiem, obcym, ale to też istotne z punktu widzenia takiego rozwoju emocjonalnego i poznawczego dzieci. Nauka drugiego języka też rozwija kompetencje językowe, nawet narzędzie mowy też jest ważne. Szkolenia dla nauczycieli w tym zakresie i też co ważne, doposażenie pracowni, sal w przedszkolach, więc sięgamy po te możliwości.
1: Jak podkreślają przedstawiciele samorządów, wczesna nauka języków obcych zwiększa szanse edukacyjne najmłodszych i pozwala rozwijać kompetencje potrzebne w przyszłości. Program to również wsparcie dla nauczycieli. Ponad 300 pedagogów z całego regionu zostanie objętych szkoleniami z zakresu edukacji dwujęzycznej.
9: Projekt ten będzie realizowany w przedszkolu samorządowym w Baruchowie. Natomiast na czym ten projekt będzie polegał? On zakłada naukę języka angielskiego poprzez codzienny kontakt z językiem podczas zarówno zajęć w sali przedszkolnej, na placu zabaw, a także podczas wyjazdów edukacyjnych. I w ramach tego projektu w przedszkole otrzyma wyposażenie, będzie to

Nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, pacynki, instrumenty muzyczne, materiały plastyczne, właśnie które będą służyły jako pomoc przy nauce języka angielskiego. Natomiast nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenie, które to szkolenie pomoże nauczycielom prowadzić tego rodzaju zajęcia.

0: Przygotowani nauczyciele, ale oni będą przygotowani. Ci sami nauczyciele, którzy pracują z uczniami, będą również prowadzili te zajęcia dwujęzyczne przedszkolaki, czyli będą coś, no to jest wiadomo, że to są jakieś tam kolory, jakieś piosenki, liczenie w języku angielskim. Będzie też udostępniona platforma dla nauczycieli i rodziców, którzy będą mogli dodatkowo ćwiczyć swoimi pociechami właśnie ten angielski. Ten program jest w takiej samej wersji, tak samo prowadzony również na całym świecie, w wielu państwach, nie we wszystkich, ale w wielu państwach na świecie jest prowadzony. On się przyjął. Bardzo się cieszę, że nasza szkoła otrzymała taki grant, żeby móc prowadzić z dziećmi najmłodszymi właśnie zajęcia z języka angielskiego. Bardzo będzie to przydatne, dlatego że po prostu no, tu nie trzeba wielkiej reorganizacji, bo gmina na tym do tego przedsięwzięcia nic nie dokłada, udostępnia tylko salę. No i oczywiście w trzecim punkcie, czyli oprócz tego uczenia, bo jako drugi jest, a trzeci to jest właśnie wsparcie takie w pomoce naukowe.
1: Wartość drugiej edycji projektu wynosi blisko 12 milionów złotych, z czego ponad 10 milionów 800 tysięcy złotych pochodzi z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza. Zespół Classic powstał w 1996 roku. Jak łatwo policzyć, formacja ma już 30 lat. Łączy taniec współczesny z elementami tańca klasycznego. Znakiem firmowym zespołu są oryginalne i dopracowane choreografie dobrane do odpowiedniej muzyki oraz kostiumów. Powoduje to, że każdy występ zespołu Classic charakteryzuje niezwykły artyzm oraz doznania estetyczne. Wydarzenia z okazji okrągłego jubileuszu zostały podzielone na dwa dni i odbywają się w Centrum Kultury Browar B. Założycielką i instruktorką zespołu jest Ina Griszczuk.
2: Ciężko podsumować te wszystkie lata. To lata dużo wielkiej pracy, wielkich wzruszeń, wielkich wspomnień, układów, konkursów. Także tyle się działo przez te 30 lat, że ciężko to powiedzieć tak jednym słowem, podsumowaniem. To dużo, dużo, dużo pięknej pracy.
3: Od czego to się zaczęło?
2: W sumie przypadkiem się zaczęło. Zaprosili mnie na zajęcie grupy tańca towarzyskiego, ale dziewczynki podglądali te sali, były bardzo ciekawskie i chcieli też, żeby z nimi pracowała, zrobiła coś innego. I tak powolutku z inicjatywy samych dzieci powstał zespół powoli. Najpierw było 6 osób, później się zwiększyło, później zrobiliśmy nabór. No i tak, i tak, i tak przez kilka lat już powstał zespół.
3: Rutyny, rozumiem, nie ma, bo każde dziecko jest inne. Ta młodzież na przestrzeni lat też się zmienia.
2: Młodzież się zmienia, ale uważam, kiedy dzieci czymś zainteresowane, łączy ich pasja, to zawsze jest piękne.
1: Pod kierunkiem Inny Griszczuk, absolwentki Państwowej Szkoły Baletowej w Mińsku młode artystki z powodzeniem reprezentują nasze miasto na scenach krajowych i międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Szczególnym dowodem uznania dla ich pracy jest nagroda za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznana przez Sekcję Tańca i Baletu Związku Artystów Scen Polskich.
2: Dzieci bardzo się cieszą, kiedy gdzieś wyjeżdżają. Przede wszystkim to i integracja ich między sobą, bo czasami te podróże w autokarach trwają kilka godzin, ale to wzruszenie, kiedy wygrywają, to trochę rozczarowanie, kiedy nie wygrywają, tak też czasami bywa, ale to wszystko zdobywamy w ten sposób doświadczenie. Uważam, trzeba dzieci zachęcać, zajmować się tańcem, śpiewem, czymkolwiek, żeby dzieciaki mieli możliwość otwierać i mieli możliwość rozwijać swoje talenty. Na pewno każde dziecko utalentowane, tylko trzeba to otworzyć w nich.
3: Na koniec zapytam o dzisiejszą uroczystość, właśnie o clou dzisiejszego naszego spotkania. Co zostało przygotowane? Jak ona będzie wyglądała?
2: No to jest występ wszystkich naszych układów. I każdy układ jest podkreślany wierszem na początku, który wprowadzi w temat tego układu, bo każdy układ opowiada o czymś. Także tu jest takie poetycko-taneczne przedstawienie.
1: Sala, na której odbywał się jubileusz, była pełna gości. Wśród nich były i obecne tancerki, ich rodzice, osoby związane z kulturą i sztuką. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych.
4: Cudowny jubileusz, cudowna osoba, która poświęciła swoje życie dla innych, bo przecież to, co robi, jest fantastyczne. jest wspaniałe. Dzieciaki, młodzież, którzy uczestniczą w zajęciach prowadzonych, są przecież tak dobrze zaopiekowane, tak dobrze myślą o tym wszystkim, co robią, nabierają odwagi, nabierają

0: pewności siebie, no i robią cudowne rzeczy, bo realizują swoje pasje pod okiem osoby, która poświęciła życie właśnie temu, oddając pełnię serducha po to, żeby oni też czuli się dobrze.
1: Dzieci na różny sposób spędzają czas wolny. Niektóre angażują się w piłkę nożną, w koszykówkę, niektóre czytają książki. Natomiast chyba najbardziej wyrazić siebie, wyrazić swoje emocje można poprzez taniec.
0: Myślę, że tak, chociaż ja akurat tańcerzem jestem wyjątkowo kiepskim, dlatego realizuję się poprzez bieganie. Natomiast oczywiście sporo osób ma talent, sporo osób uwielbia tańczyć, więc jeśli trafiają tylko w objęcia kogoś, kto potrafi ich umiejętnie poprowadzić, pokierować, wskazać, podnieść na duchu, też zaszczepić coś takiego głębszego, żeby się nie poddawać tak od razu, bo przecież nie wszystko od razu nam wychodzi, bo wymaga często bardzo dużo nakładów pracy. Ciężkiej pracy, bo to jest czas, to jest trening, to jest wymagający trening. To są gdzieś takie pewnie chwile zwątpienia, czy rzeczywiście to, co robię, robię dobrze, czy robię doskonale, tak jakbym chciał to robić przecież. Więc niezwykle istotne jest to, na kogo się trafia, kto nas prowadzi, na jaką osobę. I tutaj mamy cudowną prowadzącą, która poprzez to, że kocha to, co robi, te dzieciaki, młodzież też kochają to, co robią. Bez względu na to, czy to wszystko udaje się tak, jakby chcieli, ale czują na pewno satysfakcję z tego, co udaje się osiągnąć.
2: Szersza relacja z jubileuszu zespołu Tańca Klasik w magazynie Pulsometr.

W grudniu ubiegłego roku do Włocławka trafiły dwie krypy. To tradycyjne, drewniane łodzie płaskodenne, które zostały stworzone, aby ożywić miejską turystykę nad Wisłą. Jednostki te sumują na przystani przy ulicy Piwnej. Wczesną wiosną tego roku ratusz ogłosił konkurs na nazwy dla jednostek. Włocławianie zgłosili

0: i swoje pomysły i zaczęli głosować. Największą sympatię zyskały Wicek i Bratisławia.
1: Podczas szczególnie festiwalu Wisły, które wiemy, że te rejsy po Wiśle są oblegane i wielokrotnie każdego z nas, mieszkańcy Włocławka, namawiali panią prezydent również do tego, żebyśmy takie łodzie mieli swoje i oto mamy, a właściwie ośrodek sportu i rekreacji. No a jak są łodzie, to każda łódź musi mieć swoją nazwę i tutaj znowu przyszli nam na pomoc mieszkańcy, którzy zaproponowali nazwy, później na nie zagłosowali i oto mamy Wicka i Wladisławię na wodach naszych śródlądowych, na rzece Wiśle, na Królowej Polskich Rzek. No i miało być krótko, ale muszę powiedzieć o tej historii flisackiej naszego miasta, bo nasze miasto przez wieki rozwijało się dzięki Wiśle. To była królewska komora celna od 1520 roku i to nabrzeże, to wszystko, co zostało z nami, mówię też o zabudowaniach, to jest jak gdyby pozostałość, może nie wprost, ale konsekwencja właśnie tego, że my jako miasto żyliśmy z rzeką pod rękę, jeśli tak można powiedzieć. I wracamy. Ten program Ku Wiśle, który był pierwszym programem rewitalizacji, udanym, bo do dzisiaj mieszkańcy Włocławka bardzo chętnie korzystają z wyremontowanych wówczas bulwarów. Dzisiaj jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji nad lekką renowacją, zazielenieniem jeszcze tego nabrzeża, ale zawsze była taka potrzeba, żebyśmy od strony Wisły też mogli podziwiać piękną panoramę naszego miasta i oto stało się od tego sezonu. Mamy krypy Wicek i Wladisławia, więc zapraszamy mieszkańców do korzystania, do przyprowadzania tych swoich gości, którzy do Włocławka przyjeżdżają. Tu Bosman jest zawsze w gotowości i zawsze jest chętny do pomocy, a rejsy zgodnie z rozkładem rejsu.
0: Zgodnie z uchwałą Rady Miasta bilet za 405-minutowy rejs kosztuje 15 zł, a ulgowy połowę tej kwoty. W przypadku biletu rodzinnego osoby dorosłe zapłacą 12 zł i 50 groszy. Koszt wynajęcia całej łodzi to 200 zł. Mieszkańców Włocławka czeka wyjątkowo gorący weekend. Synoptycy prognozują, że po kilku dniach z temperaturami oscylującymi wokół 30 stopni Celsjusza nadejdzie kulminacja fali gorąca. Najtrudniejsza ma być niedziela, kiedy termometry w cieniu mogą wskazać nawet od 38 do 40 stopni. Meteorolodzy ostrzegają, że tak wysokim temperaturom towarzyszyć będą również bardzo ciepłe noce. Temperatura może nie spadać poniżej 24-25 stopni, co utrudni odpoczynek i regenerację organizmu. Szczególnie narażone na skutki upałów są dzieci, seniorzy oraz osoby cierpiące na choroby układu krążenia. Mieszkańcy już teraz odczuwają skutki wysokich temperatur. Wielu z nich stara się ograniczać przebywanie na słońcu, szukać cienia i pamiętać o regularnym piciu wody.
2: Tak jak wszyscy. Zostajemy albo w domach, albo gdzieś się ukrywamy w cieniu.
3: A czy pani lubi takie wysokie temperatury?
2: Raczej tak.
4: No jakiś kapelusz, czapka. W tej chwili nie chciała, ale to i dużo wody.
3: A czy państwo lubią właśnie takie wysokie temperatury?
4: Czasami lubimy. Ale jest dobrze, nie można narzekać.
3: Dziękujemy.
4: Nie, to można do basenu iść i też jest super, prawda?
3: Tak.
4: Też się wybieramy.
5: No ja sobie jakoś radzę. Jestem szczupły, ruszam się zimą, latem, wiosną, jesienią, w upały, jak tylko mogę, także mi to nie przeszkadza.
3: A czy pan lubi właśnie takie wysokie temperatury?
5: Znaczy myślę, że każdy lubi, o ile znosi to jakoś. No pani zobaczy, nie jestem spocony, nie jestem zmęczony, uśmiechnięty. Życzę wszystkim takiego uśmiechu. Pani również, chociaż pani to ma go przyczepionego do twarzy już, nie? Także. No nie, jest już takim. Młodość ma coś w sobie, nie? Także, no nie ma co narzekać. No. Mamy tyle, niezależnie od tego, jaka pogoda jest, zawsze narzekamy. Przestańmy narzekać. Uśmiechnijmy się. Tak jak ten pan, pani. I wszystko będzie okej. Okay.
6: Dobrze ogólnie. Mówiąc szczerze, muszę przyznać, że no jest trochę gorąco, ale myślę, że dobre nawodnienie i trochę posiedzenia w cieniu. Myślę, że jakoś można sobie z tymi upałami poradzić. Chociaż jak się pracuje w upale, to ja też mówię szczerze, że jestem dość mocno przyzwyczajony do tych temperatur. No ale jakoś trzeba sobie radzić, wiadomo. No niestety myślę, że teraz te temperatury trochę podtrzymają, także trzeba sobie radzić, ale myślę, że nawodnienie i trochę siedzenie w cieniu

0: jakoś da radę, żeby to wytrzymać.
1: Ja już jestem na emeryturze, także częściej w domu jestem, a jak już wychodzę, to staram się być w cieniu, czy o wodę ze sobą noszę. I chyba to najlepszy sposób.
2: A czy pani lubi właśnie takie wysokie temperatury?
1: Nie. Jak najbardziej nie.
3: Kwestia odpowiedniego przygotowania stroju. Tak jak widać, materiały len jest najlepszy. Czapka, okulary, filtry przeciwsłoneczne i to powinno, i woda. I to powinno w zupełności dać jakiś efekt pozytywny.
2: A czy pan lubi takie temperatury?
3: Nie. Słabo znoszę, powyżej 30 stopni średnio.
2: Jak sobie radzą państwo z takimi wysokimi temperaturami?
4: Dobrze, wypychamy je i koniec.
5: Siedzimy w piwnicy albo w cieniu. Jak musieliśmy wyjść, no to wyszliśmy, ale to tylko tyle.
2: A czy państwo lubią właśnie takie gorące dni?
5: Ja nie.
4: Ja trochę tak.
6: Ratownicy medyczni przypominają, że podczas takiej pogody bardzo łatwo o odwodnienie, przegrzanie organizmu czy udar cieplny. Apelują o rozwagę, szczególnie podczas aktywności na świeżym powietrzu.
7: Skutkami długiego przebywania na słońcu oczywiście będziemy mieli różnego rodzaju zasłabnięcia, może dochodzić do przegrzania, do udarów cieplnych. Są to sytuacje, które rzeczywiście bardzo często zdarzają się, gdy temperatura jest wysoka, rzędu tych 30 stopni. Dodatkowo pamiętajmy o tym, że słońce, na które jesteśmy narażeni, również mocno może na nas wpływać. Zdarzają się różnego rodzaju również poparzenia słoneczne w postaci poparzeń skóry czy głowy.
2: Kiedy jest taki sygnał, kiedy powinniśmy się udać do szpitala, do lekarza?
7: Pamiętajmy o tym, że najważniejsza to jest prewencja, czyli powinniśmy dbać o to, ażeby do takich sytuacji nie dochodziło. Zatem jeżeli jest bardzo gorąco, no to nie wychodźmy z domu, szczególnie dotyczy to się osób starszych i dzieci. Przebywajmy w domu, chłodźmy się i pijmy dużo wody. W sytuacji, kiedy będziemy mieli jakieś dolegliwości, które rzeczywiście nas niepokoją, typu zawroty głowy, zasłabnięcie, bóle w klatce piersiowej, duszności, no to jest sygnał do tego, aby udać się do lekarza.
6: Coraz częściej podczas fal gorąca miasta decydują się na uruchomienie kurtyn wodnych czy dodatkowych punktów z wodą pitną. Sprawdziliśmy, czy podobne rozwiązania planowane są również we Wrocławku.
8: Miasto dysponuje 3 kurtynami wodnymi i z racji tego, że te największe upały mają odbywać się w kulminacyjnym momencie Dni Wrocławka, to będą one rozstawione właśnie w tym miejscu, gdzie te Dni Wrocławka będą się odbywały, czyli w parku na Słodowie. W przyszłym tygodniu natomiast po tych najważniejszych wydarzeniach związanych z dniami Wrocławka te kurtyny wrócą na te miejsca, gdzie znajdowały się w zeszłym roku, czyli to są właśnie bulwary, Plac Wolności oraz Park Łokietka. Dodatkowo również w tym sezonie miejskie wodociągi uruchomiły poidełka, które znajdują się w większości wrocławskich szkół, w instytucjach samorządowych, w urzędach, ale również w instytucjach kultury. W związku z tym mieszkańcy mają również możliwość pozyskania właśnie wody zdatnej do picia w sposób po prostu bezpłatny.
6: Służby apelują o unikanie przebywania na słońcu w godzinach od 11 do 17, regularne nawadnianie organizmu oraz zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, seniorów i osoby samotne. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe zostało utworzone w 1979 roku. Skupia w swoich szeregach osoby aktywnie działające na rzecz rozwoju społecznego ruchu naukowego na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej. W ostatnich latach prezesem zarządu towarzystwa był profesor Stanisław Kunikowski. Kilka dni temu doszło do zmiany w strukturach WTN.
9: Ja złożyłem rezygnację, nie ubiegałem się już o powtórną, kolejną funkcję prezesa ani członka zarządu. I w tajnych głosowaniach prezesem został pan dr Miłosz Kłobukowski, który był za mojej kadencji przez ostatnie 4 lata sekretarzem naszego zarządu, towarzystwa. Pan dr Miłosz Kłobukowski, polonista z wykształcenia, jest wicedyrektorem Liceum Marii Konopnickiej, jest osobą powszechnie znaną i bardzo zaangażowaną w ciągu ostatnich 4 lat w działalność towarzystwa. Także ja osobiście się cieszę, bo jest to zmiana pokoleniowa, gdyż trzeba mieć nowe wizje, które tak uskrzydlą tą działalność stowarzyszenia, jakim jest Włocławskie Towarzystwo Nauk

0: Działalność towarzystwa ma na celu krzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz gromadzenie materiałów naukowych. Ma ono aktualnie ponad 200 członków. Nowy prezes jest otwarty na nowych młodych członków WTN.
1: Przede wszystkim pragnę zaznaczyć, że towarzystwo jest zarządzane przez 7-osobowy zarząd, więc podejmujemy decyzje kolektywnie. Nie są to jedynie decyzje jednostkowe. Jesteśmy po kolejnym, a właściwie takim pierwszym typowo merytorycznym już posiedzeniu zarządu i no, z wielką przyjemnością pragnę poinformować, że wszyscy członkowie zarządu przekazali bardzo dużo niezwykle intrygujących, ciekawych pomysłów na rozwój naszej działalności związanej z popularyzacją nauki, z poszerzaniem zakresu członków WTN-u, bo potrzebujemy młodych ludzi, chcemy otworzyć się na młode pokolenia. Chcemy jednocześnie też pokazać, jak wiele do zaoferowania ma nasza mała ojczyzna, nasze ukochane miasto Włocławek, a także nasz region Kujawy. Mamy bardzo ciekawą historię, historię, w której nie brakuje naprawdę wyjątkowych, nietuzinkowych postaci. Chcemy przypomnieć o tych życiorysach, chcemy jednocześnie wyjść do społeczeństwa naszego miasta, chcemy zaciekawić nauką w takiej popularnej formie. Chcemy wyjść też do młodzieży szkolnej i pokazać, że uprawianie nauki, poznawanie prawdy na temat świata, a zwłaszcza tego świata, który otacza nas tu i teraz, naszej małej ojczyzny, lokalnej społeczności, może być intrygujące, ciekawe i wartościowe.
2: Kto może zostać członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego?
1: Członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego może zostać każda osoba, która posiada studia wyższe, która ukończyła studia. Na naszej stronie internetowej dostępna jest deklaracja członkowska. Dostępny jest też oczywiście statut WTN-u, który można bez problemu przeczytać, poznać. Oczywiście wiąże się to też z opłaceniem składek członkowskich w takich no, dosyć symbolicznych wielkościach. Zachęcamy wszystkich pasjonatów, którzy chcieliby działać na rzecz wspólnego dobra. Działalność w WTN-ie jest działalnością prospołeczną, tak? Zarówno mówię o działalności zarządu, jak o działalności członkowskiej. Nikt z nas nie pobiera z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia, więc wszyscy ludzie dobrej woli, wszyscy pasjonaci, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, chcieliby się tym podzielić, chcieliby jednocześnie w ten sposób ożywić naszą społeczność, nasze miasto, są mile widziani w naszym kręgu.
0: Włocławskie Towarzystwo Naukowe wydaje publikacje, organizuje konferencje i sympozja oraz prowadzi prace badawcze. Posiada także swoją bibliotekę.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokości.

0: wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
1: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2 na 4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Zespół tańca klasycznego Classic we Włocławku świętuje swoje 30-lecie. O początkach, sukcesach i jubileuszu porozmawiamy z założycielką i choreografką panią Inną Griszczuk. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: 30 lat działalności to kawał czasu, ale czy pani wraca do początków? Jaka pierwsza myśl pani przychodzi jako pierwsza?
1: Jako pierwsza myśl, oj, tak aż daleko chyba nie zaglądam wstecz, staram się patrzeć do przodu, ale bardzo ciepło wspominam te pierwsze kroki, powiedzmy, założeniem zespołu. Tak to powstało bardzo, bardzo spontanicznie, to nie z mojej nawet inicjatywy, a z inicjatywą dzieci, które przychodzili do mnie i prosili, no, stworzyć jakiś może układzik, jakieś coś z nimi poświczyć, bo pracowałam w Centrum Kultury jako instruktor tańca klasycznego w tańcu towarzyskim. I dzieci zaczęli, dziewczynki, zaglądać na te zajęcia i pytali, czy mogą dołączyć. Ja mówię, ale rzeczywiście, zapraszam, proszę bardzo. No i tak to powolutku powstało, że ja może pani nam coś zrobi, jakoś układ. No i tak powoli się zaczęło. Zrobiła jeden układzik, drugi i później, a to może już własny zespolik taki mały założymy. No i tak powolutku to powstał zespół, który po prostu z czasem się rozwinął, tak coś takiego większego.
0: No właśnie, czy pani przypuszczała, że ten zespół stanie się tak rozpoznawalny, że tak zmieni się na przestrzeni lat?
1: Nie, nie przypuszczałam i nawet to tak nie dążyłam do tego, to jakoś tak też samo z siebie wynikło, bo zaczęliśmy pracować, robić układy. Jeden rok, drugi rok powstawali nowe i nowe, przychodzili nowe dziewczynki, bardzo zaangażowane, bardzo pracujące, chcące coś osiągnąć. Także to wszystko tak szło do przodu. Wszystko było spontaniczne, nieplanowane. O, no i bardzo się cieszę z tego powodu, że to wszystko tak się nakręciło samo z siebie.
0: No właśnie przez zespół na pewno przewinęło się bardzo dużo tancerek. Czy widziała pani ich rozwój w tym zespole?
1: Tak, jak najbardziej, bo dziewczynki przychodzili jako malutkie, 6-7 lat. I kiedy już kończyli swoją, tak powiedzmy, karierę taneczną, to mając 18-19 lat, po maturze, to był rozwój niesamowicie. Naprawdę są takie osoby, które mogłyby tańczyć spokojnie w zespołach profesjonalnych.
0: Pani jest nie tylko założycielką, ale

0: również choreografką. Jak wygląda przygotowanie całego widowiska?
1: No to znaczy, my robimy układy, ja robię układy taneczne, które gdzieś tam rodzą się w głowie, jakiś pomysł powstaje, taki może być duży, czasami bardzo, bardzo dużo pielęgnuję, a chcę coś takiego, czasami tak pstryk, o, coś takiego i chcę. Znajduję muzykę. I później powolutku zaczynam już układać ruch. No i tak to powoli, powoli, to naprawdę, proszę uwierzyć, to jest naprawdę ciężka praca, żeby dopracować, żeby rozłożyć na muzykę, żeby to wszystko podkreślić, pewne akcenty muzyczne. Także to jest długa moja praca, siedzę, rozliczam. Kombinuję, eksperymentuję, sama skaczę w domu. No i tak powolutku powstaje tak układ, który później przynoszę na zajęcie i z dziewczynkami my to wszystko dopracowujemy.
0: A co jest dla Pani najważniejsze w pracy z młodzieżą?
1: Najważniejsze, chyba tak chodzi o taniec i o wychowanie, tak żeby dziewczynki rozumieli, co to jest muzyka, co to jest ruch, żeby wchodzili w nią, wchodzili w taniec, nie wykonywali tak po prostu ruch, że dwa kroki w prawo, dwa kroki lewa, skok, a żeby zrozumienie tego, co oni robią, żeby oni wyrazili siebie i w tańcu, i w muzyce, żeby pokazywali swoje emocje i właśnie rozwijali się nie tylko taneczne, mam na myśli ruchowo i fizycznie, ale jak najbardziej emocjonalnie. Żeby było po prostu porozumienie ciała, emocji, wewnętrza.
0: No właśnie 30 lat to jest też czas podsumowań. Z czego jest Pani dumna najbardziej?
1: Najbardziej chyba dumna z tego, co dziewczyny rozumieją to, co robią, że to jest tak, że oni się łączą z muzyką, ze swoim ciałem. Niesamowicie się rozwijają. To właśnie powstaje w nich taka kultura i taneczna, i wewnętrzna, które naprawdę im niesamowicie się przyda w życiu. To są takie potencjalne ludzie kultury, które pójdą do teatru, będą rozumieli sztukę. Także z tego jestem najbardziej dumna, że oni się takie wychowane kulturalnie osoby.
0: A co daje Pani taniec?
1: No taniec to przede wszystkim była taka moja pasja z dzieciństwa, także ja na ile się pamiętam, to ja przez cały czas tańczę. No tu już pracuję jako choreograf, to też taka taniec, w ogóle taka odskocznia, takie pogrążenie, można powiedzieć, w coś innego, w siebie, gdzieś tam bardzo, bardzo głęboko i można sobie oderwać się od rzeczywistości i trochę, tak powiedzmy, pofruwać w tym tańcu, w tym ruchu, w tym takim wielkim emocjonalnym, takim napędzie.
0: A z perspektywy Pani doświadczenia, czy każdy może nauczyć się tańca?
1: To znaczy na pewno tak. Uważam, że tak, niezależnie od naszych, bo swoją takim doświadczeniu widziałam osoby, które niezbytnio, tak powiedzmy, pasowali do tańca, bo różnie to bywa z naszymi możliwościami, tak powiedzmy, fizycznymi, ale się starali, ale chcieli. I naprawdę, jak ktoś się bardzo chce, to uważam, że zawsze można coś osiągnąć.
0: Zespół Classic ma na swoim koncie wiele występów i nagród. Czy któryś występ albo nagrodę Pani wspomina z tak największym wzruszeniem?
1: Tak, tak. Taka jedna nagroda była za układ Bolero i to było takie bardzo, bardzo wyróżnienie takie duże, to Związków Artystów Scen Polski dostaliśmy taką nagrodę, która jest naprawdę bardzo wyjątkowa.
0: Jubileusz również we Włocławku odbędą się obchody.

0: jak one będą wyglądały?
1: Te obchody będą trwały aż 2 dni. Pierwszy dzień to będzie taki uroczystość 30-lecia, gdzie będą zaproszone gości, gdzie my dajemy przedstawienie. Co roku w sumie dajemy takie przedstawienie wszystkich naszych okładów, dorobku artystycznego stworzone przez lat. To jest tak, że każdy układ jest podkreślany wierszem, który wprowadzi nas w temat tego układu, o czym to jest. I później tam wiersz, dziewczynki tańczą i tak to po kolei leci wiersz, układ, wiersz, układ, wiersz wprowadzający. No tworzy taką atmosferę takiego spektaklu, takiego przedstawienia poetyczno-tanecznego. No i na końcu już po prostu te wszystkie pozdrowienia w związku z jubileuszem. I na następny dzień, jak co roku, u nas jest zakończenie roku artystycznego zespołu klasy, gdzie dziewczynki też tańczą, podsumowując rok, i plus żegnamy tych, które już odchodzą, które już dziewczynki zdali matury, dostają się na studia, także niestety wyjeżdżają z Wrocławka i no żegnamy tych dziewczynek z łzami, wiadomo, zawsze to jest takie przykre troszeczkę, no ale to jest dla nich nowa droga, nowe doświadczenie, nowe emocje. A jeszcze w tym roku do nas przyjeżdżają w związku z jubileuszem 30-leciem dziewczynki, które skończyli 5, 6, 7 lat temu zajęcie w zespołu klasik, ale teraz na weekendy przyjeżdżali, ćwiczyli, także też zatańczą na tych występach. Także bardzo się cieszę z tego powodu, że taniec w nich jest, taniec w nich po prostu ich kręci, ich napędza i chcą jeszcze się pokazać, przyjeżdżają, pamiętają. To jest dla mnie bardzo, bardzo miłe i bardzo takie wzruszające.
0: Czyli kontakt z dawnymi tancerkami cały czas jest?
1: Jest, jest. Oni się przyjaźnią, oni wyjeżdżają, są w różnych miastach w Polsce, ale na ile wiem, to oni tam nawet się spotykają, przysyłają mnie zdjęcia ze spotkań, także bardzo się cieszę, że takie przyjaźnie na lata.
0: Czyli ten jubileusz będzie takim zwieńczeniem tych wszystkich lat.
1: No tak, tak, tak, tak, jak najbardziej. Mhm.
0: A jakie są plany na kolejne miesiące, ponieważ zbliżają się wakacje? Czy będzie to czas intensywnej pracy, czy jednak odpoczynku?
1: No, trzeba trochę odpocząć. Po tym takim wielkich emocjach, przygotowaniach do 30-lecia, to trochę odpoczynku oczywiście. No i później z powrotem będę pracować, będę szukać nowych inspiracji, nowych układów, nowej muzyki. Od przyszłym roku to raz u nas trochę nasz zespół się zmniejszy w związku z tym, że już no, powiedzmy 30 lat i tak ja też mam już jakiś pewien wiek, także w przyszłym roku nas będzie 2 grupy, ale to nie zmniejszy naszą aktywność i intensywność ćwiczeń. Będziemy pracowali, będziemy tańczyli dalej.
0: A czy ma Pani jakieś marzenia związane z zespołem?
1: Moje marzenie chyba, chciałabym, żeby to było kontynuowane, żeby to tak nie zniknęło, bo no wiadomo, że z wiekiem to robi się coraz mniej. Chciałabym, żeby ktoś to przyjął. Ja bardzo chętnie będę wspomagać, będę dzielić się doświadczeniem i wszystkim, co potrafię. I chciałabym, żeby to było dalej kontynuowane. Także no będziemy się starać, żeby może ktoś z dziewczyn, które już skończyli, przyjmie moją boleczkę. No zobaczymy, będziemy o tym rozmawiać i to jest moje marzenie, żeby to tak się nie skończyło się, żeby to dalej funkcjonowało.
0: I tym pięknym, wzruszającym akcentem dziękuję za dzisiejszą rozmowę i życzymy kolejnych 30 lat działalności.
1: Bardzo, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była Pani Ina Griszczuk, choreografka i założycielka zespołu tańca klasycznego Classic we Włocławku.

0: leasingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.

0: Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadłu odbyła się uroczysta gala podsumowująca rok szkolny i przedszkolny 2025-2026. Na scenie pojawili się uczniowie gminy, dla których miniony rok był czasem intensywnej nauki, rozwijania pasji i konsekwentnego dążenia do celu. Podczas uroczystości nagrodzono dzieci i młodzież, którzy osiągali sukcesy w różnych dziedzinach. Od wyników w nauce, przez sport, po działalność artystyczną i społeczną. Każde wyróżnienie było symbolem systematyczności i wytrwałości.
1: Można powiedzieć, że dziś rozpoczynamy długi czas zakończenia roku szkolnego. Będzie trwała aż do piątku. Dzisiaj wyjątkowa gala. Wcześniej odbyła się gala dla przedszkolaków. Dzisiaj teraz gala dla najzdolniejszych uczniów z wszystkich szkół z terenu gminy Brześć Kujawski. Tak jak co roku spotykamy się, wyróżniamy najlepsze osoby zarówno w zakresie zajęć sportowych, jak i tych edukacyjnych. Podziękujemy też dyrektorom, nauczycielom, opiekunom za konkursy, te powiatowe, te ogólnokrajowe, a tych wyróżnień jest w tym roku długo, więc pewnie trochę czasu spędzimy w wahadle. Dzisiaj nauka jest tak powszechna, że zarówno sport, jak i ta edukacja w zakresie przedmiotów ścisłych, mówię tutaj o matematyce, czy fizyce, czy chemii, ale też przecież mamy bardzo dużo zdolnych uczniów, którzy uczestniczą w innych zajęciach pozaszkolnych, a wyróżniają się chociażby w zajęciach artystycznych, plastycznych, więc jakby chcemy docenić wszystkich dzisiaj. Powiem szczerze, że nagrody są różne, od voucherów, tak żeby sprawić dzieciom i młodzieży przyjemność, żeby one sobie swoje hobby tak jakby dalej rozwijało, i myślę, że to jest już od wielu lat praktykowane w szkołach, będą rozdawane pewnie książki czy nagrody w postaci albumów, natomiast my się skupiamy na tej takiej wartości typowo rozwijaniu pasji intelektualnej, sportowej, tak żeby można właśnie to hobby dalej spełniać, dostając od nas taki voucher.
0: Nie zabrakło także emocji i osobistych refleksji. Uczniowie dzielili się swoimi wspomnieniami z mijającego roku.
2: Powiedz proszę, jaki dla ciebie był ten rok szkolny?
3: Bardzo łatwy. Ostatni w tej szkole, ponieważ jestem ósmoklasistą, ale no bardzo łatwy. Mam wysokość średnią i no łatwy bardzo.
2: Jakie plany po wakacjach? Gdzie idziesz dalej?
3: Idę do Zespołu Szkół Elektrycznych we Wrocławku na kierunek elektronik.
2: Czy dzisiejsze nagrody są motywacją właśnie do dalszej pracy w przyszłym roku szkolnym?
3: Moim zdaniem tak.
2: Jaki był dla Was ten rok szkolny?
4: Bardzo dobry. Dużo szóstek i piątek. Dla mnie był też bardzo dobry, bo fajnie się bawiłam, zmienili nam panią i przynajmniej były normalne lekcje.

0: Zbliżają się wakacje. Jakie macie plany na ten letni czas?
1: Chyba jedziemy na basen popływać.
2: Myślę, że nad Bałtyk też pojedziemy z kuzynami, kuzynką i nie wiem co dalej.
0: Czy dzisiejsze wydarzenie, dyplomy i nagrody są motywacją do dalszej nauki, pracy w przyszłym roku szkolnym?
1: Tak. No na pewno.
0: Powiedz proszę, jaki był dla ciebie ten rok szkolny?
3: No bardzo dobry myślę. No.
0: Czy był to czas intensywnej pracy?
3: Chyba nie, było dobrze.
0: Zbliżają się wakacje, jakie są twoje plany?
3: Na pewno będę dużo wychodziła z przyjaciółmi oraz planuję też jechać nad morze i po prostu pozwiedzać coś w Polsce.
4: W tym roku szkolnym było strasznie dużo ciężkiej pracy, ale poradziliśmy sobie wszyscy razem jakoś i mam teraz plany na wakacje odpocząć po tym roku szkolnym i ta nagroda mnie zmotywowała do tego, żeby to osiągnąć.
0: Powiedz proszę jeszcze, za jakie osiągnięcia dzisiaj otrzymujesz nagrodę?
4: Za najlepszego absolwenta szkoły podstawowej numer 2.
5: To wydarzenie nie stało się tylko podsumowaniem 10 miesięcy, ale także symbolicznym startem z nową energią i ambicjami na nowy rok szkolny. Blisko 3000 przedszkolaków z województwa kujawsko-pomorskiego weźmie udział w drugiej edycji projektu Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza. Projekt zakłada codzienny kontakt dzieci z językiem angielskim nie tylko podczas zajęć, ale również w trakcie zabawy, spacerów czy wyjazdów edukacyjnych. Przedszkola zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, a nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenia. Wśród samorządów, które będą realizować program, znalazły się również samorządy z regionu włocławskiego. Do projektu przystąpiły miasto Włocławek, gmina Boniewo oraz gmina Baruchowo.
6: Tej edycji jest przedszkole publiczne numer 7 w zespole szkół numer 8 na Zawiślu. Oczywiście liczba tych beneficjentów jest ograniczona, bo to z całego województwa są te przedszkola, natomiast na pewno duża korzyść jest taka, że o ile, że myślę, że z każdą edycją coraz więcej będzie tych przedszkoli, one też będą niosły takie światełko takiego wzrastającego poziomu. Czyli tak, szkolenia edukacyjny dla najmłodszych, żeby rzeczywiście ten angielski, który jest ważnym językiem, obcym, ale to też istotne z punktu widzenia takiego rozwoju emocjonalnego i poznawczego dzieci. Nauka drugiego języka też rozwija kompetencje językowe, nawet tą ten narzędzie mowy ten też jest ważne. Szkolenia dla nauczycieli w tym zakresie i też co ważne, doposażenie pracowni, sal w przedszkolach, więc sięgamy po te możliwości.
5: Jak podkreślają przedstawiciele samorządów, wczesna nauka języków obcych zwiększa szanse edukacyjne najmłodszych i pozwala rozwijać kompetencje potrzebne w przyszłości. Program to również wsparcie dla nauczycieli. Ponad 300 pedagogów z całego regionu zostanie objętych szkoleniami z zakresu edukacji dwujęzycznej.
7: Projekt ten będzie realizowany w przedszkolu samorządowym w Baruchowie. Natomiast na czym ten projekt będzie polegał? On zakłada naukę języka angielskiego poprzez codzienny kontakt z językiem podczas zarówno zajęć w sali przedszkolnej, na placu zabaw, a także podczas wyjazdów edukacyjnych. I w ramach tego projektu przedszkole otrzyma wyposażenie. Będzie to nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, pacynki, instrumenty muzyczne, materiały plastyczne, właśnie które będą służyły jako pomoc przy nauce języka angielskiego. Natomiast nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenie, które to szkolenie pomoże nauczycielom prowadzić tego rodzaju zajęcia. I realizacja tego projektu planowana jest od 1 września 2027 roku.
8: Jest to program, który obejmuje przedszkola, czyli 3, 4, 5-latki i on jest do nich skierowany. To jest wtedy nauczyciele przez 5 dni w tygodniu codziennie prowadzą takie zajęcia w ramach swoich obowiązków szkolnych, więc to są też nieprzygotowani nauczyciele, ale oni będą przygotowani. Ci sami nauczyciele, którzy pracują z uczniami, będą również prowadzili te zajęcia dwujęzyczne przedszkolaki, czyli będą to, no to jest wiadomo, że to są jakieś tam kolory, jakieś piosenki, liczenie w języku angielskim. Będzie też udostępniona platforma dla nauczycieli i rodziców, którzy będą mogli dodatkowo ćwiczyć swoimi pociechami właśnie ten angielski. Ten program jest w takiej samej wersji, tak samo prowadzony, również na całym świecie, w wielu państwach, nie we wszystkich, ale w wielu państwach na świecie jest prowadzony. On się przyjął. Bardzo się cieszę, że nasza szkoła otrzymała taki grant, żeby móc prowadzić z dziećmi najmłodszymi właśnie zajęcia z języka angielskiego. Bardzo będzie to przydatne, dlatego że po prostu no, tu

0: nie trzeba wielkiej reorganizacji, bo gmina na tym do tego przedsięwzięcia nic nie dokłada, udostępnia tylko salę. No i oczywiście w trzecim punkcie, czyli oprócz tego uczenia, bo jako drugi jest, a trzeci to jest właśnie wsparcie takie w pomoce naukowe.
1: Wartość drugiej edycji projektu wynosi blisko 12 milionów złotych, z czego ponad 10 milionów 800 tysięcy złotych pochodzi z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza. Zespół Classic powstał w 1996 roku. Jak łatwo policzyć, formacja ma już 30 lat. Łączy taniec współczesny z elementami tańca klasycznego. Znakiem firmowym zespołu są oryginalne i dopracowane choreografie dobrane do odpowiedniej muzyki oraz kostiumów. Powoduje to, że każdy występ zespołu Classic charakteryzuje niezwykły artyzm oraz doznania estetyczne. Wydarzenia z okazji okrągłego jubileuszu zostały podzielone na dwa dni i odbywają się w Centrum Kultury Browar B. Założycielką i instruktorką zespołu jest Ina Griszczuk.
2: Ciężko podsumować te wszystkie lata. To lata dużo wielkiej pracy, wielkich wzruszeń, wielkich wspomnień, układów, konkursów. Także tyle się działo przez te 30 lat, że ciężko to powiedzieć tak jednym słowem, podsumowaniem. To dużo, dużo, dużo pięknej pracy.
3: Od czego to się zaczęło?
2: W sumie przypadkiem się zaczęło. Zaprosili mnie na zajęcie grupy tańca towarzyskiego, ale dziewczynki podglądali te sali, były bardzo ciekawskie i chcieli też, żeby z nimi pracowała, zrobiła coś innego. I tak powolutku z inicjatywy samych dzieci powstał zespół powoli. Najpierw było 6 osób, później się zwiększyło, później zrobiliśmy nabór. No i tak, i tak, i tak przez kilka lat już powstał zespół.
3: Rutyny, rozumiem, nie ma, bo każde dziecko jest inne. Ta młodzież na przestrzeni lat też się zmienia.
2: Młodzież się zmienia, ale uważam, kiedy dzieci czymś zainteresowane, łączy ich pasja, to zawsze jest piękne.
1: Pod kierunkiem Inny Griszczuk absolwentki Państwowej Szkoły Baletowej w Mińsku Młode Artystki z powodzeniem reprezentują nasze miasto na scenach krajowych i międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Szczególnym dowodem uznania dla ich pracy jest nagroda za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznana przez Sekcję Tańca i Baletu Związku Artystów Scen Polskich.
2: Dzieci bardzo się cieszą, kiedy gdzieś wyjeżdżają. Przede wszystkim to i integracja ich między sobą, bo czasami te podróże w autokarach trwają kilka godzin, ale to wzruszenie, kiedy wygrywają, to trochę rozczarowanie, kiedy nie wygrywają, tak też czasami bywa, ale to wszystko zdobywamy w ten sposób doświadczenie. Uważam, trzeba dzieci zachęcać, zajmować się tańcem, śpiewem, czymkolwiek, żeby dzieciaki mieli możliwość otwierać i mieli możliwość rozwijać swoje talenty. Na pewno każde dziecko utalentowane, tylko trzeba to otworzyć w nich.
3: Na koniec zapytam o dzisiejszą uroczystość, właśnie o clou dzisiejszego naszego spotkania. Co zostało przygotowane? Jak ona będzie wyglądała?
2: No to jest występ wszystkich naszych układów i każdy układ jest podkreślany wierszem na początku, który wprowadzi w temat tego układu, bo każdy układ opowiada o czymś. Także tu jest takie poetycko-taneczne przedstawienie.
1: Sala, na której odbywał się jubileusz, była pełna gości. Wśród nich były i obecne tancerki, ich rodzice, osoby związane z kulturą i sztuką. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych.
4: Cudowny jubileusz, cudowna osoba, która poświęciła swoje życie dla innych, bo przecież to, co robi, jest fantastyczne. Jest wspaniałe. Dzieciaki, młodzież, którzy uczestniczą w zajęciach prowadzonych, są przecież tak dobrze zaopiekowane, tak dobrze myślą o tym wszystkim, co robią. Nabierają odwagi, nabierają pewności siebie i robią cudowne rzeczy, bo realizują swoje pasje pod okiem osoby, która poświęciła życie właśnie temu, oddając pełnię serducha po to, żeby oni też czuli się dobrze.
3: Dzieci na różny sposób spędzają czas wolny, niektóre angażują się w piłkę nożną, w koszykówkę, niektóre czytają książki, natomiast chyba najbardziej wyrazić siebie, wyrazić swoje emocje można poprzez taniec.
4: Myślę, że tak, chociaż ja akurat tańcerzem jestem wyjątkowo kiepskim, dlatego realizuję się poprzez bieganie. Natomiast oczywiście sporo osób ma talent, sporo osób uwielbia tańczyć, więc jeśli

0: ci trafiają tylko w objęcia kogoś, kto potrafi ich umiejętnie poprowadzić, pokierować, wskazać, podnieść na duchu, też zaszczepić coś takiego głębszego, żeby się nie poddawać tak od razu, bo przecież nie wszystko od razu nam wychodzi, bo wymaga często bardzo dużo nakładów pracy, ciężkiej pracy, bo to jest czas, to jest trening, to jest wymagający trening. To są gdzieś takie pewnie chwile zwątpienia, czy rzeczywiście to, co robię, robię dobrze, czy robię doskonale, tak jakbym chciał to robić przecież. Więc niezwykle istotne jest to, na kogo się trafia, kto nas prowadzi, na jaką osobę. I tutaj mamy cudowną prowadzącą, która poprzez to, że kocha to, co robi, te dzieciaki, młodzież też kochają to, co robią. Bez względu na to, czy to wszystko udaje się tak, jakby chcieli, ale czują na pewno satysfakcję z tego, co udaje się osiągnąć.
1: Szersza relacja z jubileuszu zespołu Tańca Klasik w magazynie Pulsometr.

0: W grudniu ubiegłego roku do Włocławka trafiły dwie krypy. To tradycyjne, drewniane łodzie płaskodenne, które zostały stworzone, aby ożywić miejską turystykę nad Wisłą. Jednostki te cumują na przystani przy ulicy Piwnej. Wczesną wiosną tego roku ratusz ogłosił konkurs na nazwy dla jednostek. Włocławianie zgłosili swoje pomysły i zaczęli głosować. Największą sympatię zyskały Wicek i Bratisławia.
1: Podczas szczególnie festiwalu Wisły, które wiemy, że te rejsy po Wiśle są oblegane i wielokrotnie każdego z nas, mieszkańcy Włocławka, namawiali panią prezydent również do tego, żebyśmy takie łodzie mieli swoje i oto mamy, a właściwie ośrodek sportu i rekreacji. No a jak są łodzie, to każda łódź musi mieć swoją nazwę i tutaj znowu przyszli nam na pomoc mieszkańcy, którzy zaproponowali nazwy, później na nie zagłosowali i oto mamy Wicka i Władysławię.

0: na wodach naszych śródlądowych, na rzece Wiśle, na Królowej Polskich Rzek. No i miało być krótko, ale muszę powiedzieć o tej historii flisackiej naszego miasta, bo nasze miasto przez wieki rozwijało się dzięki Wiśle. To była królewska komora celna od 1520 roku. I to nabrzeże, to wszystko, co zostało z nami, mówię też o zabudowaniach, to jest jak gdyby pozostałość, może nie wprost, ale konsekwencja właśnie tego, że my jako miasto żyliśmy z rzeką pod rękę, jeśli tak można powiedzieć. I wracamy. Ten program ku Wiśle, który był pierwszym programem rewitalizacji, udanym, bo do dzisiaj mieszkańcy Włocławka bardzo chętnie korzystają z wyremontowanych wówczas bulwarów. Dzisiaj jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji nad lekką renowacją, zazielenieniem jeszcze tego nabrzeża, ale zawsze była taka potrzeba, żebyśmy od strony Wisły też mogli podziwiać piękną panoramę naszego miasta i oto stało się od tego sezonu. Mamy krypy Wicek i Władysławia, więc zapraszamy mieszkańców do korzystania, do przyprowadzania tych swoich gości, którzy do Włocławka przyjeżdżają. Tu Bosman jest zawsze w gotowości i zawsze jest chętny do pomocy, a rejsy zgodnie z rozkładem rejs.
1: Zgodnie z uchwałą Rady Miasta bilet za 405-minutowy rejs kosztuje 15 zł, a ulgowy połowę tej kwoty. W przypadku biletu rodzinnego osoby dorosłe zapłacą 12 zł i 50 groszy. Koszt wynajęcia całej łodzi to 200 zł. Mieszkańców Włocławka czeka wyjątkowo gorący weekend. Synoptycy prognozują, że po kilku dniach z temperaturami oscylującymi wokół 30 stopni Celsjusza nadejdzie kulminacja fali gorąca. Najtrudniejsza ma być niedziela, kiedy termometry w cieniu mogą wskazać nawet od 38 do 40 stopni. Meteorolodzy ostrzegają, że tak wysokim temperaturom towarzyszyć będą również bardzo ciepłe noce. Temperatura może nie spadać poniżej 24-25 stopni, co utrudni odpoczynek i regenerację organizmu. Szczególnie narażone na skutki upałów są dzieci, seniorzy oraz osoby cierpiące na choroby układu krążenia. Mieszkańcy już teraz odczuwają skutki wysokich temperatur. Wielu z nich stara się ograniczać przebywanie na słońcu, szukać cienia i pamiętać o regularnym piciu wody.
2: Tak jak wszyscy. Zostajemy albo w domach, albo gdzieś się ukrywamy w cieniu.
3: A czy pani lubi takie wysokie temperatury?
2: Raczej tak.
4: No jakiś kapelusz, czapka. W tej chwili nie chciała, ale to i dużo wody.
3: A czy państwo lubią właśnie takie wysokie temperatury?
4: Czasami lubimy. Ale jest dobrze, nie można narzekać.
3: Dziękuję.
4: To można do basenu iść i też jest super, prawda? Też się wybieramy.
5: No ja sobie jakoś radzę. Jestem szczupły, ruszam się zimą, latem, wiosną, jesienią, w upały, jak tylko mogę, także mi to nie przeszkadza.
3: A czy pan lubi właśnie takie wysokie temperatury?
5: Znaczy myślę, że każdy lubi, o ile znosi to jakoś. No pani zobacz, nie jestem spocony, nie jestem zmęczony, uśmiechnięty. Życzę wszystkim takiego uśmiechu. Pani również, chociaż pani to ma go przyczepionego do twarzy już, nie? Także, no nie, jest już takim. Młodość ma coś w sobie, nie? Także, no nie ma co narzekać. No. Mamy tyle, niezależnie od tego, jaka pogoda jest, zawsze narzekamy. Przestańmy narzekać. Uśmiechnijmy się, tak jak ten pan, pani. I wszystko będzie okej.
6: Dobrze ogólnie. Mówiąc szczerze, muszę przyznać, że no jest trochę gorąco, ale myślę, że dobre nawodnienie i trochę posiedzenia w cieniu. Myślę, że jakoś można sobie z tymi upałami poradzić. Chociaż jak się pracuje w upale, to ja też mówię szczerze, że jestem dość mocno przyzwyczajony do tych temperatur. No ale jakoś trzeba sobie radzić, wiadomo. No niestety myślę, że teraz te temperatury trochę podtrzymają, także trzeba sobie radzić. Ale myślę, że nawodnienie i trochę siedzenia w cieniu jakoś da radę, żeby to wytrzymać.
7: Ja już jestem na emeryturze, także częściej w domu jestem, a jak już wychodzę, to staram się być w cieniu, czy wodę ze sobą noszę. I chyba to najlepszy sposób.
3: A czy pani lubi właśnie takie wysokie temperatury?
7: Nie. Jak najbardziej nie.
8: Kwestia odpowiedniego przygotowania stroju. Tak jak widać, materiały len jest najlepsze. Czapka, okulary, filtry przeciwsłoneczne. I to powinno, i woda. I to powinno w zupełności dać jakiś efekt pozytywny.
3: A czy pan lubi takie temperatury?
8: Nie. Słabo znam.

0: Proszę, powyżej 30 stopni średnio.
1: Jak sobie radzą Państwo z takimi wysokimi temperaturami?
2: Dobrze, wypychamy je i koniec.
3: Siedzimy w piwnicy albo w cieniu. Jak musieliśmy wyjść, no to wyszliśmy, ale to tylko tyle.
1: A czy Państwo lubią właśnie takie gorące dni?
3: Ja nie.
2: Ja trochę tak.
4: Ratownicy medyczni przypominają, że podczas takiej pogody bardzo łatwo o odwodnienie, przegrzanie organizmu czy udar cieplny. Apelują o rozwagę, szczególnie podczas aktywności na świeżym powietrzu.
5: Skutkami długiego przebywania na słońcu oczywiście będziemy mieli różnego rodzaju zasłabnięcia. Może dochodzić do przegrzania, do udarów cieplnych. Są to sytuacje, które rzeczywiście bardzo często zdarzają się, gdy temperatura jest wysoka, rzędu tych 30 stopni. Dodatkowo pamiętajmy o tym, że słońce, na które jesteśmy narażeni, również mocno może na nas wpływać. Zdarzają się różnego rodzaju również poparzenia słoneczne w postaci poparzeń skóry czy głowy.
1: Kiedy jest taki sygnał, kiedy powinniśmy się udać do szpitala, do lekarza?
5: Pamiętajmy o tym, że najważniejsza to jest prewencja, czyli powinniśmy dbać o to, ażeby do takich sytuacji nie dochodziło. Zatem jeżeli jest bardzo gorąco, no to nie wychodźmy z domu, szczególnie dotyczy to się osób starszych i dzieci. Przebywajmy w domu, chłodźmy się i pijmy dużo wody. W sytuacji, kiedy będziemy mieli jakieś dolegliwości, które rzeczywiście nas niepokoją, typu zawroty głowy, zasłabnięcie, bóle w klatce piersiowej, duszności, no to jest sygnał do tego, aby udać się do lekarza.
4: Coraz częściej podczas fal gorąca miasta decydują się na uruchomienie kurtyn wodnych czy dodatkowych punktów z wodą pitną. Sprawdziliśmy, czy podobne rozwiązania planowane są również we Wrocławku.
6: Miasto dysponuje 3 kurtynami wodnymi i z racji tego, że te największe upały mają odbywać się w kulminacyjnym momencie Dni Wrocławka, to będą one rozstawione właśnie w tym miejscu, gdzie te Dni Wrocławka będą się odbywały, czyli w parku na Słodowie. W przyszłym tygodniu natomiast po tych najważniejszych wydarzeniach związanych z dniami Wrocławka, te kurtyny wrócą na te miejsca, gdzie znajdowały się w zeszłym roku, czyli to są właśnie bulwary, Plac Wolności oraz Park Łokietka. Dodatkowo również w tym sezonie miejskie wodociągi uruchomiły poidełka, które znajdują się w większości wrocławskich szkół, w instytucjach samorządowych, w urzędach, ale również w instytucjach kultury. W związku z tym mieszkańcy mają również możliwość pozyskania właśnie wody zdatnej do picia w sposób po prostu bezpłatny.
4: Służby apelują o unikanie przebywania na słońcu w godzinach od 11 do 17, regularne nawadnianie organizmu oraz zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, seniorów i osoby samotne. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe zostało utworzone w 1979 roku. Skupia w swoich szeregach osoby aktywnie działające na rzecz rozwoju społecznego ruchu naukowego na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej. W ostatnich latach prezesem zarządu towarzystwa był profesor Stanisław Kunikowski. Kilka dni temu doszło do zmiany w strukturach WTN.
7: Ja złożyłem rezygnację, nie ubiegałem się już o powtórną, kolejną funkcję prezesa ani członka zarządu. I w tajnych głosowaniach prezesem został pan dr Miłosz Kłobukowski, który był za mojej kadencji przez ostatnie 4 lata sekretarzem naszego zarządu, towarzystwa. Pan dr Miłosz Kłobukowski, polonista z wykształcenia, jest wicedyrektorem Liceum Marii Konopnickiej, jest osobą powszechnie znaną i bardzo zaangażowaną w ciągu ostatnich 4 lat w działalność towarzystwa. Także ja osobiście się cieszę, bo jest to zmiana pokoleniowa, gdyż trzeba mieć nowe wizje, które tak uskrzydlą tą działalność stowarzyszenia, jakim jest Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
4: Działalność towarzystwa ma na celu krzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz gromadzenie materiałów naukowych. Ma ono aktualnie ponad 200 członków. Nowy prezes jest otwarty na nowych młodych członków WTN.
8: Przede wszystkim pragnę zaznaczyć, że towarzystwo jest zarządzane przez 7-osobowy zarząd, więc podejmujemy decyzje kolektywnie. Nie są to jedynie decyzje jednostkowe. jesteśmy po kolejnym, a właściwie takim pierwszym typowo merytorycznym już posiedzeniu zarządu i no, z wielką przyjemnością pragnę poinformować, że wszyscy członkowie

0: Członkowie zarządu przekazali bardzo dużo niezwykle intrygujących, ciekawych pomysłów na rozwój naszej działalności związanej z popularyzacją nauki, z poszerzaniem zakresu członków WTN-u, bo potrzebujemy młodych ludzi, chcemy otworzyć się na młode pokolenia. Chcemy jednocześnie też pokazać, jak wiele do zaoferowania ma nasza mała ojczyzna, nasze ukochane miasto Włocławek, a także nasz region Kujawy. Mamy bardzo ciekawą historię, historię, w której nie brakuje naprawdę wyjątkowych, nietuzinkowych postaci. Chcemy przypomnieć o tych życiorysach, chcemy jednocześnie wyjść do społeczeństwa naszego miasta, chcemy zaciekawić nauką w takiej popularnej formie, chcemy wyjść też do młodzieży szkolnej i pokazać, że uprawianie nauki, poznawanie prawdy na temat świata, a zwłaszcza tego świata, który otacza nas tu i teraz, naszej małej ojczyzny, lokalnej społeczności, może być intrygujące, ciekawe i wartościowe.
1: Kto może zostać członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego?
0: Członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego może zostać każda osoba, która posiada studia wyższe, która ukończyła studia. Na naszej stronie internetowej dostępna jest deklaracja członkowska. Dostępny jest też oczywiście statut WTN-u, który można bez problemu przeczytać, poznać. Oczywiście wiąże się to też z opłaceniem składek członkowskich w takich dosyć symbolicznych wielkościach. Zachęcamy wszystkich pasjonatów, którzy chcieliby działać na rzecz wspólnego dobra. Działalność w WTN-ie jest działalnością prospołeczną, tak? Zarówno mówię o działalności zarządu, jak o działalności członkowskiej. Nikt z nas nie pobiera z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia, więc wszyscy ludzie dobrej woli, wszyscy pasjonaci, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, chcieliby się tym podzielić, chcieliby jednocześnie w ten sposób ożywić naszą społeczność, nasze miasto, są mile widziani w naszym kręgu.
2: Włocławskie Towarzystwo Naukowe wydaje publikacje, organizuje konferencje i sympozja oraz prowadzi prace badawcze. Posiada także swoją bibliotekę.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie, a dziś z Państwem i ze mną pan Wojciech Sąpolski, doradca do spraw nieruchomości, nieruchomości Północ oddział we Włocławku. Witam
1: Dzień
0: serdecznie.
1: dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Proszę powiedzieć, co obecnie dzieje się na rynku nieruchomości po takich dużych zawirowaniach minionego, całkiem niedawnego okresu?
1: Proszę państwa, panie redaktor, no w tym momencie mamy stabilizację rynku. Jest to zdecydowanie dobry czas dla kupujących. Te ceny, które mamy doświadczenia z lat poprzednich, które nam mocno skokowo rosły, ustabilizowały się. Więc na cele mieszkaniowe, jeśli tylko budżet pozwala, jest to bardzo dobry okres na zakup.
0: Co na to wpłynęło? Czy wpłynęło na to obniżka stóp procentowych, która miała
1: Zarówno
0: miejsce?
1: to, jak i ogólnie sytuacja geopolityczna i wzrost podaży. No to tutaj też mamy, budowało się dużo, mamy dużo nowych deweloperskich mieszkań. Ten ryneczek trochę nam się nasycił i teraz możemy już sobie powybierać, ponegocjować, więc myślę, że to jest dobry czas.
0: Czy jest to najlepszy czas na zakup mieszkania, ale czy również na jego sprzedaż?
1: Na sprzedaż również, chociaż no, trzeba wziąć pod uwagę, że te ceny, my zostaliśmy troszkę w tych latach wcześniejszych, gdzie te ceny mieliśmy mocno wygórowane, mocno zawyżone. No teraz trzeba mieć z tyłu głowy tą świadomość, że trzeba troszeczkę z tego pułapu zejść.
0: A jak kształtuje się rynek pierwotny w stosunku do rynku wtórnego, jeśli chodzi o ceny? Na mieszkaniach się skupiajmy.
1: Jeżeli chodzi o rozstrzał cenowy, wiecie państwo, no deweloper stan pierwotny, rynek pierwotny, są to mieszkania w stanie deweloperskim, tak? Do tego musimy sobie doliczyć oczywiście całe koszty wyposażenia, żebyśmy mieszkanie mieli pod klucz. No jest ten rozstrzał cenowy. No myślę, że między stanem deweloperskim a rynkiem wtórnym na ten moment będzie to na pewno 3000 zł
0: Na metrze?
1: różnicy na metrze.
0: Na korzyść?
1: Na korzyść rynku wtórnego oczywiście.
0: Rynku wtórnego. Proszę powiedzieć, w sytuacji, kiedy jest tyle dostępnych portali, gdzie można zamieścić bezpłatnie ogłoszenie o sprzedaży, ale teraz i o chęci zakupu mieszkania i wymienić konkretne parametry, jakie ono miałoby spełniać. Czy agencje nieruchomości nie przeżywają takiego drobnego
1: załamania?
0: Tak, załamania i
1: No tutaj
0: kryzysu?
1: się uczepię tego słowa, którego pani użyła, darmowe ogłoszenia. Okej, no ogłoszenie darmowe możemy dać, tylko pytanie, jak szeroko dotrzemy do klienta, jak to ogłoszenie skonstruujemy pod względem jakby merytorycznym i wizualnym, więc tak naprawdę ogłoszenie to jest tak naprawdę malutki procencik, to jest dopiero początek. Sprzedaż jest procesem nierzadko trwającym kilka miesięcy nawet. Od momentu dania ogłoszenia poprzez telefony, rozmowy, negocjacje, prezentacje. Często są to umowy kredytowe, więc przygotowanie dokumentów do kredytu, przeprowadzenie tego procesu, akt notarialny, przekazanie mieszkania. Więc tak naprawdę jest to praca trwająca czasami miesiącami, a finalnie bronimy cenę. Więc klient i tak wychodzi na tym na plus.
0: I tym wszystkim, rozumiem, zajmuje się agent nieruchomości.
1: Jeżeli na to się umówimy, od A do Z oczywiście się tym zajmujemy. Nasza praca kończy się w momencie, tak naprawdę po akcie notarialnym, w momencie przekazania lokalu. Wtedy dopiero kończy się nasza praca i za to otrzymujemy stosowne wynagrodzenie.
0: Czy na klientów, którzy na przykład próbują sobie poradzić ze sprzedażą i zakupem jednak samodzielnie, czekają jakieś takie pułapki, o których mogą nie wiedzieć i dać się złapać, no i stracić przy tym duży majątek?
1: Proszę państwa, panie redaktor, przede wszystkim weryfikacja dokumentów. To jest podstawa, tak? Księgi wieczyste, o ile w przypadku mieszkań jest to dość łatwe do zweryfikowania, tak w przypadku działek, no można natrafić na tak zwane miny, tak? Bo przeważnie to jest przy sprawach spadkowych, gdzie jest kilku spadkobierców, na przykład jeden decyduje się na sprzedaż, daje ogłoszenie, drugi nic o tym nie wie. My już gdzieś tam sobie podjęliśmy jakieś kroki pozysku, kupna tego mieszkania, przychodzi rozczarowanie. No, szukamy czegoś innego, bo przeważnie to wystraszy na tyle klienta, że nie zdecyduje się w taką zawiłą sprawę jakby się wplątać. W przypadku działek gorzej, trzeba weryfikować dokumenty, ponieważ są

0: tereny, na których nie dostaniemy warunków zabudowy, lub jesteśmy za blisko linii brzegowej, lub nie ma drogi. To jest bardzo częste. Przeważnie są to działki, które są w jednych rękach lub są w spadkach. One są od lat. Mamy stare mapki, stare informacje. Na pierwszy rzut oka może nam to się wydawać mega atrakcyjne, aczkolwiek finalnie okaże się, że nic na przykład nie możemy tam wybudować. Więc przede wszystkim weryfikacja dokumentów. Wszystko jest do sprawdzenia, wszystko jest do wyprostowania. Oczywiście finalnie taka działka, no, zmieni się jej wartość, bo sprzedający jest przekonany, że ma super lokalizację, wspaniałe miejsce do wybudowania domu czy też innej nieruchomości, a finalnie okazuje się, że oprócz rekreacji nie możemy tam nic. Więc na to trzeba uważać, ale to jest wszystko do zweryfikowania.
1: Tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać i jak szukać.
0: Dokładnie.
1: Rozumiem.
0: Jeżeli ktoś nie wie, nie zna się, nie ma na to ochoty, no to też w tym momencie pojawiamy się my.
1: A proszę powiedzieć, bo niektórzy spotkają się z taką też opinią, że jeśli chodzi o pod względem prawnym, no przecież podpisujemy akt notarialny w kancelarii notarialnej, więc pod względem prawnym żadnych niespodzianek być nie powinno, a jednak notariusz nie załatwi wszystkich formalności i nie sprawdza wszystkiego,
0: tak,
1: prawda?
0: Notariusz, no,
1: nie ma
0: nie
1: takiego
0: jest
1: obowiązku.
0: Nie ma obowiązku weryfikowania, czy jest na przykład dostęp do drogi publicznej, czy są warunki zabudowy. Weryfikuje własność. Jeżeli własność nie tutaj nie sprawia żadnych wątpliwości, no to przekazanie tej własności następuje, tak? Więc przed tym aktem, no, trzeba jednak w przypadku głównie działek mocno zweryfikować dokumenty. Pod kątem tego, co chcemy na tej działce uzyskać.
1: Skupiliśmy się na sprzedaży i kupnie, ale przecież ogromną część pracy Agencji Nieruchomości stanowi również rynek wynajmu mieszkań.
0: Zgadza
1: I tym
0: się.
1: Też się, że tak powiem, zajmują agencje taka jak Północ
0: Tak.
1: Nieruchomości. No i jak tutaj wygląda sytuacja na rynku? Możemy się skupić najpierw na naszym mieście, a później powiedzieć w skali kraju,
0: Panie
1: jak to
0: redaktor,
1: wygląda.
0: Drodzy Państwo, no tutaj też jakby najemcy potencjalnie, no, mają pole do popisu, do wyboru, ponieważ tak jak w przypadku sprzedaży, tak samo rynek wynajmu, no, mocno się ustabilizował. Widać wzrost podaży. Ceny, nawet bym powiedział, że troszeczkę gdzieś tam sobie zaczynają schodzić do takiego, nazwałbym to, realnego poziomu, więc jest czym wybierać. Jak najbardziej.
1: To już nie jest tak, że poszukujemy mieszkania i łapiemy
0: byle
1: pierwsze,
0: co.
1: Byle co,
0: Nie, nie.
1: bo...
0: No, zależy też, czego szukamy. No, najbardziej u nas, z naszego doświadczenia, no, nazwijmy to, te takie nasze topowe lokalizacje schodzą, tak? Czyli park, przy parku Sienkiewicza, nadal wzorcownia. Te nowe lokalizacje są pożądane. Głównie to są dla... wynajmują to nasze lokalne ościeżne firmy dla swoich pracowników, dyrektorów, którzy są gdzieś tam spoza miasta, więc no, te typowe lokalizacje najszybciej, że tak powiem, funkcjonują i najszybciej to idzie sfinalizować taką, że tak powiem, transakcję. Nie?
1: Skoro już o cenach na chwilę, to zatrzymajmy się, bo wpływ na cenę nieruchomości, mieszkania powiedzmy, czy domu, ma oczywiście to, co kształtuje rynek w takim stopniu ogólnym, ale jest wiele czynników takich, które decydują, że na przykład podobne mieszkanie o podobnym metrażu w jednej dzielnicy, w jednym miejscu kosztuje, i tam różnice są nawet do 50 tysięcy więcej niż na przykład w innej.
0: Zgadza się. No,
1: co tak naprawdę jest składową tej ceny zakupu i sprzedaży?
0: Oj, no tak naprawdę wszystko. Lokalizacja, no tak naprawdę musimy się dostosować do oczekiwań klienta. No, takimi lokalizacjami u nas pożądanymi od zawsze i myślę, że to się długo nie zmieni, jeżeli chodzi o rynek wtórny, jest zdecydowanie osiedle Zazamcze, ze względu na chyba najniższe czynsze nadal we Włocławku, oraz osiedle Południe. To są takie lokalizacje, gdzie poszukujemy dla klientów nieruchomości, no to przeważnie padają te dwa osiedla. Oczywiście cena na cenę ma wpływ wszystko, totalnie
1: stan,
0: wszystko.
1: W jakim
0: Stan,
1: jest
0: stan jak najbardziej, piętro zdecydowanie, tak? No, te wyższe piętra bez windy, no to już możemy sobie założyć, że to jest 25%, ta cena będzie niższa niż mieszkanie położone na parterze czy piętrze pierwszym czy drugim. Także tu absolutnie wszystko. Wyposażenie, otoczenie, klatka schodowa, sąsiedzi, wiele składowych. wpływa na tą końcową cenę.
1: Czyli

0: te cennik z metra cennikiem, a
1: Tak, możemy założyć, możemy szacować oczywiście, założyć sobie tą cenę z
0: mhm.
1: metra, która w danej lokalizacji funkcjonuje, aczkolwiek no, to jest tylko taki kierunek, w którym gdzieś tam możemy się
0: Punkt zaczepienia.
1: sugerować, tak, a finalnie bywa naprawdę różnie. Są mniej ciekawe lokalizacje z świetnie wyposażonymi mieszkaniami, gdzie ta cena wydawałoby się jest przesadzona i będzie z tym problem, a okazuje się, że jest moment to rozchwytywane i także na to nie ma reguły. No, każdy klient jest inny, każda nieruchomość jest inna i każda nieruchomość musi trafić na swojego
0: I
1: właściciela.
0: dlatego nie wystarczy zwykłe ogłoszenie, a potrzebny jest agent, który się tym wszystkim
1: To zależy. Ja
0: zajmie.
1: nie mówię, że nie wystarczy. Aczkolwiek nasza praca no, nie polega na dodaniu ogłoszenia. To jest, umówmy się, no, początek. To jest dopiero
0: No
1: początek, bo cały
0: właśnie.
1: proces trwa zwykle, no, oczywiście chcielibyśmy, żeby trwał jak najkrócej, ale bywają nieruchomości. Na przykładzie powiem Państwu i Pani, przyjechałem tutaj do Państwa do studia prosto z podpisania umowy przedwstępnej, dość skomplikowanej nieruchomości. Może nie będę wchodził w szczegóły, żeby tutaj jakby nie ujawnić klienta. Dość specyficznej nieruchomości, z którą no, klientka już borykała się od jakiegoś czasu. Miała mocne wątpliwości, czy tutaj wejść z nami w tą współpracę, ale gdzieś już przy pierwszych rozmowach było widać, że zaiskrzyło, że to z klientem też trzeba złapać ten kontakt. Nie z każdym się da oczywiście. Nie każdy agent jest w stanie współpracować z każdym klientem, przynajmniej ja tak uważam. Ale widać było, że zaiskrzyło, gdzieś tam trwało to, bo nie ukrywam, trwało to chyba z 3, może nawet 4 miesiące. Klientka też już miała troszkę wątpliwości, bo sytuacja taka była, że presja czasu gdzieś tam też zaczęła grać rolę. No ale wczoraj zadzwoniłem, zaprosiłem na rozmowę do biura dzisiaj na godzinę 10. Pani pyta mnie, a po co? Ja mówię, bo sprzedaliśmy. No i to cieszy. Oprócz pieniędzy, bo wszyscy wiadomo, pracujemy po to, żeby zarabiać, to w takich przypadkach satysfakcja jest niesamowita i myślę, że to będzie jedna z tych transakcji, którą będę pamiętał długo.
0: Proszę powiedzieć na koniec, bo tak jak wybór w nieruchomościach jest bardzo duży, to coraz więcej też na rynku jest agencji nieruchomości. Północ Nieruchomości to nie jedyna agencja, która
1: Zgadza się.
0: działa we Włocławku. Jak poznać dobrego agenta? Bo opinie są przeróżne i bardzo różne.
1: Zgadza się. Tak jak powiedziałem, to jest specyficzna dosyć praca i branża. Nie każdy klient z każdym biurem zarezonuje, bym to nazwał, więc tutaj te opinie mogą być różne. Po czym poznać dobrego agenta? No,
0: Oprócz
1: w
0: tego, że
1: pierwszym,
0: siedzi tutaj
1: oprócz, że
0: obok,
1: siedzi
0: to,
1: tutaj, dzień
0: tak.
1: dobry, ponownie. Po czym poznać? Tak naprawdę, no, dopiero po czynach. No, to klient jest zadowolony kiedy? No, wtedy, kiedy ma pieniądze na koncie, czyli jeżeli ta sprzedaż już się dokonała. Oczywiście pierwsze wrażenie, przejrzystość umów, legalność funkcjonowania danego biura, historia. No najlepiej by było opinie klientów. No to musielibyśmy, drodzy Państwo, ich tu zaprosić, naszych już, którzy są zadowoleni. Oni by nam wystawili tą laurkę, prawda, finalną. Ale no weryfikacja. Weryfikacja, jak długo działa biuro, z jakim jest kapitałem. Sprawdzać to. Sprawdzać, pytać może również znajomych, czy mają jakieś doświadczenie z tym, z tamtym biurem. Przejrzystość umów, czytać umowy małym druczkiem, czy nie ma dodatkowych kosztów. U nas sprawa jest przejrzysta. My bierzemy prowizję ustaloną z góry, dopiero po finalizacji transakcji. Nie pobieramy żadnych ukrytych opłat. Weryfikujcie to Państwo, jeszcze raz apeluję. No bo różnie jest, tak? No, słyszy się różnie, my działamy klarownie, przejrzyście. Nie mówię, że inne biura nie, ale sprawdzajmy, weryfikujmy umowy. Weryfikujmy NIP firmy, jak długo działa, skąd jest, skąd się wzięła. Także myślę, że
0: Jeden
1: jest to.
0: nieuczciwy agent później rzutuje
1: No,
0: na
1: zgadza
0: pracę
1: się,
0: innych,
1: dlatego
0: prawda?
1: no, gdzieś ta chodzi ta opinia o pośrednikach, że tak naprawdę no, biorą pieniądze za co? No właśnie za to, za tą włożoną pracę, która tak naprawdę te koszty są no, niemałe. Same ogłoszenia, tak jak wspomnieliśmy, o darmowych. No tu nie ma darmowych ogłoszeń. Jeżeli mamy dotrzeć, to są to i social media, i promowanie wszelkiego typu, wszystkie portale płatne. Z samych ogłoszeń są to setki złotych miesięcznie za same ogłoszenia, nie mówiąc o prezentacjach, na które trzeba dojechać. Także jest to praca.
0: I tym wszystkim właśnie zajmuje się Dobradem.
1: Oczywiście, że tak.
0: Wojciech Sampolski, doradca do spraw nieruchomości, nieruchomości

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie.

0: Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadu odbyła się uroczysta gala podsumowująca rok szkolny i przedszkolny 2025-2026. Na scenie pojawili się uczniowie gminy, dla których miniony rok był czasem intensywnej nauki, rozwijania pasji i konsekwentnego dążenia do celu. Podczas uroczystości nagrodzono dzieci i młodzież, którzy osiągali sukcesy w różnych dziedzinach. Od wyników w nauce, przez sport, po działalność artystyczną i społeczną. Każde wyróżnienie było symbolem systematyczności i wytrwałości.
1: Można powiedzieć, że dziś rozpoczynamy długi czas zakończenia roku szkolnego. Będzie trwał aż do piątku. Dzisiaj wyjątkowa gala. Wcześniej odbyła się gala dla przedszkolaków. Dzisiaj teraz gala dla najzdolniejszych uczniów z wszystkich szkół z terenu gminy Brześć Kujawski. Tak jak co roku spotykamy się, wyróżniamy najlepsze osoby zarówno w zakresie zajęć sportowych, jak i tych edukacyjnych. Podziękujemy też dyrektorom, nauczycielom, opiekunom za konkursy, te powiatowe, te ogólnokrajowe, a tych wyróżnień jest w tym roku długo, więc pewnie trochę czasu spędzimy w wahadle. Dzisiaj nauka jest tak powszechna, że zarówno sport, jak i ta edukacja w zakresie przedmiotów ścisłych, mówię tutaj o matematyce, czy fizyce, czy chemii, ale też przecież mamy bardzo dużo zdolnych uczniów, którzy uczestniczą w innych zajęciach pozaszkolnych, a wyróżniają się chociażby w zajęciach artystycznych, plastycznych, więc jakby chcemy docenić wszystkich dzisiaj. Powiem szczerze, że nagrody są różne, od voucherów, tak żeby sprawić dzieciom i młodzieży przyjemność, żeby one sobie swoje hobby tak jakby dalej rozwijało, i myślę, że to jest już od wielu lat praktykowane w szkołach. Będą rozdawane pewnie książki czy nagrody w postaci albumów, natomiast my się skupiamy na tej takiej wartości typowo rozwijaniu pasji intelektualnej, sportowej, tak żeby można właśnie to hobby dalej spełniać, dostając od nas taki voucher.
0: Nie zabrakło także emocji i osobistych refleksji. Uczniowie dzielili się swoimi wspomnieniami z mijającego roku.
2: Powiedz proszę, jaki dla ciebie był ten rok szkolny?
3: Bardzo łatwy. Ostatni w tej szkole, ponieważ jestem ósmoklasistą, ale bardzo łatwy. Mam wysoką średnią i

0: No, łatwy bardzo.
1: Jakie plany po wakacjach? Gdzie idziesz dalej?
0: Idę do zespołu szkół elektrycznych we Wrocławku na kierunek elektronik.
1: Czy dzisiejsze nagrody są motywacją właśnie do dalszej pracy w przyszłym roku szkolnym?
0: Moim zdaniem tak.
1: Jaki był dla Was ten rok szkolny?
2: Bardzo dobry. Dużo szóstek i piątek. Dla mnie był też bardzo dobry, bo fajnie się bawiłam, zmienili nam panią i przynajmniej były normalne lekcje.
1: Zbliżają się wakacje. Jakie macie plany na ten letni czas?
2: Chyba jedziemy na basen popływać. Myślę, że nad Bałtyk też pojedziemy z kuzynami, kuzynką i nie wiem co dalej.
1: Czy dzisiejsze wydarzenie, dyplomy i nagrody są motywacją do dalszej nauki, pracy w przyszłym roku szkolnym?
2: Tak. No na pewno.
1: Powiedz proszę, jaki był dla Ciebie ten rok szkolny?
3: No bardzo dobry myślę. No.
1: Czy był to czas intensywnej pracy?
3: Chyba nie. Było dobrze.
1: Zbliżają się wakacje. Jakie są Twoje plany?
3: Na pewno będę dużo wychodziła z przyjaciółmi oraz planuję też jechać nad morze i po prostu pozwiedzać coś w Polsce.
4: W tym roku szkolnym było strasznie dużo ciężkiej pracy, ale poradziliśmy sobie wszyscy razem jakoś i mam teraz plany na wakacje odpocząć po tym roku szkolnym i ta nagroda mnie zmotywowała do tego, żeby to osiągnąć.
1: Powiedz proszę jeszcze, za jakie osiągnięcia dzisiaj otrzymujesz nagrodę?
4: Za najlepszego absolwenta szkoły podstawowej numer 2.
5: To wydarzenie nie stało się tylko podsumowaniem 10 miesięcy, ale także symbolicznym startem z nową energią i ambicjami na nowy rok szkolny. Blisko 3000 przedszkolaków z województwa kujawsko-pomorskiego weźmie udział w drugiej edycji projektu Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza. Projekt zakłada codzienny kontakt dzieci z językiem angielskim nie tylko podczas zajęć, ale również w trakcie zabawy, spacerów czy wyjazdów edukacyjnych. Przedszkola zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, a nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenia. Wśród samorządów, które będą realizować program, znalazły się również samorządy z regionu wrocławskiego. Do projektu przystąpiły miasto Wrocławek, gmina Boniewo oraz gmina Baruchowo.
6: W tej edycji jest przedszkole publiczne numer 7 w zespole szkół numer 8 na Zawiślu. Oczywiście liczba tych beneficjentów jest ograniczona, bo to z całego województwa są te przedszkola, natomiast na pewno duża korzyść jest taka, że o ile, że myślę, że z każdą edycją coraz więcej będzie tych przedszkoli, one też będą niosły takie światełko takiego wzrastającego poziomu. Czyli tak, szkolenia edukacyjny dla najmłodszych, żeby rzeczywiście ten angielski, który jest ważnym językiem, obcym, ale to też istotne z punktu widzenia takiego rozwoju emocjonalnego i poznawczego dzieci. Nauka drugiego języka też rozwija kompetencje językowe, nawet tą ten narzędzie mowy ten też jest ważne. Szkolenia dla nauczycieli w tym zakresie i też co ważne, doposażenie pracowni, sal w przedszkolach, więc sięgamy po te możliwości.
5: Jak podkreślają przedstawiciele samorządów, wczesna nauka języków obcych zwiększa szanse edukacyjne najmłodszych i pozwala rozwijać kompetencje potrzebne w przyszłości. Program to również wsparcie dla nauczycieli. Ponad 300 pedagogów z całego regionu zostanie objętych szkoleniami z zakresu edukacji dwujęzycznej.
7: Projekt ten będzie realizowany w przedszkolu samorządowym w Baruchowie. Natomiast na czym ten projekt będzie polegał? On zakłada naukę języka angielskiego poprzez codzienny kontakt z językiem podczas zarówno zajęć w sali przedszkolnej, na placu zabaw, a także podczas wyjazdów edukacyjnych. I w ramach tego projektu przedszkole otrzyma wyposażenie. Będzie to nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, pacynki, instrumenty muzyczne, materiały plastyczne, właśnie które będą służyły jako pomoc przy nauce języka angielskiego. Natomiast nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenie, które to szkolenie pomoże nauczycielom prowadzić tego rodzaju zajęcia. I realizacja tego projektu planowana jest od 1 września 2027 roku.
8: Jest to program, który obejmuje przedszkola, czyli 3, 4, 5-latki i on jest do nich skierowany. To jest wtedy nauczyciele przez 5 dni w tygodniu codziennie prowadzą takie zajęcia w ramach swoich obowiązków szkolnych, więc to są też nieprzygotowani nauczyciele, ale oni będą przygotowani. Ci sami nauczyciele, którzy pracują z uczniami, będą również prowadzili te zajęcia dwujęzyczne przedszkolaki, czyli będą też, no to jest wiadomo, że to są jakieś tam kolory, jakieś piosenki, liczenie w języku angielskim. Będzie też udostępniona platforma dla nauczycieli i rodziców.

0: uchodźców, którzy będą mogli dodatkowo ćwiczyć swoimi pociechami właśnie ten angielski. Ten program jest w takiej samej wersji, tak samo prowadzony również na całym świecie, w wielu państwach, nie we wszystkich, ale w wielu państwach na świecie jest prowadzony. On się przyjął, bardzo się cieszę, że nasza szkoła otrzymała taki grant, żeby móc prowadzić z dziećmi najmłodszymi właśnie zajęcia z języka angielskiego. Bardzo będzie to przydatne, dlatego że po prostu no, tu nie trzeba wielkiej reorganizacji, bo gmina na tym do tego przedsięwzięcia nic nie dokłada, udostępnia tylko salę. No i oczywiście w trzecim punkcie, czyli oprócz tego uczenia, bo jako drugi jest, a trzeci to jest właśnie wsparcie takie w pomocy naukowe.
1: Wartość drugiej edycji projektu wynosi blisko 12 milionów złotych, z czego ponad 10 milionów 800 tysięcy złotych pochodzi z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza. Zespół Classic powstał w 1996 roku. Jak łatwo policzyć, formacja ma już 30 lat. Łączy taniec współczesny z elementami tańca klasycznego. Znakiem firmowym zespołu są oryginalne i dopracowane choreografie, dobrane do odpowiedniej muzyki oraz kostiumów. Powoduje to, że każdy występ zespołu Classic charakteryzuje niezwykły artyzm oraz doznania estetyczne. Wydarzenia z okazji okrągłego jubileuszu zostały podzielone na 2 dni i odbywają się w Centrum Kultury Browar B. Założycielką i instruktorką zespołu jest Ina Griszczuk.
2: Ciężko podsumować te wszystkie lata. To lata dużo wielkiej pracy, wielkich wzruszeń, wielkich wspomnień, układów, konkursów. Także tyle się działo przez te 30 lat, że ciężko to powiedzieć tak jednym słowem, podsumowaniem. To dużo, dużo, dużo pięknej pracy.
3: Od czego to się zaczęło?
2: W sumie przypadkiem się zaczęło. Zaprosili mnie na zajęcie grupy tańca towarzyskiego, ale dziewczynki podglądali te sali, były bardzo ciekawskie i chcieli też, żeby z nimi pracowała, zrobiła coś innego. I tak powolutku z inicjatywy samych dzieci powstał zespół powoli. Najpierw było 6 osób, później się zwiększyło, później zrobiliśmy nabór. No i tak, i tak, i tak przez kilka lat już powstał zespół.
3: Rutyny, rozumiem, nie ma, bo każde dziecko jest inne. Ta młodzież na przestrzeni lat też się zmienia.
2: Młodzież się zmienia, ale uważam, kiedy dzieci czymś zainteresowane, łączy ich pasja, to zawsze jest piękne.
1: Pod kierunkiem Inny Griszczuk, absolwentki Państwowej Szkoły Baletowej w Mińsku młode artystki z powodzeniem reprezentują nasze miasto na scenach krajowych i międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Szczególnym dowodem uznania dla ich pracy jest nagroda za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznana przez Sekcję Tańca i Baletu Związku Artystów Scen Polskich.
2: Dzieci bardzo się cieszą, kiedy gdzieś wyjeżdżają. Przede wszystkim to i integracja ich między sobą, bo czasami te podróże w autokarach trwają kilka godzin, ale to wzruszenie, kiedy wygrywają, to trochę rozczarowanie, kiedy nie wygrywają, tak też czasami bywa, ale to wszystko zdobywamy w ten sposób doświadczenie. Uważam, trzeba dzieci zachęcać, zajmować się tańcem, śpiewem, czymkolwiek, żeby dzieciaki mieli możliwość otwierać i mieli możliwość rozwijać swoje talenty. Na pewno każde dziecko utalentowane, tylko trzeba to otworzyć w nich.
3: Na koniec zapytam o dzisiejszą uroczystość, właśnie o clou dzisiejszego naszego spotkania. Co zostało przygotowane? Jak ona będzie wyglądała?
2: No to jest występ wszystkich naszych układów. I każdy układ jest podkreślany wierszem na początku, który wprowadzi w temat tego układu, bo każdy układ opowiada o czymś. Także tu jest takie poetycko-taneczne przedstawienie.
1: Sala, na której odbywał się jubileusz, była pełna gości. Wśród nich były i obecne tancerki, ich rodzice, osoby związane z kulturą i sztuką. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych.
4: Cudowny jubileusz, cudowna osoba, która poświęciła swoje życie dla innych, bo przecież to, co robi, jest fantastyczne. Jest wspaniałe. Dzieciaki, młodzież, którzy uczestniczą w zajęciach prowadzonych, są przecież tak dobrze zaopiekowane, tak dobrze myślą o tym wszystkim, co robią. Nabierają odwagi, nabierają pewności siebie no i robią cudowne rzeczy, bo realizują swoje pasje pod okiem osoby, która poświęciła życie właśnie temu, oddając zupełnie.

0: serducha, po to, żeby oni też czuli się dobrze.
1: Dzieci na różny sposób spędzają czas wolny. Niektóre angażują się w piłkę nożną, w koszykówkę, niektóre czytają książki. Natomiast chyba najbardziej wyrazić siebie, wyrazić swoje emocje można poprzez taniec.
0: Myślę, że tak, chociaż ja akurat tańcerzem jestem wyjątkowo kiepskim, dlatego realizuję się poprzez bieganie, natomiast oczywiście sporo osób ma talent, sporo osób uwielbia tańczyć, więc jeśli trafiają tylko w objęcia kogoś, kto potrafi ich umiejętnie poprowadzić, pokierować, wskazać, podnieść na duchu, też zaszczepić coś takiego głębszego, żeby się nie poddawać tak od razu, bo przecież nie wszystko od razu nam wychodzi, bo wymaga często bardzo dużo nakładów pracy, ciężkiej pracy, bo to jest czas, to jest trening, to jest wymagający trening. To są gdzieś takie pewnie chwile zwątpienia, czy rzeczywiście to, co robię, robię dobrze, czy robię doskonale, tak jakbym chciał to robić przecież. Więc niezwykle istotne jest to, na kogo się trafia, kto nas prowadzi, na jaką osobę. I tutaj mamy cudowną prowadzącą, która poprzez to, że kocha to, co robi, te dzieciaki, młodzież też kochają to, co robią. Bez względu na to, czy to wszystko udaje się tak, jakby chcieli, ale czują na pewno satysfakcję z tego, co udaje się osiągnąć.
2: Szersza relacja z jubileuszu zespołu Tańca Klasik w magazynie Pulsometr.

0: W grudniu ubiegłego roku do Włocławka trafiły dwie krypy. To tradycyjne, drewniane łodzie płaskodenne, które zostały stworzone, aby ożywić miejską turystykę nad Wisłą. Jednostki te cumują na przystani przy ulicy Piwnej. Wczesną wiosną tego roku ratusz ogłosił konkurs na nazwy dla jednostek. Włocławianie zgłosili swoje pomysły i zaczęli głosować. Największą sympatię zyskały Wicek i Bratislavia.
1: Podczas szczególnie festiwalu Wisły, które wiemy, że te rejsy

0: Powiśle są oblegane i wielokrotnie każdego z nas, mieszkańcy Włocławka, namawiali panią prezydent również do tego, żebyśmy takie łodzie mieli swoje i oto mamy, a właściwie Ośrodek Sportu i Rekreacji. No a jak są łodzie, to każda łódź musi mieć swoją nazwę i tutaj znowu przyszli nam na pomoc mieszkańcy, którzy zaproponowali nazwy, później na nie zagłosowali i oto mamy Wicka i Władysławie na wodach naszych śródlądowych, na rzece Wiśle, na Królowej Polskich Rzek. No i miało być krótko, ale muszę powiedzieć o tej historii flisackiej naszego miasta, bo nasze miasto przez wieki rozwijało się dzięki Wiśle. To była królewska komora celna od 1520 roku i to nabrzeże, to wszystko, co zostało z nami, mówię też o zabudowaniach, to jest jak gdyby pozostałość, może nie wprost, ale konsekwencja właśnie tego, że my jako miasto żyliśmy z rzeką pod rękę, jeśli tak można powiedzieć. I wracamy. Ten program Ku Wiśle, który był pierwszym programem rewitalizacji, udanym, bo do dzisiaj mieszkańcy Włocławka bardzo chętnie korzystają z wyremontowanych wówczas bulwarów. Dzisiaj jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji nad lekką renowacją, zazielenieniem jeszcze tego nabrzeża, ale zawsze była taka potrzeba, żebyśmy od strony Wisły też mogli podziwiać piękną panoramę naszego miasta i oto stało się od tego sezonu. Mamy krypy Wicek i Władysławia, więc zapraszamy mieszkańców do korzystania, do przyprowadzania tych swoich gości, którzy do Włocławka przyjeżdżają. Tu Bosman jest zawsze w gotowości i zawsze jest chętny do pomocy, a rejsy zgodnie z rozkładem rejsu.
1: Zgodnie z uchwałą Rady Miasta bilet za 405-minutowy rejs kosztuje 15 zł, a ulgowy połowę tej kwoty. W przypadku biletu rodzinnego osoby dorosłe zapłacą 12 zł i 50 groszy. Koszt wynajęcia całej łodzi to 200 zł. Mieszkańców Włocławka czeka wyjątkowo gorący weekend. Synoptycy prognozują, że po kilku dniach z temperaturami oscylującymi wokół 30 stopni Celsjusza nadejdzie kulminacja fali gorąca. Najtrudniejsza ma być niedziela, kiedy termometry w cieniu mogą wskazać nawet od 38 do 40 stopni. Meteorolodzy ostrzegają, że tak wysokim temperaturom towarzyszyć będą również bardzo ciepłe noce. Temperatura może nie spadać poniżej 24-25 stopni, co utrudni odpoczynek i regenerację organizmu. Szczególnie narażone na skutki upałów są dzieci, seniorzy oraz osoby cierpiące na choroby układu krążenia. Mieszkańcy już teraz odczuwają skutki wysokich temperatur. Wielu z nich stara się ograniczać przebywanie na słońcu, szukać cienia i pamiętać o regularnym piciu wody.
2: Tak jak wszyscy. Zostajemy albo w domach, albo gdzieś się ukrywamy w cieniu.
3: A czy pani lubi takie wysokie temperatury?
2: Raczej tak.
4: No jakiś kapelusz, czapka. W tej chwili nie chciał, ale to i dużo wody.
3: A czy państwo lubią właśnie takie wysokie temperatury?
4: Czasami lubimy. Ale jest dobrze, nie można narzekać.
3: Dziękuję.
4: To można do basenu iść i też jest super, prawda? No. Też się wybieramy.
5: No ja sobie jakoś radzę. Jestem szczupły, ruszam się zimą, latem, wiosną, jesienią, w upały, jak tylko mogę. Także mi to nie przeszkadza.
3: A czy pan lubi właśnie takie wysokie temperatury?
5: Znaczy myślę, że każdy lubi, o ile znosi to jakoś. No pani zobacz, nie jestem spocony, nie jestem zmęczony, uśmiechnięty. Życzę wszystkim takiego uśmiechu. Pani również, chociaż pani to ma go przyczepionego do twarzy już, nie? Także, no nie, jest już takim. Młodość ma coś w sobie, nie? Także, no nie ma co narzekać. No. Mamy tyle, niezależnie od tego, jaka pogoda jest, zawsze narzekamy. Przestańmy narzekać. Uśmiechnijmy się, tak jak ten pan, pani. I wszystko będzie okej.
6: Dobrze ogólnie. Mówiąc szczerze, muszę przyznać, że no jest trochę gorąco, ale myślę, że dobre nawodnienie i trochę posiedzenia w cieniu. Myślę, że jakoś można sobie z tymi upałami poradzić. Chociaż jak się pracuje w upale, to ja też mówię szczerze, że jestem dość mocno przyzwyczajony do tych temperatur. No ale jakoś trzeba sobie radzić, wiadomo. No niestety myślę, że teraz te temperatury trochę podtrzymają, także trzeba sobie radzić. Ale myślę, że nawodnienie i trochę siedzenia w cieniu jakoś da radę, żeby to wytrzymać.
7: Ja już jestem na emeryturze, także częściej w domu jestem, a jak już wychodzę, to staram się być

0: w cieniu, czy o wodę ze sobą noszę. I chyba to najlepszy sposób.
1: A czy pani lubi właśnie takie wysokie temperatury?
0: Nie. Jak najbardziej nie.
2: Kwestia odpowiedniego przygotowania stroju. Tak jak widać, materiały len jest najlepsze. Czapka, okulary, filtry przeciwsłoneczne. I to powinno, i woda. I to powinno w zupełności dać jakiś efekt pozytywny.
1: A czy pan lubi takie temperatury?
2: Nie. Słabo znoszę, powyżej 30 stopni średnio.
1: Jak sobie radzą państwo z takimi wysokimi temperaturami?
3: Dobrze, wypychamy je i koniec.
4: Siedzimy w piwnicy albo w cieniu. Jak musieliśmy wyjść, no to wyszliśmy, ale to tylko tyle.
1: A czy państwo lubią właśnie takie gorące dni?
4: Ja nie.
3: Ja trochę tak.
5: Ratownicy medyczni przypominają, że podczas takiej pogody bardzo łatwo o odwodnienie, przegrzanie organizmu czy udar cieplny. Apelują o rozwagę, szczególnie podczas aktywności na świeżym powietrzu.
6: Skutkami długiego przebywania na słońcu oczywiście będziemy mieli różnego rodzaju zasłabnięcia. Może dochodzić do przegrzania, do udarów cieplnych. Są to sytuacje, które rzeczywiście bardzo często zdarzają się, gdy temperatura jest wysoka, rzędu tych 30 stopni. Dodatkowo pamiętajmy o tym, że słońce, na które jesteśmy narażeni, również mocno może na nas wpływać. Zdarzają się różnego rodzaju również poparzenia słoneczne w postaci poparzeń skóry czy głowy.
1: Kiedy jest taki sygnał, kiedy powinniśmy się udać do szpitala, do lekarza?
6: Pamiętajmy o tym, że najważniejsza to jest prewencja, czyli powinniśmy dbać o to, ażeby do takich sytuacji nie dochodziło. Zatem jeżeli jest bardzo gorąco, no to nie wychodźmy z domu, szczególnie dotyczy to się osób starszych i dzieci. Przebywajmy w domu, chłodźmy się i pijmy dużo wody. W sytuacji, kiedy będziemy mieli jakieś dolegliwości, które rzeczywiście nas niepokoją, typu zawroty głowy, zasłabnięcie, bóle w klatce piersiowej, duszności, no to jest sygnał do tego, aby udać się do lekarza.
5: Coraz częściej podczas fal gorąca miasta decydują się na uruchomienie kurtyn wodnych czy dodatkowych punktów z wodą pitną. Sprawdziliśmy, czy podobne rozwiązania planowane są również we Wrocławku.
7: Miasto dysponuje 3 kurtynami wodnymi i z racji tego, że te największe upały mają odbywać się w kulminacyjnym momencie Dni Wrocławka, to będą one rozstawione właśnie w tym miejscu, gdzie te Dni Wrocławka będą się odbywały, czyli w parku na Słodowie. W przyszłym tygodniu natomiast po tych najważniejszych wydarzeniach związanych z dniami Wrocławka, te kurtyny wrócą na te miejsca, gdzie znajdowały się w zeszłym roku, czyli to są właśnie bulwary, Plac Wolności oraz Park Łokietka. Dodatkowo również w tym sezonie miejskie wodociągi uruchomiły poidełka, które znajdują się w większości wrocławskich szkół, w instytucjach samorządowych, w urzędach, ale również w instytucjach kultury. W związku z tym mieszkańcy mają również możliwość pozyskania właśnie wody zdatnej do picia w sposób po prostu bezpłatny.
5: Służby apelują o unikanie przebywania na słońcu w godzinach od 11 do 17, regularne nawadnianie organizmu oraz zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, seniorów i osoby samotne. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe zostało utworzone w 1979 roku. Skupia w swoich szeregach osoby aktywnie działające na rzecz rozwoju społecznego ruchu naukowego na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej. W ostatnich latach prezesem zarządu towarzystwa był profesor Stanisław Kunikowski. Kilka dni temu doszło do zmiany w strukturach WTN.
8: Ja złożyłem rezygnację, nie ubiegałem się już o powtórną, kolejną funkcję prezesa ani członka zarządu. I w tajnych głosowaniach prezesem został pan dr Miłosz Kłobukowski, który był za mojej kadencji przez ostatnie 4 lata sekretarzem naszego zarządu, towarzystwa. Pan dr Miłosz Kłobukowski, polonista z wykształcenia, jest wicedyrektorem Liceum Marii Konopnickiej, jest osobą powszechnie znaną i bardzo zaangażowaną w ciągu ostatnich 4 lat w działalność towarzystwa. Także ja osobiście się cieszę, bo jest to zmiana pokoleniowa, gdyż trzeba mieć nowe wizje, które tak uskrzydlą tą działalność stowarzyszenia, jakim jest Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
5: Działalność towarzystwa ma na celu krzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz gromadzenie materiałów naukowych. Ma ono aktualnie ponad 200

0: członków. Nowy prezes jest otwarty na nowych młodych członków WTN.
1: Przede wszystkim pragnę zaznaczyć, że towarzystwo jest zarządzane przez 7-osobowy zarząd, więc podejmujemy decyzje kolektywnie. Nie są to jedynie decyzje jednostkowe. Jesteśmy po kolejnym, a właściwie takim pierwszym typowo merytorycznym już posiedzeniu zarządu i no, z wielką przyjemnością pragnę poinformować, że wszyscy członkowie zarządu przekazali bardzo dużo niezwykle intrygujących, ciekawych pomysłów na rozwój naszej działalności związanej z popularyzacją nauki, z poszerzaniem zakresu członków WTN-u, bo potrzebujemy młodych ludzi, chcemy otworzyć się na młode pokolenia. Chcemy jednocześnie też pokazać, jak wiele do zaoferowania ma nasza mała ojczyzna, nasze ukochane miasto Włocławek, a także nasz region Kujawy. Mamy bardzo ciekawą historię, historię, w której nie brakuje naprawdę wyjątkowych, nietuzinkowych postaci. Chcemy przypomnieć o tych życiorysach. Chcemy jednocześnie wyjść do społeczeństwa naszego miasta. Chcemy zaciekawić nauką w takiej popularnej formie. Chcemy wyjść też do młodzieży szkolnej i pokazać, że uprawianie nauki, poznawanie prawdy na temat świata, a zwłaszcza tego świata, który otacza nas tu i teraz, naszej małej ojczyzny, lokalnej społeczności, może być intrygujące, ciekawe i wartościowe.
2: Kto może zostać członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego?
1: Członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego może zostać każda osoba, która posiada studia wyższe, która ukończyła studia. I na naszej stronie internetowej dostępna jest deklaracja członkowska. Dostępny jest też oczywiście statut WTN-u, który można bez problemu przeczytać, poznać. Oczywiście wiąże się to też z opłaceniem składek członkowskich w takich no, dosyć symbolicznych wielkościach. Zachęcamy wszystkich pasjonatów, którzy chcieliby działać na rzecz wspólnego dobra. Działalność w WTN-ie jest działalnością prospołeczną, tak? Zarówno mówię o działalności zarządu, jak o działalności członkowskiej. Nikt z nas nie pobiera z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia, więc wszyscy ludzie dobrej woli, wszyscy pasjonaci, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, chcieliby się tym podzielić, chcieliby jednocześnie w ten sposób ożywić naszą społeczność, nasze miasto, są mile widziani w naszym kręgu.
0: Włocławskie Towarzystwo Naukowe wydaje publikacje, organizuje konferencje i sympozja oraz prowadzi prace badawcze. Posiada także swoją bibliotekę.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów.

0: pojazdu. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
1: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2 na 4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Zespół tańca klasycznego Classic we Włocławku świętuje swoje 30-lecie. O początkach, sukcesach i jubileuszu porozmawiamy z założycielką i choreografką panią Inną Griszczuk. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: 30 lat działalności to kawał czasu, ale czy pani wraca do początków? Jaka pierwsza myśl pani przychodzi jako pierwsza?
1: Jako pierwsza myśl, oj, tak aż daleko chyba nie zaglądam wstecz, staram się patrzeć do przodu, ale bardzo ciepło wspominam te pierwsze kroki, powiedzmy, założenie zespołu. Tak to powstało bardzo, bardzo spontanicznie, to nie z mojej nawet inicjatywy, a z inicjatywą dzieci, które przychodzili do mnie i prosili, no, stworzyć jakiś może układzik, jakieś coś z nimi poświczyć, bo pracowałam w Centrum Kultury jako instruktor tańca klasycznego w tańcu towarzyskim. I dzieci zaczęli, dziewczynki, zaglądać na te zajęcia i pytali, czy mogą dołączyć. Ja mówię, ale rzeczywiście, zapraszam, proszę bardzo. No i tak to powolutku powstało, że ja może pani nam coś zrobi, jakoś układ. No i tak powoli się zaczęło. Zrobiła jeden układzik, drugi i później, a to może już własny zespolik taki mały założymy. No i tak powolutku to powstał zespół, który po prostu z czasem się rozwinął, tak coś takiego większego.
0: No właśnie, czy pani przypuszczała, że ten zespół stanie się tak rozpoznawalny, że tak zmieni się na przestrzeni lat?
1: Nie, nie przypuszczałam i nawet to tak nie dążyłam do tego, to jakoś tak też samo z siebie wynikło, bo zaczęliśmy pracować, robić układy. Jeden rok, drugi rok powstawali nowe i nowe, przychodzili nowe dziewczynki, bardzo zaangażowane, bardzo pracujące, chcące coś osiągnąć. Także to wszystko tak szło do przodu. Wszystko było spontaniczne, nieplanowane. O, no i bardzo się cieszę z tego powodu, że to wszystko tak się nakręciło samo z siebie.
0: No właśnie przez zespół na pewno przewinęło się bardzo dużo tancerek. Czy widziała pani ich rozwój w tym zespole?
1: Tak, jak najbardziej, bo dziewczynki przychodzili jako malutkie, 6-7 lat i kiedy już kończyli swoją, tak powiedzmy, karierę taneczną, to mając 18-19 lat po maturze, to był rozwój niesamowicie. Naprawdę są takie osoby, które mogłyby tańczyć spokojnie w zespołach profesjonalnych.
0: Pani jest nie tylko założycielką, ale również choreografką. Jak wygląda przygotowanie całego widowiska?
1: No to znaczy, my robimy układy, ja

0: robi układy taneczne, które gdzieś tam rodzą się w głowie, jakiś pomysł powstaje, taki może być duży, czasami bardzo, bardzo dużo pielęgnuje, a chce coś takiego, czasami tak pstryk o coś takiego i chce. On znajduje muzykę i później powolutku zaczynam już układać ruch. No i tak to powoli, powoli, to naprawdę, proszę uwierzyć, to jest naprawdę ciężka praca, żeby dopracować, żeby rozłożyć na muzykę, żeby to wszystko podkreślić, pewne akcenty muzyczne. Także to jest długa moja praca, siedzę, rozliczam, kombinuję, eksperymentuję, sama skaczę w domu. No i tak powolutku powstaje tak układ, który później przenoszę na zajęcie i z dziewczynkami my to wszystko dopracowujemy.
1: A co jest dla Pani najważniejsze w pracy z młodzieżą?
0: Najważniejsze, chyba tak chodzi o taniec i o wychowanie, tak żeby dziewczynki rozumieli, co to jest muzyka, co to jest ruch, żeby wchodzili w nią, wchodzili w taniec, nie wykonywali tak po prostu ruch, że dwa kroki w prawo, dwa kroki lewa, skok, a żeby zrozumienie tego, co oni robią, żeby oni wyrazili siebie i w tańcu, i w muzyce, żeby pokazywali swoje emocje i właśnie rozwijali się nie tylko taneczne, mam na myśli ruchowo i fizycznie, ale jak najbardziej emocjonalnie. Żeby było po prostu porozumienie ciała, emocji, wnętrza.
1: Właśnie 30 lat to jest też czas podsumowań. Z czego jest Pani dumna najbardziej?
0: Najbardziej chyba dumna z tego, co dziewczyny rozumieją to, co robią, że to jest tak, że oni się łączą z muzyką, ze swoim ciałem. Niesamowicie się rozwijają. To właśnie powstaje w nich taka kultura i taneczna, i wewnętrzna, która naprawdę im niesamowicie się przyda w życiu. To są takie potencjalne ludzie kultury, które pójdą do teatru, będą rozumieli sztukę. Także z tego jestem najbardziej dumna, że oni się takie wychowane kulturalnie osoby.
1: A co daje Pani taniec?
0: No taniec to przede wszystkim była taka moja pasja z dzieciństwa, także ja ile się pamiętam, to ja przez cały czas tańczę, no tu już pracuję jako choreograf, to też taka taniec w ogóle taka odskocznia, takie pogrążenie, można powiedzieć, w coś innego, w siebie, gdzieś tam bardzo, bardzo głęboko i można sobie oderwać się od rzeczywistości i trochę, tak powiedzmy, pofruwać w tym tańcu, w tym ruchu, w tym takim wielkim emocjonalnym, takim napędzie.
1: A z perspektywy Pani doświadczenia, czy każdy może nauczyć się tańca?
0: To znaczy na pewno tak. Uważam, że tak. Niezależnie od naszych, bo swoją takim doświadczeniu widziałam osoby, które niezbytnio, tak powiedzmy, pasowali do tańca, bo różnie to bywa z naszymi możliwościami, tak powiedzmy, fizycznymi, ale się starali, ale chcieli. I naprawdę, jak ktoś się bardzo chce, to uważam, że zawsze można coś osiągnąć.
1: Zespół Classic ma na swoim koncie wiele występów i nagród. Czy któryś występ albo nagrodę Pani wspomina z tak największym wzruszeniem?
0: Tak. Taka jedna nagroda była za układ Bolero i to było takie bardzo, bardzo wyróżnienie takie duże, to Związków Artystów Scen Polski dostaliśmy taką nagrodę, która jest naprawdę bardzo wyjątkowa.
1: O jubileusz również we Włocławku odbędą się obchody. Jak one będą wyglądały?
0: Te obchody będą trwały aż 2 dni. Pierwszy dzień to będzie

0: taki uroczystość 30-lecia, gdzie będą zaproszone gości, gdzie my dajemy przedstawienie, co roku w sumie dajemy takie przedstawienie wszystkich naszych okładów dorobku artystycznego stworzone przez lat. To jest tak, że każdy układ jest podkreślany wierszem, który wprowadzi nas w temat tego układu, o czym to jest. I później tam wiersz, dziewczynki tańczą i tak to po kolei leci wiersz, układ, wiersz wprowadzający. No tworzy taką atmosferę takiego spektaklu, takiego przedstawieniem poetyczno-tanecznego. No i na końcu już po prostu te wszystkie pozdrowienia w związku z jubileuszem. I na następny dzień, jak co roku, u nas jest zakończenie roku artystycznego zespołu klasy, gdzie dziewczynki też tańczą, podsumowując rok, i plus żegnamy tych, które już odchodzą, które już dziewczynki zdali matury, dostają się na studia, także niestety wyjeżdżają z Włocławka i no żegnamy tych dziewczynek z łzami, wiadomo, zawsze to jest takie przykre troszeczkę, no ale to jest dla nich nowa droga, nowe doświadczenie, nowe emocje. A jeszcze w tym roku do nas przyjeżdżają w związku z jubileuszem 30-leciem dziewczynki, które skończyli 5, 6, 7 lat temu zajęcie w zespołu Classic, ale teraz na weekendy przyjeżdżali, ćwiczyli, także też zatańczą na tych występach. Także bardzo się cieszę z tego powodu, że taniec w nich jest, taniec w nich po prostu ich kręci, ich napędza i chcą jeszcze się pokazać, przyjeżdżają, pamiętają. To jest dla mnie bardzo, bardzo miłe i bardzo takie wzruszające.
1: Czyli kontakt z dawnymi tancerkami cały czas jest?
0: Jest, jest. Oni się przyjaźnią, oni wyjeżdżają, są w różnych miastach w Polsce, ale na ile wiem, to oni tam nawet się spotykają, przysyłają mnie zdjęcia ze spotkań, także bardzo się cieszę, że takie przyjaźnie na lata.
1: Czyli ten jubileusz będzie takim zwieńczeniem tych wszystkich lat.
0: No tak, tak, tak, tak, jak najbardziej. Mhm.
1: A jakie są plany na kolejne miesiące, ponieważ zbliżają się wakacje? Czy będzie to czas intensywnej pracy, czy jednak odpoczynku?
0: No, trzeba trochę odpocząć. Po tym takim wielkich emocjach, przygotowaniach do 30-lecia, to trochę odpoczynku oczywiście. No i później z powrotem będę pracować, będę szukać nowych inspiracji, nowych układów, nowej muzyki. Od przyszłym roku to raz u nas trochę nasz zespół się zmniejszy w związku z tym, że już no, powiedzmy 30 lat i tak ja też mam już jakiś pewien wiek, także w przyszłym roku nas będzie dwie grupy, ale to nie zmniejszy naszą aktywność i intensywność ćwiczeń. Będziemy pracowali, będziemy tańczyli dalej.
1: A czy ma Pani jakieś marzenia związane z zespołem?
0: Moje marzenie chyba, chciałabym, żeby to było kontynuowane, żeby to tak nie zniknęło, bo no wiadomo, że z wiekiem to robi się coraz mniej. Chciałabym, żeby ktoś to przyjął. Ja bardzo chętnie będę wspomagać, będę dzielić się doświadczeniem i wszystkim, co potrafię. I chciałabym, żeby to było dalej kontynuowane. Także no będziemy się starać, żeby może ktoś z dziewczyn, które już skończyli, przyjmie moją boleczkę. No zobaczymy. Będziemy o tym rozmawiać i to jest moje marzenie, żeby to tak się nie skończyło się, żeby to dalej funkcjonowało.
1: I tym pięknym, wzruszającym akcentem dziękuję za dzisiejszą rozmowę i życzymy kolejnych 30 lat działalności.
0: Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była pani Ina Griszczuk, choreografka i założycielka zespołu tańca klasycznego Classic we Włocławku.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda

0: Trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać

0: Jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po utarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło odbyła się uroczysta gala podsumowująca rok szkolny i przedszkolny 2025-2026. Na scenie pojawili się uczniowie gminy, dla których miniony rok był czasem intensywnej nauki, rozwijania pasji i konsekwentnego dążenia do celu. Podczas uroczystości nagrodzono dzieci i młodzież, którzy osiągali sukcesy w różnych dziedzinach. Od wyników w nauce, przez sport, po działalność artystyczną i społeczną. Każde wyróżnienie było symbolem systematyczności i wytrwałości.
1: Można powiedzieć, że dziś rozpoczynamy długi czas zakończenia roku szkolnego. Będzie trwała aż do piątku. Dzisiaj wyjątkowa gala. Wcześniej odbyła się gala dla przedszkolaków. Dzisiaj, teraz gala dla najzdolniejszych uczniów z wszystkich szkół z terenu gminy Brześć Kujawski. Tak jak co roku spotykamy się, wyróżniamy najlepsze osoby zarówno w zakresie zajęć sportowych, jak i tych edukacyjnych. Podziękujemy też dyrektorom, nauczycielom, opiekunom za konkursy, te powiatowe, te ogólnokrajowe, a tych wyróżnień jest w tym roku długo, więc pewnie trochę czasu spędzimy w wahadle. Dzisiaj nauka jest tak powszechna, że zarówno sport, jak i ta edukacja w zakresie przedmiotów ścisłych, mówię tutaj o matematyce, czy fizyce, czy chemii, ale też przecież mamy bardzo dużo zdolnych uczniów, którzy uczestniczą w innych zajęciach pozaszkolnych, a wyróżniają się chociażby w zajęciach artystycznych, plastycznych, więc jakby chcemy docenić wszystkich dzisiaj. Powiem szczerze, że nagrody są różne, od voucherów, tak żeby sprawić dzieciom i młodzieży przyjemność, żeby one sobie swoje hobby tak jakby dalej rozwijało, i myślę, że to jest już od wielu lat praktykowane w szkołach. Będą rozdawane pewnie książki czy nagrody w postaci albumów, natomiast my się skupiamy na tej takiej wartości typowo rozwijaniu pasji intelektualnej, sportowej, tak żeby można właśnie to hobby dalej spełniać, dostając od nas taki voucher.
0: Nie zabrakło także emocji i osobistych refleksji. Uczniowie dzielili się swoimi wspomnieniami z mijającego roku.
2: Powiedz proszę, jaki dla ciebie był ten rok szkolny?
3: Bardzo łatwy. Ostatni w tej szkole, ponieważ jestem ósmoklasistą, ale no bardzo łatwy. Mam wysoką średnią i no łatwy bardzo.
2: Jakie plany po wakacjach? Gdzie idziesz dalej?
3: Idę do Zespołu Szkół Elektrycznych we Wrocławku na kierunek elektronik.
2: Czy dzisiejsze nagrody są motywacją właśnie do dalszej pracy w przyszłym roku szkolnym?
3: Moim zdaniem tak.
2: Jaki był dla Was ten rok szkolny?
4: Bardzo dobry. Dużo szóstek i piątek. Dla mnie był też bardzo dobry, bo fajnie się bawiłam, zmienili nam panią i przynajmniej były normalne lekcje.
2: Zbliżają się wakacje. Jakie macie plany na ten letni czas?
4: Chyba jedziemy na basen popływać. Myślę, że nad Bałtyk też pojedziemy z kuzynami, kuzynką i nie wiem co dalej.
2: Czy dzisiejsze wydarzenie

0: Mamy i nagrody są motywacją do dalszej nauki, pracy w przyszłym roku szkolnym?
1: Tak, no na pewno.
0: Powiedz proszę, jaki był dla ciebie ten rok szkolny?
1: No, bardzo dobry, myślę. No.
0: Czy był to czas intensywnej pracy?
1: Chyba nie, było dobrze.
0: Zbliżają się wakacje, jakie są twoje plany?
1: Na pewno będę dużo wychodziła z przyjaciółmi oraz planuję też jechać nad morze i po prostu pozwiedzać coś w Polsce.
2: W tym roku szkolnym było strasznie dużo ciężkiej pracy, ale poradziliśmy sobie wszyscy razem jakoś i mam teraz plany na wakacje odpocząć po tym roku szkolnym i ta nagroda mnie zmotywowała do tego, żeby to osiągnąć.
0: Powiedz proszę jeszcze, za jakie osiągnięcia dzisiaj otrzymujesz nagrodę?
2: Za najlepszego absolwenta szkoły podstawowej numer 2.
3: To wydarzenie nie stało się tylko podsumowaniem 10 miesięcy, ale także symbolicznym startem z nową energią i ambicjami na nowy rok szkolny. Blisko 3000 przedszkolaków z województwa kujawsko-pomorskiego weźmie udział w drugiej edycji projektu Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza. Projekt zakłada codzienny kontakt dzieci z językiem angielskim nie tylko podczas zajęć, ale również w trakcie zabawy, spacerów czy wyjazdów edukacyjnych. Przedszkola zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, a nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenia. Wśród samorządów, które będą realizować program, znalazły się również samorządy z regionu włocławskiego. Do projektu przystąpiły miasto Włocławek, gmina Boniewo oraz gmina Baruchowo.
4: Tej edycji jest przedszkole publiczne numer 7 w zespole szkół numer 8 na Zawiślu. Oczywiście liczba tych beneficjentów jest ograniczona, bo to z tego województwa są te przedszkola, natomiast na pewno duża korzyść jest taka, że o ile, że myślę, że z każdą edycją coraz więcej będzie tych przedszkoli, one też będą niosły takie światełko takiego wzrastającego poziomu. Czyli tak, szkolenia edukacyjny dla najmłodszych, żeby rzeczywiście ten angielski, który jest ważnym językiem, obcym, ale to też istotne z punktu widzenia takiego rozwoju emocjonalnego i poznawczego dzieci. Nauka drugiego języka też rozwija kompetencje językowe, nawet narzędzie mowy też jest ważne. Szkolenia dla nauczycieli w tym zakresie i też co ważne, doposażenie pracowni, sal w przedszkolach, więc sięgamy po te możliwości.
3: Jak podkreślają przedstawiciele samorządów, wczesna nauka języków obcych zwiększa szanse edukacyjne najmłodszych i pozwala rozwijać kompetencje potrzebne w przyszłości. Program to również wsparcie dla nauczycieli. Ponad 300 pedagogów z całego regionu zostanie objętych szkoleniami z zakresu edukacji dwujęzycznej.
5: Projekt ten będzie realizowany w przedszkolu samorządowym w Baruchowie. Natomiast na czym ten projekt będzie polegał? On zakłada naukę języka angielskiego poprzez codzienny kontakt z językiem podczas zarówno zajęć w sali przedszkolnej, na placu zabaw, a także podczas wyjazdów edukacyjnych. I w ramach tego projektu przedszkole otrzyma wyposażenie. Będzie to nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, pacynki, instrumenty muzyczne, materiały plastyczne, właśnie które będą służyć jako pomoc przy nauce języka angielskiego. Natomiast nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenie, które to szkolenie pomoże nauczycielom prowadzić tego rodzaju zajęcia. I realizacja tego projektu planowana jest od 1 września 2027 roku.
6: Jest to program, który obejmuje przedszkola, czyli 3-4-5-latki i on jest do nich skierowany. To jest wtedy nauczyciele przez 5 dni w tygodniu codziennie prowadzą takie zajęcia w ramach swoich obowiązków szkolnych, więc to są też nieprzygotowani nauczyciele, ale oni będą przygotowani. Ci sami nauczyciele, którzy pracują z uczniami, będą również prowadzili te zajęcia dwujęzyczne przedszkolaki, czyli będą też, no to jest wiadomo, że to są jakieś tam kolory, jakieś piosenki, liczenie w języku angielskim. Będzie też udostępniona platforma dla nauczycieli i rodziców, którzy będą mogli dodatkowo ćwiczyć swoimi pociechami właśnie ten angielski. Ten program jest w takiej samej wersji, tak samo prowadzony, również na całym świecie, w wielu państwach, nie we wszystkich, ale w wielu państwach na świecie jest prowadzony. On się przyjął, bardzo się cieszę, że nasza szkoła otrzymała taki grant, żeby móc prowadzić z dziećmi najmłodszymi właśnie zajęcia z języka angielskiego. Bardzo będzie to przydatne, dlatego że po prostu tu nie trzeba wielkiej reorganizacji, bo gmina na tym do tego przedsięwzięcia nic nie dokłada, udostępnia tylko salę. No i oczywiście w trzecim punkcie, czyli oprócz tego uczenia, bo jako drugi jest, a trzeci to jest właśnie wsparcie takie w pomocy naukowe.

0: Wartość drugiej edycji projektu wynosi blisko 12 milionów złotych, z czego ponad 10 800 tysięcy złotych pochodzi z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza. Zespół Classic powstał w 1996 roku. Jak łatwo policzyć, formacja ma już 30 lat. Łączy taniec współczesny z elementami tańca klasycznego. Znakiem firmowym zespołu są oryginalne i dopracowane choreografie dobrane do odpowiedniej muzyki oraz kostiumów. Powoduje to, że każdy występ zespołu Classic charakteryzuje niezwykły artyzm oraz doznania estetyczne. Wydarzenia z okazji okrągłego jubileuszu zostały podzielone na dwa dni i odbywają się w Centrum Kultury Browar B. Założycielką i instruktorką zespołu jest Ina Griszczuk.
1: Ciężko podsumować te wszystkie lata, to lata dużo wielkiej pracy, wielkich wzruszeń, wielkich wspomnień, układów, konkursów, także tyle się działo przez te 30 lat, że ciężko to powiedzieć tak jednym słowem, podsumowaniem. To dużo pięknej pracy.
2: Od czego to się zaczęło?
1: W sumie przypadkiem się zaczęło. Zaprosili mnie na zajęcie grupy tańca towarzyskiego, ale dziewczynki podglądali te sali, były bardzo ciekawskie i chcieli też, żeby z nimi pracowała, zrobiła coś innego. I tak powolutku z inicjatywy samych dzieci powstał zespół powoli. Najpierw było 6 osób, później się zwiększyło, później zrobiliśmy nabór. No i tak przez kilka lat już powstał zespół.
2: Rutyny, rozumiem, nie ma, bo każde dziecko jest inne. Ta młodzież na przestrzeni lat też się zmienia.
1: Młodzież się zmienia, ale uważam, kiedy dzieci czymś zainteresowane, łączy ich pasja, to zawsze jest piękne.
0: Pod kierunkiem Inny Griszczuk, absolwentki Państwowej Szkoły Baletowej w Mińsku Młode Artystki z powodzeniem reprezentują nasze miasto na scenach krajowych i międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Szczególnym dowodem uznania dla ich pracy jest nagroda za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznana przez Sekcję Tańca i Baletu Związku Artystów Scen Polskich.
1: Dzieci bardzo się cieszą, kiedy gdzieś wyjeżdżają. Przede wszystkim to i integracja ich między sobą, bo czasami te podróże w autokarach trwają kilka godzin, ale to wzruszenie, kiedy wygrywają, to trochę rozczarowanie, kiedy nie wygrywają, tak też czasami bywa, ale to wszystko zdobywamy w ten sposób doświadczenie. Uważam, trzeba dzieci zachęcać, zajmować się tańcem, śpiewem, czymkolwiek, żeby dzieciaki mieli możliwość otwierać i mieli możliwość rozwijać swoje talenty. Na pewno każde dziecko utalentowane, tylko trzeba to otworzyć w nich.
2: Na koniec zapytam o dzisiejszą uroczystość, właśnie o clue dzisiejszego naszego spotkania. Co zostało przygotowane? Jak ona będzie wyglądała?
1: No to jest występ wszystkich naszych układów. I każdy układ jest podkreślany wierszem na początku, który wprowadzi w temat tego układu, bo każdy układ opowiada o czymś. Także tu jest takie poetycko-taneczne przedstawienie.
0: Sala, na której odbywał się jubileusz, była pełna gości. Wśród nich były i obecne tancerki, ich rodzice, osoby związane z kulturą i sztuką. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych.
3: Cudowny jubileusz, cudowna osoba, która poświęciła swoje życie dla innych, bo przecież to, co robi, jest fantastyczne. Jest wspaniałe. Dzieciaki, młodzież, którzy uczestniczą w zajęciach prowadzonych, są przecież tak dobrze zaopiekowane, tak dobrze myślą o tym wszystkim, co robią. Nabierają odwagi, nabierają pewności siebie i robią cudowne rzeczy, bo realizują swoje pasje pod okiem osoby, która poświęciła życie właśnie temu, oddając pełnię serducha po to, żeby oni też czuli się dobrze.
2: Dzieci na różny sposób spędzają czas wolny, niektóre angażują się w piłkę nożną, w koszykówkę, niektóre czytają książki, natomiast chyba najbardziej wyrazić siebie, wyrazić swoje emocje można poprzez taniec.
3: Myślę, że tak, chociaż ja akurat tańcerzem jestem wyjątkowo kiepskim, dlatego realizuję się poprzez bieganie, natomiast oczywiście sporo osób ma talent, sporo osób uwielbia tańczyć, więc jeśli trafiają tylko w objęcia kogoś, kto potrafi ich umiejętnie poprowadzić, pokierować, wskazać, podnieść na duchu, też zaszczepić coś takiego głębszego, żeby się nie poddawać tak od razu, bo przecież nie wszystko od razu nam wychodzi, bo wymaga często bardzo dużo nakładów pracy, ciężkiej pracy, bo to jest

0: czas, to jest trening, to jest wymagający trening. To są gdzieś takie pewnie chwile zwątpienia, czy rzeczywiście to, co robię, robię dobrze, czy robię doskonale, tak jakbym chciał to robić przecież. Więc niezwykle istotne jest to, na kogo się trafia, kto nas prowadzi, na jaką osobę. I tutaj mamy cudowną prowadzącą, która poprzez to, że kocha to, co robi, te dzieciaki, młodzież też kochają to, co robią. Bez względu na to, czy to wszystko udaje się tak, jakby chcieli, ale czują na pewno satysfakcję z tego, co udaje się osiągnąć.
1: Szersza relacja z jubileuszu zespołu Tańca Klasik w magazynie Pulsometr.

0: grudniu ubiegłego roku do Włocławka trafiły dwie krypy. To tradycyjne, drewniane łodzie płaskodenne, które zostały stworzone, aby ożywić miejską turystykę nad Wisłą. Jednostki te cumują na przystani przy ulicy Piwnej. Wczesną wiosną tego roku ratusz ogłosił konkurs na nazwy dla jednostek. Włocławianie zgłosili swoje pomysły i zaczęli głosować. Największą sympatię zyskały Wicek i Bratisławia.
1: Podczas szczególnie festiwalu Wisły, które wiemy, że te rejsy po Wiśle są oblegane i wielokrotnie każdego z nas, mieszkańcy Włocławka, namawiali panią prezydent również do tego, żebyśmy takie łodzie mieli swoje i oto mamy, a właściwie Ośrodek Sportu i Rekreacji. No a jak są łodzie, to każda łódź musi mieć swoją nazwę i tutaj znowu przyszli nam na pomoc mieszkańcy, którzy zaproponowali nazwy, później na nie zagłosowali i oto mamy Wicka i Władysławię na wodach naszych śródlądowych, na rzece Wiśle, na Królowej Polskich Rzek. No i miało być krótko, ale muszę powiedzieć o tej historii flisackiej naszego miasta, bo nasze miasto przez wieki rozwijało się dzięki Wiśle. To była królewska komora.

0: celna od 1520 roku. I to nabrzeże, to wszystko, co zostało z nami, mówię też o zabudowaniach, to jest jak gdyby pozostałość, może nie wprost, ale konsekwencja właśnie tego, że my jako miasto żyliśmy z rzeką pod rękę, jeśli tak można powiedzieć. I wracamy. Ten program Ku Wiśle, który był pierwszym programem rewitalizacji, udanym, bo do dzisiaj mieszkańcy Włocławka bardzo chętnie korzystają z wyremontowanych wówczas bulwarów. Dzisiaj jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji nad lekką renowacją, zazielenieniem jeszcze tego nabrzeża, ale zawsze była taka potrzeba, żebyśmy od strony Wisły też mogli podziwiać piękną panoramę naszego miasta i oto stało się od tego sezonu. Mamy Krypy, Wicek i Władysławia, więc zapraszamy mieszkańców do korzystania, do przyprowadzania tych swoich gości, którzy do Włocławka przyjeżdżają. Tu Bosman jest zawsze w gotowości i zawsze jest chętny do pomocy, a rejsy zgodnie z rozkładem rejs.
1: Zgodnie z uchwałą Rady Miasta bilet za 405-minutowy rejs kosztuje 15 zł, a ulgowy połowę tej kwoty. W przypadku biletu rodzinnego osoby dorosłe zapłacą 12 zł i 50 groszy. Koszt wynajęcia całej łodzi to 200 zł. Mieszkańców Włocławka czeka wyjątkowo gorący weekend. Synoptycy prognozują, że po kilku dniach z temperaturami oscylującymi wokół 30 stopni Celsjusza nadejdzie kulminacja fali gorąca. Najtrudniejsza ma być niedziela, kiedy termometry w cieniu mogą wskazać nawet od 38 do 40 stopni. Meteorolodzy ostrzegają, że tak wysokim temperaturom towarzyszyć będą również bardzo ciepłe noce. Temperatura może nie spadać poniżej 24-25 stopni, co utrudni odpoczynek i regenerację organizmu. Szczególnie narażone na skutki upałów są dzieci, seniorzy oraz osoby cierpiące na choroby układu krążenia. Mieszkańcy już teraz odczuwają skutki wysokich temperatur. Wielu z nich stara się ograniczać przebywanie na słońcu, szukać cienia i pamiętać o regularnym piciu wody.
2: Tak jak wszyscy. Zostajemy albo w domach, albo gdzieś się ukrywamy w cieniu.
3: A czy pani lubi takie wysokie temperatury?
2: Raczej tak.
4: No jakiś kapelusz, czapka. W tej chwili nie chciał, ale to i dużo wody.
3: A czy państwo lubią właśnie takie wysokie temperatury?
4: Czasami lubimy. Ale jest dobrze, nie można narzekać.
3: Dziękuję.
4: Nie, to można do basenu iść i też jest super, prawda?
3: Tak.
4: Też się wybieramy.
5: No ja sobie jakoś radzę. Jestem szczupły, ruszam się zimą, latem, wiosną, jesienią, w upały, jak tylko mogę, także mi to nie przeszkadza.
3: A czy pan lubi właśnie takie wysokie temperatury?
5: Znaczy myślę, że każdy lubi, o ile znosi to jakoś. No pani zobaczy, nie jestem spocony, nie jestem zmęczony, uśmiechnięty. Życzę wszystkim takiego uśmiechu. Pani również, chociaż pani to ma go przyczepionego do twarzy już, nie? Także, no nie, jest już takim. Młodość ma coś w sobie, nie? Także, no nie ma co narzekać. No. Mamy tyle, niezależnie od tego, jaka pogoda jest, zawsze narzekamy. Przestańmy narzekać. Uśmiechnijmy się. Tak jak ten pan, pani. I wszystko będzie okej. Okay.
6: Dobrze ogólnie. Mówiąc szczerze, muszę przyznać, że no jest trochę gorąco, ale myślę, że dobre nawodnienie i trochę posiedzenia w cieniu, myślę, że jakoś można sobie z tymi upałami poradzić. Chociaż jak się pracuje w upale, to ja też mówię szczerze, że jestem dość mocno przyzwyczajony do tych temperatur, no ale jakoś trzeba sobie radzić, wiadomo. No niestety myślę, że teraz te temperatury trochę podtrzymają, także trzeba sobie radzić. Ale myślę, że nawodnienie i trochę siedzenia w cieniu jakoś da radę, żeby to wytrzymać.
7: Ja już jestem na emeryturze, także częściej w domu jestem, a jak już wychodzę, to staram się być w cieniu, czy wodę ze sobą noszę. I chyba to najlepszy sposób.
3: A czy pani lubi właśnie takie wysokie temperatury?
7: Nie. Jak najbardziej nie.
8: Kwestia odpowiedniego przygotowania stroju. Tak jak widać, materiały len jest najlepsze. Czapka, okulary, filtry przeciwsłoneczne. I to powinno, i woda. I to powinno w zupełności dać jakiś efekt pozytywny.
3: A czy pan lubi takie temperatury?
8: Nie. Słabo znoszę, powyżej 30 stopni średnio.
3: Jak sobie radzą państwo z takimi wysokimi temperaturami?
9: Dobrze, wypychamy je i koniec.
10: Siedzimy w piwnicy albo w cieniu. Jak musieliśmy wyjść, no to wyszliśmy, ale to tylko tyle.
3: A czy państwo lubią właśnie takie gorące?

0: gorące dni?
1: Ja nie.
2: Ja trochę tak.
3: Ratownicy medyczni przypominają, że podczas takiej pogody bardzo łatwo o odwodnienie, przegrzanie organizmu czy udar cieplny. Apelują o rozwagę, szczególnie podczas aktywności na świeżym powietrzu.
4: Skutkami długiego przebywania na słońcu oczywiście będziemy mieli różnego rodzaju zasłabnięcia. Może dochodzić do przegrzania, do udarów cieplnych. Są to sytuacje, które rzeczywiście bardzo często zdarzają się, gdy temperatura jest wysoka, rzędu tych 30 stopni. Dodatkowo pamiętajmy o tym, że słońce, na które jesteśmy narażeni, również mocno może na nas wpływać. Zdarzają się różnego rodzaju również poparzenia słoneczne w postaci poparzeń skóry czy głowy.
0: Kiedy jest taki sygnał, kiedy powinniśmy się udać do szpitala, do lekarza?
4: Pamiętajmy o tym, że najważniejsza to jest prewencja, czyli powinniśmy dbać o to, ażeby do takich sytuacji nie dochodziło. Zatem jeżeli jest bardzo gorąco, no to nie wychodźmy z domu, szczególnie dotyczy to się osób starszych i dzieci. Przebywajmy w domu, chłodźmy się i pijmy dużo wody. W sytuacji, kiedy będziemy mieli jakieś dolegliwości, które rzeczywiście nas niepokoją, typu zawroty głowy, zasłabnięcie, bóle w klatce piersiowej, duszności, no to jest sygnał do tego, aby udać się do lekarza.
3: Coraz częściej podczas fal gorąca miasta decydują się na uruchomienie kurtyn wodnych czy dodatkowych punktów z wodą pitną. Sprawdziliśmy, czy podobne rozwiązania planowane są również we Włocławku.
5: Miasto dysponuje 3 kurtynami wodnymi i z racji tego, że te największe upały mają odbywać się w kulminacyjnym momencie Dni Włocławka, to będą one rozstawione właśnie w tym miejscu, gdzie te Dni Włocławka będą się odbywały, czyli w parku na Słodowie. W przyszłym tygodniu natomiast po tych najważniejszych wydarzeniach związanych z dniami Włocławka, te kurtyny wrócą na te miejsca, gdzie znajdowały się w zeszłym roku, czyli to są właśnie bulwary, Plac Wolności oraz Park Łokietka. Dodatkowo również w tym sezonie miejskie wodociągi uruchomiły poidełka, które znajdują się w większości włocławskich szkół, w instytucjach samorządowych, w urzędach, ale również w instytucjach kultury. W związku z tym mieszkańcy mają również możliwość pozyskania właśnie wody zdatnej do picia w sposób po prostu bezpłatny.
3: Służby apelują o unikanie przebywania na słońcu w godzinach od 11 do 17, regularne nawadnianie organizmu oraz zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, seniorów i osoby samotne. Włocławskie Towarzystwo Naukowe zostało utworzone w 1979 roku. Skupia w swoich szeregach osoby aktywnie działające na rzecz rozwoju społecznego ruchu naukowego na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej. W ostatnich latach prezesem zarządu towarzystwa był profesor Stanisław Kunikowski. Kilka dni temu doszło do zmiany w strukturach WTN.
6: Ja złożyłem rezygnację, nie ubiegałem się już o powtórną, kolejną funkcję prezesa ani członka zarządu. I w tajnych głosowaniach prezesem został pan dr Miłosz Kłobukowski, który był za mojej kadencji przez ostatnie 4 lata sekretarzem naszego zarządu, towarzystwa. Pan dr Miłosz Kłobukowski, polonista z wykształcenia, jest wicedyrektorem Liceum Marii Konopnickiej, jest osobą powszechnie znaną i bardzo zaangażowaną w ciągu ostatnich 4 lat w działalność towarzystwa. Także ja osobiście się cieszę, bo jest to zmiana pokoleniowa, gdyż trzeba mieć nowe wizje, które tak uskrzydlą tą działalność stowarzyszenia, jakim jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe.
3: Działalność towarzystwa ma na celu krzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz gromadzenie materiałów naukowych. Ma ono aktualnie ponad 200 członków. Nowy prezes jest otwarty na nowych młodych członków WTN.
7: Przede wszystkim pragnę zaznaczyć, że towarzystwo jest zarządzane przez 7-osobowy zarząd, więc podejmujemy decyzje kolektywnie. Nie są to jedynie decyzje jednostkowe. Jesteśmy po kolejnym, a właściwie takim pierwszym typowo merytorycznym już posiedzeniu zarządu i z wielką przyjemnością pragnę poinformować, że wszyscy członkowie zarządu przekazali bardzo dużo niezwykle intrygujących, ciekawych pomysłów na rozwój naszej działalności związanej z popularyzacją nauki, z poszerzaniem zakresu członków WTN-u, bo potrzebujemy młodych.

0: młodych ludzi, chcemy otworzyć się na młode pokolenia. Chcemy jednocześnie też pokazać, jak wiele do zaoferowania ma nasza mała ojczyzna, nasze ukochane miasto Włocławek, a także nasz region Kujawy. Mamy bardzo ciekawą historię, historię, w której nie brakuje naprawdę wyjątkowych, nietuzinkowych postaci. Chcemy przypomnieć o tych życiorysach, chcemy jednocześnie wyjść do społeczeństwa naszego miasta, chcemy zaciekawić nauką w takiej popularnej formie, chcemy wyjść też do młodzieży szkolnej i pokazać, że uprawianie nauki, poznawanie prawdy na temat świata, a zwłaszcza tego świata, który otacza nas tu i teraz, naszej małej ojczyzny, lokalnej społeczności, może być intrygujące, ciekawe i wartościowe.
1: Kto może zostać członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego?
0: Członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego może zostać każda osoba, która posiada studia wyższe, która ukończyła studia. I na naszej stronie internetowej dostępna jest deklaracja członkowska. Dostępny jest też oczywiście statut WTN-u, który można bez problemu przeczytać, poznać. Oczywiście wiąże się to też z opłaceniem składek członkowskich w takich dosyć symbolicznych wielkościach. Zachęcamy wszystkich pasjonatów, którzy chcieliby działać na rzecz wspólnego dobra. Działalność w WTN-ie jest działalnością prospołeczną, tak? Zarówno mówię o działalności zarządu, jak o działalności członkowskiej. Nikt z nas nie pobiera z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia, więc wszyscy ludzie dobrej woli, wszyscy pasjonaci, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, chcieliby się tym podzielić, chcieliby jednocześnie w ten sposób ożywić naszą społeczność, nasze miasto, są mile widziani w naszym kręgu.
2: Włocławskie Towarzystwo Naukowe wydaje publikacje, organizuje konferencje i sympozja oraz prowadzi prace badawcze. Posiada także swoją bibliotekę.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Zespół tańca klasycznego Klasik we Włocławku świętuje swoje 30-lecie. O początkach, sukcesach i jubileuszu porozmawiamy z założycielką i choreografką panią Inną Griszczuk. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: 30 lat działalności to kawał czasu, ale czy pani wraca do początków? Jaka pierwsza myśl pani przychodzi jako pierwsza?
1: Jako pierwsza myśl, oj, tak aż daleko chyba nie zaglądam wstecz, staram się patrzeć do przodu, ale bardzo ciepło wspominam te pierwsze kroki, powiedzmy, założenie zespołu. Tak to powstało bardzo, bardzo spontanicznie, to nie z mojej nawet inicjatywy, a z inicjatywą dzieci, które przychodzili do mnie i prosili, no, stworzyć jakiś może układzik, jakieś coś z nimi poświczyć, bo pracowałam w Centrum Kultury jako instruktor tańca klasycznego w tańcu towarzyskim. I dzieci zaczęli, dziewczynki, zaglądać na te zajęcia i pytali, czy mogą dołączyć. Ja mówię, ale że oczywiście, zapraszam, proszę bardzo. No i tak to powolutku powstało, że ja może pani nam coś zrobi, jakoś układ. No i tak powoli się zaczęło. Zrobiła jeden układzik, drugi i później, a to może już własny zespolik taki mały założymy. No i tak powolutku to powstał zespół, który po prostu z czasem się rozwinął, tak coś takiego większego.
0: No właśnie, czy pani przypuszczała, że ten zespół stanie się tak rozpoznawalny, że tak zmieni się na przestrzeni lat?
1: Nie, nie przypuszczałam i nawet to tak nie dążyłam do tego, to jakoś tak też samo z siebie wynikło, bo zaczęliśmy pracować, robić układy. Jeden rok, drugi rok powstawali nowe i nowe, przychodzili nowe dziewczynki, bardzo zaangażowane, bardzo pracujące, chcące coś osiągnąć. Także to wszystko tak szło do przodu. Wszystko było spontaniczne, nieplanowane. No i bardzo się cieszę z tego powodu, że to wszystko tak się nakręciło samo z siebie.
0: No właśnie przez zespół na pewno przewinęło się bardzo dużo tancerek. Czy widziała pani ich rozwój w tym zespole?
1: Tak, jak najbardziej, bo dziewczynki przychodzili jako malutkie, 6-7 lat i kiedy już kończyli swoją, tak powiedzmy, karierę taneczną, to mając 18-19 lat po maturze, to był rozwój niesamowicie. Naprawdę są takie osoby, które mogłyby tańczyć spokojnie w zespołach profesjonalnych.
0: Pani jest nie tylko założycielką, ale również choreografką. Jak wygląda przygotowanie całego widowiska?
1: No to znaczy, my robimy układy, ja robię układy taneczne, które gdzieś tam rodzą się w głowie, jakiś pomysł powstaje, taki może być duży, czasami bardzo, bardzo dużo pielęgnuję, a chcę coś takiego, czasami tak pstryk o coś takiego i chcę. Znajduję muzykę. I później powolutku zaczynam już układać ruch. No i tak to powoli, to naprawdę, proszę uwierzyć, to jest naprawdę ciężka praca, żeby dopracować, żeby rozłożyć na muzykę, żeby to wszystko podkreślić, pewne akcenty muzyczne. Także to jest długa moja praca, siedzę, rozliczam, kombinuję, eksperymentuję, sama skaczę w domu. No i tak powolutku powstaje tak układ, który później przynoszę na zajęcie i z dziewczynkami my to wszystko dopracowujemy.
0: A co jest dla pani najważniejsze w pracy z młodzieżą?
1: Najważniejsze, chyba tak chodzi o taniec i o wychowanie, tak żeby dziewczynki rozumieli, co to jest muzyka, co to jest ruch, żeby wchodzili w nią, wchodzili w taniec, nie wykonywali tak po prostu ruch, że dwa kroki w prawo, dwa kroki lewa, w skok, a żeby zrozumienie tego, co oni robią, żeby oni

wyrazili siebie i w tańcu, i w muzyce, żeby pokazywali swoje emocje i właśnie rozwijali się nie tylko taneczne, mam na myśli ruchowo i fizycznie, ale jak najbardziej emocjonalnie. Żeby było po prostu porozumienie ciała, emocji, wewnętrznych.

0: łącząc z muzyką, ze swoim ciałem, niesamowicie się rozwijają. To właśnie powstaje w nich taka kultura i taneczna, i wewnętrzna, które naprawdę im niesamowicie się przyda w życiu. To są takie potencjalne ludzie kultury, które pójdą do teatru, będą rozumieli sztukę. Także z tego jestem najbardziej dumna, że oni się takie wychowane kulturalnie osoby.
1: A co daje pani taniec?
0: No taniec to przede wszystkim była taka moja pasja z dzieciństwa. Także ja, na ile się pamiętam, to ja przez cały czas tańczę. No tu już pracuję jako choreograf. To też taka taniec, w ogóle taka odskocznia, takie pogrążenie, można powiedzieć, w coś innego, w siebie, gdzieś tam bardzo, bardzo głęboko i można sobie oderwać się od rzeczywistości i trochę, tak powiedzmy, pofruwać w tym tańcu, w tym ruchu, w tym takim wielkim emocjonalnym, takim napędzie.
1: A z perspektywy pani doświadczenia, czy każdy może nauczyć się tańca?
0: To znaczy na pewno tak. Uważam, że tak. Niezależnie od naszych, bo swoją takim doświadczeniu widziałam osoby, które niezbytnio, tak powiedzmy, pasowali do tańca, bo różnie to bywa z naszymi możliwościami, tak powiedzmy, fizycznymi, ale się starali, ale chcieli. I naprawdę, jak ktoś się bardzo chce, to uważam, że zawsze można coś osiągnąć.
1: Zespół Classic ma na swoim koncie wiele występów i nagród. Czy któryś występ albo nagrodę pani wspomina z tak największym wzruszeniem?
0: Tak, tak. Taka jedna nagroda była za układ Bolero i to było takie bardzo, bardzo wyróżnienie takie duże, to Związków Artystów Scen Polski dostaliśmy taką nagrodę, która jest naprawdę bardzo wyjątkowa.
1: O jubileusz również we Włocławku odbędą się obchody. Jak one będą wyglądały?
0: Te obchody będą trwały aż 2 dni. Pierwszy dzień to będzie taki uroczystość 30-lecia, gdzie będą zaproszone gości, gdzie my dajemy przedstawienie, co roku w sumie dajemy takie przedstawienie wszystkich naszych okładów, dorobku artystycznego stworzone przez lat. To jest tak, że każdy układ jest podkreślany wierszem, który wprowadzi nas w temat tego układu, o czym to jest. I później tam wiersz, dziewczynki tańczą i tak to po kolei leci wiersz, układ, wprowadzający. No tworzę taką atmosferę takiego spektaklu, takiego przedstawienia poetyczno-tanecznego. No i na końcu już po prostu te wszystkie pozdrowienia w związku z jubileuszem. I na następny dzień, jak co roku, u nas jest zakończenie roku artystycznego zespołu Klasy, gdzie dziewczynki też tańczą, podsumowując rok, i plus żegnamy tych, które już odchodzą, które już dziewczynki zdali matury, dostają się na studia, także niestety wyjeżdżają z Włocławka i no żegnamy tych dziewczynek z łzami, wiadomo, zawsze to jest takie przykre troszeczkę, no ale to jest dla nich nowa droga, nowe doświadczenie, nowe emocje. A jeszcze w tym roku do nas przyjeżdżają w związku z jubileuszem 30-leciem dziewczynki, które skończyli 5, 6, 7 lat temu zajęcie w zespołu Classic, ale teraz na weekendy przyjeżdżali, ćwiczyli, także też zatańczą na tych występach. Także bardzo się cieszę z tego powodu, że taniec w nich jest, taniec w nich po prostu ich kręci, ich napędza i chcą jeszcze się pokazać, przyjeżdżają, pamiętają. To jest dla mnie bardzo, bardzo miłe i bardzo takie wzruszające.
1: Czyli kontakt z dawnymi tancerkami cały czas jest.
0: Jest, jest. Oni się przyjaźnią, oni wyjeżdżają, są w różnych miastach w Polsce, ale na ile wiem, to oni tam nawet się spotykają, przysyłają mnie zdjęcia ze spotkań, także bardzo się cieszę, że takie przyjaźnie na lata.

0: Czyli ten jubileusz będzie takim zwieńczeniem tych wszystkich lat.
1: No tak, jak najbardziej.
0: A jakie są plany na kolejne miesiące, ponieważ zbliżają się wakacje? Czy będzie to czas intensywnej pracy, czy jednak odpoczynku?
1: Trzeba trochę odpocząć. Po tym takim wielkich emocjach, przygotowaniach do 30-lecia, to trochę odpoczynku oczywiście. No i później z powrotem będę pracować, będę szukać nowych inspiracji, nowych układów, nowej muzyki. No, w przyszłym roku to raz u nas trochę nasz zespół się zmniejszy. W związku z tym, że już powiedzmy 30 lat i tak ja też mam już jakiś pewien wiek, także w przyszłym roku nas będzie dwie grupy, ale to nie zmniejszy naszą aktywność i intensywność ćwiczeń. Będziemy pracowali, będziemy tańczyli dalej.
0: A czy ma Pani jakieś marzenia związane z zespołem?
1: Moje marzenie chyba, chciałabym, żeby to było kontynuowane. Żeby to tak nie zniknęło, bo no wiadomo, że z wiekiem to robi się coraz mniej. Chciałabym, żeby ktoś to przyjął. Ja bardzo chętnie będę wspomagać, będę dzielić się doświadczeniem i wszystkim, co potrafię. I chciałabym, żeby to było dalej kontynuowane. Także będziemy się starać, żeby może ktoś z dziewczyn, które już skończyli, przyjmie moją pałeczkę. No zobaczymy. Będziemy o tym rozmawiać i to jest moje marzenie, żeby to tak się nie skończyło się, żeby to dalej funkcjonowało.
0: I tym pięknym, wzruszającym akcentem dziękuję za dzisiejszą rozmowę i życzymy kolejnych 30 lat
1: Bardzo,
0: działalności.
1: bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była pani Ina Griszczuk, choreografka i założycielka zespołu tańca klasycznego Klasik we Włocławku.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: To był dzień, na który uczniowie czekali od wielu tygodni. Po 10 miesiącach nauki, sprawdzianów i szkolnych wyzwań nadszedł moment podsumowań. Dziś w szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek, a świadectwa trafiły w ręce uczniów, symbolicznie zamykając rok szkolny 2025-2026.
1: Myślę, że ten rok

0: był ciekawy, ale też i trudny, bo nieustannie zmieniają się przepisy prawa oświatowego, do którego musimy dostosować kształcenie i organizację pracy w szkole. Ale z drugiej strony wydarzyły się bardzo ciekawe rzeczy, tak jak na przykład wizyta Islandczyków w naszej szkole, piąta jubileuszowa edycja Gali Kryształowych Serc. Mieliśmy kolejną edycję konkursów takich jak Translation Master, debata oksfordzka, czy chociażby Słowo i Tożsamość. Dzisiaj to taki dzień, w którym czas na podsumowania i refleksje. I myślę sobie, że każdy uczeń ma taką szkatułkę z napisem The Best of 2025-2026 i tam znajdują się różne ciekawe wspomnienia, najważniejsze wydarzenia, więc ten rok każdy podsumuje inaczej. Różne też będą efekty pracy uczniów w mijającym roku szkolnym i adekwatne do tej pracy będą mieli oceny na świadectwach ukończenia klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. W naszym liceum dzisiaj kończy naukę 367 uczniów, dlatego że 201 wcześniej już ukończyło szkołę w kwietniu, a byli to maturzyści. Więc ja życzę moim uczniom słonecznych wakacji, ciekawych, dalekich i bliskich podróży, poznawania interesujących ludzi, a przede wszystkim relaksu, odpoczynku, nabrania sił do tego, by wrócić do nas 1 września. Będziemy oczywiście na naszych uczniów czekali.
1: O emocjach towarzyszących zakończeniu roku opowiadali nam uczniowie liceum imieni Marii Konopnickiej w Wrocławku.
2: Dzisiaj zakończenie roku szkolnego. Jak się czujesz? Jakie emocje tobie towarzyszą?
3: No, czuję na pewno smutek, no bo ten rok szkolny, nie ukrywam, był dla mnie bardzo bogaty. Bardzo fajnie, miło mi się uczęszczało do szkoły, aczkolwiek no również jakaś tam nutka szczęścia jest, bo jednak ta przerwa dwumiesięczna przyda się jednak.
2: Jak byś podsumował ten rok? Czy był to czas intensywnej pracy?
3: Oj, to była na pewno bardzo intensywna praca, aczkolwiek też bardzo wydajna. Bardzo dużo dzięki temu roku szkolnemu zyskałem i bardzo się rozwinąłem.
2: Dzisiaj zaczynają się wakacje. Jakie są twoje plany?
3: No na pewno pójdę na Dni Włocławka, oczywiście. Zapraszam wszystkich, ma być bardzo fajnie. No i dalej zobaczymy, no, jak się ułożą plany.
4: Na pewno będę czuł tęsknotę za kolegami z klasy. Naprawdę jestem z pierwszej klasy i bardzo fajnie się zaklimatyzowałem w tej szkole. Bardzo było przyjemnie i miło. Uważam, że będę spotykał się z niektórymi osobami w wakacje, ale także oczywiście czuję radość z tego, że zbliżają się wakacje. No i jest ta dwumiesięczna przerwa, przy której można zrobić wiele dla siebie i wiele przyjemności można doświadczyć.
2: A jak byś podsumował to właśnie ten pierwszy rok? Czy było ciężko?
4: Uważam, że bardzo fajnie, bardzo było przyjemne zaklimatyzowanie się w tej szkole, że bardzo było czuć taką pozytywny vibe tej szkoły, że tak to ujmę. No i na pewno było lekkie ciężary, były, ale mimo wszystko uważam bardzo pozytywnie ten rok szkolny.
2: Zaczynają się wakacje, jakie są twoje plany?
4: Ja bardzo lubię na rowerze jeździć, będę często sobie na rowerze jeździł, także liczę na jakieś może inwestycje, praca jakaś, może dorywcza, coś w tym stylu.
1: Z kamerą odwiedziliśmy również szkołę podstawową, gdzie najmłodsi z ogromnym entuzjazmem świętowali zakończenie roku szkolnego.
5: Dzisiaj uroczyste zakończenie roku szkolnego, czas podsumowań. To był bardzo dobry rok. Udało nam się zrealizować wiele wartościowych przedsięwzięć, ciekawych wycieczek, licznych apeli i różnych, przeróżnych uroczystości szkolnych i klasowych.
1: Najmłodsi wspominali najciekawsze lekcje, szkolne wycieczki, zawarte przyjaźnie i wydarzenia, które sprawiły, że minione miesiące będą długo wspominać.
6: Kończący się rok szkolny w klasie 2B był intensywny pod względem ilości nauki oraz prac włożonych w przygotowania apeli szkolnych. Już jako drugoklasiści odważnie braliśmy udział w konkursach. Jednak dzięki naszej wychowawczyni obok nauki nie zabrakło także czasu na wycieczki, warsztaty oraz wspólne spacery. To był kolejny rok wspólnych przygód i przyjaźni.
7: najśmieszniejszy.

0: Najstraszniejsza przygoda szkolna to dzień, w którym przyniosłam gumowe jajko. Wszyscy myśleli, że jest ono prawdziwe, kiedy rzucałam tym jajkiem, to bali się, że zaraz pęknie, a ono skakało.
1: Co najbardziej podobało Ci się w tym roku szkolnym?
2: Najbardziej podobało mi się to, że spędzałam czas z kolegami i koleżankami, uczyłem się z nimi i wyjeżdżałem na wycieczki, chodziłem na spacery i na lody z panią Pauliną.
1: Za kim będziesz najbardziej tęsknić wakacje?
3: Wakacje najbardziej będę tęsknić za kolegami, koleżankami, nauczycielami i za wspólnie spędzonymi chwilami.
1: Czego życzysz swoim kolegom i koleżankom na wakacje?
4: Swoim kolegom i koleżankom życzę dużo słońca i czystego nieba, bo nic więcej do szczęścia nie trzeba. Bawcie się dobrze, odpoczywajcie zdrowo, niech wakacje miną wam odlotowo. Nie mogę się doczekać, jak znów pogadamy, ale już w trzeciej klasie.
1: Za to chciałabyś podziękować swojej pani, dyrekcji szkoły oraz wszystkim pracownikom.
5: Wszystkim nauczycielom, pani Paulinie, księdzu dyrektorowi i wszystkim pracownikom szkoły. Chcę podziękować za to, że zawsze wspierali nas i dbali o nasze bezpieczeństwo. Dziękuję za ciekawe lekcje, cierpliwość oraz za to, że w szkole zawsze jest miło, ciepło i czysto. Dziękuję za wszystkie wycieczki i pomoc w trudnych chwilach. Dziękuję.
6: Choć każdy uczeń zapamięta ten rok inaczej, jedno było wspólne dla wszystkich – radość rozpoczęcia wakacji. Na szkolnych korytarzach nie brakowało uśmiechów, gratulacji i planów na letni wypoczynek. Przed uczniami 2 miesiące odpoczynku, podróży i czasu spędzanego z rodziną oraz przyjaciółmi.

0: koniec lutego, koniec marca, koniec maja i koniec czerwca. Tak zamieniał się termin oddania do użytku zielonych terenów Śródmieścia, inwestycji, o której mówi cały Włocławek. Mówi jednak nie w kontekście jej walorów estetycznych, ale właśnie w przedłużających się prac. Ostatnim jak na razie terminem był koniec czerwca, czyli za kilka dni. Nie zanosi się, żeby termin został dotrzymany.
1: Praktycznie do wykonawca do godziny 24-26, czyli dnia dzisiejszego, powinien zgłosić nam gotowość odbioru inwestycji bądź zrealizowanych robót. Także czekamy. Jeżeli wystąpi z takim wnioskiem o odbiór, czyli jest gotowy do odbioru wykonanego zadania, wtedy wyznaczany jest, mamy czas na wyznaczenie terminu odbioru, jest zebrany zespół i rozpoczyna się procedura odbiorowa, czyli każda branża praktycznie drogowa, zieleń czy kanalizacyjna będzie przeprowadzany odbiór, czy będzie badane przede wszystkim to, czy prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, czy wszystkie prace zostały wykonane, no i czy są jakiekolwiek uwagi. Jeżeli wykonawca nie zgłosi gotowości do odbioru, teoretycznie mamy prawo przy odbiorze prac, czyli przy zakończeniu realizacji umowy, naliczyć kary umowne. Liczymy się z tym, że wykonawca pewnie takiego zgłoszenia dokona, no bo zawsze pamiętajmy, że jest jeszcze weekend, więc zanim zamawiający tutaj, czyli inwestor, czyli w tym wypadku Zarząd Dróg z ramienia rejestra, wyznaczy termin, także te parę dni jeszcze wykonawca będzie miał możliwości kończenia prac. No później zobaczymy, tak, na jakim etapie to się wszystko zakończy, tak. Jeżeli będą uwagi co do zakresu nieprzeprowadzonych prac, no tutaj będziemy wtedy rozmawiać z wykonawcą, jaka była przyczyna przede wszystkim tego, że te prace nie zostały w pełni zrealizowane. No i będziemy rozmawiać, tak.
2: Czy wykonawca, firma Balzola, kontaktowała się w ostatnich dniach z Urzędem Miasta i próbowała ewentualnie zmienić termin, coś tłumaczyć, korygować te terminy?
1: Było spotkanie robocze z przedstawicielami firmy Balzola. Nie przewidujemy wydłużenia.

0: terminu realizacji umowy.
1: Firma Balzola jest również wykonawcą prac prowadzonych na ulicy 3 Maja. Złożyła też ofertę na przebudowę parku Grzywno. Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty. W szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek. Początek wakacji jest upalny i jak wynika z prognoz pogody, lato będzie zdecydowanie cieplejsze od ubiegłorocznego. A gdzie najlepiej wypoczywać w ciepłe dni? Nad wodą. Włocławek i okolice oferuje wiele jezior, a także baseny. We Włocławku sezon kąpielowy zaczyna się w sobotę, 27 czerwca.
2: Jak co roku zaczynamy z pierwszym dniem wakacji, czyli od jutra. Jesteśmy gotowi zarówno na Jeziorze Wikaryjskim, jak i nad Jeziorem Czarnym. Ruszają również baseny letnie przy ulicy Lisek, no i oczywiście baseny na przystani na ulicy Płockiej, gdzie obecnie jesteśmy.
3: Właśnie, jesteśmy na basenach przy ulicy Płockiej. Jakie atrakcje tutaj są zapewnione? Są też duże baseny, ale także brodziki dla dzieci tradycyjnie.
2: Tak, oczywiście. Jest też taki wodny plac zabaw, w którym dzieci, nawet najmniejsze, mogą się pluskać bez żadnych obaw ze strony rodziców. Jest też płyciutki brodzik. Dodatkową atrakcją, mam nadzieję, która będzie się cieszyła dużym powodzeniem, będą atrakcje, które będziemy holować za motorówką. Są to duże dmuchane zabawki. Są to zabawki i dla starszych, i dla młodszych. Można również spróbować swoich sił na nartach wodnych, na wejku. Jeżeli Państwo chcą zobaczyć, jak to wygląda, można obejrzeć nasz filmik promocyjny, który ukazał się zarówno na stronie OSIR-u, jak i na stronie przystani. Tam nasze wszystkie zabawki są pokazane. Serdecznie zapraszamy, bo myślimy, że będzie to wielka frajda. Niekoniecznie trzeba będzie wyjeżdżać nad morze, żeby móc sobie skorzystać z takich atrakcji. I oczywiście ceny też będą dostosowane do naszych portfeli, czyli nie będziemy płacili 100 zł za taką atrakcję jak nad morzem, ale 25 zł za narty i za łajka trzeba będzie zapłacić 40 zł, ale myślę, że są to normalne, niezbyt wygórowane ceny i każdego będzie na to stać.
3: Jak wyglądają ceny, jak wyglądają godziny otwarcia obiektów?
2: Jeżeli chodzi o godziny otwarcia, to baseny na Lisku w tygodniu funkcjonują od godziny 12 do 20, tak żeby ci, którzy po pracy chcą skorzystać z basenów, też mogli jeszcze po pracy sobie przyjść popływać. W weekendy baseny na Lisku czynne są od 11 do 19. Przystań tutaj na Płockiej każdego dnia jest od 11 do 19, natomiast kąpieliska nad Jeziorem Czarnym i Wikaryjskim od 10 do 18.
3: Mówiliśmy o sprzęcie, o atrakcjach. Tutaj za chwilę to pokażemy na przebitkach właśnie w tym momencie. Jest też specjalny wózek dla osób z niepełnosprawnością.
2: W tej chwili ten wózek przywieźliśmy, żeby Państwu pokazać, bo wózki te to są specjalne wózki plażowe, więc one od jutra już będą nad Jeziorem Czarnym i nad Jeziorem Wikaryjskim. Wiemy, jak ciężko jest osobom niepełnosprawnym na normalnym wózku dostać się chociażby nad wodę, więc tutaj rozmawiałam z panem prezesem WOPR, Sławkiem Mularskim. Jeżeli osoba niepełnosprawna przyjedzie na kąpielisko, ratownik WOPR-u pomoże zapiąć bezpiecznie osobę w taki wózek. Jest to wózek specjalnie przystosowany do tego, ma grube opony, żeby można było nim zjechać po plaży i bezpiecznie z osobą niepełnosprawną wejść z tym wózkiem do wody. Jest to wózek pływający, więc myślę, że chociaż trochę urozmaicimy, może ułatwimy osobom niepełnosprawnym skorzystanie z atrakcji wodnych przy tych wysokich temperaturach, bo wiemy, że dla niektórych było to do tej pory niemożliwe. Tak samo na prośbę z jednego z mieszkańców, bo faktycznie w zeszłym roku to zauważyłam, był to problem. Tak naprawdę ten duży basen na Lisku nie był dostępny dla osób niepełnosprawnych. Były tylko normalne drabinki. W tym roku zamiast jednej z drabinek pojawią się schody dla niepełnosprawnych, żeby też ułatwić dostęp do basenu osobom z niepełnosprawnościami.
3: Na koniec powiedzmy jeszcze o cenach. Jak wygląda rozkład cenowy? Ile trzeba zapłacić, żeby wejść na basen i na jaki czas?
2: Wejścia ogólnie na baseny letnie są całodzienne, przy czym nowością jest, i to też na prośbę grup, które organizowały półkolonie, bo nie było wejścia takiego godzinowego, gdzie wiadomo, że jeżeli jest grupa na półkoloniach, oni nie wchodzą na cały dzień, oni najczęściej wchodzą na godzinę, więc taki bilet też się w tej chwili pojawił. Co do cen, pozostają niezmiennie takie, jak były w zeszłym roku.
1: Cena biletu normalnego na basen przy ulicy Płockiej oraz lisek to 25 zł, a ulgowy 17 zł. Dzieci do trzeciego roku życia wchodzą bezpłatnie. We Wrocławku znajdują się dwie kryte pływalnie. Delfin oraz międzyosiedlowy basen miejski. W okresie wakacyjnym w obydwu

0: będą przerwy technologiczne. Na Delfinie od 26 czerwca do 31 lipca, a na basenie międzyosiedlowym od 1 do 31 sierpnia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku poinformował, że w sezonie letnim 2026 na terenie powiatu włocławskiego zorganizowano 4 kąpieliska zlokalizowane na jeziorach Lubieńskim, Chodeckim, Bożymowskim i Chełmica. Przez cały sezon letni sanepid będzie prowadził nadzór nad jakością wody. W przypadku wystąpienia zmian mogących wpływać na pogorszenie jakości wody będą wydawane stosowne komunikaty. Wraz z początkiem wakacji na tory wracają sezonowe połączenia kolejowe, organizowane przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Od 27 czerwca mieszkańcy regionu ponownie będą mogli wygodnie dojechać pociągami do najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych nad Bałtykiem oraz w Bory Tucholskie. To propozycje dla osób planujących zarówno jednodniowe wyjazdy, jak i dłuższy letni wypoczynek.
1: Trzeci rok właściwie województwo kujawsko-pomorskie organizuje połączenia wakacyjne. 3 lata temu zaczynaliśmy z połączeniem Rybitwa, czyli połączenie do Kołobrzegu z Torunia. 2 lata temu zwiększyliśmy tą ofertę do połączenia z Torunia w Bory Tucholskie, czyli połączenie Borsuk. I oprócz tego połączenie Latarnik z Bydgoszczy bezpośrednio na Hel. Więc i w tym roku, jak wszystkich mieszkańców naszego województwa, chciałabym namówić i zachęcić do korzystania z tych wakacyjnych połączeń. One ruszają już w najbliższą sobotę, 27 czerwca. Będą kursowały do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia. Połączenie Latarnik jest połączeniem, tak jak powiedziałam, z Bydgoszczy. Ono jest realizowane codziennie. Połączenie Bory Tucholskie-Borsuk jest również realizowane codziennie. Przepiękne okoliczności przyrody, tleń, osie, one zachwycają. Oprócz tego mamy tam swój wdecki park krajobrazowy z przepięknym ośrodkiem edukacji ekologicznej, ale również kajaki. Zachęcam, naprawdę, naprawdę warto jechać. A oprócz tego weekendowe połączenie do Kołobrzegu. No myślę, że też Kołobrzegu nie trzeba reklamować, ale mam nadzieję, że mieszkańcy naszego województwa, tak jak w latach ubiegłych, będą z tego połączenia korzystali.
0: Choć z Wrocławka nie kursują bezpośrednie sezonowe pociągi do nadmorskich kurortów, władze województwa podkreślają, że rozkłady jazdy zostały przygotowane tak, aby umożliwić wygodne przesiadki między połączeniami. Dzięki temu mieszkańcy miasta i okolic bez większych problemów mogą dotrzeć między innymi na Hel, do Kołobrzegu czy Borów Tucholskich.
1: Mieszkańców Wrocławka, jeżeli chodzi o Borsuka i o Rybitwę, mamy tak to skomunikowane, że w drzwi przesiadamy się do tych pociągów. Natomiast troszeczkę dłużej ze względów na to, że proces układania rozkładu jazdy i pozwoleń na wjazd naszego pociągu na Hel trwał dość długo. Ułożenie tak rozkładu jazdy, żeby nasi mieszkańcy jak najdłużej mogli skorzystać, będąc już tam na Helu, był bardzo trudny z różnych powodów technicznych. Ja tutaj nie chciałabym już o takich szczegółach mówić, ale dlatego nie ma tego połączenia drzwi w drzwi, ale mam nadzieję, że to nie utrudni mieszkańcom, a również będą chętnie z tego korzystać. I mam oczywiście do wszystkich Państwa, tych, którzy skorzystają, taką prośbę, że jak już będziecie w tych cudownych miejscach, żeby tam być ambasadorami i promować województwo kujawsko-pomorskie i zapraszać do nas, bo przecież również u nas są przepiękne miejsca.
0: Samorząd województwa zapowiada, że rozwój regionalnej kolei pozostaje jednym z priorytetów. W najbliższych latach na tory wyjadą kolejne nowoczesne pociągi, a sezonowa oferta ma zachęcać mieszkańców do pozostawienia samochodu i wyboru kolei jako wygodnego oraz ekologicznego środka transportu podczas wakacyjnych wyjazdów. Popularność budżetu obywatelskiego rośnie. Widać to z jednej strony po liczbie składanych projektów, z drugiej po liczbie oddawanych głosów. W edycji 2025 można było złożyć projekty w 2 kategoriach: ogólnomiejskiej i instytucjonalnej. W sumie wpłynęło aż 109 propozycji. Na czerwcowej sesji Rady Miasta przegłosowano 3 zmiany w funkcjonowaniu budżetu obywatelskiego.
2: Mamy zmianę uchwały dotyczącej włocławskiego budżetu obywatelskiego. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że proces budżetu obywatelskiego we Włocławku jest poddawany ciągłej ewaluacji. Robimy ankietę ewaluacyjną, rozmawiamy dużo z mieszkańcami, rozmawiamy z autorami projektów zwycięskich i słuchamy ich głosu. Dowiadujemy się na bieżąco, co można by zmienić, co można by usprawnić, co mieszkańcom przeszkadza. I w tym roku postawiliśmy na 3 takie główne zmiany. Pierwsza zmiana

taka chyba najważniejsza dla mieszkańców, dla osób głosujących, polega na tym, że każdy mieszkaniec, który weźmie udział we włocławskim budżecie obywatelskim, będzie w tym roku mógł zagłosować na 3 wybrane projekty w każdej kategorii. Wynika to z tego, że mamy coraz więcej zgłaszanych projektów do budżetu obywatelskiego. Bardzo

0: zadziała w rzeczywistości. Druga zmiana, bardzo istotna dla administratorów obiektów inwestycyjnych, które powstały w ramach budżetu obywatelskiego. Mianowicie obiekty te z założenia są ogólnodostępne. I ta ogólnodostępność polegała do tej pory na tym, że 24 na dobę takie obiekty jak place zabaw dla dzieci, boiska były otwarte. Co za tym idzie? No niestety, te obiekty były bardzo często niszczone. Generowało to bardzo duże koszty napraw tych obiektów. Zgłaszają nam administratorzy tych obiektów, że bardzo często te uszkodzenia powstają niestety w godzinach późno-wieczornych bądź nawet nocnych. Administratorzy takich obiektów będą mieli możliwość, aby w godzinach wieczornych zamykać te obiekty i następnego dnia w godzinach porannych będzie można je udostępniać mamom z dziećmi i osobom, które korzystają rzeczywiście z tych obiektów sportowych. I trzecia zmiana, którą wprowadziliśmy, to już taka nasza zmiana organizacyjna. Polega ona na tym, że bardzo często mieszkańcy zgłaszają nam właśnie obiekty inwestycyjne, typu boiska sportowe czy place zabaw. Są to inwestycje, które wymagają dużo prac przygotowawczych. Tworzenie dokumentacji, chociażby procedury przetargowe, trwają one dłużej niż 12 miesięcy. Stąd jest zmiana, która dotyczy możliwości realizacji inwestycji w ciągu 2 lat budżetowych.
1: W puli ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego znalazło się rekordowe 5 milionów 550 tysięcy złotych. Pracownicy Urzędu Miasta pracują już nad edycją 2026. Czy kwota zostanie zwiększona? Nie jest to wykluczone. W Kłupce 3 i 4 lipca odbędzie się uroczystość upamiętnienia 160. rocznicy zdławienia powstania zabajkalskiego. Powstanie Polaków zesłanych na katorgę wybuchło w 1866 roku. Wśród walczących z Rosjanami wiodącą rolę odgrywał Narcyz Celiński, który urodził się we wsi Lutobórz w pobliżu Kłupki. Walki z żołnierzami carskimi trwały około miesiąc i zakończyły się klęską. Narcyz Celiński został stracony.
2: Zapraszamy Państwa serdecznie na drugą międzynarodową konferencję naukową w dniu 3 lipca do Spichlerza Dworskiego w Kłupce. Tam będą toczyły się rozważania na temat powstania zabajkalskiego, ale w myśl sentencji, która została przywołana, a mianowicie między buntem a pamięcią. Pamięć o powstaniu zabajkalskim, tak jak już wcześniej powiedziałem, odżyła, czy została odkryta na nowo w ubiegłym roku. Na konferencję udało się zaprosić grono znamienitych profesorów, między innymi profesora Michała Głuszkowskiego z Uniwersytetu Mikołaja w Toruniu, pana doktora Piotra Głuszkowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który jest, no, można powiedzieć, jednym z koordynatorów sekcji syberyjskiej w Polskiej Akademii Nauk. Także poza braćmi Głuszkowskimi będzie jeszcze można wysłuchać słuchowiska, które zostało nagrane przez Teatr Polskiego Radia, słuchowiska, gdzie aktorzy wcielają się w rolę powstańców zabajkalskich, w tym w rolę Celińskiego i odgrywają ostatnie dni przed straceniem. Co ciekawe, władze carskie zezwoliły napisać listy do rodzin tym czterem, którzy zostali straceni. Niemniej jednak car po przeczytaniu tych listów zabronił wysyłania do rodzin tych listów ze względu na to, że nie było w tekście tych listów ani woli przyznania się, ani wyrażenia skruchy. Te listy w archiwach moskiewskich są do dnia dzisiejszego. Na początku XX wieku historycy polscy odkryli te listy i są wierne kopie tych listów w zasobach historycznych, między innymi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Także jeszcze raz serdecznie zapraszamy.
1: Wstęp na konferencję jest bezpłatny. Dodatkowo pierwszych 20 uczestników otrzyma książkę o Narcyzie Celińskim i powstaniu zabajkalskim. Przed nami pierwszy wakacyjny weekend, a w regionie nie zabraknie wydarzeń dla miłośników muzyki, rodzinnych pikników i lokalnych tradycji.

0: edycji. Już od piątku we Wrocławku trwa Święto Miasta. Wieczorem od godziny 17 rozpocznie się Festiwal Nowej Muzyki. Na scenie pojawią się Paktofonika Orkiestra, Fukaj oraz bracia Kasperczyk. Sobotnie wydarzenia rozpoczną się o godzinie 17 w Kowalu. W Parku Miejskim odbędzie się powitanie lata z koncertami Dariusza Siniarskiego, Jacka Wójcickiego, Krystyny Giżowskiej z zespołem Blue Sounds oraz grupy Optim, bracia Osieccy. Pół godziny później muzyczne emocje rozpoczną się również we Wrocławku. Na scenie w Parku na Słodowie wystąpią Pull the Wire, Mysłowic i T-Love. Natomiast o godzinie 19 warto wybrać się do Brześcia Kujawskiego, gdzie nad Zgowiączką odbędzie się Kujawska Noc Świętojańska. W programie znajdą się warsztaty ludowe, widowisko muzyczno-teatralne, kujawskie pieśni oraz tradycyjne obrzędy związane z najkrótszą nocą w roku.
1: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza Państwa w najbliższą sobotę, 27 lipca, na Kujawską Noc Świętojańską, echo tradycji w Słowie. Spotykamy się na terenach zielonych obok rzeki Zgłowiączka. To jest fantastyczny projekt, który został sfinansowany w tym roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach takiego programu Polszczyzna Bogactwo Różnorodności Instytutu Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej. Będzie cudownie, fantastycznie. Zaczynamy o 19:00. Będą warsztaty, będzie można zrobić sobie różne rzeczy z rękodzielnikami. Będzie można oczywiście uwić wianki, które potem będzie można rzucić do rzeki Zgłowiączki. A o 21:00 zaczynamy przepiękne widowisko, w którym występuje około 120 osób, także nie może tam Państwa zabraknąć. Zapraszam serdecznie, 27 lipca, 19:00, teren nad rzeką Zgłowiączką w Brześciu Kujawskim.
0: Równie bogato zapowiada się niedziela. Już od godziny 9:00 na Starym Rynku we Wrocławku odbędzie się biojarmark z regionalną żywnością, ekologicznymi produktami i rękodziełem. Godzinę później w Parku na Słodowie rozpocznie się zlot youtuberów z udziałem AJ-a i Tytusa Chmielewskiego. Od 13:00 do 18:00 w Skansenie w Kłupce zaplanowano festyn folklorystyczny Wianki, podczas którego będzie można zobaczyć dawne obrzędy świętojańskie, pokazy rzemiosła i występy zespołów ludowych.
2: Od godziny 13:00 będą czekać wystawcy, czyli rękodzielnicy, twórcy ludowi oraz producenci dobrego naszego kujawskiego jedzonka. A od godziny 15:00 występy. Tym razem będą to trzy zespoły. Zespół folklorystyczny Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin przedstawi główne widowisko, czyli Wigilię Świętego Jana. I podczas niego będziemy, nie chciałabym wszystkiego zdradzać, ale będziemy mogli dowiedzieć się o dawnych zwyczajach związanych właśnie z tą najkrótszą nocą z przesileniem letnim, czyli na przykład jakie wróżby matrymonialne wynikały z przeskakiwania przez ogień, czy rzucania wianków na wodę. Również tradycyjnie gospodynie wtedy zbierały zioła, które miały chronić przed wszelkim złem, przed złym urokiem czarownic, przed chorobami. Na pewno dowiemy się z tego widowiska, jakie te zioła kiedyś zbierano i do czego właśnie one służyły. A poza tym wystąpią jeszcze dwa zespoły, Kruszynioki z Kruszyna i kapela młodzieżowa, ludowa Echo Kujaw z Wierzbinka. Oprócz tego na terenie skansenu będą się odbywały różnego rodzaju warsztaty, pokazy, przede wszystkim prowadzone przez twórców ludowych, bo to jest taka wartość dodana. I na pewno będzie można sobie wić wianki z polnych kwiatów, uczyć się pracy na kole garncarskim, czy wyplatać kosze wiklinowe, albo podpatrzeć i zobaczyć, jak kiedyś w weekendy, w święta wysypywano, zdobiono wnętrza izb, sypiąc dywany kwiatowe z piasku.
0: O godzinie 14:00 mieszkańcy spotkają się także podczas czwartego pikniku na Soli Zgłowiączce, gdzie przygotowano atrakcje dla całych rodzin, pokazy strażackie, koncerty, animacje i akcję charytatywną. Weekendowe świętowanie we Wrocławku zakończy o godzinie 17:00 wrocławska scena młodych w Parku na Słodowie.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki

0: Znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

był dzień, na który uczniowie czekali od wielu tygodni. Po 10 miesiącach nauki, sprawdzianów i szkolnych wyzwań nadszedł moment podsumowań. Dziś w szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek, a świadectwa trafiły

0: wstąpiły w ręce uczniów, symbolicznie zamykając rok szkolny 2025-2026.
1: Myślę, że ten rok był ciekawy, ale też i trudny, bo nieustannie zmieniają się przepisy prawa oświatowego, do którego musimy dostosować kształcenie i organizację pracy w szkole, ale z drugiej strony wydarzyły się bardzo ciekawe rzeczy, tak jak na przykład wizyta Islandczyków w naszej szkole, piąta jubileuszowa edycja Gali Kryształowych Serc. Mieliśmy kolejną edycję konkursów takich jak Translation Master, debata oksfordzka, czy chociażby Słowo i Tożsamość. Dzisiaj to taki dzień, w którym czas na podsumowania i refleksje. I myślę sobie, że każdy uczeń ma taką szkatułkę z napisem The Best of 2025-2026 i tam znajdują się różne ciekawe wspomnienia, najważniejsze wydarzenia, więc ten rok każdy podsumuje inaczej. Różne też będą efekty pracy uczniów w mijającym roku szkolnym i adekwatne do tej pracy będą mieli oceny na świadectwach ukończenia klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. W naszym liceum dzisiaj kończy naukę 367 uczniów, dlatego że 201 wcześniej już ukończyło szkołę w kwietniu, a byli to maturzyści. Więc ja życzę moim uczniom słonecznych wakacji, ciekawych, dalekich i bliskich podróży, poznawania interesujących ludzi, a przede wszystkim relaksu, odpoczynku, nabrania sił do tego, by wrócić do nas 1 września. Będziemy oczywiście na naszych uczniów czekali.
0: O emocjach towarzyszących zakończeniu roku opowiadali nam uczniowie liceum imieni Marii Konopnickiej w Wrocławku.
2: Dzisiaj zakończenie roku szkolnego. Jak się czujesz? Jakie emocje tobie towarzyszą?
3: No, czuję na pewno smutek, no bo ten rok szkolny, nie ukrywam, był dla mnie bardzo bogaty. Bardzo fajnie, miło mi się uczęszczało do szkoły, aczkolwiek no również jakaś tam nutka szczęścia jest, bo jednak ta przerwa dwumiesięczna przyda się jednak.
2: Jak byś podsumował ten rok? Czy był to czas intensywnej pracy?
3: Oj, to była na pewno bardzo intensywna praca, aczkolwiek też bardzo wydajna. Bardzo dużo dzięki temu roku szkolnemu zyskałem i bardzo się rozwinąłem.
2: Dzisiaj zaczynają się wakacje. Jakie są twoje plany?
3: No na pewno pójdę na Dni Włocławka, oczywiście. Zapraszam wszystkich, ma być bardzo fajnie. No i dalej zobaczymy, no, jak się ułożą plany.
4: Na pewno będę czuł tęsknotę za kolegami z klasy. Naprawdę jestem z pierwszej klasy i bardzo fajnie się zaklimatyzowałem w tej szkole. Bardzo było przyjemnie i miło. Uważam, że będę spotykał się z niektórymi osobami w wakacje, ale także oczywiście czuję radość z tego, że zbliżają się wakacje. No i jest to dwumiesięczna przerwa, przy której można zrobić wiele dla siebie i wiele przyjemności można doświadczyć.
2: A jak byś podsumował to właśnie ten pierwszy rok? Czy było ciężko?
4: Uważam, że bardzo fajnie, bardzo było przyjemnie zaklimatyzowanie się w tej szkole, że bardzo było czuć taką pozytywny vibe tej szkoły, że tak to ujmę. No i na pewno było lekkie ciężary, były, ale mimo wszystko uważam bardzo pozytywnie ten rok szkolny.
2: Zaczynają się wakacje, jakie są twoje plany?
4: Ja bardzo lubię na rowerze jeździć, będę często sobie na rowerze jeździł, także liczę na jakieś może inwestycje, praca jakaś, może dorywcza, coś w tym stylu.
0: Z kamerą odwiedziliśmy również szkołę podstawową, gdzie najmłodsi z ogromnym entuzjazmem świętowali zakończenie roku szkolnego.
5: Dzisiaj uroczyste zakończenie roku szkolnego, czas podsumowań. To był bardzo dobry rok, udało nam się zrealizować wiele wartościowych przedsięwzięć, ciekawych wycieczek, licznych apeli i różnych przeróżnych uroczystości szkolnych i klasowych.
0: Najmłodsi wspominali najciekawsze lekcje, szkolne wycieczki, zawarte przyjaźnie i wydarzenia, które sprawiły, że minione miesiące będą długo wspominać.
6: Kończąc się rok szkolny w klasie drugiej B był intensywny pod względem ilości nauki oraz prac włożonych w przygotowania apeli szkolnych. Już jako drugoklasiści odważnie braliśmy udział w konkursach. Jednak dzięki naszej wychowawczyni obok nauki nie zabrakło także czasu na wycieczki, warsztaty.

0: wspólne spacery. To był kolejny rok wspólnych przygód i przyjaźni.
1: Najśmieszniejsza przygoda szkolna to dzień, w którym przyniosłam gumowe jajko. Wszyscy myśleli, że jest ono prawdziwe, kiedy rzucałam tym jajkiem, to bali się, że zaraz pęknie, a ono skakało.
2: Co najbardziej podobało Ci się w tym roku szkolnym?
3: Najbardziej podobało mi się to, że spędzałam czas z kolegami i koleżankami, uczyłem się z nimi i wyjeżdżałem na wycieczki, chodziłem na spacery i na lody z panią Pauliną.
2: Za kim będziesz najbardziej tęsknić wakacje?
4: Wakacje najbardziej będę tęsknić za kolegami, koleżankami, nauczycielami i za wspólnie spędzonymi chwilami.
2: Czego życzysz swoim kolegom i koleżankom na wakacje?
5: Swoim kolegom i koleżankom życzę dużo słońca i czystego nieba, bo nic więcej do szczęścia nie trzeba. Bawcie się dobrze, odpoczywajcie zdrowo, niech wakacje miną wam odlotowo. Nie mogę się doczekać, jak znów pogadamy, ale już w trzeciej klasie.
2: Za to chciałabyś podziękować swojej pani, dyrekcji szkoły oraz wszystkim pracownikom.
6: Wszystkim nauczycielom, pani Paulinie, księdzu dyrektorowi i wszystkim pracownikom szkoły. Chcę podziękować za to, że zawsze wspierali nas i dbali o nasze bezpieczeństwo. Dziękuję za ciekawe lekcje, cierpliwość oraz za to, że w szkole zawsze jest miło, ciepło i czysto. Dziękuję za wszystkie wycieczki i pomoc w trudnych chwilach. Dziękuję.
7: Choć każdy uczeń zapamięta ten rok inaczej, jedno było wspólne dla wszystkich – radość rozpoczęcia wakacji. Na szkolnych korytarzach nie brakowało uśmiechów, gratulacji i planów na letni wypoczynek. Przed uczniami 2 miesiące odpoczynku, podróży i czasu spędzanego z rodziną oraz przyjaciółmi.

0: Koniec lutego, koniec marca, koniec maja i koniec czerwca. Tak zamieniał się termin oddania do użytku zielonych terenów Śródmieścia, inwestycji, o której mówi cały Włocławek. Mówi jednak nie w kontekście jej walorów estetycznych, ale właśnie w przedłużających się prac. Ostatnim jak na razie terminem był koniec czerwca, czyli za kilka dni. Nie zanosi się, żeby termin został dotrzymany.
1: Praktycznie do wykonawca do godziny 24-26, czyli dnia dzisiejszego, powinien zgłosić nam gotowość odbioru inwestycji bądź zrealizowanych robót. Także czekamy. Jeżeli wystąpi z takim wnioskiem o odbiór, czyli jest gotowy do odbioru wykonanego zadania, wtedy wyznaczany jest, mamy czas na wyznaczenie terminu odbioru, jest zebrany zespół i rozpoczyna się procedura odbiorowa, czyli każda branża praktycznie drogowa, zieleń czy kanalizacyjna będzie przeprowadzany odbiór, czy będzie badane przede wszystkim to, czy prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, czy wszystkie prace zostały wykonane, no i czy są jakiekolwiek uwagi. Jeżeli wykonawca nie zgłosi gotowości do odbioru, teoretycznie mamy prawo przy odbiorze prac, czyli przy zakończeniu realizacji umowy, naliczyć kary umowne. Liczymy się z tym, że wykonawca pewnie takiego zgłoszenia dokona, no bo zawsze pamiętajmy, że jest jeszcze weekend, więc zanim zamawiający tutaj, czyli inwestor, czyli w tym wypadku Zarząd Dróg z ramienia rejestra, wyznaczy termin, także te parę dni jeszcze wykonawca będzie miał możliwości kończenia prac. No później zobaczymy, tak, na jakim etapie to się wszystko zakończy, tak. Jeżeli będą uwagi co do zakresu nieprzeprowadzonych prac, no tutaj będziemy wtedy rozmawiać z wykonawcą, jaka była przyczyna przede wszystkim tego, że te prace nie zostały w pełni zrealizowane. No i będziemy rozmawiać, tak.
2: Czy wykonawca, firma Balzola, kontaktowała się w ostatnich dniach z Urzędem Miasta i próbowała ewentualnie zmienić termin, coś tłumaczyć, korygować te,

0: te terminy?
1: Było spotkanie robocze z przedstawicielami firmy Bazola. Nie przewidujemy wydłużenia terminu realizacji umowy.
2: Firma Balzola jest również wykonawcą prac prowadzonych na ulicy 3 Maja. Złożyła też ofertę na przebudowę parku Grzywno. Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty. W szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek. Początek wakacji jest upalny i jak wynika z prognoz pogody, lato będzie zdecydowanie cieplejsze od ubiegłorocznego. A gdzie najlepiej wypoczywać w ciepłe dni? Nad wodą. Włocławek i okolice oferuje wiele jezior, a także baseny. We Włocławku sezon kąpielowy zaczyna się w sobotę, 27 czerwca.
3: Jak co roku zaczynamy z pierwszym dniem wakacji, czyli od jutra. Jesteśmy gotowi zarówno na Jeziorze Wikaryjskim, jak i nad Jeziorem Czarnym. Ruszają również baseny letnie przy ulicy Lisek. No i oczywiście baseny na przystani na ulicy Płockiej, gdzie obecnie jesteśmy.
4: Właśnie, jesteśmy na basenach przy ulicy Płockiej. Jakie atrakcje tutaj są zapewnione? Są też duże baseny, ale także brodziki dla dzieci tradycyjnie.
3: Tak, oczywiście. Jest też taki wodny plac zabaw, w którym dzieci nawet najmniejsze mogą się pluskać bez żadnych obaw ze strony rodziców. Jest też płciutki brodzik. Dodatkową atrakcją, mam nadzieję, która będzie się cieszyła dużym powodzeniem, będą atrakcje, które będziemy holować za motorówką. Są to duże dmuchane zabawki. Są to zabawki i dla starszych, i dla młodszych. Można również spróbować swoich sił na nartach wodnych, na wejku. Jeżeli Państwo chcą zobaczyć, jak to wygląda, można obejrzeć nasz filmik promocyjny, który ukazał się zarówno na stronie OSIR-u, jak i na stronie przystani. Tam nasze wszystkie zabawki są pokazane. Serdecznie zapraszamy, bo myślimy, że będzie to wielka frajda. Niekoniecznie trzeba będzie wyjeżdżać nad morze, żeby móc sobie skorzystać z takich atrakcji. I oczywiście ceny też będą dostosowane do naszych portfeli, czyli nie będziemy płacili 100 zł za taką atrakcję jak nad morzem, ale 25 zł za narty i za łajka trzeba będzie zapłacić 40 zł, ale myślę, że są to normalne, niezbyt wygórowane ceny i każdego będzie na to stać.
4: Jak wyglądają ceny, jak wyglądają godziny otwarcia obiektów?
3: Jeżeli chodzi o godziny otwarcia, to baseny na Lisku w tygodniu funkcjonują od godziny 12 do 20, tak żeby ci, którzy po pracy chcą skorzystać z basenów, też mogli jeszcze po pracy sobie przyjść popływać. W weekendy baseny na Lisku czynne są od 11 do 19. Przystań tutaj na Płockiej każdego dnia jest od 11 do 19, natomiast kąpieliska nad Jeziorem Czarnym i Wikaryjskim od 10 do 18.
4: Mówiliśmy o sprzęcie, o atrakcjach. Tutaj za chwilę to pokażemy na przebitkach właśnie w tym momencie. Jest też specjalny wózek dla osób z niepełnosprawnością.
3: W tej chwili ten wózek przywieźliśmy, żeby Państwu pokazać, bo wózki te to są specjalne wózki plażowe, więc one od jutra już będą nad Jeziorem Czarnym i nad Jeziorem Wikaryjskim. Wiemy, jak ciężko jest osobom niepełnosprawnym na normalnym wózku dostać się chociażby nad wodę, więc tutaj rozmawiałam z panem prezesem WOPR, Sławkiem Mularskim. Jeżeli osoba niepełnosprawna przyjedzie na kąpielisko, ratownik WOPR-u pomoże zapiąć bezpiecznie osobę w taki wózek. Jest to wózek specjalnie przystosowany, do tego ma grube opony, żeby można było nim zjechać po plaży i bezpiecznie z osobą niepełnosprawną wejść z tym wózkiem do wody. Jest to wózek pływający, więc myślę, że chociaż trochę urozmaicimy, może ułatwimy osobom niepełnosprawnym skorzystanie z z atrakcji wodnych przy tych wysokich temperaturach, bo wiemy, że dla niektórych było to do tej pory niemożliwe. Tak samo na prośbę z jednego z mieszkańców, bo faktycznie w zeszłym roku to zauważyłam, był to problem. Tak naprawdę ten duży basen na Lisku nie był dostępny dla osób niepełnosprawnych. Były tylko normalne drabinki. W tym roku zamiast jednej z drabinek pojawią się schody dla niepełnosprawnych, żeby też ułatwić dostęp do basenu osobom z niepełnosprawnościami.
4: Na koniec powiedzmy jeszcze o cenach. Jak wygląda rozkład cenowy? Ile trzeba zapłacić, żeby wejść na basen i na jaki czas?
3: Wejścia ogólnie na baseny letnie są całodzienne, przy czym nowością jest, i to też na prośbę grup, które organizowały półkolonie, bo nie było wejścia takiego godzinowego, gdzie wiadomo, że jeżeli jest grupa na półkoloniach, oni nie wchodzą na cały dzień, oni najczęściej wchodzą na godzinę, więc taki bilet też się w tej chwili pojawił. co do cen, pozostają niezmiennie takie, jak były w zeszłym roku.
2: Cena biletu normalnego na basen przy ulicy Płockiej oraz lisek to 25 zł, a ulgowy 17 zł. Dzieci do 3 roku życia wchodzą bezpłatnie.

0: We Włocławku znajdują się dwie kryte pływalnie. Delfin oraz międzyosiedlowy basen miejski. W okresie wakacyjnym w obydwu będą przerwy technologiczne. Na Delfinie od 26 czerwca do 31 lipca, a na basenie międzyosiedlowym od 1 do 31 sierpnia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku poinformował, że w sezonie letnim 2026 na terenie powiatu włocławskiego zorganizowano 4 kąpieliska zlokalizowane na jeziorach Lubieńskim, Chodeckim, Bożymowskim i Chełmica. Przez cały sezon letni sanepid będzie prowadził nadzór nad jakością wody. W przypadku wystąpienia zmian mogących wpływać na pogorszenie jakości wody będą wydawane stosowne komunikaty. Wraz z początkiem wakacji na tory wracają sezonowe połączenia kolejowe, organizowane przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Od 27 czerwca mieszkańcy regionu ponownie będą mogli wygodnie dojechać pociągami do najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych nad Bałtykiem oraz Bory Tucholskie. To propozycje dla osób planujących zarówno jednodniowe wyjazdy, jak i dłuższy letni wypoczynek.
1: Trzeci rok właściwie województwo kujawsko-pomorskie organizuje połączenia wakacyjne. 3 lata temu zaczynaliśmy z połączeniem Rybitwa, czyli połączenie do Kołobrzegu z Torunia. 2 lata temu zwiększyliśmy tą ofertę do połączenia z Torunia w Bory Tucholskie, czyli połączenie Borsuk. I oprócz tego połączenie Latarnik z Bydgoszczy bezpośrednio na Hel. Więc i w tym roku, jak wszystkich mieszkańców naszego województwa, chciałabym namówić i zachęcić do korzystania z tych wakacyjnych połączeń. One ruszają już w najbliższą sobotę, 27 czerwca. Będą kursowały do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia. Połączenie Latarnik jest połączeniem, tak jak powiedziałam, z Bydgoszczy. Ono jest realizowane codziennie. Połączenie Bory Tucholskie-Borsuk jest również realizowane codziennie. Przepiękne okoliczności przyrody, tleń, osie, one zachwycają. Oprócz tego mamy tam swój wdecki park krajobrazowy z przepięknym ośrodkiem edukacji ekologicznej, ale również kajaki. Zachęcam, naprawdę, naprawdę warto jechać. A oprócz tego weekendowe połączenie do Kołobrzegu. No myślę, że też Kołobrzegu nie trzeba reklamować, ale mam nadzieję, że mieszkańcy naszego województwa, tak jak w latach ubiegłych, będą z tego połączenia korzystali.
0: Choć z Wrocławka nie kursują bezpośrednie sezonowe pociągi do nadmorskich kurortów, władze województwa podkreślają, że rozkłady jazdy zostały przygotowane tak, aby umożliwić wygodne przysiadki między połączeniami. Dzięki temu mieszkańcy miasta i okolic bez większych problemów mogą dotrzeć między innymi na Hel, do Kołobrzegu czy Borów Tucholskich.
1: Mieszkańców Wrocławka, jeżeli chodzi o Borsuk i o Rybitwę, mamy tak to skomunikowane, że w drzwi przesiadamy się do tych pociągów. Natomiast troszeczkę dłużej ze względów na to, że proces układania rozkładu jazdy i pozwoleń na wjazd naszego pociągu na Hel trwał dość długo. Ułożenie tak rozkładu jazdy, żeby nasi mieszkańcy jak najdłużej mogli z niego mogli skorzystać, będąc już tam na Helu, był bardzo trudny z różnych powodów technicznych. Ja tutaj nie chciałabym już o takich szczegółach mówić, ale dlatego nie ma tego połączenia drzwi w drzwi, ale mam nadzieję, że to nie utrudni mieszkańcom, a również będą chętnie z tego korzystać. I mam oczywiście do wszystkich Państwa, tych, którzy skorzystają, taką prośbę, że jak już będziecie w tych cudownych miejscach, żeby tam być ambasadorami i promować województwo kujawsko-pomorskie i zapraszać do nas, bo przecież również u nas są przepiękne miejsca.
0: Samorząd województwa zapowiada, że rozwój regionalnej kolei pozostaje jednym z priorytetów. W najbliższych latach na tory wyjadą kolejne nowoczesne pociągi, a sezonowa oferta ma zachęcać mieszkańców do pozostawienia samochodu i wyboru kolei jako wygodnego oraz ekologicznego środka transportu podczas wakacyjnych wyjazdów. Popularność budżetu obywatelskiego rośnie. Widać to z jednej strony po liczbie składanych projektów, z drugiej po liczbie oddawanych głosów. W edycji 2025 można było złożyć projekty w 2 kategoriach: ogólnomiejskiej i instytucjonalnej. W sumie wpłynęło aż 109 propozycji. Na czerwcowej sesji Rady Miasta przegłosowano 3 zmiany w funkcjonowaniu budżetu obywatelskiego.
2: Mamy zmianę uchwały dotyczącej włocławskiego budżetu obywatelskiego. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że proces budżetu obywatelskiego we Włocławku jest poddawany ciągłej ewaluacji. Robimy ankietę ewaluacyjną, rozmawiamy dużo z mieszkańcami, rozmawiamy z autorami projektów zwycięskich i słuchamy ich głosu. Dowiadujemy się na bieżąco, co można by zmienić, co można by usprawiedliwić.

0: usprawnić, co mieszkańcom przeszkadza. I w tym roku postawiliśmy na trzy takie główne zmiany. Pierwsza zmiana, taka chyba najważniejsza dla mieszkańców, dla osób głosujących, polega na tym, że każdy mieszkaniec, który weźmie udział we włocławskim budżecie obywatelskim, będzie w tym roku mógł zagłosować na trzy wybrane projekty w każdej kategorii. Wynika to z tego, że mamy coraz więcej zgłaszanych projektów do budżetu obywatelskiego. Bardzo często mieszkańcom trudno jest zdecydować się na ten jeden, jedyny ulubiony, więc po rozmowach z mieszkańcami i bazując na wynikach ankiety ewaluacyjnej, zrobimy taką zmianę, zobaczymy jak to zadziała w rzeczywistości. Druga zmiana, bardzo istotna dla administratorów obiektów inwestycyjnych, które powstały w ramach budżetu obywatelskiego. Mianowicie obiekty te z założenia są ogólnodostępne. I ta ogólnodostępność polegała do tej pory na tym, że 24 na dobę takie obiekty jak place zabaw dla dzieci, boiska były otwarte. Co za tym idzie? No niestety, te obiekty były bardzo często niszczone. Generowało to bardzo duże koszty napraw tych obiektów. Zgłaszają nam administratorzy tych obiektów, że bardzo często te uszkodzenia powstają niestety w godzinach późno-wieczornych bądź nawet nocnych. Administratorzy takich obiektów będą mieli możliwość, aby w godzinach wieczornych zamykać te obiekty i następnego dnia w godzinach porannych będzie można je udostępniać mamom z dziećmi i osobom, które korzystają rzeczywiście z tych obiektów sportowych. I trzecia zmiana, którą wprowadziliśmy, to już taka nasza zmiana organizacyjna. Polega ona na tym, że bardzo często mieszkańcy zgłaszają nam właśnie obiekty inwestycyjne, typu boiska sportowe czy place zabaw. Są to inwestycje, które wymagają dużo prac przygotowawczych. Tworzenie dokumentacji, chociażby procedury przetargowe, trwają one dłużej niż 12 miesięcy. Stąd jest zmiana, która dotyczy możliwości realizacji inwestycji w ciągu 2 lat budżetowych.
1: W puli ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego znalazło się rekordowe 5 milionów 550 tysięcy złotych. Pracownicy Urzędu Miasta pracują już nad edycją 2026. Czy kwota zostanie zwiększona? Nie jest to wykluczone. W Kłupce 3 i 4 lipca odbędzie się uroczystość upamiętnienia 160. rocznicy zdławienia powstania zabajkalskiego. Powstanie Polaków zesłanych na katorgę wybuchło w 1866 roku. Wśród walczących z Rosjanami wiodącą rolę odgrywał Narcyz Celiński, który urodził się we wsi Lutobórz, w pobliżu Kłupki. Walki z żołnierzami carskimi trwały około miesiąc i zakończyły się klęską. Narcyz Celiński został stracony.
2: Zapraszamy Państwa serdecznie na drugą międzynarodową konferencję naukową w dniu 3 lipca do Spichlerza Dworskiego w Kłupce. Tam będą toczyły się rozważania na temat powstania zabajkalskiego, ale w myśl sentencji, która została przywołana, a mianowicie między buntem a pamięcią. Pamięć o powstaniu zabajkalskim, tak jak już wcześniej powiedziałem, odżyła, czy została odkryta na nowo w ubiegłym roku. Na konferencję udało się zaprosić grono znamienitych profesorów, między innymi profesora Michała Głuszkowskiego z Uniwersytetu Mikołaja w Toruniu, pana doktora Piotra Głuszkowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który jest, no, można powiedzieć, jednym z koordynatorów sekcji syberyjskiej w Polskiej Akademii Nauk. Także poza braćmi Głuszkowskimi będzie jeszcze można wysłuchać słuchowiska, które zostało nagrane przez Teatr Polskiego Radia, słuchowiska, gdzie aktorzy wcielają się w rolę powstańców zabajkalskich, w tym w rolę Celińskiego i odgrywają ostatnie dni przed straceniem. Co ciekawe, władze carskie zezwoliły napisać listy do rodzin tym czterem, którzy zostali straceni. Niemniej jednak car po przeczytaniu tych listów zabronił wysyłania do rodzin tych listów ze względu na to, że nie było w tekście tych listów ani woli przyznania się, ani wyrażenia skruchy. Te listy w archiwach moskiewskich są do dnia dzisiejszego. Na początku Świątku 20.

0: XX wieku historycy polscy odkryli te listy i są wierne kopie tych listów w zasobach historycznych, między innymi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Także jeszcze raz serdecznie zapraszamy.
1: Wstęp na konferencję jest bezpłatny. Dodatkowo pierwszych 20 uczestników otrzyma książkę o narcyzie celińskim i powstaniu zabajkalskim. Przed nami pierwszy wakacyjny weekend, a w regionie nie zabraknie wydarzeń dla miłośników muzyki, rodzinnych pikników i lokalnych tradycji. Już od piątku we Wrocławku trwa Święto Miasta. Wieczorem od godziny 17 rozpocznie się Festiwal Nowej Muzyki. Na scenie pojawią się Paktofonika Orkiestra, Fukaj oraz bracia Kasperczyk. Sobotnie wydarzenia rozpoczną się o godzinie 17 w Kowalu. W Parku Miejskim odbędzie się powitanie lata z koncertami Dariusza Siniarskiego, Jacka Wójcickiego, Krystyny Giżowskiej z zespołem Blue Sounds oraz grupy Optim, bracia Osieccy. Pół godziny później muzyczne emocje rozpoczną się również we Wrocławku. Na scenie w Parku na Słodowie wystąpią Pull the Wire, Mysłowic i T-Love. Natomiast o godzinie 19 warto wybrać się do Brześcia Kujawskiego, gdzie nad Zgowiączką odbędzie się Kujawska Noc Świętojańska. W programie znajdą się warsztaty ludowe, widowisko muzyczno-teatralne, kujawskie pieśni oraz tradycyjne obrzędy związane z najkrótszą nocą w roku.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza Państwa w najbliższą sobotę, 27 lipca, na Kujawską Noc Świętojańską, echo tradycji w Słowie. Spotykamy się na terenach zielonych obok rzeki Zgłowiączka. To jest fantastyczny projekt, który został sfinansowany w tym roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach takiego programu Polszczyzna Bogactwo Różnorodności Instytutu Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej. Będzie cudownie, fantastycznie. Zaczynamy o 19:00. Będą warsztaty, będzie można zrobić sobie różne rzeczy z rękodzielnikami. Będzie można oczywiście uwić wianki, które potem będzie można rzucić do rzeki Zgłowiączki. A o 21:00 zaczynamy przepiękne widowisko, w którym występuje około 120 osób, także nie może tam Państwa zabraknąć. Zapraszam serdecznie, 27 lipca, 19:00, teren nad rzeką Zgłowiączką w Brześciu Kujawskim.
1: Równie bogato zapowiada się niedziela. Już od godziny 9:00 na Starym Rynku we Wrocławku odbędzie się biojarmark z regionalną żywnością, ekologicznymi produktami i rękodziełem. Godzinę później w Parku na Słodowie rozpocznie się zlot youtuberów z udziałem AJ-a i Tytusa Chmielewskiego. Od 13:00 do 18:00 w Skansenie w Kłupce zaplanowano festyn folklorystyczny Wianki, podczas którego będzie można zobaczyć dawne obrzędy świętojańskie, pokazy rzemiosła i występy zespołów ludowych.
3: Od godziny 13:00 będą czekać wystawcy, czyli rękodzielnicy, twórcy ludowi oraz producenci dobrego naszego kujawskiego jedzonka. A od godziny 15:00 występy. Tym razem będą to trzy zespoły. Zespół folklorystyczny Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin przedstawi główne widowisko, czyli Wigilię Świętego Jana. I podczas niego będziemy, nie chciałabym wszystkiego zdradzać, ale będziemy mogli dowiedzieć się o dawnych zwyczajach związanych właśnie z tą najkrótszą nocą z przesileniem letnim, czyli na przykład jakie wróżby matrymonialne wynikały z przeskakiwania przez ogień, czy rzucania wianków na wodę. Również tradycyjnie gospodynie wtedy zbierały zioła, które miały chronić przed wszelkim złem, przed złym urokiem czarownic, przed chorobami. Na pewno dowiemy się z tego widowiska, jakie te zioła kiedyś zbierano i do czego właśnie one służyły. A poza tym wystąpią jeszcze dwa zespoły, Kruszynioki z Kruszyna i kapela młodzieżowa, ludowa Echo Kujaw z Wierzbinka. Oprócz tego na terenie skansenu będą się odbywały różnego rodzaju warsztaty, pokazy, przede wszystkim prowadzone przez twórców ludowych, bo to jest taka wartość dodana. I na pewno będzie można sobie wić wianki z polnych kwiatów, uczyć się pracy na kole garncarskim, czy wyplatać kosze wiklinowe, albo podpatrzeć i zobaczyć, jak kiedyś w weekendy, w święta wysypywano, zdobiono wnętrza izb, sypiąc dywany kwiatowe z piasku.
1: O godzinie 14:00 mieszkańcy spotkają się także podczas czwartego pikniku na Stoli Zgłowiączce, gdzie przygotowano atrakcje dla całych rodzin, pokazy strażackie, koncerty, animacje i akcję charytatywną. Weekendowe świętowanie we Wrocławku zakończy o godzinie 17:00 Wrocławska Scena Młodych w Parku na Słodowie.

0: zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog z Państwem i ze mną. Dzień dobry, witam Cię
1: Dzień
0: serdecznie,
1: dobry.
0: Ewo. Ewo, spotykamy się w dniu, w którym po raz ostatni w tym roku szkolnym wybrzmiał dzwonek w szkole. Rozpoczęły się tak długo wyczekiwane wakacje, piękna pogoda, no, zapowiada się cudownie, ale zanim do wakacji przejdziemy, jak je spędzić i nie zmarnować, to najpierw trzeba z tym świadectwem szkolnym pojawić się w domu, pokazać je mamie, tacie, a później dziadkom, wujkom, ciociom. I to niejednokrotnie jest duży stres dla dzieci bez względu na wiek.
1: Tak, zdecydowanie jest to stresujące, choć myślę, że w dzisiejszych czasach jest to już nieco inaczej wyglądająca sytuacja, bo rodzice najczęściej dokładnie wiedzą o wszystkich ocenach, mają systemy internetowe, gdzie wszystko sobie sprawdzają. I tak naprawdę to świadectwo nie jest już żadnym zaskoczeniem. Nie tak jak kiedyś rzeczywiście ktoś szedł do domu i dopiero wtedy się okazywało, czy zdał, czy nie zdał.
0: Czy miał
1: w ogóle,
0: paski na
1: tak?
0: świadectwie, czy na
1: Tak,
0: tyłku, tak?
1: Dokładnie, niestety. No a tutaj sytuacja wygląda nieco inaczej i dzieci już najczęściej wcześniej ewentualnie przeżywają te konsekwencje tego, że te oceny nie były takie, jakich rodzice by chcieli. A jeśli chodzi o tę dalszą rodzinę, na pewno warto pamiętać o tym, że nie jest to żadnym obowiązkiem, żeby dziecko pokazywało to świadectwo wszystkim wokół. Jeśli samo chce, to jak najbardziej jest to ok, ale też nie zmuszajmy, bo to jakby nie było, jest z dziecka indywidualna sprawa, jak sobie radzi, szczególnie jeżeli jest mu trudniej. To nie jest powód do tego, żeby pokazywać to wszystkim.
0: No a tym, którym jest łatwiej, niekoniecznie też mają taką potrzebę dzielenia się
1: Dokładnie.
0: tym i pokazywania i takiego utwierdzania, jestem najlepszy i muszę być najlepszy i

0: w przyszłym roku też tak musi być, bo wszyscy się cieszą. Więcej osób mogę zawieźć, jak mi się nie uda. To też jest taka duża odpowiedzialność, prawda?
1: Ogromne obciążenie.
0: Z czego nie zdają sobie do końca wszyscy ci, którzy wychwalają, jakim to kosztem się odbyło, prawda?
1: Zgadza się. Często jest tak, że te osoby, które mają naprawdę super oceny, tak naprawdę drżą w każdym kolejnym roku o to, jak to będzie tym razem. I rodzice powtarzają, co ty przecież umiesz na tę klasówkę, na kolejną też i ty to wszystko wiesz, a dziecko naprawdę czuje, że tym razem nie jest przygotowane, jest przerażone, bo wszyscy w niego wierzą, a ono samo po prostu nawet nie tyle nie wierzy, co racjonalnie zdaje sobie sprawę z tego, że niekoniecznie do końca jestem dzisiaj akurat przygotowany, a tej sytuacji i tego wariantu nikt tak naprawdę nie bierze pod uwagę.
0: No ale teraz o przyjemnościach, do przyjemności przejdźmy. Tak jak powiedziałam, co zrobić, żeby nie zmarnować, bo wydaje się, że 2 miesiące to jest długo, ale ten czas, zwłaszcza jak jest przyjemny, bardzo szybko leci. I jak rozpocząć dobrze wakacje i jak je zaplanować sobie?
1: Myślę, że przede wszystkim właśnie słowem kluczem będzie zaplanowanie, bo w związku z tym, że mamy 2 miesiące, to może być i długo, i krótko, zależnie od tego, co sobie zaplanujemy. I warto mieć na uwadze, czy to wszystko zmieścimy w tym czasie, który jest planowany na okres wakacyjny, dlatego że potem mogą się pojawić różnego rodzaju rozczarowania. A żeby było przyjemniej, żeby były dobre wspomnienia, to właśnie warto na pewno przemyśleć się, czego byśmy chcieli najbardziej, czego potrzebujemy, przyjrzeć się swoim potrzebom, czy to jest taki aktywny wypoczynek, czy raczej typowo bierny odpoczynek, który będzie obejmował po prostu przeleżenie kilku dni w łóżku.
0: Właśnie, czy możemy bezkarnie sobie poleżeć, tak odpocząć i nie patrzeć na to, że wszystko musimy zrobić na czas. Rodzice no nie do końca to rozumieją, prawda?
1: Nie do końca to rozumieją. Myślę, że po części może to wynikać oczywiście z troski. I warto pamiętać, że okej, jeżeli to trwa 2-3 dni, to wszystko w porządku. Jeżeli to się przedłuża, to już niekoniecznie i warto zwracać uwagę na to, co się dzieje. Natomiast jeżeli to jest krótki okres, warto na to pozwolić. Dziecko może po prostu potrzebować takiej regeneracji i właśnie w taki sposób się regeneruje. A rodzice czasami też mierzą się z takimi własnymi, powiedziałabym, demonami w postaci tego, że no ja chodzę do pracy, mnie to uwiera, on sobie może leżeć, on teraz nic nie robi, ja jednak dalej pracuję, ja tych dni wolnych mam tylko kilka, ty masz kilkadziesiąt i tak dalej, tak? Więc na pewno zwracamy uwagę na to, aby to było racjonalne, ale z zauważeniem też tego, że dziecko po prostu może na początku, szczególnie wakacji, tego po prostu potrzebować.
0: Zdarza się tak, że rodzice chcą uatrakcyjnić dzieciom jak najbardziej te wakacje, żeby nie było ani dnia na nudę i żeby było co wspominać i na przykład zapisują dzieci na różne rodzaju kolonie, półkolonie, obozy, nie konsultując tak do końca tego z własnymi pociechami. No i te wakacje do udanych, jak te dzieciaki wracają, mówią, nie należały, prawda?
1: Tak, i wtedy wszyscy są sfrustrowani, bo rodzic, ja zaplanowałem, ja opłaciłem, ja zadbałem, żebyś miał fajne wakacje, a ty jesteś na przykład niewdzięczny, tak, za to wszystko, więc warto zwracać uwagę właśnie na to, jakie są potrzeby po obu stronach, na co możemy sobie pozwolić, czego potrzebuje dziecko, czy my mamy możliwość zaopiekowania tego dziecka, w jakim ono jest wieku, czy też musi rzeczywiście gdzieś iść po prostu, bo my nie mamy innych możliwości i sytuacja nas do tego zmusza, ale jeżeli nie zmusza, no to przede wszystkim wsłuchajmy się w to, jakie dziecko ma potrzeby, bo może ono niekoniecznie właśnie potrzebuje dziesiątych zajęć zorganizowanych, a bardziej chciałoby po prostu posiedzieć w domu i przypomnieć sobie dobrze, gdzie ma zabawki we własnym pokoju, albo zwyczajnie się ponudzić, bo ono też może się nudzić i to będzie zdrowe. Z nudy najczęściej pojawia się też kreatywność, także warto pozwolić dzieciom również się
0: ponudzić.
1: W jakim
0: wieku należy rozmawiać z dziećmi? Znaczy, każdy wiek jest ważny i ta rozmowa powinna być o potrzebach dziecka, należałoby słuchać, to ja wiem, ale na przykład przy planowaniu wakacyjnego wyjazdu. Kiedy możemy jakby brać pod uwagę ten głos dziecka i bardziej na niego zwracać uwagę? No z 3-latkiem po prostu pakujemy go i zapewniamy to, żeby było bezpieczne i miało czas z rodziną i rodzicami, tak?
1: Tak, w późniejszym okresie warto rzeczywiście dostosowywać to do wieku. Inaczej będziemy rozmawiać z 7-latkiem, inaczej z 13-latkiem, który nam powie, jak nie pojedziemy tam, to ja nie jadę nigdzie.

0: ale siedmiolatek też jak najbardziej może mieć coś do powiedzenia. Może niekoniecznie będzie wybierał wszystkie miejsca, w które pojedziemy i dokładnie, gdzie będziemy spać i co robić, ale może dać jakiś zarys. Ja mniej więcej chciałbym tego i tego, potrzebowałbym to i to. Dużo też zależy od tego tak naprawdę, na co my sami jako rodzice jesteśmy gotowi, bo musimy też obracać się w jakichś ramach tego, na co możemy sobie pozwolić, tak? Więc też warto przedstawiać takie ograniczone opcje dzieciom i wspólnie dyskutować nad tym, co dla nas wszystkich będzie najciekawsze, najbardziej pozwalające na ten relaks, wypoczynek i wspólne spędzenie czasu najlepiej również.
1: A kiedy jest ten moment, kiedy możemy, oczywiście każda mama i pewnie tata i babcie będą drżały, ale jednak to już jest ten moment, że należałoby pozwolić dziecku samemu spędzić ten czas z przyjaciółmi i samemu zaplanować. Czy to musi być pełnoletniość?
0: Pełnoletniość, jeżeli chodzi o taki wyjazd, tak, też jak rozumiem, będziemy tutaj o tym myśleć, no to na pewno prawnie gdzieś tam dobrze, żeby to wyglądało właśnie w ten sposób, a tak naprawdę bywa różnie. Często też ci znajomi są jedni starsi, drudzy młodsi, więc też to gdzieś tam wyrównuje się troszeczkę ta kwestia ewentualnej opieki prawnej w kontekście tego 18-latka choćby jednego. Natomiast tak naprawdę myślę, że najważniejsze jest to, jaką relację my mamy z dzieckiem, bo dzięki temu jesteśmy w stanie ocenić, czy ono będzie bezpieczne na tym wyjeździe, czy ono w razie trudności zadzwoni do nas, czy będzie siedziało cicho jej, bo mama będzie strasznie zła i lepiej nic jej nie mówić, nie odzywać się, tak? Więc przede wszystkim warto zwrócić się tak naprawdę ku naszej relacji, zastanowić się nad tym, czy ja mogę spokojnie zaufać mojemu dziecku i czy wiem, że jeżeli coś będzie się działo, to ono mnie poinformuje. No bo tak naprawdę w każdym momencie...
1: A skąd my to będziemy wiedzieć?
0: Skąd będziemy wiedzieć, że możemy zaufać?
1: Tak.
0: Myślę, że przede wszystkim to jest po prostu czuć po naturalnych, codziennych sytuacjach. Jeżeli dziecko wychodzi ze znajomymi w miejscu zamieszkania i przychodzi, opowiada, gdzie było, co robiło, co się wydarzyło fajnego, co nie do końca, no to mamy świadomość tego, że prawdopodobnie dzieli się z nami wszystkim tym, co ważne. Jeżeli ono regularnie wychodzi, nie mówi, gdzie idzie, po co idzie, wraca, nie mówi, co robiło, albo odpowiada jakimiś krótkimi stwierdzeniami, no to raczej jest to dla nas taki komunikat, że to niekoniecznie jest jeszcze ten moment takiej dojrzałości, że mogę moje dziecko po prostu puścić samemu i czuć się w miarę bezpiecznie, bo nie mówimy na pewno o tym, że rodzic będzie spokojny.
1: No właśnie, od tego zaczęłam.
0: Zdecydowanie
1: tak.
0: Nie będzie.
1: Do momentu, kiedy nie zobaczy, tak, że wróciło całe i zdrowe w jednym kawałku, prawda?
0: Bez względu na to, czy ma lat 15, czy 30, czy 45, to i tak ten rodzic zawsze gdzieś tam napisz, jak dojedziesz, tak, zadzwoń, jak już będziesz na miejscu i tak dalej, więc to jest naturalne. Ważna jest kwestia tego, czy gdzieś racjonalne przesłanki dają nam taką możliwość po prostu pozwolenia na to i bycia w miarę chociaż takiej strefie komfortu w czasie, kiedy nasze dziecko wyjedzie.
1: Co powinniśmy wyposażyć dziecko, jeżeli wysyłamy je na kolonie, bądź starsze i tutaj większe niebezpieczeństwo, bo to jest ten okres nastoletni, taki okres dojrzewania, przecież przerabiałyśmy te okresy, to jest ten okres, kiedy wszystko mogę, nic nie muszę, prawda, więc jest taka ułańska fantazja. Należałoby wyposażyć dziecko, i nie mówię tu o walizce z najpotrzebniejszymi kosmetykami i odzieżą, ale to, co powinno zostać tu w tej głowie.
0: Chyba najistotniejsze dla każdego rodzica powinno być to, aby przekazać, że dziecko w każdej sytuacji może do nas zadzwonić, że cokolwiek by się nie działo, to może się z nami skontaktować i my mu pomożemy. I wykształcenie w kierunku takich podstawowych kwestii związanych z bezpieczeństwem, tak? Co można robić, a czego nie można, co będzie bezpieczne, poczynając od kwestii opalania się na słońcu i kremów z filtrem, po jakieś pływanie na głębokim morzu i tak dalej, tak? Warto omówić wszelkie kwestie, które są po prostu dla nas niepokojące, które przyjdą nam do głowy i warto też wsłuchać się w dziecko i zapytać, co ono może nam powiedzieć takiego, co nas też uspokoi, jakie argumenty ma za tym, że jest gotowe na to, żeby po prostu wyjechać. Także i dziecko uzbrajamy my w taką podstawową wiedzę i zapewnienia, ale również fajnie, żeby dziecko dało

0: coś od siebie w drugą stronę, tak aby rodzic czuł się bezpieczniej w tej sytuacji.
1: A jak planujemy wyjazd, to raczej powinniśmy, powinniśmy znów to słowo, którego nie miałyśmy nie używać, raczej planować je rodzinnie, bo mamy w ciągu roku tak mało czasu, który spędzamy wspólnie, czyli mama, tata i dzieci, czy dużą grupą, żeby było weselej, żeby dzieciaki miały zajęcie, bo tam będzie kolega Michał, koleżanka Zosia.

0: gdzie będzie mnóstwo ludzi, gdzie będzie dużo się działo, potrzebują tych relacji społecznych szerszych bardzo intensywnie. Inni jednak potrzebują po prostu spędzić ten czas typowo rodzinnie, będąc tylko i wyłącznie z najbliższymi. I każda opcja tak naprawdę będzie dobra, ale musimy wsłuchiwać się w siebie, w dzieci, zwracać uwagę na to, czy mamy w sobie takie zasoby, czy jesteśmy też na tyle zmęczeni, że naprawdę potrzebujemy po prostu tej ciszy, spokoju i tego, aby się nie dostosowywać do żadnej grupy, czy jednak po prostu potrzebujemy takiego towarzyskiego wypadu, gdzie będzie się dużo działo, bo na przykład pracę mamy bardzo spokojną, chcielibyśmy, żeby w końcu coś się wydarzyło ciekawego.
1: Mówiłaś, że takim słowem kluczem do udanych wakacji jest plan. Plan na 2 miesiące dla siebie, dla całej rodziny. Co jeszcze jest ważne, żeby te wakacje wspominać z uśmiechem na twarzy i przez wiele lat?
0: Myślę, że też brak presji, dlatego że bardzo często rodzice nakładają sobie taką presję tego, że musimy wyjechać najlepiej ileś razy, spędzić ten czas w jakichś wspaniałych miejscach, bo potem co dziecko w szkole powie, gdzie było, inni będą opowiadali, że byli w takich miejscach, a my nigdzie. A jednak dla dziecka tak naprawdę najważniejsze w tym okresie jest to, żeby spędzić ten czas z rodzicami, bo lepiej nad jeziorem, blisko miasta, ale przez kilka dni z tym rodzicem, czy każde popołudnie, niż wyjechać gdzieś daleko, a rodzic prowadzi własną firmę i tak przez 8 godzin z 12 dziennie jest na telefonie i przy laptopie i prowadzi swoje interesy. Tak? Więc przede wszystkim kwestia tego, aby zwracać uwagę na to, jak ten czas spędzimy, niekoniecznie gdzie, ale jak.
1: A wakacyjne niebezpieczeństwa, jakie czyhają na nas?
0: Zależne od wieku, na pewno, bo najmłodsze dzieci będą tutaj zagrożone takimi podstawowymi kwestiami, jak pływanie przy basenie i możliwość po prostu jakiejś nieuwagi i ryzyka utopienia po prostu, tak? I innych nieprzyjemnych sytuacji i potem ewentualnych traum z tego wynikających. Natomiast, kiedy mamy do czynienia już z dziećmi nieco starszymi, szczególnie takimi, które wychodzą same, no to jest ryzyko, że pójdą gdzieś, gdzie się zgubią, że wpadną w towarzystwo, które będzie je zachęcać do jakichś rzeczy, które nie są adekwatne do ich wieku. Także na pewno dużo zależy tutaj przede wszystkim od tego, w jakim wieku jest dziecko, bo jeśli będzie to nastolatek, który wyjeżdża, no to też zupełnie inna sytuacja, bo tam może się wydarzyć, może nie generujmy tutaj takich lęków, ale też wydarzyć się może dużo adekwatnie po prostu do wieku.
1: No tak? Właśnie, więc... i czy mówić wprost o tym, co najgorszego może się wydarzyć, bo niektórzy rodzice myślą sobie, a nie będę go straszyć, nie będę wzbudzać lęków, nie będę już złorzeczyć i projektować przyszłości i tego, co złego może się wydarzyć, czy jednak otwarcie powiedzieć o tych największych zagrożeniach, nawet tych najmniej przyjemnych, żeby dziecko gdzieś z tyłu głowy wiedziało, że coś takiego może się wydarzyć.
0: Tu musimy przede wszystkim sobie uświadomić, że tak naprawdę te zagrożenia i to przerażenie jest w nas. I to my najbardziej tego wszystkiego się boimy i przeżywamy. Dziecku można powiedzieć i ono usłyszy, ale ono po prostu przejdzie najprawdopodobniej koło tego do porządku dziennego, nie będzie zwracało na to zbytniej uwagi. My będziemy przerażeni, a ono, aha, no okej, no dobra, no jak się tak wydarzy, to będę myśleć, będę się zastanawiać, tak? Dobrze, że mówisz. I tyle. Więc warto też pamiętać o tym, że pewne rzeczy oczywiście wydarzyć się mogą, nie muszą, ale najbardziej boimy się my, dlatego też to, co zawsze podkreślam i w każdym tak naprawdę temacie będzie się sprawdzało, to jest relacja. Jeżeli my relację dobrą z dzieckiem mamy, możemy je puścić na taki wyjazd i wiemy, że ono po prostu w razie trudności się do nas odezwie.
1: Czyli nie straszyć, raczej nie straszyć. Przestrzegać, ostrzegać, ale nie straszyć, nie złorzeczyć.
0: Tak, dokładnie tak.
1: No to co? No to udanych wakacji życzymy wszystkim Państwu, dzieciakom. No aż 2 miesiące, zazdroszczę. Przynajmniej nie muszą rano wstawać, prawda? To już jest ogromna radość. A Państwu również, obojętnie gdzie one będą spędzone, żeby były spokojne i relaksujące.
0: Dokładnie.
1: Ewa, dziękuję Ci bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy Państwu za uwagę i widzimy się tuż zaraz po wakacjach.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: To był dzień, na który uczniowie czekali od wielu tygodni. Po 10 miesiącach nauki, sprawdzianów i szkolnych wyzwań nadszedł moment podsumowań. Dziś w szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek, a świadectwa trafiły w ręce uczniów, symbolicznie zamykając rok szkolny 2025-2026.
1: Myślę, że ten rok był ciekawy, ale też i trudny, bo nieustannie zmieniają się przepisy prawa oświatowego, do którego musimy dostosować kształcenie i organizację pracy w szkole, ale z drugiej strony wydarzyły się bardzo ciekawe rzeczy, tak jak na przykład wizyta Islandczyków w naszej szkole, piąta jubileuszowa edycja Gali Kryształowych Serc. Mieliśmy kolejną edycję konkursów takich jak Translation Master, debata oksfordzka, czy chociażby Słowo i Tożsamość. Dzisiaj to taki dzień, w którym czas na podsumowania i refleksje. I myślę sobie, że każdy uczeń ma taką szkatułkę z napisem The Best of 2025-2026 i tam znajdują się różne ciekawe wspomnienia, najważniejsze wydarzenia, więc ten rok każdy podsumuje inaczej. Różne też będą efekty pracy uczniów w mijającym roku szkolnym i adekwatne do tej pracy będą mieli oceny na świadectwach ukończenia klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. W naszym liceum dzisiaj kończy naukę 367 uczniów, dlatego że 201 wcześniej już ukończyło szkołę w kwietniu, a byli to maturzyści. Więc ja życzę moim uczniom słonecznych wakacji, ciekawych, dalekich

0: i bliskich podróży, poznawania interesujących ludzi, a przede wszystkim relaksu, odpoczynku, nabrania sił do tego, by wrócić do nas 1 września. Będziemy oczywiście na naszych uczniów czekali.
1: O emocjach towarzyszących zakończeniu roku opowiadali nam uczniowie liceum imieni Marii Konopnickiej w Wrocławku.
2: Dzisiaj zakończenie roku szkolnego. Jak się czujesz? Jakie emocje tobie towarzyszą?
3: No, czuję na pewno smutek, no bo ten rok szkolny, nie ukrywam, był dla mnie bardzo bogaty. Bardzo fajnie, miło mi się uczęszczało do szkoły, aczkolwiek no również jakaś tam nutka szczęścia jest, bo jednak ta przerwa dwumiesięczna przyda się jednak.
2: Jak byś podsumował ten rok? Czy był to czas intensywnej pracy?
3: Oj, to była na pewno bardzo intensywna praca, aczkolwiek też bardzo wydajna. Bardzo dużo dzięki temu roku szkolnemu zyskałem i bardzo się rozwinąłem.
2: Dzisiaj zaczynają się wakacje. Jakie są twoje plany?
3: No na pewno pójdę na Dni Włocławka, oczywiście. Zapraszam wszystkich, ma być bardzo fajnie. No i dalej zobaczymy, no, jak się ułożą plany.
4: Na pewno będę czuł tęsknotę za kolegami z klasy. Naprawdę jestem z pierwszej klasy i bardzo fajnie się zaklimatyzowałem w tej szkole. Bardzo było przyjemnie i miło. Uważam, że będę spotykał się z niektórymi osobami w wakacje, ale także oczywiście czuję radość z tego, że zbliżają się wakacje. No i jest to dwumiesięczna przerwa, przy której można zrobić wiele dla siebie i wiele przyjemności można doświadczyć.
2: A jak byś podsumował to właśnie ten pierwszy rok? Czy było ciężko?
4: Uważam, że bardzo fajnie, bardzo było przyjemne zaklimatyzowanie się w tej szkole, że bardzo było czuć taką pozytywny vibe tej szkoły, że tak to ujmę. No i na pewno było lekkie ciężary, były, ale mimo wszystko uważam bardzo pozytywnie ten rok szkolny.
2: Zaczynają się wakacje, jakie są twoje plany?
4: Ja bardzo lubię na rowerze jeździć, będę często sobie na rowerze jeździł, także liczę na jakieś może inwestycje, praca jakaś, może dorywcza, coś w tym stylu.
1: Z kamerą odwiedziliśmy również szkołę podstawową, gdzie najmłodsi z ogromnym entuzjazmem świętowali zakończenie roku szkolnego.
5: Dzisiaj uroczyste zakończenie roku szkolnego, czas podsumowań. To był bardzo dobry rok. Udało nam się zrealizować wiele wartościowych przedsięwzięć, ciekawych wycieczek, licznych apeli i różnych, przeróżnych uroczystości szkolnych i klasowych.
1: Najmłodsi wspominali najciekawsze lekcje, szkolne wycieczki, zawarte przyjaźnie i wydarzenia, które sprawiły, że minione miesiące będą długo wspominać.
6: Kończący się rok szkolny w klasie 2B był intensywny pod względem ilości nauki oraz prac włożonych w przygotowania apeli szkolnych. Już jako drugoklasiści odważnie braliśmy udział w konkursach. Jednak dzięki naszej wychowawczyni obok nauki nie zabrakło także czasu na wycieczki, warsztaty oraz wspólne spacery. To był kolejny rok wspólnych przygód i przyjaźni.
7: Najśmieszniejsza przygoda szkolna to dzień, w którym przyniosłam gumowe jajko. Wszyscy myśleli, że jest ono prawdziwe, kiedy rzucałam tym jajkiem, to bali się, że zaraz pęknie, a ono skakało.
2: Co najbardziej podobało ci się w tym roku szkolnym?
8: Najbardziej podobało mi się to, że spędzałam czas z kolegami i koleżankami, uczyłem się z nimi i wyjeżdżałem na wycieczki, chodziłem na spacery i na lody z panią Pauliną.
2: Za kim będziesz najbardziej tęsknić w wakacje?
9: Wakacje najbardziej będę tęsknić za kolegami, koleżankami, nauczycielami i za wspólnie spędzonymi chwilami.
2: Czego życzysz swoim kolegom i koleżankom na wakacje?
10: Swoim kolegom i koleżankom życzę dużo słońca i czystego nieba, bo nic więcej do szczęścia nie trzeba. Bawcie się dobrze, odpoczywajcie zdrowo, niech wakacje miną wam odlotowo. Nie mogę się doczekać, jak znów pogadamy, ale już w trzeciej klasie.
2: Za to chciałabyś podziękować swojej pani, dyrekcji szkoły oraz wszystkim pracownikom.
11: Wszystkim nauczycielom, pani Paulinie, księdzu dyrektorowi i wszystkim pracownikom szkoły. Chcę podziękować za to, że zawsze wspierali nas i dbali o nasze bezpieczeństwo. Dziękuję za ciekawe lekcje, cierpliwość oraz za to, że w szkole zawsze jest miło, ciepło i czysto. Dziękuję za wszystkie wycieczki i pomoc w trudnych chwilach. Dziękuję.
1: Choć każdy uczeń zapamięta ten rok inaczej, jedno było wspólne dla wszystkich – radość rozpoczęcia wakacji.

0: Koniec lutego, koniec marca, koniec maja i koniec czerwca. Tak zamieniał się termin oddania do użytku zielonych terenów Śródmieścia, inwestycji, o której mówi cały Włocławek. Mówi jednak nie w kontekście jej walorów estetycznych, ale właśnie w przedłużających się prac. Ostatnim jak na razie terminem był koniec czerwca, czyli za kilka dni. Nie zanosi się, żeby termin został dotrzymany.
1: Praktycznie do wykonawca do godziny 24-26, czyli dnia dzisiejszego, powinien zgłosić nam gotowość odbioru inwestycji bądź zrealizowanych robót. Także czekamy. Jeżeli wystąpi z takim wnioskiem o odbiór, czyli jest gotowy do odbioru wykonanego zadania, wtedy wyznaczany jest, mamy czas na wyznaczenie terminu odbioru, jest zebrany zespół i rozpoczyna się procedura odbiorowa, czyli każda branża praktycznie drogowa, zieleń czy kanalizacyjna będzie przeprowadzany odbiór, czy będzie badane przede wszystkim to, czy prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, czy wszystkie prace zostały wykonane, no i czy są jakiekolwiek uwagi. Jeżeli wykonawca nie zgłosi gotowości do odbioru, teoretycznie mamy prawo przy odbiorze prac, czyli przy zakończeniu realizacji umowy, naliczyć kary umowne. Liczymy się z tym, że wykonawca pewnie takiego zgłoszenia dokona, no bo zawsze pamiętajmy, że jest jeszcze weekend, więc zanim zamawiający tutaj, czyli inwestor, czyli w tym wypadku zarząd dróg z ramienia rejestra, wyznaczy termin, także te parę dni jeszcze wykonawca będzie miał możliwości kończenia prac. No później zobaczymy, tak, na jakim etapie to się wszystko zakończy, tak. Jeżeli będą uwagi co do zakresu nieprzeprowadzonych prac, no tutaj będziemy wtedy rozmawiać z wykonawcą, jaka była przyczyna przede wszystkim tego, że te prace nie zostały w pełni zrealizowane. No i będziemy rozmawiać, tak.
2: Czy wykonawca, firma Balzola, kontaktowała się w ostatnich dniach z Urzędem Miasta i próbowała ewentualnie zmienić termin, coś tłumaczyć, korygować te terminy?
1: Było spotkanie robocze z przedstawicielami firmy Balzola. Nie przewidujemy wydłużenia terminu realizacji umowy.
0: Firma Balzola jest również wykonawcą prac prowadzonych na ulicy 3 Maja. Złożyła też ofertę na przebudowę parku Grzywno. Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty. W szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek. Początek wakacji jest upalny i jak wynika z prognoz pogody, lato będzie zdecydowanie cieplejsze od ubiegłorocznego. A gdzie najlepiej wypoczywać w ciepłe dni? Nad wodą. Włocławek i okolice oferuje wiele jezior, a także baseny. We Włocławku sezon kąpielowy zaczyna się w sobotę, 27 czerwca.
3: Jak co roku zaczynamy z pierwszym dniem wakacji, czyli od jutra. Jesteśmy gotowi zarówno na Jeziorze Wikaryjskim, jak i nad Jeziorem Czarnym. Ruszają również baseny letnie przy ulicy Lisek. No i oczywiście baseny na przystani na ulicy Płockiej, gdzie obecnie jesteśmy.
2: Właśnie, jesteśmy na basenach przy ulicy Płockiej. Jakie atrakcje tutaj są zapewnione? Są też duże baseny, ale także brodziki dla dzieci tradycyjnie.
3: Tak, oczywiście. Jest też taki wodny plac zabaw, w którym dzieci, nawet najmniejsze, mogą się pluskać bez żadnych obaw ze strony rodziców. Jest też płyciutki brodzik. Dodatkową atrakcją, mam nadzieję, która będzie się cieszyła dużym powodzeniem, będą atrakcje, które będziemy holować za motorówką. Są to duże dmuchane zabawki. Są to zabawki i dla starszych, i dla młodszych. Można również spróbować swoich sił na nartach wodnych, na wejku. Jeżeli Państwo chcą zobaczyć, jak to wygląda, można obejrzeć nasz filmik promocyjny, który ukazał się zarówno na stronie OSIR-u, jak i na stronie przystani. Tam nasze wszystkie zabawki są pokazane. Serdecznie zapraszamy, bo myślimy, że będzie to wielka frajda. Niekoniecznie trzeba będzie wyjeżdżać nad morze, żeby móc sobie skorzystać z takich atrakcji. I oczywiście ceny też będą dostosowane do naszych portfeli, czyli nie będziemy płacili 100 zł za taką atrakcję jak nad

0: Możemy, ale 25 zł za narty i za łajka trzeba będzie zapłacić 40 zł, ale myślę, że są to normalne, niezbyt wygórowane ceny i każdego będzie na to stać.
1: Jak wyglądają ceny, jak wyglądają godziny otwarcia obiektów?
0: Jeżeli chodzi o godziny otwarcia, to baseny na Lisku w tygodniu funkcjonują od godziny 12 do 20, tak żeby ci, którzy po pracy chcą skorzystać z basenów, też mogli jeszcze po pracy sobie przyjść popływać. W weekendy baseny na Lisku czynne są od 11 do 19. Przystań tutaj na Płockiej każdego dnia jest od 11 do 19, natomiast kąpieliska nad Jeziorem Czarnym i Wikaryjskim od 10 do 18.
1: Mówiliśmy o sprzęcie, o atrakcjach. Tutaj za chwilę to pokażemy na przebitkach właśnie w tym momencie. Jest też specjalny wózek dla osób z niepełnosprawnością.
0: W tej chwili ten wózek przywieźliśmy, żeby Państwu pokazać, bo wózki te to są specjalne wózki plażowe, więc one od jutra już będą nad Jeziorem Czarnym i nad Jeziorem Wikaryjskim. Wiemy, jak ciężko jest osobom niepełnosprawnym na normalnym wózku dostać się chociażby nad wodę. Więc tutaj rozmawiałam z panem prezesem WOPR, Sławkiem Mularskim. Jeżeli osoba niepełnosprawna przyjedzie na kąpielisko, ratownik WOPR-u pomoże zapiąć bezpiecznie osobę w taki wózek. Jest to wózek specjalnie przystosowany, do tego ma grube opony, żeby można było nim zjechać po plaży i bezpiecznie z osobą niepełnosprawną wejść z tym wózkiem do wody. Jest to wózek pływający, więc myślę, że chociaż trochę urozmaicimy, może ułatwimy osobom niepełnosprawnym skorzystanie z atrakcji wodnych przy tych wysokich temperaturach, bo wiemy, że dla niektórych było to do tej pory niemożliwe. Tak samo na prośbę z jednego z mieszkańców, bo faktycznie w zeszłym roku to zauważyłam, był to problem. Tak naprawdę ten duży basen na Lisku nie był dostępny dla osób niepełnosprawnych, były tylko normalne drabinki. W tym roku zamiast jednej z drabinek pojawią się schody dla niepełnosprawnych, żeby też ułatwić dostęp do basenu osobom z niepełnosprawnościami.
1: Na koniec powiedzmy jeszcze o cenach. Jak wygląda rozkład cenowy? Ile trzeba zapłacić, żeby wejść na basen i na jaki czas?
0: Wejścia ogólnie na baseny letnie są całodzienne, przy czym nowością jest, i to też na prośbę grup, które organizowały półkolonie, bo nie było wejścia takiego godzinowego, gdzie wiadomo, że jeżeli jest grupa na półkoloniach, oni nie wchodzą na cały dzień, oni najczęściej wchodzą na godzinę, więc taki bilet też się w tej chwili pojawił. Co do cen, pozostają niezmiennie takie, jak były w zeszłym roku.
2: Cena biletu normalnego na basen przy ulicy Płockiej oraz Lisek to 25 zł, a ulgowy 17 zł. Dzieci do 3. roku życia wchodzą bezpłatnie. We Wrocławku znajdują się dwie kryte pływalnie: Delfin oraz międzyosiedlowy basen miejski. W okresie wakacyjnym w obydwu będą przerwy technologiczne. Na Delfinie od 26 czerwca do 31 lipca, a na basenie międzyosiedlowym od 1 do 31 sierpnia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławku poinformował, że w sezonie letnim 2026 na terenie powiatu wrocławskiego zorganizowano 4 kąpieliska. Zlokalizowane na jeziorach Lubieńskim, Chodeckim, Bożymowskim i Chełmica. Przez cały sezon letni sanepid będzie prowadził nadzór nad jakością wody. W przypadku wystąpienia zmian mogących wpływać na pogorszenie jakości wody będą wydawane stosowne komunikaty. Wraz z początkiem wakacji na tory wracają sezonowe połączenia kolejowe, organizowane przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Od 27 czerwca mieszkańcy regionu ponownie będą mogli wygodnie dojechać pociągami do najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych nad Bałtykiem oraz w Bory Tucholskie. To propozycje dla osób planujących zarówno jednodniowe wyjazdy, jak i dłuższy letni wypoczynek.
3: Trzeci rok właściwie województwo kujawsko-pomorskie organizuje połączenia wakacyjne. 3 lata temu zaczynaliśmy z połączeniem Rybitwa, czyli połączenie do Kołobrzegu z Torunia. 2 lata temu zwiększyliśmy tą ofertę do połączenia z Torunia w Bory Tucholskie, czyli połączenie Borsuk. I oprócz tego połączenie Latarnik z Bydgoszczy bezpośrednio na Hel. Więc i w tym roku, jak wszystkich mieszkańców naszego województwa, chciałabym namówić i zachęcić do korzystania z tych wakacyjnych połączeń. One ruszają już w najbliższą sobotę, 27 czerwca. będą kursowały do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia. Połączenie Latarnik jest połączeniem, tak jak powiedziałam, z Bydgoszczy. Ono jest realizowane codziennie. Połączenie

0: Bory Tucholskie, Borsuk jest również realizowane codziennie. Przepiękne okoliczności przyrody, tleń, osie, one zachwycają. Oprócz tego mamy tam swój wdecki park krajobrazowy z przepięknym ośrodkiem edukacji ekologicznej, ale również kajaki. Zachęcam, naprawdę, naprawdę warto jechać. A oprócz tego weekendowe połączenie do Kołobrzegu. No myślę, że też Kołobrzegu nie trzeba reklamować, ale mam nadzieję, że mieszkańcy naszego województwa, tak jak w latach ubiegłych, będą z tego połączenia korzystali.
1: Choć z Wrocławka nie kursują bezpośrednie sezonowe pociągi do nadmorskich kurortów, władze województwa podkreślają, że rozkłady jazdy zostały przygotowane tak, aby umożliwić wygodne przesiadki między połączeniami. Dzięki temu mieszkańcy miasta i okolic bez większych problemów mogą dotrzeć między innymi na Hel, do Kołobrzegu czy Borów Tucholskich.
0: Mieszkańców Wrocławka, jeżeli chodzi o Borsuka i o Rybitwę, mamy tak to skomunikowane, że w drzwi przesiadamy się do tych pociągów. Natomiast troszeczkę dłużej ze względów na to, że proces układania rozkładu jazdy i pozwoleń na wjazd naszego pociągu na Hel trwał dość długo. Ułożenie tak rozkładu jazdy, żeby nasi mieszkańcy jak najdłużej mogli skorzystać, będąc już tam na Helu, był bardzo trudny z różnych powodów technicznych. Ja tutaj nie chciałabym już o takich szczegółach mówić, ale dlatego nie ma tego połączenia drzwi w drzwi, ale mam nadzieję, że to nie utrudni mieszkańcom, a również będą chętnie z tego korzystać. I mam oczywiście do wszystkich Państwa, tych, którzy skorzystają, taką prośbę, że jak już będziecie w tych cudownych miejscach, żeby tam być ambasadorami i promować województwo kujawsko-pomorskie i zapraszać do nas, bo przecież również u nas są przepiękne miejsca.
1: Samorząd województwa zapowiada, że rozwój regionalnej kolei pozostaje jednym z priorytetów. W najbliższych latach na tory wyjadą kolejne nowoczesne pociągi, a sezonowa oferta ma zachęcać mieszkańców do pozostawienia samochodu i wyboru kolei jako wygodnego oraz ekologicznego środka transportu podczas wakacyjnych wyjazdów. Popularność budżetu obywatelskiego rośnie. Widać to z jednej strony po liczbie składanych projektów, z drugiej po liczbie oddawanych głosów. W edycji 2025 można było złożyć projekty w dwóch kategoriach: ogólnomiejskiej i instytucjonalnej. W sumie wpłynęło aż 109 propozycji. Na czerwcowej sesji Rady Miasta przegłosowano 3 zmiany w funkcjonowaniu budżetu obywatelskiego.
2: Mamy zmianę uchwały dotyczącej włocławskiego budżetu obywatelskiego. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że proces budżetu obywatelskiego we Włocławku jest poddawany ciągłej ewaluacji. Robimy ankietowanie, ankietę ewaluacyjną, rozmawiamy dużo z mieszkańcami, rozmawiamy z autorami projektów zwycięskich i słuchamy ich głosów. Dowiadujemy się na bieżąco, co można by zmienić, co można by usprawnić, co mieszkańcom przeszkadza. I w tym roku postawiliśmy na 3 takie główne zmiany. Pierwsza zmiana, taka chyba najważniejsza dla mieszkańców, dla osób głosujących, polega na tym, że każdy mieszkaniec, który weźmie udział we włocławskim budżecie obywatelskim, będzie w tym roku mógł zagłosować na 3 wybrane projekty w każdej kategorii. Wynika to z tego, że mamy coraz więcej zgłaszanych projektów do budżetu obywatelskiego. Bardzo często mieszkańcom trudno jest zdecydować się na ten jedyny ulubiony, więc po rozmowach z mieszkańcami i bazując na wynikach ankiety ewaluacyjnej, zrobimy taką zmianę, zobaczymy, jak to zadziała w rzeczywistości. Druga zmiana, bardzo istotna dla administratorów obiektów inwestycyjnych, które powstały w ramach budżetu obywatelskiego. Mianowicie, obiekty te z założenia są ogólnodostępne. I ta ogólnodostępność polegała do tej pory na tym, że 24 na dobę takie obiekty jak place zabaw dla dzieci, boiska były otwarte. Co za tym idzie? No niestety, te obiekty były bardzo często niszczone. Generowało to bardzo duże koszty napraw tych obiektów. Zgłaszają nam administratorzy tych obiektów, że bardzo często te uszkodzenia powstają niestety w godzinach późno-wieczornych bądź nawet nocnych. Administratorzy takich obiektów będą mieli możliwość, aby w godzinach wieczornych zamykać te obiekty i następnego dnia w godzinach porannych będzie można je udostępniać mamom z dziećmi i osobom, które korzystają rzeczywiście z tych obiektów sportowych. I trzecia zmiana, którą wprowadziliśmy, to już taka nasza zmiana organizacyjna. Polega ona na tym, że bardzo często mieszkańcy zgłaszają nam właśnie obiekty inwestycyjne, typu boiska sportowe czy place zabaw. Są to inwestycje, które wymagają dużo prac przygotowawczych. Tworzenie dokumentacji, chociażby procedury przetargowe trwają one dłużej niż 12 miesięcy. Stąd jest zmiana, która dotyczy możliwości realizacji inwestycji.

0: inwestycji w ciągu 2 lat budżetowych.
1: W puli ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego znalazło się rekordowe 5 milionów 550 tysięcy złotych. Pracownicy Urzędu Miasta pracują już nad edycją 2026. Czy kwota zostanie zwiększona? Nie jest to wykluczone. W Kłubce 3 i 4 lipca odbędzie się uroczystość upamiętnienia 160. rocznicy zdławienia Powstania Zabajkalskiego. Powstanie Polaków zesłanych na katorgę wybuchło w 1866 roku. Wśród walczących z Rosjanami wiedzącą rolę odgrywał Narcyz Celiński, który urodził się we wsi Lutobórz w pobliżu Kłubki. Walki z żołnierzami carskimi trwały około miesiąc i zakończyły się klęską. Narcyz Celiński został stracony.
2: Zapraszamy Państwa serdecznie na 2. Międzynarodową Konferencję Naukową w dniu 3 lipca do Spichlerza Dworskiego w Kłubce. Tam będą toczyły się rozważania na temat Powstania Zabajkalskiego, ale w myśl sentencji, która została przywołana, a mianowicie między buntem a pamięcią. Pamięć o Powstaniu Zabajkalskim, tak jak już wcześniej powiedziałem, odżyła, czy została odkryta na nowo w ubiegłym roku. Na konferencję udało się zaprosić grono znamienitych profesorów, między innymi profesora Michała Głuszkowskiego z Uniwersytetu Mikołaja w Toruniu, pana doktora Piotra Głuszkowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który jest, no, można powiedzieć, jednym z koordynatorów sekcji syberyjskiej w Polskiej Akademii Nauk. Także poza braćmi Głuszkowskimi będzie jeszcze można wysłuchać słuchowiska, które zostało nagrane przez Teatr Polskiego Radia, słuchowiska, gdzie aktorzy wcielają się w rolę powstańców zabajkalskich, w tym w rolę Celińskiego i odgrywają ostatnie dni przed straceniem. Co ciekawe, władze carskie zezwoliły napisać listy do rodzin tym czterem, którzy zostali straceni. Niemniej jednak car po przeczytaniu tych listów zabronił wysyłania do rodzin tych listów ze względu na to, że nie było w tekście tych listów ani woli przyznania się, ani wyrażenia skruchy. Te listy w archiwach moskiewskich są do dnia dzisiejszego. Na początku XX wieku historycy polscy odkryli te listy i są wierne kopie tych listów w zasobach historycznych, między innymi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Także jeszcze raz serdecznie zapraszamy.
1: Wstęp na konferencję jest bezpłatny. Dodatkowo pierwszych 20 uczestników otrzyma książkę o Narcyzie Celińskim i Powstaniu Zabajkalskim. Przed nami pierwszy wakacyjny weekend, a w regionie nie zabraknie wydarzeń dla miłośników muzyki, rodzinnych pikników i lokalnych tradycji. Już od piątku we Wrocławku trwa Święto Miasta. Wieczorem od godziny 17 rozpocznie się Festiwal Nowej Muzyki. Na scenie pojawią się Paktofonika Orkiestra, Fukaj oraz bracia Kacperczyk. Sobotnie wydarzenia rozpoczną się o godzinie 17 w Kowalu. W Parku Miejskim odbędzie się powitanie lata z koncertami Dariusza Siniarskiego, Jacka Wójcickiego, Krystyny Giżowskiej z zespołem Blue Sounds oraz grupy Optim, bracia Osieccy. Pół godziny później muzyczne emocje rozpoczną się również we Wrocławku. Na scenie w Parku na Słodowie wystąpią Pull the Wire, Mysłowic i T-Love. Natomiast o godzinie 19 warto wybrać się do Brześcia Kujawskiego, gdzie nad Zgowiączką odbędzie się Kujawska Noc Świętojańska. W programie znajdą się warsztaty ludowe, widowisko muzyczno-teatralne, kujawskie pieśni oraz tradycyjne obrzędy związane z najkrótszą nocą w roku.
3: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza Państwa w najbliższą sobotę, 27 lipca, na Kujawską Noc Świętojańską, echo tradycji w Słowie. Spotykamy się na terenach zielonych obok rzeki Zgłowiączka. To jest fantastyczny projekt, który został sfinansowany w tym roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach takiego programu Polszczyzna Bogactwo Różnorodności Instytutu Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej. Będzie cudownie, fantastycznie. Zaczynamy o 19:00. Będą warsztaty, będzie można zrobić sobie różne

0: rzeczy z rękodzielnikami. Będzie można oczywiście uwić wianki, które potem będzie można rzucić do rzeki z głowiączki. A o 21:00 zaczynamy przepiękne widowisko, w którym występuje około 120 osób, także nie może tam Państwa zabraknąć. Zapraszam serdecznie, 27 lipca, 19, teren nad rzeką z Głowiączką w Brześciu Kujawskim.
1: Równie bogato zapowiada się niedziela. Już od godziny 9 na Starym Rynku we Włocławku odbędzie się biojarmark z regionalną żywnością, ekologicznymi produktami i rękodziełem. Godzinę później w Parku na Słodowie rozpocznie się zlot youtuberów z udziałem AJ-a i Tytusa Chmielewskiego. Od 13 do 18 w Skansenie w Kłupce zaplanowano festyn folklorystyczny Wianki, podczas którego będzie można zobaczyć dawne obrzędy świętojańskie, pokazy rzemiosła i występy zespołów ludowych.
2: Od godziny 13 będą czekać wystawcy, czyli rękodzielnicy, twórcy ludowi oraz producenci dobrego naszego kujawskiego jedzonka. A od godziny 15 występy. Tym razem będą to trzy zespoły. Zespół folklorystyczny Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin przedstawi główne widowisko, czyli Wigilię Świętego Jana. I podczas niego będziemy, nie chciałabym wszystkiego zdradzać, ale będziemy mogli dowiedzieć się o dawnych zwyczajach związanych właśnie z tą najkrótszą nocą z przesileniem letnim, czyli na przykład jakie wróżby matrymonialne wynikały z przeskakiwania przez ogień czy rzucania wianków na wodę. Również tradycyjnie gospodynie wtedy zbierały zioła, które miały chronić przed wszelkim złem, przed złym urokiem czarownic, przed chorobami. Na pewno dowiemy się z tego widowiska, jakie te zioła kiedyś zbierano i do czego właśnie one służyły. A poza tym wystąpią jeszcze dwa zespoły, Kruszynioki z Kruszyna i kapela młodzieżowa, ludowa Echo Kujaw z Wierzbinka. Oprócz tego na terenie skansenu będą się odbywały różnego rodzaju warsztaty, pokazy, przede wszystkim prowadzone przez twórców ludowych, bo to jest taka wartość dodana. I na pewno będzie można sobie wić wianki z polnych kwiatów, uczyć się pracy na kole garncarskim, czy wyplatać kosze wiklinowe, albo podpatrzeć i zobaczyć, jak kiedyś w weekendy, w święta wysypywano, zdobiono wnętrza izb, sypiąc dywany kwiatowe z piasku.
1: O godzinie 14 mieszkańcy spotkają się także podczas czwartego pikniku na stoli z Głowiączce, gdzie przygotowano atrakcje dla całych rodzin, pokazy strażackie, koncerty, animacje i akcję charytatywną. Weekendowe świętowanie we Włocławku zakończy o godzinie 17:00 włocławska scena młodych w Parku na Słodowie.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: stadion w Chełmicy Cukrowni był areną zmagań strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. Była to kolejna edycja zawodów sportowo-pożarniczych OSP powiatu włocławskiego. W rywalizacji wzięło udział 14 drużyn dorosłych oraz 3 młodzieżowe drużyny pożarnicze.
1: Te zawody powiatowe, które zorganizowane są przez powiat, przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, czyli taka wspólna integracja, która ma na celu poprawę kondycji, integrację, ale też i rywalizację. Startuje tu 14 drużyn z powiatu włocławskiego, mamy też drużyny młodzieżowe, też i okolicznościowe eventy, możemy tutaj też uczyć się udzielania pierwszej pomocy. Czyli taka pigułka, wszystko w jednym, co wszystko służy bezpieczeństwu. Rywalizujemy w dwóch kategoriach, sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe. Sztafeta pożarnicza to jest tor przeszkód, w którym to strażacy na różnych torach rywalizują ze sobą. Natomiast ćwiczenie pożarnicze to jest ćwiczenie z motopompą, w której to muszą podać wodę na odpowiednią odległość i przewrócić pachołki lub obrócić tarczę obrotową. Emocje są duże. To cieszymy się, że mimo że to w zasadzie są zawody, tak jak mówiłem wcześniej, mają taki charakter bardziej luźny, ale to jest rywalizacja, to jest numer, ta drużyna będzie miała numer jeden w powiecie, także wszystkie drużyny też chcą ten tytuł zdobyć, co nas bardzo cieszy. Natomiast to jeszcze jest chwila, zanim te wyniki zostaną podsumowane, są punkty karne, te punkty się sumują, musimy wtedy po zakończeniu tych wszystkich ćwiczeń podsumować i będzie czas na nagrodę.
0: Z reguły na miejsce zdarzenia, czy to pożaru, czy wypadku drogowego, na terenie powiatu włocławskiego jako pierwsi docierają strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostki te odgrywają również kluczową rolę w systemie ochrony ludności i obrony cywilnej.
2: Jeżeli chodzi o udział strażaków w akcjach pożarniczych, to wiadomo, że ochotnicy są pierwsi, bo są najbliżej punktu zdarzenia. Zanim dojedzie z PSP, który kieruje jednostki do akcji, PSP przyjedzie po 30-40 minutach. No, to jest normalne, żeby do miejsca zdarzenia, jak zdarzenie przypuścimy w Izbicy, Chodczu czy w Lubrańcu, no to jednak te 30-40 km trzeba przejechać do celu zdarzenia. I ochotnicy są zawsze pierwsi. I oni, na nich spoczywa największa odpowiedzialność odnośnie rozpoznania i działań.
3: Takie wydarzenie jak dzisiejsze to z jednej strony rywalizacja, ale z drugiej także integracja, możliwość zgrania tych wszystkich ekip.
2: No, między innymi właśnie te drużyny, które wystartowały dziś, no to biorą udział i zwycięzca idzie automatycznie kwalifikuje się na zawody wojewódzkie. Część nie ma drużyn, dlatego że idą, organizują manewry.
0: Na zawodach wśród publiczności dopingującej strażaków było wiele osób młodych oraz dzieci. Szczególnie najmłodsi chętnie pozywali do zdjęć na tle bądź za kierownicą wozów strażackich. Mieli także okazję zdobyć praktyczną wiedzę o udzielaniu pierwszej pomocy.
4: Przy okazji dzisiejszych zawodów sportowo-pożarniczych edukujemy uczestników, kibiców z udzielania pierwszej pomocy właśnie ze stoiskiem pierwszego ratownika.
3: Jak się przygotowywaliście w ogóle do tych zawodów i czy dotychczas konkurencja jest

0: silna.
1: Zawody sportowo-pożarnicze to taka już tradycja w straży. Przygotowania trwają zawsze kilka tygodni, kilka dni, różnie. Czasami ktoś wypada ze składu, więc trzeba działać tu i teraz. Jak to w straży ochotniczej? Wyje syrena, biegniemy do akcji, tak samo na zawodach, ale fajnie jest się spotkać w takich okolicznościach przyrody, przy ładnej pogodzie, w zdrowej, sportowej rywalizacji jednostek ochotniczych straży pożarnych z całego powiatu włocławskiego.
0: Dlaczego zdecydowałeś się zostać ochotniczym strażakiem? Co wpłynęło na tę decyzję? I czy pamiętasz, jaka była, kiedy to było w ogóle i jaka była twoja pierwsza akcja?
1: Chęć zostania strażakiem, pewnie jak u wielu z nas, gdzieś tam z dzieciństwa. Później mieszkałem w mieście, więc nie było ochotniczej straży pożarnej. Po przeprowadzeniu się na wieś wstąpiłem kilka lat temu do ochotniczej straży pożarnej w Szpitalu Górnym. Zawsze mnie to interesowało, zawsze lubiłem być w centrum wydarzeń, jak gdzieś się coś dzieje. Zawsze dźwięk syreny, dźwięk wozu strażackiego wzbudzał tutaj emocje. Teraz od kilku lat mogę działać, brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Jedna z moich pierwszych akcji to był rzeczywiście pożar w naszej gminie, w Nasiegniewie.
0: Straż pożarna, ale to nie tylko pożary, to są pewnie głównie zdarzenia drogowe, jakieś wypadki, nagłe zasłabnięcia, a także zabezpieczenia chociażby lądowiska dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgadza się?
1: Dokładnie. Straż Pożarna dzisiaj zajmuje się wieloma rzeczami. Oprócz tych typowo akcji ratowniczo-gaśniczych, bierzemy również udział w zabezpieczeniu imprez, szczególnie tutaj u nas na terenach wiejskich. Teraz w tym okresie letnim wiele się dzieje po prostu. Ja, jako właśnie też pełniący funkcję koordynatora powiatowego programu Pierwszy Ratownik, edukujemy społeczeństwo, bo to dzisiaj jest ważne, żeby każdy z nas, nie tylko strażacy, nie tylko medycy, potrafili udzielać pierwszej pomocy, bo no niestety, ale tak się dzieje, że te nagłe zdarzenia się nie zapowiadają. To my musimy być przygotowani, żeby być krok wcześniej przed czymś, co może nas niestety przykrego spotkać. Dlatego edukujemy, aby jak najwięcej z nas potrafiło udzielać pierwszej pomocy.
2: Przygotowaliśmy się w sumie kilka dni, jakby tak podliczyć razem. Trenowaliśmy, wiadomo, kto jest lepszy, w jakiej dziedzinie, patrzyliśmy. Na szczęście mamy teraz młodą kadrę, bo coraz więcej młodych ludzi jest zainteresowanych pomaganiem, co mnie bardzo cieszy.
0: Dlaczego zdecydowałaś się zostać strażakiem i jaka była twoja pierwsza akcja? Albo taka, która najbardziej zapadła ci w pamięć?
2: Wydaje mi się, że to jest takie sentymentalne dla mnie bardzo. Mój dziadek należał do straży. No i tak mam wrażenie, że jest ze mnie dumny i ogólnie to jest takie jakby rodzinne u nas z pokolenia na pokolenie, tylko że był dziadek, później tata i teraz ja i mam nadzieję, że są ze mnie dumni, chociaż trochę. A pierwsza akcja, albo to było wyjazd do owadów, albo to był wyjazd do pożaru domu. Teraz nie wiem, ciężko mi przypomnieć.
3: Strażacy zaprezentowali wielką sprawność oraz umiejętność działania pod presją czasu. Takie zawody oraz ćwiczenia przekładają się na szybkość i efektywność w niesieniu pomocy podczas różnego rodzaju zagrożeń.
4: Każde takie zawody są doskonałą okazją do szkolenia się w tym, co później często używane jest przez druhów ochotniczych straży pożarnych do ratowania ludzkiego życia. Więc to są trzy rzeczy, które łączą. Oczywiście zawsze życzymy strażakom i życzymy samym sobie, żeby te ich umiejętności częściej były właśnie wykorzystywane do takich spotkań, wydarzeń jak dzisiaj, niż w rzeczywistej akcji ratowania ludzkiego mienia czy życia, ale na pewno to mobilizuje druhów do tego, żeby najpierw gdzieś ćwiczyli w swoich jednostkach ochotniczych straży pożarnej, doskonalili swoje umiejętności, bo kiedy przychodzi moment, kiedy trzeba je wykorzystywać, to rzeczywiście są niesamowicie sprawni i wszyscy doskonale wiemy, że w obojętnie jakich wydarzeniach to druhowie OSP są pierwsi na miejscu, żeby pomagać i spieszyć się z pomocą. Także ja się bardzo cieszę.
0: W szeregach strażaków ochotników jest coraz więcej kobiet.
4: To chyba w każdym zawodzie możemy to zaobserwować. Rzeczywiście, kiedyś był to zawód typowo przeznaczony dla mężczyzn, zarezerwowany przez mężczyzn. Dzisiaj ta rola w ogóle się zmienia. Kobiety są właśnie strażaczkami, są funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej coraz częściej również, ale są w wielu różnych zawodach. Są motorniczymi, są kierowcami autobusów, samochodów ciężarowych, więc

0: Rzeczywiście to bardzo się zmienia i tutaj w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych również.
1: Panie starosto, w malowniczym miejscu się znajdujemy i właściwie jak co roku, bo to już trzeci bodajże raz, kiedy zawody odbywają się właśnie tutaj na stadionie otoczonym wodami jeziora, frekwencja, jak widać, dopisała, pogoda też jest.
2: Tak, jedna z piękniejszych lokalizacji, jeżeli chodzi o powiat włocławski, a na pewno to boisko ma swoje uroki, także licząc w skali kraju, rywalizacja ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu włocławskiego w zawodach sportowo-pożarniczych, w sztafecie, w bojówce, kilkanaście drużyn w dobrej atmosferze podnosi swoje umiejętności ratownicze, bo to także ten element, ale przede wszystkim przebywa ze sobą, integruje, wymienia doświadczenia, także bardzo cenna inicjatywa, ale także rywalizacja w duchu fair play, no bo jak zawody, to przecież wszyscy walczą o zwycięstwo.
1: Widzimy wiele młodych osób, nawet bardzo młodych, które dołączają do ochotniczych straży pożarnych, do młodzieżowych drużyn pożarniczych, ale widzimy też wiele kobiet. Panie też chętnie angażują się i zapisują do ochotniczych straży pożarnych.
2: Ochotnicze straże pożarne mają to do siebie, że to swoista sztafeta pokoleń, jednoczą osoby w dorosłym wieku, ale także młodzież, coraz częściej także kobiety i myślę, że to bardzo ważne w tej działalności społecznej, w tej działalności dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców, ale także ochotnicze straże pożarne są często centrum życia kulturalnego, społecznego danych miejscowości na terenie powiatu, działa ich ponad 80. Bardzo cenimy sobie tę działalność. Zawody to jedna z wielu inicjatyw, które na naszym terenie się odbywają. Dziękuję Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, Zarządowi Powiatowemu, Komendzie Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, dzisiaj wójtowi gminy Fabianki za to, że możemy to wydarzenie współorganizować. Tak jak zaznaczam, jedno z wielu w skali roku.
3: Pierwsze miejsce zajęła drużyna OSP Skórzno, drugie OSP KSRG Smulnik, a trzecie OSP... Konkurs Odkrywamy Talenty jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku. Ma na celu propagowanie nauczycielskich inicjatyw w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów oraz indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego. W siedzibie KPCN odbyła się uroczysta gala laureatów. Była to już siódma edycja wydarzenia.
4: Bardzo dbamy o to, by stworzyć dla nauczycieli przestrzeń po to, by mogli zaprezentować, w jaki sposób nauczyciele odkrywają talenty w swoich szkołach, wśród swoich uczniów. Jest to dla nas bardzo ważne, dlatego że w większości zwracamy uwagę na te dzieci, które mają specyficzne kłopoty w nauce albo tak zwanych średniaków. Natomiast te dzieci uzdolnione też potrzebują naszej uwagi. Stąd też nasze przedsięwzięcie, żeby nauczyciele potrafili wyodrębnić te talenty, zaprezentować je. No i także mamy też wsparcie rodziców, którzy przecież zdają sobie sprawę z tego, że dziecko jest uzdolnione w jakimś kierunku i oni też mają ogromny wpływ na to, jak dalej można te talenty rozwijać.
3: Konkurs był podzielony na trzy kategorie: przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Prace były oceniane przez trzyosobowe jury. Honorowy patronat nad konkursem objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Żyjemy w świecie, w którym wszystko się zmienia i to dzieje się właściwie błyskawicznie, a przede wszystkim też edukacja dzieci, młodzieży, no to jest właściwie takie pole do ciągłego odkrywania i modyfikacji, żeby oczywiście nadążyć za otaczającą rzeczywistością. Dlatego też konkurs Odkrywamy Talenty, który jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji, temu służy. Przede wszystkim szukaniu innowacji, bo nauczycieli mamy niezwykle kreatywnych, dzieci pewnie jeszcze bardziej kreatywne i pomysłowe. Dlatego też oceniamy pracę pod względem innowacyjności i kreatywności, takie rozwiązania, które nauczyciele przygotowują dla dzieci. W kilku kategoriach, bo oczywiście nie można wszystkiego wrzucić do jednego worka, więc to jest i kategorie nauczycieli, którzy uczą w przedszkolach, w szkołach podstawowych i wreszcie w szkołach średnich. Także dzisiaj odbywa się taka gala, gdzie tych najlepszych po prostu będziemy nagradzać.
3: Uczestnictwo w konkursie polegało na przedstawieniu przeprowadzonych zajęć, zrealizowanych projektów edukacyjnych, kół zainteresowań, zajęć lekcyjnych oraz dodatkowych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
6: Jeśli chodzi o projekt, który opracowałem z młodzieżą, To projekt polegający na przygotowaniu aplikacji webowej, czyli strony internetowej, która ma służyć dla młodzieży całej szkoły. Ma być to platforma do rozwiązywania testów, do egzaminów.

0: egzaminu zawodowego. Jest to spójny program, w którym to młodzież po zalogowaniu się, używając kont Microsoftu, może rozwiązywać testy w swojej kwalifikacji, w kwalifikacji, którą będzie rozwiązywał na egzaminie zawodowym.
1: Skąd ten pomysł i jak przebiegała jego realizacja?
0: Pomysł narodził się już w poprzednim roku, ponieważ nie ma takiego spójnego miejsca, gdzie można byłoby łatwo kontrolować, analizować, sprawdzać postępy uczniów. No i do tego, żeby mieć to na własnej stronie internetowej, z własnym dostępem, z własnym administratorem. Jest to bardzo fajny sposób. Projekt cały rozwiązywany był, trwał, sama utworzenie strony to około 2-3 miesięcy. Później testy, umieszczenie na serwerze, później optymalizacja, no i umieszczanie pytań. Na tą chwilę na serwerze mam już około 7,5 tysiąca pytań. Młodzież może w dowolnym momencie po zalogowaniu rozwiązać test, sprawdzić swoje postępy, ale także opiekunowie, nauczyciele mogą analizować postępy uczniów, mogą sprawdzać, jak im te testy wychodzą, z jakich pytań, z jakich obszarów mają problemy. Więc myślę, że aplikacja z punktu widzenia ucznia, nauczyciela i szkoły jest to bardzo fajna aplikacja poprawiająca wyniki egzaminu zawodowego w części teoretycznej dla wszystkich kwalifikacji, jakie uczymy w naszej szkole, czyli w Zespole Szkół Elektrycznych we Wrocławku.
2: Odkrywanie talentów to nie tylko sukcesy naukowe, bądź też sukcesy artystyczne, ale także dostrzeżenie takich codziennych predyspozycji uczniów, codziennych ich aktywności, wspieranie ich do działania, odkrywanie mocnych stron i pielęgnowanie tych mocnych stron.
1: Jaką ma wartość dla Pana tego typu nagroda, tego typu gala?
2: Czuję się bardzo wyróżniony wśród tysięcy albo nawet więcej nauczycieli, którzy codziennie wykonują ten trud tej pracy, tym bardziej czuję się bardzo doceniony, bo wiem, jak to jest praca. Każdy z tych nauczycieli podejmuje ten trud, tylko tutaj właśnie w moim przypadku to jest szkoła branżowa. To są uczniowie klasy pierwszej szkoły branżowej i bardzo ciężko jest, jak wiemy, zmotywować, dostrzec te tutaj pozytywne cechy, te wartości wśród tych uczniów i motywować tych uczniów.
3: Pierwsze miejsce w kategorii przedszkola zdobyła Wioleta Zdziebłowska z przedszkola publicznego nr 22 we Wrocławku. W kategorii szkoły podstawowe Piotr Aren ze szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu. Natomiast w kategorii szkoły ponadpodstawowe Dariusz Kostrzewski z Zespołu Szkół Elektrycznych we Wrocławku. Choć aura przez większą część dnia nie rozpieszczała uczestników, mieszkańcy gminy Kowal po raz kolejny pokazali, że tradycja jest silniejsza od pogody. W Grabkowie odbyło się doroczne Święto Mleka. Wydarzenie, które od lat gromadzi mieszkańców, rolników, lokalne organizacje i gości z całego regionu. Tegoroczna edycja wymagała od organizatorów szybkiej reakcji. Intensywne opady deszczu sprawiły, że część atrakcji została przeniesiona do hali sportowej. Dzięki temu uczestnicy mogli bez przeszkód odwiedzać stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, szkoły oraz instytucje współpracujące przy organizacji wydarzenia.
4: W ostatniej chwili przenieśliśmy wszystkich wystawców do środka, do sali gimnastycznej i mamy nadzieję, że tam chociaż w pewności, w cieple, bez deszczu, wszyscy ludzie mogą poczęstować tych wszystkich odwiedzających. No, mam nadzieję, że te chmury przejdą i główny wykonawca zjawi się o 17:30 i będzie ładna pogoda.
5: My naprawdę wkładamy wiele wysiłku, wiele serca w to, aby przygotować wszystko tak, aby mieszkańcy, każdy, żeby znalazł coś dla siebie. I to widać, bo mimo takiej aury jak dziś, mieszkańcy jednak przybywają i czekają na to święto, dopytują o szczegóły tego święta i to jest takie pocieszające dla nas, że jeśli coś organizujemy, mimo nawet takich niepowodzeń jak dziś, jeśli chodzi o pogodę, to jednak mieszkańcy są i cieszymy się z tego bardzo.
3: Święto Mleka od lat jest okazją do podkreślenia znaczenia rolnictwa i hodowli bydła mlecznego dla lokalnej gospodarki. To również moment, w którym samorząd dziękuje mieszkańcom za ich codzienną pracę i wkład w rozwój gminy.
4: Coraz mniej na wsiach jest bydła mlecznego. Podjęliśmy ileś tam lat do tyłu, już nie kojarzę, że zrobimy dla tych rolników, którzy trzymają bydło mleczne, bo to jest trudna praca. Pani z miasta? No to akurat nie wie tego. Żeby ci ludzie podtrzymali tradycję, a jednocześnie mleko to zdrowie. Chcemy, żeby jak najwięcej mleka dla dzieci, dla dorosłych, tego zdrowia, żeby przybywało. No i tak my zachęcamy.

Mamy, żeby hodowcy bydła mlecznego w naszej gminie, w gminie rolniczej mieszkali i tą tradycję podtrzymywali. No i mamy, no coraz mniej jest tych wszystkich rolników, którzy chowają bydło mleczne. Niemniej jednak, no jest tego sporo i my się cieszymy, że ci ludzie wytrzymują. To jest w ogóle trudna praca, bo poprzątać bydło i mieć wolne, a tu każdego dnia dwa razy trzeba te krówki.

0: docenić pracę rolników, którzy często wykonują swoje obowiązki od świtu do wieczora, bez względu na to, jaka to jest pora roku, czy jest ciepło, czy zimno. Jest to niestety, ale bardzo ciężka praca, absorbująca, aczkolwiek dzięki ich pracy mamy świeże polskie produkty na naszych stołach.
1: Oficjalne otwarcie wydarzenia uświetnił występ orkiestry dętej OSP Grabkowo. Następnie scenę przejęli najmłodsi mieszkańcy regionu. Dzieci i młodzież z lokalnych szkół oraz przedszkoli zaprezentowali program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami publiczności. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli. Jak podkreślano podczas uroczystości, takie inicjatywy są ważnym elementem budowania lokalnej tożsamości oraz integracji mieszkańców.
2: Wieloletnia tradycja, która w tej gminie funkcjonuje, podkreślająca, tak jak powiedział pan redaktor, rolniczy charakter tej gminy, ale przede wszystkim to okazja do spotkania, do integracji mieszkańców, zarówno tej małej ojczyzny, ale także całego powiatu wrocławskiego, regionu. Bardzo mi miło, że po raz kolejny to wydarzenie mogłem objąć swoim patronatem. Dzisiaj w hybrydowej formule, bo troszkę na dworzu, troszkę w środku, ale mimo nawet chłodniejszej pogody czuć tutaj gorącą atmosferę, wspaniali ludzie i cieszę się, że kolejny rok z rzędu jesteśmy tutaj razem.
3: Tak, każde miasteczko szuka czegoś, co je charakteryzuje, co daje im jakiś taki znak rozpoznawalny, co przyciąga mieszkańców, co przyciąga turystów i na pewno, jeżeli chodzi o gminę Kowal, jest to święto mleka, kultywowane tutaj od wielu, wielu lat. Ja się bardzo cieszę, bo przecież województwo kujawsko-pomorskie jest województwem typowo rolniczym, więc żebyśmy przypominali to, że mleko nie bierze się z kartonika w markecie, a z hodowli mleka, to też jest pewien taki moment, kiedy możemy oddać hołd i podziękować wszystkim tym, którzy na co dzień pracują przy tym, żebyśmy to mleko mieli. Także dzisiaj niestety nie dopisała pogoda, ale całe szczęście pan wójt ze swoimi współpracownikami zadbali o to i całą imprezę przenieśli tutaj do środka, więc jest mnóstwo mieszkańców, wszyscy dobrze się bawią i mam nadzieję, że te czarne chmury przejdą, że odbędzie się koncert i że to święto mleka zapisze się jednak pozytywnie jako pozytywne wydarzenie pomimo tej pogody.
1: Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Na odwiedzających czekały regionalne potrawy, domowe wypieki oraz produkty przygotowane według tradycyjnych receptur. Panie z KGW podkreślały, że udział w wydarzeniu to nie tylko promocja lokalnej kuchni, ale także okazja do wspólnego działania i pielęgnowania wieloletnich tradycji.
4: Przygotowaliśmy zupę stroganowa z bułeczką, orzeszki nadziewane, babeczki i gofry i muffinki.
5: Czy często panie gością na tego typu wydarzenia?
4: Co roku. Co robimy? Przygotujemy.
5: A jak to wydarzenie na przestrzeni lat właśnie zmieniło się?
4: Zawsze jest więcej osób, nie? I więcej osób szykuje wszystkiego.
5: A od ilu lat już panie tworzą koło gospodyń wiejskich?
4: No nasze koło w tym roku ma 60 lat, bo my ciągniemy to pierwsze.
5: I ile osób w nim uczestniczy?
4: 15.
5: I to się zmienia?
4: Nie, na razie nic, nie idziemy do przodu. Nie? Teraz jest trochę dotacji z agencji, więc można trochę lepiej coś przygotować. Nie?
5: I pani wszystko same gotują?
4: Tak, na miejscu w remizie.
1: Wieczorem przyszedł czas na muzyczne emocje. Na scenie wystąpiły zespoły Piękni i Młodzi, Selfie oraz Wpół do Bluesa. Koncerty zgromadziły liczną publiczność, a finałem wydarzenia była zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych.
6: Piękni, Młodzi! Grabkowo! Piękni, Młodzi!

0: dziećmi jestem, spędzam miło czas. Córka będzie występowała. Nie, bardzo jest sympatycznie, fajnie.
1: A jaki występ zaprezentują?
0: Córka zaśpiewa Kali Stanek piosenkę Chłopiec z gitarą.

0: A czy czekają dzisiaj Państwo na jakiś koncert?
1: Koncert będzie zespół Piękni i Młodzi.
0: A czy słuchają Pani ten zespół na co dzień?
1: Słuchamy. Rodzinnie słuchamy.
0: A czy są Państwo tutaj co roku?
1: Tak, co roku. W tamtym roku też córka występowała, też śpiewała.
0: Tak. Jak wrażenia? Jak na przestrzeni lat zmienia się to wydarzenie?
1: Co roku jest bardzo fajnie.
2: A dobrze, dopiero
3: super,
2: przyjechaliśmy.
3: Super, dopiero przyjechaliśmy. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.
0: A czy czekają Państwo na jakiś koncert?
3: Tak,
2: oczywiście, właśnie na to przyjechałem.
3: Selfie,
2: jak najbardziej. Kiedyś na naszych terenach byli, ale no niestety. Z 15 lat do tyłu krzyżówki, może nie, wy akurat za młodzi jesteście, ale ja pamiętam. No, chłopaki stąd pochodzą, nie? Dokładnie, jeden na pewno stąd zaczynał z kariery.
3: Że pogoda nam dopisze, nie?
2: Tak nieźle, nieźle.
0: A czy bywają tutaj Państwo co roku?
2: Nie, ja to jestem pierwszy raz.
3: Pierwszy raz jesteśmy, tak.
4: Dobrze się bawimy.
0: A na jaki koncert Państwo czekają?
4: Nie czekamy, przyjechaliśmy tak zobaczyć, jak to wygląda, ten program.
0: A czy Państwo są tutaj co roku?
4: Nie jesteśmy tu co roku, jesteśmy pierwszy raz.
0: A dlaczego Państwo zdecydowali się tutaj przyjechać?
4: Nie zdecydowaliśmy się, to było tak impulsywnie po prostu.
0: Czyli takie spontaniczne popołudnie.
4: Tak, dokładnie.
5: Tegoroczna edycja po raz kolejny udowodniła, że nawet niesprzyjająca pogoda nie jest w stanie pokrzyżować planów mieszkańcom gminy Kowal. Święto Mleka pozostaje wydarzeniem, które skutecznie łączy lokalną społeczność i przypomina o rolniczych korzeniach regionu.

0: Wyróżnienia dla tych, którzy na co dzień nie szukają rozgłosu, a dbają o to, by historia regionu nie zniknęła w ciszy archiwów. W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłupce wręczono nagrody marszałka województwa dla muzealników, ludzi, którzy łączą pasję z odpowiedzialnością za dziedzictwo kulturowe. Podczas uroczystości podkreślano, jak ważną rolę odgrywają muzealnicy w budowaniu świadomości historycznej. Wśród nagrodzonych znalazły się 3 osoby z Muzeum Etnograficznego we Wrocławku.
1: Jak co roku marszałek województwa kujawsko-pomorskiego podległym placówkom muzealnym, pracownikom, daje nagrody.

0: Grody, to jest po prostu efekt naszej pracy i na co dzień nie myślimy o nagrodach, ale no jest to bardzo satysfakcjonujące, że jesteśmy po prostu doceniani i nasza praca jest zauważana.
1: Czy jest to motywacja do dalszych działań?
0: Na pewno jest to motywacja do dalszych działań, do tego, żeby no, myśleć o nowych projektach, o tym, żeby zorganizować spotkania czy imprezy, które no, będą zadowalały naszych odbiorców. Ale to nie są nagrody tylko i wyłącznie dla pracowników merytorycznych, ale również i dla administracji, dla działów technicznych, dla pań z obsługi muzealnej, także no, każdy z nas no, na swój sposób no, jest do tego po prostu motywowany, żeby pracować no, jeszcze lepiej.
2: Warto podkreślić, że wydarzenia organizowane przez Muzeum Etnograficzne spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem. Mieszkańcy regionu chętnie biorą w nich udział.
0: My organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, takie właśnie jak festyny w Kłubce, gdzie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi nas odwiedza, ale i na co dzień w Skansenie przecież odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Także no, do muzeum przychodzą dzieci bardzo małe, ale i osoby w wieku podeszłym. Także ta oferta jest bardzo urozmaicona, bo właśnie oprócz imprez takich jak festyny, jarmarki, odbywają się różnego rodzaju spotkania kameralne, takie jak Niedziele z Kustoszem, organizowane właśnie przez komisarzy czy kuratorów wystaw, promocje książek, które są wydawane w muzeach i wiele, wiele innych.
2: To właśnie dzięki takim inicjatywom kultura regionu nie tylko jest chroniona, ale też żyje na co dzień w spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach, które przyciągają coraz więcej odbiorców. Blisko 3000 przedszkolaków z województwa kujawsko-pomorskiego weźmie udział w drugiej edycji projektu Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza. Projekt zakłada codzienny kontakt dzieci z językiem angielskim nie tylko podczas zajęć, ale również w trakcie zabawy, spacerów czy wyjazdów edukacyjnych. Przedszkola zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, a nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenia. Wśród samorządów, które będą realizować program, znalazły się również samorządy z regionu włocławskiego. Do projektu przystąpiły miasto Włocławek, gmina Boniewo oraz gmina Baruchowo.
3: W tej edycji jest przedszkole publiczne numer 7, w zespole szkół numer 8 na Zawiślu. Oczywiście liczba tych beneficjentów jest ograniczona, bo to z całego województwa są te przedszkola. Natomiast na pewno duża korzyść jest taka, że o ile, że myślę, że z każdą edycją coraz więcej będzie tych przedszkoli, one też będą niosły takie światełko no, takiego wzrastającego poziomu. Czyli tak, szkolenia edukacyjny dla najmłodszych, żeby rzeczywiście ten angielski, który jest ważnym językiem obcym, ale to też istotne z punktu widzenia takiego rozwoju emocjonalnego i poznawczego dzieci. Nauka drugiego języka też rozwija kompetencje językowe, nawet tą ten narzędzie mowy ten też jest ważne. Szkolenia dla nauczycieli w tym zakresie i też co ważne, doposażenie pracowni, sal w przedszkolach. Więc sięgamy po te możliwości.
2: Jak podkreślają przedstawiciele samorządów, wczesna nauka języków obcych zwiększa szanse edukacyjne najmłodszych i pozwala rozwijać kompetencje potrzebne w przyszłości. Program to również wsparcie dla nauczycieli. Ponad 300 pedagogów z całego regionu zostanie objętych szkoleniami z zakresu edukacji dwujęzycznej.
4: Projekt ten będzie realizowany w przedszkolu samorządowym w Baruchowie. Natomiast na czym ten projekt będzie polegał? On zakłada naukę języka angielskiego poprzez codzienny kontakt z językiem podczas zarówno zajęć w sali przedszkolnej, na placu zabaw, a także podczas wyjazdów edukacyjnych. I w ramach tego projektu przedszkole otrzyma wyposażenie. Będzie to nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, pacynki, instrumenty muzyczne, materiały plastyczne, właśnie które będą służyć jako pomoc przy nauce języka angielskiego. Natomiast nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenie, które to szkolenie pomoże nauczycielom prowadzić tego rodzaju zajęcia. I realizacja tego projektu planowana jest od 1 września 2027 roku.
5: Jest to program, który obejmuje przedszkola, czyli 3-4-5-latki i on jest do nich skierowany. To jest wtedy nauczyciele przez 5 dni w tygodniu codziennie prowadzą takie zajęcia w ramach swoich obowiązków ośrodków szkolnych. Więc to są też nieprzygotowani nauczyciele, ale oni będą przygotowani. Ci sami nauczyciele,

0: którzy pracują z uczniami, będą również prowadzili te zajęcia dwujęzyczne przedszkolaki, czyli będą ktoś, no to jest wiadomo, że to są jakieś tam kolory, jakieś piosenki, liczenie w języku angielskim. Będzie też udostępniona platforma dla nauczycieli i rodziców, którzy będą mogli dodatkowo ćwiczyć swoimi pociechami właśnie ten angielski. Ten program jest w takiej samej wersji, tak samo prowadzony również na całym świecie, w wielu państwach, nie we wszystkich, ale w wielu państwach na świecie jest prowadzony. On się przyjął. Bardzo się cieszę, że nasza szkoła otrzymała taki grant, żeby móc prowadzić z dziećmi najmłodszymi właśnie zajęcia z języka angielskiego. Bardzo będzie to przydatne, dlatego że po prostu no, tu nie trzeba wielkiej reorganizacji, bo gmina na tym do tego przedsięwzięcia nic nie dokłada, udostępnia tylko salę. No i oczywiście w trzecim punkcie, czyli oprócz tego uczenia, bo jako drugi jest, a trzeci to jest właśnie wsparcie takie w pomoce naukowe.
1: Wartość drugiej edycji projektu wynosi blisko 12 milionów złotych, z czego ponad 10 milionów 800 tysięcy złotych pochodzi z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
1: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: To był dzień, na który uczniowie czekali od wielu tygodni. Po 10 miesiącach nauki, sprawdzianów i szkolnych wyzwań nadszedł moment podsumowań. Dziś w szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek, a świadectwa trafiły w ręce uczniów, symbolicznie zamykając rok szkolny 2025-2026.
1: Myślę, że ten rok był ciekawy, ale też i trudny, bo nieustannie zmieniają się przepisy prawa oświatowego, do którego musimy dostosować kształcenie i organizację pracy w szkole, ale z drugiej strony wydarzyły się bardzo ciekawe rzeczy, tak jak na przykład wizyta Islandczyków w naszej szkole, piąta jubileuszowa edycja Gali Kryształowych Serc. Mieliśmy kolejną edycję konkursów takich jak Translation Master, debata oksfordzka, czy chociażby Słowo i Tożsamość. Dzisiaj to taki dzień, w którym czas na podsumowania i refleksje. I myślę sobie, że każdy uczeń ma taką szkatułkę z napisem The Best of 2025-2026 i tam znajdują się różne ciekawe wspomnienia, najważniejsze wydarzenia, więc ten rok każdy podsumuje inaczej. Różne też będą efekty pracy uczniów w mijającym roku szkolnym i adekwatne do tej pracy będą mieli oceny na świadectwach ukończenia klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. W naszym liceum dzisiaj kończy naukę 367 uczniów, dlatego że 201 wcześniej już ukończyło szkołę w kwietniu, a byli to maturzyści. Więc ja życzę moim uczniom słonecznych wakacji, ciekawych, dalekich i bliskich podróży, poznawania interesujących ludzi, a przede wszystkim relaksu, odpoczynku, nabrania sił do tego, by wrócić do nas 1 września. Będziemy oczywiście na naszych uczniów czekali.
0: O emocjach towarzyszących zakończeniu roku opowiadali nam uczniowie liceum imieni Marii Konopnickiej w Wrocławku.
2: Dzisiaj zakończenie roku szkolnego. Jak się czujesz? Jakie emocje tobie towarzyszą?
3: No, czuję na pewno smutek, bo ten rok szkolny, nie ukrywam, był dla mnie bardzo bogaty. Bardzo fajnie, miło mi się uczęszczało do szkoły, aczkolwiek również jakaś tam nutka szczęścia jest, bo jednak ta przerwa dwumiesięczna przyda się jednak.
2: Jak byś podsumował ten rok? Czy był to czas intensywnej pracy?
3: Oj, to była na pewno bardzo intensywna praca, aczkolwiek też bardzo wydajna. Bardzo dużo dzięki temu roku szkolnemu zyskałem i bardzo się rozwinąłem.
2: Dzisiaj zaczynają się wakacje. Jakie są twoje plany?
3: Na pewno pójdę na Dni Włocławka, oczywiście. Zapraszam wszystkich, ma być bardzo fajnie. No i dalej zobaczymy, jak się ułożą plany.
4: Na pewno będę czuł tęsknotę za kolegami z klasy. Naprawdę jestem z pierwszej klasy i bardzo fajnie się zaklimatyzowałem w tej szkole. Bardzo było przyjemnie i miło. Uważam, że będę spotykał się z niektórymi osobami w wakacje, ale także oczywiście czuję radość z tego, że zbliżają się wakacje. No i jest ta dwumiesięczna przerwa, przy której można zrobić wiele dla siebie i wiele przyjemności można doświadczyć.
2: A jak byś podsumował to właśnie ten pierwszy rok? Czy było ciężko?
4: Uważam, że bardzo fajnie, bardzo było przyjemne zaklimatyzowanie się w tej szkole, że bardzo było czuć taką pozytywny vibe tej szkoły, że tak to ujmę. No i na pewno było lekkie ciężary, były, ale mimo wszystko uważam bardzo pozytywnie ten rok szkolny.
2: Zaczynają się wakacje, jakie są twoje plany?
4: Ja bardzo lubię na rowerze jeździć, będę często sobie na rowerze jeździł, także liczę na jakieś może inwestycje, praca jakaś, może dorywcza, coś w tym stylu.
0: Z kamerą odwiedziliśmy również szkołę podstawową, gdzie najmłodsi z ogromnym entuzjazmem świętowali zakończenie roku szkolnego.

0: Dzisiaj uroczyste zakończenie roku szkolnego, czas podsumowań. To był bardzo dobry rok. Udało nam się zrealizować wiele wartościowych przedsięwzięć, ciekawych wycieczek, licznych apeli i różnych, przeróżnych uroczystości szkolnych i klasowych.
1: Najmłodsi wspominali najciekawsze lekcje, szkolne wycieczki, zawarte przyjaźnie i wydarzenia, które sprawiły, że minione miesiące będą długo wspominać.
2: Kończący się rok szkolny w klasie 2 B był intensywny pod względem ilości nauki oraz prac włożonych w przygotowania apeli szkolnych. Już jako drugoklasiści odważnie braliśmy udział w konkursach. Jednak dzięki naszej wychowawczyni obok nauki nie zabrakło także czasu na wycieczki, warsztaty oraz wspólne spacery. To był kolejny rok wspólnych przygód i przyjaźni.
3: Najśmieszniejsza przygoda szkolna to dzień, w którym przyniosłam gumowe jajko. Wszyscy myśleli, że jest ono prawdziwe, a kiedy rzucałam tym jajkiem, to bali się, że zaraz pęknie, a ono skakało.
4: Co najbardziej podobało Ci się w tym roku szkolnym?
5: Najbardziej podobało mi się to, że spędzałam czas z kolegami i koleżankami, uczyłem się z nimi i wyjeżdżałem na wycieczki, chodziłem na spacery i na lody z panią Pauliną.
4: Za kim będziesz najbardziej tęsknić w wakacje?
6: Wakacje najbardziej będę tęsknić za kolegami, koleżankami, nauczycielami i za wspólnie spędzonymi chwilami.
4: Czego życzysz swoim kolegom i koleżankom na wakacje?
7: Swoim kolegom i koleżankom życzę dużo słońca i czystego nieba, bo nic więcej do szczęścia nie trzeba. Bawcie się dobrze, odpoczywajcie zdrowo, niech wakacje miną wam odlotowo. Nie mogę się doczekać, jak znów pogadamy, ale już w trzeciej klasie.
4: Za to chciałabyś podziękować swojej pani, dyrekcji szkoły oraz wszystkim pracownikom.
8: Wszystkim nauczycielom, pani Paulinie, księdzu dyrektorowi i wszystkim pracownikom szkoły. Chcę podziękować za to, że zawsze wspierali nas i dbali o nasze bezpieczeństwo. Dziękuję za ciekawe lekcje, cierpliwość oraz za to, że w szkole zawsze jest miło, ciepło i czysto. Dziękuję za wszystkie wycieczki i pomoc w trudnych chwilach. Dziękuję.
1: Choć każdy uczeń zapamięta ten rok inaczej, jedno było wspólne dla wszystkich – radość z rozpoczęcia wakacji. Na szkolnych korytarzach nie brakowało uśmiechów, gratulacji i planów na letni wypoczynek. Przed uczniami 2 miesiące odpoczynku, podróży i czasu spędzanego z rodziną oraz przyjaciółmi.

0: Koniec lutego, koniec marca, koniec maja i koniec czerwca. Tak zamieniał się termin oddania do użytku zielonych terenów Śródmieścia, inwestycji, o której mówi cały Włocławek. Mówi jednak nie w kontekście jej walorów estetycznych, ale właśnie w przedłużających się prac. Ostatnim jak na razie terminem był koniec czerwca, czyli za kilka dni. Nie zanosi się, żeby termin został dotrzymany.
1: Praktycznie do wykonawca do godziny 24-26, czyli dnia dzisiejszego, powinien zgłosić nam gotowość odbioru inwestycji bądź zrealizowanych robót. Także czekamy. Jeżeli wystąpi z takim wnioskiem o odbiór, czyli jest gotowy do odbioru wykonanego zadania, wtedy mamy czas na wyznaczenie terminu odbioru, jest zebrany zespół i rozpoczyna się procedura odbiorowa, czyli każda branża praktycznie drogowa, zieleń czy kanalizacyjna będzie przeprowadzany odbiór, czy będzie badane przede wszystkim to, czy prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, czy wszystkie prace zostały wykonane, no i czy są jakiekolwiek uwagi. Jeżeli wykonawca nie zgłosi gotowości do odbioru, teoretycznie mamy prawo przy odbiorze prac, czyli przy zakończeniu realizacji umowy, naliczyć kary umowne. Liczymy się z tym, że wykonawca pewnie takiego zgłoszenia dokona. No bo...

0: O, zawsze pamiętajmy, że jest jeszcze weekend, więc zanim zamawiający tutaj, no, inwestor, czyli w tym wypadku zarząd dróg z ramienia miasta, wyznaczy termin, także te parę dni jeszcze wykonawca będzie miał możliwości kończenia prac. No, później zobaczymy, tak, na jakim etapie to się wszystko zakończy, tak? Jeżeli będą uwagi co do zakresu nieprzeprowadzonych prac, no tutaj będziemy wtedy rozmawiać z wykonawcą, jaka była przyczyna przede wszystkim tego, że te prace nie zostały w pełni zrealizowane. No i będziemy rozmawiać, tak?
1: Czy wykonawca firma Balzola kontaktowała się w ostatnich dniach z Urzędem Miasta i próbowała ewentualnie zmienić termin, coś tłumaczyć, korygować te terminy?
0: Było spotkanie robocze z przedstawicielami firmy Bazola. Nie przewidujemy wydłużenia terminu realizacji umowy.
2: Firma Balzola jest również wykonawcą prac prowadzonych na ulicy 3 Maja. Złożyła też ofertę na przebudowę parku Grzywno. Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty. W szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek. Początek wakacji jest upalny i jak wynika z prognoz pogody, lato będzie zdecydowanie cieplejsze od ubiegłorocznego. A gdzie najlepiej wypoczywać w ciepłe dni? Nad wodą. Włocławek i okolice oferuje wiele jezior, a także baseny. We Włocławku sezon kąpielowy zaczyna się w sobotę, 27 czerwca.
3: Jak co roku zaczynamy z pierwszym dniem wakacji, czyli od jutra. Jesteśmy gotowi zarówno na Jeziorze Wikaryjskim, jak i nad Jeziorem Czarnym. Ruszają również baseny letnie przy ulicy Lisek. No i oczywiście baseny na przystani na ulicy Płockiej, gdzie obecnie jesteśmy.
1: Właśnie, jesteśmy na basenach przy ulicy Płockiej. Jakie atrakcje tutaj są zapewnione? Są też duże baseny, ale także brodziki dla dzieci tradycyjnie.
3: Tak, oczywiście jest też taki wodny plac zabaw, w którym dzieci nawet najmniejsze mogą się pluskać bez żadnych obaw ze strony rodziców. Jest też płyciutki brodzik. Dodatkową atrakcją, mam nadzieję, która będzie się cieszyła dużym powodzeniem, będą atrakcje, które będziemy holować za motorówką. Są to duże dmuchane zabawki. Są to zabawki i dla starszych, i dla młodszych. Można również spróbować swoich sił na nartach wodnych, na wejku. Jeżeli Państwo chcą zobaczyć, jak to wygląda, można obejrzeć nasz filmik promocyjny, który ukazał się zarówno na stronie OSIR-u, jak i na stronie przystani. Tam nasze wszystkie zabawki są pokazane. Serdecznie zapraszamy, bo myślimy, że będzie to wielka frajda. Niekoniecznie trzeba będzie wyjeżdżać nad morze, żeby móc sobie skorzystać z takich atrakcji. I oczywiście ceny też będą dostosowane do naszych portfeli, czyli nie będziemy płacili 100 zł za taką atrakcję jak nad morzem, ale 25 zł za narty i za łajka trzeba będzie zapłacić 40 zł, ale myślę, że są to normalne, niezbyt wygórowane ceny i każdego będzie na to stać.
1: Jak wyglądają ceny, jak wyglądają godziny otwarcia obiektów?
3: Jeżeli chodzi o godziny otwarcia, to baseny na Lisku w tygodniu funkcjonują od godziny 12 do 20, tak żeby ci, którzy po pracy chcą skorzystać z basenów, też mogli jeszcze po pracy sobie przyjść popływać. W weekendy baseny na Lisku czynne są od 11 do 19. Przystań tutaj na Płockiej każdego dnia jest od 11 do 19, natomiast kąpieliska nad Jeziorem Czarnym i Wikaryjskim od 10 do 18.
1: Mówiliśmy o sprzęcie, o atrakcjach. Tutaj za chwilę to pokażemy na przebitkach właśnie w tym momencie. Jest też specjalny wózek dla osób z niepełnosprawnością.
3: W tej chwili ten wózek przywieźliśmy, żeby Państwu pokazać, bo wózki te to są specjalne wózki plażowe, więc one od jutra już będą nad Jeziorem Czarnym i nad Jeziorem Wikaryjskim. Wiemy, jak ciężko jest osobom niepełnosprawnym na normalnym wózku dostać się chociażby nad wodę. Więc tutaj rozmawiałam z panem prezesem WOPR, Sławkiem Mularskim. Jeżeli osoba niepełnosprawna przyjedzie na kąpielisko, ratownik WOPR-u pomoże zapiąć bezpiecznie osobę w taki wózek. Jest to wózek specjalnie przystosowany, do tego ma grube opony, żeby można było nim zjechać po plaży i bezpiecznie z osobą niepełnosprawną wejść z tym wózkiem do wody. Jest to wózek pływający, więc myślę, że chociaż trochę urozmaicimy, może ułatwimy osobom niepełnosprawnym skorzystanie z No, z atrakcji wodnych przy tych wysokich temperaturach, bo wiemy, że dla niektórych było to do tej pory niemożliwe. Tak samo na prośbę z jednego z mieszkańców, bo faktycznie w zeszłym roku to zauważyłam, był to problem. Tak naprawdę ten duży basen na Lisku nie był dostępny dla osób niepełnosprawnych, były tylko normalne drabinki. W tym roku zamiast jednej z drabinek pojawią się schody dla niepełnosprawnych, żeby też ułatwić dostęp do basenu

0: osobom z niepełnosprawnościami.
1: Na koniec powiedzmy jeszcze o cenach. Jak wygląda rozkład cenowy? Ile trzeba zapłacić, żeby wejść na basen i na jaki czas?
0: Wejścia ogólnie na baseny letnie są całodzienne, przy czym nowością jest, i to też na prośbę grup, które organizowały półkolonie, bo nie było wejścia takiego godzinowego, gdzie wiadomo, że jeżeli jest grupa na półkoloniach, oni nie wchodzą na cały dzień, oni najczęściej wchodzą na godzinę, więc taki bilet też się w tej chwili pojawił. Co do cen, pozostają niezmiennie takie, jak były w zeszłym roku.
2: Cena biletu normalnego na basen przy ulicy Płockiej oraz Lisek to 25 zł, a ulgowy 17 zł. Dzieci do 3. roku życia wchodzą bezpłatnie. We Wrocławku znajdują się dwie kryte pływalnie: Delfin oraz międzyosiedlowy basen miejski. W okresie wakacyjnym w obydwu będą przerwy technologiczne. Na Delfinie od 26 czerwca do 31 lipca, a na basenie międzyosiedlowym od 1 do 31 sierpnia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławku poinformował, że w sezonie letnim 2026 na terenie powiatu wrocławskiego zorganizowano 4 kąpieliska. Zlokalizowane na jeziorach Lubieńskim, Chodeckim, Bożymowskim i Chełmica. Przez cały sezon letni sanepid będzie prowadził nadzór nad jakością wody. W przypadku wystąpienia zmian mogących wpływać na pogorszenie jakości wody będą wydawane stosowne komunikaty. Wraz z początkiem wakacji na tory wracają sezonowe połączenia kolejowe, organizowane przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Od 27 czerwca mieszkańcy regionu ponownie będą mogli wygodnie dojechać pociągami do najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych nad Bałtykiem oraz w Bory Tucholskie. To propozycje dla osób planujących zarówno jednodniowe wyjazdy, jak i dłuższy letni wypoczynek.
3: Trzeci rok właściwie województwo kujawsko-pomorskie organizuje połączenia wakacyjne. 3 lata temu zaczynaliśmy z połączeniem Rybitwa, czyli połączenie Dokołobrzegu z Torunia. 2 lata temu zwiększyliśmy tą ofertę do połączenia z Torunia w Bory Tucholskie, czyli połączenie Borsuk. I oprócz tego połączenie Latarnik z Bydgoszczy bezpośrednio na Hel. Więc i w tym roku, jak wszystkich mieszkańców naszego województwa, chciałabym namówić i zachęcić do korzystania z tych wakacyjnych połączeń. One ruszają już w najbliższą sobotę, 27 czerwca. Będą kursowały do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia. Połączenie Latarnik jest połączeniem, tak jak powiedziałam, z Bydgoszczy. Ono jest realizowane codziennie. Połączenie Bory Tucholskie-Borsuk jest również realizowane codziennie. Przepiękne okoliczności przyrody, tleń, osie, one zachwycają. Oprócz tego mamy tam swój wdecki park krajobrazowy z przepięknym ośrodkiem edukacji ekologicznej, ale również kajaki. Zachęcam, naprawdę, naprawdę warto jechać. A oprócz tego weekendowe połączenie do Kołobrzegu. No myślę, że też Kołobrzegu nie trzeba reklamować, ale mam nadzieję, że mieszkańcy naszego województwa, tak jak w latach ubiegłych, będą z tego połączenia korzystali.
2: Choć z Wrocławka nie kursują bezpośrednie sezonowe pociągi do nadmorskich kurortów, władze województwa podkreślają, że rozkłady jazdy zostały przygotowane tak, aby umożliwić wygodne przesiadki między połączeniami. Dzięki temu mieszkańcy miasta i okolic bez większych problemów mogą dotrzeć m.in. na Hel, do Kołobrzegu czy Borów Tucholskich.
3: Mieszkańców Wrocławka, jeżeli chodzi o Borsuka i o Rybitwę, mamy tak to skomunikowane, że w drzwi przesiadamy się do tych pociągów. Natomiast troszeczkę dłużej ze względów na to, że proces układania rozkładu jazdy i pozwoleń na wjazd naszego pociągu na Hel trwał dość długo. Ułożenie tak rozkładu jazdy, żeby nasi mieszkańcy jak najdłużej mogli skorzystać, będąc już tam na Helu, był bardzo trudny z różnych powodów technicznych. Ja tutaj nie chciałabym już o takich szczegółach mówić, ale dlatego nie ma tego połączenia drzwi w drzwi, ale mam nadzieję, że to nie utrudni mieszkańcom, a również będą chętnie z tego korzystać. I mam oczywiście do wszystkich Państwa, tych, którzy skorzystają, taką prośbę, że jak już będziecie w tych cudownych miejscach, żeby tam być ambasadorami i promować województwo kujawsko-pomorskie i zapraszać do nas, bo przecież również u nas są przepiękne miejsca.
2: Samorząd województwa zapowiada, że rozwój regionalnej kolei pozostaje jednym z priorytetów. W najbliższych latach na tory wyjadą kolejne nowoczesne pociągi, a sezonowa oferta ma zachęcać mieszkańców do pozostawienia samochodu i wyboru kolei jako wygodnego oraz ekologicznego środka transportu podczas wakacyjnych wyjazdów.

0: Popularność budżetu obywatelskiego rośnie. Widać to z jednej strony po liczbie składanych projektów, z drugiej po liczbie oddawanych głosów. W edycji 2025 można było złożyć projekty w dwóch kategoriach: ogólnomiejskiej i instytucjonalnej. W sumie wpłynęło aż 109 propozycji. Na czerwcowej sesji Rady Miasta przegłosowano 3 zmiany w funkcjonowaniu budżetu obywatelskiego.
1: Mamy zmianę uchwały dotyczącej wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że proces budżetu obywatelskiego we Wrocławku jest poddawany ciągłej ewaluacji. Robimy ankietowanie, ankietę ewaluacyjną, rozmawiamy dużo z mieszkańcami, rozmawiamy z autorami projektów zwycięskich i słuchamy ich głosu. Dowiadujemy się na bieżąco, co można by zmienić, co można by usprawnić, co mieszkańcom przeszkadza. I w tym roku postawiliśmy na 3 takie główne zmiany. Pierwsza zmiana, taka chyba najważniejsza dla mieszkańców, dla osób głosujących, polega na tym, że każdy mieszkaniec, który weźmie udział we wrocławskim budżecie obywatelskim, będzie w tym roku mógł zagłosować na 3 wybrane projekty w każdej kategorii. Wynika to z tego, że mamy coraz więcej zgłaszanych projektów do budżetu obywatelskiego. Bardzo często mieszkańcom trudno jest zdecydować się na ten jedyny ulubiony, więc po rozmowach z mieszkańcami i bazując na wynikach ankiety ewaluacyjnej zrobimy taką zmianę, zobaczymy jak to zadziała w rzeczywistości. Druga zmiana, bardzo istotna dla administratorów obiektów inwestycyjnych, które powstały w ramach budżetu obywatelskiego. Mianowicie obiekty te z założenia są ogólnodostępne. I ta ogólnodostępność polegała do tej pory na tym, że 24 na dobę takie obiekty jak place zabaw dla dzieci, boiska były otwarte. Co za tym idzie? No niestety, te obiekty były bardzo często niszczone. Generowało to bardzo duże koszty napraw tych obiektów. Zgłaszają nam administratorzy tych obiektów, że bardzo często te uszkodzenia powstają niestety w godzinach późno-wieczornych bądź nawet nocnych. Administratorzy takich obiektów będą mieli możliwość, aby w godzinach wieczornych zamykać te obiekty i następnego dnia w godzinach porannych będzie można je udostępniać mamom z dziećmi i osobom, które korzystają rzeczywiście z tych obiektów sportowych. I trzecia zmiana, którą wprowadziliśmy, to już taka nasza zmiana organizacyjna. Polega ona na tym, że bardzo często mieszkańcy zgłaszają nam właśnie obiekty inwestycyjne typu boiska sportowe czy placy zabaw. Są to inwestycje, które wymagają dużo prac przygotowawczych. Tworzenie dokumentacji, chociażby procedury przetargowe, trwają one dłużej niż 12 miesięcy. Stąd jest zmiana, która dotyczy możliwości realizacji inwestycji w ciągu 2 lat budżetowych.
0: W puli ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego znalazło się rekordowe 5 milionów 550 tysięcy złotych. Pracownicy Urzędu Miasta pracują już nad edycją 2026. Czy kwota zostanie zwiększona? Nie jest to wykluczone. W Kłupce 3 i 4 lipca odbędzie się uroczystość upamiętnienia 160. rocznicy zdławienia powstania zabajkalskiego. Powstanie Polaków zesłanych na katorgę wybuchło w 1866 roku. Wśród walczących z Rosjanami wiedącą rolę odgrywał Narcyz Celiński, który urodził się we wsi Lutobórz w pobliżu Kłupki. Walki z żołnierzami carskimi trwały około miesiąc i zakończyły się klęską. Narcyz Celiński został stracony.
2: Zapraszamy Państwa serdecznie na 2. Międzynarodową Konferencję Naukową w dniu 3 lipca do Spichlerza Dworskiego w Kłupce. Tam będą toczyły się rozważania na temat powstania zabajkalskiego, ale w myśl sentencji, która została przywołana, a mianowicie między buntem a pamięcią. Pamięć o powstaniu zabajkalskim, tak jak już wcześniej powiedziałem, odżyła, czy została odkryta na nowo w ubiegłym roku. Na konferencję udało się zaprosić grono znamienitych profesorów, między innymi profesora Michała Głuszkowskiego z Uniwersytetu Mikołaja w Toruniu, pana doktora Piotra Głuszkowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który jest, no, można powiedzieć, jednym z koordynatorów sekcji syberyjskiej w Polskiej Akademii Nauk. Także poza braćmi Głuszkowskimi będzie jeszcze można wysłuchać słuchowiska, które zostało nagrane przed Teatr Polskiego Radia, słuchowiska, gdzie aktorzy wcielają się w rolę powstańców.

0: Bajkalskich, w tym w rolę Celińskiego i odgrywają ostatnie dni przed straceniem. Co ciekawe, władze carskie zezwoliły napisać listy do rodzin tym czterem, którzy zostali straceni. Niemniej jednak car po przeczytaniu tych listów zabronił wysyłania do rodzin tych listów ze względu na to, że nie było w tekście tych listów ani woli przyznania się, ani wyrażenia skruchy. Te listy w archiwach moskiewskich są do dnia dzisiejszego. Na początku XX wieku historycy polscy odkryli te listy i są wierne kopie tych listów w zasobach historycznych, między innymi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Także jeszcze raz serdecznie zapraszamy.
1: Wstęp na konferencję jest bezpłatny. Dodatkowo pierwszych 20 uczestników otrzyma książkę o Narcyzie Celińskim i Powstaniu Zabajkalskim. Przed nami pierwszy wakacyjny weekend, a w regionie nie zabraknie wydarzeń dla miłośników muzyki, rodzinnych pikników i lokalnych tradycji. Już od piątku we Wrocławku trwa Święto Miasta. Wieczorem od godziny 17 rozpocznie się Festiwal Nowej Muzyki. Na scenie pojawią się Paktofonika Orkiestra, Fukaj oraz bracia Kasperczyk. Sobotnie wydarzenia rozpoczną się o godzinie 17 w Kowalu. W Parku Miejskim odbędzie się powitanie lata z koncertami Dariusza Siniarskiego, Jacka Wójcickiego, Krystyny Giżowskiej z zespołem Blue Sounds oraz grupy Optim, bracia Osieccy. Pół godziny później muzyczne emocje rozpoczną się również we Wrocławku. Na scenie w Parku na Słodowie wystąpią Pull the Wire, Mysłowic i T-Love. Natomiast o godzinie 19 warto wybrać się do Brześcia Kujawskiego, gdzie nad Zgowiączką odbędzie się Kujawska Noc Świętojańska. W programie znajdą się warsztaty ludowe, widowisko muzyczno-teatralne, kujawskie pieśni oraz tradycyjne obrzędy związane z najkrótszą nocą w roku.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza Państwa w najbliższą sobotę, 27 lipca, na Kujawską Noc Świętojańską, echo tradycji w Słowie. Spotykamy się na terenach zielonych obok rzeki Zgłowiączka. To jest fantastyczny projekt, który został sfinansowany w tym roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach takiego programu Polszczyzna Bogactwo Różnorodności Instytutu Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej. Będzie cudownie, fantastycznie. Zaczynamy o 19:00. Będą warsztaty, będzie można zrobić sobie różne rzeczy z rękodzielnikami. Będzie można oczywiście uwić wianki, które potem będzie można rzucić do rzeki Zgłowiączki. A o 21:00 zaczynamy przepiękne widowisko, w którym występuje około 120 osób, także nie może tam Państwa zabraknąć. Zapraszam serdecznie, 27 lipca, 19:00, teren nad rzeką Zgłowiączką w Brześciu Kujawskim.
1: Równie bogato zapowiada się niedziela. Już od godziny 9:00 na Starym Rynku we Wrocławku odbędzie się biojarmark z regionalną żywnością, ekologicznymi produktami i rękodziełem. Godzinę później w Parku na Słodowie rozpocznie się zlot youtuberów z udziałem AJ-a i Tytusa Chmielewskiego. Od 13:00 do 18:00 w Skansenie w Kłupce zaplanowano festyn folklorystyczny Wianki, podczas którego będzie można zobaczyć dawne obrzędy świętojańskie, pokazy rzemiosła i występy zespołów ludowych.
3: Od godziny 13:00 będą czekać wystawcy, czyli rękodzielnicy, twórcy ludowi oraz producenci dobrego naszego kujawskiego jedzonka. A od godziny 15:00 występy. Tym razem będą to trzy zespoły. Zespół folklorystyczny Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin przedstawi główne widowisko, czyli Wigilię Świętego Jana. I podczas niego będziemy, nie chciałabym wszystkiego zdradzać, ale będziemy mogli dowiedzieć się o dawnych zwyczajach związanych właśnie z tą najkrótszą nocą z przesileniem letnim, czyli na przykład jakie wróżby matrymonialne wynikały z przeskakiwania przez ogień, czy rzucania wianków na wodę. Również tradycyjnie gospodynie wtedy zbierały zioła, które miały chronić przed wszelkim złem, przed złym urokiem czarownic, przed chorobami. Na pewno dowiemy się z tego widowiska, jakie te zioła kiedyś zbierano i do czego właśnie one służyły. A poza tym wystąpią jeszcze dwa zespoły, Kruszynioki z Kruszyna i kapela młodzieżowa, ludowa Echo Kujaw z Wierzbinka. Oprócz tego na terenie skansenu będą się odbywały różnego rodzaju warsztaty, pokazy, przede wszystkim prowadzone przez twórców ludowych, bo to jest taka wartość dodana. I na pewno będzie można sobie wić wianki z polnych kwiatów, uczyć się pracy na kole garncarskim, czy wyplatać kosze wiklinowe, albo podpatrzeć.

0: i zobaczyć, jak kiedyś w weekendy, w święta wysypywano, zdobiono wnętrza izb, sypiąc dywany kwiatowe z piasku.
1: O godzinie 14 mieszkańcy spotkają się także podczas czwartego pikniku na stolicy Głowiązce, gdzie przygotowano atrakcje dla całych rodzin, pokazy strażackie, koncerty, animacje i akcję charytatywną. Weekendowe świętowanie we Wrocławku zakończy o godzinie 17 Wrocławska Scena Młodych w Parku na Słodowie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Włocławek wykonuje kolejny krok w kierunku jednej z najważniejszych inwestycji energetycznych w swojej historii. Miasto zostało wskazane jako kluczowa i priorytetowa lokalizacja dla budowy małych modułowych reaktorów jądrowych SMR. Dziś podpisane zostało porozumienie pomiędzy władzami Włocławka a spółką OSGE, Orlen Synthos Green Energy, która odpowiada za rozwój tej technologii w Polsce. Dokument ma wyznaczyć kierunki współpracy pomiędzy samorządem a inwestorem oraz ułatwić realizację projektu, który w przyszłości może znacząco wpłynąć na rozwój gospodarczy miasta i całego regionu.
1: Mam takie poczucie, wręcz pewność, że znajdujemy się w historycznym momencie dla naszego miasta, dla rozwoju naszego miasta, na pewno dla wzmocnienia potencjału gospodarczego. Ja na własny użytek porównuję ten dzisiejszy dzień i tą decyzję, która zapadła już kilka miesięcy temu o budowie we Włocławku elektrowni atomowej typu SMR do decyzji sprzed ponad 60 lat, kiedy podjęta została o budowie zakładów chemicznych, bo mniej więcej tak jak zakłady chemiczne wówczas zmieniły sytuację naszej

0: tego miasta. Tak, dzisiaj ta decyzja o budowie pierwszej w Europie elektrowni SMR właśnie we Włocławku na nowo przedefiniuje, przeprogramuje tak naprawdę całą gospodarkę naszego miasta, dlatego że zapewnia energetyczne podstawy dla również innych podmiotów, które we Włocławku i w regionie włocławskim zdecydują się ulokować, to po pierwsze, a myślę, że najbardziej istotne dla mieszkańców Włocławka są nowe miejsca pracy, które tutaj dzięki tej inwestycji się pojawią. Nie mówimy tutaj o kilkudziesięciu miejscach pracy, tylko mówimy o kilkuset miejscach pracy. Z każdym kolejnym reaktorem ta liczba będzie wzrastać i co ważne, mogę w ciemno powiedzieć, że biorąc pod uwagę taki projekt, to nie będą niskopłatne miejsca pracy, tylko przeznaczone dla specjalistów, czyli ten oddech związany właśnie z dobrym zarabianiem i życiem we Włocławku tutaj zostanie jeszcze wzmocniony.
1: Małe modułowe reaktory jądrowe są uznawane za jedną z najnowocześniejszych technologii energetycznych na świecie. Pierwsze tego typu obiekty powstają obecnie w Kanadzie i właśnie na kanadyjskich rozwiązaniach mają być wzorowane instalacje planowane w Polsce. Jak podkreślają przedstawiciele OSGE, proces przygotowania inwestycji trwa już od dłuższego czasu. Obejmuje on szereg analiz, badań oraz procedur administracyjnych, które mają zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem budowy.
2: Przygotowujemy się bardzo solidnie do tego, do rozpoczęcia tej inwestycji. Ten proces jest długi, być może na co dzień Państwo tego nie widzicie, ale po naszej stronie spółki ilość dokumentów i decyzji, która jest wymagana do tego, żeby ten proces rozpocząć, jest naprawdę ogromny, więc myślę, że też w najbliższym czasie prace takie terenowe będą już coraz bardziej widoczne, natomiast na razie skupiamy się na tym, żeby tą część administracyjną, jak najbardziej decyzyjno-administracyjną zaawansować. Tak jak wspomniałem, my się przygotowujemy do tego procesu dosyć solidnie. Mamy już zakres raportu środowiskowego, przygotowujemy różnego rodzaju studia techniczne, analizy dostępności wody. Woda jest tutaj dużym wyzwaniem pomimo sąsiedztwa rzeki. No, jak Państwo wiecie, reaktory jądrowe wymagają dużej ilości wody. Przygotowujemy też całą dokumentację techniczną, tak żeby ten projekt był możliwy do wdrożenia w Polsce, czyli ten projekt taki standardowy, ten standard design, który mamy przygotowany na Stany i na Kanadę, musimy teraz spolszczyć to wszystko. To jest masę, tysiące godzin naszych inżynierów, żeby się przygotować do tego projektu, tak żeby później już jakby samo wykonawstwo, sam przebieg tego projektu następował bezproblemowo.
1: Zgodnie z założeniami we Włocławku ma powstać 6 modułowych reaktorów SMR. Jeśli inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z harmonogramem, będą to pierwsze tego typu jednostki nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Przedstawiciele spółki oraz samorządu podkreślają, że projekt ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jednocześnie może stać się impulsem rozwojowym dla Włocławka, przyciągając nowych inwestorów, tworząc miejsca pracy i wzmacniając pozycję miasta na gospodarczej mapie Polski.
2: Myślę, że ciekawe są obserwacje i doświadczenia z tego site'u w Kanadzie, w Darlington, jak to jest tam zorganizowane. To sam efekt, sam plac budowy, to jest około 2 do 3 tysięcy pracowników przez kilka lat tutaj jakby zlokalizowanych. A później, jeśli chodzi o eksploatację już i operowanie tymi jednostkami, no to są zespoły, zależy czym, o ilu unitach, o operatorstwie na ilu unitach rozmawiamy, ale nie chciałbym podać konkretnej liczby, ale to może być kilkaset osób nawet dla całej instalacji składającej się z takich 6 unitów, prawda? Czyli tak gdzieś około 150 osób na jedną jednostkę do operowania. Już mówię o samym, jakby jak już jest wybudowana instalacja, już jest kwestia jakby operatorstwa na tej instalacji.
0: Oczywiście są przychody do budżetu i te bezpośrednie, jak podatek od nieruchomości czy podatek od budowli, i te pośrednie, które dryfują przez budżet państwa, czyli udział w podatku od osób fizycznych i podatku od osób prawnych, czyli CIT. Więc każda osoba zatrudniona to

Ponieważ są potencjalne wpływy do naszego budżetu, tu szacujemy, że przy realizacji całego tego projektu wraz z przyległościami, bo to też trzeba o tym wspominać, to, no, to będzie duży, duży wzrost dochodów miasta.

0: do tej energii będzie zapewniony, bo tu stabilność dostępu do energii elektrycznej jest fundamentalna i dla właśnie tych energochłonnych gałęzi przemysłu kluczowa przy podejmowaniu decyzji, więc spodziewam się, że no nie powiem, że w ciągu miesiąca, pół roku czy roku, ale pewnie będziemy mieli okazję spotkać się w nieco innym towarzystwie, kiedy będę miał możliwość poinformowania o właśnie zakończonych rozmowach z podmiotami, które już czekają tak naprawdę na tą energię wyprodukowaną z tej elektrowni atomowej we Włocławku, która powstanie.
1: Według obecnych planów pierwszy modułowy reaktor jądrowy we Włocławku mógłby zostać uruchomiony w latach 2031-2032. Do tego czasu inwestora czeka jeszcze wiele etapów przygotowawczych. Jednak podpisane porozumienie jest kolejnym sygnałem, że projekt stopniowo przechodzi od planów do konkretnych działań.
2: W kwietniu rozpoczęły się prace związane z odwiertem poszukiwawczym przy Zalewie Antoniów w Radoszycach. Czy udało się dokopać do źródeł gorącej wody, czy czeka nas kolejne, już trzecie w powiecie koneckim fiasko takich poszukiwań? Na ten moment informacje są dosyć pozytywne. Przypomnijmy, że podobne odwierty nie przyniosły oczekiwanych rezultatów w gminie Smyków oraz w Końskich. Radoszyce wiercą do głębokości 1360 metrów plus minus 10%. Co wiemy na ten moment? O tym burmistrz Michał Pękala.
3: W tej chwili jesteśmy na głębokości 1200 metrów. Trochę nastąpił przełom, bo do tej głębokości 1200 metrów było wiercone tak zwanym świdrem. Teraz mamy wiercenie to najważniejsze, czyli ten rdzeń, to co nas najbardziej interesuje. Doszliśmy do tego elementu, zrobiliśmy duży postęp, bo to jest jakby w geologii taki święty graal, przebić tą warstwę, bym powiedział, grubą. Jesteśmy w tej chwili w warstwie, co nas najbardziej interesuje i wczoraj, szanowni państwo, było takie umowne pierwsze narodziny, bo pierwszy rdzeń, odkrywanie tego rdzenia, bardzo pozytywna informacja geologiczna, jeśli chodzi o porowatość, szczelinowatość i tego naszego rdzenia. Wszyscy mamy dobre jakby informacje, impulsy. Oczywiście jeszcze daleka droga, żeby w 100% to stwierdzić. Aczkolwiek myślimy bardzo optymistycznie i mamy nadzieję, że te plany, które właśnie mieliśmy w stosunku do tego otworu, będą w niedługim czasie realizowane.
2: Celem Radoszyc jest ściągnięcie inwestorów, którzy mogliby przy wykorzystywaniu gorących źródeł w porozumieniu z samorządem tworzyć infrastrukturę turystyczną.
3: Miejmy nadzieję, że właśnie do tego etapu niedługo będziemy mogli dążyć, jak będziemy mieli już końcowe wyniki, pozytywne wyniki, bo do takich wyników właśnie zmierzamy. Mam nadzieję, że te wyniki za być może miesiąc, za półtorej miesiąca będę mógł państwu ewentualnie powiedzieć, czy faktycznie uzyskaliśmy to, co chcieliśmy uzyskać, czy niestety otwór zakończył się jakąś negatywną informacją. Z tego, co nas interesuje nas temperatura, interesuje nas, szanowni państwo, wydajność i interesuje nas mineralizacja. Wszystkie te trzy czynniki muszą być satysfakcjonujące, żebyśmy ogłosili, że otwór jest pozytywny i przerealizujemy do następnego etapu.
2: Odwiert jest w 100% finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podobnie było w przypadku Końskich kilka miesięcy temu.
3: Wnioski, które składaliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, były przeznaczone właśnie na ten cel. Nie można było wykorzystać tych pieniędzy na inny cel i wówczas padało tylko pytanie, czy nie składać wniosku, niech wykorzystają inne gminy, czy złożyć wniosek i mieć duże szanse na to, żeby ten wniosek był pozytywny u nas.
2: I choć poszukiwanie gorącej wody w gminie Radoszyce kosztuje około 10 milionów złotych, to lokalny samorząd do tych działań finalnie nie dołoży ani złotówki, niezależnie od wyników poszukiwań.
4: Ten nowy ZOL, który chcielibyśmy zbudować na ulicy Targowej, będzie miał 108 łóżek, więc będzie dużo większy niż suma tego, co mam obecnie. Od półtora roku była wykonywana dokumentacja projektowa do tego do tego budynku. To jest budynek parterowy, wszystkie pomieszczenia, zarówno sala chorych, jak i wszystkie pomieszczenia towarzyszące są na jednym poziomie. Jest to obiekt zamknięty, w środku jest patio takie dla pacjentów. Budowa tego ZOL-u będzie pochodziła ze środków kredytu plus środki własne spółki. Plus

0: mam nadzieję, na jakieś drobne dofinansowanie.
1: Niedawno poznaliśmy oferty w przetargu na realizację budowy zakładu opiekuńczo-leczniczego. To zadanie oszacowano na 30 milionów złotych. Oferty złożyły trzy podmioty. Najniższą kwotę i jedyną, jaka mieści się w założeniach finansowych zamawiającego, zaproponowała firma Texon z siedzibą w Krakowie. 28 milionów 643 tysiące złotych. Zakład remontowo-budowlany Krzysztof Cwajda z Pelplina złożył ofertę opiewającą na 32 miliony 322 tysiące, a firma Zojax ze Zblewa na niespełna 35 milionów 900 tysięcy. Jeśli w dokumentacji przetargowej firmy Texon nie znajdą się żadne błędy formalne i nie będzie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, jest wielce prawdopodobne, że szpitale tczewskie podpiszą niezwłocznie umowę i budowa ZOL-u rozpoczęłaby się już w sierpniu. Dodajmy, że firma Texon aktualnie realizuje w Tczewie inwestycję za ponad 28 milionów złotych. Przebudowę obiektu z basenami Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Wojska Polskiego.
2: We wtorek przed południem na parkingu przed Wejherowskim Muzeum otwarta została wyjątkowa wystawa Stolen Memory.
3: Jest to wystawa prezentująca zasoby archiwum Alozen z Niemiec. Archiwum deponuje zbiory poobozowe, po obozach koncentracyjnych, pracowników przymusowych, a także jest w posiadaniu około 2000 depozytów byłych więźniów. I wystawa ma zachęcić do odnajdowywania właśnie właścicieli, prawowitych właścicieli tych pamiątek. Mówi też o tym, co już udało się archiwum zrobić, komu zwrócono już te pamiątki.
2: I faktycznie przez lata działalności udało się dotrzeć do dużej ilości potomków poległych.
4: 2026 jest bardzo wyjątkowy rok dla nas, bo to jest 10. jubileusz naszej kampanii Stolen Memory i dzięki też pomocy przede wszystkim od wolontariuszy z Polski udało nam się już zwrócić 1100 pamiątek rodzinom na całym świecie, ale przy tym 400 polskim rodzinom. I zawsze jak taka pamiątka wraca do rodziny, to wraca z tą pamiątką właśnie pamięć o tym człowieku.
3: Za każdą pamiątką idzie historia osoby, która w czasie II wojny światowej była represjonowana, trafiła do obozu i o tym, jak te pamiątki powróciły, jaka historia się wiąże, co opowiada, można właśnie przeczytać na tej wystawie. Są to między innymi zegarki, dokumenty, zdjęcia, medaliki, różne elementy biżuterii.
2: A co bardzo ważne, wciąż istnieje cała baza rzeczy i dokumentów, które czekają, aż ktoś się po nie zgłosi.
4: Zapraszamy serdecznie na naszą stronę internetową. Arolsen Archive to jest w ogóle największe archiwum na świecie II wojny światowej. Mamy u nas w archiwum 30 milionów dokumentów dotyczących 17,5 miliona ofiar. I co jest bardzo wyjątkowe, że prawie całość tego archiwum jest dostępne online dla wszystkich, bez żadnych tam skomplikowanych spraw. Można wejść na stronę, wpisać imię i nazwisko i szukać właśnie swoich przodków.
2: Warto więc zainteresować się działalnością archiwum oraz wystawą, która dostępna będzie do oglądania na parkingu muzeum do 20 lipca od godziny 8 do 18.
5: Rodzice adopcyjni to są bohaterowie. To są bohaterowie bez peleryny, bez dużego S na klacie.
6: Bo trzeba mieć w sobie odwagę, by zabrać do swojego domu dziecko z nierzadko trudną historią rodzinną. Jakub Siutkowski jest średnim dzieckiem swojej biologicznej mamy. Oddała go do adopcji, gdy miał 3 miesiące.
5: To jest po prostu szansa. To jest druga szansa na dom, na miłość i na bycie kochanym po prostu, nie? Adopcja to jest coś wspaniałego. Ja doświadczyłem tego i wiem, że po prostu dostałem drugą szansę gdzieś, powiedzmy, od Boga, zapisaną u góry.
6: A rodzice adopcyjni dali mu wszystko to, czego nie mogła dać biologiczna rodzina. Ta para przyjechała do Bielskiego Ośrodka z Wrześni. Sami starali się długo o dzieci, a gdy wszystkie próby zawiodły, postanowili zostać najpierw rodziną zastępczą.
7: Gdzieś tam jakiś scenariusz każdy ma na górze swój chyba przypisany i tak.
8: I tak
7: takie
8: być.
7: Czasami człowiek ma odczucie, że to po prostu tak się spełnia, jakby tak po prostu miało być.
8: Tak, że ta cała nasza droga, że nie udało się nam biologicznie, nie udało się w tym Poznaniu, bo musieliśmy się znaleźć tutaj, w tym konkretnym miejscu.

0: Najpierw trafił do nich 5-tygodniowy Olek, po miesiącu jego o rok starszy brat Piotruś. Wówczas postanowili, że adoptują braci. A gdy dowiedzieli się, że mama chłopców znów jest w ciąży, liczyli na to, że i trzecie dziecko dołączy do rodzeństwa. Martynkę odebrali ze szpitala, gdy miała zaledwie 5 dni.
1: To była najlepsza decyzja w naszym życiu i nawet jestem zdania, że gdybyśmy sami urodzili te dzieci, to nie wiem, czy byłyby tak wspaniałe jak nasze. Po prostu są wyjątkowi, idealni, idealnie do nas pasują, są naszym całym światem.
0: Nie wszystkie dzieci mają tyle szczęścia. Czasem czekają latami w rodzinach zastępczych. Nierzadko tam osiągają pełnoletność.
2: W Polsce mamy mniejszą ochotę na dzieci.
0: Rodzi się coraz mniej dzieci i coraz mniej osób decyduje się na adopcję. I tu ważna rzecz, nie trzeba być w związku małżeńskim czy partnerskim, by zabiegać o rodzinę.
3: Pojedyncze osoby i osoby w małżeństwie powierzamy dzieci z uregulowaną sytuacją prawną.
0: A warunki, by zostać rodzicem adopcyjnym, wcale nie są wygórowane i trudne do sprostania.
3: Dużo wyższe warunki, większe trzeba spełniać, bo wiem to, bo sprawdzałam, żeby przyjąć zwierzę pod opiekę. No już tak zupełnie żartobliwie, wiadomo, że bardziej nas prześwietlają banki, żeby dostać kredyt, a my naprawdę jesteśmy prospołeczni ku człowiekowi, ku dziecku i staramy się każdą rodzinę skutecznie i dobrze przygotować do rodzicielstwa adopcyjnego.
0: Ale nie wszyscy kandydaci jednak przechodzą całą ścieżkę.
2: Rezygnują po tym, jak się dowiadują, jakie dzieci mogą adoptować. Rezygnują, bo na przykład okazało się, że ich motywacja nie była tak wyraźna. Rezygnują, bo czasami rozpadają się związki, bo okazuje się, że być może on czy ona mogą mieć dziecko tylko z innym partnerem czy partnerką.
0: Każdy, kto chciałby dać spokojny dom dzieciom z trudną historią rodzinną, zostanie poprowadzony przez ten proces. Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Pile pomaga w tym od 50 lat.
4: Nie tak prosto tam сказать то, что ты думаешь, написать то, что ты хочешь, ці неким чином виказатися так, як ти хочеш. Ну, а після 20-го года ситуація там ще більш погоршилася, і фактично зараз там існує така авторитарна влада.
5: To białoruska rzeczywistość, która trwa już 30 lat. Aleś Bielacki ponad 4 lata był więziony w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Odzyskał wolność w grudniu 2025 roku, po czym został deportowany z Białorusi na Litwę. Pokojową Nagrodę Nobla otrzymał będąc w więzieniu. Odebrała ją jego żona, która w obawie o swoje bezpieczeństwo nie powróciła już do swojego kraju.
6: Jeden z takich momentów katowania w turmie to nie okazanie medycznej pomocy. Люди от этого покутаются, люди помирают так само у тюрьмах. И по сутности, это способ катования, это доведение людей до страты здоровья и по сутности до смерти. Умовы специально створяются для политизневоленных.
4: Нобелевская премия дала мне зараз высший статус. Принамсі я могу разговаривать с такого уровня людьми, чиновниками, громадскими діячами в Европе, во всем свете, якого ранее не было. Я безумовно використовую эту можливість для того, чтобы розповісти про ситуацию с правами человека у Беларуси, с тем, что отбывается в Беларуси. Ну и так само говорю не только про те проблемы, которые дотычны Беларуси, дотычны в огуле всего региона Восточной Европы.
5: Wizyta noblisty w hajnowskim Białorusie to inicjatywa absolwenta i byłego nauczyciela tej szkoły Eugeniusza Wappy.
7: Aleś Bielacki, który hajnówkę znał, to liceum z opowieści, z Niwy i był w hajnówce w czasie pierwszych organizowanych warsztatów literackich polsko-białoruskich Bezmierza. Po głowie mi kołotała myśl, aby laureat Nobla przyjechał do hajnówki, do mojego liceum, do naszego liceum, bo to jest, tak mówimy, nasze liceum.
8: Jest to szok, jak w XXI wieku może być traktowany człowiek, który nie jest mordercą, złoczyńcą, złodziejem, tylko walczy o prawa innego człowieka, no to

0: To jest straszne. XXI wieku myślę, że to jest, no, dla mnie osobiście też jest straszne, myślę dla tych młodych ludzi również.
1: Aleś Bialacki, szef Komitetu Obrony Praw Człowieka w Jasna, obecnie założył fundację swojego imienia, która ma zajmować się m.in. wsparciem młodzieży i przeciwdziałaniem represjom. Będzie operowała głównie w trzech europejskich stolicach – Warszawie, Wilnie oraz Oslo.
2: Ważnym miejscem w Bartoszycach, nie tylko z historycznego punktu widzenia, ale również kształtującej się w nim przez lata lokalnej społeczności, są były niemieckie koszary przy ulicy Limanowskiego. I niby miejsce oczywiste, ale po przeczytaniu książki autorstwa Bernadety Darskiej Republika Ludzi Młodych, zapewniamy, odkryte zostanie ono na nowo.
3: Coraz częściej dużym zainteresowaniem cieszą się spotkania autorskie promujące nowości wydawnicze, po które sięgają czytelnicy. Obecnie wśród bartoszyckiej grupy krąży książka zatytułowana Republika Ludzi Młodych, bo po pierwsze dotyczy historii Bartoszyc, a po drugie jej autorka jest z nimi związana rodzinnie, co było dopełnieniem jej rozważań i przygotowań do napisania książki.
4: Kiedy pracowałam nad tą książką, jednocześnie okazało się, że odkrywałam historię mojej rodziny. Nie tylko w kontekście tego, jak moja rodzina trafiła właśnie do Bartoszyc i trafiła też na ulicę Limanowskiego, bo moja babcia i dziadek krótko pracowali również w ośrodku, ale też dowiedziałam się, jakie były losy mojej babci i dziadka, kiedy właśnie pojawili się w Olsztynie i kiedy potem dotarli tutaj do Bartoszyc, więc ten kontekst autobiograficzny był dla mnie bardzo ważny, a oprócz tego oczywiście to, że ja to miejsce doskonale znałam, bo bywałam tam no przynajmniej raz w tygodniu, bo odwiedzałam babcię i dziadka, ale jednocześnie tego miejsca nie znałam, bo ja tej historii faktycznie wcześniej nie poznałam. Nikt mi jej nie opowiadał. Być może miałam taką okazję, żeby z kimś porozmawiać i się o niej dowiedzieć, ale dziecko czy nastolatka, jeśli na przykład nie ma takiej podpowiedzi, że jest coś ciekawego w tym danym miejscu, no oczywiście nie będzie zadawało odpowiednich pytań.
3: A rzecz dotyczy historii Centrum Ośrodka Wychowawczo-Szkoleniowego imienia Janusza Korczaka.
4: Wiele osób w ogóle nie pamięta, że i nie wie, że taka historia niezwykła właśnie tutaj w Bartoszycach była. A ta historia jest faktycznie niezwykła nie tylko z powodu tego rozmachu projektu pedagogicznego, bo już sam pomysł, żeby założyć dom dziecka na planowaną liczbę 3000 dzieci jest no, nie do wyobrażenia, ale trzeba też pamiętać, że wtedy w Polsce było 1 700 000 sierot, więc to też jest liczba, która nas poraża tak naprawdę. Jeśli sobie gdzieś pomyślimy o tym, że właśnie wtedy to powstawało, że gdzieś ci ludzie tak naprawdę nie tyle myśleli o tym, że to jest wielkie, że to jest centralne, że to jest ważne dla władz, ale myśleli przede wszystkim o drugim człowieku, o tym, żeby mu pomóc, żeby gdzieś temu bezradnemu dziecku, które stało się ofiarą wojny, dać wychowanie, dać edukację, dać opiekę, dać takie poczucie, że przyszłość ma sens.
3: Tym samym w książce Republika Ludzi Młodych odnajdziemy nie tylko historię tego miejsca, które zmieniło się na przestrzeni lat, choć znamiona tamtego czasu wciąż są obecne w budynkach przy ulicy Limanowskiego. W końcu dalej realizowana jest tu edukacja i wychowanie, ale faktem, że w zupełnie innym wymiarze. Dlatego ta książka zdecydowanie dla wielu i samej autorki jest odkrywcza.
4: Więc to dla mnie też było takie odkrywanie tego miejsca, odkrywanie tej historii i odkrywanie też właściwie takich początków Bartoszyc, bo można powiedzieć, że ta opowieść o Centralnym Ośrodku Wychowawczo-Szkoleniowym imienia Janusza Korczaka to jest właściwie opowieść o początkach polskich Bartoszyc.
3: I to już zachęca do sięgnięcia po książkę pełną być może dotąd nieznanych wątków z życia mieszkańców Bartoszyc, z sąsiedztwa największego w Polsce ośrodka wsparcia dla dzieci w potrzebie.
5: Pilscy policjanci od początku roku wszczęli 53 postępowania dotyczące znęcania się nad rodziną. W 4 przypadkach sprawcy przemocy zostali tymczasowo aresztowani.
6: Ostatni przypadek dotyczy 52-letniego mieszkańca gminy Kaczory, który także stosował przemoc fizyczną i psychiczną wobec najbliższych.
5: Do zatrzymania mężczyzny doszło w miniony weekend w Kaczorach. Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Chodzierze o tymczasowy areszt. Sąd przychylił się do wniosku i mężczyzna trafił za kratki na 2 miesiące.
7: Prokuratura Rejonowa w Chodzierzy nadzoruje postępowanie przygotowawcze przeciwko Jackowi K. Mężczyzna jest podejrzany o znęcanie się psychiczne i fizyczne nad swoją żoną.

0: oraz dziećmi.
1: Za znęcanie się nad rodziną grozi do 5 lat więzienia. To już drugi areszt wobec Jacka K. W 2022 roku był podejrzany o gwałt. Zgłaszająca napaść seksualną kobieta wycofała się jednak z oskarżeń i mężczyzna opuścił areszt. Tymczasem prokuratura rejonowa w Wałczu prowadzi postępowanie przeciwko niemu też z tego samego artykułu. Jacek K. w lutym tego roku usłyszał zarzut zgwałcenia osoby małoletniej. Sąd w tej sprawie zastosował wobec niego dozór policji i poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju. Śledczy czekają jeszcze na badanie psychiatryczne podejrzanego. Jacek K. w mediach pojawiał się od kilku lat. Najpierw wypowiadał się jako lokalny działacz społeczny, a ostatnio jako dziennikarz. Tak też go pokazywała jedna z ogólnopolskich stacji w programie interwencyjnym.
2: 30-letnia tradycja, muzyka łącząca pokolenia i magiczna polana w sercu Karkonoszy. Festiwal poezji śpiewanej, gitarą i powraca do Borowic.
3: Pierwszy weekend w Borowicach trzeba być koniecznie, bo mamy fantastyczny festiwal gitarą i już od ponad 30 lat na górskiej polanie u stóp Karkonoszy rozbrzmiewa fantastyczna muzyka, poezja śpiewana.
2: Zapiszcie w kalendarzach 3 i 4 lipca. Szykuje się wyjątkowy muzyczny weekend.
4: To właśnie tu.
5: 3-4 lipca.
6: Gitarą i borowickie spotkania z poezją śpiewaną.
4: Świetny program!
6: Piątek startujemy o godzinie 19. Zaczynamy od muzykuny, chwila nieuwagi, akurat.
5: A w sobotę zaczynamy o godzinie 18. Wystąpią Krzysztof Stępień, Ranko Ukulele, Renata Przemyk oraz zespół WW.
2: Festiwal to nie tylko scena, ale też pole namiotowe i pełen przekrój lokalnej kultury.
4: Czekają na Was też smaki karkonoskie. Gmina Podgórzyn to 10 urokliwych miejscowości, gdzie działają prężnie nasze koła gospodyń, które zadbają o wyjątkowe smaki. Polecam serdecznie. Nie zabraknie też kramików z rękodziełem i atrakcji dla dzieci.
2: W trosce o wspólną przestrzeń organizatorzy mają do festiwalowiczów ważną prośbę.
4: Mam serdeczną organizacyjną prośbę. Borowice są piękne, ale nie są duże. Próbujcie Państwo grupować się z rodziną, z przyjaciółmi, żeby ograniczyć ilość samochodów. Mamy miejsca parkingowe, ale chcemy zadbać o to, żeby każdy z Was komfortowo się tutaj czuł.
7: Zapraszamy!
2: Bieżące komunikaty i szczegóły dotyczące pola namiotowego znajdziecie w mediach społecznościowych festiwalu i stronie gminy Podgórzyn.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: To był dzień, na który uczniowie czekali od wielu tygodni. Po 10 miesiącach nauki, sprawdzianów i szkolnych wyzwań nadszedł moment podsumowań. Dziś w szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek, a świadectwa trafiły w ręce uczniów, symbolicznie zamykając rok szkolny 2025-2026.
1: Myślę, że ten rok był ciekawy, ale też i trudny, bo nieustannie zmieniają się przepisy prawa oświatowego, do którego musimy dostosować kształcenie i organizację pracy w szkole, ale z drugiej strony wydarzyły się bardzo ciekawe rzeczy, tak jak na przykład wizyta Islandczyków w naszej szkole, piąta jubileuszowa edycja Gali Kryształowych Serc. Mieliśmy kolejną edycję konkursów takich jak Translation Master, debata oksfordzka, czy chociażby Słowo i Tożsamość. Dzisiaj to taki dzień, w którym czas na podsumowania i refleksje. I myślę sobie, że każdy uczeń ma taką szkatułkę z napisem The Best of 2025-2026 i tam znajdują się różne ciekawe wspomnienia, najważniejsze wydarzenia, więc ten rok każdy podsumuje inaczej. Różne też będą efekty pracy uczniów w mijającym roku szkolnym i adekwatne do tej pracy będą mieli oceny na świadectwach ukończenia klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. W naszym liceum dzisiaj kończy naukę 367 uczniów, dlatego że 201 wcześniej już ukończyło szkołę w kwietniu, a byli to maturzyści. Więc ja życzę moim uczniom słonecznych wakacji, ciekawych, dalekich i bliskich podróży, poznawania interesujących ludzi, a przede wszystkim relaksu, odpoczynku, nabrania sił do tego, by wrócić do nas 1 września. Będziemy oczywiście na naszych uczniów czekali.
0: O emocjach towarzyszących zakończeniu roku opowiadali nam uczniowie liceum imieni Marii Konopnickiej w Wrocławku.
2: Dzisiaj zakończenie roku szkolnego. Jak się czujesz? Jakie emocje tobie towarzyszą?
3: No, czuję na pewno smutek, no bo ten rok szkolny, nie ukrywam, był dla mnie bardzo bogaty. Bardzo fajnie, miło mi się uczęszczało do szkoły, aczkolwiek no również jakaś tam nutka szczęścia jest, bo jednak ta przerwa dwumiesięczna przyda się jednak.
2: Jak byś podsumował ten rok? Czy był to czas intensywnej pracy?
3: Oj, to była na pewno bardzo intensywna praca, aczkolwiek też bardzo wydajna. Bardzo dużo dzięki temu roku szkolnemu zyskałem i bardzo się rozwinąłem.
2: Dzisiaj zaczynają się wakacje. Jakie są twoje plany?
3: No na pewno pójdę na Dni Włocławka, oczywiście. Zapraszam wszystkich, ma być bardzo fajnie. No i dalej zobaczymy, no, jak się ułożą plany.
4: Na pewno będę czuł tęsknotę za kolegami z klasy. Naprawdę jestem z pierwszej klasy i bardzo fajnie się zaklimatyzowałem w tej szkole. Bardzo było przyjemnie i miło. Uważam, że będę spotykał się z niektórymi osobami w wakacje, ale także oczywiście czuję radość z tego, że zbliżają się wakacje, no i jest to dwumiesięczna przerwa, przy której można zrobić wiele dla siebie i wiele przyjemności można doświadczyć.
2: A jak byś podsumował to właśnie ten pierwszy rok? Czy było ciężko?
4: Uważam, że bardzo fajnie, bardzo było przyjemnie zaklimatyzowanie się w tej szkole, że bardzo było czuć taką pozytywny vibe tej szkoły, że tak to ujmę. No i na pewno było lekkie ciężary, były, ale mimo wszystko uważam bardzo pozytywnie ten rok szkolny.
2: Zaczynają się wakacje, jakie są twoje plany?
4: Ja bardzo lubię na rowerze jeździć, będę często sobie na rowerze jeździł, także liczę na jakieś może inwestycje, praca jakaś, może dorywcza, coś w tym stylu.
0: Z kamerą odwiedziliśmy również szkołę podstawową, gdzie najmłodsi z ogromnym entuzjazmem świętowali zakończenie roku szkolnego.
5: Dzisiaj uroczyste zakończenie roku.

0: roku szkolnego, czas podsumowań. To był bardzo dobry rok. Udało nam się zrealizować wiele wartościowych przedsięwzięć, ciekawych wycieczek, licznych apeli i różnych, przeróżnych uroczystości szkolnych i klasowych.
1: Najmłodsi wspominali najciekawsze lekcje, szkolne wycieczki, zawarte przyjaźnie i wydarzenia, które sprawiły, że minione miesiące będą długo wspominać.
2: Kończący się rok szkolny w klasie 2B był intensywny pod względem ilości nauki oraz prac włożonych w przygotowania apeli szkolnych. Już jako drugoklasiści odważnie braliśmy udział w konkursach. Jednak dzięki naszej wychowawczyni obok nauki nie zabrakło także czasu na wycieczki, warsztaty oraz wspólne spacery. To był kolejny rok wspólnych przygód i przyjaźni.
3: Najśmieszniejsza przygoda szkolna to dzień, w którym przyniosłam gumowe jajko. Wszyscy myśleli, że jest ono prawdziwe, kiedy rzucałam tym jajkiem, to bali się, że zaraz pęknie, a ono skakało.
4: Co najbardziej podobało Ci się w tym roku szkolnym?
5: Najbardziej podobało mi się to, że spędzałam czas z kolegami i koleżankami, uczyłam się z nimi i wyjeżdżałam na wycieczki, chodziłam na spacery i na lody z panią Pauliną.
4: Za kim będziesz najbardziej tęsknić w wakacje?
6: Wakacje najbardziej będę tęsknić za kolegami, koleżankami, nauczycielami i za wspólnie spędzonymi chwilami.
4: Czego życzysz swoim kolegom i koleżankom na wakacje?
7: Swoim kolegom i koleżankom życzę dużo słońca i czystego nieba, bo nic więcej do szczęścia nie trzeba. Bawcie się dobrze, odpoczywajcie zdrowo, niech wakacje miną wam odlotowo. Nie mogę się doczekać, jak znów pogadamy, ale już w trzeciej klasie.
4: Za to chciałabyś podziękować swojej pani, dyrekcji szkoły oraz wszystkim pracownikom.
8: Wszystkim nauczycielom, pani Paulinie, księdzu dyrektorowi i wszystkim pracownikom szkoły. Chcę podziękować za to, że zawsze wspierali nas i dbali o nasze bezpieczeństwo. Dziękuję za ciekawe lekcje, cierpliwość oraz za to, że w szkole zawsze jest miło, ciepło i czysto. Dziękuję za wszystkie wycieczki i pomoc w trudnych chwilach. Dziękuję.
1: Choć każdy uczeń zapamięta ten rok inaczej, jedno było wspólne dla wszystkich – radość z rozpoczęcia wakacji. Na szkolnych korytarzach nie brakowało uśmiechów, gratulacji i planów na letni wypoczynek. Przed uczniami 2 miesiące odpoczynku, podróży i czasu spędzonego z rodziną oraz przyjaciółmi.

0: koniec lutego, koniec marca, koniec maja i koniec czerwca. Tak zamieniał się termin oddania do użytku zielonych terenów Śródmieścia, inwestycji, o której mówi cały Włocławek. Mówi jednak nie w kontekście jej walorów estetycznych, ale właśnie w przedłużających się prac. Ostatnim jak na razie terminem był koniec czerwca, czyli za kilka dni. Nie zanosi się, żeby termin został dotrzymany.
1: Praktycznie do wykonawca do godziny 24-26, czyli dnia dzisiejszego, powinien zgłosić nam gotowość odbioru inwestycji bądź zrealizowanych robót. Także czekamy. Jeżeli wystąpi z takim wnioskiem o odbiór, czyli jest gotowy do odbioru wykonanego zadania, wtedy wyznaczany jest, mamy czas na wyznaczenie terminu odbioru, jest zebrany zespół i rozpoczyna się procedura odbiorowa, czyli każda branża praktycznie drogowa, zieleń czy kanalizacyjna będzie przeprowadzany odbiór, czy będzie badane przede wszystkim to, czy prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, czy wszystkie prace zostały wykonane, no i czy są jakiekolwiek uwagi. Jeżeli wykonawca nie zgłosi gotowości do odbioru, teoretycznie mamy prawo przy odbiorze prac, czyli przy zakończeniu realizacji umowy, naliczyć kary umowne. Liczymy się z tym, że wykonawca pewnie takiego zgłoszenia dokona, no bo zawsze pamiętam,

0: Najmniej jest jeszcze weekend, więc zanim zamawiający tutaj, no, inwestor, czyli w tym wypadku zarząd dróg z ramienia rejestra, wyznaczy termin, także te parę dni jeszcze wykonawca będzie miał możliwości kończenia prac. No później zobaczymy, tak, na jakim etapie to się wszystko zakończy, tak? Jeżeli będą uwagi co do zakresu nieprzeprowadzonych prac, no tutaj będziemy wtedy rozmawiać z wykonawcą, jaka była przyczyna przede wszystkim tego, że te prace nie zostały w pełni zrealizowane. No i będziemy rozmawiać, tak?
1: Czy wykonawca firma Balzola kontaktowała się w ostatnich dniach z Urzędem Miasta i próbowała ewentualnie zmienić termin, coś tłumaczyć, korygować te terminy?
0: Było spotkanie robocze z przedstawicielami firmy Balzola. Nie przewidujemy wydłużenia terminu realizacji umowy.
2: Firma Balzola jest również wykonawcą prac prowadzonych na ulicy 3 Maja. Złożyła też ofertę na przebudowę parku Grzywno. Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty. W szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek. Początek wakacji jest upalny i jak wynika z prognoz pogody, lato będzie zdecydowanie cieplejsze od ubiegłorocznego. A gdzie najlepiej wypoczywać w ciepłe dni? Nad wodą. Włocławek i okolice oferuje wiele jezior, a także baseny. We Włocławku sezon kąpielowy zaczyna się w sobotę, 27 czerwca.
3: Jak co roku zaczynamy z pierwszym dniem wakacji, czyli od jutra. Jesteśmy gotowi zarówno na Jeziorze Wikaryjskim, jak i nad Jeziorem Czarnym. Ruszają również baseny letnie przy ulicy Lisek, no i oczywiście baseny na przystani na ulicy Płockiej, gdzie obecnie jesteśmy.
1: Właśnie, jesteśmy na basenach przy ulicy Płockiej. Jakie atrakcje tutaj są zapewnione? Są też duże baseny, ale także brodziki dla dzieci tradycyjnie.
3: Tak, oczywiście jest też taki wodny plac zabaw, w którym dzieci, nawet najmniejsze, mogą się pluskać bez żadnych obaw ze strony rodziców. Jest też płyciutki brodzik. Dodatkową atrakcją, mam nadzieję, która będzie się cieszyła dużym powodzeniem, będą atrakcje, które będziemy holować za motorówką. Są to duże dmuchane zabawki. Są to zabawki i dla starszych, i dla młodszych. Można również spróbować swoich sił na nartach wodnych, na wejku. Jeżeli Państwo chcą zobaczyć, jak to wygląda, można obejrzeć nasz filmik promocyjny, który ukazał się zarówno na stronie OSIR-u, jak i na stronie przystani. Tam nasze wszystkie zabawki są pokazane. Serdecznie zapraszamy, bo myślimy, że będzie to wielka frajda. Niekoniecznie trzeba będzie wyjeżdżać nad morze, żeby móc sobie skorzystać z takich atrakcji. I oczywiście ceny też będą dostosowane do naszych portfeli, czyli nie będziemy płacili 100 zł za taką atrakcję jak nad morzem, ale 25 zł za narty i za łajka trzeba będzie zapłacić 40 zł, ale myślę, że są to normalne, niezbyt wygórowane ceny i każdego będzie na to stać.
1: Jak wyglądają ceny, jak wyglądają godziny otwarcia obiektów?
3: Jeżeli chodzi o godziny otwarcia, to baseny na Lisku w tygodniu funkcjonują od godziny 12 do 20, tak żeby ci, którzy po pracy chcą skorzystać z basenów, też mogli jeszcze po pracy sobie przyjść popływać. W weekendy baseny na Lisku czynne są od 11 do 19. Przystań tutaj na Płockiej każdego dnia jest od 11 do 19, natomiast kąpieliska nad Jeziorem Czarnym i Wikaryjskim od 10 do 18.
1: Mówiliśmy o sprzęcie, o atrakcjach. Tutaj za chwilę to pokażemy na przebitkach właśnie w tym momencie. Jest też specjalny wózek dla osób z niepełnosprawnością.
3: W tej chwili ten wózek przywieźliśmy, żeby Państwu pokazać, bo wózki te to są specjalne wózki plażowe, więc one od jutra już będą nad Jeziorem Czarnym i nad Jeziorem Wikaryjskim. Wiemy, jak ciężko jest osobom niepełnosprawnym na normalnym wózku dostać się chociażby nad wodę. Więc tutaj rozmawiałam z panem prezesem WOPR, Sławkiem Mularskim. Jeżeli osoba niepełnosprawna przyjedzie na kąpielisko, ratownik WOPR-u pomoże zapiąć bezpiecznie osobę w taki wózek. Jest to wózek specjalnie przystosowany do tego, ma grube opony, żeby można było nim zjechać po plaży i bezpiecznie z osobą niepełnosprawną wejść z tym wózkiem do wody. Jest to wózek pływający, więc myślę, że chociaż trochę urozmaicimy, może ułatwimy osobom niepełnosprawnym skorzystanie z No z atrakcji wodnych przy tych wysokich temperaturach, bo wiemy, że dla niektórych było to do tej pory niemożliwe. Tak samo na prośbę z jednego z mieszkańców, bo faktycznie w zeszłym roku to zauważyłam, był to problem. Tak naprawdę ten duży basen na Lisku nie był dostępny dla osób niepełnosprawnych. Były tylko normalne drabinki. W tym roku zamiast jednej z drabinek pojawią się schody dla niepełnosprawnych, żeby też ułatwić dostęp do basenu osobom z niepełnosprawnościami.
1: Na koniec powiedzmy jeszcze o cenach. Jak wygląda rozkład cenowy? Ile trzeba zapłacić, żeby wejść na basen i na jaki czas?
3: Wejścia ogólnie na baseny letnie są całodzienne, przy czym nowością jest, i to też na prośbę grup, które organizowały półkolonie, bo nie było wejścia takiego godzinowego, gdzie wiadomo, że jeżeli jest grupa na półkoloniach, oni nie wchodzą na cały dzień, oni najczęściej wchodzą na godzinę, więc taki bilet też się w tej chwili pojawił. Co do cen, pozostają niezmiennie takie, jak były w zeszłym roku.
2: Cena biletu normalnego na basen przy ulicy Płockiej oraz Lisek to 25 zł, a ulgowy 17 zł. Dzieci do trzeciego roku życia wchodzą bezpłatnie. We Wrocławku znajdują się dwie kryte pływalnie. Delfin oraz międzyosiedlowy basen miejski. W okresie wakacyjnym w obydwu będą przerwy technologiczne. Na Delfinie od 26 czerwca do 31 lipca, a na basenie międzyosiedlowym od 1 do 31 sierpnia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławku poinformował, że w sezonie letnim 2026 na terenie powiatu wrocławskiego zorganizowano 4 kąpieliska zlokalizowane na jeziorach Lubieńskim, Chodeckim, Bożymowskim i Chełmica. Przez cały sezon letni sanepid będzie prowadził nadzór nad jakością wody. W przypadku wystąpienia zmian mogących wpływać na pogorszenie jakości wody będą wydawane stosowne komunikaty. Wraz z początkiem wakacji na tory wracają sezonowe połączenia kolejowe, organizowane przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Od 27 czerwca mieszkańcy regionu ponownie będą mogli wygodnie dojechać pociągami do najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych nad Bałtykiem oraz w Bory Tucholskie. To propozycje dla osób planujących zarówno jednodniowe wyjazdy, jak i dłuższy letni wypoczynek.
4: Trzeci rok właściwie województwo kujawsko-pomorskie organizuje połączenia wakacyjne. 3 lata temu zaczynaliśmy z połączeniem Rybitwa, czyli połączenie do Kołobrzegu z Torunia. 2 lata temu zwiększyliśmy tą ofertę do połączenia z Torunia w Bory Tucholskie, czyli połączenie Borsuk, i oprócz tego połączenie Latarnik z Bydgoszczy bezpośrednio na Hel. Więc i w tym roku, jak wszystkich mieszkańców naszego województwa, chciałabym namówić i zachęcić do korzystania z tych wakacyjnych połączeń. One ruszają już w najbliższą sobotę, 27 czerwca. Będą kursowały do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia. Połączenie Latarnik jest połączeniem, tak jak powiedziałam, z Bydgoszczy. Ono jest realizowane codziennie. Połączenie Bory Tucholskie-Borsuk jest również realizowane codziennie. Przepiękne okoliczności przyrody, tleń, osie, one zachwycają. Oprócz tego mamy tam swój wdecki park krajobrazowy z przepięknym ośrodkiem edukacji ekologicznej, ale również kajaki. Zachęcam, naprawdę, naprawdę warto jechać. A oprócz tego weekendowe połączenie do Kołobrzegu. No myślę, że też Kołobrzegu nie trzeba reklamować, ale mam nadzieję, że mieszkańcy naszego województwa, tak jak w latach ubiegłych, będą z tego połączenia korzystali.
2: Choć z Wrocławka nie kursują bezpośrednie sezonowe pociągi do nadmorskich kurortów, władze województwa podkreślają, że rozkłady jazdy zostały przygotowane tak, aby umożliwić wygodne przesiadki między połączeniami. Dzięki temu mieszkańcy miasta i okolic bez większych problemów mogą dotrzeć między innymi na Hel, do Kołobrzegu czy Borów Tucholskich.
4: Mieszkańców Wrocławka, jeżeli chodzi o Borsuka i o Rybitwę, mamy tak to skomunikowane, że w drzwi przesiadamy się do tych pociągów. Natomiast troszeczkę dłużej ze względów na to, że proces układania rozkładu jazdy i pozwoleń na wjazd naszego pociągu na Hel trwał dość długo. Ułożenie tak rozkładu jazdy, żeby nasi mieszkańcy jak najdłużej mogli skorzystać, będąc już tam na Helu, był bardzo trudny z różnych powodów technicznych. Ja tutaj nie chciałabym już o takich szczegółach mówić, ale dlatego nie ma tego połączenia drzwi w drzwi, ale mam nadzieję, że to nie utrudni mieszkańcom, a również będą chętnie z tego korzystać. I mam oczywiście do wszystkich Państwa, tych, którzy skorzystają taką prośbę, że jak już będziecie w tych cudownych miejscach, żeby tam być ambasadorami i promować województwo kujawsko-pomorskie i zapraszać do nas, bo przecież również u nas są przepiękne miejsca.
2: Samorząd województwa zapowiada, że rozwój regionalnej kolei pozostaje jednym z priorytetów. W najbliższych latach na tory wyjadą kolejne nowoczesne pociągi, a sezonowa oferta ma zachęcać mieszkańców do pozostawienia samochodu i wyboru kolei jako wygodnego oraz ekologicznego środka transportu podczas wakacyjnych wyjazdów.

0: Popularność budżetu obywatelskiego rośnie. Widać to z jednej strony po liczbie składanych projektów, z drugiej po liczbie oddawanych głosów. W edycji 2025 można było złożyć projekty w dwóch kategoriach: ogólnomiejskiej i instytucjonalnej. W sumie wpłynęło aż 109 propozycji. Na czerwcowej sesji Rady Miasta przegłosowano 3 zmiany w funkcjonowaniu budżetu obywatelskiego.
1: Mamy zmianę uchwały dotyczącej włocławskiego budżetu obywatelskiego. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że proces budżetu obywatelskiego we Włocławku jest poddawany ciągłej ewaluacji. Robimy ankietowanie, ankietę ewaluacyjną, rozmawiamy dużo z mieszkańcami, rozmawiamy z autorami projektów zwycięskich i słuchamy ich głosu. Dowiadujemy się na bieżąco, co można by zmienić, co można by usprawnić, co mieszkańcom przeszkadza. I w tym roku postawiliśmy na 3 takie główne zmiany. Pierwsza zmiana, taka chyba najważniejsza dla mieszkańców, dla osób głosujących, polega na tym, że każdy mieszkaniec, który weźmie udział we włocławskim budżecie obywatelskim, będzie w tym roku mógł zagłosować na 3 wybrane projekty w każdej kategorii. Wynika to z tego, że mamy coraz więcej zgłaszanych projektów do budżetu obywatelskiego. Bardzo często mieszkańcom trudno jest zdecydować się na ten jedyny ulubiony, więc po rozmowach z mieszkańcami i bazując na wynikach ankiety ewaluacyjnej zrobimy taką zmianę, zobaczymy jak to zadziała w rzeczywistości. Druga zmiana, bardzo istotna dla administratorów obiektów inwestycyjnych, które powstały w ramach budżetu obywatelskiego. Mianowicie obiekty te z założenia są ogólnodostępne. I ta ogólnodostępność polegała do tej pory na tym, że 24 na dobę takie obiekty jak place zabaw dla dzieci, boiska były otwarte. Co za tym idzie? No niestety, te obiekty były bardzo często niszczone. Generowało to bardzo duże koszty napraw tych obiektów. Zgłaszają nam administratorzy tych obiektów, że bardzo często te uszkodzenia powstają niestety w godzinach późno-wieczornych bądź nawet nocnych. Administratorzy takich obiektów będą mieli możliwość, aby w godzinach wieczornych zamykać te obiekty i następnego dnia w godzinach porannych będzie można je udostępniać mamom z dziećmi i osobom, które korzystają rzeczywiście z tych obiektów sportowych. I trzecia zmiana, którą wprowadziliśmy, to już taka nasza zmiana organizacyjna. Polega ona na tym, że bardzo często mieszkańcy zgłaszają nam właśnie obiekty inwestycyjne typu boiska sportowe czy place zabaw. Są to inwestycje, które wymagają dużo prac przygotowawczych. Tworzenie dokumentacji, chociażby procedury przetargowe, trwają one dłużej niż 12 miesięcy. Stąd jest zmiana, która dotyczy możliwości realizacji inwestycji w ciągu 2 lat budżetowych.
0: W puli ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego znalazło się rekordowe 5 milionów 550 tysięcy złotych. Pracownicy Urzędu Miasta pracują już nad edycją 2026. Czy kwota zostanie zwiększona? Nie jest to wykluczone. W Kłupce 3 i 4 lipca odbędzie się uroczystość upamiętnienia 160. rocznicy zdławienia Powstania Zabajkalskiego. Powstanie Polaków zesłanych na katorgę wybuchło w 1866 roku. Wśród walczących z Rosjanami wiodącą rolę odgrywał Narcyz Celiński, który urodził się we wsi Lutobórz w pobliżu Kłupki. Walki z żołnierzami carskimi trwały około miesiąc i zakończyły się klęską. Narcyz Celiński został stracony.
2: Zapraszamy Państwa serdecznie na 2. Międzynarodową Konferencję Naukową w dniu 3 lipca do Spichlerza Dworskiego w Kłupce. Tam będą toczyły się rozważania na temat Powstania Zabajkalskiego, ale w myśl sentencji, która została przywołana, a mianowicie między buntem a pamięcią. Pamięć o Powstaniu Zabajkalskim, tak jak już wcześniej powiedziałem, odżyła, czy została odkryta na nowo w ubiegłym roku. Na konferencję udało się zaprosić grono znamienitych profesorów, między innymi profesora Michała Głuszkowskiego z Uniwersytetu Mikołaja w Toruniu, pana doktora Piotra Głuszkowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który jest, no, można powiedzieć, jednym z koordynatorów sekcji syberyjskiej w Polskiej Akademii Nauk. Także poza braćmi Głuszkowskimi będzie jeszcze można wysłuchać słuchowiska, które zostało nagrane przez Teatr Polskiego Radia, słuchowiska, gdzie aktorzy wcielają się w rolę powstańców zabajkalskich, w tym w rolę

0: Celińskiego i odgrywają ostatnie dni przed straceniem. Co ciekawe, władze carskie zezwoliły napisać listy do rodzin tym czterem, którzy zostali straceni. Niemniej jednak car po przeczytaniu tych listów zabronił wysyłania do rodzin tych listów ze względu na to, że nie było w tekście tych listów ani woli przyznania się, ani wyrażenia skruchy. Te listy w archiwach moskiewskich są do dnia dzisiejszego. Na początku XX wieku historycy polscy odkryli te listy i są wierne kopie tych listów w zasobach historycznych, między innymi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Także jeszcze raz serdecznie zapraszamy.
1: Wstęp na konferencję jest bezpłatny. Dodatkowo pierwszych 20 uczestników otrzyma książkę o Narcyzie Celińskim i powstaniu zabajkalskim. Przed nami pierwszy wakacyjny weekend, a w regionie nie zabraknie wydarzeń dla miłośników muzyki, rodzinnych pikników i lokalnych tradycji. Już od piątku we Wrocławku trwa Święto Miasta. Wieczorem od godziny 17 rozpocznie się Festiwal Nowej Muzyki. Na scenie pojawią się Paktofonika Orkiestra, Fukaj oraz bracia Kacperczyk. Sobotnie wydarzenia rozpoczną się o godzinie 17 w Kowalu. W Parku Miejskim odbędzie się powitanie lata z koncertami Dariusza Siniarskiego, Jacka Wójcickiego, Krystyny Giżowskiej z zespołem Blue Sounds oraz grupy Optim, bracia Osieccy. Pół godziny później muzyczne emocje rozpoczną się również we Wrocławku. Na scenie w Parku na Słodowie wystąpią Pull the Wire, Mysłowic i T-Love. Natomiast o godzinie 19 warto wybrać się do Brześcia Kujawskiego, gdzie nad Zgowiączką odbędzie się Kujawska Noc Świętojańska. W programie znajdą się warsztaty ludowe, widowisko muzyczno-teatralne, kujawskie pieśni oraz tradycyjne obrzędy związane z najkrótszą nocą w roku.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza Państwa w najbliższą sobotę, 27 lipca, na Kujawską Noc Świętojańską, echo tradycji w Słowie. Spotykamy się na terenach zielonych obok rzeki Zgłowiączka. To jest fantastyczny projekt, który został sfinansowany w tym roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach takiego programu Polszczyzna Bogactwo Różnorodności Instytutu Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej. Będzie cudownie, fantastycznie. Zaczynamy o 19:00. Będą warsztaty, będzie można zrobić sobie różne rzeczy z rękodzielnikami. Będzie można oczywiście uwić wianki, które potem będzie można rzucić do rzeki Zgłowiączki. A o 21:00 zaczynamy przepiękne widowisko, w którym występuje około 120 osób, także nie może tam Państwa zabraknąć. Zapraszam serdecznie, 27 lipca, 19:00, teren nad rzeką Zgłowiączką w Brześciu Kujawskim.
1: Równie bogato zapowiada się niedziela. Już od godziny 9:00 na Starym Rynku we Wrocławku odbędzie się biojarmark z regionalną żywnością, ekologicznymi produktami i rękodziełem. Godzinę później w Parku na Słodowie rozpocznie się zlot youtuberów z udziałem AJ-a i Tytusa Chmielewskiego. Od 13:00 do 18:00 w Skansenie w Kłupce zaplanowano festyn folklorystyczny Wianki, podczas którego będzie można zobaczyć dawne obrzędy świętojańskie, pokazy rzemiosła i występy zespołów ludowych.
3: Od godziny 13:00 będą czekać wystawcy, czyli rękodzielnicy, twórcy ludowi oraz producenci dobrego naszego kujawskiego jedzonka. A od godziny 15:00 występy. Tym razem będą to trzy zespoły. Zespół folklorystyczny Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin przedstawi główne widowisko, czyli Wigilię Świętego Jana. I podczas niego będziemy, nie chciałabym wszystkiego zdradzać, ale będziemy mogli dowiedzieć się o dawnych zwyczajach związanych właśnie z tą najkrótszą nocą z przesileniem letnim, czyli na przykład jakie wróżby matrymonialne wynikały z przeskakiwania przez ogień czy rzucania wianków na wodę. Również tradycyjnie gospodynie wtedy zbierały zioła, które miały chronić przed wszelkim złem, przed złym urokiem czarownic, przed chorobami. Na pewno dowiemy się z tego widowiska, jakie te zioła kiedyś zbierano i do czego właśnie one służyły. A poza tym wystąpią jeszcze dwa zespoły, Kruszynioki z Kruszyna i kapela młodzieżowa, ludowa Echo Kujaw z Wierzbinka. Oprócz tego na terenie skansenu będą się odbywały różnego rodzaju warsztaty, pokazy, przede wszystkim prowadzone przez twórców ludowych, bo to jest taka wartość dodana. I na pewno będzie można sobie wić wianki z polnych kwiatów, uczyć się pracy na kole garncarskim, czy wyplatać kosze wiklinowe, albo podpatrzeć i zobaczyć, jak kiedyś

0: kiedyś w weekendy, w święta wysypywano, zdobiono wnętrza izb, sypiąc dywany kwiatowe z piasku.
1: O godzinie 14 mieszkańcy spotkają się także podczas czwartego pikniku na stolicy Głowiązce, gdzie przygotowano atrakcje dla całych rodzin, pokazy strażackie, koncerty, animacje i akcję charytatywną. Weekendowe świętowanie we Wrocławku zakończy o godzinie 17 wrocławska scena młodych w parku na Słodowie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska Malinowska, nasz psycholog z Państwem i ze mną. Dzień dobry, witam Cię
1: Dzień
0: serdecznie,
1: dobry.
0: Ewo. Ewo, spotykamy się w dniu, w którym po raz ostatni w tym roku szkolnym wybrzmiał dzwonek w szkole. Rozpoczęły się tak długo wyczekiwane wakacje, piękna pogoda, no, zapowiada się cudownie, ale zanim do wakacji przejdziemy, jak je spędzić i nie zmarnować, to najpierw trzeba z tym świadectwem szkolnym pojawić się w domu, pokazać je mamie, tacie, a później dziadkom, wujkom, ciociom. I to niejednokrotnie jest duży stres dla dzieci bez względu na wiek.
1: Tak, zdecydowanie jest to stresujące, choć myślę, że w dzisiejszych czasach jest to już nieco inaczej wyglądająca sytuacja, bo rodzice najczęściej dokładnie wiedzą o wszystkich ocenach, mają systemy internetowe, gdzie wszystko sobie sprawdzają. I tak naprawdę to świadectwo nie jest już żadnym zaskoczeniem, nie tak jak kiedyś rzeczywiście ktoś szedł do domu i dopiero wtedy się okazywało, czy zdał, czy nie zdał
0: Czy miał
1: w ogóle,
0: paski na
1: tak?
0: świadectwie, czy na
1: Tak,
0: tyłku, tak?
1: dokładnie, niestety. No a tutaj sytuacja wygląda.

nieco inaczej i dzieci już najczęściej wcześniej ewentualnie przeżywają te konsekwencje tego, że te oceny nie były takie, jakich rodzice by chcieli. A jeśli chodzi o tę dalszą rodzinę, na pewno warto pamiętać o tym, że nie jest to żadnym obowiązkiem, żeby dziecko pokazywało to świadectwo wszystkim.

0: jest mu trudniej. To nie jest powód do tego, żeby pokazywać to wszystkim.
1: No a tym, którym jest łatwiej, niekoniecznie też mają taką potrzebę dzielenia się tym i pokazywania i takiego utwierdzania. Jestem najlepszy i muszę być najlepszy i w przyszłym roku też tak musi być, bo wszyscy się cieszą. Więcej osób mogę zawieść, jak mi się nie uda. To też jest taka duża odpowiedzialność, prawda?
0: Ogromne obciążenie.
1: Z czego nie zdają sobie do końca wszyscy ci, którzy wychwalają, jakim to kosztem się odbyło, prawda?
0: Zgadza się. Często jest tak, że te osoby, które mają naprawdę super oceny, tak naprawdę drżą w każdym kolejnym roku o to, jak to będzie tym razem. I rodzice powtarzają, co ty przecież umiesz na tę klasówkę, na kolejną też i ty to wszystko wiesz, a dziecko naprawdę czuje, że tym razem nie jest przygotowane, jest przerażone, bo wszyscy w niego wierzą, a ono samo po prostu nawet nie tyle nie wierzy, co racjonalnie zdaje sobie sprawę z tego, że niekoniecznie do końca jestem dzisiaj akurat przygotowany, a tej sytuacji, tego wariantu nikt tak naprawdę nie bierze pod uwagę.
1: No ale teraz o przyjemnościach, do przyjemności przejdźmy. Tak jak powiedziałam, co zrobić, żeby nie zmarnować, bo wydaje się, że 2 miesiące to jest długo, ale ten czas, zwłaszcza jak jest przyjemny, bardzo szybko leci i jak rozpocząć dobrze wakacje i jak je zaplanować sobie?
0: Myślę, że przede wszystkim właśnie słowem kluczem będzie zaplanowanie, bo w związku z tym, że mamy 2 miesiące, to może być i długo, i krótko, zależnie od tego, co sobie zaplanujemy. I warto mieć na uwadze, czy to wszystko zmieścimy w tym czasie, który jest planowany na okres wakacyjny, dlatego że potem mogą się pojawić różnego rodzaju rozczarowania. A żeby było przyjemniej, żeby były dobre wspomnienia, to właśnie warto na pewno przemyśleć się, czego byśmy chcieli najbardziej, czego potrzebujemy, przyjrzeć się swoim potrzebom, czy to jest taki aktywny wypoczynek, czy raczej typowo bierny odpoczynek, który będzie obejmował po prostu przeleżenie kilku dni w łóżku.
1: Właśnie, czy możemy bezkarnie sobie poleżeć, tak odpocząć i nie patrzeć na to, że wszystko musimy zrobić na czas. Rodzice no nie do końca to rozumieją, prawda?
0: Nie do końca to rozumieją. Myślę, że po części może to wynikać oczywiście z troski. I warto pamiętać, że okej, jeżeli to trwa 2-3 dni, to wszystko w porządku. Jeżeli to się przedłuża, to już niekoniecznie i warto zwracać uwagę na to, co się dzieje. Natomiast jeżeli to jest krótki okres, warto na to pozwolić. Dziecko może po prostu potrzebować takiej regeneracji i właśnie w taki sposób się regeneruje. A rodzice czasami też mierzą się z takimi własnymi, powiedziałabym, demonami w postaci tego, że no ja chodzę do pracy, mnie to uwiera, on sobie może leżeć, on teraz nic nie robi, ja jednak dalej pracuję, ja tych dni wolnych mam tylko kilka, ty masz kilkadziesiąt i tak dalej, tak? Więc na pewno zwracamy uwagę na to, aby to było racjonalne, ale z zauważeniem też tego, że dziecko po prostu może na początku, szczególnie wakacji, tego po prostu potrzebować.
1: Zdarza się tak, że rodzice chcą uatrakcyjnić dzieciom jak najbardziej te wakacje, żeby nie było ani dnia na nudę i żeby było co wspominać i na przykład zapisują dzieci na różne rodzaju kolonie, półkolonie, obozy, nie konsultując tak do końca tego z własnymi pociechami. No i te wakacje do udanych, jak te dzieciaki wracają, mówią, nie należały, prawda?
0: Tak, i wtedy wszyscy są sfrustrowani, bo rodzic, ja zaplanowałem, ja opłaciłem, ja zadbałem, żebyś miał fajne wakacje, a ty jesteś na przykład niewdzięczny, tak, za to wszystko, więc warto zwracać uwagę właśnie na to, jakie są potrzeby po obu stronach, na co możemy sobie pozwolić, czego potrzebuje dziecko, czy my mamy możliwość zaopiekowania tego dziecka, w jakim ono jest wieku, czy też musi rzeczywiście gdzieś iść po prostu, bo my nie mamy innych możliwości i sytuacja nas do tego zmusza, ale jeżeli nie zmusza, no to przede wszystkim wsłuchajmy się w to, jakie dziecko ma potrzeby, bo może ono niekoniecznie właśnie potrzebuje dziesiątych zajęć zorganizowanych, a bardziej chciałoby po prostu posiedzieć w domu i przypomnieć sobie dobrze, gdzie ma zabawki we własnym pokoju, albo zwyczajnie się ponudzić, bo ono też może się nudzić i to będzie zdrowe. Z nudy najczęściej pojawia się też kreatywność, także warto pozwolić dzieciom również się ponudzić.
1: W jakim wieku należy rozmawiać z dziećmi? Znaczy, każdy wiek jest ważny i ta rozmowa powinna być o potrzebach dziecka, należałoby słuchać, to ja wiem, ale na przykład przy planowaniu wakacyjnego wyjazdu. Kiedy możemy jakby brać pod uwagę ten głos dziecka i bardziej na niego zwracać uwagę? No z trzylatkiem po prostu pakujemy go i zapewniamy to, żeby było bezpieczne i miało czas z rodziną i rodzicami, tak?
0: Tak, w późniejszym okresie warto rzeczywiście dostosowywać to do wieku, inaczej będziemy rozmawiać z siedmiu.

0: siedmiolatkiem, inaczej z trzynastolatkiem, który nam powie, jak nie pojedziemy tam, to ja nie jadę nigdzie. Ale siedmiolatek też jak najbardziej może mieć coś do powiedzenia. Może niekoniecznie będzie wybierał wszystkie miejsca, w które pojedziemy i dokładnie, gdzie będziemy spać i co robić, ale może dać jakiś zarys. Ja mniej więcej chciałbym tego i tego, potrzebowałbym to i to. Dużo też zależy od tego tak naprawdę, na co my sami jako rodzice jesteśmy gotowi, bo musimy też obracać się w jakichś ramach tego, na co możemy sobie pozwolić, tak? Więc też warto przedstawiać takie ograniczone opcje dzieciom i wspólnie dyskutować nad tym, co dla nas wszystkich będzie najciekawsze, najbardziej pozwalające na ten relaks, wypoczynek i wspólne spędzenie czasu najlepiej również.
1: A kiedy jest ten moment, kiedy możemy, oczywiście każda mama i pewnie tata i babcie będą drżały, ale jednak to już jest ten moment, że należałoby pozwolić dziecku samemu spędzić ten czas z przyjaciółmi i samemu zaplanować. Czy to musi być pełnoletniość?
0: Pełnoletniość, jeżeli chodzi o taki wyjazd, tak, też jak rozumiem, będziemy tutaj o tym myśleć, no to na pewno prawnie gdzieś tam dobrze, żeby to wyglądało właśnie w ten sposób, a tak naprawdę bywa różnie. Często też ci znajomi są jedni starsi, drudzy młodsi, więc też to gdzieś tam wyrównuje się troszeczkę ta kwestia ewentualnej opieki prawnej w kontekście tego osiemnastolatka choćby jednego. Natomiast tak naprawdę myślę, że najważniejsze jest to, jaką relację my mamy z dzieckiem, bo dzięki temu jesteśmy w stanie ocenić, czy ono będzie bezpieczne na tym wyjeździe, czy ono w razie trudności zadzwoni do nas, czy będzie siedziało cicho jej, bo mama będzie strasznie zła i lepiej nic jej nie mówić, nie odzywać się, tak? Więc przede wszystkim warto zwrócić się tak naprawdę ku naszej relacji, zastanowić się nad tym, czy ja mogę spokojnie zaufać mojemu dziecku i czy wiem, że jeżeli coś będzie się działo, to ono mnie poinformuje, no bo tak naprawdę w
1: A
0: każdym
1: skąd my to
0: momencie.
1: będziemy wiedzieć?
0: Skąd będziemy wiedzieć,
1: Że tak,
0: że możemy
1: że
0: zaufać?
1: tak.
0: Myślę, że przede wszystkim to jest po prostu czuć po naturalnych, codziennych sytuacjach. Jeżeli dziecko wychodzi ze znajomymi w miejscu zamieszkania i przychodzi, opowiada, gdzie było, co robiło, co się wydarzyło fajnego, co nie do końca, no to mamy świadomość tego, że prawdopodobnie dzieli się z nami wszystkim tym, co ważne. Jeżeli ono regularnie wychodzi, nie mówi, gdzie idzie, po co idzie, wraca, nie mówi, co robiło, albo odpowiada jakimiś krótkimi stwierdzeniami, no to raczej jest to dla nas taki komunikat, że to niekoniecznie jest jeszcze ten moment takiej dojrzałości, że mogę moje dziecko po prostu puścić samemu i czuć się w miarę bezpiecznie, bo nie mówimy na pewno o tym, że rodzic będzie spokojny,
1: No, właśnie od
0: bo
1: tego zaczęłam, tak.
0: zdecydowanie nie
1: Do momentu,
0: będzie,
1: kiedy nie
0: tak?
1: zobaczy, że wróciło całe i zdrowe
0: Dokładnie,
1: w jednym kawałku,
0: dokładnie. Bez
1: prawda?
0: względu na to, czy ma lat 15, czy 30, czy 45, to i tak ten rodzic zawsze gdzieś tam napisz, jak dojedziesz, tak? Zadzwoń, jak już będziesz na miejscu i tak dalej. Więc to jest naturalne. Ważna jest kwestia tego, czy gdzieś racjonalne przesłanki dają nam taką możliwość po prostu pozwolenia na to i bycia w miarę chociaż takiej strefie komfortu w czasie, kiedy nasze dziecko wyjedzie.
1: Co powinniśmy wyposażyć dziecko, jeżeli wysyłamy je na kolonie bądź starsze i tutaj większe niebezpieczeństwo, bo to jest ten okres nastoletni, taki okres dojrzewania, przecież przerabiałyśmy te okresy, to jest ten okres, kiedy wszystko mogę, nic nie muszę, prawda? Więc jest taka ułańska fantazja. Należałoby wyposażyć dziecko, i nie mówię tu o walizce z najpotrzebniejszymi kosmetykami i odzieżą, ale to, co powinno zostać tu w tej głowie.
0: Chyba najistotniejsze dla każdego rodzica powinno być to, aby przekazać, że dziecko w każdej sytuacji może do nas zadzwonić, że cokolwiek by się nie działo, to może się z nami skontaktować i my mu pomożemy. I wykształcenie w kierunku takich podstawowych kwestii związanych z bezpieczeństwem, tak? Co można robić, a czego nie można, co będzie bezpieczne, poczynając od kwestii opalania się na słońcu i kremów z filtrem po jakieś jakieś pływanie na głębokim morzu i tak dalej, tak? Warto omówić wszelkie kwestie, które są po prostu dla nas niepokojące, które przyjdą nam do głowy i warto też wsłuchać się w dziecko i zapytać, co ono może nam powiedzieć takiego, co nas też uspokoi, jakie argumenty ma za tym, że jest gotowe na to, żeby po prostu wyjechać, także i dziecko uzbrajamy my,

0: taką podstawową wiedzę i zapewnienia, ale również fajnie, żeby dziecko dało coś od siebie w drugą stronę, tak aby rodzic czuł się bezpieczniej w tej sytuacji.
1: A jak planujemy wyjazd, to raczej powinniśmy znów to słowo, którego miałyśmy nie używać, raczej planować je rodzinnie, bo mamy w ciągu roku tak mało czasu, który spędzamy wspólnie, czyli mama, tata i dzieci, czy dużą grupą, żeby było weselej, żeby dzieciaki miały zajęcie, bo tam będzie kolega Michał, koleżanka Zosia.
0: Tu znowu to wszystko tak naprawdę zależy od każdej rodziny osobno, dlatego że jedni będą lubili takie wydarzenia, gdzie będzie mnóstwo ludzi, gdzie będzie dużo się działo, potrzebują tych relacji społecznych szerszych bardzo intensywnie, inni jednak potrzebują po prostu spędzić ten czas typowo rodzinnie, będąc tylko i wyłącznie z najbliższymi i każda opcja tak naprawdę będzie dobra, ale musimy wsłuchiwać się w siebie, w dzieci, i zwracać uwagę na to, czy mamy w sobie takie zasoby, czy jesteśmy też na tyle zmęczeni, że naprawdę potrzebujemy po prostu tej ciszy, spokoju i tego, aby się nie dostosowywać do żadnej grupy, czy jednak po prostu potrzebujemy takiego towarzyskiego wypadu, gdzie będzie się dużo działo, bo na przykład pracę mamy bardzo spokojną, chcielibyśmy, żeby w końcu coś się wydarzyło ciekawego.
1: Mówiłaś, że takim słowem kluczem do udanych wakacji jest plan. Plan na 2 miesiące dla siebie, dla całej rodziny. Co jeszcze jest ważne, żeby te wakacje wspominać z uśmiechem na twarzy i przez wiele lat?
0: Myślę, że też brak presji, dlatego że bardzo często rodzice nakładają sobie taką presję tego, że musimy wyjechać najlepiej ileś razy, spędzić ten czas w jakichś wspaniałych miejscach, bo potem co dziecko w szkole powie, gdzie było, inni będą opowiadali, że byli w takich miejscach, a my nigdzie, a jednak dla dziecka tak naprawdę najważniejsze w tym okresie jest to, żeby spędzić ten czas z rodzicami, bo lepiej nad jeziorem, blisko miasta, ale przez kilka dni z tym rodzicem, czy każde popołudnie, niż wyjechać gdzieś daleko, a rodzic prowadzi własną firmę i tak przez 8 godzin z 12 dziennie jest na telefonie i przy laptopie i prowadzi swoje interesy. Tak więc przede wszystkim kwestia tego, aby zwracać uwagę na to, jak ten czas spędzimy, niekoniecznie gdzie, ale jak.
1: A wakacyjne niebezpieczeństwa, jakie czyhają na nas?
0: Zależne od wieku, na pewno, bo najmłodsze dzieci będą tutaj zagrożone takimi podstawowymi kwestiami, jak pływanie przy basenie i możliwość po prostu jakiejś nieuwagi i ryzyka utopienia po prostu, tak? I innych nieprzyjemnych sytuacji i potem ewentualnych traum z tego wynikających. Natomiast, kiedy mamy do czynienia już z dziećmi nieco starszymi, szczególnie takimi, które wychodzą same, no to jest ryzyko, że pójdą gdzieś, gdzie się zgubią, że wpadną w towarzystwo, które będzie je zachęcać do jakichś rzeczy, które nie są adekwatne do ich wieku. Także na pewno dużo zależy tutaj przede wszystkim od tego, w jakim wieku jest dziecko, bo jeśli będzie to nastolatek, który wyjeżdża, no to też zupełnie inna sytuacja, bo tam może się wydarzyć, może nie generujmy tutaj takich lęków, ale też wydarzyć się może dużo adekwatnie po prostu do wieku.
1: No tak? Właśnie, więc... i czy mówić wprost o tym, co najgorszego może się wydarzyć, bo niektórzy rodzice myślą sobie, a nie będę go straszyć, nie będę wzbudzać lęków, nie będę już złorzeczyć i projektować przyszłości i tego, co złego może się wydarzyć. Czy jednak otwarcie powiedzieć o tych największych zagrożeniach, nawet tych najmniej przyjemnych, żeby dziecko gdzieś z tyłu głowy wiedziało, że coś takiego może się wydarzyć?
0: Tu musimy przede wszystkim sobie uświadomić, że tak naprawdę te zagrożenia i to przerażenie jest w nas. I to my najbardziej tego wszystkiego się boimy i przeżywamy. Dziecku można powiedzieć i ono usłyszy, ale ono po prostu przejdzie najprawdopodobniej koło tego do porządku dziennego, nie będzie zwracało na to zbytniej uwagi. My będziemy przerażeni, a ono, aha, no okej, no dobra, no jak się tak wydarzy, to będę myśleć, będę się zastanawiać, tak? Dobrze, że mówisz. I tyle. Więc warto też pamiętać o tym, że pewne rzeczy oczywiście wydarzyć się mogą, nie muszą, ale najbardziej boimy się my, dlatego też to, co zawsze podkreślam i w każdym tak naprawdę temacie będzie się sprawdzało, to jest relacja. Jeżeli

0: relację dobrą z dzieckiem mamy, możemy je puścić na taki wyjazd i wiemy, że ono po prostu w razie trudności się do nas odezwie.
1: Mhm. Czyli nie straszyć, raczej nie straszyć. Przestrzegać, ostrzegać, ale nie straszyć, nie złorzeczyć.
0: Tak, dokładnie tak.
1: No to co? No to udanych wakacji życzymy wszystkim Państwu, dzieciakom. No aż 2 miesiące, zazdroszczę. Przynajmniej nie muszą rano wstawać, prawda? To już jest ogromna radość. A Państwu również, obojętnie gdzie one będą spędzone, żeby były spokojne i relaksujące.
0: Dokładnie.
1: Ewa, dziękuję Ci bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy Państwu za uwagę i widzimy się tuż zaraz po wakacjach.
0: Dziękuję bardzo.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak $1 000 000, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: To był dzień, na który uczniowie czekali od wielu tygodni. Po 10 miesiącach nauki, sprawdzianów i szkolnych wyzwań nadszedł moment podsumowań. Dziś w szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek, a świadectwa trafiły w ręce uczniów, symbolicznie zamykając rok szkolny 2025-2026.
1: Myślę, że ten rok był ciekawy, ale też i trudny, bo nieustannie zmieniają się przepisy prawa oświatowego, do którego musimy dostosować kształcenie i organizację pracy w szkole, ale z drugiej strony wydarzyły się bardzo ciekawe rzeczy, tak jak na przykład wizyta Islandczyków w naszej szkole, piąta jubileuszowa edycja Gali Kryształowych Serc. Mieliśmy kolejną edycję konkursów takich jak Translation Master, debata oksfordzka, czy chociażby Słowo i Tożsamość. Dzisiaj to taki dzień, w którym czas na podsumowania i refleksje. I myślę sobie, że każdy uczeń ma taką szkatułkę z napisem The Best of 2025-2026 i tam znajdują się różne ciekawe wspomnienia, najważniejsze

0: najważniejsze wydarzenia, więc ten rok każdy podsumuje inaczej. Różne też będą efekty pracy uczniów w mijającym roku szkolnym i adekwatne do tej pracy będą mieli oceny na świadectwach ukończenia klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. W naszym liceum dzisiaj kończy naukę 367 uczniów, dlatego że 201 wcześniej już ukończyło szkołę w kwietniu, a byli to maturzyści. Więc ja życzę moim uczniom słonecznych wakacji, ciekawych, dalekich i bliskich podróży, poznawania interesujących ludzi, a przede wszystkim relaksu, odpoczynku, nabrania sił do tego, by wrócić do nas 1 września. Będziemy oczywiście na naszych uczniów czekali.
1: O emocjach towarzyszących zakończeniu roku opowiadali nam uczniowie liceum imieni Marii Konopnickiej w Wrocławku.
2: Dzisiaj zakończenie roku szkolnego. Jak się czujesz? Jakie emocje tobie towarzyszą?
3: No, czuję na pewno smutek, no bo ten rok szkolny, nie ukrywam, był dla mnie bardzo bogaty. Bardzo fajnie, miło mi się uczęszczało do szkoły, aczkolwiek no również jakaś tam nutka szczęścia jest, bo jednak ta przerwa dwumiesięczna przyda się jednak.
2: Jakbyś podsumował ten rok? Czy był to czas intensywnej pracy?
3: Oj, to była na pewno bardzo intensywna praca, aczkolwiek też bardzo wydajna. Bardzo dużo dzięki temu roku szkolnemu zyskałem i bardzo się rozwinąłem.
2: Dzisiaj zaczynają się wakacje. Jakie są twoje plany?
3: No na pewno pójdę na Dni Włocławka, oczywiście. Zapraszam wszystkich, ma być bardzo fajnie. No i dalej zobaczymy, no, jak się ułożą plany.
4: Na pewno będę czuł tęsknotę za kolegami z klasy. Naprawdę jestem z pierwszej klasy i bardzo fajnie się zaklimatyzowałem w tej szkole. Bardzo było przyjemnie i miło. Uważam, że będę spotykał się z niektórymi osobami w wakacje, ale także oczywiście czuję radość z tego, że zbliżają się wakacje, no i jest ta dwumiesięczna przerwa, przy której można zrobić wiele dla siebie i wiele przyjemności można doświadczyć.
2: A jak byś podsumował to właśnie ten pierwszy rok? Czy było ciężko?
4: Uważam, że bardzo fajnie, bardzo było przyjemne zaklimatyzowanie się w tej szkole, że bardzo było czuć taką pozytywny vibe tej szkoły, że tak to ujmę. No i na pewno było lekkie ciężary, były, ale mimo wszystko uważam bardzo pozytywnie ten rok szkolny.
2: Zaczynają się wakacje, jakie są twoje plany?
4: Ja bardzo lubię na rowerze jeździć, będę często sobie na rowerze jeździł, także liczę na jakieś może inwestycje, praca jakaś, może dorywcza, coś w tym stylu.
1: Z kamerą odwiedziliśmy również szkołę podstawową, gdzie najmłodsi z ogromnym entuzjazmem świętowali zakończenie roku szkolnego.
5: Dzisiaj uroczyste zakończenie roku szkolnego, czas podsumowań. To był bardzo dobry rok. Udało nam się zrealizować wiele wartościowych przedsięwzięć, ciekawych wycieczek, licznych apeli i różnych przeróżnych uroczystości szkolnych i klasowych.
1: Najmłodsi wspominali najciekawsze lekcje, szkolne wycieczki, zawarte przyjaźnie i wydarzenia, które sprawiły, że minione miesiące będą długo wspominać.
6: Kończący się rok szkolny w klasie 2B był intensywny pod względem ilości nauki oraz prac włożonych w przygotowania apeli szkolnych. Już jako drugoklasiści odważnie braliśmy udział w konkursach. Jednak dzięki naszej wychowawczyni obok nauki nie zabrakło także czasu na wycieczki, warsztaty oraz wspólne spacery. To był kolejny rok wspólnych przygód i przyjaźni.
7: Najśmieszniejsza przygoda szkolna to dzień, w którym przyniosłam gumowe jajko. Wszyscy myśleli, że jest ono prawdziwe, kiedy rzucałam tym jajkiem, to bali się, że zaraz pęknie, a ono skakało.
2: Co najbardziej podobało ci się w tym roku szkolnym?
8: Najbardziej podobało mi się to, że spędzałam czas z kolegami i koleżankami, uczyłam się z nimi i wyjeżdżałam na wycieczki, chodziłam na spacery i na lody z panią Pauliną.
2: Za kim będziesz najbardziej tęsknić wakacje?
9: Wakacje najbardziej będę tęsknić za kolegami, koleżankami, nauczycielami i za wspólnie spędzonymi chwilami.
2: Czego życzysz swoim kolegom i koleżankom na wakacje?
9: Swoim kolegom i koleżankom życzę dużo szczęścia, słońca i czystego nieba.

0: bo nic więcej do szczęścia nie trzeba. Bawcie się dobrze, odpoczywajcie zdrowo, niech wakacje miną wam odlotowo. Nie mogę się doczekać, jak znów pogadamy, ale już w trzeciej klasie.
1: Za to chciałabyś podziękować swojej pani, dyrekcji szkoły oraz wszystkim pracownikom.
2: Wszystkim nauczycielom, pani Paulinie, księdzu dyrektorowi i wszystkim pracownikom szkoły. Chcę podziękować za to, że zawsze wspierali nas i dbali o nasze bezpieczeństwo. Dziękuję za ciekawe lekcje, cierpliwość oraz za to, że w szkole zawsze jest miło, ciepło i czysto. Dziękuję za wszystkie wycieczki i pomoc w trudnych chwilach. Dziękuję.
3: Choć każdy uczeń zapamięta ten rok inaczej, jedno było wspólne dla wszystkich – radość z rozpoczęcia wakacji. Na szkolnych korytarzach nie brakowało uśmiechów, gratulacji i planów na letni wypoczynek. Przed uczniami 2 miesiące odpoczynku, podróży i czasu spędzanego z rodziną oraz przyjaciółmi.

0: Koniec lutego, koniec marca, koniec maja i koniec czerwca. Tak zamieniał się termin oddania do użytku zielonych terenów Śródmieścia, inwestycji, o której mówi cały Włocławek. Mówi jednak nie w kontekście jej walorów estetycznych, ale właśnie w przedłużających się prac. Ostatnim jak na razie terminem był koniec czerwca, czyli za kilka dni. Nie zanosi się, żeby termin został dotrzymany.
1: Praktycznie do wykonawca do godziny 24-26, czyli dnia dzisiejszego, powinien zgłosić nam gotowość odbioru inwestycji bądź zrealizowanych robót. Także czekamy. Jeżeli wystąpi z takim wnioskiem o odbiór, czyli jest gotowy do odbioru wykonanego zadania, wtedy wyznaczany jest, mamy czas na wyznaczenie terminu odbioru, jest zebrany zespół i rozpoczyna się procedura odbiorowa, czyli każda branża praktycznie drogowa, zieleń czy kanalizacyjna będzie przeprowadzany odbiór, czy będzie badane przede wszystkim to, czy prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, czy wszystkie prace zostały wykonane, no i czy są jakiekolwiek uwagi. Jeżeli wykonawca nie zgłosi gotowości do odbioru, teoretycznie mamy prawo przy odbiorze prac, czyli przy zakończeniu realizacji umowy, naliczyć kary umowne. Liczymy się z tym, że wykonawca pewnie takiego zgłoszenia dokona, no bo zawsze pamiętajmy, że jest jeszcze weekend, więc zanim zamawiający tutaj, czyli inwestor, czyli w tym wypadku zarząd dróg z ramienia rejestra, wyznaczy termin, także te parę dni jeszcze wykonawca będzie miał możliwości kończenia prac. No później zobaczymy, tak, na jakim etapie to się wszystko zakończy, tak. Jeżeli będą uwagi co do zakresu nieprzeprowadzonych prac, no tutaj będziemy wtedy rozmawiać z wykonawcą, jaka była przyczyna przede wszystkim tego, że te prace nie zostały w pełni zrealizowane. No i będziemy rozmawiać, tak.
2: Czy wykonawca, firma Balzola, kontaktowała się w ostatnich dniach z Urzędem Miasta i próbowała ewentualnie zmienić termin, coś tłumaczyć, korygować te terminy?
1: Było spotkanie robocze z przedstawicielami firmy Balzola. Nie przewidujemy wydłużenia terminu realizacji umowy.
0: Firma Balzola jest również wykonawcą prac prowadzonych na ulicy 3 Maja. Złożyła też ofertę na przebudowę parku Grzywno. Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty. W szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek. Początek wakacji jest upalny i jak wynika z prognoz pogody, lato będzie zdecydowanie cieplejsze od ubiegłorocznego. A gdzie najlepiej wypoczywać w ciepłe dni? Nad wodą. Włocławek i okolice oferuje wiele jezior, a także baseny. We Włocławku sezon kąpielowy zaczyna się w sobotę, 27 czerwca.
3: Jak co roku zaczynamy z pierwszym dniem wakacji, czyli od jutra. Jesteśmy gotowi zarówno na Jeziorze Wikaryjskim, jak i nad Jeziorem Czarnym. Ruszają również baseny letnie przy ulicy Lisek. No i oczywiście baseny na przystani na ulicy Płockiej, gdzie obecnie jesteśmy.
2: Właśnie, jesteśmy na basenach przy ulicy Płockiej. Jakie atrakcje tutaj są zapewnione? Są też duże baseny, ale także brodziki dla dzieci tradycyjnie.
3: Tak, oczywiście. Jest też taki wodny plac zabaw, w którym dzieci, nawet najmniejsze, mogą się pluskać bez żadnych obaw ze strony rodziców.

0: Jest też płciutki brodzik. Dodatkową atrakcją, mam nadzieję, która będzie się cieszyła dużym powodzeniem, będą atrakcje, które będziemy holować za motorówką. Są to duże dmuchane zabawki. Są to zabawki i dla starszych, i dla młodszych. Można również spróbować swoich sił na nartach wodnych, na wejku. Jeżeli Państwo chcą zobaczyć, jak to wygląda, można obejrzeć nasz filmik promocyjny, który ukazał się zarówno na stronie Osiru, jak i na stronie przystani. Tam nasze wszystkie zabawki są pokazane. Serdecznie zapraszamy, bo myślimy, że będzie to wielka frajda. Niekoniecznie trzeba będzie wyjeżdżać nad morze, żeby móc sobie skorzystać z takich atrakcji. I oczywiście ceny też będą dostosowane do naszych portfeli, czyli nie będziemy płacili 100 zł za taką atrakcję jak nad morzem, ale 25 zł za narty i za łajka trzeba będzie zapłacić 40 zł, ale myślę, że są to normalne, niezbyt wygórowane ceny i każdego będzie na to stać.
1: Jak wyglądają ceny, jak wyglądają godziny otwarcia obiektów?
0: Jeżeli chodzi o godziny otwarcia, to baseny na Lisku w tygodniu funkcjonują od godziny 12 do 20, tak żeby ci, którzy po pracy chcą skorzystać z basenów, też mogli jeszcze po pracy sobie przyjść popływać. W weekendy baseny na Lisku czynne są od 11 do 19. Przystań tutaj na Płockiej każdego dnia jest od 11 do 19, natomiast kąpieliska nad Jeziorem Czarnym i Wikaryjskim od 10 do 18.
1: Mówiliśmy o sprzęcie, o atrakcjach. Tutaj za chwilę to pokażemy na przebitkach właśnie w tym momencie. Jest też specjalny wózek dla osób z niepełnosprawnością.
0: W tej chwili ten wózek przywieźliśmy, żeby Państwu pokazać, bo wózki te to są specjalne wózki plażowe, więc one od jutra już będą nad Jeziorem Czarnym i nad Jeziorem Wikaryjskim. Wiemy, jak ciężko jest osobom niepełnosprawnym na normalnym wózku dostać się chociażby nad wodę. Więc tutaj rozmawiałam z panem prezesem WOPR, Sławkiem Mularskim. Jeżeli osoba niepełnosprawna przyjedzie na kąpielisko, ratownik WOPR-u pomoże zapiąć bezpiecznie osobę w taki wózek. Jest to wózek specjalnie przystosowany, do tego ma grube opony, żeby można było nim zjechać po plaży i bezpiecznie z osobą niepełnosprawną wejść z tym wózkiem do wody. Jest to wózek pływający, więc myślę, że chociaż trochę urozmaicimy, może ułatwimy osobom niepełnosprawnym skorzystanie z atrakcji wodnych przy tych wysokich temperaturach, bo wiemy, że dla niektórych było to do tej pory niemożliwe. Tak samo na prośbę z jednego z mieszkańców, bo faktycznie w zeszłym roku to zauważyłam, był to problem. Tak naprawdę ten duży basen na Lisku nie był dostępny dla osób niepełnosprawnych, były tylko normalne drabinki. W tym roku zamiast jednej z drabinek pojawią się schody dla niepełnosprawnych, żeby też ułatwić dostęp do basenu osobom z niepełnosprawnościami.
1: Na koniec powiedzmy jeszcze o cenach. Jak wygląda rozkład cenowy? Ile trzeba zapłacić, żeby wejść na basen i na jaki czas?
0: Wejścia ogólnie na baseny letnie są całodzienne, przy czym nowością jest, i to też na prośbę grup, które organizowały półkolonie, bo nie było wejścia takiego godzinowego, gdzie wiadomo, że jeżeli jest grupa na półkoloniach, oni nie wchodzą na cały dzień, oni najczęściej wchodzą na godzinę, więc taki bilet też się w tej chwili pojawił. Co do cen, pozostają niezmiennie takie, jak były w zeszłym roku.
2: Cena biletu normalnego na basen przy ulicy Płockiej oraz Lisek to 25 zł, a ulgowy 17 zł. Dzieci do trzeciego roku życia wchodzą bezpłatnie. We Włocławku znajdują się dwie kryte pływalnie. Delfin oraz międzyosiedlowy basen miejski. W okresie wakacyjnym w obydwu będą przerwy technologiczne. Na Delfinie od 26 czerwca do 31 lipca, a na basenie międzyosiedlowym od 1 do 31 sierpnia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku poinformował, że w sezonie letnim 2026 na terenie powiatu włocławskiego zorganizowano 4 kąpieliska zlokalizowane na jeziorach Lubieńskim, Chodeckim, Bożymowskim i Chełmica. Przez cały sezon letni sanepid będzie prowadził nadzór nad jakością wody. W przypadku wystąpienia zmian mogących wpływać na pogorszenie jakości wody będą wydawane stosowne komunikaty. Wraz z początkiem wakacji na tory wracają sezonowe połączenia kolejowe, organizowane przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Od 27 czerwca mieszkańcy regionu ponownie będą mogli wygodnie dojechać pociągami do najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych nad Bałtykiem oraz w Bory Tucholskie. To propozycje dla osób planujących zarówno jednodniowe wyjazdy, jak i dłuższy letni wypoczynek.
3: Trzeci rok właściwie województwo kujawsko-pomorskie organizuje połączenia wakacyjne. 3 lata temu zaczynaliśmy z połączeniem Rybitwa, czyli połączenie do Kołobrzegu z

0: Torunia. 2 lata temu zwiększyliśmy tą ofertę do połączenia z Torunia w Bory Tucholskie, czyli połączenie Borsuk, i oprócz tego połączenie Latarnik z Bydgoszczy bezpośrednio na Hel. Więc i w tym roku, jak wszystkich mieszkańców naszego województwa, chciałabym namówić i zachęcić do korzystania z tych wakacyjnych połączeń. One ruszają już w najbliższą sobotę, 27 czerwca. Będą kursowały do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia. Połączenie Latarnik jest połączeniem, tak jak powiedziałam, z Bydgoszczy. Ono jest realizowane codziennie. Połączenie Bory Tucholskie - Borsuk jest również realizowane codziennie. Przepiękne okoliczności przyrody, tleń, osie, one zachwycają. Oprócz tego mamy tam swój wdecki park krajobrazowy z przepięknym ośrodkiem edukacji ekologicznej, ale również kajaki. Zachęcam, naprawdę, naprawdę warto jechać. A oprócz tego weekendowe połączenie do Kołobrzegu. No myślę, że też Kołobrzegu nie trzeba reklamować, ale mam nadzieję, że mieszkańcy naszego województwa, tak jak w latach ubiegłych, będą z tego połączenia korzystali.
1: Choć z Wrocławka nie kursują bezpośrednie sezonowe pociągi do nadmorskich kurortów, władze województwa podkreślają, że rozkłady jazdy zostały przygotowane tak, aby umożliwić wygodne przesiadki między połączeniami. Dzięki temu mieszkańcy miasta i okolic bez większych problemów mogą dotrzeć między innymi na Hel, do Kołobrzegu czy Borów Tucholskich.
0: Mieszkańców Wrocławka, jeżeli chodzi o Borsuk i o Rybitwę, mamy tak to skomunikowane, że drzwi w drzwi przesiadamy się do tych pociągów. Natomiast troszeczkę dłużej ze względów na to, że proces układania rozkładu jazdy i pozwoleń na wjazd naszego pociągu na Hel trwał dość długo. Ułożenie tak rozkładu jazdy, żeby nasi mieszkańcy jak najdłużej mogli z niego mogli skorzystać, będąc już tam na Helu, był bardzo trudny z różnych powodów technicznych. Ja tutaj nie chciałabym już o takich szczegółach mówić, ale dlatego nie ma tego połączenia drzwi w drzwi, ale mam nadzieję, że to nie utrudni mieszkańcom, a również będą chętnie z tego korzystać. I mam oczywiście do wszystkich Państwa, tych, którzy skorzystają, taką prośbę, że jak już będziecie w tych cudownych miejscach, żeby tam być ambasadorami i promować województwo kujawsko-pomorskie i zapraszać do nas, bo przecież również u nas są przepiękne miejsca.
1: Samorząd województwa zapowiada, że rozwój regionalnej kolei pozostaje jednym z priorytetów. W najbliższych latach na tory wyjadą kolejne nowoczesne pociągi, a sezonowa oferta ma zachęcać mieszkańców do pozostawienia samochodu i wyboru kolei jako wygodnego oraz ekologicznego środka transportu podczas wakacyjnych wyjazdów. Popularność budżetu obywatelskiego rośnie. Widać to z jednej strony po liczbie składanych projektów, z drugiej po liczbie oddawanych głosów. W edycji 2025 można było złożyć projekty w dwóch kategoriach: ogólnomiejskiej i instytucjonalnej. W sumie wpłynęło aż 109 propozycji. Na czerwcowej sesji Rady Miasta przegłosowano 3 zmiany w funkcjonowaniu budżetu obywatelskiego.
2: Mamy zmianę uchwały dotyczącej wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że proces budżetu obywatelskiego we Wrocławku jest poddawany ciągłej ewaluacji. Robimy ankietowanie, ankietę ewaluacyjną, rozmawiamy dużo z mieszkańcami, rozmawiamy z autorami projektów zwycięskich i słuchamy ich głosów. Dowiadujemy się na bieżąco, co można by zmienić, co można by usprawnić, co mieszkańcom przeszkadza. I w tym roku postawiliśmy na 3 takie główne zmiany. Pierwsza zmiana, taka chyba najważniejsza dla mieszkańców, dla osób głosujących, polega na tym, że każdy mieszkaniec, który weźmie udział we wrocławskim budżecie obywatelskim, będzie w tym roku mógł zagłosować na 3 wybrane projekty w każdej kategorii. Wynika to z tego, że mamy coraz więcej zgłaszanych projektów do budżetu obywatelskiego. Bardzo często mieszkańcom trudno jest zdecydować się na ten jedyny ulubiony, więc po rozmowach z mieszkańcami i bazując na wynikach ankiety ewaluacyjnej, zrobimy taką zmianę, zobaczymy jak to zadziała w rzeczywistości. Druga zmiana, bardzo istotna dla administratorów obiektów inwestycyjnych, które powstały w ramach budżetu obywatelskiego. Mianowicie obiekty te z założenia są ogólnodostępne. I ta ogólnodostępność polegała do tej pory na tym, że 24 na dobę takie obiekty jak place zabaw dla dzieci, boiska były otwarte. Co za tym idzie? No niestety, te obiekty były bardzo często niszczone. generowało to bardzo duże koszty napraw tych obiektów. Zgłaszają nam administratorzy tych obiektów, że bardzo często te

0: Uszkodzenia powstają niestety w godzinach późno-wieczornych bądź nawet nocnych. Administratorzy takich obiektów będą mieli możliwość, aby w godzinach wieczornych zamykać te obiekty i następnego dnia w godzinach porannych będzie można je udostępniać mamom z dziećmi i osobom, które korzystają rzeczywiście z tych obiektów sportowych. I trzecia zmiana, którą wprowadziliśmy, to już taka nasza zmiana organizacyjna. Polega ona na tym, że bardzo często mieszkańcy zgłaszają nam właśnie obiekty inwestycyjne, typu boiska sportowe czy placy zabaw. Są to inwestycje, które wymagają dużo prac przygotowawczych. Tworzenie dokumentacji, chociażby procedury przetargowe, trwają one dłużej niż 12 miesięcy. Stąd jest zmiana, która dotyczy możliwości realizacji inwestycji w ciągu 2 lat budżetowych.
1: W puli ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego znalazło się rekordowe 5 milionów 550 tysięcy złotych. Pracownicy Urzędu Miasta pracują już nad edycją 2026. Czy kwota zostanie zwiększona? Nie jest to wykluczone. W Kłupce 3 i 4 lipca odbędzie się uroczystość upamiętnienia 160. rocznicy zdławienia powstania zabajkalskiego. Powstanie Polaków zesłanych na katorgę wybuchło w 1866 roku. Wśród walczących z Rosjanami wiodącą rolę odgrywał Narcyz Celiński, który urodził się we wsi Lutobórz w pobliżu Kłupki. Walki z żołnierzami carskimi trwały około miesiąc i zakończyły się klęską. Narcyz Celiński został stracony.
2: Zapraszamy Państwa serdecznie na 2. Międzynarodową Konferencję Naukową w dniu 3 lipca do Spichlerza Dworskiego w Kłupce. Tam będą toczyły się rozważania na temat powstania zabajkalskiego, ale w myśl sentencji, która została przywołana, a mianowicie między buntem a pamięcią. Pamięć o powstaniu zabajkalskim, tak jak już wcześniej powiedziałem, odżyła, czy została odkryta na nowo w ubiegłym roku. Na konferencję udało się zaprosić grono znamienitych profesorów, między innymi profesora Michała Głuszkowskiego z Uniwersytetu Mikołaja w Toruniu, pana doktora Piotra Głuszkowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który jest, no, można powiedzieć, jednym z koordynatorów sekcji syberyjskiej w Polskiej Akademii Nauk. Także poza braćmi Głuszkowskimi będzie jeszcze można wysłuchać słuchowiska, które zostało nagrane przez Teatr Polskiego Radia, słuchowiska, gdzie aktorzy wcielają się w rolę powstańców zabajkalskich, w tym w rolę Celińskiego i odgrywają ostatnie dni przed straceniem. Co ciekawe, władze carskie zezwoliły napisać listy do rodzin tym czterem, którzy zostali straceni. Niemniej jednak car po przeczytaniu tych listów zabronił wysyłania do rodzin tych listów ze względu na to, że nie było w tekście tych listów ani woli przyznania się, ani wyrażenia skruchy. Te listy w archiwach moskiewskich są do dnia dzisiejszego. Na początku XX wieku historycy polscy odkryli te listy i są wierne kopie tych listów w zasobach historycznych, między innymi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Także jeszcze raz serdecznie zapraszamy.
1: Wstęp na konferencję jest bezpłatny. Dodatkowo pierwszych 20 uczestników otrzyma książkę o Narcyzie Celińskim i powstaniu zabajkalskim. Przed nami pierwszy wakacyjny weekend, a w regionie nie zabraknie wydarzeń dla miłośników muzyki, rodzinnych pikników i lokalnych tradycji. Już od piątku we Wrocławku trwa Święto Miasta. Wieczorem od godziny 17 rozpocznie się Festiwal Nowej Muzyki. Na scenie pojawią się Paktofonika Orkiestra, Fukaj oraz bracia Kasperczyk. Sobotnie wydarzenia rozpoczną się o godzinie 17 w Kowalu. W Parku Miejskim odbędzie się powitanie lata z koncertami Dariusza Siniarskiego, Jacka Wójcickiego, Krystyny Giżowskiej z zespołem Blue Sounds oraz grupy Optim, bracia Osieccy. Pół godziny później muzyczne emocje rozpoczną się się również we Wrocławku. Na scenie w parku na Słodowie wystąpią Pull the Wire, Mysłowic i T-Love. Natomiast o godzinie 19 warto wybrać się do Brześcia Kujawskiego.

0: gdzie nad Zgowiączką odbędzie się Kujawska Noc Świętojańska. W programie znajdą się warsztaty ludowe, widowisko muzyczno-teatralne, kujawskie pieśni oraz tradycyjne obrzędy związane z najkrótszą nocą w roku.
1: Rzeszowskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza Państwa w najbliższą sobotę, 27 lipca, na Kujawską Noc Świętojańską, echo tradycji w Słowie. Spotykamy się na terenach zielonych obok rzeki Zgłowiączka. To jest fantastyczny projekt, który został sfinansowany w tym roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach takiego programu Polszczyzna Bogactwo Różnorodności Instytutu Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej. Będzie cudownie, fantastycznie. Zaczynamy o 19:00. Będą warsztaty, będzie można zrobić sobie różne rzeczy z rękodzielnikami. Będzie można oczywiście uwić wianki, które potem będzie można rzucić do rzeki Zgłowiączki. A o 21:00 zaczynamy przepiękne widowisko, w którym występuje około 120 osób, także nie może tam Państwa zabraknąć. Zapraszam serdecznie, 27 lipca, 19:00, teren nad rzeką Zgłowiączką w Brześciu Kujawskim.
0: Równie bogato zapowiada się niedziela. Już od godziny 9:00 na Starym Rynku we Włocławku odbędzie się biojarmark z regionalną żywnością, ekologicznymi produktami i rękodziełem. Godzinę później w parku na Słodowie rozpocznie się zlot youtuberów z udziałem AJ-a i Tytusa Chmielewskiego. Od 13:00 do 18:00 w Skansenie w Kupce zaplanowano festyn folklorystyczny Wianki, podczas którego będzie można zobaczyć dawne obrzędy świętojańskie, pokazy rzemiosła i występy zespołów ludowych.
2: Od godziny 13:00 będą czekać wystawcy, czyli rękodzielnicy, twórcy ludowi oraz producenci dobrego naszego kujawskiego jedzonka. A od godziny 15:00 występy. Tym razem będą to trzy zespoły. Zespół folklorystyczny Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin przedstawi główne widowisko, czyli Wigilię Świętego Jana. I podczas niego będziemy, nie chciałabym wszystkiego zdradzać, ale będziemy mogli dowiedzieć się o dawnych zwyczajach związanych właśnie z tą najkrótszą nocą z przesileniem letnim, czyli na przykład jakie wróżby matrymonialne wynikały z przeskakiwania przez ogień, czy rzucania wianków na wodę. Również tradycyjnie gospodynie wtedy zbierały zioła, które miały chronić przed wszelkim złem, przed złym urokiem czarownic, przed chorobami. Na pewno dowiemy się z tego widowiska, jakie te zioła kiedyś zbierano i do czego właśnie one służyły. A poza tym wystąpią jeszcze dwa zespoły, Kruszynioki z Kruszyna i kapela młodzieżowa, ludowa Echo Kujaw z Wierzbinka. Oprócz tego na terenie skansenu będą się odbywały różnego rodzaju warsztaty, pokazy, przede wszystkim prowadzone przez twórców ludowych, bo to jest taka wartość dodana. I na pewno będzie można sobie wić wianki z polnych kwiatów, uczyć się pracy na kole garncarskim, czy wyplatać kosze wiklinowe, albo podpatrzeć i zobaczyć, jak kiedyś w weekendy, w święta wysypywano, zdobiono wnętrza izb, sypiąc dywany kwiatowe z piasku.
0: O godzinie 14:00 mieszkańcy spotkają się także podczas czwartego pikniku na Soli Zgłowiączce, gdzie przygotowano atrakcje dla całych rodzin, pokazy strażackie, koncerty, animacje i akcję charytatywną. Weekendowe świętowanie we Włocławku zakończy o godzinie 17:00 włocławska scena młodych w parku na Słodowie.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081

0: 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: Stadion w Chełmicy Cukrowni był areną zmagań strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. Była to kolejna edycja zawodów sportowo-pożarniczych OSP powiatu włocławskiego. W rywalizacji wzięło udział 14 drużyn dorosłych oraz 3 młodzieżowe drużyny pożarnicze.
1: To zawody powiatowe, które zorganizowane są przez powiat, przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, czyli taka wspólna integracja, która ma na celu poprawę kondycji, integrację, ale też i rywalizację. Startuje tu 14 drużyn z powiatu włocławskiego, mamy też drużyny młodzieżowe, też i okolicznościowe eventy, możemy tutaj też uczyć się udzielania pierwszej pomocy. Czyli taka pigułka, wszystko w jednym, co wszystko służy bezpieczeństwu. Rywalizujemy w dwóch kategoriach, sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe. Sztafeta pożarnicza to jest tor przeszkód, w którym to strażacy na różnych torach rywalizują ze sobą. Natomiast ćwiczenie pożarnicze to jest ćwiczenie z motopompą, w której to muszą podać wodę na odpowiednią odległość i przewrócić pachołki lub obrócić tarczę obrotową. Emocje są duże. To cieszymy się, że mimo że to w zasadzie są zawody, tak jak mówiłem wcześniej, mają taki charakter bardziej luźny, ale to jest rywalizacja, to jest numer, ta drużyna będzie miała numer jeden w powiecie, także wszystkie drużyny też chcą ten tytuł zdobyć, co nas bardzo cieszy. Natomiast to jeszcze jest chwila, zanim te wyniki zostaną podsumowane, są punkty karne, te punkty się sumują, musimy wtedy po zakończeniu tych wszystkich ćwiczeń podsumować i będzie czas na nagrodę.
0: Z reguły na miejsce zdarzenia, czy to pożaru, czy wypadku drogowego, na terenie powiatu włocławskiego jako pierwsi docierają strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostki te odgrywają również kluczową rolę w systemie ochrony ludności i obrony cywilnej.
2: Jeżeli chodzi o udział strażaków w akcjach pożarniczych, to wiadomo, że ochotnicy są pierwsi, bo są najbliżej punktu zdarzenia. Zanim dojedzie z PSP, który kieruje jednostki do akcji, PSP przyjedzie po 30-40 minutach. No, to jest normalne, żeby do miejsca zdarzenia, jak zdarzenie przypuścimy w Izbicy, Chodczu czy w Lubrańcu, no to jednak te 30-40 km trzeba przejechać do celu zdarzenia. I ochotnicy są zawsze pierwsi. I oni, na nich spoczywa największa odpowiedzialność odnośnie rozpoznania i działań.
3: Takie wydarzenie jak dzisiejsze to z jednej strony rywalizacja, ale z drugiej także integracja, możliwość zgrania tych wszystkich ekip.
2: No, między innymi

0: właśnie te drużyny, które wystartowały dziś, no to biorą udział i zwycięzca idzie na, automatycznie kwalifikuje się na zawody wojewódzkie. Część nie ma drużyn, dlatego że idą, organizują manewry.
1: Na zawodach wśród publiczności dopingującej strażaków było wiele osób młodych oraz dzieci. Szczególnie najmłodsi chętnie pozowali do zdjęć na tle bądź za kierownicą wozów strażackich. Mieli także okazję zdobyć praktyczną wiedzę o udzielaniu pierwszej pomocy.
2: Przy okazji dzisiejszych zawodów sportowo-pożarniczych edukujemy uczestników, kibiców z udzielania pierwszej pomocy właśnie ze stoiskiem pierwszego ratownika.
3: Jak się przygotowywaliście w ogóle do tych zawodów i czy dotychczas konkurencja jest silna?
2: Zawody sportowo-pożarnicze to taka już tradycja w straży. Przygotowania trwają zawsze kilka tygodni, kilka dni, różnie. Czasami ktoś wypada ze składu, więc trzeba działać tu i teraz. Jak to w straży ochotniczej? Wyje syrena, biegniemy do akcji, tak samo na zawodach. Ale fajnie jest się spotkać w takich okolicznościach przyrody, przy ładnej pogodzie, zdrowej, sportowej rywalizacji jednostek ochotniczych straży pożarnych z całego powiatu włocławskiego.
3: Dlaczego zdecydowałeś się zostać ochotniczym strażakiem? Co wpłynęło na tę decyzję i czy pamiętasz, jaka była, ile, kiedy to było w ogóle i jaka była twoja pierwsza akcja?
2: Chęć zostania strażakiem, pewnie jak u wielu z nas, gdzieś tam z dzieciństwa. Później mieszkałem w mieście, więc nie było ochotniczej straży pożarnej. Po przeprowadzeniu się na wieś wstąpiłem kilka lat temu do ochotniczej straży pożarnej w Szpitalu Górnym. Zawsze mnie to interesowało, zawsze lubiłem być w centrum wydarzeń, jak gdzieś się coś dzieje. Zawsze dźwięk syreny, dźwięk wozu strażackiego wzbudzał tutaj emocje. Teraz od kilku lat mogę działać, brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Jedna z moich pierwszych akcji to był rzeczywiście pożar w naszej gminie, w Nasiegniewie.
3: Straż pożarna, ale to nie tylko pożary, to są pewnie głównie zdarzenia drogowe, jakieś wypadki, nagłe zasłabnięcia, a także zabezpieczenia chociażby lądowiska dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgadza się?
2: Dokładnie. Straż pożarna dzisiaj zajmuje się wieloma rzeczami. Oprócz tych typowo akcji ratowniczo-gaśniczych bierzemy również udział w zabezpieczeniu imprez, szczególnie tutaj u nas na terenach wiejskich. Teraz w tym okresie letnim wiele się dzieje po prostu. Ja jako właśnie też pełniący funkcję koordynatora powiatowego programu Pierwszy Ratownik edukujemy społeczeństwo, bo to dzisiaj jest ważne, żeby każdy z nas, nie tylko strażacy, nie tylko medycy, potrafili udzielać pierwszej pomocy, bo no niestety, ale tak się dzieje, że te nagłe zdarzenia się nie zapowiadają. To my musimy być przygotowani, żeby być krok wcześniej przed czymś, co może nas niestety przykrego spotkać. Dlatego edukujemy, aby jak najwięcej z nas potrafiło udzielać pierwszej pomocy.
4: Przygotowaliśmy się w sumie kilka dni, jakby tak podliczyć razem. Trenowaliśmy, wiadomo, kto jest lepszy, w jakiej dziedzinie patrzyliśmy. Na szczęście mamy teraz młodą kadrę, bo coraz więcej młodych ludzi jest zainteresowanych pomaganiem, co mnie bardzo cieszy.
3: Dlaczego zdecydowałaś się zostać strażakiem i jaka była twoja pierwsza akcja? Albo taka, która najbardziej zapadła ci w pamięć?
4: Wydaje mi się, że to jest takie sentymentalne dla mnie bardzo. Mój dziadek należał do straży. No i tak mam wrażenie, że jest ze mnie dumny. I ogólnie to jest takie jakby rodzinne u nas pokolenie na pokolenie. Tylko, że był dziadek, później tata i teraz ja. I mam nadzieję, że są ze mnie dumni, chociaż trochę. A pierwsza akcja, albo to było wyjazd do owadów, albo to był wyjazd do pożaru domu. Teraz nie wiem, ciężko mi przypomnieć.
1: Strażacy zaprezentowali wielką sprawność oraz umiejętność działania pod presją czasu. Takie zawody oraz ćwiczenia przekładają się na szybkość i efektywność w niesieniu pomocy podczas różnego rodzaju zagrożeń.
5: Każde takie zawody są doskonałą okazją do szkolenia się w tym, co później często używane jest przez druhów ochotniczych straży pożarnych do ratowania ludzkiego życia. Więc to są trzy rzeczy, które łączą. Oczywiście zawsze życzymy strażakom i życzymy samym sobie, żeby te ich umiejętności częściej były właśnie wykorzystywane do takich spotkań, wydarzeń jak dzisiaj, niż w rzeczywistej akcji ratowania ludzkiego mienia czy życia, ale na pewno to mobilizuje druhów do tego, żeby najpierw gdzieś ćwiczyli w swoich jednostkach ochotniczych straży pożarnej, doskonalili swoje umiejętności, bo kiedy przychodzi moment, kiedy trzeba je wykorzystywać, to rzeczywiście są niesamowicie sprawni i wszyscy doskonale wiemy, że w obojętnie jakich wydarzeniach to druhowie

0: OSP są pierwsi na miejscu, żeby pomagać i spieszyć z pomocą. Także ja się bardzo cieszę.
1: W szeregach strażaków ochotników jest coraz więcej kobiet.
0: To chyba w każdym zawodzie możemy to zaobserwować. Rzeczywiście kiedyś był to zawód.

0: strażaczkami, są funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej coraz częściej również, ale są w wielu różnych zawodach, są motorniczymi, są kierowcami autobusów, samochodów ciężarowych, więc rzeczywiście to bardzo się zmienia i tutaj w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych również.
1: Panie starosto, w malowniczym miejscu się znajdujemy i właściwie jak co roku, bo to już trzeci bodajże raz, kiedy zawody odbywają się właśnie tutaj na stadionie otoczonym wodami jeziora. Frekwencja, jak widać, dopisała, pogoda też jest.
2: Tak, jedna z piękniejszych lokalizacji, jeżeli chodzi o powiat wrocławski, a na pewno to boisko ma swoje uroki, także licząc w skali kraju, rywalizacja ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wrocławskiego w zawodach sportowo-pożarniczych, w sztafecie, w bojówce, kilkanaście drużyn w dobrej atmosferze podnosi swoje umiejętności ratownicze, bo to także ten element, ale przede wszystkim przebywa ze sobą, integruje, wymienia doświadczenia, także bardzo cenna inicjatywa, ale także rywalizacja w duchu fair play, no bo jak zawody, to przecież wszyscy walczą o zwycięstwo.
1: Widzimy wiele młodych osób, nawet bardzo młodych, które dołączają do ochotniczych straży pożarnych, do młodzieżowych drużyn pożarniczych, ale widzimy też wiele kobiet. Panie też chętnie angażują się i zapisują do ochotniczych straży pożarnych.
2: Ochotnicze straże pożarne mają to do siebie, że to swoista sztafeta pokoleń, jednoczą osoby w dorosłym wieku, ale także młodzież, coraz częściej także kobiety i myślę, że to bardzo ważne w tej działalności społecznej, w tej działalności dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców, ale także ochotnicze straże pożarne są często centrum życia kulturalnego, społecznego danych miejscowości na terenie powiatu. Działa ich ponad 80. Bardzo cenimy sobie tę działalność. Zawody to jedna z wielu inicjatyw, które na naszym terenie się odbywają. Dziękuję Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, Zarządowi Powiatowemu, Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, dzisiaj wójtowi gminy Fabianki za to, że możemy to wydarzenie współorganizować. Tak jak zaznaczam, jedno z wielu w skali roku.
3: Pierwsze miejsce zajęła drużyna OSP Skórzno, drugie OSP KSRG Smulnik, a trzecie OSP... Konkurs Odkrywamy Talenty jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku. Ma na celu propagowanie nauczycielskich inicjatyw w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów oraz indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego. W siedzibie KPCN odbyła się uroczysta gala laureatów. Była to już 7. edycja wydarzenia.
4: Bardzo dbamy o to, by stworzyć dla nauczycieli przestrzeń po to, by mogli zaprezentować, w jaki sposób nauczyciele odkrywają talenty w swoich szkołach, wśród swoich uczniów. Jest to dla nas bardzo ważne, dlatego że w większości zwracamy uwagę na te dzieci, które mają specyficzne kłopoty w nauce albo tak zwanych średniaków. Natomiast te dzieci uzdolnione też potrzebują naszej uwagi. Stąd też nasze przedsięwzięcie, żeby nauczyciele potrafili wyodrębnić te talenty, zaprezentować je. No i także mamy też wsparcie rodziców, którzy przecież zdają sobie sprawę z tego, że dziecko jest uzdolnione w jakimś kierunku i oni też mają ogromny wpływ na to, jak dalej można te talenty rozwijać.
3: Konkurs był podzielony na trzy kategorie. Przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Prace były oceniane przez trzyosobowe jury. Honorowy patronat nad konkursem objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Żyjemy w świecie, w którym wszystko się zmienia. I to dzieje się właściwie błyskawicznie, a przede wszystkim też edukacja dzieci, młodzieży, no to jest właściwie takie pole do ciągłego odkrywania i modyfikacji, żeby oczywiście nadążyć za otaczającą rzeczywistością. Dlatego też konkurs Odkrywamy Talenty, który jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji, temu służy. Przede wszystkim szukaniu innowacji, bo nauczycieli mamy niezwykle kreatywnych, dzieci pewnie jeszcze bardziej kreatywne i pomysłowe, dlatego też oceniamy pracę pod względem innowacyjności i kreatywności, takie rozwiązania, które nauczyciele przygotowują dla dzieci. W kilku kategoriach, bo oczywiście nie można wszystkiego wrzucić do jednego worka, więc to jest i kategorie nauczycieli, którzy uczą w przedszkolach, w szkołach podstawowych i wreszcie w szkołach średnich. Także dzisiaj odbywa się taka gala, gdzie tych najlepszych po prostu będziemy nagradzać.
3: Uczestnictwo w konkursie polegało na przedstawieniu przeprowadzonych zajęć, zrealizowanych projektów edukacyjnych, kół zainteresowań, zajęć lekcyjnych oraz dodatkowych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
6: Jeśli chodzi o projekt, który opracowałem

0: z młodzieżą. To projekt polegający na przygotowaniu aplikacji webowej, czyli strony internetowej, która ma służyć dla młodzieży całej szkoły. Ma być to platforma do rozwiązywania testów do egzaminu zawodowego. Jest to spójny program, w którym to młodzież po zalogowaniu się, używając kont Microsoftu, może rozwiązywać testy w swojej kwalifikacji, w kwalifikacji, którą będzie rozwiązywał na egzaminie zawodowym.
1: Skąd ten pomysł i jak przebiegała jego realizacja?
0: Pomysł narodził się już w poprzednim roku, ponieważ nie ma takiego spójnego miejsca, gdzie można byłoby łatwo kontrolować, analizować, sprawdzać postępy uczniów. No i do tego, żeby mieć to na własnej stronie internetowej, z własnym dostępem, z własnym administratorem. Jest to bardzo fajny sposób. Projekt cały rozwiązywany był, trwał, sama utworzenie strony to około 2-3 miesięcy. Później testy, umieszczenie na serwerze, później optymalizacja, no i umieszczanie pytań. Na tą chwilę na serwerze mam już około 7,5 tysiąca pytań. Młodzież może w dowolnym momencie po zalogowaniu rozwiązać test, sprawdzić swoje postępy, ale także opiekunowie, nauczyciele mogą analizować postępy uczniów, mogą sprawdzać, jak im te testy wychodzą, z jakich pytań, z jakich obszarów mają problemy. Więc myślę, że aplikacja z punktu widzenia ucznia, nauczyciela i szkoły jest to bardzo fajna aplikacja poprawiająca wyniki egzaminu zawodowego w części teoretycznej dla wszystkich kwalifikacji, jakie uczymy w naszej szkole, czyli w Zespole Szkół Elektrycznych we Wrocławku.
2: Odkrywanie talentów to nie tylko sukcesy naukowe, bądź też sukcesy artystyczne, ale także dostrzeżenie takich codziennych predyspozycji uczniów, codziennych ich aktywności, wspieranie ich do działania, odkrywanie mocnych stron i pielęgnowanie tych mocnych stron.
1: Jaką ma wartość dla Pana tego typu nagroda, tego typu gala?
2: Czuję się bardzo wyróżniony wśród tysięcy albo nawet więcej nauczycieli, którzy codziennie wykonują ten trud tej pracy, tym bardziej czuję się bardzo doceniony, bo wiem, jak to jest praca. Każdy z tych nauczycieli podejmuje ten trud, tylko tutaj właśnie w moim przypadku to jest szkoła branżowa. To są uczniowie klasy pierwszej szkoły branżowej i bardzo ciężko jest, jak wiemy, zmotywować, dostrzec te tutaj pozytywne cechy, te wartości wśród tych uczniów i motywować tych uczniów.
3: Pierwsze miejsce w kategorii przedszkola zdobyła Wioleta Zdziebłowska z przedszkola publicznego nr 22 we Wrocławku. W kategorii szkoły podstawowe Piotr Aren ze szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu. Natomiast w kategorii szkoły ponadpodstawowe Dariusz Kostrzewski z Zespołu Szkół Elektrycznych we Wrocławku. Choć aura przez większą część dnia nie rozpieszczała uczestników, mieszkańcy gminy Kowal po raz kolejny pokazali, że tradycja jest silniejsza od pogody. W Grabkowie odbyło się doroczne Święto Mleka. Wydarzenie, które od lat gromadzi mieszkańców, rolników, lokalne organizacje i gości z całego regionu. Tegoroczna edycja wymagała od organizatorów szybkiej reakcji. Intensywne opady deszczu sprawiły, że część atrakcji została przeniesiona do hali sportowej. Dzięki temu uczestnicy mogli bez przeszkód odwiedzać stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, szkoły oraz instytucje współpracujące przy organizacji wydarzenia.
4: W ostatniej chwili przenieśliśmy wszystkich wystawców do środka, do sali gimnastycznej i mamy nadzieję, że tam chociaż w pewności, w cieple, bez deszczu, wszyscy ludzie mogą poczęstować tych wszystkich odwiedzających. No, mam nadzieję, że te chmury przejdą i główny wykonawca zjawi się o 5:30 i będzie ładna pogoda.
5: My naprawdę wkładamy wiele wysiłku, wiele serca w to, aby przygotować wszystko tak, aby mieszkańcy, każdy, żeby znalazł coś dla siebie. I to widać, bo mimo takiej aury jak dziś, mieszkańcy jednak przybywają i czekają na to święto, dopytują o szczegóły tego święta i to jest takie pocieszające dla nas, że jeśli coś organizujemy, mimo nawet takich niepowodzeń jak dziś, jeśli chodzi o pogodę, to jednak mieszkańcy są i cieszymy się z tego bardzo.
3: Święto Mleka od lat jest okazją do podkreślenia znaczenia rolnictwa i hodowli bydła mlecznego dla lokalnej gospodarki. To również moment, w którym samorząd dziękuje mieszkańcom za ich codzienną pracę i wkład w rozwój gminy.
4: Coraz mniej na wsiach jest bydła mlecznego. Podjęliśmy ileś tam lat do tyłu, już nie kojarzę, że zrobimy dla tych rolników, którzy trzymają bydło mleczne, bo to jest trudna praca. Pani z miasta? No to akurat...

0: nie wie tego. Żeby ci ludzie podtrzymali tradycję, a jednocześnie mleko to zdrowie. Chcemy, żeby jak najwięcej mleka dla dzieci, dla dorosłych, tego zdrowia, żeby przybywało. No i tak my zachęcamy, żeby hodowcy bydła mlecznego w naszej gminie, w gminie rolniczej mieszkali i tą tradycję podtrzymywali. No i mamy, no coraz mniej jest tych wszystkich rolników, którzy chowają bydło mleczne. Niemniej jednak, no jest tego sporo i my się cieszymy, że ci ludzie wytrzymują. To jest w ogóle trudna praca, bo poprzątać bydło i mieć wolne, a tu każdego dnia dwa razy trzeba te krówki wydoić. Żeby coś dobrego było, trzeba poświęcić dużo pracy. I mamy nadzieję, że ci tradycyjni, wierni hodowli bydła mlecznego zostaną i dla tych wszystkich naszych mieszkańców, młodych i starszych, to mleko będzie i go nigdy nie zabraknie.
1: Jest to cykliczna impreza, w której chcemy docenić pracę rolników, którzy często wykonują swoje obowiązki od świtu do wieczora, bez względu na to, jaka to jest pora roku, czy jest ciepło, czy zimno. Jest to niestety, ale bardzo ciężka praca, absorbująca, aczkolwiek dzięki ich pracy mamy świeże polskie produkty na naszych stołach.
2: Oficjalne otwarcie wydarzenia uświetnił występ orkiestry dętej OSP Grabkowo. Następnie scenę przejęli najmłodsi mieszkańcy regionu. Dzieci i młodzież z lokalnych szkół oraz przedszkoli zaprezentowali program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami publiczności. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli. Jak podkreślano podczas uroczystości, takie inicjatywy są ważnym elementem budowania lokalnej tożsamości oraz integracji mieszkańców.
3: Wieloletnia tradycja, która w tej gminie funkcjonuje, podkreślająca, tak jak powiedział pan redaktor, rolniczy charakter tej gminy, ale przede wszystkim to okazja do spotkania, do integracji mieszkańców, zarówno tej małej ojczyzny, ale także całego powiatu wrocławskiego, regionu. Bardzo mi miło, że po raz kolejny to wydarzenie mogłem objąć swoim patronatem. Dzisiaj w hybrydowej formule, bo troszkę na dworzu, troszkę w środku, ale mimo nawet chłodniejszej pogody czuć tutaj gorącą atmosferę, wspaniali ludzie i cieszę się, że kolejny rok z rzędu jesteśmy tutaj razem.
4: Tak, każde miasteczko szuka czegoś, co je charakteryzuje, co daje im jakiś taki znak rozpoznawalny, co przyciąga mieszkańców, co przyciąga turystów i na pewno, jeżeli chodzi o gminę Kowal, jest to święto mleka, kultywowane tutaj od wielu, wielu lat. Ja się bardzo cieszę, bo przecież województwo kujawsko-pomorskie jest województwem typowo rolniczym, więc żebyśmy przypominali to, że mleko nie bierze się z kartonika w markecie, a z hodowli mleka, to też jest pewien taki moment, kiedy możemy oddać hołd i podziękować wszystkim tym, którzy na co dzień pracują przy tym, żebyśmy to mleko mieli. Także dzisiaj niestety nie dopisała pogoda, ale całe szczęście pan wójt ze swoimi współpracownikami zadbali o to i całą imprezę przenieśli tutaj do środka, więc jest mnóstwo mieszkańców, wszyscy dobrze się bawią i mam nadzieję, że te czarne chmury przejdą, że odbędzie się koncert i że to święto mleka zapisze się jednak pozytywnie jako pozytywne wydarzenie pomimo tej pogody.
2: Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Na odwiedzających czekały regionalne potrawy, domowe wypieki oraz produkty przygotowane według tradycyjnych receptur. Panie z KGW podkreślały, że udział w wydarzeniu to nie tylko promocja lokalnej kuchni, ale także okazja do wspólnego działania i pielęgnowania wieloletnich tradycji.
5: Przygotowaliśmy zupę stroganowa z bułeczką, orzeszki nadziewane, babeczki i gofry i muffinki.
6: Czy często pani gością na tego typu wydarzenia?
5: Co roku przygotujemy.
6: A jak to wydarzenie na przestrzeni lat właśnie zmieniło się?
5: Zawsze jest więcej osób, nie? I więcej osób szykuje wszystkiego.
6: A od ilu lat już panie tworzą koło gospodyń wiejskich?
5: No nasze koło w tym roku ma 60 lat, bo my ciągniemy to pierwsze.
6: I ile osób w nim uczestniczy?
5: 15.
6: I to się zmienia?
5: Nie, na razie nic, nie idziemy do przodu. Nie, teraz jest trochę dotacji z agencji, więc można trochę lepiej coś przygotować, nie?
6: I pani wszystko same gotują?
5: Tak, na miejscu w remizie.
2: Wieczorem przyszedł czas na muzyczne emocje. Na scenie wystąpiły zespoły Piękni i Młodzi, Selfie oraz Wpół do Bluesa. Koncerty zgromadziły liczną publiczność, a finałem wydarzenia była zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych.

0: dziećmi jestem, spędzam miło czas. Córka będzie występowała. Nie, bardzo jest sympatycznie, fajnie.
1: A jaki występ zaprezentują?
0: Córka zaśpiewa Kali Stanek piosenkę Chłopiec z gitarą.
1: A czy czekają dzisiaj Państwo na jakiś koncert?
0: Koncert będzie zespół Piękni i Młodzi.
1: A czy słuchają Pani ten zespół na co dzień?
0: Słuchamy. Rodzinnie słuchamy.
1: A czy są Państwo tutaj co roku?
0: Tak, co roku. W tamtym roku też córka występowała, też śpiewała.
1: Tak. Jak wrażenia? Jak na przestrzeni lat zmienia się to wydarzenie?
0: Co roku jest bardzo fajnie.
2: A dobrze, dopiero przyjechaliśmy.
3: Super, dopiero przyjechaliśmy. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.
1: A czy czekają Państwo na jakiś koncert?
3: Tak,
2: oczywiście, właśnie na to przyjechałem.
3: Selfie,
2: jak najbardziej. Kiedyś nasi terenach byli, ale no niestety. Z 15 lat do tyłu krzyżówki, może nie, wy akurat za młodzi jesteście, ale ja pamiętam. No, chłopaki stąd pochodzą, nie? Dokładnie, jeden na pewno stąd zaczynał.
3: No, że pogoda nam dopisze, nie?
2: Tak nieźle, nieźle.
1: A czy bywają tutaj Państwo co roku?
2: Nie, ja to jestem pierwszy raz.
3: Pierwszy raz jesteśmy, tak.
4: Dobrze się bawimy.
1: A na jaki koncert Państwo czekają?
4: Nie czekamy, przyjechaliśmy tak zobaczyć, jak to wygląda, ten program.
1: A czy Państwo są tutaj co roku?
4: Nie jesteśmy tu co roku, jesteśmy pierwszy raz.
1: A dlaczego Państwo zdecydowali się tutaj przyjechać?
4: Nie zdecydowaliśmy się, to było tak impulsywnie po prostu.
1: Czyli takie spontaniczne popołudnie.
4: Tak, dokładnie.
5: Tegoroczna edycja po raz kolejny udowodniła, że nawet niesprzyjająca pogoda nie jest w stanie pokrzyżować planów mieszkańcom gminy Kowal. Święto Mleka pozostaje wydarzeniem, które skutecznie łączy lokalną społeczność i przypomina o rolniczych korzeniach regionu.

0: wyróżnienia dla tych, którzy na co dzień nie szukają rozgłosu, a dbają o to, by historia regionu nie zniknęła w ciszy archiwów. W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłupce wręczono nagrody marszałka województwa dla muzealników, ludzi, którzy łączą pasję z odpowiedzialnością za dziedzictwo kulturowe. Podczas uroczystości podkreślano, jak ważną rolę odgrywają muzealnicy w budowaniu świadomości historycznej. Wśród nagrodzonych znalazły się 3 osoby z Muzeum Etnograficznego we Wrocławku.
1: Jak co roku marszałek województwa kujawsko-pomorskiego podległym placówkom muzealnym, pracownikom daje nagrody. To jest po prostu efekt naszej pracy i na co dzień nie myślimy o nagrodach, ale no, jest to bardzo satysfakcjonujące, że jesteśmy po prostu doceniani i nasza praca jest zauważana.
2: Czy jest to motywacja do dalszych działań?
1: Na pewno jest to motywacja do dalszych działań, do tego, żeby no, myśleć o nowych projektach, o tym, żeby zorganizować spotkania czy imprezy, które no, będą zadowalały naszych odbiorców. Ale to nie są nagrody tylko i wyłącznie dla pracowników merytorycznych, ale również i dla administracji, dla działów technicznych, dla pań z obsługi muzealnej, także no, każdy z nas no, na swój sposób no, jest do tego po prostu motywowany, żeby pracować no, jeszcze lepiej.
0: Warto podkreślić, że wydarzenia organizowane przez Muzeum Etnograficzne spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem. Mieszkańcy regionu chętnie biorą w nich udział.
1: My organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, takie właśnie jak festyny w Kłupce, gdzie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi nas odwiedza, ale i na co dzień w skansenie przecież odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Także no, do muzeum przychodzą dzieci bardzo małe, ale i osoby w wieku podeszłym. Także ta oferta jest bardzo urozmaicona, bo właśnie oprócz imprez takich jak festyny, jarmarki, odbywają się różnego rodzaju spotkania kameralne, takie jak Niedziele z Kustoszem, organizowane właśnie przez komisarzy czy kuratorów wystaw, promocje książek, które są wydawane w muzeach i wiele, wiele innych.
0: To właśnie dzięki takim inicjatywom kultura regionu nie tylko jest chroniona, ale też żyje na co dzień w spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach, które przyciągają coraz więcej odbiorców. Blisko 3000 przedszkolaków z województwa kujawsko-pomorskiego weźmie udział w drugiej edycji projektu Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza. Projekt zakłada codzienny kontakt dzieci z językiem angielskim nie tylko podczas zajęć, ale również w trakcie zabawy, spacerów czy wyjazdów edukacyjnych. Przedszkola zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, a nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenia. Wśród samorządów, które będą realizować program, znalazły się również samorządy z regionu włocławskiego. Do projektu przystąpiły miasto Włocławek, gmina Boniewo oraz gmina Baruchowo.
3: Jest przedszkole publiczne numer 7 w zespole szkół numer 8 na Zawiślu. Oczywiście liczba tych beneficjentów jest ograniczona, bo to z tego województwa są te przedszkola, natomiast na pewno duża korzyść jest taka, że o ile, że myślę, że z każdą edycją coraz więcej będzie tych przedszkoli, one też będą niosły takie światełko no, takiego wzrastającego poziomu. Czyli tak, szkolenia edukacyjny dla najmłodszych, żeby rzeczywiście ten angielski, który jest ważnym językiem, obcym, ale to też istotne z punktu widzenia takiego rozwoju emocjonalnego i poznawczego dzieci. Nauka drugiego języka też rozwija kompetencje językowe, nawet tą ten narzędzie mowy ten też jest ważne. Szkolenia dla nauczycieli w tym zakresie i też co ważne, doposażenie pracowni, sal w przedszkolach, więc sięgamy po te możliwości.
0: Jak podkreślają przedstawiciele samorządów, wczesna nauka języków obcych zwiększa szanse edukacyjne najmłodszych i pozwala rozwijać kompetencje potrzebne w przyszłości. Program to również wsparcie dla nauczycieli. Ponad 300 pedagogów z całego regionu zostanie objętych szkoleniami z zakresu edukacji dwujęzycznej.

0: Projekt ten będzie realizowany w przedszkolu samorządowym w Baruchowie. Natomiast na czym ten projekt będzie polegał? On zakłada naukę języka angielskiego poprzez codzienny kontakt z językiem podczas zarówno zajęć w sali przedszkolnej, na placu zabaw, a także podczas wyjazdów edukacyjnych. I w ramach tego projektu w przedszkole otrzyma wyposażenie. Będzie to nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, pacynki, instrumenty muzyczne, materiały plastyczne, właśnie które będą służyć jako pomoc przy nauce języka angielskiego. Natomiast nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenie, które to szkolenie pomoże nauczycielom prowadzić tego rodzaju zajęcia. I realizacja tego projektu planowana jest od 1 września 2027 roku.
1: Jest to program, który obejmuje przedszkola, czyli 3, 4, 5-latki i on jest do nich skierowany. To jest wtedy nauczyciele przez 5 dni w tygodniu codziennie prowadzą takie zajęcia w ramach swoich obowiązków szkolnych, więc to są też nieprzygotowani nauczyciele, ale oni będą przygotowani. Ci sami nauczyciele, którzy pracują z uczniami, będą również prowadzili te zajęcia dwujęzyczne przedszkolaki, czyli będą to, no to jest wiadomo, że to są jakieś tam kolory, jakieś piosenki, liczenie w języku angielskim. Będzie też udostępniona platforma dla nauczycieli i rodziców, którzy będą mogli dodatkowo ćwiczyć swoimi pociechami właśnie ten angielski. Ten program jest w takiej samej wersji, tak samo prowadzony również na całym świecie, w wielu państwach, nie we wszystkich, ale w wielu państwach na świecie jest prowadzony. On się przyjął. Bardzo się cieszę, że nasza szkoła otrzymała takie, no, taki grant, żeby móc prowadzić z dziećmi najmłodszymi właśnie zajęcia z języka angielskiego. Bardzo będzie to przydatne, dlatego że po prostu no, tu nie trzeba wielkiej reorganizacji, bo gmina na tym do tego przedsięwzięcia nic nie dokłada, udostępnia tylko salę. No i oczywiście w trzecim punkcie, czyli oprócz tego uczenia, bo jako drugi jest, a trzeci to jest właśnie wsparcie takie w pomoce naukowe.
2: Wartość drugiej edycji projektu wynosi blisko 12 milionów złotych, z czego ponad 10 milionów 800 tysięcy złotych pochodzi z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
2: Biurona Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biurona Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
3: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
4: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
5: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
5: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko.

0: Z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: To był dzień, na który uczniowie czekali od wielu tygodni. Po 10 miesiącach nauki, sprawdzianów i szkolnych wyzwań nadszedł moment podsumowań. Dziś w szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek, a świadectwa trafiły w ręce uczniów, symbolicznie zamykając rok szkolny 2025-2026.
1: Myślę, że ten rok był ciekawy, ale też i trudny, bo nieustannie zmieniają się przepisy prawa oświatowego, do którego musimy dostosować kształcenie i organizację pracy w szkole, ale z drugiej strony wydarzyły się bardzo ciekawe rzeczy, tak jak na przykład wizyta Islandczyków w naszej szkole, piąta jubileuszowa edycja Gali Kryształowych Serc. Mieliśmy kolejną edycję konkursów takich jak Translation Master, debata oksfordzka, czy chociażby Słowo i Tożsamość. Dzisiaj to taki dzień, w którym czas na podsumowania i refleksje. I myślę sobie, że każdy uczeń ma taką szkatułkę z napisem The Best of 2025-2026 i tam znajdują się różne ciekawe wspomnienia, najważniejsze wydarzenia, więc ten rok każdy podsumuje inaczej. Różne też będą efekty pracy uczniów w mijającym roku szkolnym i adekwatne do tej pracy będą mieli oceny na świadectwach ukończenia klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. W naszym liceum dzisiaj kończy naukę 367 uczniów, dlatego że 201 wcześniej już ukończyło szkołę w kwietniu, a byli to maturzyści. Więc ja życzę moim uczniom słonecznych wakacji, ciekawych, dalekich i bliskich podróży, poznawania interesujących ludzi, a przede wszystkim relaksu, odpoczynku, nabrania sił do tego, by wrócić do nas 1 września. Będziemy oczywiście na naszych uczniów czekali.
0: O emocjach towarzyszących zakończeniu roku opowiadali nam uczniowie liceum imieni Marii Konopnickiej w Wrocławku.
2: Dzisiaj zakończenie roku szkolnego. Jak się czujesz? Jakie emocje tobie towarzyszą?
3: No, czuję na pewno smutek, no bo ten rok szkolny, nie ukrywam, był dla mnie bardzo bogaty. Bardzo fajnie, miło mi się uczęszczało do szkoły, aczkolwiek no również jakaś tam nutka szczęścia jest, bo jednak ta przerwa dwumiesięczna przyda się jednak.
2: Jak byś podsumował ten rok? Czy był to czas intensywnej pracy?
3: Oj, to była na pewno bardzo intensywna praca, aczkolwiek też bardzo wydajna. Bardzo dużo dzięki temu roku szkolnemu zyskałem i bardzo się rozwinąłem.
2: Dzisiaj zaczynają się wakacje. Jakie są twoje plany?
3: No na pewno pójdę na Dni Włocławka, oczywiście. Zapraszam wszystkich, ma być bardzo fajnie.

0: No i dalej zobaczymy, no, jak się ułożą plany.
1: Na pewno będę czuł tęsknotę za kolegami z klasy. Naprawdę jestem z pierwszej klasy i bardzo fajnie się zaklimatyzowałem w tej szkole. Bardzo było przyjemnie i miło. Uważam, że będę spotykał się z niektórymi osobami w wakacje, ale także oczywiście czuję radość z tego, że zbliżają się wakacje, no i jest ta dwumiesięczna przerwa, przy której można zrobić wiele dla siebie i wiele przyjemności można doświadczyć.
2: A jak byś podsumował to właśnie ten pierwszy rok? Czy było ciężko?
1: Uważam, że bardzo fajnie, bardzo było przyjemnie zaklimatyzowanie się w tej szkole, że bardzo było czuć taką pozytywny vibe tej szkoły, że tak to ujmę. No i na pewno było lekkie ciężary, były, ale mimo wszystko uważam bardzo pozytywnie ten rok szkolny.
2: Zaczynają się wakacje, jakie są twoje plany?
1: Ja bardzo lubię na rowerze jeździć, będę często sobie na rowerze jeździł, także liczę na jakieś może inwestycje, praca jakaś, może dorywcza, coś w tym stylu.
3: Z kamerą odwiedziliśmy również szkołę podstawową, gdzie najmłodsi z ogromnym entuzjazmem świętowali zakończenie roku szkolnego.
4: Dzisiaj uroczyste zakończenie roku szkolnego, czas podsumowań. To był bardzo dobry rok. Udało nam się zrealizować wiele wartościowych przedsięwzięć, ciekawych wycieczek, licznych apeli i różnych przeróżnych uroczystości szkolnych i klasowych.
3: Najmłodsi wspominali najciekawsze lekcje, szkolne wycieczki, zawarte przyjaźnie i wydarzenia, które sprawiły, że minione miesiące będą długo wspominać.
5: Kończący się rok szkolny w klasie 2B był intensywny pod względem ilości nauki oraz prac włożonych w przygotowania apeli szkolnych. Już jako drugoklasiści odważnie braliśmy udział w konkursach. Jednak dzięki naszej wychowawczyni obok nauki nie zabrakło także czasu na wycieczki, warsztaty oraz wspólne spacery. To był kolejny rok wspólnych przygód i przyjaźni.
6: Najśmieszniejsza przygoda szkolna to dzień, w którym przyniosłam gumowe jajko. Wszyscy myśleli, że jest ono prawdziwe, kiedy rzucałam tym jajkiem, to bali się, że zaraz pęknie, a ono skakało.
2: Co najbardziej podobało ci się w tym roku szkolnym?
7: Najbardziej podobało mi się to, że spędzałam czas z kolegami i koleżankami, uczyłem się z nimi i wyjeżdżałem na wycieczki, chodziłem na spacery i na lody z panią Pauliną.
2: Za kim będziesz najbardziej tęsknić w wakacje?
8: Wakacje najbardziej będę tęsknić za kolegami, koleżankami, nauczycielami i za wspólnie spędzonymi chwilami.
2: Czego życzysz swoim kolegom i koleżankom na wakacje?
9: Swoim kolegom i koleżankom życzę dużo słońca i czystego nieba, bo nic więcej do szczęścia nie trzeba. Bawcie się dobrze, odpoczywajcie zdrowo, niech wakacje miną wam odlotowo. Nie mogę się doczekać, jak znów pogadamy, ale już w trzeciej klasie.
2: Za to chciałabyś podziękować swojej pani, dyrekcji szkoły oraz wszystkim pracownikom.
10: Wszystkim nauczycielom, pani Paulinie, księdzu dyrektorowi i wszystkim pracownikom szkoły. Chcę podziękować za to, że zawsze wspierali nas i dbali o nasze bezpieczeństwo. Dziękuję za ciekawe lekcje, cierpliwość oraz za to, że w szkole zawsze jest miło, ciepło i czysto. Dziękuję za wszystkie wycieczki i pomoc w trudnych chwilach. Dziękuję.
3: Choć każdy uczeń zapamięta ten rok inaczej, jedno było wspólne dla wszystkich – radość rozpoczęcia wakacji. Na szkolnych korytarzach nie brakowało uśmiechów, gratulacji i planów na letni wypoczynek. Przed uczniami 2 miesiące odpoczynku, podróży i czasu spędzanego z rodziną oraz przyjaciółmi.

0: koniec lutego, koniec marca, koniec maja i koniec czerwca. Tak zamieniał się termin oddania do użytku zielonych terenów Śródmieścia, inwestycji, o której mówi cały Włocławek. Mówi jednak nie w kontekście jej walorów estetycznych, ale właśnie w przedłużających się prac. Ostatnim jak na razie terminem był koniec czerwca, czyli za kilka dni. Nie zanosi się, żeby termin został dotrzymany.
1: Praktycznie do wykonawca do godziny 24:26.

0: czyli dnia dzisiejszego, powinien zgłosić nam gotowość odbioru inwestycji bądź zrealizowanych robót. Także czekamy, jeżeli wystąpi z takim wnioskiem o odbiór, czyli jest gotowy do odbioru wykonanego zadania. Wtedy mamy czas na wyznaczenie terminu odbioru, jest zebrany zespół i rozpoczyna się procedura odbiorowa. Czyli każda branża praktycznie drogowa, zieleń czy kanalizacyjna będzie przeprowadzany odbiór, czy będzie badane przede wszystkim to, czy prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, czy wszystkie prace zostały wykonane, no i czy są jakiekolwiek uwagi. Jeżeli wykonawca nie zgłosi gotowości do odbioru, teoretycznie mamy prawo przy odbiorze prac, czyli przy zakończeniu realizacji umowy, naliczyć kary umowne. Liczymy się z tym, że wykonawca pewnie takiego zgłoszenia dokona, no bo zawsze pamiętajmy, że jest jeszcze weekend, więc zanim zamawiający tutaj, czyli inwestor, czyli w tym wypadku Zarząd Dróg z ramienia rajestwa, wyznaczy termin, także te parę dni jeszcze wykonawca będzie miał możliwości kończenia prac. No później zobaczymy, tak, na jakim etapie to się wszystko zakończy, tak. Jeżeli będą uwagi co do zakresu nieprzeprowadzonych prac, no tutaj będziemy wtedy rozmawiać z wykonawcą, jaka była przyczyna przede wszystkim tego, że te prace nie zostały w pełni zrealizowane. No i będziemy rozmawiać, tak.
1: Czy wykonawca, firma Balzola, kontaktowała się w ostatnich dniach z Urzędem Miasta i próbowała ewentualnie zmienić termin, coś tłumaczyć, korygować te terminy?
0: Było spotkanie robocze z przedstawicielami firmy Balzola. Nie przewidujemy wydłużenia terminu realizacji umowy.
2: Firma Balzola jest również wykonawcą prac prowadzonych na ulicy 3 Maja. Złożyła też ofertę na przebudowę parku Grzywno. Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty. W szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek. Początek wakacji jest upalny i jak wynika z prognoz pogody, lato będzie zdecydowanie cieplejsze od ubiegłorocznego. A gdzie najlepiej wypoczywać w ciepłe dni? Nad wodą. Włocławek i okolice oferuje wiele jezior, a także baseny. We Włocławku sezon kąpielowy zaczyna się w sobotę, 27 czerwca.
3: Jak co roku zaczynamy z pierwszym dniem wakacji, czyli od jutra. Jesteśmy gotowi zarówno na Jeziorze Wikaryjskim, jak i nad Jeziorem Czarnym. Ruszają również baseny letnie przy ulicy Lisek. No i oczywiście baseny na przystani na ulicy Płockiej, gdzie obecnie jesteśmy.
1: Właśnie, jesteśmy na basenach przy ulicy Płockiej. Jakie atrakcje tutaj są zapewnione? Są też duże baseny, ale także brodziki dla dzieci tradycyjnie.
3: Tak, oczywiście. Jest też taki wodny plac zabaw, w którym dzieci, nawet najmniejsze, mogą się pluskać bez żadnych obaw ze strony rodziców. Jest też płyciutki brodzik. Dodatkową atrakcją, mam nadzieję, która będzie się cieszyła dużym powodzeniem, będą atrakcje, które będziemy holować za motorówką. Są to duże dmuchane zabawki. Są to zabawki i dla starszych, i dla młodszych. Można również spróbować swoich sił na nartach wodnych, na wake'u. Jeżeli Państwo chcą zobaczyć, jak to wygląda, można obejrzeć nasz filmik promocyjny, który ukazał się zarówno na stronie OSIR-u, jak i na stronie przystani. Tam nasze wszystkie zabawki są pokazane. Serdecznie zapraszamy, bo myślimy, że będzie to wielka frajda. Niekoniecznie trzeba będzie wyjeżdżać nad morze, żeby móc sobie skorzystać z takich atrakcji. I oczywiście ceny też będą dostosowane do naszych portfeli, czyli nie będziemy płacili 100 zł za taką atrakcję jak nad morzem, ale 25 zł za narty i za wake'a trzeba będzie zapłacić 40 zł, ale myślę, że są to normalne, niezbyt wygórowane ceny i każdego będzie na to stać.
1: Jak wyglądają ceny, jak wyglądają godziny otwarcia obiektów?
3: Jeżeli chodzi o godziny otwarcia, to baseny na Lisku w tygodniu funkcjonują od godziny 12 do 20, tak żeby ci, którzy po pracy chcą skorzystać z basenów, też mogli jeszcze po pracy sobie przyjść popływać. W weekendy baseny na Lisku czynne są od 11 do 19. Przystań tutaj na Płockiej każdego dnia jest od 11 do 19, natomiast kąpieliska nad Jeziorem Czarnym i Wikaryjskim od 10 do 18.
1: Mówiliśmy o sprzęcie, o atrakcjach. Tutaj za chwilę to pokażemy na przebitkach właśnie w tym momencie. Jest też specjalny wózek dla osób z niepełnosprawnością.
3: W tej chwili ten wózek przywieźliśmy, żeby Państwu pokazać, bo wózki te to są specjalne wózki plażowe, więc one od jutra już będą nad Jeziorem Czarnym i nad Jeziorem Wikaryjskim. Wiemy, jak ciężko jest osobom niepełnosprawnym na normalnym wózku dostać się chociażby nad wodę. Więc tutaj rozmawiałam.

0: z panem prezesem WOPR, Sławkiem Mularskim. Jeżeli osoba niepełnosprawna przyjedzie na kąpieliską, ratownik WOPR-u pomoże zapiąć bezpiecznie osobę w taki wózek. Jest to wózek specjalnie przystosowany, do tego ma grube opony, żeby można było nim zjechać po plaży i bezpiecznie z osobą niepełnosprawną wejść z tym wózkiem do wody. Jest to wózek pływający, więc myślę, że chociaż trochę urozmaicimy, może, no, może ułatwimy osobom niepełnosprawnym skorzystanie z, no, z atrakcji wodnych przy tych wysokich temperaturach, bo wiemy, że dla niektórych było to do tej pory niemożliwe. Tak samo na prośbę z jednego z mieszkańców, bo faktycznie w zeszłym roku to zauważyłam, był to problem. Tak naprawdę ten duży basen na Lisku nie był dostępny dla osób niepełnosprawnych. Były tylko normalne drabinki. W tym roku zamiast jednej z drabinek pojawią się schody dla niepełnosprawnych, żeby też ułatwić dostęp do basenu osobom z niepełnosprawnościami.
1: Na koniec powiedzmy jeszcze o cenach. Jak wygląda rozkład cenowy? Ile trzeba zapłacić, żeby wejść na basen i na jaki czas?
0: Wejścia ogólnie na baseny letnie są całodzienne, przy czym nowością jest, i to też na prośbę grup, które organizowały półkolonie, bo nie było wejścia takiego godzinowego, gdzie wiadomo, że jeżeli jest grupa na półkoloniach, oni nie wchodzą na cały dzień, oni najczęściej wchodzą na godzinę, więc taki bilet też się w tej chwili pojawił. Co do cen, pozostają niezmiennie takie, jak były w zeszłym roku.
2: Cena biletu normalnego na basen przy ulicy Płockiej oraz Lisek to 25 zł, a ulgowy 17 zł. Dzieci do trzeciego roku życia wchodzą bezpłatnie. We Włocławku znajdują się dwie kryte pływalnie. Delfin oraz międzyosiedlowy basen miejski. W okresie wakacyjnym w obydwu będą przerwy technologiczne. Na Delfinie od 26 czerwca do 31 lipca, a na basenie międzyosiedlowym od 1 do 31 sierpnia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku poinformował, że w sezonie letnim 2026 na terenie powiatu włocławskiego zorganizowano 4 kąpieliska zlokalizowane na jeziorach Lubieńskim, Chodeckim, Bożymowskim i Chełmica. Przez cały sezon letni sanepid będzie prowadził nadzór nad jakością wody. W przypadku wystąpienia zmian mogących wpływać na pogorszenie jakości wody będą wydawane stosowne komunikaty. Wraz z początkiem wakacji na tory wracają sezonowe połączenia kolejowe organizowane przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Od 27 czerwca mieszkańcy regionu ponownie będą mogli wygodnie dojechać pociągami do najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych nad Bałtykiem oraz w Bory Tucholskie. To propozycje dla osób planujących zarówno jednodniowe wyjazdy, jak i dłuższy letni wypoczynek.
3: Trzeci rok właściwie województwo kujawsko-pomorskie organizuje połączenia wakacyjne. 3 lata temu zaczynaliśmy z połączeniem Rybitwa, czyli połączenie do Kołobrzegu z Torunia. 2 lata temu zwiększyliśmy tą ofertę do połączenia z Torunia w Bory Tucholskie, czyli połączenie Borsuk, i oprócz tego połączenie Latarnik z Bydgoszczy bezpośrednio na Hel. Więc i w tym roku, jak wszystkich mieszkańców naszego województwa, chciałabym namówić i zachęcić do korzystania z tych wakacyjnych połączeń. One ruszają już w najbliższą sobotę, 27 czerwca. Będą kursowały do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia. Połączenie Latarnik jest połączeniem, tak jak powiedziałam, z Bydgoszczy. Ono jest realizowane codziennie. Połączenie Bory Tucholskie - Borsuk jest również realizowane codziennie. Przepiękne okoliczności przyrody, tleń, osie, one zachwycają. Oprócz tego mamy tam swój wdecki park krajobrazowy z przepięknym ośrodkiem edukacji ekologicznej, ale również kajaki. Zachęcam, naprawdę, naprawdę warto jechać. A oprócz tego weekendowe połączenie do Kołobrzegu. No myślę, że też Kołobrzegu nie trzeba reklamować, ale mam nadzieję, że mieszkańcy naszego województwa, tak jak w latach ubiegłych, będą z tego połączenia korzystali.
2: Choć z Wrocławka nie kursują bezpośrednie sezonowe pociągi do nadmorskich kurortów, władze województwa podkreślają, że rozkłady jazdy zostały przygotowane tak, aby umożliwić wygodne przesiadki między połączeniami. Dzięki temu mieszkańcy miasta i okolic bez większych problemów mogą dotrzeć między innymi na Hel, do Kołobrzegu czy Borów Tucholskich.
3: Mieszkańców Wrocławka, jeżeli chodzi o Borsuk i o Rybitwę, mamy tak to skomunikowane, że w drzwi przesiadamy się do tych pociągów. Natomiast troszeczkę dłużej ze względów na to, że proces proces układania rozkładu.

0: jazdy i pozwoleń na wjazd naszego pociągu na Hel trwał dość długo. Ułożenie tak rozkładu jazdy, żeby nasi mieszkańcy jak najdłużej mogli z niego mogli skorzystać, będąc już tam na Helu, był bardzo trudny z różnych powodów technicznych. Ja tutaj nie chciałabym już o takich szczegółach mówić, ale dlatego nie ma tego połączenia drzwi w drzwi, ale mam nadzieję, że to nie utrudni mieszkańcom, a również będą chętnie z tego korzystać. I mam oczywiście do wszystkich Państwa, tych, którzy skorzystają, taką prośbę, że jak już będziecie w tych cudownych miejscach, żeby tam być ambasadorami i promować województwo kujawsko-pomorskie i zapraszać do nas, bo przecież również u nas są przepiękne miejsca.
1: Samorząd województwa zapowiada, że rozwój regionalnej kolei pozostaje jednym z priorytetów. W najbliższych latach na tory wyjadą kolejne nowoczesne pociągi, a sezonowa oferta ma zachęcać mieszkańców do pozostawienia samochodu i wyboru kolei jako wygodnego oraz ekologicznego środka transportu podczas wakacyjnych wyjazdów. Popularność budżetu obywatelskiego rośnie. Widać to z jednej strony po liczbie składanych projektów, z drugiej po liczbie oddawanych głosów. W edycji 2025 można było złożyć projekty w dwóch kategoriach: ogólnomiejskiej i instytucjonalnej. W sumie wpłynęło aż 109 propozycji. Na czerwcowej sesji Rady Miasta przegłosowano 3 zmiany w funkcjonowaniu budżetu obywatelskiego.
2: Mamy zmianę uchwały dotyczącej włocławskiego budżetu obywatelskiego. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że proces budżetu obywatelskiego we Włocławku jest poddawany ciągłej ewaluacji. Robimy ankietowanie, ankietę ewaluacyjną, rozmawiamy dużo z mieszkańcami, rozmawiamy z autorami projektów zwycięskich i słuchamy ich głosów. Dowiadujemy się na bieżąco, co można by zmienić, co można by usprawnić, co mieszkańcom przeszkadza. I w tym roku postawiliśmy na 3 takie główne zmiany. Pierwsza zmiana, taka chyba najważniejsza dla mieszkańców, dla osób głosujących, polega na tym, że każdy mieszkaniec, który weźmie udział we włocławskim budżecie obywatelskim, będzie w tym roku mógł zagłosować na 3 wybrane projekty w każdej kategorii. Wynika to z tego, że mamy coraz więcej zgłaszanych projektów do budżetu obywatelskiego. Bardzo często mieszkańcom trudno jest zdecydować się na ten jedyny ulubiony, więc po rozmowach z mieszkańcami i bazując na wynikach ankiety ewaluacyjnej, zrobimy taką zmianę, zobaczymy jak to zadziała w rzeczywistości. Druga zmiana, bardzo istotna dla administratorów obiektów inwestycyjnych, które powstały w ramach budżetu obywatelskiego. Mianowicie obiekty te z założenia są ogólnodostępne. I ta ogólnodostępność polegała do tej pory na tym, że 24 na dobę takie obiekty jak place zabaw dla dzieci, boiska były otwarte. Co za tym idzie? No niestety, te obiekty były bardzo często niszczone. Generowało to bardzo duże koszty napraw tych obiektów. Zgłaszają nam administratorzy tych obiektów, że bardzo często te uszkodzenia powstają niestety w godzinach późno-wieczornych bądź nawet nocnych. Administratorzy takich obiektów będą mieli możliwość, aby w godzinach wieczornych zamykać te obiekty i następnego dnia w godzinach porannych będzie można je udostępniać mamom z dziećmi i osobom, które korzystają rzeczywiście z tych obiektów sportowych. I trzecia zmiana, którą wprowadziliśmy, to już taka nasza zmiana organizacyjna. Polega ona na tym, że bardzo często mieszkańcy zgłaszają nam właśnie obiekty inwestycyjne typu boiska sportowe czy placy zabaw. Są to inwestycje, które wymagają dużo prac przygotowawczych. Tworzenie dokumentacji, chociażby procedury przetargowe, trwają one dłużej niż 12 miesięcy. Stąd jest zmiana, która dotyczy możliwości realizacji inwestycji w ciągu 2 lat budżetowych.
1: W puli ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego znalazło się rekordowe 5 milionów 550 tysięcy złotych. Pracownicy Urzędu Miasta pracują już nad edycją 2026. Czy kwota zostanie zwiększona? Nie jest to wykluczone. W Kłupce 3 i 4 lipca odbędzie się uroczystość upamiętnienia 160. rocznicy zdławienia powstania zabajkalskiego. Powstanie Polaków zesłanych na katorgę wybuchło w 1866 roku. Wśród walczących z Rosjanami wiodącą rolę odgrywał Narcyz Celiński, który urodził się we wsi Lutobórz w pobliżu Kłupki. Walki z żołnierzami carskimi trwały około miesiąc i zakończyły się klęską. Narcyz Celiński został stracony.
3: Zapraszamy Państwa serdecznie na 2. Międzynarodową Konferencję Naukową w dniu 3 lipca do Spichlerza Dworskiego w Kłupce. Tam będą toczyły się rozważania na temat powstania zabajkalskiego, ale w myśl sentencji, która została przywołana, a mianowicie między buntem a pamięcią. Pamięć o powstaniu zabajkalskim, tak jak już wcześniej powiedziałem,

0: odżyła, czy została odkryta na nowo w ubiegłym roku. Na konferencję udało się zaprosić grono znamienitych profesorów, między innymi profesora Michała Głuszkowskiego z Uniwersytetu Mikołaja w Toruniu, pana doktora Piotra Głuszkowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który jest, no, można powiedzieć, jednym z koordynatorów sekcji syberyjskiej w Polskiej Akademii Nauk. Także poza braćmi Głuszkowskimi będzie jeszcze można wysłuchać słuchowiska, które zostało nagrane przed Teatr Polskiego Radia, słuchowiska, gdzie aktorzy wcielają się w rolę powstańców zabajkalskich, w tym w rolę Celińskiego i odgrywają ostatnie dni przed straceniem. Co ciekawe, władze carskie zezwoliły napisać listy do rodzin tym czterem, którzy zostali straceni. Niemniej jednak car po przeczytaniu tych listów zabronił wysyłania do rodzin tych listów ze względu na to, że nie było w tekście tych listów ani woli przyznania się, ani no, wyrażenia skruchy. Te listy w archiwach moskiewskich są do dnia dzisiejszego. Na początku XX wieku historycy polscy odkryli te listy i są wierne kopie tych listów w zasobach historycznych, między innymi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Także jeszcze raz serdecznie zapraszamy.
1: Wstęp na konferencję jest bezpłatny. Dodatkowo pierwszych 20 uczestników otrzyma książkę o Narcyzie Celińskim i powstaniu zabajkalskim. Przed nami pierwszy wakacyjny weekend, a w regionie nie zabraknie wydarzeń dla miłośników muzyki, rodzinnych pikników i lokalnych tradycji. Już od piątku we Wrocławku trwa Święto Miasta. Wieczorem od godziny 17 rozpocznie się Festiwal Nowej Muzyki. Na scenie pojawią się Paktofonika Orkiestra, Fukaj oraz bracia Kasperczyk. Sobotnie wydarzenia rozpoczną się o godzinie 17 w Kowalu. W Parku Miejskim odbędzie się powitanie lata z koncertami Dariusza Siniarskiego, Jacka Wójcickiego, Krystyny Giżowskiej z zespołem Blue Sounds oraz grupy Optim, bracia Osieccy. Pół godziny później muzyczne emocje rozpoczną się również we Wrocławku. Na scenie w Parku na Słodowie wystąpią Pull the Wire, Mysłowic i T-Love. Natomiast o godzinie 19 warto wybrać się do Brześcia Kujawskiego, gdzie nad Zgowiączką odbędzie się Kujawska Noc Świętojańska. W programie znajdą się warsztaty ludowe, widowisko muzyczno-teatralne, kujawskie pieśni oraz tradycyjne obrzędy związane z najkrótszą nocą w roku.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza Państwa w najbliższą sobotę, 27 lipca, na Kujawską Noc Świętojańską, echo tradycji w Słowie. Spotykamy się na terenach zielonych obok rzeki Zgłowiączka. To jest fantastyczny projekt, który został sfinansowany w tym roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach takiego programu Polszczyzna Bogactwo Różnorodności Instytutu Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej. Będzie cudownie, fantastycznie. Zaczynamy o 19:00. Będą warsztaty, będzie można zrobić sobie różne rzeczy z rękodzielnikami. Będzie można oczywiście uwić wianki, które potem będzie można rzucić do rzeki Zgłowiączki. A o 21:00 zaczynamy przepiękne widowisko, w którym występuje około 120 osób, także nie może tam Państwa zabraknąć. Zapraszam serdecznie, 27 lipca, 19:00, teren nad rzeką Zgłowiączką w Brześciu Kujawskim.
1: Równie bogato zapowiada się niedziela. Już od godziny 9:00 na Starym Rynku we Wrocławku odbędzie się biojarmark z regionalną żywnością, ekologicznymi produktami i rękodziełem. Godzinę później w Parku na Słodowie rozpocznie się zlot youtuberów z udziałem AJ-a i Tytusa Chmielewskiego. Od 13:00 do 18:00 w Skansenie w Kupce zaplanowano festyn folklorystyczny Wianki, podczas którego będzie można zobaczyć dawne obrzędy świętojańskie, pokazy rzemiosła i występy zespołów ludowych.
3: Od godziny 13:00 będą czekać wystawcy, czyli rękodzielnicy, twórcy ludowi oraz producenci dobrego naszego kujawskiego jedzonka. A od godziny 15:00 występy. Tym razem będą to trzy zespoły. Zespół folklorystyczny Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin przedstawi główne widowisko, czyli Wigilię Świętego Jana. I podczas niego będziemy, nie chciałabym wszystkiego zdradzać, ale będziemy mogli dowiedzieć się o dawnych zwyczajach związanych

właśnie z tą najkrótszą nocą z przesileniem letnim, czyli na przykład jakie wróżby matrymonialne wynikały z przeskakiwania przez ogień, czy rzucania wianków na wodę. Również tradycyjnie gospodynie wtedy zbierały zioła, które miały chronić przed wszelkim złem, przed złym urokiem czarownic, przed chorobami. Na pewno dowiemy się z tego widowiska, jakie te zioła kiedyś

0: ludowa Echo Kujaw z Wierzbinka. Oprócz tego na terenie skansenu będą się odbywały różnego rodzaju warsztaty, pokazy, przede wszystkim prowadzone przez twórców ludowych, bo to jest no, taka wartość dodana. I na pewno będzie można sobie wić wianki z polnych kwiatów, uczyć się pracy na kole garncarskim, czy wyplatać kosze wiklinowe, albo podpatrzeć i zobaczyć, jak kiedyś w weekendy, w święta wysypywano, zdobiono wnętrza izb, sypiąc dywany kwiatowe z piasku.
1: O godzinie 14 mieszkańcy spotkają się także podczas czwartego pikniku na Soli z Głowiązce, gdzie przygotowano atrakcje dla całych rodzin, pokazy strażackie, koncerty, animacje i akcję charytatywną. Weekendowe świętowanie we Wrocławku zakończy o godzinie 17 wrocławska scena młodych w parku na Słodowie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Włocławek wykonuje kolejny krok w kierunku jednej z najważniejszych inwestycji energetycznych w swojej historii. Miasto zostało wskazane jako kluczowa i priorytetowa lokalizacja dla budowy małych modułowych reaktorów jądrowych SMR. Dziś podpisane zostało porozumienie pomiędzy władzami Włocławka a spółką OSGE, Orlen Synthos Green Energy, która odpowiada za rozwój tej technologii w Polsce. Dokument ma wyznaczyć kierunki współpracy pomiędzy samorządem a inwestorem oraz ułatwić realizację projektu, który w przyszłości może znacząco wpłynąć na rozwój gospodarczy miasta i całego regionu.
1: Mam takie poczucie, wręcz pewność, że znajdujemy się w historycznym momencie dla naszego miasta, dla rozwoju naszego miasta, na pewno dla wzmocnienia potencjału gospodarczego. Ja na własny użytek porównuję ten dzisiejszy

0: dzień i tą decyzję, która zapadła już kilka miesięcy temu o budowie we Włocławku elektrowni atomowej typu SMR, do decyzji sprzed ponad 60 lat, kiedy podjęta została o budowie zakładów chemicznych, bo mniej więcej tak jak zakłady chemiczne wówczas zmieniły sytuację naszego miasta, tak dzisiaj ta decyzja o budowie pierwszej w Europie elektrowni SMR właśnie we Włocławku na nowo przedefiniuje, przeprogramuje tak naprawdę całą gospodarkę naszego miasta, dlatego że zapewnia energetyczne podstawy dla również innych podmiotów, które we Włocławku i w regionie włocławskim zdecydują się ulokować, to po pierwsze, a myślę, że najbardziej istotne dla mieszkańców Włocławka są nowe miejsca pracy, które tutaj dzięki tej inwestycji się pojawią. Nie mówimy tutaj o kilkudziesięciu miejscach pracy, tylko mówimy o kilkuset miejscach pracy. Z każdym kolejnym reaktorem ta liczba będzie wzrastać i co ważne, mogę w ciemno powiedzieć, że biorąc pod uwagę taki projekt, to nie będą niskopłatne miejsca pracy, tylko przeznaczone dla specjalistów, czyli ten oddech związany właśnie z dobrym zarabianiem i życiem we Włocławku tutaj zostanie jeszcze wzmocniony.
1: Małe modułowe reaktory jądrowe są uznawane za jedną z najnowocześniejszych technologii energetycznych na świecie. Pierwsze tego typu obiekty powstają obecnie w Kanadzie i właśnie na kanadyjskich rozwiązaniach mają być wzorowane instalacje planowane w Polsce. Jak podkreślają przedstawiciele OSGE, proces przygotowania inwestycji trwa już od dłuższego czasu. Obejmuje on szereg analiz, badań oraz procedur administracyjnych, które mają zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem budowy.
2: Przygotowujemy się bardzo solidnie do rozpoczęcia tej inwestycji. Ten proces jest długi, być może na co dzień Państwo tego nie widzicie, ale po naszej stronie spółki ilość dokumentów i decyzji, która jest wymagana do tego, żeby ten proces rozpocząć, jest naprawdę ogromny, więc myślę, że też w najbliższym czasie prace takie terenowe będą już coraz bardziej widoczne, natomiast na razie skupiamy się na tym, żeby tą część administracyjną, jak najbardziej decyzyjno-administracyjną zaawansować. Tak jak wspomniałem, my się przygotowujemy do tego procesu dosyć solidnie. Mamy już zakres raportu środowiskowego, przygotowujemy różnego rodzaju studia techniczne, analizy dostępności wody. Woda jest tutaj dużym wyzwaniem pomimo sąsiedztwa rzeki. No, jak Państwo wiecie, reaktory jądrowe wymagają dużej ilości wody. Przygotowujemy też całą dokumentację techniczną, tak żeby ten projekt był możliwy do wdrożenia w Polsce, czyli ten projekt taki standardowy, ten standard design, który mamy przygotowany na Stany i na Kanadę, musimy teraz spolszczyć to wszystko. To jest masę, tysiące godzin naszych inżynierów, żeby się przygotować do tego projektu, tak żeby później już jakby samo wykonawstwo, sam przebieg tego projektu następował bezproblemowo.
1: Zgodnie z założeniami we Włocławku ma powstać 6 modułowych reaktorów SMR. Jeśli inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z harmonogramem, będą to pierwsze tego typu jednostki nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Przedstawiciele spółki oraz samorządu podkreślają, że projekt ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jednocześnie może stać się impulsem rozwojowym dla Włocławka, przyciągając nowych inwestorów, tworząc miejsca pracy i wzmacniając pozycję miasta na gospodarczej mapie Polski.
2: Myślę, że ciekawe są obserwacje i doświadczenia z tego site'u w Kanadzie, w Darlington, jak to jest tam zorganizowane. To sam efekt, sam plac budowy, to jest około 2 do 3 tysięcy pracowników przez kilka lat tutaj jakby zlokalizowanych. A później, jeśli chodzi o eksploatację już i operowanie tymi jednostkami, no to są zespoły, zależy czym, o ilu unitach, o operatorstwie, na ilu unitach rozmawiamy, ale nie chciałbym podać konkretnej liczby, ale to może być może być kilkaset osób nawet dla całej instalacji składającej się z takich 6 unitów, prawda? Czyli tak gdzieś około 150 osób na jedną jednostkę do operowania. Już mówię o samym, jakby jak już jest wybudowana instalacja, już jest kwestia jakby operatorstwa na tej instalacji.

0: Oczywiście są przychody do budżetu i te bezpośrednie, jak podatek od nieruchomości czy podatek od budowli, i te pośrednie, które no, dryfują przez budżet państwa, czyli udział w podatku od osób fizycznych i podatku od osób prawnych, czyli CIT. Więc każda osoba zatrudniona to też są potencjalne wpływy do naszego budżetu. Tu szacujemy, że przy realizacji całego tego projektu wraz z przyległościami, bo to też trzeba o tym wspominać, to, no, to będzie duży wzrost dochodów miasta, a przez to też zwiększenie możliwości na realizację oczekiwań mieszkańców co do lokalnego samorządu. Już jest zainteresowanie ze strony podmiotów gospodarczych z tak zwanego obszaru energochłonnego, który no, szuka takich miejsc, gdzie dostęp do tej energii będzie zapewniony, bo tu stabilność dostępu do energii elektrycznej jest fundamentalna i dla właśnie tych energochłonnych gałęzi przemysłu kluczowa przy podejmowaniu decyzji, więc spodziewam się, że no nie powiem, że w ciągu miesiąca, pół roku czy roku, ale pewnie będziemy mieli okazję spotkać się w nieco innym towarzystwie, kiedy będę miał możliwość poinformowania o właśnie zakończonych rozmowach z podmiotami, które już czekają tak naprawdę na tą energię wyprodukowaną z tej elektrowni atomowej we Włocławku, która powstanie.
1: Według obecnych planów pierwszy modułowy reaktor jądrowy we Włocławku mógłby zostać uruchomiony w latach 2031-2032. Do tego czasu inwestora czeka jeszcze wiele etapów przygotowawczych. Jednak podpisane porozumienie jest kolejnym sygnałem, że projekt stopniowo przechodzi od planów do konkretnych działań.
2: W kwietniu rozpoczęły się prace związane z odwiertem poszukiwawczym przy zalewie Antoniów w Radoszycach. Czy udało się dokopać do źródeł gorącej wody, czy czeka nas kolejne, już trzecie w powiecie koneckim fiasko takich poszukiwań? Na ten moment informacje są dosyć pozytywne. Przypomnijmy, że podobne odwierty nie przyniosły oczekiwanych rezultatów w gminie Smyków oraz w Końskich. Radoszyce wiercą do głębokości 1360 metrów plus minus 10%. Co wiemy na ten moment? O tym burmistrz Michał Pękala.
3: W tej chwili jesteśmy na głębokości 1200 metrów. Trochę nastąpił przełom, bo do tej głębokości 1200 metrów było wiercone tak zwanym świdrem. Teraz mamy wiercenie to najważniejsze, czyli ten rdzeń, to co nas najbardziej interesuje. Doszliśmy do tego elementu, zrobiliśmy no, duży postęp, bo to jest jakby w geologii taki święty graal, przebić tą warstwę, bym powiedział, grubą. Jesteśmy w tej chwili w warstwie, co nas najbardziej interesuje, i wczoraj, szanowni państwo, było takie umowne pierwsze narodziny, bo pierwszy rdzeń, odkrywanie tego rdzenia, bardzo pozytywna informacja geologiczna, jeśli chodzi o porowatość, szczelinowatość tego naszego rdzenia. Wszyscy mamy dobre jakby informacje, impulsy. Oczywiście jeszcze daleka droga, żeby w 100% to stwierdzić, aczkolwiek myślimy bardzo optymistycznie i mamy nadzieję, że te plany, które właśnie mieliśmy w stosunku do tego otworu, będą w niedługim czasie realizowane.
2: Celem Radoszyc jest ściągnięcie inwestorów, którzy mogliby przy wykorzystywaniu gorących źródeł w porozumieniu z samorządem tworzyć infrastrukturę turystyczną.
3: Miejmy nadzieję, że właśnie do tego etapu niedługo będziemy mogli dążyć, jak będziemy mieli już końcowe wyniki, pozytywne wyniki, bo do takich wyników właśnie zmierzamy. Mam nadzieję, że te wyniki za być może miesiąc, za półtorej miesiąca będę mógł państwu ewentualnie powiedzieć, czy faktycznie uzyskaliśmy to, co chcieliśmy uzyskać, czy niestety otwór no, zakończył się jakąś negatywną informacją. Z tego, co nas interesuje nas temperatura, interesuje nas, szanowni państwo, wydajność i interesuje nas mineralizacja. Wszystkie te trzy czynniki muszą być satysfakcjonujące, żebyśmy ogłosili, że otwór jest pozytywny i przerealizujemy do następnego etapu.
2: Odwiert jest w 100% finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podobnie było w przypadku Końskich kilka miesięcy temu.
3: Wnioski.

0: które składaliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, były przeznaczone właśnie na ten cel. Nie można było wykorzystać tych pieniędzy na inny cel i wówczas padało tylko pytanie, czy nie składać wniosku, niech wykorzystają inne gminy, czy złożyć wniosek i mieć duże szanse na to, żeby ten wniosek był pozytywny u nas.
1: I choć poszukiwanie gorącej wody w gminie Radoszyce kosztuje około 10 milionów złotych, to lokalny samorząd do tych działań finalnie nie dołoży ani złotówki, niezależnie od wyników poszukiwań.
2: Ten nowy ZOL, który chcielibyśmy zbudować na ulicy Targowej, będzie miał 108 łóżek, więc będzie dużo większy niż suma tego, co mam obecnie. Od półtora roku była wykonywana dokumentacja projektowa do tego budynku. To jest budynek parterowy, wszystkie pomieszczenia, zarówno sala chorych, jak i wszystkie pomieszczenia towarzyszące są na jednym poziomie. Jest to obiekt zamknięty, w środku jest patio takie dla pacjentów. Budowa tego ZOL-u będzie pochodziła ze środków kredytu plus środki własne spółki. Plus mam nadzieję na jakieś drobne dofinansowanie.
3: Niedawno poznaliśmy oferty w przetargu na realizację budowy zakładu opiekuńczo-leczniczego. To zadanie oszacowano na 30 milionów złotych. Oferty złożyły 3 podmioty. Najniższą kwotę i jedyną, jaka mieści się w założeniach finansowych zamawiającego, zaproponowała firma Texom z siedzibą w Krakowie. 28 milionów 643 tysiące złotych. Zakład remontowo-budowlany Krzysztof Cwajda z Pelplina złożył ofertę opiewającą na 32 miliony 322 tysiące, a firma Zojax ze Zblewa na niespełna 35 milionów 900 tysięcy. Jeśli w dokumentacji przetargowej firmy Texom nie znajdą się żadne błędy formalne i nie będzie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, jest wielce prawdopodobne, że szpitale tczewskie podpiszą niezwłocznie umowę i budowa ZOL-u rozpoczęłaby się już w sierpniu. Dodajmy, że firma Texom aktualnie realizuje w Tczewie inwestycję za ponad 28 milionów złotych. Przebudowę obiektu z basenami Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Wojska Polskiego.
4: We wtorek przed południem na parkingu przed Wejherowskim Muzeum otwarta została wyjątkowa wystawa Stolen Memory.
5: Jest to wystawa prezentująca zasoby archiwum Arlosen z Niemiec. Archiwum deponuje zbiory poobozowe, po obozach koncentracyjnych, pracowników przymusowych, a także jest w posiadaniu około 2000 depozytów byłych więźniów. I wystawa ma zachęcić do odnajdowywania właśnie właścicieli, prawowitych właścicieli tych pamiątek. Mówi też o tym, co już udało się archiwum zrobić, komu zwrócono już te pamiątki.
4: I faktycznie przez lata działalności udało się dotrzeć do dużej ilości potomków poległych.
6: 2026 jest bardzo wyjątkowy rok dla nas, bo to jest 10. jubileusz naszej kampanii Stolen Memory i dzięki też pomocy przede wszystkim od wolontariuszy z Polski udało nam się już zwrócić 1100 pamiątek rodzinom na całym świecie, ale przy tym 400 polskim rodzinom. I zawsze jak taka pamiątka wraca do rodziny, to wraca z tą pamiątką właśnie pamięć o tym człowieku.
5: Za każdą pamiątką idzie historia osoby, która w czasie II wojny światowej trafiła, była represjonowana, trafiła do obozu i o tym, jak te pamiątki powróciły, jaka historia się wiąże, co opowiada, można właśnie przeczytać na tej wystawie. Są to między innymi zegarki, dokumenty, zdjęcia, medaliki, różne elementy biżuterii.
4: A co bardzo ważne, wciąż istnieje cała baza rzeczy i dokumentów, które czekają, aż ktoś się po nie zgłosi.
6: Zapraszamy serdecznie na naszą stronę internetową. Arlosen Archives jest w ogóle największe archiwum na świecie II wojny światowej. Mamy u nas w archiwum 30 milionów dokumentów dotyczących 17,5 miliona ofiar. I co jest bardzo wyjątkowe, że prawie całość tego archiwum jest dostępne online dla wszystkich, bez żadnych tam skomplikowanych spraw. Można wejść na stronę, wpisać imię i nazwisko i szukać właśnie swoich przodków.
4: Warto więc zainteresować się działalnością archiwum oraz wystawą, która dostępna będzie do oglądania na parkingu muzeum do 20 lipca od godziny 8 do 18.

0: rodzice adopcyjni to są bohaterowie. To są bohaterowie bez peleryny, bez dużego S na klacie.
1: Bo trzeba mieć w sobie odwagę, by zabrać do swojego domu dziecko z nierzadko trudną historią rodzinną. Jakub Siutkowski jest średnim dzieckiem swojej biologicznej mamy. Oddała go do adopcji, gdy miał 3 miesiące.
0: To jest po prostu szansa. To jest druga szansa na dom, na miłość i na bycie kochanym po prostu, nie? Adopcja to jest coś wspaniałego. Ja doświadczyłem tego i wiem, że po prostu dostałem drugą szansę gdzieś, powiedzmy, od Boga, zapisaną u góry.
1: A rodzice adopcyjni dali mu wszystko to, czego nie mogła dać biologiczna rodzina. Ta para przyjechała do Pilskiego Ośrodka z Wrześni. Sami starali się długo o dzieci, a gdy wszystkie próby zawiodły, postanowili zostać najpierw rodziną zastępczą.
2: Gdzieś tam jakiś scenariusz, każdy ma na górze swój chyba przypisany i tak.
3: I tak
2: takie
3: być.
2: Czasami człowiek ma odczucie, że to po prostu tak się spełnia, jakby tak po prostu miało być.
3: Tak, że ta cała nasza droga, że nie udało się nam biologicznie, nie udało się w tym Poznaniu, bo musieliśmy się znaleźć tutaj, w tym konkretnym miejscu.
1: Najpierw trafił do nich 5-tygodniowy Olek. Po miesiącu jego o rok starszy brat Piotruś. Wówczas postanowili, że adoptują braci. A gdy dowiedzieli się, że mama chłopców znów jest w ciąży, liczyli na to, że i trzecie dziecko dołączy do rodzeństwa. Martynkę odebrali ze szpitala, gdy miała zaledwie 5 dni.
3: To była najlepsza decyzja w naszym życiu i nawet jestem zdania, że gdybyśmy sami urodzili te dzieci, to nie wiem, czy byłyby tak wspaniałe jak nasze. Po prostu są wyjątkowi, idealni, idealnie do nas pasują, są naszym całym światem.
1: Nie wszystkie dzieci mają tyle szczęścia. Czasem czekają latami w rodzinach zastępczych. Nierzadko tam osiągają pełnoletność.
4: W Polsce mamy mniejszą ochotę na dzieci.
1: Rodzi się coraz mniej dzieci i coraz mniej osób decyduje się na adopcję. I tu ważna rzecz, nie trzeba być w związku małżeńskim czy partnerskim, by zabiegać o rodzinę.
5: Pojedyncze osoby i osoby w małżeństwie powierzamy dzieci z uregulowaną sytuacją prawną.
1: A warunki, by zostać rodzicem adopcyjnym, wcale nie są wygórowane i trudne do sprostania.
5: Dużo wyższe warunki, większe trzeba spełniać, bo wiem to, bo sprawdzałam, żeby przyjąć zwierzę pod opiekę. No już tak zupełnie żartobliwie, wiadomo, że bardziej nas prześwietlają banki, żeby dostać kredyt, a my naprawdę jesteśmy prospołeczni, ku człowiekowi, ku dziecku i staramy się każdą rodzinę skutecznie i dobrze przygotować do rodzicielstwa adopcyjnego.
1: Ale nie wszyscy kandydaci jednak przechodzą całą ścieżkę.
4: Rezygnują po tym, jak się dowiadują, jakie dzieci mogą adoptować. Rezygnują, bo na przykład okazało się, że ich motywacja nie była tak wyraźna. Rezygnują, bo czasami rozpadają się związki, bo okazuje się, że być może on czy ona mogą mieć dziecko tylko z innym partnerem czy partnerką.
1: Każdy, kto chciałby dać spokojny dom dzieciom z trudną historią rodzinną, zostanie poprowadzony przez ten proces. Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Pile pomaga w tym od 50 lat.
6: Nie tak proste tam сказать то, что ты думаешь, написать то, что ты хочешь, ці неким чином виказатися так, як ти хочеш. Ну, а після 20-го года ситуація там ще більш погоршилася, і фактично зараз там існує така авторитарна влада.
7: To białoruska rzeczywistość, która trwa już 30 lat. Aleś Bielacki ponad 4 lata był więziony w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Odzyskał wolność w grudniu 2025 roku, po czym został deportowany z Białorusi na Litwę. Pokojowo Nagrodę Nobla otrzymał będąc w więzieniu. Odebrała ją jego żona, która w obawie o swoje bezpieczeństwo nie powróciła już do swojego kraju.
8: Jeden z takich momentów katowania w turmie to nie okazanie medycznej pomocy. Люди от этого покутаются, люди помирают так само у тюрьмах. И по сути, это способ катования, это доведение людей до страты здоровья и по сути до смерти. Умовы специально створяются для политизневоленных.
6: Нобелевская премия дала мне зараз высший статус. Принамсі я могу разговаривать с такого уровня.

0: людьми, чиновниками, громадськими діячами в Європі, во всім світі, якого раніше не було. І я безумовно використовую цю можливість для того, щоб розповісти про ситуацію з правами людини у Білорусі, з тим, що відбувається у Білорусі. Ну і так само говорю не тільки про ті проблеми, які дотичні Білорусі, дотичні взагалі всього регіону Східної Європи.
1: Wizyta noblisty w hajnowskim Białorusie to inicjatywa absolwenta i byłego nauczyciela tej szkoły Eugeniusza Wappy.
2: Aleś Bielacki, który hajnówkę znał, to liceum z opowieści, z Niwy i był w hajnówce w czasie pierwszych organizowanych warsztatów literackich polsko-białoruskich Biezmierza. Po głowie mi kołotała myśl, aby laureat Nobla przyjechał do hajnówki, do mojego liceum, do naszego liceum, bo to jest, tak mówimy, nasze liceum.
3: Jest to szok, jak w XXI wieku może być traktowany człowiek, który nie jest mordercą, złoczyńcą, złodziejem, tylko walczy o prawa innego człowieka. No to jest straszne. W XXI wieku myślę, że to jest, no, dla mnie osobiście też jest straszne, myślę, dla tych młodych ludzi również.
1: Aleś Bielacki, szef Komitetu Obrony Praw Człowieka Wiasna, obecnie założył fundację swojego imienia, która ma zajmować się m.in. wsparciem młodzieży i przeciwdziałaniem represjom. Będzie operowała głównie w trzech europejskich stolicach – Warszawie, Wilnie oraz Oslo.
4: Ważnym miejscem w Bartoszycach, nie tylko z historycznego punktu widzenia, ale również kształtującej się w nim przez lata lokalnej społeczności, są były niemieckie koszary przy ulicy Limanowskiego. I niby miejsce oczywiste, ale po przeczytaniu książki autorstwa Bernadety Darskiej Republika Ludzi Młodych, zapewniamy, odkryte zostanie ono na nowo.
5: Coraz częściej dużym zainteresowaniem cieszą się spotkania autorskie promujące nowości wydawnicze, po które sięgają czytelnicy. Obecnie wśród bartoszyckiej grupy krąży książka zatytułowana Republika Ludzi Młodych, bo po pierwsze dotyczy historii Bartoszyc, a po drugie jej autorka jest z nimi związana rodzinnie, co było dopełnieniem jej rozważań i przygotowań do napisania książki.
6: Kiedy pracowałam nad tą książką, jednocześnie okazało się, że odkrywałam historię mojej rodziny. Nie tylko w kontekście tego, jak moja rodzina trafiła właśnie do Bartoszyc i trafiła też na ulicę Limanowskiego, bo moja babcia i dziadek krótko pracowali również w ośrodku, ale też dowiedziałam się, jakie były losy mojej babci i dziadka, kiedy właśnie pojawili się w Olsztynie i kiedy potem dotarli tutaj do Bartoszyc, więc ten kontekst autobiograficzny był dla mnie bardzo ważny, a oprócz tego oczywiście to, że ja to miejsce doskonale znałam, bo bywałam tam no przynajmniej raz w tygodniu, bo odwiedzałam babcię i dziadka, ale jednocześnie tego miejsca nie znałam, bo ja tej historii faktycznie wcześniej nie poznałam. Nikt mi jej nie opowiadał. Być może miałam taką okazję, żeby z kimś porozmawiać i się o niej dowiedzieć, ale dziecko czy nastolatka, jeśli na przykład nie ma takiej podpowiedzi, że jest coś ciekawego w tym danym miejscu, no oczywiście nie będzie zadawało odpowiednich pytań.
5: A rzecz dotyczy historii Centrum Ośrodka Wychowawczo-Szkoleniowego imienia Janusza Korczaka.
6: Wiele osób w ogóle nie pamięta, że i nie wie, że taka historia niezwykła właśnie tutaj w Bartoszycach była. A ta historia jest faktycznie niezwykła nie tylko z powodu tego rozmachu projektu pedagogicznego, bo już sam pomysł, żeby założyć dom dziecka na planowaną liczbę 3000 dzieci jest no, nie do wyobrażenia, ale trzeba też pamiętać, że wtedy w Polsce było 1 700 000 sierot, więc to też jest liczba, która nas poraża tak naprawdę. I jeśli sobie gdzieś pomyślimy o tym, że właśnie wtedy to powstawało, że gdzieś ci ludzie tak naprawdę nie tyle myśleli o tym, że to jest wielkie, że to jest centralne, że to jest ważne dla władz, ale myśleli przede wszystkim o drugim człowieku, o tym, żeby mu pomóc, żeby gdzieś temu bezradnemu dziecku, które stało się ofiarą wojny, dać wychowanie, dać edukację, dać opiekę, dać takie poczucie, że przyszłość ma sens.
5: Tym samym w książce Republika Ludzi Młodych odnajdziemy nie tylko historię tego miejsca, które zmieniło się na przestrzeni lat, choć znamiona tamtego czasu wciąż są obecne w budynkach przy ulicy Limanowskiego. W końcu dalej realizowana jest tu edukacja i wychowanie, ale faktem, że w zupełnie innym wymiarze. Dlatego ta książka zdecydowanie dla wielu i samej autorki jest odkrywcza.

0: Więc to dla mnie też było takie odkrywanie tego miejsca, odkrywanie tej historii i odkrywanie też właściwie takich początków Bartoszyc, bo można powiedzieć, że ta opowieść o Centralnym Ośrodku Wychowawczo-Szkoleniowym imienia Janusza Korczaka to jest właściwie opowieść o początkach polskich Bartoszyc.
1: I to już zachęca do sięgnięcia po książkę pełną być może dotąd nieznanych wątków z życia mieszkańców Bartoszyc, z sąsiedztwa największego w Polsce ośrodka wsparcia dla dzieci w potrzebie.
2: Pilscy policjanci od początku roku wszczęli 53 postępowania dotyczące znęcania się nad rodziną. W 4 przypadkach sprawcy przemocy zostali tymczasowo aresztowani.
3: Ostatni przypadek dotyczy 52-letniego mieszkańca gminy Kaczory, który także stosował przemoc fizyczną i psychiczną wobec najbliższych.
2: Do zatrzymania mężczyzny doszło w miniony weekend w Kaczorach. Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Chodzierze o tymczasowy areszt. Sąd przychylił się do wniosku i mężczyzna trafił za kratki na 2 miesiące.
4: Prokuratura Rejonowa w Chodzierzy nadzoruje postępowanie przygotowawcze przeciwko Jackowi K. Mężczyzna jest podejrzany o znęcanie się psychiczne i fizyczne nad swoją żoną oraz dziećmi.
2: Za znęcanie się nad rodziną grozi do 5 lat więzienia. To już 2 areszt wobec Jacka K. W 2022 roku był podejrzany o gwałt. Zgłaszająca napaść seksualną kobieta wycofała się jednak z oskarżeń i mężczyzna opuścił areszt. Tymczasem prokuratura rejonowa w Wałczu prowadzi postępowanie przeciwko niemu też z tego samego artykułu. Jacek K. w lutym tego roku usłyszał zarzut zgwałcenia osoby małoletniej. Sąd w tej sprawie zastosował wobec niego dozór policji i poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju. Śledczy czekają jeszcze na badanie psychiatryczne podejrzanego. Jacek K. w mediach pojawiał się od 2 lat. Najpierw wypowiadał się jako lokalny działacz społeczny, a ostatnio jako dziennikarz. Tak też go pokazywała jedna z ogólnopolskich stacji w programie interwencyjnym.
5: 30-letnia tradycja, muzyka łącząca pokolenia i magiczna polana w sercu Karkonoszy. Festiwal poezji śpiewanej, gitarą i powraca do Borowic.
6: Pierwszy weekend w Borowicach trzeba być koniecznie, bo mamy fantastyczny festiwal gitarą i już od ponad 30 lat na górskiej polanie u stóp Karkonoszy rozbrzmiewa fantastyczna muzyka, poezja śpiewana.
5: Zapiszcie w kalendarzach 3 i 4 lipca. Szykuje się wyjątkowy muzyczny weekend.
7: To właśnie tu!
8: 3-4 lipca.
9: Gitarą i borowickie spotkania z poezją śpiewaną.
7: Świetny program!
9: Piątek startujemy o godzinie 19. Zaczynamy od muzykuny, chwila nieuwagi, akurat.
8: A w sobotę zaczynamy o godzinie 18. Wystąpią Krzysztof Stępień, Ranko Ukulele, Renata Przemyk oraz zespół WW.
5: Festiwal to nie tylko scena, ale też pole namiotowe i pełen przekrój lokalnej kultury.
7: Czekają na Was też smaki karkonoskie. Gmina Podgórzyn to 10 urokliwych miejscowości, gdzie działają prężnie nasze koła gospodyń, które zadbają o wyjątkowe smaki. Polecam serdecznie. Nie zabraknie też kramików z rękodziełem i atrakcji dla dzieci.
5: W trosce o wspólną przestrzeń organizatorzy mają do festiwalowiczów ważną prośbę.
7: Mam serdeczną organizacyjną prośbę. Borowice są piękne, ale nie są duże. Próbujcie Państwo grupować się z rodziną, z przyjaciółmi, żeby ograniczyć ilość samochodów. Mamy miejsca parkingowe, ale chcemy zadbać o to, żeby każdy z Was komfortowo się tutaj czuł.
10: Zapraszamy!
5: Bieżące komunikaty i szczegóły dotyczące pola namiotowego znajdziecie w mediach społecznościowych festiwalu i stronie gminy Podgórzyn.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: To był dzień, na który uczniowie czekali od wielu tygodni. Po 10 miesiącach nauki, sprawdzianów i szkolnych wyzwań nadszedł moment podsumowań. Dziś w szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek, a świadectwa trafiły w ręce uczniów, symbolicznie zamykając rok szkolny 2025-2026.
1: Myślę, że ten rok był ciekawy, ale też i trudny, bo nieustannie zmieniają się przepisy prawa oświatowego, do którego musimy dostosować kształcenie i organizację pracy w szkole, ale z drugiej strony wydarzyły się bardzo ciekawe rzeczy, tak jak na przykład wizyta Islandczyków w naszej szkole, piąta jubileuszowa edycja Gali Kryształowych Serc. Mieliśmy kolejną edycję konkursów takich jak Translation Master, debata oksfordzka, czy chociażby Słowo i Tożsamość. Dzisiaj to taki dzień, w którym czas na podsumowania i refleksje. I myślę sobie, że każdy uczeń ma taką szkatułkę z napisem The Best of 2025-2026 i tam znajdują się różne ciekawe wspomnienia, najważniejsze wydarzenia, więc ten rok każdy podsumuje inaczej. Różne też będą efekty pracy uczniów w mijającym roku szkolnym i adekwatne do tej pracy będą mieli oceny na świadectwach ukończenia klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. W naszym liceum dzisiaj kończy naukę 367 uczniów, dlatego że 201 wcześniej już ukończyło szkołę w kwietniu, a byli to maturzyści. Więc ja życzę moim uczniom słonecznych wakacji, ciekawych, dalekich i bliskich podróży, poznawania interesujących ludzi, a przede wszystkim relaksu, odpoczynku, nabrania sił do tego, by wrócić do nas 1 września. Będziemy oczywiście na naszych uczniów czekali.
0: O emocjach towarzyszących zakończeniu roku opowiadali nam uczniowie liceum imieni Marii Konopnickiej w Wrocławku.
2: Dzisiaj zakończenie roku szkolnego. Jak się czujesz? Jakie emocje tobie towarzyszą?
3: No, czuję na pewno smutek, no bo ten rok szkolny, nie ukrywam, był dla mnie bardzo bogaty. Bardzo fajnie, miło mi się uczęszczało do szkoły, aczkolwiek no również jakaś tam nutka szczęścia jest, bo jednak ta przerwa dwumiesięczna przyda się jednak.
2: Jak byś podsumował ten rok? Czy był to czas intensywnej pracy?
3: Oj, to była na pewno bardzo intensywna praca, aczkolwiek też bardzo wydajna. Bardzo dużo dzięki temu roku szkolnemu zyskałem i bardzo się rozwinąłem.
2: Dzisiaj zaczynają się wakacje. Jakie są twoje plany?

0: No na pewno pójdę na Dni Włocławka, oczywiście. Zapraszam wszystkich, ma być bardzo fajnie. No i dalej zobaczymy, no, jak się ułożą plany.
1: Na pewno będę czuł tęsknotę za kolegami z klasy. Naprawdę jestem z pierwszej klasy i bardzo fajnie się zaklimatyzowałem w tej szkole. Bardzo było przyjemnie i miło. Uważam, że będę spotykał się z niektórymi osobami w wakacje, ale także oczywiście czuję radość z tego, że zbliżają się wakacje, no i jest ta dwumiesięczna przerwa, przy której można zrobić wiele dla siebie i wiele przyjemności można doświadczyć.
2: A jak byś podsumował to właśnie ten pierwszy rok? Czy było ciężko?
1: Uważam, że bardzo fajnie, bardzo było przyjemnie zaklimatyzowanie się w tej szkole, że bardzo było czuć taką pozytywny vibe tej szkoły, że tak to ujmę. No i na pewno było lekkie ciężary, były, ale mimo wszystko uważam bardzo pozytywnie ten rok szkolny.
2: Zaczynają się wakacje, jakie są twoje plany?
1: Ja bardzo lubię na rowerze jeździć, będę często sobie na rowerze jeździł, także liczę na jakieś może inwestycje, praca jakaś, może dorywcza, coś w tym stylu.
3: Z kamerą odwiedziliśmy również szkołę podstawową, gdzie najmłodsi z ogromnym entuzjazmem świętowali zakończenie roku szkolnego.
4: Dzisiaj uroczyste zakończenie roku szkolnego, czas podsumowań. To był bardzo dobry rok, udało nam się zrealizować wiele wartościowych przedsięwzięć, ciekawych wycieczek, licznych apeli i różnych, przeróżnych uroczystości szkolnych i klasowych.
3: Najmłodsi wspominali najciekawsze lekcje, szkolne wycieczki, zawarte przyjaźnie i wydarzenia, które sprawiły, że minione miesiące będą długo wspominać.
5: Kończąc się rok szkolny w klasie 2B był intensywny pod względem ilości nauki oraz prac włożonych w przygotowania apeli szkolnych. Już jako drugoklasiści odważniej braliśmy udział w konkursach. Jednak dzięki naszej wychowawczyni obok nauki nie zabrakło także czasu na wycieczki, warsztaty oraz wspólne spacery. To był kolejny rok wspólnych przygód i przyjaźni.
6: Najśmieszniejsza przygoda szkolna to dzień, w którym przyniosłam gumowe jajko. Wszyscy myśleli, że jest ono prawdziwe, kiedy rzucałam tym jajkiem, to bali się, że zaraz pęknie, a ono skakało.
2: Co najbardziej podobało ci się w tym roku szkolnym?
7: Najbardziej podobało mi się to, że spędzałam czas z kolegami i koleżankami, uczyłem się z nimi i wyjeżdżałem na wycieczki, chodziłem na spacery i na lody z panią Pauliną.
2: Za kim będziesz najbardziej tęsknić wakacje?
8: Wakacje najbardziej będę tęsknić za kolegami, koleżankami, nauczycielami i za wspólnie spędzonymi chwilami.
2: Czego życzysz swoim kolegom i koleżankom na wakacje?
9: Swoim kolegom i koleżankom życzę dużo słońca i czystego nieba, bo nic więcej do szczęścia nie trzeba. Bawcie się dobrze, odpoczywajcie zdrowo, niech wakacje miną wam odlotowo. Nie mogę się doczekać, jak znów pogadamy, ale już w trzeciej klasie.
2: Za to chciałabyś podziękować swojej pani, dyrekcji szkoły oraz wszystkim pracownikom.
10: Wszystkim nauczycielom, pani Paulinie, księdzu dyrektorowi i wszystkim pracownikom szkoły. Chcę podziękować za to, że zawsze wspierali nas i dbali o nasze bezpieczeństwo. Dziękuję za ciekawe lekcje, cierpliwość oraz za to, że w szkole zawsze jest miło, ciepło i czysto. Dziękuję za wszystkie wycieczki i pomoc w trudnych chwilach. Dziękuję.
3: Choć każdy uczeń zapamięta ten rok inaczej, jedno było wspólne dla wszystkich. Radość z rozpoczęcia wakacji. Na szkolnych korytarzach nie brakowało uśmiechów, gratulacji i planów na letni wypoczynek. Przed uczniami 2 miesiące odpoczynku, podróży i czasu spędzanego z rodziną oraz przyjaciółmi.

Koniec lutego, koniec marca, koniec maja i koniec czerwca. Tak zamieniał się termin oddania do użytku zielonych terenów Śródmieścia, inwestycji, o której mówi cały Włocławek. Mówi jednak nie w kontekście jej walorów estetycznych, ale właśnie w przedłużających się prac. Ostatnim jak na razie

0: gdzie terminem był koniec czerwca, czyli za kilka dni. Nie zanosi się, żeby termin został dotrzymany.
1: Praktycznie do wykonawca do godziny 24-26, czyli dnia dzisiejszego, powinien zgłosić nam gotowość odbioru inwestycji bądź zrealizowanych robót. Także czekamy. Jeżeli wystąpi z takim wnioskiem o odbiór, czyli jest gotowy do odbioru wykonanego zadania, wtedy wyznaczany jest, mamy czas na wyznaczenie terminu odbioru, jest zebrany zespół i rozpoczyna się procedura odbiorowa, czyli każda branża praktycznie drogowa, zieleń czy kanalizacyjna będzie przeprowadzany odbiór, czyli będzie badane przede wszystkim to, czy prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, czy wszystkie prace zostały wykonane, no i czy są jakiekolwiek uwagi. Jeżeli wykonawca nie zgłosi gotowości do odbioru, teoretycznie mamy prawo przy odbiorze prac, czyli przy zakończeniu realizacji umowy, naliczyć kary umowne. Liczymy się z tym, że wykonawca pewnie takiego zgłoszenia dokona, no bo zawsze pamiętajmy, że jest jeszcze weekend, więc zanim zamawiający tutaj, czyli inwestor, czyli w tym wypadku Zarząd Dróg z ramienia rejestra, wyznaczy termin, także te parę dni jeszcze wykonawca będzie miał możliwości kończenia prac. No później zobaczymy, tak, na jakim etapie to się wszystko zakończy, tak. Jeżeli będą uwagi co do zakresu nieprzeprowadzonych prac, no tutaj będziemy wtedy rozmawiać z wykonawcą, jaka była przyczyna przede wszystkim tego, że te prace nie zostały w pełni zrealizowane. No i będziemy rozmawiać, tak.
2: Czy wykonawca, firma Balzola, kontaktowała się w ostatnich dniach z Urzędem Miasta i próbowała ewentualnie zmienić termin, coś tłumaczyć, korygować te terminy?
1: Było spotkanie robocze z przedstawicielami firmy Balzola. Nie przewidujemy wydłużenia terminu realizacji umowy.
0: Firma Balzola jest również wykonawcą prac prowadzonych na ulicy 3 Maja. Złożyła też ofertę na przebudowę parku Grzywno. Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty. W szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek. Początek wakacji jest upalny i jak wynika z prognoz pogody, lato będzie zdecydowanie cieplejsze od ubiegłorocznego. A gdzie najlepiej wypoczywać w ciepłe dni? Nad wodą. Włocławek i okolice oferuje wiele jezior, a także baseny. We Włocławku sezon kąpielowy zaczyna się w sobotę, 27 czerwca.
3: Jak co roku zaczynamy z pierwszym dniem wakacji, czyli od jutra. Jesteśmy gotowi zarówno na Jeziorze Wikaryjskim, jak i nad Jeziorem Czarnym. Ruszają również baseny letnie przy ulicy Lisek. No i oczywiście baseny na przystani na ulicy Płockiej, gdzie obecnie jesteśmy.
2: Właśnie, jesteśmy na basenach przy ulicy Płockiej. Jakie atrakcje tutaj są zapewnione? Są też duże baseny, ale także brodziki dla dzieci tradycyjnie.
3: Tak, oczywiście. Jest też taki wodny plac zabaw, w którym dzieci nawet najmniejsze mogą się pluskać bez żadnych obaw ze strony rodziców. Jest też płyciutki brodzik. Dodatkową atrakcją, mam nadzieję, która będzie się cieszyła dużym powodzeniem, będą atrakcje, które będziemy holować za motorówką. Są to duże dmuchane zabawki. Są to zabawki i dla starszych, i dla młodszych. Można również spróbować swoich sił na nartach wodnych, na wake'u. Jeżeli Państwo chcą zobaczyć, jak to wygląda, można obejrzeć nasz filmik promocyjny, który ukazał się zarówno na stronie OSIR-u, jak i na stronie przystani. Tam nasze wszystkie zabawki są pokazane. Serdecznie zapraszamy, bo myślimy, że będzie to wielka frajda. Niekoniecznie trzeba będzie wyjeżdżać nad morze, żeby móc sobie skorzystać z takich atrakcji. I oczywiście ceny też będą dostosowane do naszych portfeli, czyli nie będziemy płacili 100 zł za taką atrakcję jak nad morzem, ale 25 zł za narty i za wake'a trzeba będzie zapłacić 40 zł, ale myślę, że są to normalne, niezbyt wygórowane ceny i każdego będzie na to stać.
2: Jak wyglądają ceny, jak wyglądają godziny otwarcia obiektów?
3: Jeżeli chodzi o godziny otwarcia, to baseny na Lisku w tygodniu funkcjonują od godziny 12 do 20, tak żeby ci, którzy po pracy chcą skorzystać z basenów, też mogli jeszcze po pracy sobie przyjść popływać. W weekendy baseny na Lisku czynne są od 11 do 19. Przystań tutaj na Płockiej każdego dnia jest od 11 do 19, natomiast kąpieliska nad Jeziorem Czarnym i Wikaryjskim od 10 do 18.
2: Mówiliśmy o sprzęcie, o atrakcjach. Tutaj za chwilę to pokażemy na przebitkach właśnie w tym momencie. Jest też specjalny wózek dla osób z niepełnosprawnością.
3: W tej chwili ten wózek przywieźliśmy, żeby Państwu pokazać, bo wózki te to są specjalne wózki plażowe, więc one od jutra już będą nad Jeziorem Czarnym i nad Jeziorem Wikaryjskim. Wiemy, jak ciężko

0: ciężko jest osobom niepełnosprawnym na normalnym wózku dostać się chociażby nad wodę. Więc tutaj rozmawiałam z panem prezesem WOPR, Sławkiem Mularskim. Jeżeli osoba niepełnosprawna przyjedzie na kąpielisko, ratownik WOPR-u pomoże zapiąć bezpiecznie osobę w taki wózek. Jest to wózek specjalnie przystosowany, do tego ma grube opony, żeby można było nim zjechać po plaży i bezpiecznie z osobą niepełnosprawną wejść z tym wózkiem do wody. Jest to wózek pływający, więc myślę, że chociaż trochę urozmaicimy, może ułatwimy osobom niepełnosprawnym skorzystanie z atrakcji wodnych przy tych wysokich temperaturach, bo wiemy, że dla niektórych było to do tej pory niemożliwe. Tak samo na prośbę z jednego z mieszkańców, bo faktycznie w zeszłym roku to zauważyłam, był to problem. Tak naprawdę ten duży basen na Lisku nie był dostępny dla osób niepełnosprawnych, były tylko normalne drabinki. W tym roku zamiast jednej z drabinek pojawią się schody dla niepełnosprawnych, żeby też ułatwić dostęp do basenu osobom z niepełnosprawnościami.
1: Na koniec powiedzmy jeszcze o cenach. Jak wygląda rozkład cenowy? Ile trzeba zapłacić, żeby wejść na basen i na jaki czas?
0: Wejścia ogólnie na baseny letnie są całodzienne, przy czym nowością jest, i to też na prośbę grup, które organizowały półkolonie, bo nie było wejścia takiego godzinowego, gdzie wiadomo, że jeżeli jest grupa na półkoloniach, oni nie wchodzą na cały dzień, oni najczęściej wchodzą na godzinę, więc taki bilet też się w tej chwili pojawił. Co do cen, pozostają niezmiennie takie, jak były w zeszłym roku.
2: Cena biletu normalnego na basen przy ulicy Płockiej oraz Lisek to 25 zł, a ulgowy 17 zł. Dzieci do trzeciego roku życia wchodzą bezpłatnie. We Wrocławku znajdują się dwie kryte pływalnie: Delfin oraz międzyosiedlowy basen miejski. W okresie wakacyjnym w obydwu będą przerwy technologiczne. Na Delfinie od 26 czerwca do 31 lipca, a na basenie międzyosiedlowym od 1 do 31 sierpnia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławku poinformował, że w sezonie letnim 2026 na terenie powiatu wrocławskiego zorganizowano 4 kąpieliska zlokalizowane na jeziorach Lubieńskim, Chodeckim, Bożymowskim i Chełmica. Przez cały sezon letni sanepid będzie prowadził nadzór nad jakością wody. W przypadku wystąpienia zmian mogących wpływać na pogorszenie jakości wody będą wydawane stosowne komunikaty. Wraz z początkiem wakacji na tory wracają sezonowe połączenia kolejowe, organizowane przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Od 27 czerwca mieszkańcy regionu ponownie będą mogli wygodnie dojechać pociągami do najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych nad Bałtykiem oraz w Bory Tucholskie. To propozycje dla osób planujących zarówno jednodniowe wyjazdy, jak i dłuższy letni wypoczynek.
3: Trzeci rok właściwie województwo kujawsko-pomorskie organizuje połączenia wakacyjne. 3 lata temu zaczynaliśmy z połączeniem Rybitwa, czyli połączenie do Kołobrzegu z Torunia. 2 lata temu zwiększyliśmy tą ofertę do połączenia z Torunia w Bory Tucholskie, czyli połączenie Borsuk. I oprócz tego połączenie Latarnik z Bydgoszczy bezpośrednio na Hel. Więc i w tym roku, jak wszystkich mieszkańców naszego województwa, chciałabym namówić i zachęcić do korzystania z tych wakacyjnych połączeń. One ruszają już w najbliższą sobotę, 27 czerwca. Będą kursowały do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia. Połączenie Latarnik jest połączeniem, tak jak powiedziałam, z Bydgoszczy. Ono jest realizowane codziennie. Połączenie Bory Tucholskie – Borsuk jest również realizowane codziennie. Przepiękne okoliczności przyrody, tleń, osie, one zachwycają. Oprócz tego mamy tam swój wdecki park krajobrazowy z przepięknym ośrodkiem edukacji ekologicznej, ale również kajaki. Zachęcam, naprawdę, naprawdę warto jechać. A oprócz tego weekendowe połączenie do Kołobrzegu. No myślę, że też Kołobrzegu nie trzeba reklamować, ale mam nadzieję, że mieszkańcy naszego województwa, tak jak w latach ubiegłych, będą z tego połączenia korzystali.
2: Choć z Wrocławka nie kursują bezpośrednie sezonowe pociągi do nadmorskich kurortów, władze województwa podkreślają, że rozkłady jazdy zostały przygotowane tak, aby umożliwić wygodne przesiadki między połączeniami. Dzięki temu mieszkańcy miasta i okolic bez większych problemów mogą dotrzeć między innymi na Hel, do Kołobrzegu czy Borów Tucholskich.
3: Mieszkańców Wrocławka, jeżeli chodzi o Borsuka, i o Rybitwę mamy tak to skomunikowane, że w drzwi przesiadamy się.

0: się do tych pociągów. Natomiast troszeczkę dłużej ze względów na to, że proces układania rozkładu jazdy i pozwoleń na wjazd naszego pociągu na Hel trwał dość długo. Ułożenie tak rozkładu jazdy, żeby nasi mieszkańcy jak najdłużej mogli z niego mogli skorzystać, będąc już tam na Helu, był bardzo trudny z różnych powodów technicznych. Ja tutaj nie chciałabym już o takich szczegółach mówić, ale dlatego nie ma tego połączenia drzwi w drzwi, ale mam nadzieję, że to nie utrudni mieszkańcom, a również będą chętnie z tego korzystać. I mam oczywiście do wszystkich Państwa, tych, którzy skorzystają, taką prośbę, że jak już będziecie w tych cudownych miejscach, żeby tam być ambasadorami i promować województwo kujawsko-pomorskie i zapraszać do nas, bo przecież również u nas są przepiękne miejsca.
1: Samorząd województwa zapowiada, że rozwój regionalnej kolei pozostaje jednym z priorytetów. W najbliższych latach na tory wyjadą kolejne nowoczesne pociągi, a sezonowa oferta ma zachęcać mieszkańców do pozostawienia samochodu i wyboru kolei jako wygodnego oraz ekologicznego środka transportu podczas wakacyjnych wyjazdów. Popularność budżetu obywatelskiego rośnie. Widać to z jednej strony po liczbie składanych projektów, z drugiej po liczbie oddawanych głosów. W edycji 2025 można było złożyć projekty w dwóch kategoriach: ogólnomiejskiej i instytucjonalnej. W sumie wpłynęło aż 109 propozycji. Na czerwcowej sesji Rady Miasta przegłosowano 3 zmiany w funkcjonowaniu budżetu obywatelskiego.
2: Mamy zmianę uchwały dotyczącej włocławskiego budżetu obywatelskiego. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że proces budżetu obywatelskiego we Włocławku jest poddawany ciągłej ewaluacji. Robimy ankietowanie, ankietę ewaluacyjną, rozmawiamy dużo z mieszkańcami, rozmawiamy z autorami projektów zwycięskich i słuchamy ich głosu. Dowiadujemy się na bieżąco, co można by zmienić, co można by usprawnić, co mieszkańcom przeszkadza. I w tym roku postawiliśmy na 3 takie główne zmiany. Pierwsza zmiana, taka chyba najważniejsza dla mieszkańców, dla osób głosujących, polega na tym, że każdy mieszkaniec, który weźmie udział we włocławskim budżecie obywatelskim, będzie w tym roku mógł zagłosować na 3 wybrane projekty w każdej kategorii. Wynika to z tego, że mamy coraz więcej zgłaszanych projektów do budżetu obywatelskiego. Bardzo często mieszkańcom trudno jest zdecydować się na ten jeden, jedyny ulubiony, więc po rozmowach z mieszkańcami i bazując na wynikach ankiety ewaluacyjnej, zrobimy taką zmianę, zobaczymy jak to zadziała w rzeczywistości. Druga zmiana, bardzo istotna dla administratorów obiektów inwestycyjnych, które powstały w ramach budżetu obywatelskiego. Mianowicie obiekty te z założenia są ogólnodostępne. I ta ogólnodostępność polegała do tej pory na tym, że 24 na dobę takie obiekty jak place zabaw dla dzieci, boiska były otwarte. Co za tym idzie? No niestety, te obiekty były bardzo często niszczone. Generowało to bardzo duże koszty napraw tych obiektów. Zgłaszają nam administratorzy tych obiektów, że bardzo często te uszkodzenia powstają niestety w godzinach późno-wieczornych bądź nawet nocnych. Administratorzy takich obiektów będą mieli możliwość, aby w godzinach wieczornych zamykać te obiekty i następnego dnia w godzinach porannych będzie można je udostępniać mamom z dziećmi i osobom, które korzystają rzeczywiście z tych obiektów sportowych. I trzecia zmiana, którą wprowadziliśmy, to już taka nasza zmiana organizacyjna. Polega ona na tym, że bardzo często mieszkańcy zgłaszają nam właśnie obiekty inwestycyjne, typu boiska sportowe czy place zabaw. Są to inwestycje, które wymagają dużo prac przygotowawczych. Tworzenie dokumentacji, chociażby procedury przetargowe, trwają one dłużej niż 12 miesięcy. Stąd jest zmiana, która dotyczy możliwości realizacji inwestycji w ciągu 2 lat budżetowych.
1: W puli ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego znalazło się rekordowe 5 milionów 550 tysięcy złotych. Pracownicy Urzędu Miasta pracują już nad edycją 2026. Czy kwota zostanie zwiększona? Nie jest to wykluczone. W Kłubce 3 i 4 lipca odbędzie się uroczystość upamiętnienia 160. rocznicy zdławienia powstania zabajkalskiego. Powstanie Polaków zesłanych na katorgę wybuchło w 1866 roku. Wśród walczących z Rosjanami wiodącą rolę odgrywał Narcyz Celiński, który urodził się we wsi Lutobórz w pobliżu Kłubki. Walki z żołnierzami carskimi trwały około miesiąc i zakończyły się klęską. Narcyz Celiński został stracony.
3: Zapraszamy Państwa serdecznie na 2. Międzynarodową Konferencję Naukową w dniu 3 lipca do Spichlerza Dworskiego w Kłubce. Tam będą toczyły się rozważania na temat powstania zabajkalskiego, ale w myśl sentencji, która została przywołana, a mianowicie

między buntem a pamięcią. Pamięć o powstaniu zabajkalskim, tak jak już wcześniej powiedziałem, odżyła, czy została odkryta na nowo w ubiegłym roku. Na konferencję udało się zaprosić grono znamienitych profesorów, między innymi profesora Michała Głuszkowskiego z Uniwersytetu

0: poza braćmi Głuszkowskimi będzie jeszcze można wysłuchać słuchowiska, które zostało nagrane przez Teatr Polskiego Radia, słuchowiska, gdzie aktorzy wcielają się w rolę powstańców zabajkalskich, w tym w rolę Celińskiego i odgrywają ostatnie dni przed straceniem. Co ciekawe, władze carskie zezwoliły napisać listy do rodzin tym czterem, którzy zostali straceni. Niemniej jednak car po przeczytaniu tych listów zabronił wysyłania do rodzin tych listów ze względu na to, że nie było w tekście tych listów ani woli przyznania się, ani wyrażenia skruchy. Te listy w archiwach moskiewskich są do dnia dzisiejszego. Na początku XX wieku historycy polscy odkryli te listy i są wierne kopie tych listów w zasobach historycznych, między innymi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Także jeszcze raz serdecznie zapraszamy.
1: Wstęp na konferencję jest bezpłatny. Dodatkowo pierwszych 20 uczestników otrzyma książkę o Narcyzie Celińskim i powstaniu zabajkalskim. Przed nami pierwszy wakacyjny weekend, a w regionie nie zabraknie wydarzeń dla miłośników muzyki, rodzinnych pikników i lokalnych tradycji. Już od piątku we Wrocławku trwa Święto Miasta. Wieczorem od godziny 17 rozpocznie się Festiwal Nowej Muzyki. Na scenie pojawią się Paktofonika Orkiestra, Fukaj oraz bracia Kasperczyk. Sobotnie wydarzenia rozpoczną się o godzinie 17 w Kowalu. W Parku Miejskim odbędzie się powitanie lata z koncertami Dariusza Siniarskiego, Jacka Wójcickiego, Krystyny Giżowskiej z zespołem Blue Sounds oraz grupy Optim, bracia Osieccy. Pół godziny później muzyczne emocje rozpoczną się również we Wrocławku. Na scenie w Parku na Słodowie wystąpią Pull the Wire, Mysłowic i T-Love. Natomiast o godzinie 19 warto wybrać się do Brześcia Kujawskiego, gdzie nad Zgowiączką odbędzie się Kujawska Noc Świętojańska. W programie znajdą się warsztaty ludowe, widowisko muzyczno-teatralne, kujawskie pieśni oraz tradycyjne obrzędy związane z najkrótszą nocą w roku.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza Państwa w najbliższą sobotę, 27 lipca, na Kujawską Noc Świętojańską, echo tradycji w Słowie. Spotykamy się na terenach zielonych obok rzeki Zgłowiączka. To jest fantastyczny projekt, który został sfinansowany w tym roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach takiego programu Polszczyzna Bogactwo Różnorodności Instytutu Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej. Będzie cudownie, fantastycznie. Zaczynamy o 19. Będą warsztaty, będzie można zrobić sobie różne rzeczy z rękodzielnikami. Będzie można oczywiście uwić wianki, które potem będzie można rzucić do rzeki Zgłowiączki. A o 21 zaczynamy przepiękne widowisko, w którym występuje około 120 osób, także nie może tam Państwa zabraknąć. Zapraszam serdecznie, 27 lipca, 19, teren nad rzeką Zgłowiączką w Brześciu Kujawskim.
1: Równie bogato zapowiada się niedziela. Już od godziny 9 na Starym Rynku we Wrocławku odbędzie się biojarmark z regionalną żywnością, ekologicznymi produktami i rękodziełem. Godzinę później w Parku na Słodowie rozpocznie się zlot youtuberów z udziałem AJ-a i Tytusa Chmielewskiego. Od 13 do 18 w Skansenie w Kupce zaplanowano festyn folklorystyczny Wianki, podczas którego będzie można zobaczyć dawne obrzędy świętojańskie, pokazy rzemiosła i występy zespołów ludowych.
3: Od godziny 13 będą czekać wystawcy, czyli rękodzielnicy, twórcy ludowi oraz producenci dobrego naszego kujawskiego jedzonka. A od godziny 15 występy. Tym razem będą to trzy zespoły. Zespół folklorystyczny Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin przedstawi główne widowisko, czyli Wigilię Świętego Jana. I podczas niego będziemy, nie chciałabym wszystkiego zdradzać, ale będziemy mogli dowiedzieć się o dawnych zwyczajach związanych właśnie z tą najkrótszą nocą z przesileniem letnim, czyli na przykład jakie wróżby matrymonialne wynikały z przeskakiwania przez ogień, czy rzucania wianków na wodę. Również tradycyjnie gospodynie wtedy zbierały zioła, które miały chronić przed wszelkim złem, przed złym urokiem czarownic, przed chorobami. Na pewno dowiemy się z tego widowiska, jakie te zioła kiedyś zbierano i do czego właśnie one służyły. A poza tym wystąpią jeszcze dwa zespoły, Kruszynioki z Kruszyna i kapela młodzieżowa, ludowa Echo Kujaw z Wierzbinka. Oprócz tego na terenie skansenu będą się odbywały różnego rodzaju warsztaty, pokazy, przede wszystkim prowadzone przez twórców

0: ludowych, bo to jest no, taka wartość dodana i na pewno będzie można sobie wić wianki z polnych kwiatów, uczyć się pracy na kole garncarskim, czy wyplatać kosze wiklinowe, albo podpatrzeć i zobaczyć, jak kiedyś w weekendy, w święta wysypywano, zdobiono wnętrza izb, sypiąc dywany kwiatowe z piasku.
1: O godzinie 14 mieszkańcy spotkają się także podczas czwartego pikniku na Stoli z Głowiązce, gdzie przygotowano atrakcje dla całych rodzin, pokazy strażackie, koncerty, animacje i akcję charytatywną. Weekendowe świętowanie we Wrocławku zakończy o godzinie 17 Wrocławska Scena Młodych w Parku na Słodowie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog z Państwem i ze mną. Dzień dobry, witam Cię
1: Dzień
0: serdecznie,
1: dobry.
0: Ewo. Ewo, spotykamy się w dniu, w którym po raz ostatni w tym roku szkolnym wybrzmiał dzwonek w szkole. Rozpoczęły się tak długo wyczekiwane wakacje, piękna pogoda, no, zapowiada się cudownie, ale zanim do wakacji przejdziemy, jak je spędzić i nie zmarnować, to najpierw trzeba z tym świadectwem szkolnym pojawić się w domu, pokazać je mamie, tacie, a później dziadkom, wujkom, ciociom. I to niejednokrotnie jest duży stres dla dzieci bez względu na wiek.
1: Tak, zdecydowanie jest to stresujące, choć myślę, że w dzisiejszych czasach jest to już nieco inaczej wyglądająca sytuacja, bo rodzice najczęściej dokładnie wiedzą o wszystkich ocenach, mają systemy internetowe, gdzie wszystko sobie sprawdzają. I tak

0: naprawdę to świadectwo nie jest już żadnym zaskoczeniem, nie tak jak kiedyś rzeczywiście ktoś szedł do domu i dopiero wtedy się okazywało, czy zdał, czy nie zdał.
1: Czy miał paski na świadectwie, czy na tyłku, tak?
0: Tak, dokładnie, niestety. No a tutaj sytuacja wygląda nieco inaczej i dzieci już najczęściej wcześniej ewentualnie przeżywają te konsekwencje tego, że te oceny nie były takie, jakich rodzice by chcieli. A jeśli chodzi o tę dalszą rodzinę, na pewno warto pamiętać o tym, że nie jest to żadnym obowiązkiem, żeby dziecko pokazywało to świadectwo wszystkim wokół. Jeśli samo chce, to jak najbardziej jest to ok, ale też nie zmuszajmy, bo to jakby nie było, jest z dziecka indywidualna sprawa, jak sobie radzi, szczególnie jeżeli jest mu trudniej. To nie jest powód do tego, żeby pokazywać to wszystkim.
1: No a tym, którym jest łatwiej, niekoniecznie też mają taką potrzebę dzielenia się tym i pokazywania i takiego utwierdzania. Jestem najlepszy i muszę być najlepszy i w przyszłym roku też tak musi być, bo wszyscy się cieszą. Więcej osób mogę zawieść, jak mi się nie uda. To też jest taka duża odpowiedzialność, prawda?
0: Ogromne obciążenie.
1: Z czego nie zdają sobie do końca wszyscy ci, którzy wychwalają, jakim to kosztem się odbyło, prawda?
0: Zgadza się. Często jest tak, że te osoby, które mają naprawdę super oceny, tak naprawdę drżą w każdym kolejnym roku o to, jak to będzie tym razem. I rodzice powtarzają, co ty przecież umiesz na tę klasówkę, na kolejną też i ty to wszystko wiesz, a dziecko naprawdę czuje, że tym razem nie jest przygotowane, jest przerażone, bo wszyscy w niego wierzą, a ono samo po prostu nawet nie tyle nie wierzy, co racjonalnie zdaje sobie sprawę z tego, że niekoniecznie do końca jestem dzisiaj akurat przygotowany, a tej sytuacji i tego wariantu nikt tak naprawdę nie bierze pod uwagę.
1: No ale teraz o przyjemnościach, do przyjemności przejdźmy. Tak jak powiedziałam, co zrobić, żeby nie zmarnować, bo wydaje się, że 2 miesiące to jest długo, ale ten czas, zwłaszcza jak jest przyjemny, bardzo szybko leci i jak rozpocząć dobrze wakacje i jak je zaplanować sobie?
0: Myślę, że przede wszystkim właśnie słowem kluczem będzie zaplanowanie, bo w związku z tym, że mamy 2 miesiące, to może być i długo, i krótko, zależnie od tego, co sobie zaplanujemy. I warto mieć na uwadze, czy to wszystko zmieścimy w tym czasie, który jest planowany na okres wakacyjny, dlatego że potem mogą się pojawić różnego rodzaju rozczarowania. A żeby było przyjemniej, żeby były dobre wspomnienia, to właśnie warto na pewno przemyśleć się, czego byśmy chcieli najbardziej, czego potrzebujemy, przyjrzeć się swoim potrzebom, czy to jest taki aktywny wypoczynek, czy raczej typowo bierny odpoczynek, który będzie obejmował po prostu przeleżenie kilku dni w łóżku.
1: Właśnie, czy możemy bezkarnie sobie poleżeć, tak odpocząć i nie patrzeć na to, że wszystko musimy zrobić na czas. Rodzice no nie do końca to rozumieją, prawda?
0: Nie do końca to rozumieją. Myślę, że po części może to wynikać oczywiście z troski. I warto pamiętać, że okej, jeżeli to trwa 2-3 dni, to wszystko w porządku. Jeżeli to się przedłuża, to już niekoniecznie i warto zwracać uwagę na to, co się dzieje. Natomiast jeżeli to jest krótki okres, warto na to pozwolić. Dziecko może po prostu potrzebować takiej regeneracji i właśnie w taki sposób się regeneruje. A rodzice czasami też mierzą się z takimi własnymi, powiedziałabym, demonami w postaci tego, że no ja chodzę do pracy, mnie to uwiera, on sobie może leżeć, on teraz nic nie robi, ja jednak dalej pracuję, ja tych dni wolnych mam tylko kilka, ty masz kilkadziesiąt i tak dalej, tak? Więc na pewno zwracamy uwagę na to, aby to było racjonalne, ale z zauważeniem też tego, że dziecko po prostu może na początku, szczególnie wakacji, tego po prostu potrzebować.
1: Zdarza się tak, że rodzice chcą uatrakcyjnić dzieciom jak najbardziej te wakacje, żeby nie było ani dnia na nudę i żeby było co wspominać i na przykład zapisują dzieci na różne rodzaju kolonie, półkolonie, obozy, nie konsultując tak do końca tego z własnymi pociechami. No i te wakacje do udanych, jak te dzieciaki wracają, mówią, nie należały, prawda?
0: Tak, i wtedy wszyscy są sfrustrowani, bo rodzic, ja zaplanowałem, ja opłaciłem, ja zadbałem, żebyś miał fajne wakacje, a ty jesteś na przykład niewdzięczny, tak, za to wszystko, więc warto zwracać uwagę właśnie na to, jakie są potrzeby po obu stronach, na co możemy sobie pozwolić, czego potrzebuje dziecko, czy my mamy możliwość zaopiekowania tego dziecka, w jakim ono jest wieku, czy też musi rzeczywiście gdzieś iść po prostu, bo my nie mamy innych możliwości i sytuacja nas do tego zmusza, ale jeżeli nie zmusza, no to przede wszystkim wsłuchajmy się w to, jakie dziecko ma potrzeby, bo może ono

0: niekoniecznie właśnie potrzebuje dziesiątych zajęć zorganizowanych, a bardziej chciałoby po prostu posiedzieć w domu i przypomnieć sobie dobrze, gdzie ma zabawki we własnym pokoju, albo zwyczajnie się ponudzić, bo ono też może się nudzić i to będzie zdrowe. Z nudy najczęściej pojawia się też kreatywność, także warto pozwolić dzieciom również się
1: W
0: ponudzić.
1: W jakim wieku należy rozmawiać z dziećmi? Znaczy, każdy wiek jest ważny i ta rozmowa powinna być o potrzebach dziecka, należałoby słuchać, to ja wiem, ale na przykład przy planowaniu wakacyjnego wyjazdu. Kiedy możemy jakby brać pod uwagę ten głos dziecka i bardziej na niego zwracać uwagę? No z trzylatkiem po prostu pakujemy go i zapewniamy to, żeby było bezpieczne i miało czas z rodziną i rodzicami, tak?
0: Tak, w późniejszym okresie warto rzeczywiście dostosowywać to do wieku. Inaczej będziemy rozmawiać z siedmiolatkiem, inaczej z trzynastolatkiem, który nam powie, jak nie pojedziemy tam, to ja nie jadę nigdzie. Ale siedmiolatek też jak najbardziej może mieć coś do powiedzenia. Może niekoniecznie będzie wybierał wszystkie miejsca, w które pojedziemy i dokładnie, gdzie będziemy spać i co robić, ale może dać jakiś zarys. Ja mniej więcej chciałbym tego i tego, potrzebowałbym to i to. Dużo też zależy od tego tak naprawdę, na co my sami jako rodzice jesteśmy gotowi, bo musimy też obracać się w jakichś ramach tego, na co możemy sobie pozwolić, tak? Więc też warto przedstawiać takie ograniczone opcje dzieciom i wspólnie dyskutować nad tym, co dla nas wszystkich będzie najciekawsze, najbardziej pozwalające na ten relaks, wypoczynek i wspólne spędzenie czasu najlepiej również.
1: A kiedy jest ten moment, kiedy możemy, oczywiście każda mama i pewnie tata i babcie będą drżały, ale jednak to już jest ten moment, że należałoby pozwolić dziecku samemu spędzić ten czas z przyjaciółmi i samemu zaplanować. Czy to musi być pełnoletność?
0: Pełnoletność, jeżeli chodzi o taki wyjazd, tak, też jak rozumiem, będziemy tutaj o tym myśleć, no to na pewno prawnie gdzieś tam dobrze, żeby to wyglądało właśnie w ten sposób, a tak naprawdę bywa różnie. Często też ci znajomi są jedni starsi, drudzy młodsi, więc też to gdzieś tam wyrównuje się troszeczkę ta kwestia ewentualnej opieki prawnej w kontekście tego 18-latka choćby jednego. Natomiast tak naprawdę myślę, że najważniejsze jest to, jaką relację my mamy z dzieckiem, bo dzięki temu jesteśmy w stanie ocenić, czy ono będzie bezpieczne na tym wyjeździe, czy ono w razie trudności zadzwoni do nas, czy będzie siedziało cicho jej, bo mama będzie strasznie zła i lepiej nic jej nie mówić, nie odzywać się, tak? Więc przede wszystkim warto zwrócić się tak naprawdę ku naszej relacji, zastanowić się nad tym, czy ja mogę spokojnie zaufać mojemu dziecku i czy wiem, że jeżeli coś będzie się działo, to ono mnie poinformuje. No bo tak naprawdę w każdym
1: skąd
0: momencie...
1: my to będziemy wiedzieć?
0: Skąd będziemy wiedzieć,
1: Że tak,
0: że możemy
1: że...
0: zaufać?
1: Tak.
0: Myślę, że przede wszystkim to jest po prostu czuć po naturalnych, codziennych sytuacjach. Jeżeli dziecko wychodzi ze znajomymi w miejscu zamieszkania i przychodzi, opowiada, gdzie było, co robiło, co się wydarzyło fajnego, co nie do końca, no to mamy świadomość tego, że prawdopodobnie dzieli się z nami wszystkim tym, co ważne. Jeżeli ono regularnie wychodzi, nie mówi, gdzie idzie, po co idzie, wraca, nie mówi, co robiło, albo odpowiada jakimiś krótkimi stwierdzeniami, no to raczej jest to dla nas taki komunikat, że to niekoniecznie jest jeszcze ten moment takiej dojrzałości, że mogę moje dziecko po prostu puścić samemu i czuć się w miarę bezpiecznie, bo nie mówimy na pewno o tym, że rodzic będzie spokojny.
1: No
0: bo
1: właśnie, od tego zaczęłam.
0: Zdecydowanie
1: tak.
0: Nie
1: do
0: będzie.
1: Do momentu, kiedy nie zobaczy, tak. że wróciło całe i zdrowe w jednym
0: Dokładnie.
1: kawałku,
0: Bez
1: prawda?
0: Bez względu na to, czy ma lat 15, czy 30, czy 45, to i tak ten rodzic zawsze gdzieś tam napisz, jak dojedziesz, tak, zadzwoń, jak już będziesz na miejscu i tak dalej, więc to jest naturalne. Ważna jest kwestia tego, czy gdzieś racjonalne przesłanki dają nam taką możliwość po prostu pozwolenia na to i bycia w miarę chociaż takiej strefie komfortu w czasie, kiedy nasze dziecko wyjedzie.
1: Co powinniśmy wyposażyć dziecko, jeżeli wysyłamy je na kolonie bądź starsze i tutaj większe niebezpieczeństwo, bo to jest ten okres nastoletni, taki okres dojrzewania, przecież przerabiałyśmy te okresy, to jest ten okres, kiedy wszystko mogę, nic nie muszę, prawda, więc jest taka ułańska fantazja. Należałoby wyposażyć dziecko, i nie mówię tu o walizce z najpotrzebniejszymi kosmetykami i odzieżą, ale to, co powinno zostać tu w tej

0: Lwowie.
1: Chyba najistotniejsze dla każdego rodzica powinno być to, aby przekazać, że dziecko w każdej sytuacji może do nas zadzwonić, że cokolwiek by się nie działo, to może się z nami skontaktować i my mu pomożemy. I wykształcenie w kierunku takich podstawowych kwestii związanych z bezpieczeństwem, tak? Co można robić, a czego nie można, co będzie bezpieczne, poczynając od kwestii opalania się na słońcu i kremów z filtrem, po jakieś pływanie na głębokim morzu i tak dalej, tak? Warto omówić wszelkie kwestie, które są po prostu dla nas niepokojące, które przyjdą nam do głowy i warto też wsłuchać się w dziecko i zapytać, co ono może nam powiedzieć takiego, co nas też uspokoi, jakie argumenty ma za tym, że jest gotowe na to, żeby po prostu wyjechać. Także i dziecko uzbrajamy my w taką podstawową wiedzę i zapewnienia, ale również fajnie, żeby dziecko dało coś od siebie w drugą stronę, tak aby rodzic czuł się bezpieczniej w tej sytuacji.
0: A jak planujemy wyjazd, to raczej powinniśmy, powinniśmy znów to słowo, którego nie miałyśmy nie używać, raczej planować je rodzinnie, bo mamy w ciągu roku tak mało czasu, który spędzamy wspólnie, czyli mama, tata i dzieci, czy dużą grupą, żeby było wesele i żeby dzieciaki miały zajęcie, bo tam będzie kolega Michał, koleżanka Zosia.
1: Tu znowu to wszystko tak naprawdę zależy od każdej rodziny osobno, dlatego że jedni będą lubili takie wydarzenia, gdzie będzie mnóstwo ludzi, gdzie będzie dużo się działo, potrzebują tych relacji społecznych szerszych bardzo intensywnie. Inni jednak potrzebują po prostu spędzić ten czas typowo rodzinnie, będąc tylko i wyłącznie z najbliższymi i każda opcja tak naprawdę będzie dobra, ale musimy wsłuchiwać się w siebie, w dzieci, i zwracać uwagę na to, czy mamy w sobie takie zasoby, czy jesteśmy też na tyle zmęczeni, że naprawdę potrzebujemy po prostu tej ciszy, spokoju i tego, aby się nie dostosowywać do żadnej grupy, czy jednak po prostu potrzebujemy takiego towarzyskiego wypadu, gdzie będzie się dużo działo, bo na przykład pracę mamy bardzo spokojną, chcielibyśmy, żeby w końcu coś się wydarzyło ciekawego.
0: Mówiłaś, że takim słowem kluczem do udanych wakacji jest plan. Plan na 2 miesiące dla siebie, dla całej rodziny. Co jeszcze jest ważne, żeby te wakacje wspominać z uśmiechem na twarzy i przez wiele lat?
1: Myślę, że też brak presji, dlatego że bardzo często rodzice nakładają sobie taką presję tego, że musimy wyjechać najlepiej ileś razy, spędzić ten czas w jakichś wspaniałych miejscach, bo potem co dziecko w szkole powie, gdzie było, inni będą opowiadali, że byli w takich miejscach, a my nigdzie. A jednak dla dziecka tak naprawdę najważniejsze w tym okresie jest to, żeby spędzić ten czas z rodzicami, bo lepiej nad jeziorem, blisko miasta, ale przez kilka dni z tym rodzicem, czy każde popołudnie, niż wyjechać gdzieś daleko, a rodzic prowadzi własną firmę i tak przez 8 godzin z 12 dziennie jest na telefonie i przy laptopie i prowadzi swoje interesy, tak? Więc przede wszystkim kwestia tego, aby zwracać uwagę na to, jak ten czas spędzimy, niekoniecznie gdzie, ale jak.
0: A wakacyjne niebezpieczeństwa, jakie czyhają na nas?
1: Zależne od wieku, na pewno, bo najmłodsze dzieci będą tutaj zagrożone takimi podstawowymi kwestiami, jak pływanie przy basenie i możliwość po prostu jakiejś nieuwagi i ryzyka utopienia po prostu, tak? I innych nieprzyjemnych sytuacji i potem ewentualnych traum z tego wynikających. Natomiast, kiedy mamy do czynienia już z dziećmi nieco starszymi, szczególnie takimi, które wychodzą same, no to jest ryzyko, że pójdą gdzieś, gdzie się zgubią, że wpadną w towarzystwo, które będzie je zachęcać do jakichś rzeczy, które nie są adekwatne do ich wieku. Także na pewno dużo zależy tutaj przede wszystkim od tego, w jakim wieku jest dziecko, bo jeśli będzie to nastolatek, który wyjeżdża, no to też zupełnie inna sytuacja, bo tam może się wydarzyć, może nie generujmy tutaj takich lęków, ale też wydarzyć się może dużo adekwatnie po prostu do wieku.
0: No tak? Właśnie, więc... i czy mówić wprost o tym, co najgorszego może się wydarzyć, bo niektórzy rodzice myślą sobie, a nie będę go straszyć, nie będę będę wzbudzać lęków, nie będę już złorzeczyć i projektować

0: przyszłości i tego, co złego może się wydarzyć, czy jednak otwarcie powiedzieć o tych największych zagrożeniach, nawet tych najmniej przyjemnych, żeby dziecko gdzieś z tyłu głowy wiedziało, że coś takiego może się wydarzyć.
1: Tu musimy przede wszystkim sobie uświadomić, że tak naprawdę te zagrożenia i to przerażenie jest w nas. I to my najbardziej tego wszystkiego się boimy i przeżywamy. Dziecku można powiedzieć i ono usłyszy, ale ono po prostu przejdzie najprawdopodobniej koło tego do porządku dziennego, nie będzie zwracało na to zbytniej uwagi. My będziemy przerażeni, a ono, aha, no okej, no dobra, no jak się tak wydarzy, to będę myśleć, będę się zastanawiać, tak? Dobrze, że mówisz. I tyle. Więc warto też pamiętać o tym, że pewne rzeczy oczywiście wydarzyć się mogą, nie muszą, ale najbardziej boimy się my. Dlatego też to, co zawsze podkreślam i w każdym tak naprawdę temacie będzie się sprawdzało, to jest relacja. Jeżeli my relację dobrą z dzieckiem mamy, możemy je puścić na taki wyjazd i wiemy, że ono po prostu w razie trudności się do nas odezwie.
0: Czyli nie straszyć, raczej nie straszyć. Przestrzegać, ostrzegać, ale nie straszyć, nie złorzeczyć.
1: Tak, dokładnie tak.
0: No to co? No to udanych wakacji życzymy wszystkim Państwu, dzieciakom. No aż 2 miesiące, zazdroszczę. Przynajmniej nie muszą rano wstawać, prawda? To już jest ogromna radość. A Państwu również, obojętnie gdzie one będą spędzone, żeby były spokojne i relaksujące.
1: Dokładnie.
0: Ewa, dziękuję Ci bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy Państwu za uwagę i widzimy się tuż zaraz po wakacjach.
1: Dziękuję bardzo.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: był dzień, na który uczniowie czekali od wielu tygodni. Po 10 miesiącach nauki, sprawdzianów i szkolnych wyzwań nadszedł moment podsumowań. Dziś w szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek, a świadectwa trafiły w ręce uczniów, symbolicznie zamykając rok szkolny 2025-2026.
1: Myślę, że ten rok był ciekawy, ale też i trudny, bo nieustannie zmieniają się

0: się przepisy prawa oświatowego, do którego musimy dostosować kształcenie i organizację pracy w szkole, ale z drugiej strony wydarzyły się bardzo ciekawe rzeczy, tak jak na przykład wizyta Islandczyków w naszej szkole, piąta jubileuszowa edycja Gali Kryształowych Serc. Mieliśmy kolejną edycję konkursów takich jak Translation Master, debata oksfordzka, czy chociażby Słowo i Tożsamość. Dzisiaj to taki dzień, w którym czas na podsumowania i refleksje. I myślę sobie, że każdy uczeń ma taką szkatułkę z napisem The Best of 2025-2026 i tam znajdują się różne ciekawe wspomnienia, najważniejsze wydarzenia, więc ten rok każdy podsumuje inaczej. Różne też będą efekty pracy uczniów w mijającym roku szkolnym i adekwatne do tej pracy będą mieli oceny na świadectwach ukończenia klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. W naszym liceum dzisiaj kończy naukę 367 uczniów, dlatego że 201 wcześniej już ukończyło szkołę w kwietniu, a byli to maturzyści. Więc ja życzę moim uczniom słonecznych wakacji, ciekawych, dalekich i bliskich podróży, poznawania interesujących ludzi, a przede wszystkim relaksu, odpoczynku, nabrania sił do tego, by wrócić do nas 1 września. Będziemy oczywiście na naszych uczniów czekali.
1: O emocjach towarzyszących zakończeniu roku opowiadali nam uczniowie liceum imieni Marii Konopnickiej w Wrocławku.
2: Dzisiaj zakończenie roku szkolnego. Jak się czujesz? Jakie emocje tobie towarzyszą?
3: No, czuję na pewno smutek, no bo ten rok szkolny, nie ukrywam, był dla mnie bardzo bogaty. Bardzo fajnie, miło mi się uczęszczało do szkoły, aczkolwiek no również jakaś tam nutka szczęścia jest, bo jednak ta przerwa dwumiesięczna przyda się jednak.
2: Jak byś podsumował ten rok? Czy był to czas intensywnej pracy?
3: Oj, to była na pewno bardzo intensywna praca, aczkolwiek też bardzo wydajna. Bardzo dużo dzięki temu roku szkolnemu zyskałem i bardzo się rozwinąłem.
2: Dzisiaj zaczynają się wakacje. Jakie są twoje plany?
3: No na pewno pójdę na Dni Włocławka, oczywiście. Zapraszam wszystkich, ma być bardzo fajnie. No i dalej zobaczymy, no, jak się ułożą plany.
4: Na pewno będę czuł tęsknotę za kolegami z klasy. Naprawdę jestem z pierwszej klasy i bardzo fajnie się zaklimatyzowałem w tej szkole. Bardzo było przyjemnie i miło. Uważam, że będę spotykał się z niektórymi osobami w wakacje, ale także oczywiście czuję radość z tego, że zbliżają się wakacje, no i jest to dwumiesięczna przerwa, przy której można zrobić wiele dla siebie i wiele przyjemności można doświadczyć.
2: A jak byś podsumował to właśnie ten pierwszy rok? Czy było ciężko?
4: Uważam, że bardzo fajnie, bardzo było przyjemnie zaklimatyzowanie się w tej szkole, że bardzo było czuć taką pozytywny vibe tej szkoły, że tak to ujmę. No i na pewno było lekkie ciężary, były, ale mimo wszystko uważam bardzo pozytywnie ten rok szkolny.
2: Zaczynają się wakacje, jakie są twoje plany?
4: Ja bardzo lubię na rowerze jeździć, będę często sobie na rowerze jeździł, także liczę na jakieś może inwestycje, praca jakaś, może dorywcza, coś w tym stylu.
1: Z kamerą odwiedziliśmy również szkołę podstawową, gdzie najmłodsi z ogromnym entuzjazmem świętowali zakończenie roku szkolnego.
5: Dzisiaj uroczyste zakończenie roku szkolnego, czas podsumowań. To był bardzo dobry rok, udało nam się zrealizować wiele wartościowych przedsięwzięć, ciekawych wycieczek, licznych apeli i różnych przeróżnych uroczystości szkolnych i klasowych.
1: Najmłodsi wspominali najciekawsze lekcje, szkolne wycieczki, zawarte przyjaźnie i wydarzenia, które sprawiły, że minione miesiące będą długo wspominać.
6: Kończący się rok szkolny w klasie drugiej B był intensywny pod względem ilości nauki oraz prac włożonych w przygotowania apeli szkolnych. Już jako drugoklasiści odważnie braliśmy udział w konkursach. Jednak dzięki naszej wychowawczyni obok nauki nie zabrakło także czasu na wycieczki, warsztaty oraz wspólne spacery. To był kolejny rok wspólnych przygód i przyjaźni.
7: Najśmieszniejsza przygoda szkolna
6: to dzień, w którym przy

0: Niosłam gumowe jajko. Wszyscy myśleli, że jest ono prawdziwe, kiedy rzucałam tym jajkiem, to bali się, że zaraz pęknie, a ono skakało.
1: Co najbardziej podobało ci się w tym roku szkolnym?
2: Najbardziej podobało mi się to, że spędzałam czas z kolegami i koleżankami, uczyłem się z nimi i wyjeżdżałem na wycieczki, chodziłem na spacery i na lody z panią Pauliną.
1: Za kim będziesz najbardziej tęsknić wakacje?
3: Wakacje najbardziej będę tęsknić za kolegami, koleżankami, nauczycielami i za wspólnie spędzonymi chwilami.
1: Czego życzysz swoim kolegom i koleżankom na wakacje?
4: Swoim kolegom i koleżankom życzę dużo słońca i czystego nieba, bo nic więcej do szczęścia nie trzeba. Bawcie się dobrze, odpoczywajcie zdrowo, niech wakacje miną wam odlotowo. Nie mogę się doczekać, jak znów pogadamy, ale już w trzeciej klasie.
1: Za to chciałabyś podziękować swojej pani, dyrekcji szkoły oraz wszystkim pracownikom.
5: Wszystkim nauczycielom, pani Paulinie, księdzu dyrektorowi i wszystkim pracownikom szkoły. Chcę podziękować za to, że zawsze wspierali nas i dbali o nasze bezpieczeństwo. Dziękuję za ciekawe lekcje, cierpliwość oraz za to, że w szkole zawsze jest miło, ciepło i czysto. Dziękuję za wszystkie wycieczki i pomoc w trudnych chwilach. Dziękuję.
6: Choć każdy uczeń zapamięta ten rok inaczej, jedno było wspólne dla wszystkich – radość z rozpoczęcia wakacji. Na szkolnych korytarzach nie brakowało uśmiechów, gratulacji i planów na letni wypoczynek. Przed uczniami 2 miesiące odpoczynku, podróży i czasu spędzanego z rodziną oraz przyjaciółmi.

0: koniec lutego, koniec marca, koniec maja i koniec czerwca. Tak zamieniał się termin oddania do użytku zielonych terenów Śródmieścia, inwestycji, o której mówi cały Włocławek. Mówi jednak nie w kontekście jej walorów estetycznych, ale właśnie w przedłużających się prac. Ostatnim jak na razie terminem był koniec czerwca, czyli za kilka dni. Nie zanosi się, żeby termin został dotrzymany.
1: Praktycznie do wykonawca do godziny 24-26, czyli dnia dzisiejszego, powinien zgłosić nam gotowość odbioru inwestycji bądź zrealizowanych robót. Także czekamy. Jeżeli wystąpi z takim wnioskiem o odbiór, czyli jest gotowy do odbioru wykonanego zadania, wtedy mamy czas na wyznaczenie terminu odbioru, jest zebrany zespół i rozpoczyna się procedura odbiorowa, czyli każda branża praktycznie drogowa, zieleń czy kanalizacyjna będzie przeprowadzany odbiór, czy będzie badane przede wszystkim to, czy prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, czy wszystkie prace zostały wykonane, no i czy są jakiekolwiek uwagi. Jeżeli wykonawca nie zgłosi gotowości do odbioru, teoretycznie mamy prawo przy odbiorze prac, czyli przy zakończeniu realizacji umowy, naliczyć kary umowne. Liczymy się z tym, że wykonawca pewnie takiego zgłoszenia dokona, no bo zawsze pamiętajmy, że jest jeszcze weekend, więc zanim zamawiający tutaj, czyli inwestor, czyli w tym wypadku Zarząd Dróg z ramienia rejestra, wyznaczy termin, także te parę dni jeszcze wykonawca będzie miał możliwości kończenia prac. No później zobaczymy, tak, na jakim etapie to się wszystko zakończy, tak. Jeżeli będą uwagi co do zakresu nieprzeprowadzonych prac, no tutaj będziemy wtedy rozmawiać z wykonawcą, jaka była przyczyna przede wszystkim tego, że te prace nie zostały w pełni zrealizowane. No i będziemy rozmawiać, tak.
2: Czy wykonawca, firma Balzola, kontaktowała się w ostatnich dniach z Urzędem Miasta i próbowała ewentualnie zmienić termin, coś tłumaczyć, korygować te terminy?
1: Było spotkanie robocze z przedstawicielami firmy Balzola. Nie przewidujemy wydłużenia terminu realizacji umowy.
0: Firma Balzola jest również wykonawcą prac prowadzonych na ulicy 3 Maja. Złożyła też ofertę na przebudowę

0: Parku Grzywno. Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty. W szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek. Początek wakacji jest upalny i jak wynika z prognoz pogody, lato będzie zdecydowanie cieplejsze od ubiegłorocznego. A gdzie najlepiej wypoczywać w ciepłe dni? Nad wodą. Włocławek i okolice oferuje wiele jezior, a także baseny. We Włocławku sezon kąpielowy zaczyna się w sobotę, 27 czerwca.
1: Jak co roku zaczynamy z pierwszym dniem wakacji, czyli od jutra. Jesteśmy gotowi zarówno na jeziorze Wikaryjskim, jak i nad Jeziorem Czarnym. Ruszają również baseny letnie przy ulicy Lisek. No i oczywiście baseny na przystani na ulicy Płockiej, gdzie obecnie jesteśmy.
2: Właśnie, jesteśmy na basenach przy ulicy Płockiej. Jakie atrakcje tutaj są zapewnione? Są też duże baseny, ale także brodziki dla dzieci tradycyjnie.
1: Tak, oczywiście. Jest też taki wodny plac zabaw, w którym dzieci nawet najmniejsze mogą się pluskać bez żadnych obaw ze strony rodziców. Jest też płyciutki brodzik. Dodatkową atrakcją, mam nadzieję, która będzie się cieszyła dużym powodzeniem, będą atrakcje, które będziemy holować za motorówką. Są to duże dmuchane zabawki. Są to zabawki i dla starszych, i dla młodszych. Można również spróbować swoich sił na nartach wodnych, na wejku. Jeżeli Państwo chcą zobaczyć, jak to wygląda, można obejrzeć nasz filmik promocyjny, który ukazał się zarówno na stronie OSIR-u, jak i na stronie przystani. Tam nasze wszystkie zabawki są pokazane. Serdecznie zapraszamy, bo myślimy, że będzie to wielka frajda. Niekoniecznie trzeba będzie wyjeżdżać nad morze, żeby móc sobie skorzystać z takich atrakcji. I oczywiście ceny też będą dostosowane do naszych portfeli, czyli nie będziemy płacili 100 zł za taką atrakcję jak nad morzem, ale 25 zł za narty i za łajka trzeba będzie zapłacić 40 zł, ale myślę, że są to normalne, niezbyt wygórowane ceny i każdego będzie na to stać.
2: Jak wyglądają ceny, jak wyglądają godziny otwarcia obiektów?
1: Jeżeli chodzi o godziny otwarcia, to baseny na Lisku w tygodniu funkcjonują od godziny 12 do 20, tak żeby ci, którzy po pracy chcą skorzystać z basenów, też mogli jeszcze po pracy sobie przyjść popływać. W weekendy baseny na Lisku czynne są od 11 do 19. Przystań tutaj na Płockiej każdego dnia jest od 11 do 19, natomiast kąpieliska nad Jeziorem Czarnym i Wikaryjskim od 10 do 18.
2: Mówiliśmy o sprzęcie, o atrakcjach. Tutaj za chwilę to pokażemy na przebitkach właśnie w tym momencie. Jest też specjalny wózek dla osób z niepełnosprawnością.
1: W tej chwili ten wózek przywieźliśmy, żeby Państwu pokazać, bo wózki te to są specjalne wózki plażowe, więc one od jutra już będą nad Jeziorem Czarnym i nad Jeziorem Wikaryjskim. Wiemy, jak ciężko jest osobom niepełnosprawnym na normalnym wózku dostać się chociażby nad wodę. Więc tutaj rozmawiałam z panem prezesem WOPR, Sławkiem Mularskim. Jeżeli osoba niepełnosprawna przyjedzie na kąpielisko, ratownik WOPR-u pomoże zapiąć bezpiecznie osobę w taki wózek. Jest to wózek specjalnie przystosowany, do tego ma grube opony, żeby można było nim zjechać po plaży i bezpiecznie z osobą niepełnosprawną wejść z tym wózkiem do wody. Jest to wózek pływający, więc myślę, że chociaż trochę urozmaicimy, może ułatwimy osobom niepełnosprawnym skorzystanie z z atrakcji wodnych przy tych wysokich temperaturach, bo wiemy, że dla niektórych było to do tej pory niemożliwe. Tak samo na prośbę z jednego z mieszkańców, bo faktycznie w zeszłym roku to zauważyłam, był to problem. Tak naprawdę ten duży basen na Lisku nie był dostępny dla osób niepełnosprawnych, były tylko normalne drabinki. W tym roku zamiast jednej z drabinek pojawią się schody dla niepełnosprawnych, żeby też ułatwić dostęp do basenu osobom z niepełnosprawnościami.
2: Na koniec powiedzmy jeszcze o cenach. Jak wygląda rozkład cenowy? Ile trzeba zapłacić, żeby wejść na basen i na jaki czas?
1: Wejścia ogólnie na baseny letnie są całodzienne, przy czym nowością jest, i to też na prośbę grup, które organizowały półkolonie, bo nie było wejścia takiego godzinowego, gdzie wiadomo, że jeżeli jest grupa na półkoloniach, oni nie wchodzą na cały dzień, oni najczęściej wchodzą na godzinę, więc taki bilet też się w tej chwili pojawił. Co do cen, pozostają niezmiennie takie, jak były w zeszłym roku.
0: Cena biletu normalnego na basen przy ulicy Płockiej oraz Lisek to 25 zł, a ulgowy 17 zł. Dzieci do 3 roku życia wchodzą bezpłatnie. We Włocławku znajdują się dwie kryte pływalnie. Delfin oraz międzyosiedlowy basen miejski. W okresie wakacyjnym w obydwu będą przerwy technologiczne. Na Delfinie od 26 czerwca do 31 lipca, a na basenie międzyosiedlowym od 1 do

0: Do 31 sierpnia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku poinformował, że w sezonie letnim 2026 na terenie powiatu włocławskiego zorganizowano 4 kąpieliska zlokalizowane na jeziorach Lubieńskim, Chodeckim, Bożymowskim i Chełmica. Przez cały sezon letni sanepid będzie prowadził nadzór nad jakością wody. W przypadku wystąpienia zmian mogących wpływać na pogorszenie jakości wody będą wydawane stosowne komunikaty. Wraz z początkiem wakacji na tory wracają sezonowe połączenia kolejowe, organizowane przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Od 27 czerwca mieszkańcy regionu ponownie będą mogli wygodnie dojechać pociągami do najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych nad Bałtykiem oraz w Bory Tucholskie. To propozycje dla osób planujących zarówno jednodniowe wyjazdy, jak i dłuższy letni wypoczynek.
1: Trzeci rok właściwie województwo kujawsko-pomorskie organizuje połączenia wakacyjne. 3 lata temu zaczynaliśmy z połączeniem Rybitwa, czyli połączenie do Kołobrzegu z Torunia. 2 lata temu zwiększyliśmy tą ofertę do połączenia z Torunia w Bory Tucholskie, czyli połączenie Borsuk. I oprócz tego połączenie Latarnik z Bydgoszczy bezpośrednio na Hel. Więc i w tym roku, jak wszystkich mieszkańców naszego województwa, chciałabym namówić i zachęcić do korzystania z tych wakacyjnych połączeń. One ruszają już w najbliższą sobotę, 27 czerwca. Będą kursowały do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia. Połączenie Latarnik jest połączeniem, tak jak powiedziałam, z Bydgoszczy. Ono jest realizowane codziennie. Połączenie Bory Tucholskie-Borsuk jest również realizowane codziennie. Przepiękne okoliczności przyrody, tleń, osie, one zachwycają. Oprócz tego mamy tam swój wdecki park krajobrazowy z przepięknym ośrodkiem edukacji ekologicznej, ale również kajaki. Zachęcam, naprawdę, naprawdę warto jechać. A oprócz tego weekendowe połączenie do Kołobrzegu. No myślę, że też Kołobrzegu nie trzeba reklamować, ale mam nadzieję, że mieszkańcy naszego województwa, tak jak w latach ubiegłych, będą z tego połączenia korzystali.
0: Choć z Wrocławka nie kursują bezpośrednie sezonowe pociągi do nadmorskich kurortów, władze województwa podkreślają, że rozkłady jazdy zostały przygotowane tak, aby umożliwić wygodne przesiadki między połączeniami. Dzięki temu mieszkańcy miasta i okolic bez większych problemów mogą dotrzeć między innymi na Hel, do Kołobrzegu czy Borów Tucholskich.
1: Mieszkańców Wrocławka, jeżeli chodzi o Borsuk i o Rybitwę, mamy tak to skomunikowane, że w drzwi przesiadamy się do tych pociągów. Natomiast troszeczkę dłużej ze względów na to, że proces układania rozkładu jazdy i pozwoleń na wjazd naszego pociągu na Hel trwał dość długo. Ułożenie tak rozkładu jazdy, żeby nasi mieszkańcy jak najdłużej mogli z niego mogli skorzystać, będąc już tam na Helu, był bardzo trudny z różnych powodów technicznych. Ja tutaj nie chciałabym już o takich szczegółach mówić, ale dlatego nie ma tego połączenia drzwi w drzwi, ale mam nadzieję, że to nie utrudni mieszkańcom, a również będą chętnie z tego korzystać. I mam oczywiście do wszystkich Państwa, tych, którzy skorzystają, taką prośbę, że jak już będziecie w tych cudownych miejscach, żeby tam być ambasadorami i promować województwo kujawsko-pomorskie i zapraszać do nas, bo przecież również u nas są przepiękne miejsca.
0: Samorząd województwa zapowiada, że rozwój regionalnej kolei pozostaje jednym z priorytetów. W najbliższych latach na tory wyjadą kolejne nowoczesne pociągi, a sezonowa oferta ma zachęcać mieszkańców do pozostawienia samochodu i wyboru kolei jako wygodnego oraz ekologicznego środka transportu podczas wakacyjnych wyjazdów. Popularność budżetu obywatelskiego rośnie. Widać to z jednej strony po liczbie składanych projektów, z drugiej po liczbie oddawanych głosów. W edycji 2025 można było złożyć projekty w 2 kategoriach: ogólnomiejskiej i instytucjonalnej. W sumie wpłynęło aż 109 propozycji. Na czerwcowej sesji Rady Miasta przegłosowano 3 zmiany w funkcjonowaniu budżetu obywatelskiego.
2: Mamy zmianę uchwały dotyczącej włocławskiego budżetu obywatelskiego. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że proces budżetu obywatelskiego we Włocławku jest poddawany ciągłej ewaluacji. Robimy ankietę ewaluacyjną, rozmawiamy dużo z mieszkańcami, rozmawiamy z autorami projektów zwycięskich i słuchamy ich głosu. Dowiadujemy się na bieżąco, co można by zmienić, co można by usprawnić, co mieszkańcom przeszkadza. I w tym roku postawiliśmy na 3 takie główne zmiany. Pierwsza zmiana, taka chyba najważniejsza dla mieszkańców, dla osób głosujących, polega na tym, że każdy mieszkaniec.

0: Mieszkaniec, który weźmie udział we wrocławskim budżecie obywatelskim, będzie w tym roku mógł zagłosować na 3 wybrane projekty w każdej kategorii. Wynika to z tego, że mamy coraz więcej zgłaszanych projektów do budżetu obywatelskiego. Bardzo często mieszkańcom trudno jest zdecydować się na ten jedyny ulubiony, więc po rozmowach z mieszkańcami i bazując na wynikach ankiety ewaluacyjnej, zrobimy taką zmianę, zobaczymy jak to zadziała w rzeczywistości. Druga zmiana, bardzo istotna dla administratorów obiektów inwestycyjnych, które powstały w ramach budżetu obywatelskiego. Mianowicie obiekty te z założenia są ogólnodostępne. I ta ogólnodostępność polegała do tej pory na tym, że 24 na dobę takie obiekty jak place zabaw dla dzieci, boiska były otwarte. Co za tym idzie? No niestety, te obiekty były bardzo często niszczone. Generowało to bardzo duże koszty napraw tych obiektów. Zgłaszają nam administratorzy tych obiektów, że bardzo często te uszkodzenia powstają niestety w godzinach późno-wieczornych bądź nawet nocnych. Administratorzy takich obiektów będą mieli możliwość, aby w godzinach wieczornych zamykać te obiekty i następnego dnia w godzinach porannych będzie można je udostępniać mamom z dziećmi i osobom, które korzystają rzeczywiście z tych obiektów sportowych. I trzecia zmiana, którą wprowadziliśmy, to już taka nasza zmiana organizacyjna. Polega ona na tym, że bardzo często mieszkańcy zgłaszają nam właśnie obiekty inwestycyjne, typu boiska sportowe czy place zabaw. Są to inwestycje, które wymagają dużo prac przygotowawczych. Tworzenie dokumentacji, chociażby procedury przetargowe, trwają one dłużej niż 12 miesięcy. Stąd jest zmiana, która dotyczy możliwości realizacji inwestycji w ciągu 2 lat budżetowych.
1: W puli ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego znalazło się rekordowe 5 milionów 550 tysięcy złotych. Pracownicy Urzędu Miasta pracują już nad edycją 2026. Czy kwota zostanie zwiększona? Nie jest to wykluczone. W Kłupce 3 i 4 lipca odbędzie się uroczystość upamiętnienia 160. rocznicy zdławienia powstania zabajkalskiego. Powstanie Polaków zesłanych na katorgę wybuchło w 1866 roku. Wśród walczących z Rosjanami wiodącą rolę odgrywał Narcyz Celiński, który urodził się we wsi Lutobórz w pobliżu Kłupki. Walki z żołnierzami carskimi trwały około miesiąc i zakończyły się klęską. Narcyz Celiński został stracony.
2: Zapraszamy Państwa serdecznie na 2. Międzynarodową Konferencję Naukową w dniu 3 lipca do Spichlerza Dworskiego w Kłupce. Tam będą toczyły się rozważania na temat powstania zabajkalskiego, ale w myśl sentencji, która została przywołana, a mianowicie między buntem a pamięcią. Pamięć o powstaniu zabajkalskim, tak jak już wcześniej powiedziałem, odżyła, czy została odkryta na nowo w ubiegłym roku. Na konferencję udało się zaprosić grono znamienitych profesorów, między innymi profesora Michała Głuszkowskiego z Uniwersytetu Mikołaja w Toruniu, pana doktora Piotra Głuszkowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który jest, no, można powiedzieć, jednym z koordynatorów sekcji syberyjskiej w Polskiej Akademii Nauk. Także poza braćmi Głuszkowskimi będzie jeszcze można wysłuchać słuchowiska, które zostało nagrane przez Teatr Polskiego Radia, słuchowiska, gdzie aktorzy wcielają się w rolę powstańców zabajkalskich, w tym w rolę Celińskiego i odgrywają ostatnie dni przed straceniem. Co ciekawe, władze carskie zezwoliły napisać listy do rodzin tym czterem, którzy zostali straceni. Niemniej jednak car po przeczytaniu tych listów zabronił wysyłania do rodzin tych listów ze względu na to, że nie było w tekście tych listów ani woli przyznania się, ani wyrażenia skruchy. Te listy w archiwach moskiewskich są do dnia dzisiejszego. Na początku XX wieku historycy polscy odkryli te listy i są wierne kopie tych listów w zasobach historycznych, między innymi

0: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam.
1: Wstęp na konferencję jest bezpłatny. Dodatkowo pierwszych 20 uczestników otrzyma książkę o Narcyzie Celińskim i powstaniu zabajkalskim. Przed nami pierwszy wakacyjny weekend, a w regionie nie zabraknie wydarzeń dla miłośników muzyki, rodzinnych pikników i lokalnych tradycji. Już od piątku we Wrocławku trwa Święto Miasta. Wieczorem od godziny 17 rozpocznie się Festiwal Nowej Muzyki. Na scenie pojawią się Paktofonika Orkiestra, Fukaj oraz bracia Kasperczyk. Sobotnie wydarzenia rozpoczną się o godzinie 17 w Kowalu. W Parku Miejskim odbędzie się powitanie lata z koncertami Dariusza Siniarskiego, Jacka Wójcickiego, Krystyny Giżowskiej z zespołem Blue Sounds oraz grupy Optim, bracia Osieccy. Pół godziny później muzyczne emocje rozpoczną się również we Wrocławku. Na scenie w Parku na Słodowie wystąpią Pull the Wire, Mysłowic i T-Love. Natomiast o godzinie 19 warto wybrać się do Brześcia Kujawskiego, gdzie nad Zgowiączką odbędzie się Kujawska Noc Świętojańska. W programie znajdą się warsztaty ludowe, widowisko muzyczno-teatralne, kujawskie pieśni oraz tradycyjne obrzędy związane z najkrótszą nocą w roku.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza Państwa w najbliższą sobotę, 27 lipca, na Kujawską Noc Świętojańską, echo tradycji w Słowie. Spotykamy się na terenach zielonych obok rzeki Zgłowiączka. To jest fantastyczny projekt, który został sfinansowany w tym roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach takiego programu Polszczyzna Bogactwo Różnorodności Instytutu Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej. Będzie cudownie, fantastycznie. Zaczynamy o 19:00. Będą warsztaty, będzie można zrobić sobie różne rzeczy z rękodzielnikami. Będzie można oczywiście uwić wianki, które potem będzie można rzucić do rzeki Zgłowiączki. A o 21:00 zaczynamy przepiękne widowisko, w którym występuje około 120 osób, także nie może tam Państwa zabraknąć. Zapraszam serdecznie, 27 lipca, 19:00, teren nad rzeką Zgłowiączką w Brześciu Kujawskim.
1: Równie bogato zapowiada się niedziela. Już od godziny 9:00 na Starym Rynku we Wrocławku odbędzie się biojarmark z regionalną żywnością, ekologicznymi produktami i rękodziełem. Godzinę później w Parku na Słodowie rozpocznie się zlot youtuberów z udziałem AJ-a i Tytusa Chmielewskiego. Od 13:00 do 18:00 w Skansenie w Kłupce zaplanowano festyn folklorystyczny Wianki, podczas którego będzie można zobaczyć dawne obrzędy świętojańskie, pokazy rzemiosła i występy zespołów ludowych.
3: Od godziny 13:00 będą czekać wystawcy, czyli rękodzielnicy, twórcy ludowi oraz producenci dobrego naszego kujawskiego jedzonka. A od godziny 15:00 występy. Tym razem będą to trzy zespoły. Zespół folklorystyczny Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin przedstawi główne widowisko, czyli Wigilię Świętego Jana. I podczas niego będziemy, nie chciałabym wszystkiego zdradzać, ale będziemy mogli dowiedzieć się o dawnych zwyczajach związanych właśnie z tą najkrótszą nocą z przesileniem letnim, czyli na przykład jakie wróżby matrymonialne wynikały z przeskakiwania przez ogień, czy rzucania wianków na wodę. Również tradycyjnie gospodynie wtedy zbierały zioła, które miały chronić przed wszelkim złem, przed złym urokiem czarownic, przed chorobami. Na pewno dowiemy się z tego widowiska, jakie te zioła kiedyś zbierano i do czego właśnie one służyły. A poza tym wystąpią jeszcze dwa zespoły, Kruszynioki z Kruszyna i kapela młodzieżowa, ludowa Echo Kujaw z Wierzbinka. Oprócz tego na terenie skansenu będą się odbywały różnego rodzaju warsztaty, pokazy, przede wszystkim prowadzone przez twórców ludowych, bo to jest taka wartość dodana. I na pewno będzie można sobie wić wianki z polnych kwiatów, uczyć się pracy na kole garncarskim, czy wyplatać kosze wiklinowe, albo podpatrzeć i zobaczyć, jak kiedyś w weekendy, w święta wysypywano, zdobiono wnętrza izb, sypiąc dywany kwiatowe z piasku.
1: O godzinie 14:00 mieszkańcy spotkają się także podczas czwartego pikniku na Soli Zgłowiączce, gdzie przygotowano atrakcje dla całych rodzin, pokazy strażackie, koncerty, animacje i akcję charytatywną. Weekendowe świętowanie we Wrocławku zakończy o godzinie 17:00 wrocławska scena młodych w Parku na Słodowie.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu.

0: we Włocławku. Posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: Stadion w Chełmicy Cukrowni był areną zmagań strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. Była to kolejna edycja zawodów sportowo-pożarniczych OSP powiatu włocławskiego. W rywalizacji wzięło udział 14 drużyn dorosłych oraz 3 młodzieżowe drużyny pożarnicze.
1: Te zawody powiatowe, które zorganizowane są przez powiat, przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, czyli taka wspólna integracja, która ma na celu poprawę kondycji, integrację, ale też i rywalizację. Startuje tu 14 drużyn z powiatu włocławskiego, mamy też drużyny młodzieżowe, też i okolicznościowe eventy, możemy tutaj też uczyć się udzielania pierwszej pomocy. Czyli taka pigułka, wszystko w jednym, co wszystko służy bezpieczeństwu. Rywalizujemy w dwóch kategoriach, sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe. Sztafeta pożarnicza to jest tor przeszkód, w którym to strażacy na różnych torach rywalizują ze sobą. Natomiast ćwiczenie pożarnicze to jest ćwiczenie z motopompą, w której to muszą podać wodę na odpowiednią odległość i przewrócić pachołki lub obrócić tarczę obrotową. Emocje są duże. To cieszymy się, że mimo że to w zasadzie są zawody, tak jak mówiłem wcześniej, mają taki charakter bardziej luźny, ale to jest rywalizacja, to jest numer, ta drużyna będzie miała numer jeden w powiecie, także wszystkie drużyny też chcą ten tytuł zdobyć, co nas bardzo cieszy. Natomiast to jeszcze jest chwila, zanim te wyniki zostaną podsumowane, są punkty karne, te punkty się sumują, musimy wtedy po zakończeniu tych wszystkich ćwiczeń podsumować i będzie czas na nagrodę.
0: Z reguły na miejsce zdarzenia, czy to pożaru, czy wypadku drogowego, na terenie powiatu włocławskiego jako pierwsi docierają strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostki te odgrywają również kluczową rolę w systemie ochrony ludności i obrony cywilnej.
2: Jeżeli chodzi o udział strażaków w akcjach pożarnych, to wiadomo, że ochotnicy są pierwsi, bo są najbliżej punktu zdarzenia. Zanim dojedzie z PSP, który kieruje jednostki do akcji, PSP przyjedzie po 30-40 minutach. No, to jest normalne, żeby do miejsca zdarzenia, jak zdarzenie przypuścimy w Izbicy, Chodczu czy w Lubrańcu, no to jednak te 30-40 km trzeba przejechać do celu zdarzenia. I ochotnicy są zawsze pierwsi. I oni na

0: spoczywa największa odpowiedzialność odnośnie rozpoznania i działań.
1: Takie wydarzenie jak dzisiejsze to z jednej strony rywalizacja, ale z drugiej także integracja, możliwość zgrania tych wszystkich ekip.
0: No, między innymi właśnie te drużyny, które wystartowały dziś, no to biorą udział i zwycięzca idzie na, automatycznie kwalifikuje się na zawody wojewódzkie. Część nie ma drużyn, dlatego że idą, organizują manewry.
2: Na zawodach wśród publiczności dopingującej strażaków było wiele osób młodych oraz dzieci. Szczególnie najmłodsi chętnie pozywali do zdjęć na tle bądź za kierownicą wozów strażackich. Mieli także okazję zdobyć praktyczną wiedzę o udzielaniu pierwszej pomocy.
3: Przy okazji dzisiejszych zawodów sportowo-pożarniczych edukujemy uczestników, kibiców z udzielania pierwszej pomocy właśnie ze stoiskiem pierwszego ratownika.
1: Jak się przygotowywaliście w ogóle do tych zawodów i czy dotychczas konkurencja jest silna?
3: Zawody sportowo-pożarnicze to taka już tradycja w straży. Przygotowania trwają zawsze kilka tygodni, kilka dni, różnie. Czasami ktoś wypada ze składu, więc trzeba działać tu i teraz. Jak to w straży ochotniczej? Wyje syrena, biegniemy do akcji, tak samo na zawodach. Ale fajnie jest się spotkać w takich okolicznościach przyrody, przy ładnej pogodzie, w zdrowej, sportowej rywalizacji jednostek ochotniczych straży pożarnych z całego powiatu włocławskiego.
1: Dlaczego zdecydowałeś się zostać ochotniczym strażakiem? Co wpłynęło na tę decyzję i czy pamiętasz, jaka była, kiedy to było w ogóle i jaka była twoja pierwsza akcja?
3: Chęć zostania strażakiem, pewnie jak u wielu z nas, gdzieś tam z dzieciństwa. Później mieszkałem w mieście, więc nie było ochotniczej straży pożarnej. Po przeprowadzeniu się na wieś wstąpiłem kilka lat temu do ochotniczej straży pożarnej w Szpitalu Górnym. Zawsze mnie to interesowało, zawsze lubiłem być w centrum wydarzeń, jak gdzieś się coś dzieje. Zawsze dźwięk syreny, dźwięk wozu strażackiego wzbudzał tutaj emocje. Teraz od kilku lat mogę działać, brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Jedna z moich pierwszych akcji to był rzeczywiście pożar w naszej gminie, w Nasiegniewie.
1: Straż pożarna, ale to nie tylko pożary, to są pewnie głównie zdarzenia drogowe, jakieś wypadki, nagłe zasłabnięcia, a także zabezpieczenia chociażby lądowiska dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgadza się?
3: Dokładnie. Straż pożarna dzisiaj zajmuje się wieloma rzeczami. Oprócz tych typowo akcji ratowniczo-gaśniczych bierzemy również udział w zabezpieczeniu imprez, szczególnie tutaj u nas na terenach wiejskich. Teraz w tym okresie letnim wiele się dzieje po prostu. Ja jako właśnie też pełniący funkcję koordynatora powiatowego programu Pierwszy Ratownik edukujemy społeczeństwo, bo to dzisiaj jest ważne, żeby każdy z nas, nie tylko strażacy, nie tylko medycy, potrafili udzielać pierwszej pomocy, bo no niestety, ale tak się dzieje, że te nagłe zdarzenia się nie zapowiadają. To my musimy być przygotowani, żeby być krok wcześniej przed czymś, co może nas niestety przykrego spotkać. Dlatego edukujemy, aby jak najwięcej z nas potrafiło udzielać pierwszej pomocy.
4: Przygotowaliśmy się w sumie kilka dni, jakby tak podliczyć razem. Trenowaliśmy, wiadomo, kto jest lepszy, w jakiej dziedzinie patrzyliśmy. Na szczęście mamy teraz młodą kadrę, bo coraz więcej młodych ludzi jest zainteresowanych pomaganiem, co mnie bardzo cieszy.
1: Dlaczego zdecydowałaś się zostać strażakiem i jaka była twoja pierwsza akcja? Albo taka, która najbardziej zapadła ci w pamięć?
4: Wydaje mi się, że to jest takie sentymentalne dla mnie bardzo. Mój dziadek należał do straży. No i tak mam wrażenie, że jest ze mną dumny. I ogólnie to jest takie jakby rodzinne u nas pokolenie na pokolenie. Tylko, że był dziadek, później tata i teraz ja. I mam nadzieję, że są ze mnie dumni, chociaż trochę. A pierwsza akcja, albo to był wyjazd do owadów, albo to był wyjazd do pożaru domu. Teraz nie wiem, ciężko mi przypomnieć.
2: Strażacy zaprezentowali wielką sprawność oraz umiejętność działania pod presją czasu. Takie zawody oraz ćwiczenia przekładają się na szybkość i efektywność w niesieniu pomocy podczas różnego rodzaju zagrożeń.
5: Każde takie zawody są doskonałą okazją do szkolenia się w tym, co później często używane jest przez druhów ochotniczych straży pożarnych do ratowania ludzkiego życia. Więc to są trzy rzeczy, które łączą. Oczywiście zawsze życzymy strażakom i życzymy samym sobie, żeby te ich umiejętności częściej były właśnie wykorzystywane do takich spotkań, wydarzeń jak dzisiaj, niż w rzeczywistej akcji ratowania ludzkiego mienia czy życia, ale na pewno to mobilizuje druhów do tego, żeby najpierw gdzieś ćwiczyli w swoich